0: który taką decyzję podjął.
1: A ostatnio Kaczyński wygłosił jakieś przemówienie i powiedział, że to był taki, to było takie przemówienie skierowane do przedsiębiorców, że jak ktoś nie rozumie, że są na tym świecie jeszcze inni, co trzeba im dać i pomóc, to chyba się minął z powołaniem i to nie ma tu dla niego miejsca i powinien sobie dać spokój z robieniem biznesów. I takie było ogólne przemówienie, z którego no mniej więcej chodziło o to, że jak komuś się nie podoba, to wypierdalać w prywaciarze wstrętne, kapitalistyczne, prywaciarskie mędy, bo są tacy, którzy tu bardziej zasługują na wasze pieniądze niż wy. No.
0: Wiesz, ostatnio można zauważyć w trollerskich mediach, i nie mówię tutaj o Nocnym Radiu, że pojawia się taki wręcz trend, że przedsiębiorcy to gdyby płacili więcej tym biednym ich pracownikom, no to wówczas by ten dobry rząd Robin Hood nie musiał ściągać z nich takich podatków. A ostatnio kurde na Twitterze próbowałem to znaleźć, ale mi się nie udało, gdzie bodajże Marek Suski na Twitterze powiedział, że no tutaj rozwiązał aferę VAT, że rząd PiS-u właśnie rozwiązał aferę VAT, no i tutaj te pieniądze, które zostały, wiesz, zgromadzone dzięki tej aferze VAT, no to zostały przydzielone rodzinom i jakiś biznesmen pod spodem się uruchomił, oż ty skurwysynu pierdolony, a gdzie moje 400 tysięcy, które mi wisicie od 3 lat?
1: Ale to trzeba chyba przyznać rację, że PiS uszczelnił ten VAT, nie? I już to tak nie ma jak za PO, że to gdzieś tam wypływało jak przez dziurawy worek, co Grześ przez wieś niesie.
0: O, no właśnie tutaj niepowtarzalny orgazm wrzucił ten tekst, tylko sobie przewinę, tego tweeta na czata Nocnego Radia. O, przepraszam, nie było to skurwysyn pierdolony, tylko zakłamany skurwysynu. Od 3 lat oddajecie mi moje 400 tysięcy złotych należnego zwrotu VAT. Rozjebaliście mi budowaną latami firmę, okradliście z kasy, zniszczyliście plany i marzenia. Ukradłem coś, to mnie zamknijcie, a jak nie, to zamknij ryj, socjalisto, bo należysz do gangu złodziei. I wiesz, no można uszczelniać różne rzeczy na różne sposoby, tak? Można robić jakąś taką taktykę Korei Północnej, tak? Gdzie faktycznie uszczelniasz coś, na czym cierpi mnóstwo niewinnych ludzi. Więc no dobra, no może i uszczelnili, ale po prostu uszczelnili tak, że takich sytuacji to nie jest odosobniony przypadek, że jest jakiś przedsiębiorca, który przecież, no wiesz, zatrudniał ludzi, dawał im miejsce do pracy, miejsce do zarobienia, miejsce do wyrobienia sobie kontaktów, ale nie, bo jesteś tutaj na naszej czarnej liście i wypierdalaj.
1: Zakłamany skurwysynu. I to się koleś, bo fajnie, że są tacy odważni ludzie, którzy się podpisują imieniem i nazwiskiem i zwracają się do właśnie tej władzy, ty zakłamany skurwysynu. No myślę, że ci ludzie na to zasługują właśnie, typu Marek Suski i spółka. Bardzo no taki, dobrze.
0: Taki jak mamy Marka Podleckiego z Deparchatorem, to możemy zrobić Marka Suskiego z, nie wiem, deprzedsiębiorizatorem.
1: No...
0: Jak
1: przydałby nam się depolitykator może, albo depoślator.
0: To on co niszczy pośladki?
1: A poseł to od pośladka, to by się zgadzało. Ty pośladku. Ciekawe, czy jak powiesz do posła ty pośladku, albo do prezydenta, to jest obraza, ty pośladku.
0: Ty szynko wieprzowa. No tutaj obraza głowy państwa, no niestety, niestety nie. Więc bez względu na to, jakie macie, nie wiem, preferencje wyborcze, czy coś takiego, po prostu pójdźmy na wybory i pokażmy tej bandzie, która sobie stoi. No i tutaj nie mówię o bandzie czworga, bo nie do końca mi się ta narracja podoba, ale to nie jest w tym momencie istotne. Bo tak jak wcześniej zauważyłeś w rozmowie z Leniuchem, że połowa Polaków popiera PiS, a gówno prawda, bo frekwencje mamy rzędu 40%, tak, w tych sondażach bierze udział w ogóle jakiś promil tej całej frekwencji, no i nagle się okazuje, że z tej większości, tam 52%, się okazuje, że tak naprawdę na ten PiS jest gotowy zagłosować, no nie wiem, tam 2 miliony obywateli, I sobie wyobraźcie, że te 2 miliony obywateli, ci jacyś tam, nie wiem, mieszkańcy Podlasia, gdzie dostali te dofinansowania, krowa plus tego, co prawda jeszcze nie ma, wbrew temu, co mówił Leniuch, ale może nie wiedzieć, bo nie jest w Polsce, więc należy mu to wybaczyć. To jest coś, co Kaczyński obiecał, będąc na Podlasiu.
1: Ale coś tu się, przepraszam, nie zgadza, bo ty mówisz 2 miliony obywateli. Z tego, co wiem, to taki Korwin, jak zdobędzie milion głosów, to chyba nie wchodzi do Sejmu nawet.
0: No, słuchaj, tu wszystko zależy od frekwencji, dlatego tych wszystkich, którzy siedzą na dupie od lat, bo podejrzewam, że to jest bardzo stała grupa osób, jeżeli wezmą się i pójdą, nie wiem, głosować na choćby na tego Korwina, nieważne, czy na Kukizów opierdoleńców z PSL-em, nieważne, ale żeby im pokazać, że nie mamy tego w dupie.
1: Ja nie wiem, czy jest sens, skoro jest tak miażdżąca przewaga tego PiS-u, no to co my tu możemy zwojować? No to tak symbolicznie można pójść, żeby się wykazać jakąś postawą obywatelską, bla, bla, bla. No ale to już, skoro już na starcie wiadomo, że... To tak jakbyś miał się ścigać z Benem Johnsonem, kurczę. I no to ja ważne, że biegnę i może, a mu nóż mi się uda wygrać, nigdy nic nie wiadomo. No wiadomo, że nie wygrasz z Benem Johnsonem.
0: A to jest problem w tym, że mamy trochę inny system wyborczy, bo jeżeli mamy, że no dobra, nie wygrasz, okej, ale w tej chwili większość Polaków nie chodzi na wybory, więc jeżeli byśmy poruszyli choćby 3/4, to możemy totalnie odwrócić ten rezultat tych wyborów i choćbyśmy się zamienili, nie wiem, z PiS-em na PO, nieważne, czy na Konfederację, nieważne. Pamiętajmy, że PiS jest zajebiście skuteczny i oni się uczą od Partii Republikańskiej w Stanach Zjednoczonych, gdzie wiesz, gdzie potrafią tutaj przez pół roku nic nie robić, a nagle się pojawia pewna konkretna okazja i o 4 nad ranem jest przepuszczona jakaś bardzo, bardzo ważna ustawa. Zresztą taka sytuacja ostatnio była w Stanach Zjednoczonych, gdzie 11 września gdzie wszyscy, wiesz, tak byli, wszyscy politycy byli tak, no nie chcę występować w tym dniu, ale się pojawię przynajmniej, żebym się pokazał. Wiesz, co zrobiła Partia Republikańska? Przepchnęła jakąś ważną ustawę dotyczącą budżetu. Nie znam szczegółów, tutaj może Kuba mnie poprawi, albo ktoś, albo Galaxian, albo ktoś bardziej z tym związany. Wiesz, wykorzystali taki moment, gdzie cały kraj po prostu staje w miejscu. Nie, chuj, idziemy, przegłosowujemy, chuj wam tu.
1: Grzesik pisze, teraz, że można by i wygrać z Benem Johnsonem, bo już ma 60 lat.
0: Także to jest taka trochę wyuczona bezradność. No i to, że widzisz teraz te wszystkie sondaże, to one, nie wiem, mam takie wrażenie i mam to wrażenie od 10 lat, że te sondaże mają nas zniechęcić do udziału w wyborach, że nasz głos nie jest nic ważny. No i w ten sposób myśli 20, tam powiedzmy 7 milionów obywateli uprawnionych do głosowania, którzy wybiorą sobie siedzieć na dupie i nic nie zrobić, zamiast po prostu powstrzymać tę całą machinkę. I trzeba też tutaj bardzo, bardzo pamiętać, że według naszego obecnego systemu wyborczego te wszystkie komitety wyborcze, które nie przekroczą progu wyborczego 5%, to wtedy one zostaną, te ich głosy niejako w dużym uproszczeniu zostaną wchłonięte na korzyść wygrywającej partii.
1: No właśnie, i niepowtarzalny orgazm też mądrze bardzo tu napisał, też właśnie chciałem to powiedzieć, że cytuję tu, bój się toczy o to, żeby PiS nie miał samodzielnej większości i dlatego warto iść głosować. No właśnie, to różnica jest kolosalna. Jak oni będą mieli samodzielne rządy, to właściwie zbliży nas to bardzo, bardzo do totalitarnego rządu jakiegoś, nie? Do totalniackiego ustroju zamordystycznego, bo już się z nikim nie będą musieli liczyć, z nikim wchodzić w żadne koalicje, tylko po prostu będzie dyktator, wódz Kaczyński, mały Hitler i będzie sobie wszystko robił już zupełnie tak jak chce.
0: No. Wiesz, wyobraź sobie, że nagle PiS zdobywa 2/3 większości, ewentualnie się dogaduje tam z Kukizami, popierdolicami i PSL-em, bo oni obciągną każdemu. Tak, to jest taki języczek uwagi, pamiętam, kiedy mi tłumaczono pojęcie języczka uwagi i to było 15-20 lat temu, to właśnie posłużono się PSL-em, że wiesz, że oni pójdą w koalicję ze wszystkimi. Oni pójdą, kurde, z Millerem, oni pójdą z Krzaklewskim, oni pójdą wszędzie. Tylko i wyłącznie, żeby dostać posadę ministra rolnictwa i żeby głosować zgodnie z rządem. I wyobraź sobie, że PiS ma w zasadzie autonomiczną rękę na tym, żeby zmodyfikować naszą konstytucję, naszą ustawę zasadniczą. I nie wiem, ograniczyć twoje wolności, tak, czy... No, przeraża mnie ta wizja, mam nadzieję, że do niej nie dojdzie, ale ostatnio jestem strasznym optymistą, więc może by się udało. Nigdy nie zagłosowałbym na partię, z którą zupełnie się nie zgadzam, pisze słuchacz na czacie, bo nie lubię przegrywać i głos zostanie zmarnowany. No słuchajcie, no to... To jest sianie defetyzmu. PiS dokładnie chce tym wszystkim swoim przeciwnikom wmówić, że ich głos jest kompletnie nic nie warty. I kiedy w wyborach prezydenckich dawno, dawno temu głosowałem na Komorowskiego w drugiej turze, to ja nie głosowałem na Komorowskiego, ja głosowałem przeciwko Kaczyńskiemu.
1: A tymczasem Wenezuela wygląda na to, że faktycznie już zbankrutowała, już oficjalnie. Uznana przez bankruta przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Swapów i Derywatów. Nie wiem nawet, co to są te swapy i derywaty, ale to chodzi chyba o przyznawanie jakiejś takiej zapomogi gigantycznej jakiemuś państwu, nie? Tym się chyba zajmują. Ale tam już w ogóle się dzieje tak, że rząd morduje, wiesz... opozycję, przerwy w dostawie prądu, a taka jedna przerwa w dostawie prądu potrafi na przykład przynieść straty rzędu 400 milionów dolarów, nie? No i mówi się, że o tym, że to bankowcy, że to banki zadecydowały tak jakby, że to w tej chwili faktycznie jest tak, że banksterzy decydują o tym, czy jakiś kraj upada, czy nie. I ta kwota, która była wymagana, żeby się Wenezuela jakby spłaciła, jest mniejsza sporo od tego, co Polska jest zadłużona. Jakoś tak to się przedstawia. Czyli podsumowując, chodzi o to, że gdyby teraz banksterzy uznali, że Polska ma wszystko pospłacać, to byśmy też zbankrutowali sobie, nie? Nie mielibyśmy absolutnie na spłatę. W ogóle wszyscy są zadłużeni. Ty wytłumacz mi, jakie to jest dziwo takie, że większość krajów jest zadłużona koszmarnie i że właściwie każdy kraj można by skazać teraz na bankructwo, jakby zażądać zwrotu długu. Wszyscy są bankrutami w zasadzie, którzy tylko rolują swój dług. Niczym taki biedak, który już mu bank nie chce. Teraz to tylko jest kwestia tego, czy jakiś kraj się staje takim biedakiem, że już mu bank nie chce pożyczyć i sięga po chwilówki sobie, nie?
0: No ale to nie do końca w ten sposób działa, tak? Bo oprócz tego, że mamy, zakładając, że to jest prawda, założę, że na potrzeby rozmowy założę, że to jest fakt, że faktycznie Wenezuela ma zbliżony poziom długu, to jest jeszcze taki wskaźnik jak PKB. Tutaj sobie w międzyczasie podejrzałem, jak wygląda populacja Wenezueli. Jest ich trochę mniej, wobec czego, ale niedużo, bo jest ich 32 miliony. Więc można powiedzieć, że to jest kraj porównywalny do Polski, ale mimo tego Polska się całkiem sprawnie rozwija i w momencie, kiedy idziesz sobie do banku, tak, i chcesz sobie zakupić kredyt, tak, chcesz wziąć kredyt, no to jest ważne to też, ile zarabiasz, tak? No i tutaj Polska aż na tak szarym końcu nie jest. Możemy być bardzo zadłużeni, a mimo to, tutaj wiesz co, tutaj pamiętam moje spotkanie u Grześka z Kubą, kiedy, nie wiem czy mogę zdradzić, ale pewnie się nie obrazi, gdzie Kuba powiedział, że on ma 3 kredyty, ale on nie jest zadłużony. Bo jest w terminie, tak? To jest ten problem, że u nich to są dwa osobne słowa w Stanach Zjednoczonych, tak? gdzie możesz mieć kredyt, a jednocześnie nie być zadłużonym. Zadłużenie oznacza przeterminowaną płatność. No i nie znając całego tła, jeżeli Wenezuela nie wywiązywała się ze swojego spłacania, no to wtedy nawet jeżeli by mieli całkiem fajny produkt krajowy brutto i byliby całkiem fajnym takim celem do zainwestowania, no to wówczas no, trochę będziemy na nich inaczej patrzeć. No póki co Polska się wbrew pozorom i wbrew PiS-owi, w ogóle wbrew wszelkiej logice, całkiem fajnie rozwija.
1: Tutaj... Niby tak, ale to chodzi o to, że wiesz, dużo się dzieje tu na kredyt, troszeczkę jak za gierka, nie? To wszystko jest. Nawet te 500 plusy, słyszałem, że to jest po prostu wszystko odroczone i tak naprawdę może być tak, że za to wszystko zapłacą przyszłe pokolenia, a wygląda na to, że ja się tutaj pomyliłem z tą Wenezuelą, bo to chyba jest stary news, sprzed nawet 2 lat, a szukałem tutaj informacji o bankructwie, zresztą już 9, jak tu czytam, Argentyny. To, Argentyna oficjalnie zbankrutowała, a Wenezuela to już dawno, więc co mnie tu nie poprawiacie, że gadam bzdury?
0: No. Bo nie każdy ma cały internet w głowie.
1: Ja też nie mam.
0: Ale pamiętaj, że mimo wszystko, no, jeżeli zakładasz firmę, tak, jeżeli chcesz sobie zrobić, nie wiem, przetwórstwo ziemniaków, no to żeby sobie zrobić maszyny do tego, jakieś tam silosy, żeby te ziemniaki kolekcjonowały i coś takiego, no to potrzebujesz do tego naprawdę bardzo fajnego pakietu aktywów. Nie wiem, tam, no, rzućmy kompletnie z sufitu kwota 5 milionów złotych. Nie masz tego. Masz 500 tysięcy i masz zajebisty pomysł. I widać, że prowadziłeś sobie sklep z ziemniakami albo byłeś rolnikiem i że ty potrafisz te ziemniaki zajebiście obrabiać. Więc możemy albo sobie zarabiać na tym, co wiesz, że sobie przez 20 lat wyklujesz tę swoją wielką farmę ziemniaków, albo możesz sobie wziąć kredyt, bo jakiś inwestor stwierdzi, że opłaca się w ciebie inwestować i wtedy po prostu wiesz, tak inwestycja idzie od strzała. I zostaje to spłacone, zostaje to fajnie ogarnięte. Ktoś, kto ci udzielił tego kredytu, jest szczęśliwy, bo na tym zarobił. Ty jesteś szczęśliwy, bo pchnąłeś całą produkcję do przodu, więc no, nie widzę w tym nic złego. Gorzej, jeżeli zaczynamy robić kreatywną księgowość, tak? Taką kreatywną księgowość, jaką robi Orban na Węgrzech, taką jaką robiła właśnie Argentyna, taką jaką robiła Grecja, no PiS robi dokładnie to samo, więc powinniśmy się zacząć odrobinkę nad sobą zastanawiać, czy to idzie we właściwym kierunku. No ale samo zadłużenie, dopóki spłacasz zobowiązania, nie jest złe jako tako. To jest, wiesz, to wszyscy są szczęśliwi, wszyscy wygrywają. Ty masz kasę, żeby zrobić swój interes, na którym będziesz zarabiał, oddajesz więcej, więc i inwestor, który w ciebie zainwestował, jest też szczęśliwy, bo ma dużo pieniędzy i nagle ma więcej pieniędzy, bo tobie zaufał.
1: Słuchacze szanowni, tutaj chyba troszkę młodsi stażem słuchacze, bo tutaj piszą, że potrzeba, to pewnie nigdy biedy nie zaznał i dlatego tutaj tak gada. No niezupełnie, jakbyście posłuchali starszych niektórych audycji, gdzie potrzeba opowiada swoją historię, to byście się dowiedzieli, że był taki czas, że bardzo miał ciężko w życiu i w czterech ścianach sobie biedny siedział i nie wiedział, co zrobić za bardzo ze sobą, więc nie wiecie. A to, że jest za systemem, no to może i dobrze, no słuchajcie, no taki może, możecie to potraktować, jakbyśmy sobie w sądzie siedzieli, nie? Ja jestem tu oskarżycielem, a on obrońcą, no niech, co mamy tylko walić w jeden bęben, w jedną tubę, dąć, niech ktoś też powie. Jak mówiłem, no może ktoś zadzwonić i mówić, że kocha PiS i Jarosława Kaczyńskiego, też sobie może pogadamy na ten temat, a czemu nie miałby ktoś zadzwonić, kto broni systemu? Ja na przykład jestem mocno antysystemowy, nienawidzę systemu. A potrzeba, co dziwne, mimo że punkowcem kiedyś był, no to teraz jest taki prosystemowy, coś mu się pozmieniało, no ale ludziom się zmienia, no cóż.
0: Wiesz, to no, Oczywiście zmienił mi się poziom uposażenia, tak? Mogę sobie pozwolić na wakacje zagraniczne, mogę sobie pozwolić na super system audio w domu.
1: Opowiedz nam o wszystkim, na co możesz sobie pozwolić teraz, to chętnie sobie posłucham.
0: Ale jeszcze te 4 lata temu to byłem na poziomie, gdzie wynajmowałem pokój, a nie mieszkanie, pokój, po prostu kurde jakąś szufladę na ludzi, tak? Gdzie musiałem przeliczać i się zastanawiać i wiesz, i na przykład kupić sobie pasztet za złoty 60 tylko dlatego, żeby mojemu kotu było dobrze, bo tutaj pod koniec miesiąca było tak bardzo niefajnie, że no na czymś trzeba przyciąć, a kotu nigdy nie odmówię, bo jemu bardzo dużo zawdzięczam. A to temat na osobną audycję wręcz. Więc coś takiego jest w naszym zasięgu, tak? I w sytuacji, im bardziej się bogacimy, tym... pewien taki próg dochodu, który wpływa na nasze życie, się zmienia. W dalszym ciągu na naszym świecie istnieje około 1 miliard ludzi, którzy żyją w skrajnym ubóstwie, którzy zarabiają mniej więcej dolara dziennie. I dla takich ludzi nie jest problemem to, czy sobie musisz zaoszczędzić na fajkach, czy na wódce, czy na telewizorze. Dla nich problemem jest to, żeby sobie kupić wiadro, żeby wysłać swoje dziecko do studni 20 kilometrów dalej, żeby przyniosło ci czystą wodę. I wiesz, i jeżeli, nie wiem, jesteśmy na poziomie, gdzie zarabiamy te 50 zł miesięcznie, to my już jesteśmy wygodni, bo ta jedna złotówka nie robi dla nas żadnej różnicy. Ale jeżeli byśmy dali 5 zł z tych naszych 50 zł temu państwu, które jest w tej skrajnej biedzie, to dla nich to będzie... Wiesz, Quantum Leap to będzie potężny przeskok.
1: W sumie to Polacy muszą, jeśli ma się coś zmienić, jeśli ma się naród i ogół społeczeństwa zmienić tak, żebyśmy bardziej cenili sobie może wolności różne obywatelskie, wolność gospodarczą niż wygodę, niż to, że nam ktoś daje, no to musimy zaznać jakiegoś kryzysu. I musi... PiS moim zdaniem cały czas dąży do tego, żeby zrobić PRL bis. Jakoś... To są ludzie w takim wieku, że oni się wychowali w tym ustroju. Może jakaś nostalgia działa do takiej mentalności komuszej i wszystko. I mają cały czas biegunkę legislacyjną i będą wszystko nam tutaj ustalać, opisywać i obwarowywać prawnymi różnymi zakazami, nakazami. Ich to kręci, tak? To jest ich świat, ich bajka po prostu, że wszystko ma być pod dyktatem, pod skrzydłami państwa, najlepiej wszystko ma być wyregulowane, wszystko ma być do każdej dziedziny naszego życia, ma być jakaś ustawa, no to tak i w zasadzie kręci ich zamordyzm też. A ludziom się to podoba. Polacy sobie widać jakoś cenią takie wartości. Właśnie zamordyzm. No, jak często słyszymy, ktoś mówi, że wziąć za ryj tamtych, a tych to trzeba im... tego się powinno zabronić, nie? Jak często ktoś to mówi, że tego się powinno zabronić. Kto ma tego zrobić? Oczywiście władza. Czyli władza... widać, że Polacy postrzegają państwo jako takiego opiekuna, babcie, dziadka, wujka, który nam raz da cukierka, raz zabierze cukierka i pogoni tamtych z tamtego podwórka, pogrozi im ręką. No to taka mentalność, nie wiem, komusza, no jest w narodzie ta komusza mentalność. A gdzie zamiłowanie do samodecydowania, do jakiegoś, do rozwoju, do tego, żebyśmy byli sami odpowiedzialni za siebie. Tego jest bardzo mało w ludziach. Polacy tęsknią za PRL-em często. Wspominałem, jak to wspaniale było. No może nie wszystko było złe, no ale to jest znowu to zjawisko nostalgii, że idealizujemy tam te czasy mocno. Jakbyście... I często to mówią też... jakieś takie lewicowe zamiłowanie mają młodzi ludzie, którzy nie doświadczyli na przykład PRL-u. Ja pamiętam tą szarzyznę, tą biedę, to, że trzeba było za mięsem pół dnia stać i się go nie dostawało. No super, nie? Wszystko. A włączałeś telewizor i kłamstwa same leciały. No to super, super ustrój.
0: No tak, no i co do telewizora, no to wiele się nie zmieniło, przynajmniej wobec czasów obecnych, bo o ile mogliśmy pluć na TVN podczas poprzedniej kadencji, no to teraz TVP przeszło wszelkie możliwe w ogóle standardy dziennikarstwa i nie wiem jeszcze czego, ale wiesz, ale to też trzeba zauważyć, że to, że miałeś szansę włączyć telewizor, bo miałeś coś takiego jak telewizor, bo miałeś coś takiego jak elektryczność, dowodzi naszego postępu, tak? Jeżeli sobie spojrzymy wstecz, tak, jeżeli porozmawiamy z naszymi babciami, jak wyglądało życie w okresie międzywojennym czy tuż po wojnie, no to nagle się może okazać, że nasz świat się tak diametralnie zmienił, nasz polski, europejski świat dokonał naprawdę bardzo, bardzo dużego przeskoku, tak? I co ważne, i tutaj będę mówił o tym bardzo długo, będę o tym mówił przez wiele audycji w najbliższym czasie, ponieważ dzisiaj udało mi się skończyć książkę Factfulness Hansa Roslinga, która to książka jest chyba najbardziej wpływową książką, jaką przeczytałem w ciągu ostatnich 10 lat. Tak sobie póki co racjonalnie myślę, która pokazuje,

0: świat wygląda. No, bo rzućmy taką, pozwolę sobie rzucić też właśnie na przykładzie tej książki, że średni czas edukacji mężczyzn na całym świecie wynosi 10 lat. Że chodzą do szkoły, że się uczą, że poznają jakieś nowe rzeczy. Jak to wygląda w stosunku do kobiet? Jak uważasz? Ile lat uczą się kobiety? Uśredniony na, w uśrednieniu na cały świat. Mężczyźni? 10 lat.
1: No, stawiałbym na sporo mniej, bo jest wiele krajów, gdzie kobiety nadal nie mają dostępu do, w ogóle do edukacji, mają siedzieć w domu. Mówię tutaj oczywiście o muzułmanach. No nie wiem, strzelam 5.
0: 9. 9 i są to dane z 2015 roku, tuż przed tym, jak ta książka została wydana. No, mój stosik wreszcie powoli zaczął się zmniejszać i okazuje się, że patrząc na świat, my bardzo często czarno widzimy. Bardzo często zakładamy najbardziej pesymistyczny scenariusz, a tak naprawdę ten świat naprawdę całkiem nieźle zapierdala. I jeżeli słuchają nas jacyś biznesmeni, a wiem, że słuchają, to po pierwsze, factfulness. Przeczytajcie tę książkę, ona jest naprawdę zajebista. A po drugie, rynki takie jak Indie, rynki takie jak Afryka są tak naprawdę bardzo prężnymi, rozwijającymi się dużo szybciej rynkami niż współczesna Europa. Więc nie jest aż tak źle, jakby nam się wydawało. Oczywiście mamy na świecie bardzo dużo ludzi, którzy żyją w skrajnej biedzie, bo jest ich około miliard, ale tak naprawdę nie jest aż tak tragicznie, jakby to nam malowały nasze media, nasza świadomość. Kiedy byliśmy mali, ja, ty i wszyscy słuchacze, no to byliśmy tam bombardowani właśnie tymi wszystkimi informacjami o tym, że ludzie w tej biednej Afryce głodują, że umierają z tego głodu, że w ogóle tam jest syf. Chuj dupa i kaminku, pano, jak to powiedział pewien bardzo fajny minister. Ale się okazuje, że ta skala skrajnej biedy zmniejszyła się mniej więcej 10-krotnie. I że to nie są ludzie już, których mamy tak traktować, ale w dalszym ciągu media nam pokazują murzyńskie dziecko, które sobie siedzi z tym wielkim brzuszkiem, z głodu, tak, bo tak to mniej więcej wygląda, otoczone muchami i wiesz, i nie mamy świadomości, że tak naprawdę świat w dużych liczbach pokonał zrobił niesamowity postęp.
1: No, bez wątpienia. Na pewno się poprawił niesamowicie dostęp do edukacji, no bo jeszcze do niedawna kobiety w ogóle nie za bardzo mogły się dostawać w ogóle na jakieś wyższe stanowiska i kształcić się. W ogóle były traktowane jak dzieci, co mają siedzieć w domu. No, sytuacja różnych mniejszości, czarnoskórych, no dzisiaj rasizm jest widziany źle, a jeszcze do niedawna był czymś normalnym przecież. Wiele rzeczy, nasza wygoda, kurczę, w średniowieczu to król, jako to król tylko miał dostęp do czegoś takiego, do czego my mamy dzisiaj wszyscy łatwy dostęp, mówię o kibelku.
0: Ale tam w średniowieczu, stary, 100 lat temu twoja prababcia nie miała sracza. No. Miała wykopany saperką dziurkę gdzieś tam za chatą. To naprawdę, to się dzieje za naszego życia i my tego strasznie nie doceniamy.
1: Krawiec król, pisze PN Koci. No, dzisiaj to właśnie nie, bo mam rozwalony kibelek, mi się popsuła deska klozetowa. Zrobię chyba cel tutaj na tip and donation, jakbyście chcieli wysłać donata.
0: Właśnie. A zrobisz live'a ze strachem?
1: No, muszę potem pokazać słuchaczom, na co poszły te pieniądze. No, się urwała ta deska. Tak szalałem, widzicie, na kibelku, że jeszcze się zastanawiam, co z Chinami jest. Słyszałem, że jest tak, że Chiny teraz przejmują takie różne newralgiczne, znaczy takie bardzo istotne dla każdego kraju rzeczy, jak wiesz, jakieś sady, jakieś takie pożywcze, wiesz, gdzie produkuje się jedzenie, mleko.

0: eko, które są bez tego, to jesteśmy trochę, staniemy się niewolnikami w końcu we własnym kraju, będziemy zależni. I Polska, wydaje mi się, jest w takiej sytuacji trochę, że bardzo dużo nam powykupowano, różne zagraniczne kapitały tu wkroczyły. Mieliśmy takie rządy, że wyprzedawały wszystko za symboliczną złotówkę albo za pół darmo. I wiesz, i mało mamy swojego, nie? Co fajniejsze, jakieś duże spółki, znane marki powykupowane, i właściwie trochę już mamy mało tych rzeczy swoich własnych, nie? A Chińczycy ponoć tak właśnie wykupują różne najważniejsze rzeczy na całym świecie, taką mają strategię. No i to nie wróży dobrze chyba, nie?
1: Wiesz co, Chińczycy mają jakiś taki trend, jakąś taką ciągotę do gospodarki centralnie sterowanej, gdzie... Oj, przepraszam.
0: Z kim tam rozmawiasz?
1: Z samym sobą. Tutaj, bo zauważyłem pewien błąd na naszym czacie, bo mi telewizor zaczął przerywać stream z nocnego radia. Jeszcze tutaj jedną rzecz poprawię. Okay.
0: Potrzeba, chciał sobie pogadać z kimś inteligentnym, to sobie włączył sam siebie.
1: Tak, natomiast nie zapominajmy o tym, co się stało w latach 60., o czym za bardzo nie mamy informacji. To też jest informacja na bieżąco z książki Factfulness, gdzie w latach 60. Chiny stwierdziły, że zrobią sobie gospodarkę rolniczą centralnie sterowaną. No i nagle się okazało, że nie było odpowiednio dużo opadów, że dostęp do płodów rolnych nie był szczególnie dobry i rozpoczął się głód. Rozpoczął się przerażający głód, w którym ludzie zjadali siebie nawzajem. I informacje o tym dostaliśmy gdzieś w okolicach 95 albo 96, w tej chwili dokładnie nie pamiętam. Natomiast no kurde, no tak się kończy komunizm. Tak się kończy komunizm, gdzie chcemy wszystkim po prostu dać porówno. No, polski kapitał jest niestety wyprzedawany, jest sprzeniewierzony bardzo, jest wręcz skurwiony. No i czas pokaże, czym to zaowocuje.
0: Cały czas mam takie przeczucie, że biedni ci, co przyjdą po nas, że my jeszcze nie mamy tak źle, ale jak się skumulują różne czynniki, takie, które zwiększają kryzys i zrobi się jeszcze jakiś globalny kryzys, przyjdzie zapłacić za te rozdawnictwo. Wiesz, po prostu nagle się zrobi bardzo, bardzo nieciekawie i współczuję dzieciom dzisiejszym, bo mogą naprawdę żyć w paskudnym świecie.
1: No, nie jestem do końca co do tego przekonany, bo jednak postęp idzie do przodu i to wszystko idzie do przodu. Postęp może się zahamować, ale żeby postęp się zatrzymał, ewentualnie uwstecznił, no to potrzebujemy wojny światowej.
0: Ustawa Wilczka tutaj została przytoczona przez Daimiego. No, tutaj też niektórzy twierdzą, że Daimi to jest troll. No faktycznie ma w awatarze pincet, ksywkę Daimi, pisze PiS najlepszy na świecie, a potem się okazało, że nie mieszka tu w Polsce w ogóle. No właśnie, często za PiS-em są ci, co w ogóle tu nie mieszkają No właśnie Polonia, która jest taka właśnie bogobojna, podobają i stawiają na wartości i się dużo nasłuchali tego, jacy tu straszni ludzie chcą niszczyć życie napoczęte i są przeciwko Kościołowi, no to głosują na tych bogoojczyźnianych, na PiS. No tutaj dostałem na priwa informację, kim może być Daimi, ale nie będę zdradzał. Jeśli troluje, to w fajny sposób to robi. No, a ustawa Wilczka, co tutaj pisze Daimi? W tamtych czasach niszczyli gospodarkę, dawali kredyty nawet na 50%. Protesty masowe, samobójstwa rolników, gówno było. No, ale no, to tak trochę w kontrze do tych, co chwalą ustawę Wilczka i przedstawiają ją jako tak coś naprawdę super, że była wtedy właśnie wolność, że prawo było proste, że nic tylko robić interesy. Ustawa Wilczka to kiedy to zostało? To są lata 90. czy
1: 91. bodajże tuż po zmianach. Tuż po zmianach
0: 80. A ja coś tam na Wikipedii ustawa Wilczka, potocznie ustawa z dnia 23 grudnia 88, czyli tuż przed zmianami ustrojowymi.
1: No ale już wtedy było wiadomo, że to gówno padnie.
0: Mhm. Ale czytam, że ustawa obowiązywała od 1 stycznia 89 do 31 grudnia 2000 i regulowała w sposób liberalny działalność gospodarczą. No właśnie, a dzisiaj o liberalizmie, taki PiS, to też jakieś takie przemówienie Jarosława było, gdzie mówił, że liberalne wartości, czyli darwinizm społeczny, doprowadzają do wyzysku. No jakbym słyszał jakiegoś Lenina, czy jakiegoś Stalina po prostu, co on gęby otworzy, to ja słyszę po prostu takiego komucha, no.
1: Wiesz, no przede wszystkim nigdy się nie urodził taki, który by każdemu dogodził, więc ustawa Wilczka była przejściem w jedną stronę, późniejsze regulacje były przejściem w drugą stronę, bo też, no nie oszukujmy się, jeżeli mamy ludzi przedsiębiorczych, którzy otwierają przedsiębiorstwa i mają pewien wachlarz różnych metod, które mogą zastosować, to może szkodzić naszemu społeczeństwu. I to nie jest tak, to naprawdę nie jest tak, że musimy się zgodzić na całkowity interwencjonizm państwa albo musimy się zgodzić na całkowity wolny rynek, tak? Bo żadne z tych rozwiązań nie jest w 100% fajne. Żadne z tych rozwiązań nie gwarantuje nam bezpieczeństwa, takiego spokoju ducha. Więc nie sądzę, no to było coś, to było coś, żeby sprawdzić nasze polskie społeczeństwo, tak? A w momencie, kiedy dasz Polakowi trochę za dużo, tak, to wtedy on ci odgryzie cały palec do twojego łokcia.
0: No właśnie, tak często rozmawiamy o tym, czy ustrój taki, czy prawo takie, czy regulacje, czy brak, a nie bierzemy pod uwagę jakości naszego społeczeństwa, tego, jacy Polacy są. A przecież tak często są sytuacje, że strach w ogóle coś zostawić, bo ukradną. Co bym nie gadał w sklepach z jakimiś ochroniarzami czy ze sprzedawcami, a często zagaduję o takie tematy. Okazuje się, że Polacy kradną na potęgę w sklepach, że jest po prostu złodziejstwo. Dalej jest to straszny problem. A potem marudzimy, że w jakimś hipermarkecie każą ci do foliowego worka twoje rzeczy chować, ale bardzo się zmieniło to, bo jeszcze ja pamiętam parę lat temu, to był dla mnie szok. Czułem się jak w obozie jakimś koncentracyjnym. Musiałem w jakiejś foliowej torby chować swoje rzeczy, zanim mnie wpuszczą. A dzisiaj widzę, że ludzie na przykład już w ogóle, wielu ludzi nie ma takiego obowiązku, że musisz wkładać do koszyka rzeczy, tylko ludzie se wkładają do toreb swoich i wyjmują to przy kasie z toreb. To mnie w drugą stronę zaszokowało, że tak można w ogóle, nie?
1: Wiesz, z jednej strony można, z drugiej strony jest tak, że jeżeli tak robisz, to jest bardzo popularna metoda złodziejska, bo mam taki jeden, można powiedzieć, pozostałości po PSS z Połem, gdzie coś takiego się zdarza, no i właśnie widziałem na własne oczy, że bo wchodzisz do takiego PSS-u i masz tam stanowisko mięsne i tam cały taki jakiś market, tak? No i babka sobie schowała do jednej torby, do drugiej, do trzeciej, do czwartej wszystkie produkty i zaczęła wtedy byłem przy stanowisku mięsnym, bo tam sobie kupowałem akurat, bo tam mają bardzo fajne serduszka drobiowe, które kupuje swojemu kotu. I tak widzę, że ta dziewczyna po drugiej stronie lady jest bardzo rozproszona i tak, wiesz, tak wygląda i tak bardzo wyraźnie mruga. No i się okazało, że właśnie ta pani, która użyła swojej własnej torby, no to wyłożyła tam jakiś chleb, jakieś tam chipsy i tak dalej, ale kurde, 2 kilo mięsa, które wzięła z stanowiska mięsnego, nie wyłożyła, tak? No i babka właśnie tak powiedziała, no tutaj przepraszam pana, ale musiałem zwrócić na nią uwagę, bo to nie pierwszy raz, jak ona tak robi. Więc jeżeli mamy pewną wolność, to się pojawiają pewne osoby, które tę wolność będą chciały wykorzystywać, a spójrz od strony właśnie właściciela tego sklepu, który zwyczajnie straci na tym, że ona wyniesie 2 kilo wieprzowiny.
0: No, ale to mnie zdziwiło, że tak się zmieniły obyczaje, że można sobie do własnej torby coś chować, ale to jest bardzo łatwy sposób, no, na kradzież, no bo zawsze możesz powiedzieć, o, się zawieruszyło, no tutaj, prawda, nie zauważyłam, że jeszcze to, i tak robisz te zakupy sobie powiedzmy co drugi dzień i za każdym razem coś ci tam umknie uwadze, jakaś kiełbaska, jakieś chipsy, no to w skali miesiąca sporo się nakradniesz, nie? Ale też widzę, że taki ochroniarz, który się przechadza po Biedronce czy po innym hipermarkecie, no to on już podchodzi do sprawy tak, że on rozpoznaje ludzi z twarzy, jak często przychodzą, jak się zachowują. On bardzo bacznie obserwuje, bo kiedyś gadałem i on mówi, o, ciebie to znam, a tamtego to trzeba uważać. On po prostu, wiesz, on tych ludzi tak jakby już znał, nie? Trochę.
1: No trochę tak jest, ale tutaj się podzielę swoją osobistą historią, gdzie od czasu do czasu zamawiam sobie w Amazonie różne rzeczy i nie tak dawno temu zamówiłem sobie nowego Kindle. Kindle 10, bardzo fajne urządzenie z podświetleniem, bardzo fajnie to wszystko działa i wysłałem i się okazało, że kiedy ten Kindle, ten czytnik e-booków do mnie przyszedł, to nie działała mu bateria. Ładował się do 3%, i tak wiesz, tak po prostu to wszystko nie działało, nie? No to wysyłam maila. A, okej, okay, no rozumiem, no to w takim razie, no tutaj prosimy o zwrot, ja tutaj zaraz prześlę informację i za chwilę wchodzi drugi mail. A, widzę, że pan jest z Polski. To tutaj nie mamy takiej polityki, żeby międzynarodowo tutaj sobie przesyłać, to ja panu wyślę drugie takie urządzenie. I wiesz, zauważ, że ja mogłem go okłamać, że ten Kindle był uszkodzony, i mieć teraz 2 Kindle i drugiego puścić za 400 zł na Allegro, tak? Ale on mi zaufał i jeszcze tylko właśnie poprosił, żebym podał numer seryjny tego urządzenia, żeby sprawdzili, jak wygląda produkcja, żeby się upewnili, że takie uszkodzenie się nie zdarzy. Więc wiesz, więc w tym społeczeństwie niemieckim, bo akurat z Amazon Deutschland zamawiałem, jest coś takiego, że po prostu ufamy sobie nawzajem, tak? To no, ty nie jesteś chujem wobec mnie, ja nie jestem chujem wobec ciebie, to my się dogadamy.
0: No, wiem, że będą tu, że niektórzy tu zaprotestują, że krawiec obraża Polskę i Polaków, o, Polacy to złodzieje, jasne. Mm-hmm. No już tu adwokat chyba tak trochę sarkastycznie. Tak, bo tu dodaję, zwłaszcza polscy złodzieje, homofobiczni antysemici. Słuchajcie, no trzeba sobie nieraz stanąć w prawdzie, prawda nas wyzwoli. Każdy naród ma jakieś tam problemy pewnie z czymś i nad czymś musi popracować. Myślę, że Polacy, jeśli by u nas czegoś takiego poszukać, no to musimy popracować nad stosunkiem do własności prywatnej, czyjejś na przykład, tak ładnie mówiąc. No i to jest coś tam do wypracowania. No. A co? A lepiej jest tak, kurczę, mówić, że wszystko pięknie, ładnie i okłamywać samego siebie, nie? Że jesteśmy najwspanialsi, nie mamy żadnych wad, Mesjasz narodów w ogóle i Chrystus narodów i nie wolno krytykować. No to nie wiem, adwokacie, co lepsze. Ja bym tam sobie powiedział szczerze, a poza tym nie opieram tego na jakichś stereotypach wyczytanych w internecie, czy tam coś, tylko bardzo dużo na ten temat rozmawiałem ze sprzedawcami właśnie, no jak mówię, z ochroniarzami i skoro oni mówią, że jest problem, no to chyba wiedzą, co mówią i nie konfabulują, nie kłamią sobie, żeby oczernić polski naród, tylko faktycznie jest jakiś problem tutaj. To nie znaczy, że pod innymi względami nie jesteśmy super, na przykład lepsi od innych, nie? W czymś tam, no. Ja nie wiem, nie lubię takiego sztucznego, kurczę, gloryfikowania jakiegoś samych siebie, nie? Że my jesteśmy najwspanialsi. To jest zwyczajne okłamywanie samego siebie. No.
1: Tutaj Wacek Wellacha napisał, że Amazon wyśle mi drugie urządzenie, ale jak nie odeślesz pierwszego, to musisz za drugie zapłacić. Nie, wysłali mi drugiego Kindelka, a ten pierwszy No, nie działa. Nie jestem w stanie go nawet pod ładowarką uruchomić. On po prostu nie działa. I tyle. I dostałem drugie urządzenie za free, bo to pierwsze było wadliwe. Więc no, jest to pewne pole do zrobienia czegoś, że sobie kupujesz i tam trzy razy mówisz, że ci nie zadziałało, tak? I to też nie jest pierwszy raz, kiedy się z tym spotykam, bo wcześniej miałem taką bardzo podobną sytuację, ale wtedy sobie zamawiałem kable od Ankera, gdzie po prostu zaufali mi, że to nie działa, okej, okay, nie działa, wyślemy ci drugie urządzenie. Podejrzewam, że jeżeli bym zrobił to trzy razy, to by się wkurwili i by mnie przetrzewali.
0: No i też tutaj skomentuję znowu adwokata, który pisze, zawsze jakaś część społeczeństwa będzie kradła, taka jest nasza natura. Podejrzewam, że w Korei Północnej też kradną. O Jezu, no takie rzeczy tłumaczyć, nie wiem, najprostsze, że to nie chodzi, że chodzi też no o to, ile osób kradnie, no jak spotęgowane jest to zjawisko, no to zawsze można powiedzieć, że wszędzie są rasiści, wszędzie się znajdą jacyś tam mordercy, no ale w jakiś naród jest bardziej morderczy jako ogół społeczeństwa, w jakimś narodzie się bardziej dyskryminuje kobiety, a w innym mniej i problemy się zaczynają, kiedy to zjawisko jest zbyt mocno nasilone po prostu, no a tak powiedzieć, że wszędzie coś tam jest, no to takie ogólniki, które też są jakoś tam daleko od prawdy, no bo jeśli jakaś nacja, jakiś naród ma w jakimś narodzie to złodziejstwo jest marginalne, a w jakimś jest to problem społeczny, no to nie można powiedzieć, że i tu kradną i po co o tym gadać, no.
1: No, tutaj w międzyczasie daj mi właśnie zaznacza, że kradnij do 200 zł bez kary. Mała szkodliwość to jest poniżej 500 zł według aktualnego prawa, ale jeżeli zostaniesz przyłapany, to jest rozróżnienie między wykroczeniem a przestępstwem. Bo jeżeli masz przestępstwo, to wtedy idziesz do pierdla i sobie musisz odsiedzieć, ale jeżeli zostaniesz przyłapany, nawet za kradzież batonika za 2,40, to musisz oddać to. Musisz to oddać, musisz zapłacić grzywnę i ten batonik cię kosztuje 302,40. To wiesz, to jest taki błąd, podstawowy błąd myślowy, że wiesz, że tutaj możesz sobie kraść. Nie, to tutaj możesz mieć najwyżej jakąś mniejszą odpowiedzialność. To tak nie działa, jak daj mi przedstawiłeś.
0: Ale też na przykład w jakimś kraju może być prawo takie bardziej sprzyjające złodziejom, mało dotkliwe kary, właśnie ten próg, do którego masz tylko jakieś tam wykroczenie, a nie przestępstwo i tak dalej, i tak dalej. Wacek pisze, marginalne to było w Szwecji, jak ucinali za to palce i doskonale to wszystkich nauczyło się kraść. No tak się mówi, że w takiej Szwecji to możesz sobie zostawić otwarte drzwi, możesz sobie zostawić rowerek, no i fajnie jest, nie? I po prostu się ludzie jakoś tam nauczyli, że nie warto. A u nas często się słyszy, na biednego nie trafiło na przykład, nie? To powiedzonko takie bardzo popularne, które usprawiedliwia złodziejstwo. I w ogóle często się złodziei usprawiedliwia i jeśli tylko okradziony został ten wstrętny, co się nakradł, czytaj ten, co sobie zapracował i dorobił się, nie? To w ogóle go nie szkoda, bo on ma dużo. No to jest paskudna cecha, tak podchodzić do sprawy, nie?
1: No wiesz, to nie oszukujmy się, za 10 lat my możemy być, każdy z nas, i ty, i ja, i słuchacze, możemy być prezesem spółki, nie wiem, czy jakąś szafkę otworzyć, czy cokolwiek, tak? Bo jesteśmy przedsiębiorczy, bo potrafimy sobie ogarnąć pewne rzeczy i może to antyludzkie państwo wreszcie przestanie to hamować. No i to, że zarabiasz 10 tysięcy na miesiąc, no to można cię okraść, a jeżeli zarabiasz 1000 na miesiąc, no to wtedy to jest prawdziwe przestępstwo. No to jest, kurde, no tak bardzo głupie, że aż mi słów brak.
0: No szanujmy tych, którzy są bogaci, bo to od nich zależy w dużej mierze to, czy będziemy żyli w bogatym kraju, czy w biednym, czy będzie na pomoc socjalną, czy nie będzie i tak. Dalej, no, jak znikną ci różni przedsiębiorcy, biznesmeni, no to kto będzie tutaj dawał 500 plusy?
1: No i tutaj daj mi jeszcze się odezwał wartość przedmiotu kradzieży warunkująca zakwalifikowanie kradzieży jako przestępstwa lub wykroczenia została podwyższona do 1/4 płacy minimalnej. Słuchajcie, kurde, nie powtarzajmy tego pierdolonego fejka, błagam was. Ludzie, kurde, jeżeli ukradniecie skarpetki za 5 zł, to wtedy możecie i zostaniecie przyłapani, to wtedy zapłacicie za te skarpetki i dostaniecie grzywnę. To nie jest tak, że jeżeli sobie nakradniesz z kalkulatorem, jak to niedawno była taka fajna afera, o której miałem powiedzieć w nocnym Marku, ale mi czasu zabrakło.
0: Że przeliczył się złodziejaszek, tak?
1: Że się przeliczył, ale jebać to. Jeżeli był ukradł za 496 zł i został przyłapany, to w dalszym ciągu po pierwsze musi oddać, po drugie musi ponieść koszty sądowe, po trzecie musi ponieść grzywę.
0: I co ciekawe, w takich właśnie biedniejszych krajach to często się złodzieja łapie na gorącym uczynku, tłum go cały łapie i street justice się tam odbywa, tam biją go do nieprzytomności, gdzieś go tarmoszą po ulicach i ludzie są bardzo uczuleni na złodziejaszków. A u nas jakby w drugą stronę, że ktoś potrafi coś kraść, a inni, wiesz, udają, że nie widzą albo boją się interweniować. No ale to na to się pewnie różne rzeczy składają. Myślę, że u nas są ludzie wystraszeni tego po prostu prawa dziwnego. Boją się, że potem będą odpowiadali, że poturbowali kogoś, tak, że naruszyli nietykalność cielesną pana złodzieja, że obrazili słownie pana żula, co walił kupę gdzieś tam w sklepie na środku. Wiesz, po prostu prawo jest bardzo absurdalne często, że takie jakby sprzyjało wszelkim złodziejom, patologii, a traktowało bardzo surowo tego, kto, wiesz, kto stara się z tym walczyć, nie?
1: No tak, i tutaj chciałbym przejść do ostatniego wątku w moim telefonie. Prawo kanoniczne, prawo kościelne, o którym kiedyś sobie już rozmawialiśmy, nawet tam tutaj Porfiri wspominał i mnie trochę podregulował pod tym względem, gdzie, nie wiem czy pamiętasz tę naszą rozmowę, gdzie mówiłem, że tam na ostatnia nowelizacja tego prawa to była tam gdzieś w latach 60. i to się nie dodaje do naszych, wiesz, do naszych bieżących standardów. Mówiąc to wówczas, i chciałbym tutaj przeprosić wszystkich słuchaczy za to, co wówczas powiedziałem, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że prawo kanoniczne istnieje od 1917 roku. I wyobraźmy sobie taką hipotetyczną sytuację. Przez chwilkę udam, że ona mnie wcale nie dotyczy. Jest kobieta, która dokonała małżeństwa przed ołtarzem, przed Bogiem, przysięgła wierność swojemu mężowi. Według prawa kanonicznego, opartego na całej naszej katolickiej historii. Jeżeli ten mąż, mąż zdradził ją, miał romans długotrwały, trwający ponad rok, ona się o tym dowiedziała, rozwiedli się przed państwem. Więc według prawa kanonicznego, jeżeli ten mąż całkowicie zapluty, zapijaczony, zapukałby do jej drzwi i powiedział: zrób mi kurwo obiad, i wiesz co, i ja cię będę dalej zdradzał. I do tego, wiesz co, będę cię bił tak w parzyste dni tygodnia. To ona ma obowiązek według prawa kanonicznego go przyjąć i dbać o niego. Więc tak jak dotąd krawiec był naszym tutaj czołowym antyklerykałem, to im bardziej kopie w tych wszystkich prawach kanonicznych, w tych prawach chrześcijańskich, tym bardziej, no, chciałbym powiedzieć, że jest mi was żal, ale nie jest mi żal. To jest wstyd dla naszej cywilizacji, że coś takiego jak religia istnieje. I to nie dotyczy tylko chrześcijaństwa, to dotyczy wszystkich możliwych religii.
0: Tak, też tak uważam, że religie to jest zło, to jest zakała ludzkości. Ale do końca nie wiem, co by było bez tego. czy nie byłoby też źle. Ciężko mi uwierzyć, że byłoby gorzej, ale mogłyby nas dotknąć inne jakieś patologie, jakieś wypaczenia, jakieś problemy bez tej religii. To zależy od tego, czym byśmy sobie to zastąpili, nie? Chociaż sama religia jest w pewien sposób atrapą jakiegoś poznania świata, jakichś bardziej uniwersalnych i proludzkich systemów moralnych, bo ja uważam, że może nie tyle religie, co kościoły są bardzo antyludzkie najczęściej, ale to zostawmy takie ciężkie tematy. Może nie chce mi się nawet za bardzo o tym gadać. Jakąś przerwę muzyczną bym może zrobił. Jakby ci się chciało, potrzeba jeszcze pogawędzić, to zapraszam do
1: Wiesz co,
0: dzwonienia.
1: chyba nie, ale tak potrzebowałem się odrobinkę zwentować, ale zanim włączysz przerwę muzyczną, to chciałbym powiedzieć jedną. Wiesz co, kiedy byłem małym dzieckiem, kiedy byłem małym chłopcem, bardzo chciałem wówczas zostać papieżem. Tak, wiesz, tak zanim mi się w ogóle skrystalizowała wizja religii, zanim, wiesz co, i sobie przygotowałem pierwszych kilka linii, które bym wypowiedział po tym, gdy kardynał Watykanu by powiedział Habemus Papam. Wyszedłbym, pomachał i powiedział: religia to fikcja, Bóg nie istnieje, wszyscy jesteście w chuja robieni od 2000 lat. Miałem kiedyś kurwa kota i on. Moi rodzice powiedzieli mi, że uciekł. Minęły 2 tygodnie. I wtedy zrozumiałem, że on wcale nie uciekł, on nie żyje. Jezus obiecuje, że wraca od 2000 lat. Nie dajcie się temu sprowokować. On nie wróci. On nie wróci nigdy. Jesteście frajerami i dajecie się rwuchać. Dziękuję. Dobranoc.
0: To był Potrzeba, człowiek, który prawie został papieżem. Dziękujemy. A teraz już przerwa muzyczna, po której zapraszam do dzwonienia. Nie muszą dzwonić tylko ci, których już znamy z anteny. Może zadzwonić ktoś zupełnie nowy. Może to jest właśnie ta chwila, że ktoś pokona w sobie lęk, tremę bardziej, nie? I zadzwoni, i to jest zawsze miłe, jak ktoś nowy dzwoni. Słuchacze też to lubią, bo coś się dzieje, nie? Ktoś nowy, lekko strymowany, nie wiadomo, w którym kierunku pójdzie rozmowa, a tacy tutaj znani, już nadający, czy słuchacze, którzy już się obyli z anteną, no to może troszkę mniejsze emocje są, bo już znamy ich głos, już wiemy, że mają tutaj. Że są przygotowani, że się nie stresują, że gładka gadka i tak dalej, i tak dalej. No to, że to właśnie ciekawy jest, jak ktoś nowy zadzwoni. Może to właśnie ty będziesz słuchaczu, słuchaczką. A teraz Hunter Telly. Mam nadzieję, że mnie Content ID nie ścignie. Najwyżej dostanę strajka.

komentarz z czata. Ja trochę tego nie kumam, bo raz krawiec mówi, że bogacze elity piją krew z dzieci i gazują je adrenaliną, a dziś słyszę, że mamy ich szanować, bogaczy, o co biega. No, mówiąc o tych, którzy robią te straszne rzeczy, mam na myśli raczej już takie najwyższe elity, tych, którzy rządzą światem, a o szacunku to mówiłem dla tych różnych przedsiębiorców, biznesmenów, a nie do władców tego świata, nie? Chyba. A tak naprawdę to wszystko to jest taka otoczka tylko i ułuda Matrix, a chodzi o walkę o surowce, walka o władzę i do tego się to sprowadza, nie? A dorabiamy sobie do tego jakieś bajeczki, że tutaj ojczyzna, że Bóg, że wolność, że prawa mniejszości, że to, że tamto, że sramto, a cały czas tylko walka o to, o dominację. Raz,

0: Juicy Juice z kolei. Jeśli przedsiębiorca nie wykorzystuje swoich pracowników, to nie wyjdzie nigdy na swoim biznesie. I to chyba słowa Cejrowskiego. No troszkę chyba prawdy w tym jest, że... Ale to też zależy od mentalności, jaka jest w narodzie, nie? Jaka dominuje. No u nas jest chyba niestety trochę taki klimat, że jak się troszkę nie przyciśnie pracownika, nie przypilnuje, no to często jest taka praca, żeby tylko pracować, nie żeby coś zrobić, tylko żeby po prostu było odbębnione, nie? No sam się na tym przyłapywałem czasami, na takim zachowaniu, nie? Że... No nie wiem, to się chyba etos pracy nazywa, czyli jakiś tam, jakiś system moralny dotyczący samego wykonywania pracy, nie? Jak do tego podchodzimy? No, a wysłuchacie luźnych gatek, dzisiaj luźne gatki w nocnym radio, na antenie Krawiec i rozmowy o wszystkim i o niczym. No, niektórzy to lubią, niektórzy woleliby jakiś konkretny temat, a mi się nie chce ostatnio nic przygotowywać. No, nie ma też jakiegoś sponsoringu zbyt wielkiego. Tutaj wielkie podziękowania dla tych, którzy o nas pamiętają, którzy wspomagają, sponsorują, dofinansowują radyjko. No, ale im tego jest mniej, to wiadomo, że się mniej chce, nie? Więc to możecie poznać po tym, jaki jest sponsoring, po tym, jak mi się chce. A mniej więcej, a chce mi się, tak, wydam z siebie onomatopeję teraz, która będzie pokazywała, jak mi się chce. O tak, właśnie. O. Alfred pisze, dziwisz się nocne radio? Jaka płaca, taka praca. No nie wiem, czy to jest jakaś korelacja tutaj. Jak się staram często i nagrywam konkretne audycje, to nie widzę, żeby coś to zmieniało. Też była prośba, żeby zapraszać gości, bo się nudno robi. No a była ostatnio audycja na przykład z Żarłokiem, to ma mniej odsłon niż wszystkie te luźne gadki, szmatki, co mnie też trochę zawiodło. Myślałem, że będzie... No, ale z kolei na przykład audycja z Eterem to jest już około chyba 8 tysięcy odsłon, a z Żarłokiem coś tam 500, 600, no to, a luźne gadki mają po 1100, 1000, coś koło tego, czasy ostateczne nawet tam 1500, no to ten. A Pen Koci jak zwykle zadowolony i... no, jak za to go lubię, on zawsze jest zadowolony, mówi... Piękne radio gra, tu tego the besta jest, no. I, no, tu tego, no. I ogółem to właśnie wspaniały teraz człowiek będzie na antenie tutaj, no. I życzę ci, Etamie, żebyś był zawsze uśmiechnięty. I chociaż masz ciężko teraz, bo też ci zalało i całe te...
1: Co więcej, jestem bez przedniego jednego zęba, także...
0: Taka piosenka była Kazika, dziewczyna bez zęba na przedzie, może coś ułożycie o Etamie.
1: Była taka kasjerka u nas w Carrefourze kiedyś, nawet ładna, ale kurczę, nie miała zęba na przedzie. Śmiesznie to wyglądało, mi się zawsze taka osoba kojarzyła z tym, że papierosa sobie wkłada w tą szczelinę i tak pali, nie? Myślę, że nikt nie wpłacił 500 zł, żeby mnie zadzwonił, więc teraz druga propozycja, że Krawiec mnie zrzuci za 500+. Zobaczymy, czy są tutaj jacyś, którzy opierają 500+ na zrzucenie Etama.
0: No, Etam się... stary katol dewota, tak cię tu podsumował jakiś nieuprzejmy słuchacz, foliarz. Foliarz al.
1: Tematów z potrzebą, że powinienem był sobie kartkę wyjąć, bo na każdy chciałem coś się wypowiedzieć, więc postaram sobie przypomnieć, od czego się zaczęło, od wyborów. Otóż tutaj was zdziwię, nie chodzę od lat na wybory, czyli już wiele wyborów opuściłem i nie mam zamiaru po prostu. Nawet wam powiem, PiS zdobędzie między 45 a 47%, to już jest ustalone, i zdobędzie pełnię władzy. Nie wiem, czy to będą 2/3, ale w każdym razie będzie rządzić samodzielnie, nie wiem, czy zmieniać konstytucję. Po prostu nie wierzę w to, żeby ktokolwiek poza komisjami liczył te głosy i w ogóle je sumował i podał prawdziwe dane. A Korwinowi obstawiam 4,95, że zrobią, żeby zniechęcić młodych ludzi do dalszego działania. Czyli partia jak to się nazywa, nie kontestacja, tylko...
0: Konfederacja.
1: Konfederacja, o właśnie. Tak obstawiam, bo ja bym to tak zrobił, że tak powiem, gdybym był organizatorem tego całego zamieszania zwanego wyborami. Nie wierzę po prostu w demokrację i nie będę w tym uczestniczył. Szkoda mi czasu, żeby łazić z dowodem i się wrzucać jakieś kartki do pudła. No i tyle w temacie po prostu. No taka jest niestety moja diagnoza tego, co się dzieje u nas. Natomiast 20 rok będzie rokiem kiepskim dla Polski. Zacznie się potworny kryzys. On już idzie do nas przez jakiś czas, no ale nie mógł wybuchnąć przed wyborami. Natomiast po wyborach, to nie mam na myśli tej całej tam ustawy o zwrocie mienia, ale też między innymi to będzie na tapecie. Natomiast myślę, że kto żyw powinien szybko pieniądze, póki jeszcze są, z banków zabierać. Takie jest moje przeczucie na nosa tak zwanego, nie?
0: No,
1: także jak
0: tak
1: macie
0: być.
1: Niewiele, to zabierajcie. Jak nie macie nic, to będziecie się cieszyć, bo niewiele stracicie, nie?
0: O, to ja.
1: Tak to może wyglądać. Co było tam następne takie ciekawe? Mówiłeś coś o tym zadłużeniu, coś mówiłeś państw, jak to jest możliwe, że wszystkie państwa są zadłużone. Ja ci postaram się wyjaśnić, co to jest takie zadłużenie. Masz na przykład takie jakieś fajne miasto, niewielkie, na przykład nazwijmy je Środa, bo akurat będzie pasowało. No i w tej Środzie jest, wszyscy są pozadłużani. Ja to oczywiście przedstawię na bazie kilku takich zadłużonych przykładowych osób. Załóżmy, że jest zadłużony hotel, jest zadłużony jakiś rzeźnik, jest zadłużony na, nie wiem, jakiś burdel, prostytutka, sutener. No wszyscy są zadłużeni, każdy u każdego, tak? Tam powiedzmy w sumie kilkaset złotych, tak symbolicznie. No i do takiej Środy przyjeżdża nagle z wielkiego miasta krawiec i ma w kieszeni 100 złotych. No gdzieś się musi zaczepić na początek. No to idzie do jakiegoś niezbyt wygórowanego cenowo hotelu, takiego byle jakiego. Wchodzi do środka, tam gości nie ma, jest jakiś tam portier, tak? No i wyciąga stówę z kieszeni i mówi, no panie, chciałem się tu zahaczyć na jedną noc, rozejrzeć się, jak tam u was w mieście. No i mam 100 zł, tak, chciałem przenocować, ale chciałbym najpierw obejrzeć pokoje, nie? No to ten hotelarz tak patrzy na ciebie, mierzy cię wzrokiem, nie za bardzo ufa, mówi, a wie pan co, zostawię panu klucze, obejrzy sobie pan pokoje, ale pod warunkiem, że mi pan tą stówkę zostawi tutaj w zastaw, tak, na czas oglądania. Dobra, godzisz się, dajesz mu tą stówkę, on chwyta ją od ciebie, ty idziesz oglądać pokoje, a on w tym czasie wybiega szybko z hotelu, no i leci do rzeźnika oddać mu kasę za mięso, za które był mu winien na obiad, tak, co tam do hotelu szykowali. Rzeźnik chwyta od niego tą stówkę i biegnie do rolnika, oddaje mu tą stówkę, bo był mu winien za wieprzowinę, którą mu dostarczył do krojenia, nie? Z kolei rolnik chwyta, leci do kurewki, której był winien stówkę, nie, oddaje jej. Kurewka bierze, leci do sutenera, czy tam do jakiegoś wykidajło, który ją chroni, oddaje tą stówkę, bo była mu winna. Wykidajło szybko bierze stówkę, leci do hotelu, w którym wynajmuje pokoje dla kurewki i oddaje tą stówkę. W tym momencie ty schodzisz, portier już jest z tą stówką z powrotem i mówisz, wie pan co, panie, nie podoba mi się ten hotel, idę szukać gdzie indziej. Lokum na noc i bierzesz stówkę i wychodzisz. Wszyscy się oddłużyli. Wszyscy się oddłużyli. Już nikt nie jest w tym mieście zadłużony. A stówka nadal jest u ciebie. Ciekawe, prawda?
0: No, ciekawe, ciekawe. A propos tych kurewek, to właśnie gdzieś ktoś ładnie w komentarzu napisał, że jaka jest jedyna grupa zawodowa, która nie kradnie? No właśnie kurwy. Jak się zastanowić, to coś w tym jest.
1: Bardzo przydatna praca, podobno najstarsza praca na świecie. No i bardzo, że tak powiem, ekonomiczna, jeśli chodzi o kobiety, no bo takie nazwijmy. Ja pamiętam taką scenę, nie wiem z jakiego to było filmu, to chyba ani Pazura był, czy Linda w tej scenie, jak tak siada koło niego kobieta, się tak patrzy, podpala papierosa, tak zaczepia, ociera, a on mówi, kim kurwa jesteś? Kurwą. Nie wiem, to chyba były psy w takim razie.
0: Tak, to chyba... tak, to były psy. Tak, chyba jedynka, nie?
1: No, dokładnie. No także jeżeli chcecie się zapoznać z zadłużeniem, to ten przykład z taką z takim obejściem jednego banknotu jest bardzo ciekawym przykładem. To nie jest mój pomysł, to jest chyba Gwiazdowskiego. Gdzieś to kiedyś wyczytałem albo wysłuchałem wiele lat temu i tak mi się to przypomniało, jak ty mówisz, w tych zadłużonych krajach, bo tak to mniej więcej wygląda. Bo tak naprawdę te zadłużenia to jest czysto wirtualna sprawa. Mogliby się wszyscy u wszystkich oddłużyć i nie byłoby w ogóle sprawy. Natomiast poważną sprawą jest zadłużenie ludzi w bankach. A w zasadzie to jest to, że zanoszą tą swoją pensję do banku, a właściwie przelewa im pracodawca i oni pod ten tysiąc, symboliczny 1000 złotych powiedzmy, mogą 30 tysięcy kredytu dać, czyli 3,3% jest ta rezerwa cząstkowa. I tu jest ten prawdziwy problem, bo tylko 3% gotówki jest...
0: Przepraszam, że ci przerwę, donajcik.
2: Dalekamowi na zachętę, żeby jednak poszedł na wybory 10 zł.
0: Daj, wysłał Etamowi na zachętę, żeby jednak poszedł na wybory 10 zł. Ale ojej. To ja nie wiem, czy będzie mnie stać, żeby te pieniądze oddać Etamowi, ale może Etam jest zadłużony u potrzeby, to Etam odda potrzebie.
1: Złapie te 10 zł i pobiegnie do potrzeby, a potrzeba złapie 10 zł i pobiegnie do krawca i tak się oddłużymy wszyscy.
0: No nie, no, to ja jemu wiszę.
1: Ja powiem szczerze, jak... 500, czyli daj mi, da tak jak ja powiedziałem, 500 na radio, to ja wtedy specjalnie pójdę na wybory i zrobię nawet tej karty wyborczej zdjęcie i zagłosuję na Korwina oczywiście, bo na nikogo innego z tej grupy nie jestem w stanie zagłosować, aczkolwiek powiem, że zrobię to bez przekonania, ponieważ ja nie wierzę w Konfederację. Nie jestem już naiwny i po prostu nie wierzę w Konfederację. Ja za długo to obserwuję. Jeszcze 8 lat temu jeszcze byłem w stanie pójść na takie spotkania, posłuchać Korwina. Zresztą nie tylko jego to dotyczy, innych mówców również. Nie mam zaufania, szczerze mówiąc. Nie mam zaufania. Nie wiem, coś mi tutaj pośmiarduje zwyczajnie i tyle.
0: Mi też. Zresztą tam są jacyś obrońcy życia napoczętego. To też tak trochę nie moja bajka. Może, a jeśli ktoś jest za to, to proszę uprzejmie, ale mnie to jakoś to po prostu PiS chce też teraz, jest naciskany przez episkopat, żeby wprowadzić prawo całkowity zakaz aborcji, nawet w takich przypadkach, kiedy płód jest uszkodzony i dziecko się urodzi bez połowy główki, to PiS bardzo chce, żeby takie dzieci się rodziły, bo to jest życie napoczęte, Boże. I wiesz, łatwo jest rzucać takimi sloganami i postulaty takie wykładać, ale potem ktoś się przez całe życie takim nieszczęsnym człowiekiem zdeformowanym będzie opiekował, on będzie całe życie żył jako taka istotka troszeczkę, wiesz... Nieszczęśliwa i to nie wiem, czy niech może wezmą na siebie jakąś odpowiedzialność ci, którzy rzucają takie hasełka.
1: Nie bardzo wierzę, że PiS będzie chciał to zrobić, czy to zrobi, ale wierzę, że będzie chciał to zrobić. To znaczy, że ogłoszą w wiadomościach, że coś takiego będzie miało miejsce, bo to będzie świetny argument na to, żeby wywołać niepokoje społeczne, czyli jakieś protesty i antyprotesty przez cały przyszły rok, żeby to bankructwo Polski przeprowadzić. Jakkolwiek to nie będzie może takie bankructwo jak bankructwo argentyńskie, ale może jakaś część pieniędzy zniknąć z różnych kont. Na pewno zniknie z kont emerytalnych, to z całą pewnością. Czyli drugi filar zostanie zlikwidowany. I tutaj jest ta nadzieja, że ten rok 2020 jeszcze nie będzie tym właściwym rokiem, a dopiero następny. Ale no, bym się wcale nie zdziwił, gdyby ogłoszono, że coś takiego będzie rozpatrywane właśnie po to, żeby... No to sobie wyobrażę, co się będzie działo. Wyjdą te niebieskie parasolki, czy tam jak one tam się nazywały, będą protestować, będą antyprotesty, no i będzie ogólnie zamieszanie tak wokół tego. Będzie okazja, żeby się kibole pojawili, tęczowi, żeby helikopter polatał, policja sobie petardami porzucała, także wcale bym się nie zdziwił, żeby co takie dymy były, bo wtedy będzie nic innego, tylko od 19.30 do 20.00 dym.
0: Przepraszam?
2: Podpalę ci krawiec z moich 2500 na tą deskę do sracza 25 zł.
0: Odpalę ci krawiec z moich 500 plus na deskę od sracza 25 zł. Dostałem. Dziękuję bardzo. No to chyba kupię tą deskę, ale co to teraz muszę faktycznie zrobić relację na żywo z testowania deski, A zrobię. Może będzie kontrowersyjnie trochę i niektórzy się poczują urażeni taką wulgarnością i taką obscenicznością, ale za to będzie prawdziwe, autentyczne, z efektami dźwiękowymi też. No,
1: no mam pytanie tylko. No? Pytanie tylko, czy ty chcesz kupić nakładkę na sedes, czy deskę klozetową, bo deska prawdziwa klozetowa to się zaczyna od 500 zł, nie? Także no ja mówię zupełnie poważnie. No oczywiście, że tak, deska klozetowa jest wykonana z drewna. Czasami są materiały, które symulują drewno, ale tak to wygląda.
0: No
1: to
0: się nazywa białą, plastikową taką.
1: A, no czyli nakładkę na sedes, no znaczy nazywana oczywiście potocznie deską klozetową.
0: Jak nakładkę na sedes?
1: Nakładkę na sedes.
0: Sedes to jest to, co jest na muszli klozetowej, ta właśnie nakładka. To jest sedes, a pod sedesem jest muszla klozetowa.
1: Deska klozetowa, że muszla tak, ale deska klozetowa w sensie deska, czyli to coś, na czym siadasz, ten takie okrągłe, no, żeby ci w pupę nie było zimno i plus jeszcze to, co się, ta klapa, którą się zamyka, no, to jest tradycyjnie wykonane z drewna. Natomiast to, że... Jak? No przecież kurczę, jak ja się urządzałem, pamiętam, bo moja kobieta chorowała na taką specjalną deskę klozetową, to oczywiście była drewniana. Była też taka piękna z drutem kolczastym w środku zatopionym i to też była deska klozetowa, ale tam klapa była z drewna z kolei. To takie, wiesz, udziwnienia, żeby sprzedać coś za 500 czy 600 zł. Na szczęście nie dałem się na to naciągnąć. Mam zwykłą plastikową, potoczną deskę klozetową i też jest już zerwana niestety. Także, czy już naderwana jest to, już jest blisko, że tak powiem, tego. Także jak chcecie, żeby krawiec kupił sobie prawdziwą deskę, to musicie te 500 plus. No, stoję przy swoim, że tak powiem.
0: Nie, już nie przesadzajmy. Kupię sobie zwykłą, taką plastikową. No, ale to w ogóle, jak ja co jakiś czas wynajmuję mieszkanie, to na dobrą sprawę siadam na desce, na której ktoś wcześniej siedział i cholera wie, co on tam za parchy miał jakieś, wiesz. I to takie niehigieniczne trochę, powinno się, kurczę, zmieniać takie rzeczy tak bardzo intymne, osobiste, mające kontakt z ciałem. A jak ktoś chorował na jakąś, wiesz, coś tam złapał od pani prostytutki na przykład i ja na tym siądę, czy coś?
1: No nie, no tutaj akurat jest małe prawdopodobieństwo, chyba że będziesz siadając obijał siusiakiem o deskę. Natomiast
0: no czasami się tak przytknie, nie?
1: Coś ty. Dajcie, muszę nauczyć, jak to się siada, żeby nigdy nie dotknąć.
0: Widzicie, nawet nie umiem na desce usiąść tak jak trzeba, to muszę pójść na szkolenie do Etama.
1: Dobra, słuchaj, może sobie to zobrazują, jak ten. Po prostu jak ściągasz portki, nie? To zostawiasz majtki trochę wyżej i tylną częścią krawędzi gumy majtek opierasz o nią siusiaka. Jak siadasz, to zawsze ten siusiak ci się schowa z całości do... No chyba, że masz takiego 40-centymetrowego, to może wtedy...
0: No, niemałego mam, tu się przyznam.
1: No, a ja mam normalnego, to znaczy takiego w standardzie, nie? Także u mnie to się sprawdza. No.
0: Raczej dorodny jestem.
1: To tym bardziej powinieneś zrobić relację z siadania. Szybko znajdą się być może kandydatki na krawcową.
0: No, ale to widzisz, tak trochę tutaj kobiety, robisz z kobiet takie, co ważny jest dla nich tylko rozmiar mojego przyrodzenia?
1: Znaczy wiesz, to, taki program oglądałem na YouTubie, nie pamiętam jego nazwy dokładnie, ale tam właśnie kobiety wybierają z różnych kolorów, są takie zasłonki, one się podnoszą, każda ma inny kolor i tam widać tylko nogi i siusiaka, nie? I one potem sobie wybierają partnera.
0: To w Japonii takie teleturnieje jakieś są, takie teleturnieje porno, tak jakby, że tam się i kochają na wizji i właśnie sobie jakieś takie konkursy, że rozpoznaj po pindolku, kto to tam stoi za zasłonką. U nich to normalna rzecz. W ogóle w Japonii to pornografia jest bardzo rozpowszechniona, a ilość na przykład gwałtów jest bardzo mała. I widać, że wcale to nie sprawia, że ludzie się nagle, wiesz, że się z ludzi robią zwierzaki jakieś seksualnie niewyżyte. Bo u nas tak się straszy czasami, praktycznie cały czas, tak, że im więcej tego seksu dookoła, tym Polacy będą bardziej jacyś skorzy właśnie do gwałtów, do oglądania jeszcze więcej pornoli. W Japonii od lat, z tego co wiem, jest tak, że można kupić te jakieś mangi takie erotyczne dla różnych fetyszy, tak, że ktoś tam lubi to, ktoś lubi tamto, to masz specjalnie pod tą grupę zrobioną mangę lub jakieś anime. Porno jest ogólnie dostępne, jakoś seks nie jest ogólnie tematem tabu, tak? Słyszałem w ogóle jakieś opowieści, że nawet matki zachęcają swoich synów do tego, żeby podjęli to życie erotyczne, żeby wkroczyli w to życie erotyczne, jakoś tam lekko tych swoich chłopców stymulując, nie? No nie tam, niekoniecznie, że matka się kocha ze swoim synem, że kazirodztwo, ale wiesz, tutaj coś, wiesz, mrugnie okiem, tu szczypnie, tu gazetkę podrzuci, że matka bierze na siebie jakby to, żeby tego syna jakby tak rozochocić do tego, żeby mu ten temat... I wiesz, i nikt nie robi z tego wielkiego ajwaj, nie? No co kraj, to obyczaj, a u nas tak purytańsko.
1: To chciałem powiedzieć, bardzo. Właśnie wyjąłeś mi to z ust. Natomiast no, u nas powinien być właśnie też własny kraj, własny obyczaj. Powinno to być tam, bo to jednak jest ciekawsze, kiedy ludzie się dowiadują zupełnie przypadkiem, nie? W ogóle po prostu żadnej edukacji takiej jakiejś tam popierdółki, co teraz wymyślają. Normalnie po prostu zostawić to w gestii natury, że tak powiem. I tyle.
0: A Wacek Wylacha sugeruje, że za dużo porno się naoglądałem. Czyli co, te teleturnieje, co gdzieś tam widziałem, to były po prostu pornole tak stylizowane, tak? Na taki teleturniej. No ale skoro u nich ta pornografia jest... tak ogólnie dostępna, a to czytałem w artykułach jakichś, że u nich właśnie zupełnie inny jest stosunek do erotyki, do pornografii, że to jest takie po prostu łatwo dostępne i nie jest to żadne tabu, no to pewnie mają też kanały takie, gdzie lecą takie rzeczy i nieważne, czy to porno, czy program, czy coś, no w każdym razie jest, nie?
1: Znaczy tam w ogóle nie ma generalnie takiego wstydu, znaczy... Podobno na przykład takie łaźnie, które są sauny jakieś, to tam kobiety z mężczyznami wchodzą normalnie i tam nie ma żadnego problemu z tym, tak? Jest troszeczkę inna kultura jednak. Są tacy bardziej naturyści z nich, tak? Z Japończyków. No ale myślę, że na siłę jakieś takie promowanie tego to jest zupełnie sztuczne. Nie powinno się tego robić absolutnie. W żaden sposób. Jeżeli w danym kraju to się przyjmie, to się samo przyjmie. Tak? Natomiast nie jakiś tam seksedukatorzy i tego typu rzeczy. Ja zresztą chcę podjąć desperacką walkę na własnym podwórku, czyli w Radzie Rodziców z Tęczowym Piątkiem poprzez właśnie listę podpisów do dyrekcji, żeby

0: Tak chcę zrobić, no jak się skończyła zeszłoroczna akcja, bo w tej szkole również to było. No skończyło się tym, że oni tam malowali jakieś hasła tolerancji i tak dalej na jakiejś udostępnionej ścianie i ktoś przyszedł w nocy i oblał to farbą, tak? I była afera niepotrzebna. Znaczy nie ja to od razu mówię, zrobiłem, bo mnie to tam w ogóle nie interesowało, natomiast słyszałem kilka dni później właśnie, że była z tym wielka afera, nie? Także po co takie prowokacje robić? Po cholerę, no.
1: Przypomnę jeszcze,
0: Naprawdę nie
1: że
0: ma sensu.
1: w Japonii, to już o tym kiedyś wspominałem, że nawet w szpitalu macie taką maszynę do zaspokojania się, że jest automat i w nim dziura. A propos dziury, też mówiłem o takim kontrowersyjnym banerze, plakacie, który się pojawił gdzieś tam na trailerze gry Cyberpunk, gdzie był taki transseksualista, taki kobieta z pindolem. Widać było pod ubraniem, że ma erekcję, że tam jest pindol. No i to i hasełko było, że tam spróbuj różnych smaków, coś w tym stylu. No i to trochę ludzi zszokowało, że takie rzeczy w grze komputerowej, że wkracza to LGBT już nawet do gier. Ale fajnie z tego wybrnęli, bo gdzieś tam na kolejnym trailerze, który pokazywał już gameplay, był automat, na którym był właśnie ten obrazek, z tą kobietą, facetem, babochłop, jak kto woli. Czy tam osoba transseksualna, i to miejsce, w którym był ten kontrowersyjny członek, to tam była właśnie dziura na napoje, z którego napoje wylatywały. Było to jakby tak ocenzurowane czarnym takim boksem, tylko że ten boks to była tak naprawdę dziura, z którego wylatuje wam napój. Także fajnie z tego wybrnęli.
0: Wiesz co, no każda akcja równa się reakcji. Skoro jest tyle tych akcji różnych pro-LGBT i proseksualnych, to ja się wcale nie zdziwię, jak za jakiś czas, za namową być może jakiegoś proboszcza, a być może z pomysłu kółka gospodyń kościelnych, na przykład będą chodzić bojówki dewotek takich i będą chodzić z igiełką, taką najcieńszą z zestawie igieł do szycia, i będą na przykład chodzić i dziurawić przez pudełeczko w sklepach prezerwatywy na przykład. Jest to możliwe.
1: Były takie sytuacje, wiesz? Kiedyś były takie afery, że kioskarki przekuwały właśnie kondomy. No moim zdaniem to jest straszne skurwysyństwo coś takiego robić i za to powinny być bardzo, bardzo srogie kary, jak się kogoś na takim czymś przyłapie.
0: No cóż, ale jest to skuteczniejsze niż 500 zł na dziecko, moim zdaniem. Natomiast jest to niemoralne z punktu widzenia, jeżeli ktoś chce uniknąć chorób, tak? No tutaj rzeczywiście stanowi to problem. Także tutaj
1: Dlatego
0: też bym tak
1: dobrze w
0: nie pochwalał.
1: sumie dla pewności można nalać wody do prezerwatywy i zobaczyć, czy nie przecieka taka kupiona, bo a nuż w kioskarku pracuje moherowa baba, która po prostu poprzekuwała, nie? Igłą,
0: No
1: bo to
0: najlepiej.
1: jest szatańska, to jest gumowy szatan i poprzekuwała po prostu igłą.
0: Najlepiej to po prostu dmuchnąć, znaczy dmuchnąć w sensie powietrzem dmuchnąć, a nie od razu dmuchnąć, nie? Także od razu się sprawa wyjaśni, czy się napełni jak balonik i będzie trzymać, czy nie będzie trzymać, nie? No, ale wiesz, no, ja jestem zdania, że po prostu wcześniej czy później jakaś reakcja nastąpi, że znaczy ona nastąpi bardziej na zachodzie niż u nas. U nas jednak mimo wszystko to społeczeństwo rzeczywiście jest takie troszeczkę przestraszone, tak jak mówiłeś o tych sklepach i o tym wynoszeniu ze sklepów różnych rzeczy, że w biedniejszych krajach reakcja jest natychmiastowa, tak, że po prostu tłum kamieniuje czy tam obija kijami. Natomiast u nas jest w wyniku tego, że tam do pewnej kwoty jest to uznane tylko za wykroczenie, no to można sobie właściwie dowoli pewne rzeczy powynosić. A mówię wam, że jeśli chodzi o zabezpieczenia, te śmieszne bramki i antenki, które są przyklejane w formie takiego klejstra, to nie jest to żaden problem, żeby wynieść drobną elektronikę ze sklepu bez problemu. Zresztą kiedyś, nie mówiłem wam o tym, ale kiedyś taki eksperyment zrobiłem. Oczywiście zwróciłem do sklepu później przedmioty, które wyniosłem. Ale miałem okazję się przekonać o tym, że bez żadnego problemu zablokowałem te anteny. Także. I nie przekraczałem oczywiście wartości 400 wówczas złotych, nie, bo to były dawne czasy.
1: A co słychać u Karoliny?
0: A właśnie.

0: zadzwoniłem, ponieważ słyszę, jak nade mną jest wariactwo czyste, no ale tam z koleżanką się umówiły na pogadanki, plotki i sączą sobie butelkę wina jako już 18-latki dorosłe, także
1: może
0: chaos jest.
1: Jakiś ten piżama party będzie i nocowanie u
0: Nie,
1: koleżanek?
0: Nie, nie, nie, zwyczajny.
1: Rozmarzył się krawiec.
0: Pogadanki, zwyczajne pogadanki. Po kilku dniach przerwy. No niestety teraz taki czas nastał, kiedy nie ma za dużo tego czasu. Matura za pasem. Chciałbym powiedzieć, tak jak w alternatywach, 20 parę lat matura za pasem, nie, ale to nie. To już za chwilę będzie. No i potem zobaczymy. No. Trzeba będzie jakiegoś bogatego męża szukać. Bo po co pracować? Nie?
1: No w sumie. A myślisz, bo Karolina mi się kojarzy z taką kobietą wyzwoloną bardziej i nie wiem, czy dobrze by się czuła jako kura domowa, która zajmuje się domem.
0: Niestety nie. Niestety nie, ale radzi sobie z tym doskonale, także zrobieniem posiłków i w ogóle generalnie nie wiem, jak ona się wyrabia w tej chwili, że jeszcze do pracy poszła, ale się wyrabia. No.
1: O, a gdzie pracuje?
0: No,
1: ja wszystko muszę wiedzieć.
0: Proste prace typu tam jakieś ulotki, tego typu rzeczy. Natomiast troszkę ją zmobilizowała koleżanka, bo ja starałem się właśnie ją zniechęcić do tego, żeby sobie darowała w te wakacje pracę. Natomiast koleżanka, która pracowała podobno aż na 3 etatach w ciągu wakacji, 7 tysięcy odłożyła, co nie jest małą sumą dla takiej osoby w tym wieku. Natomiast no, ja ją zniechęcałem, po prostu starałem się jej dać tyle, ile mogłem. W ciągu miesiąca chyba z 1000 zł jej dałem, także na kieszonkowe tak zwane, także no przeleniuchowała i bardzo dobrze, bo w tej chwili jest po prostu niezła jazda. Ja nie wiem w ogóle, szczerze mówiąc, jak te dzieciaki wytrzymują tą szkołę, bo ja w ostatniej klasie miałem, myślę, że 1/10 tych zajęć po szkole, co są w tej chwili. I tutaj też właśnie przyznam, że protest mój będzie również dotyczył tych zajęć, bo również na piśmie będzie prośba, a właściwie żądanie rodziców. Zobaczymy, ile się osób podpisze. Absolutnie o zakaz nauczycielom zadawania lekcji do domu z uwagi na bardzo dużą ilość zajęć w szkole. Zresztą mam tutaj poparcie no, nikogo innego jak Rzecznika Praw Dziecka, który podał za wątpliwe nie tak dawno do Sądu Najwyższego za wątpliwe w ogóle legalność zadawania zadań do domu. Jest to też niezgodne z Konwencją Praw Człowieka i Dziecka podpisaną przez Polskę. I to są fakty, to już sprawdziłem, to jest fakt. Zadawanie takie do domu zajęć po czasie nauki jest nielegalne.
1: No, biedne są właśnie te dzieci. Ponoć siedzą niektóre w szkole do 20, inne muszą przychodzić na 6 rano, a to wszystko przez deformę edukacji, którą zafundował też PiS. Nauczyciele nie mają czasu, żeby wyjść do kibla, zapracowani strasznie, no i tak porobili. Tu komentarz z czata, Marian pisze, etam robi z córki nieroba. No troszkę no, nie, może nie, coś nie. jest na rzeczy, może wiesz, może właśnie źle robisz, może powinieneś sprzyjać i wspomagać Karolinę w tym, no, że się przyzwyczaja, wiesz, do pracy, że jej się chce i może powinieneś jej gratulować, a nie ją zniechęcać do tego, żeby szła.
0: Nie, no bo tutaj kolega się myli, który to pisze, bo ja w tej chwili absolutnie jestem pełen podziwu i to zawsze podkreślam, natomiast nie chciałem, żeby to robiła w wakacje, po prostu ostatnie prawdziwe wakacje, które ma, tak. To tylko o to chodziło, nie? Mówiłem, wypocznij sobie, bo teraz jest właśnie, będzie ten najgorszy rok, tak? I się rzeczywiście zaczęło już w pierwszy dzień. Ktoś pozwolił sobie na zadanie takiego zadania, że ja po prostu bym rok to robił. A wiem, bo próbowałem jej pomóc, próbowałem to zrobić z lektury, którą znam bardzo dobrze, czyli z trylogii. I miałem problem z jednym punktem. Na 13 kartkach były te punkty, a ja tylko z jednym punktem miałem problem. Około godziny mi to zajęło. Właściwie to całe popołudnie zajęło mi opisanie tego. Być może robiłem to zbyt precyzyjnie. Także no niestety, ja uważam po prostu, że wszystko powinno mieć zdrowy rozsądek, a tego zdrowego rozsądku w szkole brakuje i to niestety jest systemowe.
1: Krawiec powinien ogarnąć kursy graficzne w Miejskim Ośrodku Kultury. Unia sfinansuje, a w dziewczynach będziesz mógł przebierać. No może nie głupi pomysł. Albo może mógłbym odpłatnie malować akty. Dziewczyny no, by przychodziły, rozbierałyby się, ja bym sobie namalował jakiegoś tam, jakiegoś banana bohomaza, dostałbym po twarzy potem z plaskacza, ale co bym się napatrzył, to moje.
0: A słuchaj, byłoby to dużo ciekawie. Ja myślę, że Unia by ci to sfinansowała nawet i to całkiem sowicie, gdybyś zaznaczył, że będziesz malował brzydkie kobiety. To wiesz, w ramach walki z dyskryminacją. Akty brzydkich kobiet. I ogłoszenie w gazecie. Kobiet. Jak to nie ma?
1: Tylko wina brak.
0: No to dlatego wszystko byłoby zrobione tak, wiesz, par excellence, tak elegancko wszystko, byś dał ogłoszenie w gazecie, że jeżeli któraś z pań uważa się za brzydką, to zapraszamy do naszego atelier na malowanie aktu z tą panią. Opłaty finansowane z Unii Europejskiej i piękna flaga, bo to trzeba zawsze napisać, nie? I te, które by się zgłosiły, bo to jest całkiem subiektywna ocena, tak zbyt niska swoja samoocena. Jakby się zgłosiły, to znaczy, że siebie tak, za taką uznaje, bo o to tutaj chodzi, to ci chcę właśnie powiedzieć. Myślę, że taki projekt zdobyłby całkiem duży posłuch, bo jeszcze nawet gazeta lokalna by o tobie napisała. Nie wiem, jakie tam są media, może jakieś radio lokalne, kto wie, kto wie.
1: Niepowtarzalny orgazm pyta, a Krystyna Pawłowicz, to a propos, że nie ma brzydkich kobiet. No, a wyobraź sobie Krystynę Pawłowicz w seksownej bieliźnie, rajstopy z podwiązkami, kiełbasa w ręku, zagryza. W mięsnym to wszystko się odbywa. Pani z mięsnego, no są takie fetysze też.
0: No tak, szczególnie te komunistyczne panie, które czasami brakowało palca lub dwóch, pamiętam takie.
1: I wąsik
0: za czasów.
1: Lekki.
0: No i wąsik oczywiście, tak, naszprycowane hormonami mięso brane cały czas w ręce i po pewnym czasie to wsiąka jednak przez skórę. Zgadza się. Tak, także no, można by się zastanowić nad takim wariackim projektem i jak ktoś ma jakiś taki właśnie pomysł, to myślę, że im bardziej szalony, to tym większe prawdopodobieństwo, że się przyjmie. Ja na przykład mam teraz pomysł na budżet obywatelski. Wprawdzie niestety nie kandydowałem do Rady Osiedla, a ona jest władna coś takiego dać, ale wpadłem na genialny pomysł. Zacząłem obserwować coś, co obserwuję od kilkudziesięciu już lat, czyli pętlę tramwajową na moim osiedlu, która no, z tego co pamiętam, to odkąd pamiętam, zawsze miała być modernizowana, bo jest najbardziej obciążoną pętlą w Szczecinie. I jak się przyjrzałem tym torom, a jestem specjalistą od tego, tylko że od dróg kolejowych, natomiast również makiety budowałem, więc znalazłem rozwiązanie tego problemu i to bez żadnego zwiększania powierzchni tego, co już jest. I tak się zastanawiam właśnie, czy nie rozrysować tego torowiska. Umiem to robić i to umiem robić fachowo, technicznie. Nie wysłać tego jako taki darmowy mój pomysł, wkład w życie miasta, nie?
1: A Pawłowicz jest po 60, ciężko w tym wieku o ładne kobiety, pisze Nocny Cieć z Choroszczy. No a ja wkleiłem tutaj linka do profilu na Filmwebie Katie Segal, czyli Peg Bundy. Bardzo urodziwa pani, Żydówka zresztą, no Żydówki są często ładne, no i ona ma 65 lat, a jak się fajnie trzyma i spokojnie można ją nazwać może nie GILF, może MILF bardziej, no jeszcze. Moim zdaniem, no wiadomo, że już troszeczkę widać, że dojrzała pani, ale myślę, że i figura, i twarz, i wszystko jest na miejscu. Tutaj się niektórzy nie zgadzają, że nie jest piękna. No zależy, co kto też uważa. Mi się podoba akurat. Lubię tą aktorkę. Ona grała też w Sons of Anarchy. Też w takim serialu fajnym. No, fajna aktorka. No, jako Peg, a ty uważasz, że jako Peg była sexy, czy raczej nie twój typ?
0: Znaczy raczej nie mój typ, natomiast ona w ogóle jest jeszcze piosenkarką, żeby tak było śmieszniej. Natomiast ja wiem, no, figurę okej miała, nie? Tylko mnie ta postać po prostu była taka, że trudno było polubić, nie? No ale każdy ma swoją Peg w domu.
1: A przypominam sobie ostatnio Bundy. To jest jednak świetny serial. Też świetnie widać różnice kulturowe, bardzo wyraźne, jak się porówna ze sobą świat według Kiepskich i świat według Bandich. Niby i tu prosty humor, tak, i proste żarty, często z podtekstem seksualnym, ale trochę inny level, powiedziałbym, mimo mojej sympatii dla serialu Świat według Kiepskich. Uważam, że to jest jednak ważny serial. No ale widać tutaj spore różnice jednak.
0: No ja akurat Bandich odbieram troszkę inaczej, ponieważ ja ten cały serial obejrzałem chyba ze 60 razy, wszystkie odcinki. Znam go praktycznie na pamięć i ja po prostu bardziej tu dostrzegam jeszcze takie niuanse, które dopiero jak się zna Amerykę, a dzięki temu serialowi bardzo, bardzo fajnie można poznać Amerykę i te właśnie ich takie smaczki. I tam są te momenty, kiedy zaczęła wchodzić ta poprawność polityczna, kiedy zaczęły wchodzić właśnie te takie kwestie homofobii i tak dalej. Jest tam parę takich odcinków. Zresztą w ostatnim sezonie jest odcinek, gdzie pojawia się kuzynka Marcy, która jest właśnie homo. I co ciekawe, i Al, i Jefferson startują do niej, bo mimo że oni nie lubią tej, czy Jefferson swojej żony, a Bandy sąsiadki, to ta kuzynka, która jest identyczna jak ona, notabene ta aktorka jest homo, to taka ciekawostka.
1: Ta która gra Darcy?
0: Tak, to jest lesbijka. Ona zresztą się przyznała do tego chyba po tym odcinku właśnie, w 11 sezonie. No ale pokazane są te właśnie takie niuanse i to się rozwija, bo te coraz śmielej to wchodzi, bo to jest aż 11 sezonów, nie? I widać to po prostu z sezonu na sezon, te troszeczkę takie rzeczy, które wchodziły kulturowo między 86 a 97 rokiem, kiedy ten serial był kręcony, a w 2001 czy drugim jest jeszcze Reunion, taki film nakręcony ze spotkania tych aktorów, którzy już wtedy wprost mówią, że w dzisiejszych czasach, czyli w 2002 roku, nakręcenie takiego serialu byłoby w ogóle niemożliwe, bo był chamski według nich, nie? Oni się tak wprost wyrażają, że ten serial był chamski, nie? Także już po prostu się poprzemieniało w głowach całkowicie, a właściwie no, w wymaganiach od nich, jak powinni prezentować postawy.
1: Szkoda trochę, nie? No szkoda, bo no, mimo, że te żarty były seksistowskie, czasami nawet i rasistowskie się zdarzały, jakieś tam dowcipy były z czarnoskórych, coś, to wszystko było takie bezinwazyjne. Widać było, że to nie jest coś, co w tamtym czasie nie sądzę, żeby ktoś się obrażał, nie? No ale ludzi można przyzwyczaić do tego, żeby się zaczęli obrażać o wszystko i dzisiaj są takie dziwne czasy, że z jednej strony się ludzie obrażają o głupoty, a z drugiej jest straszny natłok wulgarności, wiesz, no uruchomisz sobie dowolny stand-up, to tak klną, że aż mi się tego nie chce słuchać. A politycy, jak oni się wypowiadają? Przecież to jest rynsztok i to tak, wiesz, zakłamany świat znowu. Nie obrażamy się, że ktoś sobie zażartował, czy tam z otyłej kobiety, czy z jakiejś mniejszości, a nikt nie protestuje, że jest taka straszna wulgarność, schamienie. Nikomu to nie przeszkadza, nie?
0: No, że tylko przypomnę dowcip, jak on zawsze opowiadał, jak przychodził do domu, co tam w robocie, no, weszła do sklepu gruba baba, była tak gruba, że dwie grube koleżanki krążyły po jej orbicie. No, także dzisiaj to rzeczywiście chyba by nie przeszło. Coś takiego, albo na przykład żart z Murzyna kolegi, że on, znaczy żart polegał na tym, że on mówi, że Murzyn do niego mówi, jest, nie, Bandy do Murzyna mówi, że jesteś rasistą i wszyscy się z tego śmieją, znaczy ten śmiech takiej publiczności, nie? Że Murzyn nie może być rasistą, no bo rasizm się odnosił tylko do czarnych, ale przecież czarni też są rasistami, nie? No, to z tych smaczków tam jest tak dużo, po prostu ja się po prostu delektuję tym serialem i od czasu do czasu go sobie od pierwszego odcinka do ostatniego w 11 sezonie oglądam, bo po prostu on jest genialny, ten film jest po prostu genialny, ale żeby go docenić, to niestety trzeba zrozumieć, że to jest na tym tle amerykańskim. Tak samo podejrzewam Kiepscy, których ja na przykład nie byłem w stanie oglądać, tam próbowałem z jeden odcinek, ale po prostu dla mnie to jest takie zbyt przaśne. Natomiast no, gdyby zrobili, chociaż Ukraińcy zrobili podobno kopię Kiepskich. My żeśmy zgapili od Bandych, a oni zgapili od kiepskich. To ciekawe, jak kiepska jest ta ukraińska wersja.
1: No jeszcze bardziej kiepska. Ja widziałem, oni chyba zaprzestali na... Oni wykupili licencję i startowali od tych pierwszych sezonów, które były bardzo słabe. Potem się to szybko zmieniło i kiepscy mieli swój taki dobry okres, że te odcinki naprawdę były fajne. Nie głupie wcale takie, ale potem szybko znowu poziom jakby spadł. No taki nierówny bardzo, no był poziom tego serialu. A Świat według Bandich jest taki bardzo lekki, nie? To może sobie lecieć nawet w tle. Zbiór gagów na dobrą sprawę to jest. A sam motyw antyrodziny jest... nie wiem, czy Bandi to nie był jeden z pierwszych takich sitcomów, gdzie pokazano antyrodzinę, nie? I to było bardzo odświeżające, bo... Znaczy... Wcześniej były takie tradycyjne bardziej. No, jak można to porównać ewentualnie z Honeymooners, czyli takim protoplastą miodowych lat, no bo miodowe lata też były na licencji tak. Honeymooners. No tam już się troszkę pojawiało taki, że ta rodzinka trochę taka, wiesz, z klasy niższej, że tacy nieporadni, ale tak naprawdę nie wiem, czy pierwszą antyrodziną nie była rodzina Adamsów, nie? Jak tak sięgnąć jeszcze wstecz, no ale to trochę inny rodzaj kina niż Bandi, bo jeszcze Bandi się dzieje w rzeczywistości. A Adamsowie to jednak taka bardziej abstrakcja już, nie?
0: Znaczy u nas wbrew pozorom takie rodzinne seriale komediowe też były i to bardzo dawno temu. Na przykład kiedyś był popularny, oczywiście to nie były tego typu gagi jak w Bandich, ale Wojna domowa z lat wczesnych lat 60., nie, na przykład. Bo kiedyś było super popularne, ja pamiętam jako dziecko wszyscy siadali do Wojny domowej, żeby oglądać. Tam był taki na przykład gag słynny, że facet puka i czy macie suchy chleb dla konia. Nie wiem, czy pamiętasz tą scenę taką. No to był też bardzo, bardzo popularny, prawie tak jak Cztery pancerni i Pies nieśmiertelny, nie? No także naprawdę, naprawdę da się znaleźć, ale na przykład kontynuacją Bandich, takich bardziej współcześnioną, miała być Modern Family, gdzie właśnie Ed O'Neill gra też tą główną postać, ożenionego z emigrantką, zdaje się, z Meksyku czy skądś tam dla zielonej karty. No i tam sąsiadami są nie Jefferson i Marcy, tylko są dwaj geje. I powiem szczerze, że jak zacząłem to oglądać, myślałem, liczyłem na coś takiego właśnie w stylu Bandich, ale po prostu tego się nie da oglądać. Tego się po prostu nie da oglądać. To jest o 3 półki niżej niż Świat według Bandich.
1: Ale zawsze jakoś tak jest, że jak ktoś się stara wskrzesić jakiś temat, to zwykle to nie wychodzi, nie? I pamiętam, że po Szeprzyńskich, czyli takich naszych właśnie Bandich trochę, też próbowali wskrzesić, zrobić jakby kontynuację tego w TOK FM. No i skończyło się na bodajże 2 czy 3 odcinkach, które były tak nędzne, tak jakieś wymuszone, to zupełnie nie było to. I porównywanie tego z Poszeprzyńskimi starymi, to w ogóle jakieś dwa światy, nie? Zupełnie inny level, inna jakość. I też w TOK FM oczywiście silono się na uwspółcześnienie tego, ale oczywiście pod kątem tego, że musi być gej. Z Grzegorza zrobili jakiegoś geja nagle, nie wiadomo po co, tak na siłę, żeby tylko był homoś, nie? Aktorzy jacyś tacy zmanierowani, którzy tak jakoś dziwnie głos zmieniali, bo takie śmieszne. To było żałosne po prostu, żenujące. Pamiętam, że jestem wielkim fanem rodziny Poszeprzyńskich, a tam to mnie żenowało i nie mogłem tego do końca oglądać nawet, więc totalna porażka, nie? A Poszeprzyńskich starych polecam zdecydowanie, bo to jest przezabawne i świetne aktorstwo, nie? Franceski, kurczę, Kobuszewski, no Zębaty.
0: Ja pamiętam, że to jeszcze na kasetach miałem kiedyś, magnetofonowych sobie jeszcze w późnych latach 90. jeszcze mi ze 2 te kasety zostały, to sobie słuchałem na Walkmanie jeszcze, pamiętam. No tak, to było bardzo, bardzo fajnie zagrane i w ogóle no, naprawdę fajnie się tego słuchało. Nie? No ale to niestety, to jest bolączka również na przykład alternatyw, które próbowano wskrzesić. Tak, no,
1: zupełnie pamiętasz, to nie wyszło, 5. Zupełnie. Też, nie?
0: To była po prostu masakra, tego się nie dało oglądać.
1: Tak. A pierwsze alternatywy to genialne i kultowe i to można sobie po raz wtóry oglądać, a tamto to jakaś żenada wyszła, nie?
0: Ciekawe, one są nadal aktualne.
1: Jakby to na siłę było tak wszystko zrobione, jakby taki żenujący humor, że ani razu się nie zaśmiejesz, a wręcz cię ciary po plecach przechodzą, jak tego słuchasz i tak masz ochotę wyłączyć. Straszna porażka.
0: Dokładnie,
1: tak naprawdę, jak się zastanowić, to tacy bandi to byli tak, i złodzieje, i w ogóle, wiesz, nierodzinni zupełnie, wszyscy mieli tam w dupie siebie nawzajem. Właściwie takie najgorsze męty, jakich sobie można wyobrazić, jak podsumować te wszystkie odcinki i to, co oni tam wyrabiali, nie? Brak szacunku w ogóle, wiesz, jakiś tam krewny ich umiera, a oni się cieszą, że dostaną jakiś tam spadek, czy nawet jakąś lampę po ciotce. A mimo to sympatyczni, nie? I to jest takie dziwne i taka tajemnica troszkę, jak zrobić z takich z wyroli tak sympatycznych bohaterów, nie?
0: Tak, czy opowieści Bandiego, jak to robi pieniądze w ksero kolorowym, bo wtedy tam już było w Ameryce dostępne, albo jak wędruje na środek fontanny, bo tam w tym centrum rzucają turyści, rzucają pieniążki, a on w centrum chodził do fontanny, żeby zbierać ćwierć dolarówki, żeby sobie to robić do pensji, nie? I przychodzi do domu, oświadcza, no kochani, musimy zacisnąć pasa, postawili przy fontannie strażnika, nie?
1: No, tylko ciekawe, jak by to było, gdybyśmy faktycznie mieli takiego sąsiada, właśnie ala, peg, no rodzinkę taką, nie? Koło siebie gdzieś i mieszkalibyśmy z nimi, to może już by nie było takie śmieszne, bo ciągle by ci coś ginęło, jak potrzebowałbyś, żeby ci pomogli w czymś, to też nie miałbyś co liczyć. Byliby złośliwi, kłamaliby ciebie, no to nie byłoby śmieszne. Niepowtarzalny orgazm pisze, że słucha Tok FM i po Szeprzyńskich tam nie uświadczył, ale to było dawno, to było już wiele lat temu i to było tak krótko, no mówię, tylko zrobili tam 2 czy 3 odcinki i przestali, no bo to było chyba tak nędzne, że ludzie napisali tam, nie wiem, listy, żeby przestali.
0: No poza tym, dlaczego na przykład takie alternatywy, czy nawet zmiennicy nam się dzisiaj podobają nadal? Znaczy raz, że poprzez nostalgię, a dwa, to problemy, które są w alternatywach, które ja mam na co dzień tutaj, w bloku, gdzie mieszkam, to się nic nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, no mamy trochę tylko więcej elektroniki i takich tam różnych gadżetów, tak? Ale de facto to życie i ta interakcja z tymi administracjami, z tymi jakimiś tutaj zarządcami, to jest wypisz, wymaluj dalej to samo, co było w alternatywach. Się to nic kompletnie nie zmieniło. Nawet czasami patrzę tak na ten świat i widzę takie kolory, te wyblakłe, tej kliszy takiej, która była użyta do kręcenia.
1: Tutaj niektórzy twierdzą, że to są bardzo głupie seriale typu Bandy, że to jest ogłupiające. No ale słuchajcie, czy wszystko musi być mądre? Mogą być rzeczy i bardziej ambitne, i mniej ambitne, byle to i jedno, i drugie było jakoś zrobione fajnie, nie? No, czasem chcemy po prostu się rozerwać, czasem chcemy się nawet trochę odmurzyć i tylko pytanie, w jakim stylu to robimy, nie? W takim serialu jak Świat według Bandich tam się bardzo wiele działo. Były różne sytuacje, przeróżne. Oni wyjeżdżali gdzieś, raz w Hollywood się znaleźli nawet. Gdzieś tam na wakacjach, tam po prostu dużo się działo, to było fajne, barwne, kolorowe, co chwilę jakiś gag, co chwilę żarty, no to można sobie coś takiego włączyć, ale może być też rozrywka taka, która jest mało ambitna, a w dodatku jeszcze jest po prostu taka jakby stworzona dla chama, nie? Z myślą o jakichś ogłupkach, którzy w ogóle nawet jak oglądamy takich bandi, to czasem jest coś, nad czym się można zastanowić. Serial wymaga od nas czasem jakiejś wiedzy o czymś, nie? Bo nie zrozumiemy żartu, a jest taka rozrywka, która od nas niczego nie wymaga zupełnie. I bazuje tylko na rubasznych żartach związanych z seksem, nie? Z cyckami, no i to jest nędzne.
0: No nie, tam jest, wiesz, akurat w przypadku Świata według Bandy, tam jest drugie i czasami trzecie dno. Naprawdę to jest bardzo wartościowy film. Inaczej mi się tak nie wciągnął, to od razu mówię. Tylko więcej razy oglądałem Terminatora i Predatora, na których byłem 60 razy w kinie. Na jednym i na drugim. Także jeszcze tutaj muszę ich dogonić. A myślę, że się uda, bo czasami jak mam zły humor właśnie, to sobie włączam Bandy. Nie po to, żeby oglądać, tylko po to, żeby właśnie sobie posłuchać i coś robić w tle, bo naprawdę tam można jeszcze wyłowić dużo rzeczy i to z czasem, ale to trzeba być, jak mówię, maniakiem. Maniakiem jakiegoś serialu. Ja jestem akurat maniakiem Bandy, bo naprawdę wyciąga się z tego bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy. I to nie chodzi tutaj o humor, bo to jest film tak zrobiony, że ktoś, kto nie będzie szukał drugiego dna, będzie się świetnie bawił, ale ktoś, kto poszuka tego drugiego dna, będzie się jeszcze lepiej bawił, bo zobaczy odzwierciedlenie, tak jak tutaj u nas w tych alternatywach, to na tym tle życia amerykańskiego zobaczy te odzwierciedlenie właśnie w tym filmie, nie? W sposób oczywiście w krzywym zwierciadle, ale naprawdę inteligentnie to jest zrobione.
1: No właśnie, ten serial zawiera różne nawiązania do wydarzeń, które się tam dzieją w tamtym czasie w USA. Robią sobie żarty z kanałów TV i po prostu śmieją się z tego, co tam jest nadawane. Bud uczy Kelly jakiś tam lektur, co w książkach było, i farmazony jej jakieś wkręca po prostu, że ją tylko ogłupia. No to trzeba też coś wiedzieć, o czym tak naprawdę jest ta książka, nie? Trzeba znać jakieś społeczne tło, które tam jest. No to jest, nie jest to serial wymagający wiele od nas, ale coś trzeba jednak sobą reprezentować, żeby zrozumieć te żarty, niektóre, nie? Więc nie jest to taki bardzo głupi serial.
0: No ja w każdym razie polecam pooglądanie sobie kilka razy wszystkich odcinków. To jest wyzwanie, bo to jednak w tamtych czasach kręcono sezon po 23 odcinki, poza pierwszym, który miał 12, chyba 13. W każdym razie, no, jak ktoś ma ochotę się zagłębić w ten świat, to musi obejrzeć ten serial kilka razy przynajmniej. Ja oglądałem, jak to było emitowane na bieżąco, chyba na Polsacie, z tego co pamiętam, dawno, dawno temu. No a później się wciągnąłem. No jest takich perełek, jest w ogóle więcej, jeśli chodzi o filmy takie z dawnych lat, na przykład Bond, czyli dawny Bond, czyli Pierce Brosnan miał świetny serial kryminalny, taki na luźno zrobiony komediowo, Remington Steele, nie wiem czy pamiętasz, to Polonia 1 po włosku emitowała swego czasu.
1: Coś mi tam...
0: Ale Detektyw Remington Steele to był naprawdę genialny film, świetny film kryminalny.
1: Tak?
0: Tak, tak, tak. Także jak ktoś ma dostęp, to polecam, bo mówię, no na Polonii świetnie się to oglądało, naprawdę kapitalna gra aktorska i taki bąd na wesoło, że tak powiem.
1: No, ja lubię seriale nawet, ale trzeba faktycznie przyznać, że bardzo się zmieniły seriale. Kiedyś było więcej takiej twórczości luźnej, niezobowiązującej, oderwanej mocno od rzeczywistości, humorystycznej, a wiesz, taka radosna twórczość, nie? Trochę, a dzisiaj wszystko tak na poważnie. Seriale, nie wiem, stały się takie jakieś bardzo realistyczne, nawet jak o zombiakach się robi, to na poważnie i na realistycznie, i bardziej te zombiaki są tłem już dla tego, aby pokazać, jak ludzie ze sobą żyją, nie? I jak się zachowują w obliczu kryzysu, a zombiaki są tylko tłem. No mówię oczywiście o Walking Dead, które też sobie przypominałem. Lubię sobie czasami wracać do starszych seriali, oglądając od początku kilka pierwszych odcinków, bo te pierwsze są często najlepsze, nie? Wszystko się dopiero co rozkręca, bohaterowie się zapoznają i to fajnie się ogląda.
0: Ale zdaje się, że ty jesteś też fanem Marvela, tak? Tych filmów
1: tak,
0: marvelowskich. No to teraz coś dla ciebie, co właśnie w takim stylu na poważnie bardziej, zupełnie od innej strony pokazany serial The Boys, Chłopaki. To jest, zdaje się, tydzień temu wyszedł na Prime Video, jest już na Chomiku też dostępny. To jest 8-odcinkowy pilot, podejrzewam, taki serialowy albo miniserial, nie wiem, czy będzie kontynuacja, o superbohaterach, gdzie mamy pomieszanie właściwie wszystkich superbohaterów, jakich mogliśmy poznać. Jest X-Men, jest Superman pomieszany z Kapitanem Ameryką. Naprawdę film niesamowity i pokazany od zupełnie innej strony, takiej ludzkiej strony tych głównych bohaterów, supermenów, tak, którzy po prostu mają takie ludzkie jak gdyby zachowania, nimi rządzi korporacja. No nie będę więcej opowiadał. Mhm. Polecam ci naprawdę.
1: Tak, a jak się nazywa?
0: The Boys. Chłopcy, czy chłopaki.
1: Czyli
0: The
1: trochę Boys. Tak na modłę może Watchmenów, nie? Że bardziej tak pokazane, jakby to naprawdę mogło być, gdyby żyli wśród nas
0: dokładnie
1: superbohaterowie.
0: Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak jest pokazany biznes wokół nich, media społecznościowe i też ich wady i dodatkowe ofiary, które są przy jakichś akcjach ratunkowych. No jest to po prostu taki Marvel na poważnie, tak?
1: Fajnie,
0: zupełnie poważnie.
1: No były podobny... też takie wydania komiksowe, gdzie właśnie podchodzono trochę od tej strony, co by było, gdyby, wiesz, to wszystko było bardziej realistyczne, gdyby były przypadkowe ofiary, gdyby społeczeństwo reagowało negatywnie na tych superbohaterów, jak oni są w życiu codziennym, jacy są, jak się zachowują, no i tak dalej. To się fajnie ogląda, bo to coś nowego, nie? Po tych takich wygładzonych i upudrowanych i bardziej heroicznych filmach. No, troszkę mnie zainteresował The Titans, tak? To się nazywa Tytani, gdzie teraz widziałem, że się pojawia Superboy i ten pies Krypto, tylko też to wszystko jest pokazane tak na poważnie, że on został zrobiony jako klon Supermana, ten Superboy, po prostu sklonowany Superman. Ten pies też tam jakieś eksperymenty na nim robili. No i tak na poważnie podchodzą, co nie jest złe, no bo chyba nie chcielibyśmy wrócić do tych naiwnych filmików, nędznych w sumie, no kiedyś były bardzo nędzne te filmy o superbohaterach, dlatego Michał, który też o tym już któryś raz w swojej audycji wspomina, by the way, dzięki, że zostaliście tutaj z Nocnym Radiem i nie uciekacie do konkurencji, no Michał się tam wyzłośliwiał trochę na superbohaterów, że to takie nędzne, głupie dla dzieci. A potem się okazało, że tak naprawdę nic o tym nie wie i gadał jakieś bzdury, tam jakieś tytuły z dupy, Kapitan Ameryka zdobywa świat, co nie było czegoś takiego, w ogóle nie pamiętam. Nie wiem, on się chyba właśnie zatrzymał na tych starych czasach, na latach 90., gdzie przebierano kulturystę za Thora, drugiego malowano na zielono i był Hulk versus Thor i tam jakieś takie kiczowate sceny w laboratorium, iskry lecą, no to on się chyba na tym zatrzymał. No, ale to o komiksach nie wie albo za dużo, albo po prostu wie, że ja lubię i bardzo chce mi dopiec, bo on tak czasami szuka.
0: Teraz w sumie wyszło kilka takich seriali, tak jak tutaj jest ten wspomniany The Boys, to jest również Jessica Jones, takim bardziej poważnym serialem o superbohaterach, czy na przykład The Gifted, to jest z kolei w świecie X-Menów, historia jakby kontynuacja kinowych X-Menów, tyle tylko, że jak gdyby po likwidacji tej całej organizacji X-Menów, to się dzieje wśród właśnie mutantów, którzy są wśród nas, nie? Też tak bardziej na poważnie to zrobione. No i na poważnie taki film typu Black Mirror, czyli Years and Years. Genialna produkcja, jak komuś się Black Mirror podoba, to Years and Years to jest jeszcze o półkę wyżej.
1: Alfred pyta, czy oglądałem serial Cobra Kai. Nie, nie znam tego akurat.
0: No, także ja dzisiaj troszeczkę pogadałem o tym, zanim ty wszedłeś, co by tam na sobotę i niedzielę zobaczyć, tak? Bo też są takie fajne ostatnio filmy, które seriale, które można oglądać zupełnie nie po kolei, to znaczy na przykład zacząć od dowolnego sezonu. Po prostu jeden sezon to jest jedna historia i tutaj wspomnę tylko o Fargo, czyli takim serialowej produkcji, dawnej produkcji z lat 90. Tutaj każdy sezon, na razie są trzy, można obejrzeć w dowolnej kolejności. No i teraz jest drugi sezon, który aktualnie oglądam, filmu The Terror, gdzie też pierwszy sezon czy drugi możecie zacząć oglądać od dowolnego momentu. Jest to taki dosyć nietypowy serial, taki, no, trudno nawet opowiedzieć o czym. ma taką bardzo, bardzo ciekawy klimat. Nie każdemu pewnie to przypasuje, ale polecam. Polecam do terror.
1: A chyba się zaliczam do Polaków, którzy lubią to, co już znają. Tak jakoś coraz mniej chętnie sięgam po nowości. Chyba dziadzieje, już, bo tak wracam sobie do starych rzeczy, które lubię, które znam. To chyba cecha jest właśnie ludzi już starszych trochę, nie?
0: No ja właśnie szukam tam czasami czegoś ciekawego z nowości, no bo trudno dzisiaj wymyślić coś bardzo oryginalnego, nie? No, na przykład mieliśmy Stranger Things, który był takim filmem, serialem super popularnym, tak? Ci młodzi aktorzy, ja tutaj troszkę obserwowałem przez pewien czas na mediach społecznościowych, to po prostu jest szał na nich w tej chwili w Stanach, czy na całym świecie, no ale film właśnie wraca do tej takiej kultury filmów z lat, w połowy lat 80. Mamy tam nawiązania do E.T., do na przykład do Powrotu do przyszłości. Generalnie jest tak zrobiony w takim klimacie dzieci z małego miasteczka, którzy sobie jeżdżą na rowerkach i przeżywają różne przygody. Jest też ciutkę klimatu z It, być może, można by tak powiedzieć. No i generalnie jest to film typu horror. Tak, nie wiem, czy oglądałeś w ogóle Stranger Things?
1: Też nie.
0: No to musisz obejrzeć koniecznie. No to jest, jak mówię, połączenie E.T. z różnymi takimi filmami z lat 80. No kultowy w tej chwili film na Netflixie. Jak mówię, ciekawe, dla mnie ciekawe jest to, jak ci młodzi aktorzy w tej chwili, no bo to są osoby nowe, tak, które się pojawiły w branży, jak oni wykorzystują te swoje 5 minut, nie, w niesamowity sposób. Bo mnie ciekawi to zjawisko, ponieważ sam się za bardzo nie ciekawię aż tak mediami społecznościowymi, ale obserwując ich, jak gdyby teraz życie po tym serialu, czy właściwie pod koniec, bo jeszcze ma być jeden sezon, który zakończy historię, jak oni po prostu wykorzystują tą swoją sławę w mediach społecznościowych, jak zdobywają fanów, jak zdobywają jakieś tam firmy. Fajna historia, bo widać, jak z takiego dziecka, powiedzmy 11-letniego, nagle robi się kobieta, która ma 30 lat, mimo że ma 15 lat, nie?
1: No. To co, robimy przerwę muzyczną?
0: O, jak najbardziej.
1: Dzięki za telefonik, fajnie się gadało. Trochę luźniejsze tematy w końcu się pojawiły, tak więc się cieszę. No to trzymaj się, etapie.
0: Okej.

Polsce, w Anglii, w Hiszpanii, we Francji. Jebać policję, zero tolerancji. Jebać policję, zero tolerancji. Jebać policję, zero tolerancji. JPJP, propaganda. JPJP. Jebać policję, pamiętaj człowieku. Człowieku ulicy, swój wśród to swoją twarz. Cały czas masz melans, ty szybko wypadasz. Gadasz wokół JP oraz miejską straż. Potwierdzenia w czynach trzeba, więc zawsze zachowasz. Znasz jak chowasz coś, gdy już widzicie gliniarz. Ciśnienie trzymasz, tak wyrabiasz sobie straż. Zacznie cię policja, za to fuja w nich.

żeby ci zaliło handa. Nieuważny będziesz potem trzeba się z tym badać. Ile było charakterów, że ci są na twardego. Co z tego, jak dziś biją się od koronnego. Zaufanie to platyna w zbiorze wyższych wartości. W hermetycznym gronie działa i życie twory to uprości. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja, jebana policja, jebana. Jebana policja.

Anglii, w Hiszpanii, we Francji. Jak to słusznie zauważył jeden z komentatorów tego, co się dzieje na szkolnej, major Suchodolski, robił z siebie wielkiego gita, opowiadał, jak to tam w więźniu był, walił z plaskacza i z wersalki spadali. A jak policja tam przyjeżdża na szkolną, to jak im w dupę włazi, jak komplementuje. No, ogółem musi być policja, to wspaniali policjanci, to proszę nie obrażać, oni muszą być. I pucuje się tam, i pucuje. No, tak trochę zapachniało patostreamem, ale to jest w sumie jakoś tam mi bliskie w sumie. No, tak w sumie myślę też. No, piosenka o tym, jak to policja je banana sobie, bardzo pochwalam. I śmierć wszelkim konfidentom i donosicielom. Jebać policję, JP, JP. Firma, liczna barykada, liczna pantrawana, uliczna kontrawana. A wy możecie dzwonić, audycja Luźne Gadki. Dzisiaj sobie gadamy o wszystkim i o niczym, więc wszelkie tematy wchodzą w grę dzisiaj. Film, polityka, religia, a może jakieś foliarskie rzeczy, co tam mi ostatnio wpadło w oko, w ucho, do głowy. Jakieś... Ponoć jest duży wysyp różnych filmików z UFO. Też widziałem newsa, że Pentagon oficjalnie potwierdził autentyczność takiego znanego filmu, który był nagrywany z kabiny myśliwca, znaczy z jakiejś tam kamery przytwierdzonej do myśliwca, gdzie widać dziwny czarny punkt jakby. No, ale to nie potwierdził Pentagon, że jest to UFO, oczywiście nic takiego, no bo to ciężko by było, żeby to zrobili. Potwierdzili, że jest to autentyczne nagranie z samolotu i że jest to coś dziwnego i że jest to NOL, czyli niezidentyfikowany obiekt latający, lub UFO, czyli tam Undefined Flying Object. No i... Kolega mi mówi, że jego zdaniem to nie tyle ujawnienie, co przygotowywanie nas do tego, aby za pomocą technologii Bluebeam sfabrykować jakąś inwazję, na przykład UFO, no bo jakiś ważny polityk to był Bush. Bush powiedział, że ludzkości potrzeba jakiegoś wspólnego wroga, bo to by sprawiło, że się zjednoczymy. No i może rządy wpadną na taki pomysł, żeby stworzyć nam takiego wspólnego wroga w postaci na przykład kosmitów, nie? I się zjednoczymy. I przestaniemy walczyć ze sobą i zaczniemy walczyć z wyimaginowanym, no a właściwie ze sztucznie wykreowanym wrogiem. Reagan to powiedział? Furiat pisze. A może to Reagan? No, może się... Bo Parchy to wspólny wróg. Ale Furiat nie jest pewien, czy to Reagan. No, ja z kolei też nie jestem pewien, czy to... Ale Alfred potwierdza tutaj, że to Reagan powiedział na konferencji w ONZ. A to przepraszam bardzo. I dziękuję za podpowiedź. Parchy to wspólny wróg. Pisze Seba. Parchy. Ktoś wie, co tam się dzieje u pana Marka Podleckiego? To trochę jak z terroryzmem, zauważa I'm Me. No właśnie, właśnie. W sumie to może nie wyjść na dobre tworzenie takich sztucznych wrogów, nie? Stworzy się znowu jakiś tam Matrix, przemysł wokół tego. No i wszelkie kłamstwo, wszelka podpierdolka to jest chyba zło, tak mi się wydaje, nie? Że z kłamstwa stworzenia dla nas jakichś matrixów, Adriano tutaj mnie poprawia, unidentified flying object. No, ja z angielskiego jestem słaby.
Unidentified. Trudne słowo strasznie. Nie potrafię tego wymówić. No, a technologia Bluebeam, to podpowiadam tym, którzy się troszkę mniej orientują, to jest taka technologia, która ma tworzyć hologramy bardzo realistyczne, albo wręcz tworzyć taką iluzję, która jakoś zostanie nam wtłoczona do głowy. No w każdym razie taka technologia, która posłuży do tworzenia różnych miraży, iluzji, która będzie nieodróżnialna od rzeczywistości. A tymczasem docent, youtuber, którego w sumie znam już od wielu lat, gdzieś tam się przyglądam temu, co nagrywa, może nie jestem jakimś fanem, ale gdzieś tam lukam jednym okiem, co on robi. No, wielki fan tripów grzybowych, zdrowego trybu życia i tak dalej, który niedawno ogłosił zbiórkę na A-czapkę, tak zwaną, na taką specjalną czapałkę, która nas zabezpiecza przed Wi-Fi, przed promieniowaniem 5G mikrofalowym i w ogóle przed tymi wszystkimi rzeczami, o których niektórzy twierdzą właśnie, że nas to wyniszcza. No i sukces, zebrał kwotę tam kilkadziesiąt tysięcy złotych, robi już testy z jakimiś miernikami właśnie, czy ta czapka działa. No, może to nie jest takie głupie taką czapkę sobie na przykład ubierać, bo ona się nadaje też do ubierania do snu. Można się zabezpieczyć A przed ciążą zabezpiecza? Pisze foliarz. Nie, no przed ciążą to inną czapkę trzeba nałożyć i gdzie indziej. Taką malutką. No i może to nie jest głupie, nie? No bo jednak śpimy i cały czas jest wokół nas to Wi-Fi, promieniowanie elektromagnetyczne, mikrofalowe, różne typy promieniowania. No jakby nie było, nawet jeśli to są nieszkodliwe zakresy, no to na dłuższą metę przebywanie w takim środowisku, mimo tego, że pewne normy są nieprzekroczone, zdrowotne, no to wiecie, no wszystko jest też kwestią nie tylko tego, jak silne jest jakieś pole w danym momencie i czy to zostało przez kogoś tam ustalone, czy to, że to jest zdrowe, tylko po prostu kwestia też czasu, nie? I przecież całe lata mijają, a my w tym środowisku przebywamy. No to tak samo jakbyśmy się podtruwali lekko, tak mi się to kojarzy. Mogę się mylić, ale powiedzmy, że mamy jakąś truciznę taką w bardzo niskiej dawce, w jedzeniu, no to co poniekąd jest prawdą. No dzisiaj mamy dużo różnej chemii w jedzeniu, różne konserwanty, ulepszacze, utrwalacze, barwniki i tak dalej. No i to może być nieszkodliwe, jeśli tego zjemy trochę, a jeśli się tym karmimy przez całe lata, no to sobie możemy w końcu zaszkodzić i doprowadzić do jakiegoś nowotwora, czy do jakiegoś wyniszczenia organizmu, uszkodzenia jakiegoś organu, na przykład nerki. Więc nie przekonuje mnie taka retoryka, że w danej chwili to jest dla nas nieszkodliwe faktycznie, bo to są, bo ktoś to zbadał, no ale co w sytuacji, jeśli to trwa bardzo, bardzo długo? O, tutaj straciłem swoje podkłady chwilowo, ale już je przywracam. Mam tu, wiecie, ile ja mam katalogów? Dzisiaj sobie zdefragmentowałem dysk w końcu w systemie i się okazało, że chyba to pomogło. Zamulał mi strasznie dysk, co powodowało, że już aplikacje gorzej działały. Musiałem, wciskam przycisk i czekam parę sekund, aż w ogóle mi ten przycisk zareaguje. No, zdefragmentowałem dysk i jakby teraz płynnie i szybko wszystko działa. Tak więc defragmentujcie swoje dyski od czasu do czasu. Ja tam miałem 0% defragmentacji, ale co dziwne, zdefragmentowałem i nadal mam komunikat, że 0% defragmentacji. Po zakończeniu tam 11 czy 12 przebiegów, trwało to chyba z 2 godziny, Adriano pyta, a masz dysk SSD? No nie mam, no chciałbym mieć, ale nie mam. Wiem, że nie są drogie teraz, ale ja się teraz liczę z każdą złotówką, no więc nie stać mnie za bardzo na takie fanaberie, jak dokupowanie sobie czegoś do komputera. No, z drugiej strony komputer lepszy i taki sprawny i bardziej nowoczesny leży cały czas odłogiem, i nie mam coś chęci, żeby tam zainstalować nowy system, żeby przerzucić programy,
przełożyć kartę i cały czas na swoim starym, który jakoś tam został wskrzeszony, już myślałem, że się zepsuł na amen. Wtedy właśnie załatwiłem ten nowy komputer. Używany też, dzięki uprzejmości kolegi właściwie mam, który się zgodził odstąpić mi ten komputer w zamian za to, że tam zrobię parę prac dla niego. No i leży, a ja jak głupek cały czas na swoim starym, ale coś takiego mam, że się przywiązuję do starego sprzętu chyba po prostu, no nie wiem, taki Albandi we mnie jest, nie, który ma tego swojego Dodge'a, stary, zardzewiały samochód, który raz odpala, raz nie i wszystko jest tam na taśmę i sznurek, ale on go kocha, no to... Akuratnie mieć dwa dyski, pisze panna w grochy. No, mam w sumie dwa, bo mam jeden mam w komputerze, drugi mam zewnętrzny na USB, nie? Ale ja jakoś po prostu, póki działa, to używam sobie tego starego komputerka. Gry jakieś troszkę starsze całkiem sprawnie działają, więc karta jest już trochę stara, ale jara. Przydałoby się więcej RAMu, no bo mam tylko 8 GB, no przydałoby się 16 albo 32, no szczególnie do obróbki wideo, to wtedy to zaczyna już doskwierać brak RAMu. Obróbka wideo jest taką dziedziną grafiki, która jednak wymaga lepszego sprzętu. Co tu piszecie? Adriano się chwali, że ma jeden HDD i 3 SSD. No warto mieć jednak taki dysk SSD, to jest świetna sprawa, to się wydaje, że to tylko dysk, ale on jest po prostu bardzo szybki i to przyspiesza cały komputer, bo dzisiaj komputer operuje na pamięci wirtualnej, czyli na pamięci, która jest na dysku, nie? I no wszystko się szybciej ładuje, wszystko szybciej działa. Ja widzę, jak u mojej mamy na laptopie na przykład się szybko wgrywa system operacyjny, no parę sekund i jest wgrany, nie? I się dziwiłem, czy to ten Windows 10 tak ma, że się szybko ładuje. No i potem się okazało, że to chyba włożyli tam mamie SSD dysk po prostu tam przy restaurowaniu laptopa, bo już tam się grzał coś tam i jakiś pan informatyk chyba włożył dysk nowy. Dobra. No, przypominam, że możecie dzwonić. Dzisiaj się nie stresujcie, dzwońcie śmiało. Różne tematy. Możecie zupełnie inny, jakiś luźny temat nawinąć.

Adriano pisze, że się chyba na priwa odezwie. Nie wiem, czy to do mnie było. Co w sprawie dysku? Chcesz mi ogółem prezent dla mnie? Są dobrzy ludzie ogółem, wspaniali, całe te... Nie no, śmieję się. Tylko taka prośba, bo ostatnio się do mnie parę osób zgłosiło, że jakieś tam zleconka, coś, a potem tak cisza trochę. Więc jak tam coś chcecie mi wysłać, dać, czy coś, to się zastanówcie może dwa razy, czy na pewno, bo potem się widać niektórym odechciewa.

0: Jan Duda, ojciec prezydenta Dudy, też się bawi w politykę, też jest posłem i chwali się tu, że raz w życiu próbował wejść w biznes i stracił równowartość malucha. I to jest właśnie ten problem, że do władzy się garną często ludzie, którzy nie mają żadnego doświadczenia, nie tyle nawet życiowego, co żadnego po prostu. W życiu nic nie pracowali w normalnej jakiejś pracy, nic im nie wyszło, nic nie potrafią, no to pójdę do polityki, tak? I będę rządził, bo ja jestem mędrcem. Ja, tak, jak taki Ferdek Kiepski, no nie ma pracy dla ludzi, kurde, z moim wykształceniem, no to ja będę, bo ja jestem tu, kurde, od myślenia, nie? Ja będę innym mówił, jak mówić, jak żyć, kurde, nie? Panna w grochy pisze, Stonogę zaproś. No właśnie, zapomniałem wspomnieć, że Zbigniew Stonoga wyszedł z pierdla, był. No nie znaczy to, że koniec jego kłopotów, tylko po prostu go wypuścili za kaucją. Zapłacił chyba 300 tysięcy, coś koło tego, 300 tysięcy złotych kaucji, no i pozwolili mu wyjść. Mam mieszane uczucia co do Zbigniewa Stonogi. Z jednej strony jakoś tam go szanuję za to, że pomaga różnym ludziom. Z drugiej strony jego wiarygodność stoi pod znakiem zapytania, no bo chyba troszkę czasami kłamczuszek mu się włącza. Grzesiek jest na antenie, niespodziewanie. Dawno się nie słyszeliśmy na antenie. Cześć, Grzechu.
1: Cześć, cześć. No, słyszeliśmy się, odkąd ostatnio byłem gościem w audycji.
0: A no faktycznie, faktycznie. No właśnie, zapominam. Słuchajcie, jest odcinek z Peluny, wywiad z przedsiębiorcą, gdzie właśnie z Grześkiem sobie rozmawiamy. No, było, było. Polecam.
1: No, tak teraz jak zacząłeś mówić o starszym panie Dudzie, to mi się przypomniał cytat. Przypomniało mi się powiedzenie mojego kolegi, że polityka to jest polityka to show biznes dla brzydkich ludzi.
0: No to jest dużo takich twarzowców, ale masz na myśli taką brzydotę fizyczną, no tak, czy taką, no taką ogólną taką, też?
1: Taką ogólną, dla takich ludzi, co takie widać, że te twarze często takie wiejskie, ten nos jak taki kartofel, Takie czoło myślą nieskalane, takie chłopki roztropki, takie te baby w tych garsonkach, no takie no tacy ludzie mało urodziwi tak ogólnie, nie mówię, że tylko fizycznie, ale tak jakoś to takie wszystko, tacy ludzie, którzy gdyby nie polityka, to nigdzie indziej by swojego miejsca pewnie nie znaleźli. Ani w tym show biznesie, ani w biznesie, ani w jakiejś normalnej pracy.
0: To chyba Nergal powiedział swego czasu, że rządzą nami mali brzydcy ludzie.
1: No, tak jest, tak jest, tak jest. Teraz taki... ktoś tutaj, Grzesiu, mówi o politykach SPO, czyli tutaj jakiś wyborca. Ja mówię o wszystkich. Dla mnie jakby nie ma tutaj podziału, jakby nie widzę w ogóle żadnej siły politycznej, w której ktokolwiek byłby mniej brzydki i mniej mały i mniej ciamajdowaty i mniej nieudolny. Dla mnie to wszystko to jest jeden pies. I ja idę akurat na te wybory. Na poprzednie, przyznam, nie byłem głosować. Natomiast w najbliższych idę i idę tylko z jednym celem.

0: idę głosować na partię, która jest blisko progu wyborczego, bo uważam, że trzeba bo jakby głosując przeciwko PiS-owi, dużo ludzi wybiera, a to zagłosuje na PO, to jest wybór między dżumą a cholerą. Uważam, że najlepszym wyborem, jeżeli nie wiemy za bardzo na kogo głosować, a nie chcemy głosować na jednych i na drugich, zagłosować na tą partię, czy to będzie Korwin, czy to będzie SLD, czy to będzie, nie wiem, ktokolwiek inny, na tą partię, która jest blisko progu wyborczego, bo najgorsze, co może się zdarzyć, to co dzisiaj z potrzebą mówiliście, czyli partia, która ma większość i która może podejmować samodzielnie decyzje. Więc jak dla mnie, im więcej partii w Sejmie, im więcej zamieszania, tym lepiej. Zresztą parę lat temu mieliśmy w Hiszpanii sytuację taką, gdzie przez pół roku nie można było zawiązać żadnego z rządu, bo nikt nie mógł zdobyć większości i przez pół roku Hiszpania bardzo fajnie się rozwijała, wszystko funkcjonowało, zaczęły się problemy rozwiązywać, bo politycy, bo nie było, bo nikt nie mógł podejmować decyzji politycznych, tylko po prostu no, gospodarka gdzieś tam, urzędy funkcjonowały tak jak miały funkcjonować, przedsiębiorstwa funkcjonowały tak i dalej funkcjonowały, po prostu przez pół roku nie zmieniało się żadne prawo. I to tylko działało na plus, więc im większe zamieszanie, im większy paraliż u tych głąbów, tym lepiej dla nas wszystkich, tak mi się wydaje, bo w jakiej byśmy rzeczywistości prawnej nie funkcjonowali, to tak naprawdę najgorsza jest zmienność. I jakby najgorsza jest zmienność, czyli wybieramy sobie takich ludzi, którzy po prostu no, próbują uzasadnić to swoją obecność i to, że biorą pieniądze, jakby ciągle coś zmieniają, kombinują, przelicytowują się i tak dalej, no to jest tylko problem, więc no, ja myślę, że tutaj najlepszym ruchem, chociaż no też na przykład no, no, nie ma za bardzo na kogo głosować, no bo na kogo tak naprawdę.
1: No, nie będę ciężko wybrać, nie?
0: No tutaj wiele osób pewnie powie na to, no, to na Korwina, ale nie głosuje się tylko na Korwina, tylko głosuje się tą, na tą kosmiczną koalicję, gdzie jakieś Kaja Godek i inne dziwne przypadki są, więc no nie wiadomo, czy to jest dobry wybór, tak? Chociaż ostatnio do eurowyborów z Wrocławia kandydował Korwin. Tutaj było zaskoczenie, że przyjechał.
1: No ale to w końcu jest Konfederacja i partia Korwin jeszcze? Czy już nie ma Korwina i jest tylko Konfederacja? Jak to jest?
0: A nawet nie wiem, ostatnio, zaraz chyba już...
1: Bo ja program wyborczy Korwina znalazłem właśnie na stronie korwinmikke.pl, a na stronie Korwin, partii Korwin, to w ogóle nawet nie znalazłem programu tam, ale jest dalej. No, trochę zamieszanie jest, chyba to ta zmiana nazw i te sojusze nie robią dobrze, bo jest taka dezorientacja, nie? Już nie wiadomo, czy ktoś w ogóle kandyduje, czy... A słyszałeś o tej aferze, że na TV PiS nie wymieniono czwórki, czyli właśnie Konfederacji. W ogóle tak, wiesz, zapomniano. Wymieniają wszystkich, ale jak dziwnym trafem zapomniano o Konfederacji. Tak?
0: No, to normalne jest. Bo to jest taka realna partia, która może zabrać głosy. I ja ostatnio właśnie nawet rozmawiałem ze znajomymi, że głosując na PO, dajemy im jeden głos. Głosując na przykład na takiego Korwina, możliwe, że nasz głos zaważy na tym, że ta partia wejdzie do Sejmu i na przykład zabierze 15 mandatów PiS-owi.
1: To, że jest przeciw aborcji, brzmi tu adwokat Boży nasz.
0: To, że jest przeciw aborcji... No to czym to jest, no, czy kobieta, której jedynym postulatem jest zakaz aborcji, serio naprawdę tutaj na czacie są osoby, które uważają, że cały świat się kręci wokół zakazu aborcji bądź braku tego zakazu, serio uważacie, że gospodarka, prawo, kwestie społeczne i tak dalej, to chuj, tylko tak naprawdę chodzi o jeden postulat? Serio, kobieta, która ma i mówi ciągle jedną rzecz w jednym temacie i nie ma nic do powiedzenia w żadnym innym, to serio jest osoba, która powinna iść do polityki? Jak dla mnie się wydaje, że jeżeli ta osoba ma poglądy takie i ktoś się z nimi zgadza, to ta kobieta powinna być po prostu jakąś działaczką społeczną i po prostu prowadzić akcje związane z jej konkretnym jednym poglądem, bo to jest jej pogląd, to jest jej jakaś krucjata prywatna. Ona nie wypowiada się przecież na temat gospodarki, nie wypowiada się na temat prawa, na temat kwestii społecznych, a wydaje mi się, że polityk, przede wszystkim jakiś parlamentarzysta, to jest ktoś, kto powinien być troszeczkę interdyscyplinarny. Oczywiście powinien się specjalizować w jakiejś rzeczy, natomiast na przykład, żeby być w komisji jakiejś, na przykład komisji spraw zagranicznych, albo komisji, nie wiem, przedsiębiorczości, albo komisji polityki społecznej. Ale czy komisji do spraw aborcji, czy naprawdę uważacie, że to jest kluczowa sprawa? I jasne, niech ona, niech, czy ktoś się z nią zgadza, czy się nie zgadza, to jest inna sprawa. Natomiast wydaje mi się, że jej działalność to nie powinna być działalność polityczna, tylko powinna być to działalność społeczna, agitacyjna. Ona powinna lobbować polityków, a nie sama wchodzić do Sejmu i tyle, no jakby. Tutaj adwokat, że jakby nie do końca zrozumiałeś to, co ja mówię. No tak, niech będzie posłem. Będziemy mieli 200 posłów przeciwko aborcji, 260 za aborcją, albo odwrotnie. I może będzie, niech wszyscy posłowie się interesują tylko aborcją, to przynajmniej prawa nie będą zmieniać tego, które dotyczy wszystkich innych spraw. I tyle.
1: Ogólnie zaglądanie nam pod kołdrę, czy to przez kler, czy posłów, którzy są na pasku kleru, źle mi się bardzo kojarzy. Uważam, że to jest faktycznie. Ten kompromis, który się udało wypracować w sprawie aborcji, nie jest zły i powinniśmy się tego trzymać. Skoro tak ciężko jest tutaj dojść do porozumienia, a udało nam się już coś wypracować. Coś, co jest jakimś kompromisem, no to trzymajmy się tego, a przestańmy tutaj. Ja wiem, że kościelniaki uwielbiają się zajmować naszymi waginami, pindolkami, dupami, to jest ich świat, tak? Ale no, niekoniecznie to się mi akurat dobrze kojarzy. A drugi Grzesiek tutaj wspomniał, że Kaja Godek nie jest już w Konfederacji. No
0: A
1: ale
0: tutaj
1: bardzo dobrze.
0: adwokatowi odpowiem, bo adwokat napisał, że widzę, że masz problem z aborcją. A tutaj go zaskoczę, bo ja sam akurat raczej jestem przeciwnikiem i raczej myślę, że mam adwokat bliższe poglądy w tej sprawie do ciebie niż na przykład do Krawca, ale wcale nie uważam, że to jest kwestia. Że ta kwestia aborcji to jest kwestia polityczna. Ja uważam, że tego typu kwestie to są bardziej kwestie trochę naukowe, trochę światopoglądowe, ale serio uważacie, że politycy, którzy są, że tak powiem, gospodarzami, zarządcami, kimś w formie menedżerów. Porównajmy państwo do. My wybieramy posłów, czyli niejako urzędników wyższego stopnia, ludzi, którzy są władzą wykonawczą, tak? Władzą wykonawczą, czyli ludźmi, którzy mają wykonywać pewne funkcje w państwie, zarządzać operacyjnie. Ja myślę, że to jest duży błąd, że Polacy głosują typowo ideowo, na zasadzie nie interesuje mnie, jak jest. Ważne, żeby on był mój, żeby on był z lewicy, żeby on był z prawicy i tak dalej. Ale nie, ja nie oczekuję, że będzie 460 posłów znających się tylko na gospodarce czy tam jeszcze spraw poważnych. Ale no, serio, jeżeli jest 460 posłów i to są tacy urzędnicy najwyższego stopnia, czyli to są ludzie, którzy są w porównaniu takim top managementem, tak? No to sorry, no, jeżeli organizacja ma dobrze funkcjonować. Ja zaraz się wypowiem co do kwestii ideowych. To są ludzie, którzy mają zarządzać w jakiś sposób, czyli powinni być sprawni operacyjnie. A w kwestiach ideowych od kwestii ideowych są inni ludzie. Od kwestii ideowych mogą być różni społecznicy, mogą być ludzie, którzy są powiązani jakoś z polityką, lobbują i tak dalej, ale no kurczę, no serio, wybierzmy sobie 460 osób, które świetnie się znają na modleniu, kościele, aborcji, na LGBT, a drudzy na siusiakach i tak dalej, ale kurczę, nie będzie nikogo, kto potrafi tworzyć sensowne prawo, które nie ma luk, nie?
1: No właśnie. Poza tym to nie jest faktycznie, no wydaje mi się, że ważniejsze jest to, żebyśmy żyli w dostatku, żeby się posłowie zajęli gospodarką, ekonomią, prawem, a nie wiecznie ta ideologia i czy napoczęte, czy nie napoczęte i czy gumowy szatan i czy religia w szkołach, czy poza... To są najważniejsze rzeczy dla nas, naprawdę. A PN Koci chyba, nie wiem, czy troluje, czy faktycznie myli cię z leniuchem. Chyba nie tylko on. Ale ty wiesz, że faktycznie czasami masz jakby podobny trochę głos do leniucha?
0: Tak. A PN Koci to wiem, kto to jest. To jest ten, co ma ode mnie bana. I dlatego jest na YouTubie, a nie ma go tutaj. Ten, co ma ode mnie bana.
1: Chyba tak.
0: To jest ten, co ode mnie bana. Jakby pewnie mnie słucha, to mu przypomnę, dlaczego ma bana za to, że powiedział, że moich rodziców powinno się zabić za to, że głosują na PO. To ci tak przypomnę, kolego. Jeżeli kiedykolwiek ktoś cię odblokuje, to ja cię będę zawsze blokował za to stwierdzenie wtedy. To tak przypominam tylko. To jak póki jestem, bo pamiętam, że dopytywałeś się na czacie, dlaczego masz bana. A jak już jestem, to odpowiem.
1: A ja przypomnę nieśmiało, że Grzesiek, oprócz tego, że jest sympatycznym kolegą, to jeszcze jest człowiekiem, dzięki któremu to radio praktycznie istnieje, bo to dzięki Grześkowi mamy serwer, więc sorry PN Koci, nawet jakby nie było tu zasady, że się nie wpieprzam w bany innych, to chyba bym cię nie odblokował w tej sytuacji tak po prostu, więc sorry, winę tu. Tak to wygląda.
0: Nie, no wiesz, mi po prostu chodzi, no, ja to powiedziałem już kiedyś, to już jest stara historia i jakby no, ja nie zamierzam
1: ale
0: tego.
1: Ale piszesz, że przeprosił cię.
0: A to niech se przeprosi i nie wiem, siedzi na czacie na YouTubie, tam go nie mogę zablokować.
1: Zagryziak jest no, trochę. Widzisz.
0: No jestem.
1: No cóż.
0: Tutaj Grzesiek, co takie puchy ostatnio na Discordzie Nocnego? Jakie puchy?
1: Na Discordzie Nocnego Radia? Tam się coś dzieje w ogóle?
0: Ja nie wiem, ja tam nie byłem.
1: Aha, że puchy, radio. Że pusto, tak?
0: A nie, ja nie wiem, ja tam nie byłem. Odkąd Jacka nie ma na Discordzie, to tam nie było z kim gadać. Tam jeszcze można było zajrzeć, bo czasami jak się zajrzało, to był Jacek.
1: Ale narzekaliśmy trochę na blachę wtedy, że jakieś zbyt długie wypowiedzi, że monologi, że elaboraty, chyba o to tam chodziło, a tak naprawdę no, fakty są takie, że Discord bez blachy faktycznie zdechł.
0: To jest jedno. Ja niedawno miałem okazję, z Jackiem rozmawialiśmy ostatnio, z parę tygodni temu. No powiem tak, że mi jest szkoda, że Jacek trochę zniknął. Ja wiem, że tutaj dużo ludzi na niego tam gdzieś tam narzekało i tak dalej, ale szczerze mówiąc mi Jacka tutaj brakuje i jasne, gdzieś tam czasami przesadzał z pewnymi rzeczami, ale on wnosił sporo kolorytu i czasami no i coś ciekawie powiedział, czasami bardziej ciekawie, czasami mniej ciekawie, ale Jacek jakby dla mnie był zawsze bardzo na plus. Czasami też gdzieś tam mnie podirytował, ale ja też niejedną osobę podirytowałem i to jest normalne, ale dla mnie Jacek jak najbardziej na plus. Jacku, jeżeli tu słuchasz, a może słuchasz, to Jacek wróć.
1: Nie? Bo... No, Jacek myślę, że nie słucha takiego gówna, jakim stało się, że tak powiem, no nocne radio. A tu ciekawostka, bo okazało się, że ten, który ci tak podpadł, jest też autorem disa na blachę, po którym się blacha tak wkurwił. Tak więc tutaj widzicie, wychodzą niesamowite rzeczy tego wieczora w ogóle.
0: No nie, ja pamiętam, bo ja wiem, że ten kolega zmienia niki, ale jego pamiętam zawsze po stylu pisania. Ja mu kiedyś powiedziałem, bo on kiedyś na Discorda zmienił sobie login, pozmieniał wszystko. A ja mu powiedziałem i jego i tak wtedy rozpoznałem, bo jakby kojarzę go po stylu pisania, bo ma
1: Bo jestem
0: bardzo.
1: pamiętliwy.
0: Jestem bardzo, nawet
1: Jak słoni.
0: jak tak, nie, no mam. Jeżeli, no to dla mnie to był po prostu tekst, który był mocno poniżej pasa i jakby był naprawdę dla mnie, jakby będę to pamiętał i wiem dokładnie, jak ten gość się wypowiada, i będę go. Jakby się nie podpisał, to i tak go po krótszym czy dłuższym czasie rozpoznam i będę na niego polował.
1: A potrzeba, ile razy sobie z mojej mamy nieprzyzwoicie żartował. Słynne dowcipy pod tytułem A twoja stara.
0: Ale to jest, wiesz, to jest układ między wami, natomiast ja to jest układ między wami, natomiast ja zawsze mówiłem, że dla mnie żarty z rodziny i jak nawet nie, że żarty, bo żarty to jest jeszcze okej, ale jakby stwierdzenie, że twoich rodziców powinno się zabić, bo skoro głosowali na PO, to wiesz, no jakby jeżeli się, dla mnie, jeżeli się toleruje tego, znaczy, ja powiem tak, no ja wiem, że w Nocnym Radiu się jakby różne dyskusje są na różnym poziomie, natomiast wydaje mi się, że jednak no jakiś tam poziom, no, poziom powinien być. No też nie chciałbym, wiesz, no, skoro mam taką możliwość i plus, skoro jestem od iluś tam lat jakoś tam w mniejszym czy większym stopniu zaangażowany w radio i skoro wydaje mi się, ktoś to doceni, ktoś to nie doceni, wydaje mi się, że jednak jakiś tam mój wkład w to, że to funkcjonuje, jakiś tam jest. Ja sobie oczywiście nie roszczę nie wiadomo czego, natomiast wydaje mi się, że nie dam sobie. Ja wyraźnie o tym mówiłem zawsze, że na temat pewnych kwestii jakby no, nie chcę, żeby były wobec mnie robione i sobie po prostu prosiłem, żeby to nie było robione. Jeżeli ktoś tego nie potrafi uszanować, to też nie dam sobie przecież, wiesz, pluć w twarz, bo tak można,
1: No
0: nie?
1: ale może
0: Bo
1: wybaczysz niczym Jezus?
0: nie.
1: Nie,
0: Nie ma to, nie.
1: bardziej
0: Ja
1: Rambo albo The
0: jestem jak
1: Punisher.
0: słoń, jak słoń,
1: Ale
0: nie.
1: słuchaj, taki tutaj osobisty komentarz od PNKoci. Jak ja
0: Nie czytam.
1: jestem chory psychicznie, chłopie, mam depresję i fobię
0: Nie czytam.
1: społeczną i przykro mi było, bo Nocne Radio wtedy to było dla mnie
0: Nie czytam
1: dla mnie
0: jego
1: wszystko.
0: komentarzy. Nie czytam jego komentarze.
1: No.
0: Nie interesują mnie. Serio to mówię, no naprawdę to mówię. No,
1: Dobra,
0: raczej
1: dobra.
0: nie będę, no słuchaj, to jest gość, który szalał, wyzywał i pamiętam, tutaj dużo osób na przykład pamięta do mnie, miało zarzut, jak ja w nerwach Błażej, jak Błażej powinien, że gadał błędy, przedsiębiorcy to, przedsiębiorcy tamto i ja mu to coś tam powiedziałam. To na mnie jak dużo osób. A PNKoci pamiętam na Discordzie, jak wyzywał Błażeja i to tak grubo, i to tak naprawdę grubo. I jakby on dalej nie widzi w tym problemu. Ja myślę, że problem jest w nim i po prostu takie ciągle, okej, dobra, bo ty jesteś chory psychicznie i tobie wszystko wolno, bo ja mam depresję, bo mi wszystko wolno. No kurczę, nie, no. Ja pójdę do sklepu, nasram na podłogę i powiem, bo mam depresję i musiałem po prostu. No,
1: No słuchaj, tak.
0: jak raz to zrobię, to może mi tam wybaczą. Oczywiście ta starsza pani, która na emeryturze sobie dorabia, bo jej nie starcza, to tam sprząta i będzie zmywać to gówno z tego supermarketu, ale ja przyjdę drugi raz i powiem, że znowu, bo mam depresję i pozwólcie mi. I ja znowu zrobię tą kupę na środku sklepu. No i
1: No.
0: to takie jest, wiesz, no jakby ja uważam, że no kurczę, jak mnie tam kolego pękoci słyszysz, no to kurczę, jeżeli uważasz, że to, co robisz raz, drugi, trzeci, piąty, uważasz sam, że nie jest to okej, no to może czas się ogarnąć, może, nie wiem, zimny prysznic codziennie rano, żeby jakoś inaczej podchodzić do kolejnego dnia i tyle, no.
1: Komentarz od nocnego ciocia z Choroszczy. Powinien mu pan wybaczyć. Dobra, słuchajcie, no Grzesiek jest drażliwy i zanim zaczniecie tutaj trollować i ostre jakieś teksty rzucać, musicie sobie niestety zrobić rozeznanie, z kim wolno, z kim można sobie na więcej pozwolić, a z kim mniej. I możecie mieć tego pecha, że traficie na osobę po pierwsze drażliwą, a po drugie na przykład ważną dla nocnego radia, a jeszcze dodatkowo kogoś, kogo krawiec lubi, no i wtedy macie trochę przerąbane, bo macie bardzo małe szanse, że wam zostanie odpuszczone na przykład. Taką osobą też jest Danusia, myślę, którą też tu ostatnio ktoś bardzo brzydko obraził i też dostał bana na jakiś czas, jak już sobie tu mówimy. I tak to będzie, no słuchajcie, niestety przychodzi sobie ktoś, powiedzmy, nepotyzm, to, tak, żebyście wiedzieli, że są osoby, które są na przykład ważne dla mnie z jakiegoś powodu, albo są po prostu się tutaj liczą, są ważne dla radia i jak je obrzydliwie zbeształacie czy coś, no to, to sami zestrzelacie w stopę, no trudno, no tak bywa, no. Niestety, dostać bana na NR to zaszczyt, pisze adwokat. Ale też i niektórym też więcej wolno, też tak jest, no jest takie medium, no niestety, niektórym więcej wolno. Myślę, że potrzeba też ostatnio trochę przegiął, rzucił jeden tekst, który mi się bardzo nie spodobał na audycji. Jeszcze mu to przypomnę nawet.
0: Dostanie bana?
1: No właśnie on nie dostanie. I to znowu nepotyzm się pojawia. No niestety, no, nie dostanie.
0: A czy wiesz, jakby nie wiem, nie do końca, czy to nepotyzm. Wiesz, wydaje mi się, że jakby Nocne Radio wyrosło już z tego, z takiego miejsca, gdzie można sobie wszystko wszystkim powiedzieć, wszystkich od wszystkiego wyzwać i tak naprawdę powiedzieć, hehe, ale to jest Nocne Radio, to jest żart i nie bierz tego na poważnie. Hehe, twoja mama ma raka i coś tam, hehe, nie bierz tego na poważnie, to jest żart. Twoich rodziców powinno się zabić, hehe, to jest żart i tak dalej. No, okej, może raz być żart, nie, ale jakby wydaje mi się, że bardziej nie, to nie jest coś nie tak z krawcem czy z potrzebą, że nie chcą tolerować pewnych rzeczy. Myślę, że nie jest coś nie tak ze mną czy z Danusią, że jednak oczekujemy tego, że ktoś będzie nas, nie wiem, obrażał i tak dalej. To myślę, że coś jest nie tak z tymi osobami, które uważają, że mają prawo na każdego pluć, wyzywać i tak dalej. I jak spotka ich jakiś ostracyzm, to i jakaś blokada, jakiś ban, jakiś cokolwiek, to he, ale to był żart, nie? To czemu? Przecież tu wolno, nie? To jest, tutaj wystarczy do furia do adwokata, wystarczy, że będziesz ostro bronił doktryn chrześcijańskich, to prędzej czy później to nastąpi.
1: No, adwokat też dostał bana niedawno i też mam trochę kosę i trochę focha. No, na blachę mam większego focha, myślę, bo sobie ostro u mnie jakoś tak nagrabił. Nie wiem, adwokat z kolei mnie wkurzył tym, że ciągle ocenia. To jest taki pan oceniacz. Teraz chyba trochę mniej, ale się pojawił tutaj znowu, ale czuję, że zaraz zacznie znowu oceniać każdą audycję i każde moje wejście i że no dzisiaj znów przykład żenady. Myślę, że ciężko się tego słucha. Też ostatnio zbanowałem na YouTubie kogoś, co się nie pojawiał, a pojawiał się na co drugiej audycji i strasznie mu się to radio nie podobało. Straszne gówno i straszna żenada i w ogóle nie da się słuchać. I to tak, wiecie, to człowiek może się zmęczyć takim czymś, nie? Ja też jestem nerwowy, jestem tylko człowiekiem i mnie coraz częściej mnie ludzie irytują w ogóle. Staję się coraz bardziej antyspołeczny. Radio to jest niestety jeden z takich niewielu kanałów, gdzie jeszcze gadam normalnie z ludźmi. Na co dzień trochę mniej jestem miły, sympatyczny, niestety. Tak bywa, no.
0: Tutaj adwokat napisał do ciebie, że sam prosiłeś, żeby być szczerym podczas ostatniej audycji, do której dzwoniłem. Ja się tu wypowiem na temat tej audycji, bo ja ją słyszałem. W ogóle ostatni telefon do adwokata i rozmowa z tobą to była w ogóle świetna audycja i ja na przykład uwielbiam adwokata, jak on dzwoni, ale nie mogę znieść adwokata na czacie. On jest świetny, jak dzwoni, uwielbiam wasze rozmowy i to są jedne z najlepszych audycji zawsze, ale kurwa, jego on na czacie Sorry, adwokat, bo ja tutaj mówię, że nie ten, żebyś nie obrażać i tak dalej, ale adwokat świetny jest na telefon, jak rozmawia, a na czacie to jest taka krzyżówka Smurfa Marudy ze Smurfem Mondralą. Taki
1: I do srywki cały czas?
0: Do srywki,
1: do
0: tak.
1: Do srywki? I oceny, i jakieś i sarkaźmiki takie same, nie? I to
0: tak.
1: Słabo to wypada, ale to nie tylko ty uważasz tak. Jest już któryś raz słyszę od kogoś właśnie, że adwokat świetny jest, super jak dzwoni, fajny gość i super audycje, a na czacie to taki po prostu takie połączenie trola z jakimś takim marudą, no, takim zgorzkniałem, jakieś to po prostu słabo, słabo. On kiedyś to tłumaczył, że to jest jakaś gra taka jego trochę, czy coś, no ale jakoś mnie to nie przekonuje do końca.
0: No, myślę, że to jest taka tutaj, no jak dzwoni, dziękuję, przepraszam i zapraszam, a na czacie buc.
1: To nie chodzi o to, że dziękuję i przepraszam, tylko po prostu normalnie się gada o różnych tych też rzeczach. Ja ostatnio jestem uczulony na tych, którzy tylko oceniają innych. No bo co to taki za sposób na komunikację, że tylko, że wszystko dookoła oceniasz cały czas i każdego, na każdego, to zrób sobie w ogóle skalę od 1 do 10 i wszystko dookoła siebie oceniaj. No to 1, to 3 na 10, słabo, słabo. Tutaj trochę krawiec lepiej było, ale nadal, że nadam, myślę, że powinieneś popracować na takie, wiecie, ocenianie. My się tu spotykamy nie po to, żeby jakiś efekt osiągnąć, super, żeby była audycja, która dostanie jakiegoś radiowego Oscara, że ja tu się silę na coś. Nie, po prostu spotykamy się i gadamy sobie, nie?
0: Tak, tak.
1: A ludzie dzwonią.
0: Więc adwokat, no ja mam nadzieję, że od czasu do czasu zadzwonisz, jak będziesz mógł. Ja też nie ukrywam, że mówię dzisiaj tak cicho, bo nie chcę kogoś obudzić.
1: A kogo?
0: Wiesz kogo?
1: No może kiedyś coś więcej powiesz na antenie, ja nie będę ciągnął za język, ale było w sumie fajnie. A panna w grochy pisze nocne radio, a coś ty myślał, to jest internet, co ty oczekujesz, lizania po jajkach? Absolutnie nie, wielokrotnie powtarzam i chyba daję dowód tego, że jestem otwarty na krytykę, ale denerwuje mnie ostatnio na przykład krytyka która jest zupełnie niemerytoryczna i polega tylko na okazywaniu niechęci do mojej osoby i do radia, że ale głupoty, to się słuchać nie da, bla, bla, bla. Słuchajcie, jak coś macie, to napiszcie konkretnie, na przykład krawiec, twoja wypowiedź, i tutaj cytujemy, jest nieprawdziwa, pomyliłeś się. Zauważcie, że za każdym razem, jak wytykacie mi jakiś błąd czy pomyłkę, ja się przyznaję, nie mam z tym problemu, tylko po prostu denerwujące jest to, że ktoś nie podaje żadnych konkretów. To jest wkurzające, bo wtedy...
0: Dokładnie, to jest jedno. To mi się podobała ostatnio twoja wypowiedź w ostatniej audycji, jak właśnie o tym związku z księdzem w kontekście właśnie krytyki, że tam ktoś komuś związek z księdzem pasuje. A co do tego argumentu, to jest internet. Serio? Bo to jest internet? Jak ja słyszę taki argument, to mam takie wyobrażenie kogoś, kto ma, kto jest taki nabuzowany i w życiu codziennym nie może tego w żaden sposób tych negatywnych emocji wyładować. I wchodzi sobie do tego internetu, bo i to jest internet, tutaj można się wyżygać na każdego, tutaj można powiedzieć, co się chce, bo to jest internet, bo my nie widzimy po drugiej stronie, że tam jest żywy człowiek. Ja jestem osobą, która osobiście, czyli tak bezpośrednio, face to face, miałem okazję poznać najwięcej osób z radia, bo poznałem chyba z 5 albo 6 osób z radia tutaj z tego czynienia, także...
1: I to tych takich Bilderbergów, można powiedzieć.
0: I to radiowych. Takich Bilderbergów. No słuchajcie, potrzeba to, z potrzebą wódkę piliśmy, potrzebą mnie nocował na podłodze.
1: Jak wygląda?
0: A nie, no to no, przecież potrzebę pewnie widziałeś.
1: Nie.
0: Nie widziałeś potrzeby?
1: Nie. I nie chcę.
0: Nie wiem, potrzeby. No i dla mnie to jest, ja właśnie przez to też mam takie poczucie, że to są po drugiej stronie, są normalni ludzie, tak? I okej, może w jakich okularach.
1: Słuchajcie, nie, to jest szczupły, wysoki przystojniak.
0: Blondyn. Długie blond włosy.
1: O aryjskiej urodzie, muskularny. Ja sobie tak wyobrażam. Ale nie, ale tak mówiąc serio, jest, dla mnie zawsze była to jakaś taka magia, że po prostu to są tylko głosy.
0: Tak, to jest, ty często mówiłeś o tym, że dla ciebie to było też to takie, radio dla ciebie było troszeczkę, bo w rzeczywistości miałeś jakieś problemy z komunikacją, a w radio ciebie trochę tam odblokowywało i to było. Też kiedyś rozmawialiśmy, bo kiedyś o tym rozmawialiśmy, to jest sporo nowych słuchaczy, ale sporo osób też nie, dlaczego ja też tak gdzieś tam, to jest, ja Krawca słucham od... bardzo dużo lat jeszcze. Ja dzisiaj nawet to opowiadałem tutaj w domu u siebie, że nocne radio słucham, słuchać będę i zawsze w jakimś tam stopniu wspierać, też dlatego, że ja miałem 6 lat temu dosyć taką nieciekawą życiową sytuację, finansowo, życiowo i tak dalej. I jakby jedyną rozrywką, na którą było mnie stać, to słuchanie darmowego radia, dorabiając sobie po godzinach, już nie wnikając w pewne rzeczy. I jakby słuchałem Krawca i dla mnie jakby audycje Krawca były tak, one mi towarzyszyły w jakimś tam trudniejszym momencie życia, gdzie mi się sytuacja jakoś tam mocno poprawiła i z tych różnych rzeczy wyszedłem i tak dalej. I dla mnie jakby radio było zawsze ważne, natomiast no też ja do tego podchodziłem troszeczkę inaczej niż tutaj może pewnie wiele osób, że to jest miejsce, gdzie możemy przyjść się po bo to jest internet, nie? No może dla mnie jakby tutaj trochę osób poznałem osobiście, dużo naprawdę. I powiem szczerze, że każda osoba, którą poznałem osobiście z nocnego radia, to był naprawdę świetny człowiek. I gdzieś tam jakby ja to trochę inaczej traktuję, niejako, że bo to jest internet i tu można powiedzieć, co się chce. Bo to jednak są ludzie po prostu.
1: Już to dla niektórych słuchaczy za słodziusio się robi, tu cytuję, tak do pożygania, że zaraz się zżygają, tęczą i w ogóle. Słuchajcie, no to tacy jesteście, że jak coś pozytywnego i takiego trochę bardziej sympatycznego, to od razu słabo, nie? Patostreamy lepsze, nie? Lepiej, żebym się tu nachlał piwskiem i pożygał, żeby Grzesiek mi naurągał, żebym ja się z kimś pokłócił, to wtedy byłaby fajna zabawa, jak u Kononowicza, nie? No, sorry, to chwilowo zmiana klimatu trochę, ale popatrz, jacy słuchacze są. Raz mają straszny żal, że marudzenie tylko i że negatywne, teraz za słodko, to co, wypośrodkować tak dla was trzeba, nie?
0: No, tak. Tutaj Furiat, że etam się najbardziej, że Furiat i etam się najbardziej odkryli wizualnie. No i czasami w taki sposób, który nie do końca chcieliśmy wszyscy. Ale no to tak, no czasem jest słodziutko, czasami jest mniej lub bardziej, ale no, no myślę, że trzeba też czasem pozytywnie. No tak zadzwoniłem, bo nie dzwoniłem od chyba 2 miesięcy, a wcześniej nie dzwoniłem też jakiś czas, tam z różnych względów, bo nie zawsze mam możliwość.
1: Z jakich?
0: To dobre, to powiem, bo u mnie w moim prywatnym... Tutaj adwokat będzie najbardziej... Adwokat, słuchaj, adwokat, jesteś? Potwierdź, adwokat, że jesteś, bo kiedyś mi tego bardzo życzyłeś i kiedyś ze mną o tym rozmawiałeś i uważałeś, że to jest super sprawa. Adwokat, jesteś? Czekam na potwierdzenie adwokata, że on to słyszy.
1: On złośliwie się teraz nie odezwie.
0: Jestem.
1: A jest.
0: No. Adwokat 20... Adwokat 20 dni temu się zaręczyłem.
1: Brawo! Szkoda, że nie mam dżingla z brawami. Czekaj, może coś znajdę szybko tutaj. O, to taki dżingiel a la wiadomości mi się otworzył, ale to takie wiadomości trochę. Albo grzmot by jeszcze był okej. Okay. Uwaga, grzmot idzie. A z drugiej strony też taki dżingiel by pasował. O.
0: I ja nic nie słyszę.
1: Może i dobrze. Może i dobrze. No ale no, słuchajcie, no fajna, często doświadczamy tutaj w Nocnym Radio takich, wiecie, chwil, gdzie trochę bardziej się tu robi hermetycznie. Nie chcę mówić, że wielka rodzina Nocnego Radia, bo to może zbyt wielkie słowa, tak, ale coś w tym jest jednak, rodzina Nocnego Radia. No i taka wielka chwila, no gratulujemy, gratulujemy właśnie Grześkowi, że no jednak te wartości rodzinne, tak, no właśnie, no to może parę słów o tym, no kim jest ta wybranka, może coś uchylisz tutaj, Rąbka, tajemnicy.
0: Nie.
1: Nie?
0: Ale to tylko powiem, że jedna osoba z radia widziała na kamerce, na Skype'ie, bo rozmawialiśmy razem.
1: To chociaż powiedz, czy blondynka, czy brunetka, no coś muszą dostać jakąś informację słuchacze. Ja tutaj jako dziennikarz muszę trochę pociągnąć za język.
0: Napiszę na czacie, żeby nie wyszło, że to tak tutaj gadam.
1: Ale tylko na wewnętrznym naszym czacie możecie się dowiedzieć, że... No i tutaj wam nie powiem, bo tylko dla wybrańców. A murzynka czy biała? Czy Azjatka?
0: Kto to jest, Dajmi?
1: Ja wiem, kto to jest, ale nie zdradzę, bo fajnie troluje tutaj.
0: Okej. Okay. Bo coś mam wrażenie, że za dużo wie.
1: Za dużo wiesz. Odstrzelony od razu. Banik, pach. Łaska internautów na pstrym koniu jedzie, pisze Alfred. No i gratulacje się tu posypały. No fajnie, fajnie, kurczę. No, no słuchajcie, zawsze to jest jakiś nowy etap, nowe... Zmienia się myślenie, zmieniają się priorytety. Dużo się zmienia w życiu. Fajnie, fajnie. Ja się cieszę się razem z tobą. Cieszę się bardziej się cieszę niż z technologii cache, bo tak ci powiem. Jak zapłacę więcej niż Grzesiek, to mogę go zbanować, pisze PN Koci. No, no, świetny komentarz. Brawo. Dobrze się wstrzeliłeś w ogóle. Jak na razie to bomba. No, super, super.
0: Nie, no dobra, to skoro jest tak, to ja mogę z okazji tej pęko ci odbanować. O. Ale tutaj kolego pęko ci powiem ci, że ja po prostu sobie wolałbym, żebyś takich rzeczy nie mówił. Naprawdę, jeżeli uważasz, że to jest normalne, to się 3 razy nad sobą zastanów, bo tego typu rzeczami, które czasami na co ci piszesz, się po prostu błaźnisz, bo myślę, że no to tylko o tobie kiepsko świadczy. Ale zaraz cię, kolego, odbanuję. Tutaj jesteś jako Jan Paweł 666, bo znam wszystkie twoje niki.
1: No to widzicie, jakie niesamowite rzeczy dziś wieczorem na antenie, tylko w Nocnym Radiu. Dowiadujemy się takich newsów i tutaj rozmawiamy o tym, o banach, ludzie zostają odbanowywani, amnestia z okazji zaręczy.
0: Czasami mam obaw, jak patrzę na listę banów i na przykład widzę, jacy użytkownicy są zbanowani, na przykład potrzeba 7 września zbanowo użytkownika w niku etam chuj.
1: Mógł zabić, a odbanował, pisze Leniuch. Ludzki pan, mógł zabić, a odbanował. Jak Józef Stalin, co mógł zabić, a dał cukierka dziecku. No, tutaj... A wiecie, że to jest autentyczny komentarz jakiegoś komentatora, który tak skomentował, że Józef Stalin dał cukierka, a mógł zabić. I to jest naprawdę tak było. Jakiś nadgorliwy włazidupek tak skomentował.
0: Naprawdę tak było?
1: No.
0: O kurwa, to było. O, adwokat chce zadzwonić. Czy na trzeciego? Czyli okej, no to chyba można. Dla mnie jak najbardziej. Jeżeli tutaj krawiec na trzeciego z adwokatem chce,
1: Takie combo robimy. No, ja zwykle nie robię tak, bo nie, tak nie lubię na dwa baty, jak to się brzydko mówi, ale w przypadku adwokata.
0: ale wiesz, że zawsze takie historyczne, najlepsze audycje wychodziły, jak było, nie wiem, 5-6 osób na terenie. Takie afterowe, oczywiście mówię afterowe. No, legendarny Żebrotronik stanął z było 5 na antenie.
1: To może tędy droga, że po prostu ten. No to słuchaj, adwokat, to zadzwoń, bo w sumie nie wiem nawet, jak cię dodać. Chyba gdzieś mi tu w ogóle zniknąłeś z listy już tak dawno, bo tu ktoś im dłużej nie dzwoni, tym niżej ląduje gdzieś tam na liście i nawet już nie potrafię cię wyszukać. To zadzwoń, żebym zobaczył, jak ty się nazywasz w ogóle.
0: Widzę, że adwokat to ma jeszcze trudniejsze warunki niż ja, bo musi się ubrać i wyjść z domu.
1: On się wstydzi przed rodziną, że dzwoni do
0: Ja
1: nocnego radia.
0: siedzę na balkonie pod kocem.
1: Też się wstydzisz nocnego radia. No,
0: Nie, nie,
1: widzisz.
0: słuchaliśmy dzisiaj razem i jakby ja tutaj powiedziałem, no bierzesz mnie z całością inwentarza razem z nocnym radiem.
1: To widać, że nocne radio bardzo ważne jest w tym związku.
0: Przedstawiłem ją, mówię to, tutaj mówi teraz krawiec, krawiec też ten, to jest potrzeba, i Etam dzwoni i jak Etama też przedstawiam, mówię Etam, to jest taki gość, który używa takich starych komputerów, których nikt nie używa.
1: No to pozdrawiamy serdecznie wybrankę serca. Jeśli nas przypadkowo słucha akurat, no to czego możemy życzyć? Może pociechy z męża.
0: No i jeszcze Etama przedstawiałem, że to jest taki kolega, który nie lubi ogolonych kobiet.
1: Kudłaty lubi. Sorry, że ja tak głupio gadam, ale już jestem po dwóch piwkach. Dzisiaj już sobie piję drugiego mistrzowskiego portera i tak mi się wesołkowaty się taki zrobiłem, trochę głupawy. Musicie wybaczyć, niestety. Jedyne takie radio, gdzie się pije na antenie. Nawet youtuberzy boją się dzisiaj pić, bo YouTube ich zbanuje i w ogóle. No.
0: Ten adwokat chyba zakłada buty.
1: A Etam się pewnie zastanawia, czy kobieta karna i czy dostaniesz jednego schabowego i siedem zapasowych, i czy będziesz sobie siedział, bekał i smakował i mówił, że dobre, a kobieta będzie się cieszyła z komplementów, że dobry schaboszczak.
0: No, trochę tak. Nie, no dla mnie to nie. Ja nie mam akurat takich wymagań jak Etam. Ja wiem, że tutaj Etam. Ja jakby nie ten. Nie jestem aż takim księciem z bajki jak Etam, żeby aż takie wymogi mieć.
1: A Juicy Juice pisze, ja bym chciał Maxa Spearsa. No, muszę cię zmartwić, bo nie żyje. Nie będzie go w nocnym radio, bo nie żyje. No, a czekamy na adwokata, który już ubiera drugiego buta, pewnie. No, ciekawe, ja sobie nawet się zastanawiałem ostatnio, leżąc na łóżku, co by było, gdyby adwokat zadzwonił. I czy bym go odebrał, czy nie. No, ale dzisiaj akurat mam wyjątkowo dobre nastawienie do słuchaczy, wyjątkowo dobry humor. To przez te dwa piwa chyba i chętnie odbiorę i zobaczę, czy co tam powie, czy oceni na przykład na dzień dobry, że no dzisiaj audycję oceniłbym tak mocne 7 na 10 i myślę, krawiec, że mimo, że jesteś nieudacznikiem bez kobiety, który nic w życiu nie osiągnął i radio traktuje jako atrapę życia, to jednak coś tam jednak dzisiaj dało się słuchać. Parę razy mi tutaj wara dygła, się uśmiechnąłem pod nosem. No, no nie było to tak żenujące jak zwykle. Z całym szacunkiem dla ciebie na przykład. No, coś takiego może powie.
0: Nie, ja myślę, że adwokat będzie mówił o życiu rodzinnym.
1: No tak, ma swojego bąbelka i zawsze musi gdzieś tam przekazać światu to, że bąbelek, że ma bąbelka i że z tym, że ci, co nie mają bąbelka, to są nieudacznicy trochę
0: Nie, no,
1: tacy,
0: ma
1: nie?
0: dwa bąbelki, dwa
1: Dwa
0: bąbelki ma.
1: bąbelki ma?
0: Dwa bąbelki ma.
1: Ostatnio Etama też mnie trochę to tak zirytowało, że Etamowi walnął elaborat, że on tak, że jemu w życiu to nie wyszło w ogóle, bo nie ma bąbelka i w ogóle, a on ma bąbelka i bąbelek jest taki fajny i się uczy już nowych rzeczy. No a Etam, no co on w życiu osiągnął, jak on nie ma bąbelka? No. Musi się wziąć za siebie i tak
0: Nie,
1: mu
0: no,
1: dwie
0: no
1: godziny.
0: mam przecież już dorosłego bąbelka.
1: A no właśnie, nie, to pomyliło mi się, ale tak rzucił w świat taki przekaz, że ci, co nie mają bąbelka, to słabi,
0: No
1: a
0: tak,
1: Etam to
0: tak.
1: tak przy okazji, mimo że ma już nawet
0: Ale nie ma
1: ma,
0: nie ma kolejnego.
1: ja bym powiedział, że nawet córa Etama ma dwa bąbelki fajne. Nie, głupoty, gadam już, dobra, cicho, krawiec.
0: Ten adwokat się powoli zbiera. No
1: Seksista
0: tak.
1: ze mnie wyszedł.
0: No tak, adwokat ma tam, jest sfokusowany mocno na bąbelki.
1: Czy z adwokatem nie jest przypadkiem tak, że on zawsze musi być w kontrze do mnie, na przykład? Może o to tu chodzi, że on po prostu zawsze musi prezentować poglądy odwrotne do moich, na przykład.
0: To wiesz co, on chyba teraz nie słyszy nas, bo jest pewnie się ubiera, zazwyczaj dzwoni, to może zróbmy eksperyment, zgadzaj się z nim. Mów to, co on by zazwyczaj mówił.
1: Dobra, dobra.
0: Zobaczymy tak przez parę minut i zobaczymy, jak on będzie reagował.
1: No tak, myślę, adwokat, że kościół jednak jest ważny. Tak, no, myślę, że jednak dziecko, no to jest jednak jakiś cel życia. Tak. No powinienem się wziąć za siebie zdecydowanie. Ten mój styl życia, no to jest porażka, no w porównaniu do ciebie, słuchaj, to jest jakaś parodia w ogóle. Masz rację, tak, konserwatyzm przede wszystkim, no gdzie tam jakieś liberalne gówno, no, i tak będę mu, dobra.
0: Coś długo nie ma tego adwokata.
1: Zgubił się w lesie, on zawsze z lasu gdzieś tam dzwoni.
0: Zaraz będzie dźwięk wilki, bo on tam na jakiejś wsi chyba.
1: Wilkowyje.
0: Co ja tutaj? A czytam komentarz.
1: Ma dorosłą bąbelkę z bąbelkami, pisze tutaj Adriano. Chyba do Etama to było, Bąbelki. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki calować chcę. Krawiec. Gdybyś dał na te buty dla Dauna, to też byś był zaręczony teraz. Ja dałem na te buty. A potem jeszcze dałem na inne rzeczy. I co ja z tego miałem? No coś tam miałem, ale... Nieważne. Zawijam się z czata, ale zostaję do odsłuchu. Miłego weekendu, nocni wojownicy. O, pięknie Leniuch tu napisał. Nocni wojownicy, to mi się podoba właśnie. Nocni wojownicy.
0: A Danusia, gdzie jest, że doleciały do nich huragany ze Stanów?
1: No coś tu Danusia pisze, że jej huragan od 10 dni wariuje nad głową z USA. Doleciał na fiordy. 15 stopni w skali Beauforta.
0: Tutaj widzę, że ma, że Wro ma inne podejście do tematu niż adwokat.
1: A co napisał Wro?
0: Krawiec cieszy się, że nie masz dzieci, bo tak na serio nic fajnego.
1: Jaki komentarz, tak krótko i na temat. No ja się cieszę w sumie, wiecie, ja bym się chyba nie nadawał O, już wiem, jak dołączyć adwokata. Przypomniałem sobie w końcu. Dobra, dodajemy adwokata. Chyba się pojawił. Oddzwaniamy. Przypominam, że jak ktoś dzwoni do nocnego radia, to niestety Skype tak działa, że musimy oddzwonić. Ja nie mogę dodać kolejnej osoby do... Tak jak to kiedyś było na Skype'ie, że po prostu klikałem i się dodawał ktoś do dyskusji, tylko muszę oddzwonić, żeby dodać kogoś sam. No niestety. Czekajcie. A, jednak się chyba pojawiło na Skype'ie w nowej aktualizacji taka opcja, żeby dodawać do konwersacji, do rozmowy grupowej. Coś mamy problem z połączeniem, bo coś mi się tu pojawia. Ja chcę dodać adwokata, a tu mi dzwoni adwokat i wiecie, takie od Kajfasza do Aniasza, czy jak to tam w tej Biblii było, w tej książce fantazy. Dobra, próbujemy jeszcze raz.
0: Jak się nie uda, to możemy się połączyć ponownie.
1: No, powinien odebrać adwokat, bo ja do niego teraz dzwonię. I co, on tego nie widzi? Ignoruje nas? Udaje, że nie słyszy? Dzieci są przereklamowane. Też czujesz, że się nie nadaje na tacierzyństwo. Jak są małe, to się cieszysz, a potem czekasz, aż będą miały 18 i się wyprowadzą, pisze Tomu.
0: Jest, dołączył.
1: Udało się w końcu?
2: Cześć, udało się.
1: No dziękujemy, że odebrałeś w końcu po tych kilku połączeniach. Tak się dobijam. Dzięki, że odebrałeś w końcu.
2: Ja nie wiedziałem, co się działo, więc myślałem, że to ja się z wami łączę, ale okej, dobra, ważne, że działa.
1: No i jaki tego, optymizm w głosie.
2: No kurczę, co mam tutaj dzwonić i skoro już mam opinię smuci konia, no to trzeba trochę odbić i z innej strony podejść do tematu.
1: Jaki zresztą... młodzieżowy taki, o, siema.
2: Słuchajcie, zaraz mnie tu wygoni ktoś. Musiałem wyjść z domu, bo nie wiem, niektórzy z was wiedzą, że to nie jest takie proste, jak się jest ojcem, synem, mężem i dziadkiem zarazem, żeby móc sobie zadzwonić do nocnego radia.
1: Dziadkiem już? To co?
2: Słuchaj.
1: O czymś nie wiemy chyba.
2: Potencjał na dziadka jest. Skoro już mam dzieci, to...
1: To się zgodzę, że masz w sobie coś z dziadka, tak.
2: Spoko, bo czekaj, to jest dopiero słowo wstępne. Działa, wytoczę w odpowiednim momencie.
1: Aż mi łydki drżą.
2: Jeszcze za mała powierzchnia ciała, słuchaj, zareagowała na...
1: Jest adwokat, jak za starych, dobrych czasów, pisze tu słuchacz na
2: A ja
1: Henryk.
2: Tylko na chwilę wpadłem, słuchajcie. Jestem totalnie pijany, jutro nie będę tego pamiętał, dlatego pozwoliłem sobie na ten czyn.
1: A to stąd taki, to heheszki takie, o, to siemajta, barywajta, wypił sobie piwko i skacze, jak kangurek.
2: Ja ściemniam, bo przecież nie jestem pijany.
1: A jak tam, tak, zimno. Grupa knująca, tam czaty
2: To nie jest grupa knująca, tylko to są ludzie, którzy się uwolnili od pewnych emocjonalnych uzależnień i tyle. No. Jest to dość mała grupa. Zapraszam wszystkich, którzy cenią sobie rozwój intelektualny, a nie tylko heheszki, czy jak wy to tutaj nazywacie. I tyle, no. Nie będę reklamował, bo ci, co wiedzą, to wiedzą, a ci, co nie wiedzą i chcą się dowiedzieć, to się dowiedzą. Zapraszam wszystkich i tyle.
0: A właśnie słyszałem, że jakiś alternatywny czat powstał, jak się stałem.
2: Ale tam czat, słuchajcie, przecież każdy wie, że każdy może sobie założyć jakiegoś czata i dwie osoby tam siedzą i gadają. I co to za alternatywny czat? Po prostu to jest etap, że tak powiem, od uzależnienia się od pewnych substancji internetowych. No, są takie mechanizmy w internecie, które może pozornie wydają się niewinne, ale uzależniają. Nocne radio jest takim uzależniaczem i myślę, że warto z tym walczyć, więc jeśli słuchacie nas teraz, to słuchajcie, jest to sposób, może to być pierwszy krok dzisiaj, pierwszy dzień w waszym życiu ku lepszemu. No, zrezygnujcie z tego
0: Dalej krawiec chcesz go trzymać na antenie?
1: Ale dzisiaj tak adwokat stwierdziłeś, że aset dam w żyłę, tak raz to mi nie zaszkodzi, nie?
2: Tak, to w ten sposób. Jutro będę miał moralniaka, będę musiał się tłumaczyć żonie, dzieciom zwłaszcza. One spytają się, tato, co robiłeś w nocy? Ja powiem, słuchajcie, no nie pytajcie się. Zrozumcie mnie, to było trudne. No. Nie daję rady. Nie zawsze jestem w stanie podołać wyzwaniu. I tak to wygląda.
1: A Adriano tutaj zapytuje na czacie, znaczy podsuwa mi pytanie do ciebie. Zapytaj, ile wypił?
2: Nie, słuchajcie, lampka wina razy dwa. I to własnej produkcji wina, bo dziś dzień uznałem za dość ciężki dla mnie, a nieraz jest tak, przynajmniej w moim odczuciu, że alkohol wprowadza pewne rozluźnienie w organizmie i człowiek nie żyje w jakimś takim złudnym stresie. Być może jest to tłumaczenie alkoholika, ale mam przekonanie, że jeszcze trochę mi brakuje do alkoholika. Widziałem prawdziwych alkoholików, więc... Bo wiecie, jakby tłumaczenie odstresowywania się alkoholem, to już jest problem jakiś. Jeśli ktoś używa takiego argumentu, to znaczy, że nie należy mu ufać. Więc nikt mi nie ufa, broń Boże, ale takie idiotycznie to zabrzmi, ale nagradzanie się, no bo nie piję codziennie, mam wina w piwnicy, mógłbym codziennie tam łazić i jak kompot sobie to otwierać i

0: audycji i wyrywałem wtyczkę z internetu. To była nocna jazda, chyba ostatni odcinek.
1: Bywa, no, bywa, bywa. Nie wiem, ile osób to wspomina. Czy no przeszedłeś do historii?
2: Ja pamiętam audycję, jak krawiec zasnął na antenie. I po 6 godzinach, w ostatnich 5 minutach się obudził i było tylko słychać, jak się zorientował, że cały czas nagrywa.
0: Potem były jakieś komentarze, że brzmiał, jakby się dławił, coś tam, jakieś takie...
2: Ale to też, ludzie słuchali.
0: No właśnie, ciekawe, że ktoś już... Nic się nie nagrywało, nic nie było, a ktoś tak się wsłuchiwał. Czy on rzęzi, czy charczy? Czy zemrze może na antenie, ale będą jaja i sobie słuchał. No, adwokat, no fajnie, że zadzwoniłeś nawet trochę. Tak oceniam twój telefon, słuchaj, na mocne 7,5 na 10.
2: Na 50.
0: Nie, dam 8, niech ci będzie. Dam 8. Z minusem. Chyba
2: za dużo wypił.
1: Nie, coś słuchajcie, coś mi padło po prostu, ale już jestem z powrotem.
0: Padł na ziemię.
1: Bożeś ty, coś mnie się tu kamera uruchomiła chyba.
0: Ale jesteś brzydki.
1: To latarnia.
0: Aha, to latarnia, myślałem, że ty. Ale tutaj coś nie... dziwnego faktycznie, bo się zamieniliście miejscami tak jakby na Skype'ie. Grzesiek tutaj poszedł do góry, a ty na środek, tak coś tutaj służy.
1: Czekaj, ale fakty, nie mogę wyłączyć kamery, przepraszam za
2: to. Ja cię nie widzę w ogóle,
0: A ja go widzę, słuchajcie, ma pryszcze, jakąś brodę nieuczesaną, łysy.
1: I 3 dziurki w nosie, słuchajcie. Nie, no nie mogę włączyć kamery, a to mi zniszczy ten transfer zaraz i baterię.
2: Ja widzę już. No, o, serio, jest.
0: A więc to tak. Zupełnie, kurde, zupełnie sobie inaczej wyobrażałem.
2: Nie, ja wyobrażałem, bo widziałem Daniela.
1: Tak, gdzie ty mnie widziałeś? A dobra, wiem, gdzie mnie widziałeś.
0: Ja sobie wyobrażałem tak bardziej jak ministranta, takiego w komży, taki... Ale urwało coś.
2: Ale prawie jak Etam. Była transmisja prawie jak u Etama.
0: W 256 kolorach i w rozdzielczości 180p.
2: Tak. Nos to był jeden piksel.
1: Słuchajcie, bo teraz był moment, w którym mówiliśmy... O, nie ma już mnie, prawda? Jest spoko,
0: nie ma,
1: dobra.
0: Nie ma.
1: Dobra, okej. Okay. No, to słuchajcie, jesteśmy z powrotem. Nie było wątku przewodniego tej dyskusji chyba od początku, więc nie wiem, o czym powiedzieć, żeby to miało jakiś sens.
0: Ciebie dzisiaj obgadujemy, przynajmniej ja.
1: No bardzo dobrze, słuchajcie. I bardzo dobrze, kurwa. I powinniście kopa sprzedać i coś tam jeszcze dorzucić, bo ludzie, widzę, lubią taką rozrywkę.
0: A ty lubisz też?
1: Nie lubię.
2: Przepraszam, wejdę w słowo, ale cały czas nie mogę z tego, co wropisz od adwokata. Tak się zaczyna, szczególnie przy małych dzieciach. Zobaczysz potem.
1: Poczekajcie, bo to były tam te opowieści wcześniejsze. Już zapomniałem, czym mówiłem, ale z dziećmi... Tak, to jest zupełnie odrębny wątek i nie ma co tutaj go zupełnie zaczynać. Ale polecam, Grzegorz, zrób sobie dzieci, a potem pogadamy...
2: Plan jest za dwa lata.
1: Plan za dwa lata, stary, ciąża trwa 9 miesięcy. Góra rok ci daje. Jakie
2: nie,
1: dwa?
2: Nie możemy. Ustaliliśmy, że za dwa lata.
1: Spoko, dobra, nie wnikam. Ważne, że macie, że jesteście otwarci na to, że...
2: Trójka w planach.
1: Trójka w planach, a? Stary.
0: Kurde.
1: To ja bym zaczął od jednego. Urodzi, to podejrzewam, że żona powie, o nie, już drugiego nie, i to musi minąć z pół roku i wtedy powie, kurczę, to jednak drugie, albo tam jakiś czas, nie?
0: To będzie ostatnio... 1500.
2: No. Nie, ja nie będę chciał brać.
0: Dają, to bierz.

0: Dobra, to nie ma, to nie
1: Ale
0: ma znaczenia,
1: trójka,
0: czy macie.
1: czyli dziewczynka, chłopczyk i.
2: Już wyczekajcie. Dwóch chłopczyków.
1: Jedna dziewczynka. To
2: No
1: fajny,
2: tak.
1: fajny taki team. Właśnie jedna dziewczynka i dwóch chłopczyków.
2: Tak.
1: Mam takiego kolegę, który bardzo chciał chłopca, mu się raz dziewczynka urodziła, drugi raz znowu mu się dziewczynka urodziła.
0: Nie, Grzegorz, bo słuchajcie, bo naukowo potwierdzono, że tam moment, w którym dochodzi do zapłodnienia, może wpłynąć na to, jaka będzie płeć dziecka. I podobno jest to naukowo określone, że to jest taki mechanizm i da się to, że tak powiem, kontrolować. Ale to chyba trzeba się też tego nauczyć. Więc Grzegorz, jeśli masz jakieś takie konkretne plany co do tutaj ilości,
2: Halo, halo.
0: powiedzieć, to poczytaj o tym, bo jeśli ci się nie uda i będziesz miał trzy dziewczyny, no to będziesz musiał dalej próbować,
2: Raczej
0: wiesz?
2: jest to niemożliwe ze względu na to, jak to u mnie w rodzinie zazwyczaj wygląda.
0: A czy planowanie, czy co jest
2: Czy
0: niemożliwe?
2: zdarza, jest tylko, praktycznie rodzi się tylko jedna płeć.
0: A, mężczyźni.
2: Tak, praktycznie.
0: Wnoszę po rozmowie z tobą, chyba że coś zmieniałeś w trakcie swojego życia. Płeć, dobra, okej. Okay. No nie zmieniałeś płci, więc.
1: Ja się przez moment wystraszyłem, że może tak jak w Chinach będzie. A nie, dobra, nieważne, nie ciągnę tego wątku.
0: Ale wiecie, słuchajcie, bo to w sumie wątek rodzinny został podjęty. Spróbuję tu pociągnąć to, co podejrzewam o połowę tutaj słuchalność, że tak powiem, ukróci, ale takie zakorzenienie się, takie osadzenie się na tej jakby płaszczyźnie rodziny, dzieci, wydaje mi się, że jednak do życia wprowadza dużo rozsądku i człowiek zaczyna w końcu normalnie myśleć i te wszystkie pomysły rewolucyjne gdzieś tam zaczynają się utleniać, jeśli oczywiście były dominujące w życiu człowieka, czy tam w umyśle danej jednostki. I to jest pozytyw tak naprawdę, posiadania dzieci.
1: No, mówiłem, że musi wtrynić coś tutaj o rodzinie,
0: Słuchajcie,
1: o
0: ale
1: swoim szczęściu.
0: to nie ja zacząłem. Słuchajcie, jak ktoś mówi, że oświadczył się, to przecież to się wiąże bezpośrednio z posiadaniem dzieci, chyba, nie?
1: No, ale ty, adwokat,
0: Bądźmy szczerzy.
1: zawsze się musisz pochwalić, jaki to model
0: No,
1: rodziny i
0: gdybym
1: życia
0: ostatnio.
1: wspaniały, jak
0: Słuchaj.
1: się dobrze z tym czujesz, jaki to bobelek zdolny.
0: Nie, wcale się nie czuję wspaniale. Nic takiego nie twierdzę. Słuchajcie, to jest po prostu pod trud, wysiłek i to wszystko być może na tym etapie człowiek myśli, że nie ma sensu. Nie jest lekko.
2: To jest
0: Jakby
2: model,
0: ktoś.
2: to jest krawiec, tak zwany model rodziny 2 plus 2 plus 1. Mama, tata, dwójka dzieci i Pan Bóg.
0: Aż kurwa, widzę, że tutaj jest jakaś inwazja tutaj z waszej strony na mnie.
1: Ale
0: Słuchajcie, to,
1: słuchajcie,
0: że.
1: są zawsze, słuchajcie, dzisiaj jest powszechny na Facebooku, że wszyscy wklejają tam zdjęcia bąbelków. No my mamy adwokata, który zawsze musi tam trochę zareklamować, jakie to szczęście go spotkało, jak mu się fajnie żyje i że dziecko zdolne się rozwija. No
0: To jest
1: to nie jest nic złego
0: racjonalizacja
1: w sumie,
0: sytuacji, w
1: no.
0: jakiej się znalazłem, słuchaj. No kurna, wdepłem w gówno i sobie myślę, cholera, mam nawóz pod butem, muszę tylko wejść na grządkę i go tam pozostawić, rozumiesz? Oczywiście nie uważam, że to jest taka sytuacja, która mnie spotkała, no bo dzieci to zupełnie inna akcja, ale jak już brniesz w coś, no to raczej szukasz plusów, jeśli jesteś w miarę normalnym człowiekiem, albo przynajmniej chcesz wyjść z tej sytuacji z gębą jakąś sensowną, no i tyle. Oczywiście dzieci dla mnie to jest jakaś konieczność biologiczna człowieka. No, jeśli nie podejmujesz tego wyzwania, to znaczy, że zgadzasz się na zagładę swoją w jakimś tam stopniu. No, brzmi to może brutalnie, ale tak jest. No.
1: Sugerujesz, że naszym obowiązkiem tu na Ziemi jest reprodukcja, no to trochę
2: Tej
1: się to,
2: ziemi, tej
1: tej
2: ziemi.
1: Ziemi, no to tak trochę się, wiesz,
0: Ja wiem, wiem,
1: no.
0: wiem, bo słowo reprodukcja zostało w ogóle już uznane w kategoriach chyba faszyzmu. To jest ten sam słownik.
1: Nie, no,
0: Masz
1: ale
0: na
1: to są
0: okładce
1: jeszcze.
0: duży napisz faszyzm, a tam
1: Nie.
0: pod kategorię masz reprodukcja. To
1: Nie, no,
0: jest po
1: ale są
0: prostu
1: różne
0: przejaw
1: inne
0: faszyzmu.
1: drogi życiowe.
0: Tak, ja wiem. Ja wiem, na przykład clubbing.
1: No i teraz tutaj strywializujesz i wyszydzisz wszelkie inne sposoby na życie. A słuchaj, a są osoby szczęśliwe, które nie mają dzieci, a które czerpią radość życia z innych rzeczy. No podróżują sobie gdzieś po świecie.
0: Jasne.
1: Albo dla nich jest na przykład ważna jakaś działalność, czy to artystyczna, czy biznesowa. No słuchaj, nie żyjemy już w średniowieczu, gdzie trzeba było się rozmnożyć i mieć pomoc
0: ale
1: w gospodarstwie.
0: Krawiec,
1: no.
0: Słuchaj, właśnie wydaje mi się, że problemem w tym wszystkim jest to, że my stawiamy na równi posiadanie dzieci z jakąś modą, wiesz o co chodzi. No życie w średniowieczu, czyli co? Otoczenie się zmienia i nagle inne cele życiowe są. Właściwie to nie jest cel życiowy, to jest taka po prostu cykl. Tak się dzieje, wiesz. To jest taka naturalna część życia. To jest na zasadzie funkcji biologicznych. No musisz pewnych rzeczy się z organizmu wyzbyć, pewne wprowadzić do niego, żeby to miało sens, żeby to w ogóle mogło do przodu ruszyć. I tak samo jest trochę z dziećmi, a teraz w tej chwili się tworzy jakiś wokół tego, nie wiem, moda albo właśnie na zasadzie negowania, że to jest niemodne.
1: Nie.
0: Sorry, bo ja w takiej dziwnej roli występuję, bo jak dzwoni tata, to zaraz będziemy boksować tatę. No
1: nie,
0: będę
1: nie,
0: tego
1: słuchaj,
0: bronił, bo to jest
1: źle.
0: Moja codzienność. Nie jestem tym przepełniony po prostu po brzegi, no nie mam ucieczki od
1: słuchaj,
0: tego.
1: Trochę źle podchodzisz do tego. To nie chodzi o to, że to jest jakaś moda czy nie moda. Chodzi po prostu o to, że są różne, wiesz, że to nie jest jedyny sposób na życie i to nie jest jakiś cel jedyny,
0: ja sobie
1: żeby nas
0: sprawę.
1: Było coraz więcej tu na ziemi i że jak się że jak nie masz dziecka, to jesteś od razu jakiś gorszy.
0: Nie, ja nic takiego nie twierdzę, tylko wiesz sobie, jakby posiadanie dwóch dzieci nie przyczyni się do tego, że będzie nas więcej, bo dwoje dzieci sprawi, że my się nawet nie zastąpimy w tej ilości, która jest, wiesz? Musisz mieć świadomość tego.
1: Ale tutaj jest taka
0: moda, że wszyscy... No.
1: Ale słuchaj, bo tutaj jakby kłócimy się, wydaje mi się, trochę o egoistyczny jakiś... O to, czy nieposiadanie dziecka jest jakimś egoizmem, być może trochę jest, ale z drugiej strony ten egoizm się też może pojawić trochę u ciebie, ty chcesz mieć to dziecko, wiesz, dla siebie, nie?
0: Dlatego to trochę. Nie jest kryterium rozstrzygania tego tematu, bo tak samo dla mnie to jest egoizm i tak samo dla kogoś, kto nie ma dzieci, to jest egoizm.
1: No właśnie.
0: Ja myślę, że fajnie, jakbyśmy mieli możliwość, słuchaj, posłuchania, co mają do powiedzenia osoby, które są już u kresu życia. Zarówno te, które mają dzieci i te, które nie mają dzieci. Bo to, co ja mówię, to jest jakiś odrzut dnia poprzedniego, wiesz. Przeżyłem jakiś dzień, musiałem się boksować z jakimiś przeszkodami po prostu, które w codziennym życiu takiego przeciętnego człowieka, który nie ma dzieci, po prostu się nie pojawiają. I ja trochę
1: tu zgoda,
0: to jako,
1: zgoda.
0: Jako bagaż jakiś, nie? I podlegam tym emocjom. A mnie ciekawi, osobiście też bym sobie z chęcią obejrzał jakiś nawet 3-godzinny dokument, gdzie ludzie po prostu opowiadają u kresu życia. Jak widzą swoje życie. I niech tych ludzi tam będzie jak najwięcej, bo wtedy będziemy w stanie jakąś średnią, taką bliską, wiesz, rzeczywistości sobie jak gdyby odczuć, odebrać, wiesz, tego wszystkiego, nie?
2: Ale to, wiecie, to o czym, to tutaj też przechodząc troszeczkę do tego, że ktoś, kto ma dzieci, mówi wszystkim, że dzieci są super, ktoś, kto nie ma dzieci, mówi, że nie są super, to działa w wielu innych sferach, bo jest tak, że to jakby jesteśmy trochę, jeżeli jesteśmy zadowoleni albo chociaż troszeczkę usatysfakcjonowani naszym stylem życia, mniej lub bardziej, to jakby jesteśmy troszeczkę ewangelistami i wszystkich zachęcamy. Jak ktoś pracuje w korporacji, jest z niej zadowolony, to wszystkim mówi, że praca w korpo jest super. Ktoś jest przedsiębiorcą, to mówi wszystkim, hej, załóż firmę. Jak ktoś ma dzieci, mówi, dzieci są super. Ktoś nie ma dzieci, mówi, że są nie i tak dalej. Więc myślę, że to tutaj krawiec akurat to, że adwokat często mówi o dzieciach i jakby forsuje jakiś tam swój model rodziny, który dla niego jest okej, a ty na przykład swój, to myślę, że to wynika z, jakby promujesz...
0: Z wyboru.
3: promujecie zupełnie inne rzeczy, ale jakby z bardzo podobnych pobudek.
1: No ja akurat chyba za bardzo nie promuję swojego, nawet często go przedstawiam jako coś, nie idźcie tą drogą, psie sabo i tak dalej. No ale nie, kumam o czym mówisz, to jest jakieś takie emanowanie swoim szczęściem, nie, trochę. Ja to kumam, tylko też apeluję do ludzi, żeby nie przedstawiali właśnie, żeby jednak nie przesadzali z tym przedstawianiem swojego wyboru jako tego, żeby tak aż się nie angażowali w to promowanie, nie? Tej drogi, którą sami wybrali. To są przeróżne drogi. Dzisiejsze czasy dały nam właśnie tą możliwość, że możemy sobie żyć po swojemu bardziej niż kiedyś. No i korzystajmy z tego, ale też no, szanuję, że cieszę się, że komuś jest fajnie, że jest dumny z tego, co osiągnął, cieszy się z tego i że chce zachęcić do tego innych, będąc przekonanym, że innym też da to szczęście, ale właśnie to jest, tu jest ta pomyłka, nie? I tu jest właśnie ten błąd w myśleniu, że każdy myśli, że ta droga, którą wybrał, to dla innych też jest super i wszystkim innym da szczęście. A właśnie nie, komuś może dać to przykrość i nieszczęście, bo ktoś może być słabo się nadawać do rodzicielstwa, do rodziny. Na przykład ja czuję, żebym się do tego zupełnie nie nadawał. Mnie dzieci, ja się staram do dzieci dopasować, no być miłym, tam się trochę i pobawię, i pożartuję, ale na dłuższą metę mnie denerwują dzieci. Tak jak ogólnie mnie ludzie denerwują, a dzieci to już zupełnie. Denerwują mnie swoją głupotą, swoją naiwnością. No taki jestem. Egoistyczny, owszem, tu się zgodzę, jest w tym coś z egoizmu, to, że ja nie poświęcam swojego dnia tak jak adwokat na to, żeby coś zrobić dla kogoś. Jest to być może w pewien sposób wada, ale też nie musimy się tak samo biczować, że jakaś tam egoistyczna, lekko postawa to od razu jest jakieś nieszczęście. Mamy swoje życie tutaj na ziemi i nie musimy za wszelką cenę, nie wiem, poświęcać go dla innych. To zróbmy coś dla siebie też, no to jest nasze życie, jak się nie czujemy na siłach. To nie wiem, to sobie pooglądajmy filmy, pograjmy w gry komputerowe. Czemu nie? No, czy to jest jakiś wielki grzech? Większym grzechem jest kraść, większym grzechem jest gwałcić, zabijać, nie? Kłamać, no, niż
0: ja
3: to.
0: Ja wiem, że istnieje coś takiego jak grzech zaniedbania, czy jakoś tak chyba, czy nie? Wiecie, znaczy nie mówię, że tam w dekalogu jakimś istnieje, ale ogólnie, że jest coś takiego, że jeśli ty nie podejmujesz, że tak powiem, no nie wiem, aktywności, czy to jakieś próby zaprzestania jakiś tam czemuś złemu, no to też jest to grzech. Grzech jakiejś bezczynności, wiesz, jakby... Znaczy ja nie chcę tu odnosić tego do religii, tylko ogólnie w moim odczuciu, to co wcześniej mówiłeś, że ludzie są znieczuleni i nie reagują, jak ktoś coś kradnie, czy jak się coś złego dzieje. Ja na przykład mam z tym problem. Jak widzę, że po prostu dzieje się zło, no to jest akcja, no i tyle. Nie ma zgody na taką sytuację, więc może faktycznie jestem po prostu na wskroś pewnym takim działaniem i aktywnością i brakiem obojętności. Ale z tymi dziećmi, słuchajcie, kurczę, no to jest temat rzeka. No ja wiem, że to naprawdę może być nudne na maksa dla ludzi, którzy jeszcze są młodzi i mają to w dupie kompletnie. Może powinienem jakiejś audycji, kurna, zadzwonić. Starzy rodzice, bo wiecie, bo to też jest kwestia. Można być młodym rodzicem i mieć wyjebane na wszystko, ale jak już jesteś rodzicem, masz 40 lat, no to już to jest chyba najcięższy przypadek po prostu.
1: No, słuchaj, tobie też daje to szczęście, satysfakcję. Też robisz to trochę dla siebie w sumie, nie? I to powinno dać do myślenia, że jest to droga, którą sobie wybrałeś, jest to twoja droga, coś, co ciebie też kształtuje. Wiesz, a nie tylko stawiać sprawę tak, że to jest coś, co robisz tylko dla innych, wyzbywasz się egoizmu i że spełniasz swoją misję, tylko po prostu robisz coś, co ci tam w duchu gra. No chciałeś mieć dziecko, nie? Chyba. I cieszysz się z niego i sprawia ci to jakąś tam frajdę, mimo że są trudne chwile, to jednak, ale wiesz, właśnie to dowodzi tego, że jest to twoja droga po prostu, nie? A ktoś może mieć inną.
0: Tylko wiesz co, ja tak jak obserwuję sobie świat, ten świat, który mnie otacza, obserwuję sobie go codziennie, to myślę sobie, że wiele z tego, co myślimy i mówimy, no nie jest naszymi, nie są to nasze myśli, nie są to nasze przekonania, są to rzeczy, które wynikają z jakichś trendów, z reklam, jesteśmy manipulowani po prostu do szpiku kości i bierzemy to jako swoje i wychodzimy na świat, do ludzi szczęśliwi, że mamy swoje pomysły na życie. I dlatego o tych starych ludziach wspomniałem, no bo oni już nie mają wiele. Nie mają już wiele. Mają jakiś swój życiorys za sobą, swoje życie, swoje doświadczenia, ale nie mają już wiele do ugrania, rozumiesz? I być może jest tak, że oni wtedy mogą się otworzyć i powiedzieć, kurwa, to wszystko to był szajs. No bo znałem takie dokumenty, chociaż teraz ich nie przytoczę. Ale ludzie, którzy na starość na przykład mówią, że za dużo pracowali w życiu, to w ogóle się nie kleiło, nie? Żeby tyle czasu w życiu poświęcić na pracę. Wmawia się ludziom, że ta praca ich to buduje jakieś ideały, ideały społeczne, jakieś tworzy, nie wiem, cele, masy i tak naprawdę człowiek myśli, że uczestniczy w jakimś pięknym cudzie społecznym, jakimś tworze, nie wiem jak to nazwać, wiecie, no Chiny przypuszczam, tak sobie to wyobrażam, że oni tam mają te programy takie, że oni uczestniczą w budowaniu wielkich Chin, ale naprawdę każdy z nas, jak mu się życie kończy, to dokonuje oceny siebie, swojego życia, nie tam jak państwo stoi, no chyba, że ktoś tak robi, ale dla mnie to już jest porażka całkowita, że umiera z przekonaniem, że państwo dzięki niemu jest wielkie, piękne. No słuchajcie, może teraz bredzę i może niektórych to urazi, bo w sumie jak ktoś jest jakimś narodowcem i jest przeświadczony, ale to chyba są dla mnie jednak zbyt odległe i zbyt abstrakcyjne jakieś ideały czy cele. Ja nie mówię, żeby być egoistą, że tylko ja się liczę, bo jest jakieś otoczenie, nad którym, na które warto poświęcić trochę czasu i przysłużyć się do tego, żeby było lepiej, tylko, nie tylko dla mnie i dla moich najbliższych, ale dla kogoś więcej, nie? Ale nie państwo, nie jakieś takie ideały dziwne. I ja na pewno w tą stronę nie idę. No. W każdym razie chciałbym usłyszeć po prostu, co myślą ludzie, którzy mają dzieci i nie mają dzieci, żeby, wiecie, coś takiego poznać. No bo to, co my mówimy, to, co ty, Krawiec, mówisz, to wszystko są rzeczy, które mogli nam wbić do głów i my to łykamy jako swoje, rozumiesz?
1: No, może was to trochę zdziwi, ale ja rozmawiam nie tylko w radio z bardzo wieloma ludźmi różnymi, którzy doświadczali takich rzeczy jak śmierć bliskich, choroby nowotworowe, umieranie bliskich w samotności, takie różne, wiecie, bardzo hardkorowe rzeczy. Gadałem też o tym ostatnio trochę. Sam mam czasami myśli, co będzie, jak będę umierał sam, nie? Tak dalej. I powiem wam, że dla kogoś umieranie w samotności może być o wiele lepszą perspektywą niż umieranie w gronie bliskich. Po prostu to jest trochę szersza perspektywa. Jest taki stereotyp, nie? Że właśnie, że fajnie jak umierasz w gronie bliskich. Tak naprawdę nie jest, wierzcie mi. I są sytuacje, gdzie o wiele lepiej się odchodzi z tego świata w samotności. No, tak po prostu.
2: Ale wiesz, no jakby umieranie całkowicie w samotności, to trochę taka, no, już ostra sytuacja.
1: Właśnie nie. Słuchaj, może być tak, że znam takie przypadki, że bliscy twoi, którzy będą stali nad twoim grobem, będą cię po prostu denerwowali.
0: No ale jak już nie żyjesz, to co ci powiedzieć?
2: Ale wiesz co, ale to jest trochę problem, bo tak jak czasami patrzę na ludzi, nie wiem, są wnuki albo dzieci i na przykład jest już starsza babcia, bo nie wiem, jej mąż już zmarł 5 lat temu, ona sama sobie żyje i jakby rodzina jakby nie do końca się już nią interesuje, tylko bardziej się interesuje, no kiedy ona w końcu umrze, żeby nie było tego problemu i móc się tym mieszkaniem podzielić.
0: No ale to patologia jakaś, chłopaki. No, mówicie o rzeczach, może jest powszechna.
1: Nie, tak się wydaje tylko.
2: Patologia, ale myślę, że to spora jest ta patologia.
0: No ale to trzeba właśnie coś zmieniać w tej sferze i tyle, no. Wiecie, bo Wydaje mi się, podkreślam to, ale to jest wszystko zależne od tego, jak rodzina jest prowadzona, w tym sensie, że zawsze jest jakiś prototyp rodziny, jest jakiś dziadek i on ustala jakiś rytm i teraz pytanie, czy kolejne pokolenia przejmą jakieś zasady. No jeśli te zasady gdzieś się utleniają po drodze, no to faktycznie ludzie, wiecie, zasady w rodzinie dla mnie niosą z sobą to, że istnieje szacunek dla starszych, istnieje jakaś hierarchia, istnieją tego typu wartości, a nie wartości takie finansowe, majątkowe, bo jeśli się to, jeśli jedna sfera się rozkrusza, no to faktycznie później wszyscy czekają aż. Wiecie, bo jeśli jest jakaś sztafeta, że tak powiem, pokoleń, są jakieś wartości, które przekazuje się z pokolenia na pokolenie, nie tylko majątek, no bo majątek, załóżmy, możemy tak namacalnie, każdy z zewnątrz może stwierdzić, ale pewne wartości takie kulturowe, które dana rodzina gdzieś tam kultywuje, dba o nie i one są przekazywane, no to jest poszanowanie dla tych ludzi. To jest automat. Jeśli są wartości, to i jest szacunek. Jeśli tego nie ma, no to faktycznie kolejne pokolenie zamienia się w sępy, które po prostu tylko czekają, aż się przewróci ofiara na bok.
2: Tu się całkowicie akurat zgadzam z tobą, mam bardzo podobne podejście do tego wręcz. No, ja nawet nie chciałbym w przyszłości swoim dzieciom czy wnukom czegokolwiek zostawiać, nie dlatego, że nie chciałbym nic mieć, ale jakby uważam, że dużo cenniejsze właśnie są te wartości niż przekazanie tych wartości, bo na nich się buduje dalej. Każdy jest, jeżeli wartości są gdzieś tam przekazywane z pokolenia na pokolenie, to każdy jest w stanie budować swoje życie i swój jakiś tam majątek i swoje zdrowe relacje i szczęśliwe w miarę życia. Jakby jeżeli ma ten fundament, a jeżeli ktoś tego fundamentu nie ma, którym są jakieś wartości, to jest kiepsko, bo wtedy wartościami takiej osoby stają się dosyć przypadkowe rzeczy.
0: Tak, no. Jakiś hedonizm taki z telewizora zasany, czy z innych mediów.
1: Wiecie co? Mi się po prostu wydaje, że wiele rzeczy z tych, o których mówicie, to są takie pewne wzorce. Nie, to są pewne wzorce, pewne rzeczy, do których chcielibyśmy dążyć. Trochę tak w cudzysłowie taka bajka, nie? Taka piękna bajka, no właśnie o tym, że fajnie jest odchodzić w gronie najbliższych. No to są
0: nie,
1: takie...
0: Nie, ale ja o tym...
1: Ja znam wiele takich przypadków, o których nawet ciężko mi mówić na antenie, które zupełnie mają inny klimat, są po prostu czymś...
0: No dobra.
1: Czymś strasznym, tak?
0: I to konfrontacja. Ja rozumiem to wszystko, Krawiec, ale popatrz, ty nie masz dzieci i myślisz o śmierci. Ja mam dzieci i nie myślę o śmierci. Kompletnie jakby tej... Tak, wiesz, jakby to nie tak, że nigdy nie myślałem o tej takiej sytuacji, którą tu przytoczyłeś wcześniej. Ten moment, wiesz, za 5 minut i to, że przychodzą sępy do ciebie i ty ich widzisz. Wszyscy wypowiadają jakieś kwestie, ale każdy wie, co ma na myśli tak naprawdę. Ja o tym w ogóle nie myślę, wiesz. Nie wiem, czy to dobre, czy... No chyba dobre, bo ja myślę,
1: dla ciebie dobre, no. Dla ciebie dobre, bo nie masz zatrutej głowy tak strasznymi rzeczami jak ja, bo słucham różnych historii. Wiesz,
0: no ale to każdy z nas słucha różnych historii. Co? Ja
1: ale gwarantuję ci, że nie słyszałeś takich historii.
0: A to wiesz. Licytować się nie będę, ale nie wiem, nie chcę się licytować, bo to też myślę, że nie o to chodzi. No życie jest okrutne, no to wiesz, jest piękne i okrutne, na tym polega życie.
1: No i tak, dokładnie, no ja się cieszę, że masz w głowie jakiś lepszy obraz świata i w sumie nie będę cię przekonywał, że jest inaczej, bo jaki jest w tym sens, nie? Że ja ci nagle zepsuję to, bo ci przytoczę jakieś przykłady, które
0: ci
1: zepsują.
0: Ale nie zepsujesz mi, gwarantuję ci, nie zepsujesz mi.
1: Bo nawet już... nie chcę gadać akurat o tych rzeczach, są zbyt hardkorowe na dzisiejszy wieczór, ale chodzi mi o to, że jest wiele sytuacji, których kiedy doświadczasz, to ten obraz, który teraz tutaj przedstawiamy, nam nagle się sypie jak rozbite lustro.
0: Lustro,
1: i,
0: no?
1: Wiesz, i po prostu nagle wszystko zaczyna zupełnie inaczej wyglądać i tracisz jakieś...
0: Ale słuchaj, to no. ci powiem coś, tak ogólnikowo, jakby w szczegóły się nie zagłębiając. Ja ostatnio miałem taki incydent latem, że z synem na 3 dni wylądowałem w szpitalu i było zdarzenie, które po prostu nagle otworzyło mi okno, którego bym sam z siebie nigdy nie otworzył, rozumiesz? Jest sytuacja, w której nagle może się wiele rzeczy wydarzyć. Nie mówię, że było tragicznie, ale było nieprzyjemnie i nagle sobie myślisz, kurwa mać, no wszystko się dzieje nie tak jak chcę. Lądujesz w szpitalu, uczestniczysz w takim dość nieprzyjemnym rytuale, bo niestety taki oddział dziecięcy szpitalny jest dość traumatyczny. No, noc spędzasz na fotelu, bo siedzisz jako tam opiekun dziecka. Budzisz się w nocy, bo cię dzieci gdzieś w sali obok, wiesz, krzykiem budzą w nocy. Jest dość nieprzyjemnie. Jesteś zmęczony, bo trafiasz tam późno wieczorem i kompletnie nie nastawiałeś się na spanie poza dołem przez 3 noce. I uwierz mi, że umiem sobie wyobrazić sytuacje, w których nagle otwierają ci się okna, przez które widać szaro, ciemno i smutno. Naprawdę, słuchaj, to
1: jasne,
0: jest tylko...
1: Słuchaj, są to rzeczy bardzo traumatyczne, ale zauważ, że są to rzeczy, po których się podniesiesz jeszcze. A ja znam takie przypadki, po których się nie podniesiesz już nigdy i o takich mówię. To jest jednak troszkę coś innego.
0: No ale to
1: jeszcze.
0: Nas czeka wszystkich, nie? To nas wszystkich
1: nie wszystkich.
0: Czeka.
1: Właśnie o to no chodzi, że nie wszystkich.
0: Nie umrzesz? No to jest dramat jakiś chyba. Myślę, że no nie wiesz, jak ty będziesz umierał. Wiesz, no naprawdę śmierć ma oblicza najróżniejsze. Można przez pół roku siedzieć i cierpieć i to może być naprawdę ciężkie.
1: Ja mówię o rzeczach w zasadzie, można powiedzieć, gorszych niż śmierć, wiesz. O rzeczach, no powiem ci, że znam ludzi, którzy przez całe życie byli otwartymi na innych altruistami, super nastawionymi do życia, wesołymi ludźmi, zmienili się we wrak człowieka, w ludzi, którzy mają jakby, wiesz, blizny na mózgu, nie potrafią już się śmiać, cieszyć, nie potrafią już patrzeć na życie tak, jak patrzyli, są zgorzkniali, melancholijni cały czas, na skutek tego, co doświadczyli, tak?
2: Nie, ja tutaj, okay. Przepraszam, ja wykorzystam tutaj, aś tak, czekałem na pauzę. Ja się tylko pożegnam. Dzięki za rozmowę i do usłyszenia i fajnie, Daniel, że zadzwoniłeś i zawsze fajnie waszą wspólną dyskusję, no. Proszę, jest zawsze ciekawie.
1: Trzymaj się, dzięki, Grzesiek.
0: Hej. Dzięki, Grzegorz, dobrej nocy.
1: Hej, hej, powodzenia. Hej.
0: Ach, no tak wiesz, zabrnęliśmy w ciemny tunel. Nie wiem, czy jest sens to ciągnąć. No, każdy chyba ze słuchających umie sobie wyobrazić jakiś po prostu ciemny dołek rzeczywistości.
1: No. I tak się, tak widzicie, takie to nocne radio jest, że od wesołkowatości do jakichś mrocznych w ogóle klimatów. No, ale to bardziej ja taki tutaj ton narzuciłem. Słuchaj, adwokat, postawię cię w niezręcznej sytuacji. Zostawię cię na 2 minuty ze słuchaczami. Wiem, że trochę nieładnie, ale po prostu no, muszę się udać tam, gdzie król chodzi piechotą bez obstawy.
0: 2 minuty? To ty jakiś problem masz chyba już tam. Prostata, jakieś takie rzeczy się dzieją chyba.
1: I prostata, i prosmama nawet. Żeby prosmama. Tak być tutaj genderowy taki. No, prosmama.
0: Słuchajcie, tak, no czyli zostałem uwikłany w przerwę, której radio, z tego co wiem, nie znosi ciszy. Słuchajcie, to jest problem. No, może ponucę wam coś. Nie, no to jest idiotyczne. Słuchajcie, kurna. Faktycznie. Mógł jakieś pytanie zadać człowiek. Tak odchodzi sobie do toalety. Nie, słuchajcie, nie wiem. Ciężki temat. Kurczę, naprawdę. Ciężka sprawa. Wymieniałem dzisiaj grzałkę w piekarniku. Polecam. Jeśli komuś się zepsuje piekarnik, powinien sprawdzić, czy grzałka jest dostępna na Allegro. I po prostu zakupić taką grzałkę. A już sama wymiana najprawdopodobniej nie sprawi mu najmniejszego problemu. Warto by miał śrubokręt, to jest podstawowy element, który jest tutaj niezbędny, jeśli chodzi o narzędzia. I cały proces może bezproblemowo w ciągu 20 minut rozwiązać. Tak więc jest to jakiś sposób na poradzenie sobie z przepaloną grzałką w piekarniku. Tak więc jeśli masz grzałkę w piekarniku przepaloną, a wiem, że część ludzi funkcjonuje, słuchajcie, dobra, zrobię z tego temat nocy, funkcjonuje bez grzejącej dolnej grzałki w piekarniku. Nie wiem, jak oni sobie radzą. Tam na termoobiegu oczywiście można wykręcić temperaturę całkiem niezłą, ale jeśli chce się mieć pełną kontrolę nad potrawą, to warto mieć sprawną grzałkę, dolną grzałkę w piekarniku. Grzałki, pamiętajcie, one chyba najczęściej się psują. Są ukryte w takim miejscu, że nieraz można sobie pokaleczyć palce. Ale im bardziej palec pokaleczysz, tym większa satysfakcja, myślę, z wymiany takiej grzałki. Dlatego jeśli masz przepaloną grzałkę w piekarniku, nie zastanawiaj się, tylko zakup sobie jakiś zamiennik, uzbrój się w śrubokręt i wymień tą pieprzoną grzałkę. Krawiec! To jest jednak potwór jeden. Ja myślę, że on ma jakieś problemy z prostatą, słuchajcie. Nie mówi nam tego, ale ta cała historia o śmierci, którą tutaj wytoczył spod kołderki, spod radiowej kołderki, chyba gdzieś tam ma jakieś tło szersze. Ciekawe, czy był na jakimś badaniu, bo chyba prostatę paluszkiem się bada. Słyszałem.
1: Tak, już jestem i tutaj chyba nowa osoba się pojawi do dołączenia. Chcesz pozostać na antenie?
0: No, jeśli nie uważasz, że już powinienem pójść, to mogę jeszcze chwilę być.
1: Spoko. To dzisiaj na trzeciego dołączamy wyjątkowo. Chyba nowy słuchacz.
0: To niemożliwe, ty
1: to
0: nie masz
1: jakiś
0: nowych
1: doktor.
0: Słuchaczy.
1: Mam, to ty chyba nie słuchasz nocnego radia.
0: No nie słucha.
1: Ale nie wiem, czy to nie jakiś troll, bo ty mówisz troll. Coś o prostacie, a tu doktor Palczewski.
0: Stary, on szybciej zareagował ze stworzeniem sobie konta, niż ja pomyślałem po prostu o temacie, który tutaj zacząłem nawijać leniwie. Przyznam szczerze, że paraliżu dostałem, jak ciebie nie było i myślę, że straciłeś na słuchalności kolejnych tutaj kilku jegomości, tudzież kilka gościów. Czy nie ma nikogo innego?
1: No trochę ubyło jakby.
0: No, więc moja rola tutaj jest jak najbardziej, wiesz, realizuję plan, o tak ci odpowiem.
1: Nie zwalajmy tego na późną porę i na tego, że jest trzecia w nocy, to przez adwokata. A doktor Palczewski coś nie odbiera, tu odzwaniam, ale chyba
0: może
1: już
0: ma ręce zajęte w samym.
1: Ręce pełne roboty ma pan.
0: Może jakąś terapię, wiesz. O kurde, idzie jakiś wielki pies. Dobra, musiałem to powiedzieć na głos, bo przeraziłem się. Szedł pies bez pana, słuchaj.
1: W lesie?
0: No coś w tym stylu, słuchaj. Tu jest co prawda chodnik oświetlony, ale jakby w środku lasu idzie taki szczęśliwy jakiś czworonóg. Daj spokój, dobra. Boję się takiej sytuacji, jest kurna przecież późna pora.
1: Blair Witch, adwokat.
0: Słuchajcie, no niech ktoś zadzwoni, albo coś w tym stylu, bo byłoby ciekawiej, że ten pies by też przestał tutaj za mną chodzić.
1: Coś nie odbieram. Tutaj dzwonił, no ale nie odbiera doktor Palczewski. No trudno. No, może zaraz się wkurzę, to jakąś przerwę muzyczną zrobię i się tak to się skończy, no. Mów coś, radio nie lubi ciszy.
0: Nie lubi ciszy. Coś w tym jest. Kurde, ja przyznam szczerze, dobra, będę ostro jechał, zresztą nie słucham, nie dzwonię, ale jestem zawiedziony trochę tym całym ruchem, jaki pojawił się na przestrzeni ostatnich 10 lat, dekady, można już tak to ująć, bo powstały, ostatnio się wyżalałem na w swoim czacie, że ktoś się podłączył.
1: No właśnie wspomniany doktor Palczewski w końcu do
0: dawaj
1: nas dołączył.
0: Dawaj człowieka, bo ja tu chciałem zaorać radio, więc może uratuję tą sytuację, gościu.
1: Witamy, panie doktorze.
4: Słuchajcie, nie wiem, czy mnie dobrze słychać.
1: Doskonale.
0: No jest nieźle.
1: Jest nieźle.
4: Jest dobrze? Okej, to super. Śledzę twoją audycję od pewnego czasu. Tak namierzyłem ją przez przypadek, bo czasami szuka człowiek czegoś, co jest nowe i ciekawe i trafiło na ciebie. Ale kurde, audycję masz naprawdę wyjebany w kosmos. To tak na marginesie. I dzisiaj właśnie ten kolega, to w sumie nie wszystkich was teraz pamiętam, co nie, bo w sumie wróciłem z pracy, jestem zmęczony, ale powiem, że chodzi o te rodzinne connection, znaczy chodzi o rodzinę, o te planowanie, o życie, to zgadzam się w 100%. Każdy doceni pewne rzeczy, które będzie posiadał i które będzie je miał, bo ludzie, którzy tego żyli, nie doznali, to tego nigdy nie doznają.
1: Czyli w rezultacie jesteś po której stronie jakby barykady? Czy jesteś po stronie tych prorodzinnych, czy bardziej tych wstrętnych egoistów, co nie chcą zakładać rodziny?
4: Nie, jak najbardziej znam przyjaciół, którzy nie mają dzieci i się cieszą, ale widzę, jak dla nich to życie umyka, a chcieliby dzieci mieć, tylko tak po prostu się w ich życiu układa, że no nie mają, no nie chcą adoptować, nie chcą, może nie, no różne sytuacje. Ja na przykład mam rodzinę, co nie? Jak przed chwilą to ty mówiłeś, że o sytuacjach traumatycznych w życiu, że ktoś gdzieś umiera, to powiem ci szczerze, ja na własne oczy widziałem masę ludzi, która umierała przy mnie, na moich ręcach, gdzie mój syn może codziennie umrzeć, ale ja się cieszę każdą chwilą, każdego dnia, każdą sytuacją życia. Ja mam bardzo dziecko chore, to jest inna historia. Tutaj tak na marginesie, to nie chodzi, żeby o tym opowiadać, ale po prostu to nic nie zmienia. Jak się kocha, jak się ma, to jest najważniejsze w życiu. Reszta może się walić na łeb.
1: No ale jakoś tak nie dopuszczasz do siebie myśli, że ktoś może mieć inny zupełnie sposób na życie i realizować siebie i... bo to posiadanie rodziny i potomstwa też jest jakimś sposobem zaspokojenia swoich własnych oczekiwań, swoich własnych pragnień, więc jest to też troszkę takie egoistyczne, no w cudzysłowie, bo to nie jest taki egoizm jakiś zły, negatywny, tylko raczej taki dobry egoizm, że tak powiem, ale jednak też jest to coś dla ciebie też, nie?
4: Ale to chyba jest naturalne, że każdy z nas chciałby po sobie zostawić coś, co będzie naszą jakąś taką formą nieśmiertelności. Nie tak, że żyję, bo żyję, umrę, bo umrę i koniec, się skończył, mój kadr życia się skończył, ja jestem out.
1: A może ktoś chce zostawić jakąś twórczość, a może ktoś chce zostawić jakieś miłe wspomnienia po sobie i też go to, wiesz, no może niekoniecznie tak dosłownie musimy zostawiać po sobie geny, nie?
4: Nie no, to kwestia, wiesz, kwestia punktu widzenia, co nie? Sorry, ja mam małego drinka, się napiję małego drinka, bo...
1: Śmiało, ja już po dwóch piwkach jestem i po dwóch energetykach.
4: Piję tequilę.
1: No zdrowie twoje, zgarnę moje. Ja mam tutaj Tigera jeszcze, piję Blacka, nie, Black Samurai, o, bardzo dobrze.
4: Miałem ciężki tydzień pracy, mam chwilę. Nie, śledzę, jak chodzi o twoje radio, to co prowadzisz, to jest super. To jest takie coś innego od innego, bo śledziłem masę ludzi z Polski, spoza Polski, to coś prowadzą, coś robią, ale to jak śledzisz przez dobrych parę lat, to po prostu widzisz, jak to umiera powoli. Umiera. U ciebie jest coś takiego, że wszystko jest albo za, albo anty i to jest super. Że jesteś za kościołem, czy przeciw kościołowi, to jest nieważne, ale to jest ciekawe, bo takie nowe punkty widzenia, nowe punkty poznania, bo każdy z nas myśli, a bo się wychowałem w danym środowisku, to jest tylko tak i tak i tak i takie jest całe życie. A jak otworzysz oczy, włączysz internet, znajdziesz coś ciekawego, co ci odpowiada, no to tobie otwiera oczy i ty widzisz inny punkt widzenia, inne spostrzeganie, inne zdanie, bo to jest bardzo ważne. prosty przykład, jak chodzi o tylko o kościół, tu gdzie mieszkam w Stanach, bo ze Stanów dzwony, ze wschodniego wybrzeża, to w moim mieście zburzono w ciągu pół roku dwa kościoły. Tam będą stały, no już w jednym z miejscu stoi kondominia, takie bloki, a w drugim prawdopodobnie będzie stał hotel.
1: A adwokat nam chyba zamarza.
0: Nie zamarzam, po prostu tak sobie słucham.
4: Ciekawe, nie, bardzo ciekawe, bo ja ja jestem osobą wierzącą, jak najbardziej. Wierzę w Boga, może nie wierzę w Kościół i w to cały świat, jaki otacza nas, ale wierzę w Boga, wierzę w jakąś wyższą instytucję, która jest nad nami. Ale ja tak popatrzyłem tutaj, tu gdzie mieszkam, tak doszedłem do takiej teorii, że jak ludzie umierają, to i Bóg umiera, bo przestają ludzie do kościoła chodzić, nie ma datków, nie ma pieniędzy, kościół na licytację i do wyburzenia.
1: I bardzo dobrze.
4: No oczywiście, nie jestem, ja nie jestem bynajmniej za tym, żeby płacić za kurwa za cegły, które stoją o ściany, whatever, co to jest tam, bo stoi, bo musi. Przyjdzie czas na Watykan, przyjdzie czas na wszystko.
1: No ale też, jak zapoznasz się lepiej z Nocnym Radiem, to pewnie się obrazisz i że...
4: Nie, ja nie jestem z tych, co się obrażają. Ci im przejmuj. Ja jestem człowiekiem wyrozumiałym bardzo.
0: Ale na głupotę jesteś wyrozumiały.
4: No czasami trzeba być głupim, żeby dojrzeć, co nie? No, jak najbardziej. Każdy ma swoje. Każdy ma swój, wiesz, etap w życiu przychodzi.
0: Ale są granice, zawsze... słuchaj.
4: No nie, no, póki nie rozmawiamy naprawdę inaczej, co można nazwać głupotą?
0: Co można nazwać? Ty pytasz,
1: krawiec się nazywa głupota.
0: Nie, ja myślę, że wylewanie dzieci z kąpielą, ale jakby w tym haśle, w tym zwrocie, w tej sentencji kryje się wiele rzeczy. Ja myślę, że Nocne Radio jest idealne do wylewania dzieci z kąpielą i to pod jadącą ciężarówkę po prostu od razu te dzieci są wylewane.
4: Ja tak tego nie odbieram.
0: No to oczywiście jest moje odczucie, ale wydaje mi się, że nie można negować wszystkiego w życiu, co po prostu na czym się wychowaliśmy. Wzrośliśmy na czymś i nagle już okazuje, że to wszystko jest do wypierdolenia. Jakbyśmy mieli naprawdę koncepcję na to, czym to zastąpić i wiedzieli, co jest po prostu naprawdę dobre w życiu. I w ogóle jakieś takie podejście. Nagle się okazuje, że w pewnych ideologicznych obszarach, w jakichś takich kwestiach moralnych, nagle jesteśmy doskonali. Cała rzeczywistość, która nas otacza, jest do dupy. Wszystko się mierzy współczynnikiem sprawności. Silnik spalinowy ma jakąś sprawność. My mamy jakąś sprawność, jeśli chodzi o wysiłek, ale w sferze intelektualnej, moralnej, religijnej nagle jesteśmy doskonali. Wiemy, co jest dobre, a co jest złe i po prostu jesteśmy w stanie jednym ruchem odciąć to, powiedzieć wypierdalaj.
4: Przepraszam, że ci się przerwę. Ja powiem ci szczerze, że dążenie do doskonałości to chyba jest takie normalne i naturalne.
0: Nie, oczywiście, ja tego nie neguję jakby.
4: Wiesz, punkt widzenia i punkt patrzenia, co uważasz za doskonałość, bo Hitler uważał wymordowanie Polaków i Żydów za doskonałość, to nie? Stalin tak samo.
0: Nie, no ale myślę, że wywodzimy się z podobnego kręgu i podejrzewam, że podobnie rozumujemy.
4: Myślę, że to jest czyste zło, co nie? To znaczy, to było czyste zło. Ale jak chodzi, ja powiem ci inaczej, troszeczkę ja zawsze z kimś rozmawiam, w sumie kogo nie znam, ale to nie mówię za bardzo o wszystkim w koło, co mnie otacza, tylko mówię o sobie, co przeżyłem, bo to dla mnie najlepszą rzeczą, żeby coś komuś powiedzieć, to co sam przeżyłeś w życiu. To wtedy masz swoje zdanie, wiesz, co jest okej, okay, co nie jest okej, okay, co robi, co nie robi. I
0: no to prawda.
4: To jest najlepsza taka miara komuś coś powiedzieć, gdy masz taki pewien zasób wiedzy, pewien zasób przeżyć, które ci doznały i w tych sytuacjach odnalazłeś.
0: No ale, ale popatrz, to jeśli chodzi o religię, to ja nie chcę być obrońcą kościoła rzymskokatolickiego, Watykanu i tej całej infrastruktury, jaka za tym stoi, czy struktury, ale zobaczcie, gros naszych dziadków, rodziców wychowało się na tej kulturze, na tej cywilizacji, na tych wartościach. I dzięki temu nie szczekamy, a ludzie jakby nie starają się tego powiązać, że my na tym wyrośliśmy, rozumiecie? Jakby wyrywają się z tego kontekstu i mówią, że oni są doskonali, bo tacy są po prostu. Nie, bo jakaś istniała dziwna, może niezbyt teraz dobrze postrzegana struktura, nie wiem, no kultura, no jakby do tego kościoła się odnoszę. Ale słuchajcie, no my na tym wyrośliśmy. My Tak nas to wszystko ukształtowało. Ja nie twierdzę, że to są rzeczy dobre, bo to jest wszystko pogmatwany temat. Ale jestem daleki od wysypywania wszystkiego na śmietnisko po prostu historii, no i tyle. I to mi się nie podoba, takie ślepe i troszeczkę bezmyślne, emocjonalne, podyktowane modą, jakąś dążeniem do nowoczesności jakiejś, wiecie, bo teraz człowiek nowoczesny to nie może wierzyć w Boga, bo to jest jakaś zaścianek jakiś po prostu.
4: Ja powiem tak ze swojej strony, mam córkę, która ma, można powiedzieć, już prawie 18 lat, to jest mój anioł.
0: Ty chyba już masz 80 lat.
4: Ale tutaj chciałbym mieć.
1: Ale fajnie, że dojrzały, nie. Słuchacz. Ja się cieszę, jak dojrzali słuchacze.
4: Dzwonią... mam połowę tego, co mówisz.
1: Tu też, też komentarz... z czata, że mądry słuchacz się wydaje, ten nowy, co zadzwonił, i fajnie, że zadzwonił.
4: No, dziękuję za ten mądry komentarz, ale nie wiem, czy to jest to proces, co się dotyczy do mnie, co nie, bo to...
1: Chyba ciebie.
4: Może nie jestem codziennie mądry, ale...
1: Na pewno nie adwokata, no.
0: Mnie tu nie, no,
4: nie, w ogóle mądrzy ludzie się zeszli, co nie, do tego studia twojego. Adwokaci, doktorzy. Ja wam mogę
1: pseudonim doktor, pseudonim adwokat.
4: Nie, mogę wam zadać, to jest mój nickname, to nie? Mogę wam zadać zagadkę, dlaczego mam nickname, bo to jest nickname, przezwisko doktor. Jak ktoś was zgadnie, to no to może nie, no to będzie super.
1: Bo masz brodę i okulary.
4: No kurde, okulary noszę do czytania, okej. Okay. Ale jest okej. Okay. Nie, to ja... Powiem inaczej, odbijając od tematu jeszcze, pracuję jako jedyny Polak w firmie amerykańskiej, czyli sami Amerykanie, co nie? Jestem jako jedyny Polak, jako emigrant z Polski, dawno temu przyjechałem tutaj. Przeszedłem, no to wiele, wiadomo, stopni życia, przejść różnych, lepszych, gorszych. Pierwszy dzień mojej pracy w amerykańskiej firmie, to właśnie mnie strasznie uderzyło, bo to tam, gdzie pracowałem, znam też Polaków, którzy byli jakby subkontraktorzy, tacy, co biorą pracę, u tego bossa, co pracowałem, to brali pracę, żeby taką na pół, że on tam płacił dla nich, oni robili. To wszystko praca typowo fizyczna, kontraktorska. I co mnie uderzyło, pamiętam pierwszy dzień jak dzisiaj, to dla mnie to szok, to było lat temu, 13 lat temu. Przychodzę do pracy, pierwszy mój dzień w pracy, ja jedyny jako Polak, dosłownie Polak, angielskiego prawie zero, tyle to hi, bye, jak się masz, co robisz, tam pokazuje ci rękoma, co masz zrobić, ale takie duże zdjęcie na ścianie, takie ksero było. Właśnie na te ksero i tak, kurde, jestem taki zdziwiony troszeczkę, bo kurde, te ksero to jest ktoś, kto trzyma pistolet, to jest ręka, kto trzyma rewolwer, pistolet i ta lufa jest wygięta w stronę tego, co trzyma i pisze tam stupid Polish worker, coś tam. Ja tak, kurwa, patrzę, co to kurwa jest? A masa Polaków pracowała na tej robocie, bo to taki z tych subkontraktorów, tam robili tam, kurwa, różne rzeczy. Ja podchodzę do jednego gościa, mówię, co to kurwa jest? Tyle, co znam angielski, mówię, what's up, mówię, what the fuck? A ten gość mówi, you Polish, stupid, some fucking whatever. Ja mówię, I'm fucking Polish, what the fuck, co jest nie tak z wami, wiesz? Co jest nie tak ze mną, może mi powiedz. I on mówi, zaczął się śmiać. I jego reakcja była taka. I on mówi, zrobisz mi dzisiaj blowjob. Tak w żartach, znaczy w żartach. Mówi, nie ma takich żartów, to jest inaczej. A mówi, jak to kurwa zrobisz blowjob? Mówi, co ci będę chuj obciągał dzisiaj? Nie, to tak, no, nie, wam tłumaczę dosłownie, 100%, jak to było. I ja mówię, tak do mnie nie mów, bo dostaniesz w zęby zaraz, co nie? Nie znałem na tyle angielskiego, żeby się wysłowić, że dostaniesz w zęby.
0: Dałeś mu w zęby po prostu.
4: Po polsku do niego powiedziałem, tak, słuchaj, chcę, żeby ten kurwa picture, te kurwa zdjęcie zniknęło, a ty masz pierdol po robocie, nie po polsku. Roboty zgubię, to zgubię i tyle. Ale ty masz pierdol, od razu ci podpierdolę ci w łeb i wszystko. No i on się patrzy na mnie, a ja na niego. I do mnie drugi taki Amerykanin podchodzi i mówi, ty, relax, tam, chill out, ten. A on mówi, what the fuck, co jest grane tutaj z wami, kurwa, co to jest? Ktoś mówi o blodziabie, kurwa, jakieś takie te pikczery chore, co to kurwa jest? Zdjęli ten picture, zdjęli od razu ten picture, to zdjęcie, kurwa, tych sero. Ja już wyszedłem z roboty, tam z pracy, czekam, tam on wyjdzie na zewnątrz, mu zajebie w łeb. A do mnie gość podchodzi, mówi, ty słuchaj, to jest syn bossa. Syn bossa, ja wiem, który jest syn bossa, a to jest drugi syn bossa. No to ja myślę, chuj, jestem zwolniony, co nie? No ja się chuj, no się chuj, no robota się skończyła, jestem zwolniony. Nie, fajna praca, bo ja się nie boję pracy. Wiele rzeczy robiłem w swoim życiu i ja mówię, okej, no to trudno. Miło było popracować dwa dni, co nie? Ale ten gość do mnie przychodzi, ten gość, i do mnie mówi, sorry, przepraszam ciebie. Ja takie oczy mówię, o, coś nie tak. Ja mówię, sorry, ja przepraszam, to się więcej nie powtórzy.
0: I zrobił ci loda.
4: No nie, on mi nie zrobił loda, bo on chciał, żebym ja mu zrobił loda. Ale jest, ja w szoku. I co się stało? I on mi mówi, bo tu robi dużo Polaków i wszyscy widzieli to zdjęcie i każdy z tego się śmieli. Że wszyscy się z tego śmieli. A ja mówię, jak to? No wszyscy się śmieli z tego zdjęcia. A ja mówię, no kurwa, jak to można się, no, sami z siebie się śmieli? Jak ja tak myślę po swojemu, co nie? No mój to rozumowanie. To sami sobie pluli w dupę, że tak powiem, nie wiem w co. I tam mówisz, to w ten sposób sami siebie szanujemy tutaj. I ja tam później były takie sytuacje, ten, bo to on miał, ja później go już poznałem po paru latach dobrych, on miał taki ciężki żart, on podchodził na przykład i mówił, ty zrobisz mi blodziab dzisiaj, takie rzeczy, tak w żartach, bardzo w żartach, bo to chodziło, że żarty, bo u mnie, ja powiedziałem, u mnie takich żartów nie ma, ja takich żartów nie szanuję, bo to nie są żarty, że dla mnie, kurwa, za to się w łeb wali, tyle.
0: To jest propozycja, stary, no bądźmy szczerzy.
4: A jak okay, ci... niech będzie propozycja, ale nie
0: to mówisz, że to był żart.
4: Może
0: no
4: gender, gejowaty, whatever, to ja nie widzę problemu, okej. Okay. Idę z tobą do łazienki, ale ja jestem straight, ja jestem, dla mnie, mam pewne zasady w życiu i się których trzymam. Dla mnie to jest świętość, moja wewnętrzna świętość i tyle. Ja nie mam problemu do pedałów, bo ja pracuję z pedałami, z lesbijkami, to ludzie się trafiają. Ale to jest twoja prywatna rzecz, lubię sobie tam gdzieś iść, sobie, nie wiem, zamknij się. Zrób co uważasz, ja się nie widzę problemu w tym. Ja nie mam z tym problemu. Ale sorry do mnie, to wypierdalaj ode mnie.
1: Czyli nie lubisz, jak ktoś podchody robi jakieś do ciebie, nie, i próbuje się zjednać z tobą, robiąc jakieś takie żarciki sobie z podtekstem seksualnym.
0: No. Nie, spoko, no jak to jest kobieta, to chyba nie, jest spoko.
4: Jak kobieta jak najbardziej, to jest naturalne, bo to jest to, co jest piękne.
0: No dobra, a gdzie...
4: Obleśny facet przyjdzie do ciebie i ci będzie głaskał po ramieniu.
1: Różne właśnie czyli... różnice kulturowe, może i różnice w pewnych może grupach też. Ja kiedyś też się spotkałem z taką drażliwością, że właśnie jeden człowiek robił takie żarciki tutaj, jakieś takie homo żarciki, coś drugiego to bardzo irytowało. No bywa nie, tak, że tak iskrzy po prostu.
4: To jest takie trochę przykre, wiesz? Przychodzi się kurwa facet, to zacznie dotykać, mówi o tym, że podobasz, my jakaś może familia jesteśmy, czy coś. No what the fuck, ta familia.
1: Wiesz co, ten człowiek może nie miał złych intencji nawet, nie, tylko po prostu zupełnie z wami tam nie zatrybiło poczucie humoru, że tak powiem.
0: Krawiec, no, ale ej, ja ci miłość powiem, to nie ja są złe intencje, no bądźmy szczerzy.
4: Ja wam powiem, tylko to będzie to tak, już na tym radiu mówimy o wszystkim, bo zauważyłem, że można o wszystkim mówić. Tego radia jeszcze nikt nie banuje, YouTube ani żadna inna instytucja, to powiem wam szczerze, z Polski znam człowieka, super gość, tam 16-17 lat, super sportowiec. Narkotyki zmieniły jego tak mentalność, że spotkałem go po 15 latach, już mieliśmy po 35 lat, a on robił dla chłopów laskę za heroinę.
1: No bywa i tak. Dlatego no, często właśnie, mówię, że narkomanom już takim ostro wciągniętym czy alkoholikom nigdy nie ufajcie, bo to są ludzie, którymi już rządzi biologia i chemia. I...
4: No to dosłownie, to wiesz, to zależy co ci zmienia, co nie, bo to, ja nie mówię, że wszyscy są, jak to powiedzieć, urodzili się tacy czy inni, czy się czują inaczej, ale masa ludzi jest tak zakręconych przez tryb swojego życia, bycia, co nie. To, co robili w swoim życiu, to podziałało na nich tak, że obróciło ich o 180 stopni.
1: No, także alkoholik czy narkoman was okłamią, okradną nawet przyjaciela. Zrobią wszystko, żeby nie czuć tego straszliwego bólu, na przykład, który czują przez brak czegoś tam. Więc ostrożnie. Dobra, panowie, powoli będziemy kończyli. Już jest w sumie trzecia po trzeciej, więc powoli się będziemy żegnali. Dzięki wam za telefon. Słuchaj, jak nowy słuchaczu, doktorze, się do ciebie zwracać właściwie? Bo każdy tutaj, jak nowy dzwoni, to się go pytam. Jaka ksywka, czy po imieniu, czy po ksywce?
4: Nie, do mnie wszyscy Amerykanie, pracownicy mówią doktor i tak zostało. Doktor. Ale zagadka nie została rozstrzygnięta.
0: No właśnie.
4: Chcecie, powiem wam szczerze, to tak... To żeby nie ktoś nie mówił, że oglądał film Rambo, co nie? Kiedyś zacząłem pracować w construction i miałem parę wypadków w pracy. Po prostu takich wypadków, że nie miałem ubezpieczenia, bo to jest bardzo ważne. To tak jedne, to u Polaków wylądowałem tak zwykle. Polak Polaka to by tu kurwa wystał krew chyba jemu z dupy ze wszystkiego, co się da. Ale nie mówiąc nic złego Polakom. Jestem Polakiem, kocham Polskę.

0: bo miał być. A ja kurwa, biedny wieśniak Polak, kopa w dupę, to ja tylko pokazałem swoje nitki, to mi z ręki wystają. O, ty jesteś doktor. A ja tak, kurwa, doktor, no. Sam musiałem się uleczyć.
1: Doktor, nie doktor, byle miał otwór. A na czacie się pojawił Żarłok, Żarłok TV. Proszę bardzo, co za niespodziewana wizyta. Witam Żarłoka. Polecam wywiad z Żarłokiem z Peluna. Wyszukajcie sobie na kanale. Dobre panowie, kończymy powoli. Ja już padam na ryj troszeczkę. Dzięki
0: za
1: telefon.
0: Dziękuję za kontakt. Jak będę miał możliwość, to będę starał się mieć z wami kontakt.
1: Dzwoń, zachęcam.
2: Mam nadzieję, ja nie zachęcam, nie dzwoń. Przestań słuchać tego radia, to jest niemądre.
1: Żenada, głupoty nie. Same, gówno.
2: Nie żenada, psiki. Ale... To nie jest w kategorii żenady, po prostu bezpowrotnie tak. Stracisz część swojego życia, słuchaj. Nikt ci tego nie odda. To tak jak z tym odszkodowaniem, którego nie dostałeś za rękę, słuchaj. Będziesz łaził z wystającymi nitkami, mówił, patrzcie, ja pół życia temu poświęciłem i co mam? Nitki na wietrze. No. Krawiec tam teraz przewrócił się po prostu. Nie żyje.
0: Chciałby nie po tych dwóch piwach.
2: Nie, żałuję, że mnie wpuścił na antenę. Jasny gwin. Wiedziałem, że będzie w topach.
1: Dobrze było, dobrze było. Lepiej niż się spodziewałem.
0: No widzisz, super.
2: Stary, ja zawsze jestem gwarancją poziomu. Nie wiem, czy wysokiego, ale poziomu.
1: Tak słuchacze gadają takie głupoty, że audycje z adwokatem to fajne.
2: Oni mnie nie lubią, bo co innego mogą powiedzieć. Ja wiem, że oni mnie nie lubią. Gadają.
1: No.
2: Dobra.
0: Okej, ja dziękuję za kontakt z wami. To będę, znaczy, przeważnie to na weekendy macie otwarte, tak? Znaczy nadaję.
1: W poniedziałki o 21 zwykle nocny Marek i w piątek o 22 luźne gadki lub czasy ostateczne. To są audycje takie gwarantowane, tak jakby, nie? Czasem coś jeszcze w tygodniu wypada, ale ostatnio trochę rzadziej. To zależy od donejcików, od sponsorów też trochę. Więc zachęcam do sponsorowania. Jak doktorze, jesteś bogatym, obrzydliwie kapitalistycznym Amerykaninem z bogatego kraju, opływasz w luksusy, masz piękny dom, samochód... Wszystko.
2: No, on sobie sam rękę szył, stary. To...
1: to biedak jednak, sorry.
2: To nie wymuszaj na nim takich rzeczy. Słuchaj.
1: Nie stać go na opiekę medyczną.
0: Nie stać na opiekę, bo ja pracuję w innej firmie teraz. To było dawno temu.
1: No to wyślij parę dolarów, jak takie fajne radio, to
0: pytanie,
1: kiedyś wyślij.
0: Jak mi się wysyła do ciebie pieniądze? To ten domek?
2: Ja ci podam konto, słuchaj, nie martw się.
1: No tam dział wspieraj, mamy tam konto bankowe albo no, PayPala.
0: Mam taką skrzyneczkę, zbieram takie drobniaki zawsze, to tam zawsze coś tam się znajdzie.
1: No, to zachęcam. Dobry uczynek.
0: Ja wspieram wszystkich, co wiesz, to... Znaczy, no, to moi chodzi, to okej. Okay,
1: no, to tam rzuć piątaka dla cwaniaka, no, jak okay, będziesz miał ochotę.
0: Wdychacza dla wdychacza.
1: No.
2: I prześlij zdjęcie ręki. Ja jestem ciekaw twojej roboty.
0: Nie, mam parę takich zszytych rąk. Znaczy rąk, mam cztery.
2: Poszedłeś za ciosem i kaleczyłeś się i się zszywałeś.
0: Tak, nie jestem masofistą, to don't worry.
2: Czyli ktoś cię kaleczył, a ty się zszywałeś,
0: nie,
2: mówisz. Umiem to zrobić.
0: A nie, to było tak, że później mi to w krew weszło. Tak sam polubiłem.
2: No tak domyślam się, stary, ja jak jestem
0: bo
2: zadowolony...
0: Bo to tak jeszcze raz zrobisz, to jest boli, a później tak... O, ten ból jest fajny.
1: No, czyli mamy tutaj profesora leniucha, który łaził sobie z nożem w brzuchu i nożem w plecach. Mamy doktora, który sobie sam rękę zszywa, no jak Rambo. To fajnie.
2: No, to dobrej nocy, nie, słuchajcie.
0: Nie, kano się rozwija, to jest pozytywne.
2: No, on się nie rozwija.
1: Właśnie się nie rozwija, no ale dobra, niech będzie.
2: 10 lat tego cacka słucham i po prostu nie rozwija się.
1: No niestety.
0: Nie, gdyby się nie rozwijał, to byś go dawno nie słuchał już, bo był zamknięty.
2: No bo nie słucham, stary. Ja zadzwoniłem dzisiaj okazjonalnie, bo no podkosił mnie alkohol.
0: Po wielu latach, jak zadzwoniłeś, to widocznie dalej ma możliwość, wiesz, bytu.
2: No, polemizowałbym. Słuchajcie, dobrej nocy. Pozdrawiam.
0: Okej. Ja pozdrawiam, dziękuję za możliwość kontaktu z wami i do usłyszenia.
2: No, ja papa. Za nic nie dziękuję. Trzymajcie się.
1: No, cześć.
0: No, dobra.
2: Cześć.
1: Do svidania, aloha, bye bye, arrivederci, Roman i tak dalej. No, a ja już

0: ledwo co widzę na oczy, ale może mnie jakoś na przykład ktoś zachęci jeszcze, żeby zostać moment na antenie i nie wiem, zadzwoni, czy tam wyślę donata, czy cokolwiek. Coś, co sprawi, że dostanę wypieków na twarzy nagle i się rozochocę. W sumie to tak mi się aż bardzo spać nie chce, po prostu zmęczony jestem, bo wiecie, ile to już 5 godzin, czy ile ja już tu siedzę? No, 5,5 godziny, to długodystansowiec, nie? Niektórzy nadają, nagrywają filmy po 15 minut, jak jedzą, na przykład pysznie, a niektórzy siedzą 5 godzin i muszą wszystko tutaj kontrolować. Skype'a, czaty, jeden, drugi, rozmawiać, zagajać, zachęcać, tutaj... A u Danusi coraz bardziej wieje. Ona pisała, że idzie spać i ją tam nie obchodzi, że huragan, że coś, najwyżej się sufit zawali. No. A ciekawe, czy do nas przyjdzie też jakieś tornado. Fajne. Fajnie, ja bym tak się rozerwał chętnie. Rozerwałbym się. Tak fajnie. Siedzę sobie, a nagle coś tu wpada. Tornado, ja latam, odbijam się od ścian. Fajnie, to wesoło. No, a skoro było o tutaj o wartościach prorodzinnych, mówiłem, że z adwokatem zawsze na taki temat zejdzie, nie? Że tutaj o rodzinie, o bąbelku, no, ale nie, no, żartuję, fajnie się gadało. Ale może jakaś taka piosenka prorodzinna z tej okazji.
1: Mm-hmm.

Tak. Czy mi się to nie podgłośniło coś? Nie, dobrze jest. Muszę tutaj podkładziki, ciągle coś źle kliknę. Dobra, jesteśmy znowu luźne gadki, nocne radio. Ciszej.

Nie, to nie Senyszyn śpiewa. To śpiewał taki kabaret, który kiedyś występował u Szymona Majewskiego. Zapomniałem, jak się nazywał, ale fajną robotę robili, bo robili różne skecze, piosenki i to była ostatnia bodajże piosenka, która się ukazała właśnie z tym kabaretem. Jakoś tak potem zniknęli. Nie wiem, czy nie poszło tam o jakieś sprawy no takie, wiecie, jakieś organizacyjne. Ale tam jest Kasia Wilk, chyba się nazywa ta pani, też występowała, która świetny dubbing robi. Ona ma bardzo charakterystyczny głos. Tutaj nie mylić z wokalistką. Czy to Kasia, czy... Jolanta Wilk, no właśnie, coś mi się tutaj nie zgadzało. Jolanta Wilk. W postaci... Mam takich swoich podkładaczy głosów różnych, dubbingowców, których lubię. I Jolanta Wilk jest jedną z takich postaci. Muszę kiedyś znowu nagrać. Nagrywałem kiedyś audycję o polskim dubbingu. Było tam sporo o różnych postaciach, różnych, różne głosy. Na kanale, jest jak na YouTubie jakiś taki kanał, gdzie robią wywiady z różnymi takimi ludźmi właśnie, których znamy, ale znamy ich tylko z głosu. Dobra, ja już powoli zdycham.

No dobra, dzięki, że byliście. Żeby wam się coś fajnego przyśniło. Już bardzo późna pora. Polskie Zoo i Zulu Gula wspomina Tomu. Polskie Zoo niezłe było, nie? Nawet. Całkiem fajne show. Zulu Gula jakoś nigdy do mnie nie trafiał. Ten humor jakoś mi nie przypadł do biustu. Ale Polskie Zoo całkiem niezłe było. Lis Michnik, no, był. Lew Wałęsa. Żółw to chyba był ten Mazowiecki. A Kaczyńscy to chomiki byli. Może stąd inspiracja do komiksu Chomiks, nie? Który dawniej był bardzo popularny. Właśnie były chomiki, dwa chomiki. I fajna satyra. Przydałoby się więcej dobrej satyry na dzisiejszą politykę, nie? Ale czy kogoś to rusza dzisiaj? Czy w ogóle tacy posłowie z PiS, to oni w ogóle są zdolni do jakiejkolwiek autorefleksji? Chyba nie. Są za głupi ludzie. Za bardzo mali ludzie. Za głupi, za duże ego i tak dalej. No, tak więc dzięki za słuchanie. Fajnie, że trochę było telefonów. Starzy, dobrzy dzwoniący byli. Był też nowy słuchacz. No piszecie tu, że fajnie było, fajna audycja, miło spędzony wieczór i o to chodzi, nie? Czasem lepiej chyba zrobić takie luźne gadki niż jakąś audycję tematyczną. Niektórzy marudzą, że o, znowu jakie gadka, szmatka, gdzie temat, jaki temat, ale są też tacy i chyba jednak większość, która lubi też spędzić czas przy takiej luźniejszej audycji, bo to nie jest złe, są różne tematy, zmienia się trochę klimat, zmienia się temat, nie? Co jakiś czas zadzwoni jeden słuchacz, pogadamy o tym, zadzwoni drugi, pogadamy o owym i coś się, więcej się dzieje, więcej, bardziej urozmaicona jest audycja. Także dla każdego coś miłego, jak to się mówi. Kaczyńscy kiedyś występowali od dwóch takich, co ukradli księżyc. Widać, coś im z tego zostało, pisze słuchacz. No, to jest w ogóle jakaś magia w tym trochę, nie? Że jak się zastanowić, co może symbolizować księżyc i to, no, tak może w rozumieniu potocznym, ale też i takim mistycznym, to może z tego się ułoży jakaś historia właśnie. Księżyc symbolizuje pewną iluzję. Nie wiem, czy wiecie, w takiej symbolice magiczno-mistycznej pewna iluzja, coś taki Matrix, nie? No i Kaczyńscy, kradnąc ten księżyc, zawłaszczyli sobie jakby możliwość tworzenia pewnej iluzji. Iluzji dostatku, iluzji pewnego państwa dobrobytu. Ukradli ten księżyc i go wykorzystują, nie? No, aktorzy jednej roli, Jacek i Placek. A jakby ktoś chciał zobaczyć moją stareńką animację, to może sobie wklepać na YouTubie o dwóch takich i o jednym takim. To zobaczy taki filmik, który kiedyś zrobiłem. Tak, na spółkę trochę z kolegą, który też tam podkłada głos. No, bo tak wszystko, wiecie, w domowych warunkach. Tak więc możecie sobie zobaczyć, jak tam ugryźliśmy ten temat. Księżyc jest sera.

Dzięki za słuchanie, dzięki za telefony, za komentarze, które podrzucacie. One są zawsze ważne. Jedyne komentarze, których nie lubię, to takie, które, w których jest krytyka, ale nieuzasadniona zupełnie i nic z tego nie wynika, tylko że ktoś po prostu nie lubi, że do dupy, to jest słabe. I to mnie denerwuje. Ale już krytyka, gdzie ktoś wytknie jakieś błędy, nieścisłości, albo się z czymś nie zgodzi, bo ma inne poglądy i uzasadni, jak najbardziej, piszcie. Można też po prostu pochwalić. Tak, nie, taka niemerytoryczna pochwała to już jest trochę co innego, bo to po prostu ktoś wyraża sympatię. A jak ktoś chce wyrazić niechęć i to, że nie lubi Nocnego Radia, to niech po prostu napisze krawiec ty głupi chuju, albo weź się zabij, albo coś takiego, to już będzie lepsze. Bo przynajmniej szczere, krótko i na temat, i nie takie jakieś fałszywe, bo jak ktoś udaje, że audycja na przykład jest, nie wiem, słaba, nudna czy coś, a tylko po prostu chce mi dogryźć, bo nie lubi na przykład jak krytykuje gejów, Żydów, katolików, lewaków, kogokolwiek, Amerykanów, Ruskich, Niemców, Polaków, coś i gdzieś tam znalazł siebie w tym wszystkim i chce mi dowalić, no to niech dowali jak facet napisze, weź ty cwelu, kurwa, bym cię spotkał, bym ci, kurwa, ty. No to coś tam niech napisze od serca. No, dzięki za donejciki, dzięki za tego i no, audycję niebawem kolejną partię wrzucę zaległych, jeszcze sporo tych zaległych zostało, no ale tu mieliśmy chwilowo problemy, no mogę wam zdradzić tutaj po prostu serwerowe różne sprawy, no i tutaj jest mała reorganizacja i tak dalej i służby nam tutaj nabruździły, prawda, i nas chcą zniszczyć, bo jesteśmy tacy ważni i mówimy prawdę jako jedyni i dlatego chcą nas zniszczyć opłaceni agenci i trolle wynajęte, przestępcy, bandyci, którzy gwałcą, no. I mnie też zgwałcili właśnie wczoraj w nocy i no. Matuchny w tym tęczu. Coś. Dobra. Chamie, no, bluźnierco od katolików, wara. Jak ja lubię to staropolskie, wspaniałe słowo wara. Wara, to jest piękne. Ktoś pisze. Wara. To nasze to je, to wara, to od tego, to... No i weź się zabij. No, dziękuję, nawzajem. Dobra. Tymczasem Borym Lasem. Trzymajcie się, do usłyszenia. Pa, pa, cześć.

0: I jak w każdy poniedziałek o 21:00 witają was zdaniem niektórych sympatyczny, elokwentny, dowcipny, o seksownym głosie krawiec, no zdaniem innych żenujący, żałosny debil, a także osobnik...
1: Strasznie kiepsko cię słyszę przez Skype'y, Krawcze, ale witam was bardzo serdecznie, jakbyś tak się mógł troszkę bardziej do mikrofonu pochylić albo coś, bo strasznie kompletnie twojego intra nie słyszałem, ale przed wami już jest Flippy Flap polskiego podcastingu, głupi i głupszy mikrofonu i miksera, Mirek i Marek, kwintesencja cebuli i nieśmiesznych żartów. Przeczytaliśmy cały internet, byście już nie musieli i przybywamy do was w poniedziałkowy wieczór w nocnym Marku na żywo tylko w nocneradio.pl.
0: No właśnie, i po drugiej stronie potrzeba, zdaniem niektórych miły, inteligentny, dysponujący sporą wiedzą erudyta, a zdaniem innych zawistny, mściwy, szkodzący innym, knujący szmaciarz. Czy teraz mnie dobrze słychać?
1: Teraz cię słychać doskonale, doskonale, naprawdę, tak jakbym był tuż przy twoim gardle, aż miło, aż czuję ten dreszcz na twojej skórze. Dzisiaj przygotowaliśmy dla was garść tematów, kompletnie nie wiemy, co drugi przygotował. Mam dla was troszkę homoseksualizmu i troszkę kotów, co wy na to?
0: Koty lubię, homoseksualizm z grubsza jest mi obojętny, i trochę, ale trochę tak dziwne połączenie, no ale dobra... Koty też bywają homoseksualne w sumie, chyba.
1: Tak, chyba. I tutaj może właśnie tutaj zacznę od takiego małego newsika, ponieważ dowiedziałem się, moi drodzy, że w Kenii jakiś oficjel, który się nazywa, moi drodzy, Ezekiel Mutua, który jest jakimś urzędnikiem, czy jakimś tam władcą w Kenii, stwierdził, że prawdopodobnie lwy właśnie przejawiają zachowanie homoseksualne, ponieważ podpatrzyły je u homoseksualnych mężczyzn, którzy się pojawili na safari czy gdzieś. Tutaj warto zaznaczyć, że homoseksualizm w Kenii jest karany karą więzienia do 14 lat nawet, ale wyobrażasz sobie, że jedziesz sobie na safari z bliskim przyjacielem, nie? I tak jedziesz i patrzysz, o kurde, patrz jakie lwy, no szybko ściągaj gacie, pokażemy im coś.
0: Pamiętam, że kiedyś, jak byłem jeszcze dzieciakiem, mieliśmy taką głupią zabawę.

0: Bo akurat pies mój miał taki okres, że wszystkich chciał gwałcić i żeśmy przed nim uciekali, a on nas chciał zgwałcić. I tu od razu mówię, nie złapał, żeby nie było, że potem, że tutaj proszę nie nagrywać,
1: ale nie wykorzystywać. Nie ma się czego wstydzić, pamiętaj, raz w dupę to nie pedał, a w sobotę się resetuje, więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Mój chrzestny właśnie miał takiego jamnika. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest dość charakterystyczne zachowanie dla jamnikowatych właśnie, że lubią gwałcić ludzkie nogi. No, zabawne, nie powiem. Nie mogę powiedzieć, żeby to było moje jakieś tam ulubione doznanie, jakie miałem w swojej historii, no ale cóż, moi drodzy, no niestety samotny mężczyzna nie wybiera, no i żeby życie miało smaczek, raz chłopaczek, raz zwierzaczek.
0: No jak wiemy, to się zmieniało bardzo na przestrzeni dziejów, no bo w starożytności był taki nawet jakiś chory zwyczaj, że ojciec prowadził swojego synka na imprezę, gdzie byli inni wujkowie tacy, w cudzysłowie, no i tam dochodziło do różnych rzeczy. Słyszałeś o takich zwyczajach?
1: Wiesz co, to tutaj musielibyśmy Zenona zapytać, który jest tutaj ekspertem do spraw homoseksualizmu, do spraw starożytności, który się zwyczajnie na tym dużo lepiej zna, ale faktycznie coś było nawet w starożytnej Grecji jakoś, wiesz, to się przejawiało w sztuce i tak dalej. Potem się ludzie zrobili jacyś tacy świętojebliwi i zaczynali wypierać się swoich potrzeb, swojego człowieczeństwa. A jednak zauważmy, że jednak zachowania homoseksualne i biseksualne dotyczą mniej więcej 10% populacji. To nie jest coś, co możemy zignorować, to nie jest coś, co możemy udać, że się po prostu, że to nie istnieje, to trzeba się z tym liczyć.
0: Zwierzęta w ten sposób pokazują często swoją dominację. Tu nawet chyba nie zawsze chodzi o popęd seksualny, tylko o pokazaniu, kto tu jest panciem. A kto tu...
1: Wyobraziłem sobie takiego Janusza na zakładzie, nie? Dobra, tutaj, teraz ty, Mirek, tutaj przełóż te kartony, tak, pochyl się, tak, zdejmij spodenki, zaraz ci tutaj pokażę, kto tutaj jest panem i tak dalej.
0: Mam nadzieję, że jak się kiedyś spotkamy, żeby obgadać jakieś radiowe sprawy, to nie będzie żaden z nas próbował pokazać, kto tu jest kapitanem większym.
1: No na pewno nie w ten sposób, Krawiec, na pewno nie w ten sposób.
0: Zresztą,
1: myślę, że może... No. Ostatnio zresztą złożyłem ci propozycję, ty będziesz uzbrojony w miecz, ja co najwyżej, ale sobie uzurpuję prawo do jakiejś obrony. Tylko i wyłącznie i zobaczysz, że to się skończy, skończy tak, to pamiętam jak właśnie w piątek zamiast mnie opowiadałeś, skończy się tak, że ten miecz ci wsadzę w dupę.
0: Bokserzy podobno słabo chronią nogi, a ja w kolanko zaraz pyk i będziesz tylko...
1: Dlatego właśnie sobie uzurpuję prawo do nałożenia jakichś ochraniaczy czy czegoś, ale biorąc pod uwagę różnicę mas, mój drogi, no to jednak to się skończy w sposób bardzo wiadomy. Swoją drogą musimy zrobić z tego jakiś live stream i wiesz, pobierać szekle albo na Show Up TV czy na jakimś właśnie serwisie do kurwienia się na kamerkach, żeby właśnie to wrzucić, żeby ludzie wpłacali nam donaty i my się będziemy bić.
0: No tylko trzeba będzie jakieś maski zakładać, ale to tam się już doprecyzuje, jak to zrobić. No, a czy widziałeś może, że Pytajmierz się pojawił, wrócił i on tworzy jakąś talię kart nocno-radiową. Przypomnijmy, że to jest też autor trailera filmowego Trolle w nocnym radio. Bardzo mi się to podobało. On tak fajnie jakby przypisał te postacie, tak że one faktycznie odpowiadały naszym jakby charakterom. No bo ja byłem jako znany celebryta, pisarz, zdolny, bogaty, a potrzeba właśnie taki cwany Rumun, złodziej, to właśnie tak trafił. Nie sądzisz?
1: On ma idealne po prostu podejście, jakiś właśnie taki przenikliwy sposób opisywania rzeczywistości w sposób niesamowicie humorystyczny. Te wszelkiego rodzaju obrazki też, które tworzył, różnego rodzaju właśnie śmieszne obrazki z podpisem. Unikam tutaj słowa memy z powodów wiadomych, ponieważ mem to nie jest śmieszny obrazek, mem to jest coś zupełnie innego, ale o tym nawet z jakąś osobną audycję kiedyś może zrobię, ale to jest zupełnie inna historia.
0: Kunrad 44. Pierwsza umiejętność. Mesjanizm. Rzut kośćmi. Przy wyrzuceniu 44 oczek. Co to za kostka? Gracz automatycznie wygrywa grę. O! Specjalne umiejętności. Pierwsza pomoc. Leczenie dotykiem. Przyzwanie Anona, plus 5 do ataku. No i wandalizm oczywiście, no bo to potomek wandalii, co okna rozbijali. Gracz otrzymuje plus 3 do wiedzy historycznej i filozoficznej. Specjalne ataki, buddyzm, antychrystianizm, maitreizm, egocentryzm.
1: Znając, patrząc pod kątem skuteczności Kunrada, jestem przekonany, że musisz wyrzucić 44 oczka na przy dwóch rzutach K20.
0: No, jest też oczywiście Etam z mocą Amigi i oszczędnością oraz Zenon, który ma specjalne ataki takie jak trolling, linkowanie pudelka, dramy, generowanie dramy, no ale też informatyka. Jeśli na stole znajduje niesprawny komputer, otrzymujesz plus 3 do żywotności sprzętu. No.
1: Jeszcze tutaj nie mam tego otwartego. Masz kartę adwokata, bo idealnie trafił. Idealnie, absolutnie idealnie.
0: A karty adwokata to nawet nie widziałem. Ale to też zaskakuje numeracja tych plików, bo to chyba będzie gra, która stanie w szranki konkury z Magic the Gathering, bo tu jest numer karty 598 na przykład.
1: No wiesz, to tutaj nie ma się co oszukiwać. Mamy niemal 1000 unikalnych odwiedzin na naszej stronie każdego tygodnia. Tutaj już sobie otworzyłem kartę adwokata. Umiejętności 1. Uwłaczanie. Karty na stole ci uwłaczają, cofasz wszystkie karty do rąk graczy. Specjalne umiejętności. Masakrowanie środowisk LGBT. Psychologiczne gierki ze słuchaczami. 2. Tradycyjne wartości. Gracze posiadające kości z liczbą ścianek większą niż 6 otrzymują po 10 punktów obrażeń. Specjalne moce. Ciosy pędzlem. Irytacja grafika. Przedmutacyjny wrzask zakłady.
0: Ciosy pędzlem. Ale to chodzi o ten... No bo adwokat to wiemy, że też jest artysta i to taki artysta, że aż mu z pędzla kapie. No,
1: no tak, tutaj ten drób, który jest w awatarze adwokata jest jak najbardziej... To nie jest prawdziwy kurczak wbrew pozorom, ale właśnie pochodzi z malunków adwokata, także polecamy moi drodzy.
0: Ale tu też właśnie blachy mi trochę zabrakło i padła tu propozycja też od Radka, że blacha to Joker taki. To ciekawe.
1: Czy ja wiem, bo wiesz, bo zasadniczo Joker to jest jakaś taka karta, która wchodzi i zgarnia wszystko. I tutaj nie wiem, tutaj nie do końca wiem, raczej coś na zasadzie, że dzwonisz do radia, próbujesz coś powiedzieć, ale w końcu tracisz wątek, potem zrywa ci internet i nie jesteś w stanie dokończyć wątku.
0: Ja bym do karty blachy zrobił coś takiego, że musisz poczekać 5 tur i nie możesz żadnego ruchu wykonać, a on pretensje używa.
1: I koniecznie pretensje. I koniecznie pokłon nisko aż po same kule, smocze kule.
0: No właśnie, pokłon po same smocze kule, dokładnie. No to,
1: to jest,
0: no,
1: to tak. Jest naprawdę straszne, bo ilekroć słyszę teraz, wiesz, ilekroć teraz słyszę, kiedy ktokolwiek mówi kłaniam się, to ja już słyszę kurde w głowie, nisko, aż po same kule.
0: Ale to tak, to on tak ciągle tą swoją szanowną twarz przy naszych kulach trzyma, to ja nie wiem, to tak mi się kojarzy z pierwszym tematem, który poruszyłeś. No ale to zostawmy. No to co, to lecisz teraz z jakimś newsikiem?
1: Tak, mogę polecieć dalej z newsikiem, ponieważ dowiedziałem się, słuchajcie, była sytuacja w Stanach Zjednoczonych, we Florydzie, kiedy Daniel Pinendo Velapatino, lat 21, który okradł swojego znajomego podczas imprezy, okradł go na $2000 podczas imprezy na Florydzie, uciekł swoim Lexusem, następnie przywalił w samochód policyjny i w hydrant przeciwpożarowy, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia, policjanci wyskoczyli z samochodu, rozpoczęli za nim pieszy pościg, wszedł do mieszkania jakiejś kobiety, mówiąc, że jest, wszedł przez takie, wiesz, takie rozsuwane drzwi, jak masz na balkon, czy coś takiego, wiesz, Floryda, baseny i tak dalej, to mniej więcej nowo-bogacka atmosfera, jesteś w stanie sobie to wyobrazić. Wszedł, powiedział, że jest pracownikiem z jakiegoś placu budowy tuż obok i poprosił o szklankę wody. Kobieta w tym czasie poszła po tę szklankę wody, chociaż bardzo to wyglądało dla niej dziwnie. No i więc w międzyczasie facet zaczął się bawić z jej kotami, zaczął je tam głaskać, drapać, no i w międzyczasie policja wpadła przez te drzwi, zatrzymała go, zglebiła i tak dalej. Także moi drodzy, jeżeli uciekacie przed policją, pod żadnym pozorem nigdy nie zatrzymujcie się, żeby głaskać cudze koty.
0: No, jednak kot może przynieść pecha, jak ci przejdzie drogę, i, ale właśnie pod warunkiem, że chcesz go pogłaskać. Nie musi być czarny, tylko że chcesz go pogłaskać, bo się zagapisz, zastrzelą cię. A ja dzisiaj też się bałem, bo przyszli tutaj kominiarze sprawdzać szczelność instalacji gazowej. No i wiesz, i tak stałem z pięściami zaciśnionymi, bo się bałem, że mnie zaraz, jak zamknąłem drzwi, że mnie złapie któryś i wyszepczy do ucha: przyszliśmy ci zrobić samobójstwo. Ale się okazało, że nie jestem aż takim ważnym dziennikarzem jeszcze. Przykro trochę było mi.
1: Znaczy to wiesz, to ja pamiętam w ogóle scenę z kominiarzami, w ogóle dowiedziałem się, że jest coś takiego kulturowo jak kominiarskie kalendarze. To miałem ze 2, 3, 4, 5 lat temu już w zasadzie. A dwa mieszkania temu w każdym razie, kiedy ktoś puka do drzwi, ja tak przyczajony otwieram, bo pizzy nie zamawiałem i tak dalej, no ale patrzę, kominiarz, no to co, no kurde, no otwieram drzwi. Dzień dobry, tutaj mamy dla pana kalendarz, proszę bardzo, nie, biorę taki, no taki w zasadzie, wiesz, no mniej więcej trąci latami 90, brakuje tylko jeszcze gołej baby na odwrocie. Jakiś autentycznie brzydki kalendarz, kotu bym tego nie dał jako podkładkę pod miskę, nie, no ale, no dobra, no dziękuję, nie, już zamykam drzwi, nie. A koleś tak wyciąga rękę, no ale mógłby pan tutaj, bo tak, ja, taka jest tradycja, że my sprzedajemy kalendarze, że my dajemy kalendarze za jakieś datki, nie? A tak się po główce podrapa, a to nie chcę, nie?
0: Faktycznie te kalendarze wyglądają jak zrobione przez dziecko na Corel Draw w latach 90. trochę. Jakiś tam taki ludzik śmieszny, kominiarczyk. Coś w tym stylu, tej jakości dostałem na komisariacie po przesłuchaniu. Znaczy nie, na
1: to był mandat, idioto!
0: Nie, to była książeczka i stał tam taka pan policjant z pistoletem, ale to co ciekawe, miał z wyciągniętym pistolecikiem, taki narysowany jak przez dziecko z wąsami, taki kulfoniasty, z jakimś wielkim nosem i z pistolecikiem, i było tam napisane: narkotyki to zło, czy coś takiego.
1: To było wtedy, co dostałeś ten, co miałeś za posiadanie wyrok, czy coś takiego?
0: Tak.
1: Uroczo.
0: Widzisz, pierw ci mówią, że ci wpierdolą, a potem ci dają książeczkę do pooglądania. To jest właśnie ten zabawa w dobrego i złego glinę, tak zwana.
1: A to wiesz, to jest jak po prostu taka naklejka u dentysty, dzielny pacjent, nie? Właśnie ostatnio jak byłem w salonie tatuażu, to obok mnie dziewczyna po prostu jakiegoś tam małego ptaszka na nodze sobie tam tatuowała, czy coś takiego, dosłownie tam godzinka roboty i po sprawie. A tak wyła, tak piszczała z bólu, tak się po prostu przekręcała, nie? No i tatuatorka do niej: no naklejki, dzielny pacjent, to ty nie dostaniesz.
0: Od razu mi się przypominają te przeróżne akcje społeczne, że robią jakiś taki klip, taką reklamówkę, gdzie pokazują, jak tam jakieś dziecko, znaczy jakiś chłopak młodzieżowy, yo, ziomale, z czapeczką, deskorolką tam pod pachą, coś tam, no i tam zażywasz, przegrywasz, nie?
1: Ja pamiętam jakiś czas temu zrobiłem, była taka kampania reklamowa, narkotyki właśnie zażywasz, przegrywasz i coś tam, twój mózg po narkotykach, nie? No i właśnie, że tam była taka twój mózg jako taka duża czarna kropka i twój mózg po narkotykach taka mała czarna kropka. No i wstawiłem po prostu chińską dziewczynkę z Kejona. Nie wiem, może to znajdę, może nie, raczej nie, bo to jakoś głupio na pewno nazwałem. No ale właśnie takie, bo to też jest kurde z tym całym antydragowym, właśnie jako małe dziecko zajebiście się zastanawiałem, no skoro te narkotyki, wiesz, takie pogadanki w szkole podstawowej i tak dalej, tam nie wiem, w trzeciej czy czwartej klasie podstawówki byłem i tam wiesz, i tam opowiadają, że tutaj zażywają marihuaninę i potem gwałcą małe dzieci, zażywają heroininę i tutaj jeszcze gorzej, zażywają amfetaminę i biją swoje dzieci i żonę, nie? No to kurde, no to w takim razie, jeżeli to jest samo zło, to po cholerę ludzie w ogóle się angażują w te narkotyki, nie? To musi coś w tym faktycznie być, że oni jednak podejmą to ryzyko i wiesz, i brakuje w naszym społeczeństwie takiego uczciwego podejścia do dragów. Żeby właśnie ludziom powiedzieć: słuchaj, okej, to ci daje powiedzmy to i to, ale jeżeli będziesz przesadzał, no to się skończy tam psychozami, nie będzie ci stawał i tak dalej, żeby po prostu być fair wobec ludzi. Ale nie, lepiej powiedzieć, że to jest złe od początku do końca i stwierdzić, że w takim razie to, no kurde, no nawet jako małe dziecko widziałem, że coś w tym jest ostro nie tak.
0: Narkotyki. Nie zażywam. sprzedaje.
1: Pamiętam właśnie, jak swego czasu wróciłem ze szkoły średniej, no i moja matka od czasu do czasu lubiła wyskoczyć z jakimś głupim tekstem. No i tak ni z gruchy, ni z pietruchy wywala do mnie: ale wiesz co, ja nie podejrzewam cię, że ty coś bierzesz, ale jeżeli byś sprzedawała, to bym się nie zdziwił. A ja tak, kurde, ale chuj ci chodzi.
0: Narkotyki do Afryki. Zero ściemy. No, a no to oczywiście były w Stanach kiedyś autentycznie takie reklamy, które pokazywały, że te wstrętne czarnuchy po narkotykach gwałcą nasze białe, piękne kobiety. No, ale tak, jak tak patrzę na różne wypadki, ostatnio jakby więcej takich przypadków różnych, że tam matka wyrzuciła dziecko przez okno, jakiś chłopczyk był bity i gwałcony, to ja widzę, że tu raczej nie narkotyki, to raczej wódzia.
1: A to też różnie z tym bywa, bo to wiesz, bo to też zależy od narkotyku, tak? Bo nie ma co porównywać chechechuaniny do LSD i tego wszystkiego jeszcze do heroiny. Brakuje w ludziach takiego rozeznania, co jest czym, że wiesz, że tak naprawdę większość tych narkotyków to też jest coś, co możesz potem kupić sobie w aptece i przy odpowiedniej dawce dany narkotyk będzie na przykład lekarstwem na ADHD. Inny narkotyk będzie przy odpowiedniej dawce czymś, co się podaje, no już się nie podaje ludziom, ale się podaje zwierzętom w ramach narkozy. Ludziom już się nie podaje, no bo potem wiesz, potem wycinali ci wyrostek, ale o kurde, spotkałem się z Bogiem, nie? Bo to takie fajne halucynacje daje, no i się okazuje, że tak naprawdę większość tych rzeczy możesz kupić sobie legalnie w aptece i wszystko jest kwestią dawki, wszystko jest kwestią po prostu jakiegoś tam dopieszczenia właśnie, no i brakuje ludziom takiego rozeznania w tym. No oczywiście stymulanty to jest największe gówno, szczególnie teraz w erze dopalaczy, kiedy ludzie sobie mogą kupić jakikolwiek biały proszek i im naprawdę po tym wszystkim odpieprza. Im naprawdę po tym wszystkim odpieprza. Widziałem mnóstwo ludzi, którzy właśnie przez te duposracze zostali kompletnie zniszczeni, ale to też dlatego, że nie mieli dostępu do czystego narkotyku i tak dalej. No ale znacie moje podejście, wiecie dobrze, że gdyby to ode mnie zależało, to takie LSD nie tylko by było legalne, ale i refundowane dwa razy do roku.
0: No, idą święta, nie przesadźcie z makowcem przypadkiem, bo to podobno też mogą się różne rzeczy dziać. Zobaczycie potem świętego Mikołaja jakiegoś, czy...
1: Ale to z tego, co wiem, to ten mak, który jest u nas sprzedawany, to jak to kiedyś określali na różnych forach, były maki klepliwe i maki nieklepliwe. I faktycznie można sobie było zrobić roztwór, kupowałeś sobie 2 kilo maku, robiłeś sobie z tego roztwór, no i faktycznie coś tam cię właśnie mogło poklepać, ale ogólnie, no tutaj ukłon w stronę GMO, że faktycznie te nasze współczesne maki już nie są klepliwe i nawet jeżeli się tego makowca nawpieprzamy, to nie ryzykujemy absolutnie nic oprócz wzdęć.
0: No i tu wychodzi przeszłość punkowa, potrzeby jakaś, widzicie, tu uchylił rąbka, że tam sobie przy garach działał. A propos właśnie świąt, maku, okazuje się, dziwna rzecz wyszła odnośnie kultowego na święta oczywiście filmu Kevin sam w domu. Okazuje się, że ojciec Kevina, wszystko wskazuje na to, że on specjalnie zaaranżował całą sytuację tak, żeby nie zabrać tego Kevina i zostawić go w domu. I to są bardzo konkretne tutaj screeny różne i dowody, ponieważ jest tam taka scena, kiedy Kevin rozlewa mleko i wszyscy domownicy rzucają się do wycierania tego mleka i chusteczki idą w ruch i jest na zbliżeniach widać, że ojciec oprócz tych chusteczek niechcący wywala do kosza bilet lotniczy dla Kevina.
1: O kurde, ale to nie, naprawdę niezłe, no. jeżeli to jest autentyk, jeżeli to nie, ten obraz nie był w żaden sposób zmanipulowany, no to naprawdę czapki z głów, moi drodzy, wobec scenarzysty i reżysera, po pierwsze, że coś takiego tam wrzucili, po drugie, że to przez tyle lat nie wyszło.
0: No, a został ten news opublikowany na Reddit,
1: po prostu nie dublujcie tego D.
0: Na Reddicie, o. Na Reddicie został...
1: Na Reddicie.
0: Na Reddicie Ordona. No i autentycznie jest tu, no widzę
1: na
0: tu screen.
1: Na Reddicie Orgonu.
0: widzę tutaj screen i powiększenie jest. Jest no jak byk, bilet lotniczy, Kevin. No i co? No i gdyby ojciec się przyznał, to cała rodzinka musiałaby odwołać wycieczkę. No więc tak sprytnie zrobili, że Kevin został sobie po prostu. No ciekawe, no faktycznie ukłon dla scenarzysty, że ukrył coś takiego i wszystkich zrobił w bambuko. Wszyscy myśleli, że taki ciepły, fajny i rodzinny film, a tu taki ojciec, ham po prostu, dziecko zostawił, bo wolał na wakacje pojechać.
1: Ale w sumie jakoś się nie dziwi. Może, wiecie, no ja się na ojca nie nadaję, ale w sumie mając takiego wrzaskliwego bachora, on był irytujący, Kevin był irytujący, ja ten film może ze dwa razy obejrzałem. Nienawidzę po prostu gówniarza, ale większości dzieci też nienawidzę. Dlatego właśnie jestem wielkim zwolennikiem wolności w kwestii szczepień, ponieważ wolę dzieci martwe niż żywe.
0: No ale ten McCalkin, czy jak mu tam... No to on też ponoć miał jakieś tam takie przykre sytuacje chyba właśnie z molestowaniem, bo i może on od tego się tak potem rozećpał. W ogóle no, wychodzą cały czas kolejni aktorzy, którzy mieliby się dopuszczać molestowania i ja jestem zrozpaczony, no bo najpierw Kevin Spacey, mój ukochany, ja bardzo lubię tego aktora, no dlaczego? Prot! Dlaczego? No, a teraz
1: zdejmij
0: następny...
1: spodnie i pomyśl o nim czule i mów do niego papciu.
0: Zabiorę cię na Kajpaksa. No, a tu widzisz, a tu kolejny teraz aktor, no i ja tak bardzo lubiłem Stevena Seagala.
1: Właśnie po naszej ostatniej nocnej rozmowie na temat molestowania tak się zastanowiłem właśnie nad tym całym problemem i nad kwestią kontroli szkód i tak dalej. No ale tutaj jedyne, co mi przychodzi do głowy, to jednak po pierwsze, kurwa, nie molestować. Jak ona ma Wellman, Dorota Danuta, Dorota Wellman, tak?
0: Dorota, tak.
1: Opowiadała właśnie, jakiegoś wywiadu udzielała w kwestii tej całej akcji Me Too, gdzie wszyscy po prostu się, kiedy wypłynęło na wierzch, bo czasami to Spacey to był kamyczek, który poruszył tak naprawdę lawinę i ta lawina, będziemy jeszcze jej efekty zbierać przez długie lata, natomiast wychodzi na jaw, że jednak molestowanie jest czymś zwyczajnie powszechnym. No i Wellman opowiadała, co prawda nie jestem przekonany, że ta historia zdarzyła się naprawdę, ale całkiem sensownie opowiadała, że miała kiedyś tam sytuację, że jakiś facet złapał ją za cycek, no to ona go złapała za jaja i trzymała i ściskała tak długo, aż on nie puścił. I o to kuźwa chodzi. Po pierwsze, nie molestuj, to potem nie będzie z czego kombinować, żeby całą sytuację naprawić. Po prostu, dziewczyny, ogarnijcie się i kopcie nas po jajach, jeżeli przegniemy.
0: No właśnie, bo nam mężczyznom czasem władza uderza do głowy. Ja też od kiedy jestem kapitanem nocnego radia, to tylko patrzę, że właśnie ubolewam, że słuchaczy nie
1: ma. W tym radiu nic nie jest twoje.
0: Cicho ty, Rumunie cwany. No i co? Przypominają mi się słowa posłanki Beger. Nic mi nie wiadomo o żadnych gwałtach w samoobronie. Jeśli tak, to dlaczego mnie to ominęło?
1: Posłanko Beger, koniowca, a ja ciebie. I wsiali na glebie, posłanko Beger.
0: No ale Steven Seagal, ja tak go lubiłem, ja dalej uważam, że scena, w której łamie nogę złodziejaszkowi w sklepie, zasługuje na Oscara. On to robił, on to wkładał w tyle serca i charyzmy takiej, i zapału takiego, tak, i zaraz potem złamał mu tą nogę i cięcie i pokazane, jak kawkę se popija przy radiowozie, taki spokojnie.
1: Tak, kompletny chłód, ale wiesz, ale to właśnie tutaj się zastanawiam, czy cały ten problem molestowania jednak nie bierze się z tego, że w momencie, kiedy dochodzi do tego molestowania, to jest takie ciche przyzwolenie i tak dalej, że nikt nie, że ta dziewczyna nie powie nie i tak, no bo jeżeli faktycznie wyraziła sprzeciw i tak dalej, a ty wychodzisz, no tutaj, jeżeli kobieta mówi nie, to mówi tak, no to faktycznie, no to to jest coś z tobą nie tak i zastanów się nad sobą, no ale jeżeli nie dostałeś wyraźnego sygnału, że masz się kuźwa ogarnąć i trzymać łapy przy sobie, a potem po 10 latach ci ktoś mówi, no zostałam zmolestowana, no to jednak to nie jest do końca w porządku, nie?
0: No i trafiła kosa na kamień, ponieważ Steven trafił na lesbijkę chyba, no bo to jest żona Ellen DeGeneres. To są chyba jakieś tam dwie lesbijki. I dobry jest też tytuł tego newsa. Żona Ellen DeGeneres, degeneratka jakaś, o Stevenie Seagalu. Rozpiął przede mną rozporek, uciekłam z krzykiem. No co, że taki straszny ten pindol? Może Steven ma jakiegoś takiego dziwnego, nie wiem, i się wystraszyła.
1: Rozpiął przede mną rozporek, a i mi połamał nogę.
0: No właśnie, to Steven Seagal w końcu, nie?
1: Tak wiesz, a ja!
0: No, ostatnio tu mówiliśmy, no to można właśnie tak na Stevena Seagala, że łamiesz partnerkę tym, a można też na Claude'a właśnie, że pach i już, nie? Jest, już jesteś w środku, coś takiego.
1: Pach i gotowe, dokładnie.
0: Albo na potrzebę, 19 razy pod rząd na przykład.
1: O, no, aleś mi reklamę zrobił.
0: Skąd
1: ty znasz mnie od tej strony, mój drogi? No, nie spodziewałem się, ale tak, moje drogie słuchaczki, słuchajcie uważnie, tutaj krawiec dobrze gada. A ja mam jeszcze właśnie newsa z kręgów seksualno-molestacyjnych, też z kręgów, można powiedzieć, queer i LGBT. Lido Pimienta. Czy słyszałeś kiedyś takie nazwisko? Lido Pimienta.
0: Limo Padnięta?
1: Limo Padnięta. Artystka, która identyfikuje się jako queer, występując na festiwalu Pop Explosion w Halifax, zażądała, by mężczyźni odeszli spod sceny, a białym kobietom kazała ustąpić miejsca, jak to ujęła, brązowym dziewczynom. Temu zarządzeniu nie podporządkowała się biała wolontariuszka robiąca zdjęcia. Jak możecie sobie wyobrazić, wywołało to prawdziwą furię piosenkarki. Koniec końców białą dziewczynę spod sceny usunięto siłą. Co na to organizatorzy festiwalu? Ano wyrazili oświadczenie, w którym wyrazili głęboką skruchę i przeprosili za zachowane krnąbnej fotografki.
0: Jednak wychodzi na to, że faktycznie świat się kręci wokół członka, tak jak Ziemia wokół Słonka. Chociaż są też zdania inne, na przykład nasz europejski noblista powiedział kiedyś, panie, to jest takie tak samo oczywiste, jak to, że Słońce się kręci wokół Ziemi, panie.
1: No, no przecież, no, żeby uwierzyć w te bzdury o globalnym ociepleniu, to musiałbym najpierw uwierzyć w te bzdury o globie, tak? A tutaj Błażej już nam na czacie zaznacza, zapraszamy, po 20 grudnia będzie robił audycję z chińskiej bajki.
0: Z chińskiej, ale ta audycja to będzie wioska, ja coś czuję, i to chińska wioska. A właściwie, tak już mówiąc serio, chińska prowincja. Po 20 grudnia się tu deklaruje Błażej, że zrobi audycję z chińskiej wioski. No ciekawie. No to jednak podróżnik, kurczę, tutaj jeździ, biega, skacze, podskakuje, żeby tylko zawału nie dostał od tego. Mi to się nie chce do, kurczę, po zakupy nawet iść, a ten tak po świecie jeździ sobie.
1: No widzisz, gdyby cię było stać, to byś jeździł, tak? Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Ja swoją drogą ostatnio właśnie się z adwokatem zgadałem. Za rok jedziemy na Marsz Niepodległości, no i jeżeli ktoś zahostuje, no to jakimś Skype'em zrobimy relację na żywo z Marszu Niepodległości.
0: Coraz bardziej gejowskie radio, ale to chyba przewidziałem. Ja to jestem jakiś Jackowski, bo tu jest właśnie podpis. Nocne radio, 100% kakao.
1: Oj tak, moi drodzy. To jest ciepłe medium.
0: Ciepłe medium, 100% kakao.
1: No. Jesteś absolutnie złym człowiekiem. A swoją drogą właśnie, skoro o złych ludziach mowa, to mam jeszcze dla was jednego newsa. Na pewno słyszeliście newsa o postaci zwanej jako Charles Mason, który pierwotnie został skazany na śmierć. Po tym, jak zmieniło się prawo stanowe, został skazany na dziewięć razy dożywocie. I powiem ci, że właśnie dzisiaj się okazało, że pierwszą karę dożywocia odsiedział.
0: A no właśnie, bo no to uczcijmy śmierć tego wybitnego psychopaty, morderca minutą śmiechu.
1: Uuuu.
0: No ale
1: przypomnijmy.
0: No właśnie, on sam powiedział ostatnio, że jakby go wypuścili, to on by dalej zabijał, no to chyba wtedy tak wzruszyli ramionami i powiedzieli, no to dobra, to trzeba coś z nim zrobić, no bo to mamy tu cięcia budżetowe w naszym prywatnym więziennictwie, no i to...
1: No tak, tutaj przypomnijmy, że Charles Mason sam nikogo nigdy nie zabił, natomiast wmanipulował swoją sektę o wdzięcznej nazwie Rodzina i w 69 roku przekonał kilkoro członków kultu do tego, żeby włamali się do domu w Beverly Hills, gdzie brutalnie zamordowali 5 osób. Wśród nich była ciężarna aktorka i żona Romana Polańskiego, Sharon Tate. Kolejnego dnia sekta zabiła 2 kolejne osoby, zamożną parę mieszkającą w Los Angeles. Swoją drogą polecam, czytałem kiedyś książkę biograficzną właśnie Charlesa Masona. No, człowiek faktycznie miał niesamowity talent do porywania ludzi właśnie swoją charyzmą, swoją gadką, taki kesze na miarę lat 60. Bardzo się opierał właśnie o piosenki Beatlesów, bardzo, wiesz, chwytał faktycznie za serce, był w stanie przemówić do młodych ludzi, był w stanie ich porwać, był w stanie ich przekonać, żeby robili dokładnie to, co chcą, żeby robił. No i swoją drogą też warto zaznaczyć, w jaki sposób Mason wpadł. Jedna z członkiń kultu została zamknięta za jakieś tam, nie wiem, drobne kradzieże czy coś takiego i pochwaliła się w więzieniu swojej współwięźniarce, że taka akcja faktycznie była, że ona zamordowała właśnie Sharon Tate, że przewodził nimi Mason, że właśnie to on do nich namówił. Bardzo była z tego dumna. No i faktycznie na podstawie tych zeznań ta więźniarka później poszła do kierownika placówki, wygadała się, rozpruła od początku do końca, opowiedziała o wszystkim, no i już chwilkę później Masona zawinęły bagiety. To jest człowiek, który dostał 9-krotne dożywocie. Pierwotnie został skazany na śmierć, a nigdy nikogo nie zabił.
0: Czemu tutaj nam zwracają uwagę, że Manson, a nie Mason chyba, nie?
1: Manson, przepraszam, nie wiem co ja z tym Masonem. Przepraszam, nie, faktycznie
0: Manson.
1: Ale
0: jakiś Mason chyba też był morderca. Mason, tak mi się kojarzy. A ciekawe, czemu na niektórych zdjęciach ma swastykę na czole między oczami. Ale to też ciekawe, jak go skierowali na badania jakieś psychiatryczne czy coś, to tak wchodzi do gabinetu jakiegoś psychiatry. No i dużo ten psychiatra ma do roboty, nie? No widzi kogoś ze swastyką wytatuowaną między oczami i ma go przebadać, czy on normalny jest, czy nienormalny.
1: To znaczy, wiesz, to jest zasadniczo praca biegłych jest bardzo dochodowa i tutaj w takim momencie, o, pieniążki przyszły, nie? A tutaj to, że ten symbol się nie pojawia, to podejrzewam, że po prostu zostało to wyfotoshopowane, ponieważ symbol, buddyjski symbol szczęścia, czyli swastyka, nie jest szczególnie popularny i mogło to zostać wyfotoshopowane w niektórych jego zdjęciach i usunięte zwyczajnie.
0: Na niektórych widzę, że ma takie samo przekreślenie właśnie jakieś, więc faktycznie było tu majdrowane. No fajnie, to ja jako grafik też miałbym, ktoś by mi przyniósł zdjęcie tam, bo słuchaj, krawiec, musimy jutro tu do gazety opublikować, weź tu wypieczątkuj mu tą swastykę i tu.
1: I dostajesz zdjęcie Petru i rozkaz, żeby dodać mu swastykę na czole.
0: To przypominają się okładki wprost, słynne takie hardkorowe, że na przykład tam Matka Boska w masce gazowej albo jakiś tam Kaczyński Joker, no to też tam grafik dużo ma do roboty. No a propos rodziny i przypomniała mi się od razu telefonia ojca dyrektora w naszej rodzinie, która niestety nie wypaliła, okazało się, no to aż dziwne, bo ojcu dyrektorowi większość interesów wychodzi.
1: A to nie było tak, że oni jako wirtualny operator dostali tego, byli pod T-Mobile i dostali przedrostek 666?
0: To nie słyszałem. Ale to mówisz, że można sobie tak samo, jak się robi własne energetyki, że zlecasz po prostu, zróbcie mi i zawsze one tak samo smakują, tylko zmieniasz sobie etykietkę, to można zrobić na przykład telefonię w nocno-radiową jakąś, noc
1: Oj,
0: na telefonie.
1: Stary, to jest zajebiście opłacalne, naprawdę obrzydliwie opłacalne. Podpisujesz umowę z takim playem czy czymkolwiek. No z playem jest akurat najtaniej, na tym, że tak powiem, ze względów roboczych się znam. stary, po prostu ceny, jakie masz, jeżeli sobie kupujesz, powiedzmy, tam pakiety, powiedzmy, minut czy czegokolwiek, czy tam jakąś stałą umowę, kasa leci sama. Po prostu kasa leci sama.
0: No to zróbmy, stary. Już nawet tu nie trudno coś wykombinować, jakąś czy promocję, czy coś. Na przykład w nocy dzwonisz za darmo. Nocna telefonia, w nocy dzwonisz za darmo i do krawca dzwonisz za darmo.
1: Tam w tej telefonii w naszej rodzinie było chyba coś takiego, że telefon do Radia Maryja był za free, nie?
0: Chyba tak. No i u nas by się dostawało 44 darmowe minuty na przykład.
1: 44 darmowe monety.
0: Dzisiaj nawet dzwonili do mnie z Playa, chcą mi coś wcisnąć i dowiedziałem się, że mam 4 GB internetu. Nowy telefon bym dostał LG K8, to dobry jest?
1: A wiesz co, ja się na Androidach nie znam. K8, no to jest jakiś mident z tego co wiem. Wstydu nie będzie, no.
0: No, chyba wolałbym sobie, bo widziałem, że on jest tak jakieś po 5,5 stówki, a już mi od razu przyszło do głowy. Wziąć i sprzedać od razu i 5 stówek masz i ty płacisz 40 zł na miesiąc, to wyszło mi 960 zł chyba za 2 lata. No to się opłaca, jakby ci pożyczkę ktoś dał, nie?
1: Ja to znaczy, wiesz, zasadniczo sprzedaż telefonów przez sieci jest tak zajebiście nieopłacalna, jeżeli kupujecie telefon za złotówkę,

0: podobał. Wszystko jakoś tak płynnie działa. Dużo bajerów, no, opcji różnych i wszystko tak fajnie w miarę zaprojektowane. Dużo lepiej niż w moim Szajsungu przestarzałym. Już
1: przede wszystkim, jeżeli się bawimy w kupowanie telefonów komórkowych, to już parę razy Etamowi tłumaczyłem, ale kupmy nawet używanego high-enda, bo ten Samsung Galaxy flagowiec, który nawet jest stary, który wyszedł 2 lata temu, ale on ciągle ma aktualizację oprogramowania, czy jakiegoś używanego iPhone'a, który jeszcze przez parę lat po prostu zwyczajnie będzie działał, bo to są telefony, które są na zasadzie, że kupujesz je i one będą ci działały przez te 6 czy 8 lat. A jeżeli sobie kupujesz jakiegoś tam Chińczyka za 150 zł, właśnie dzisiaj sobie zamówiłem etui i szybkę do mojego iPhone'a i właśnie zauważyłem, że mniej więcej w tej samej cenie, którą, bo tam chyba 150 zł w sumie za to zapłaciłem. W tej samej cenie mógłbym kupić jakiegoś tam czterordzeniowego chiński telefon, gdzie jeżeli mój kot by po prostu po nim przeszedł, to by ekran w nim pękł.
0: A propos telefonów, znana polska marka MyPhone rozwija się i zapowiadają, że w końcu zrobią całkowicie polski telefon. No i mają całkiem niezłe udziały w rynku takich pancernych telefonów, mocnych, które się nie niszczą. Jest jakiś model, który się nazywa Hammer. No i całkiem fajnie. Myślę, że wszystko, co polskie, to powinno być właśnie, powinniśmy słynąć z tego, bo kojarzymy się tak, że Polak to taki twardy, prawda, w koszulku bez rękawów na śniegu, niedźwiedzie, prawda, łysy. No to róbmy taki sprzęt i wszystko takie właśnie, jakby takie
1: My
0: mocne, pancerne.
1: Cebula, taki z wąsami po prostu, z takim futrem od z obudowy. Wiesz, tutaj jest jednak ten problem, że nawet jeżeli to będzie polskie, nawet jeżeli to będzie złożone w Polsce, to na to cierpiała jakaś marka, kurde, nazwy nie pomnę, w każdym razie właśnie się szczycili, że ten konkretny telefon jest wyprodukowany we Włoszech. No i się okazało, że do Włoch przyjeżdżały statki, tam powiedzmy telefon w 3 częściach, no i w jakiejś tam fabryce włoskie małe dzieci składały to w jeden telefon, a i tak to wszystko jest i tak robione w Chinach, w Tajwanie, w Indiach, Indonezji i tak dalej. Nie oszukujmy się, nie mamy technologii, nie mamy fabryk i zwyczajnie nie stać nas na to, żebyśmy wybudowali sobie nasz polski telefon. To jest wszystko robienie w chuja klientów.
0: Ja bym to zareklamował, że to jest właśnie taki pancerny telefon dla bandyty, dla dresa i reklama taka, że młotem w niego ktoś przypierdala i napis na ekranie i nie ma chuja. Coś takiego.
1: Takie, wiesz, idzie jakiś taki chłopek roztropek, no i 3 dresów, ty dawaj telefon, no, tak wiesz, rozpina koszulę, wyciąga ten telefon. Raz jednego raza i drugi raz łamie mu nogę i trzeci, kurde, wybija mu zęby, nie?
0: Ten telefon powinien mieć zamiast antenki taką jakby rozsuwaną pałkę teleskopową, że robisz tylko i zamiast anteny taka pałka. Ale dzwonił się Blacha. Cześć, Blacha. Tak, a propos takich blaszanych, mocnych rzeczy, telefonów pancernych, to i Blacha widzicie zadzwonił, no.
1: Nie, bo on nie lubi ksywek, on nie lubi żartów z jego ksywki, bo wtedy rdza mu wchodzi.
2: No, to
0: stara,
2: prawda.
0: Stara miłość nie rdzewieje, że Blacha do dziewczyny.
2: I potem jak brakuje odrdzewiaczy na rynku, to od Cyborga muszę kupować. On ma strasznie wyżyłowane ceny, to jest w ogóle nieopłacalny interes. Nie kupujcie odrdzewiaczy od Cyborgów, bo to naprawdę, to się... Mówią, że na Allegro jest drogo, ale na jakby brzmiał odpowiednik Allegro dla cyborgów. Nie wiem, nic mi nie przychodzi do głowy. W każdym razie możecie wymyślić jakąś nazwę w ramach głupawki. W każdym razie ja mam Xperia Z1 i muszę ci powiedzieć, Krawiec, że bardzo sobie chwalę ten telefon. To taka ciekawostka między Z1 i to już jest telefon, który nie jest jakiś tam, powiedzmy, nie jest jakimś high-endem, natomiast bodajże w 2013-2012 roku był telefonem roku, takim okrzykniętym ogólnie przez wszystkich i reviewerów tak zwanych na YouTubie.
1: Ale w Polsce MyPhone Cebula byłby telefonem w kroku.
2: Tak mi się wydaje. W tłustym kroku dodajmy do tego.
1: Po same kule.
0: Próbowałeś...
2: To było suche.
0: A próbowałeś, Blacha, otwierać tą Xperię, bo mi to zajęło jakieś 1,5 godziny, zanim ją otworzyłem.
2: Ja jej nie otwierałem, natomiast zacne jest to, że tam masz aparat 20-megapikselowy. I masz 4 rdzenie w przypadku telefonu, tam 4

0: ale z hakiem to jest naprawdę unbelievable, tak?
1: Ale jak
0: dzisiaj
1: sobie
0: za
1: chcecie...
0: wyjątkiem. Dzisiaj za wyjątkiem, ale pozwól Cyborgu, że skończę, no bo tutaj widzę, że już działka ci się obracają, diody migają, strasznie napalony jesteś, ale
1: pach,
0: daj
1: pach,
0: mi chwilę, zaraz... No tak właśnie myślałem. Natomiast ten... Natomiast wracając do tej Xperii, to między Z1 a Z3 nie ma jakichś specjalnych, różnic. Jak ja go kupowałem, to wydałem coś około 550 zł razem z przesyłką, coś takiego. I wiem, że no, telefony o podobnych parametrach, w tym takim, nazwijmy to, low-endowym rynku, tak, takim budżetowym, popularnym dzisiaj, a jest to już no, telefon, który gdzieś tam był hitem parę lat temu, no to mają ceny zdecydowanie wyższe, tak? A dodatkowo w wersji mini, tą, którą posiadam, no to takim aparatem i takimi bebechami w środku to tylko chyba iPhone SE jest w stanie się pochwalić takimi parametrami technicznymi, bo zasadniczo drugiego telefonu poniżej 5 cali z takimi parametrami nie znam, ale może słuchacze zaraz mnie poprawią.
1: A ja tylko od siebie dodam, że jeżeli chcecie otwierać swoje telefony, to pierwsza i najważniejsza rzecz, w którą musicie się zaopatrzyć, to jest suszarka, ponieważ obudowy tych wszystkich naszych telefonów są skonstruowane z takiego polimeru, który jeżeli się go podgrzeje, to on wtedy się robi taki giętki i wtedy można przy użyciu suszarki bardzo łatwo go otworzyć.
2: Ta Xperia w ogóle, chyba twórcy tego telefonu bardzo nie chcą, żeby ktoś go otwierał, ponieważ musiałem specjalne tutoriale na YouTubie oglądać, jak otworzyć Xperię. Potem się z tym bardzo długo siłowałem, jak wiedziałem już, a na końcu się okazało, że to jest jeszcze od drugiej strony przyklejone taśmą dwustronną, żeby i siłować się musiałem, uważać, żeby nie połamać przy otwieraniu. I na końcu
1: się
2: okazało...
1: No bo jak go waliłem, to pękał.
2: Tak, i na końcu się okazało, że bateria w tym telefonie jest jeszcze jakoś przytwierdzona, nie można jej wyjąć. No to jest kłopotliwe, bo telefony lubią się zawieszać czasami i trzeba baterię na chwilę wyciągnąć. No właśnie po to też to robiłem, tak? No.
3: Ale zazwyczaj telefony mają coś takiego, że jeżeli przytrzymasz na przykład power przez 10 sekund, to się wtedy resetują, czy coś takiego. To każdy telefon coś takiego ma, tak.
2: 10 sekund aż, a to ciekawe.
3: Tak, 10 sekund, żeby sobie przez przypadek nie wyłączyć. No i no tutaj też warto po prostu, poszukać informacji, jakiś właśnie force reset czy coś takiego, bo to już jest realizowane sprzętowo, tak? Jeżeli mamy przycisk sprzętowy, to jest tam taki malutki chip, który zwyczajnie jest w stanie to wychwycić, który jest niezależny od całego systemu operacyjnego. No i też tutaj między innymi taka ciekawostka, która wyszła w iOS 11, gdzie właśnie wyszedł iPhone X, gdzie się bardzo z niego śmiali, że ma ten Face ID i że można twarzą odblokować, no i jeżeli na przykład cię policja złapie, no to wtedy po prostu przyłożą ci telefon do twarzy i go odblokują. Słuchajcie, to jest bullshit od początku do końca. Nie wierzcie w te... bo to jest Face ID czy Touch ID, który jest właśnie odblokowaniem przy użyciu odcisku palca. Są to mechanizmy pomocnicze, a dodano bardzo fajny mechanizm, że jeżeli 5 razy się wciśnie przycisk power, pod rząd się wciśnie 5 razy, to wtedy on automatycznie się tak jakby blokuje i można go odblokować już tylko i wyłącznie przy użyciu kodu.
2: I można go wtedy odblokować tylko trzymając przez 10 sekund przycisk. Pierw wciskasz 5 razy i potem już nie masz wyboru, musisz 10 sekund trzymać. A tak jak jesteśmy przy technikaliach, mam tu pytanie do ciebie, Jacku, jako do wybitnego Dragon Balloga. Ty pamiętasz, który to był Android 19?
3: 19 to Android, był 4, 4.
0: Android 19 to był ten taki mały, przypominający jakąś taką chińską laleczkę, której ja jakby się poprawiłem co do... Mi się zawsze potrzeba kojarzył nie z tym Androidem z DB, z którym miał się kojarzyć. 19 finalnie była rozpruta przez Vegetę w takim dole po rzucie kulą mocy. Vegeta w pewnym momencie chyba powrywał mu nogi czy coś takiego, no i finalnie go zniszczył, natomiast głos Cyborga C16 z DB jest bardzo podobny do głosu Potrzeby. A tak a propos ciebie, Potrzeba, to polecam wszystkim, bo niedawno temu, znaczy to w sumie było dzisiaj, trafiłem na, może nie powiem na co trafiłem, ale powiem gdzie to znaleźć. Otóż słuchacze, wpiszcie sobie, jak chcecie coś więcej wiedzieć o cyborgach i o innej twarzy tychże, wpiszcie sobie na YouTubie Potrzeba 19 niespełnione obietnice.
2: Było pytać. No, jakbyście nie wiedzieli, to Android 19 to był ten najsłabszy, najgrubszy i wysysał z innych energię. To właśnie
0: tak,
2: to potrzeba całego.
0: Miał takie specjalne kulki, takie perełki miał w dłoniach, którymi wysysał energię, aczkolwiek no, na Vegeta był wtedy w dobrej formie i na jego to nie działało. Ale myślę sobie, że najbardziej to Potrzebie by się podobał z kolei Bóg Zniszczenia Birs, ponieważ jest to taka zhumanizowana i lekko opleciona muskulaturą postać kota Sfinksa. I jest on tam przedstawiony w tej anime jako Bóg Zniszczenia w tej najnowszej serii.
3: To jest był to ten taki różowy? Różowo-fioletowy taki?
0: Nie.
2: Fioletowy.
0: Nie powiedziałbym tego. W każdym razie zajebista postać, zarówno pod względem takim...
2: Anubis.
0: Pod względem prezencji, ale też pod względem tekstów, jakie tam rzuca, to naprawdę... No ale cóż, Toriyama mistrzem zawsze, tak?
2: No to dzięki ci, Jacku. Całuję cię po stopach niemytych.
0: A kłaniam się nisko, aż po kule w przypadku Potrzeby te blaszane. No to cześć.
2: Cześć.
3: No trzymaj się, wiedziałem, że będzie musiał zakończyć tą kwestią. To było tak bardzo pewne. A przechodząc do dalszych newsów, właśnie, bo ja mam dla was jednego newsa, którego będziecie mogli sobie wsadzić w dupę, moi drodzy, ponieważ istnieje coś takiego jak wibrator marki Wii Vibe. To jest to wibrator, który można sterować przy użyciu telefonu z Androidem, przy użyciu programu Love Sense Remote, kierować tam jego mocą i tak dalej. Okazuje się, że jak to określił producent, ta aplikacja miała mały błąd. Bez informowania o tym nagrywało odgłosy pierwszych 6 minut po włączeniu. Natomiast na szczęście plik audio nigdy nie opuszczał telefonu. Aplikacja prosiła o zgodę do użycia mikrofonu i kamery w celu korzystania z funkcji czatu, natomiast faktycznie doszło do tego. I tutaj też taki mały przytyk w stronę wszelkich teoretyków spisku. Zawsze wam powtarzam, że jeżeli jest jakaś aplikacja typu Pokémon Go czy coś takiego i podejrzewacie, że ona właśnie mając tutaj tą kamerę i tak dalej, ona gdzieś tam to wysyła, są analitycy bezpieczeństwa, którzy się temu przyjrzą zwyczajnie, którzy sprawdzą ten mechanizm, który sprawdzi, czy ta aplikacja faktycznie używa tego aparatu, kiedy nie powinna, czy cokolwiek wysyła i tak dalej. Zostanie to zweryfikowane, także nikt przy zdrowych zmysłach nie odważy się, żeby to zaimplementować.
2: A wy się rozdzwoniliście i tym razem na antenie Mad Max. Max, dla kolegów Max. Witam cię, Max.
4: Dzisiaj nie wściekłe, także dobry wieczór.
2: A trzeźwy? A trzeźwy tym razem?
4: Dzisiaj wszystko w porządku, tak.
2: O proszę.
4: Dziękuję, że pytasz. Po pierwsze, wibrator z czatem? What the fuck?
3: Aplikacja na telefon miała czat. Nie wiem jak to do końca wyglądało, natomiast sterowałeś sobie tym wibratorem zdalnie przez Bluetooth.
4: Jejku. Jak tam minął ci dzisiaj dzień? No, rozmawiałem z waginą na czacie. A propos jeszcze tego sprzętu. Taki szybki telefon. A propos czatu, zawsze działa na początku, potem różnie bywa. Akurat miałem taki, co to było, Nokia czy Microsoft, bo lubiłem te kafelki, ten system Windows akurat mi odpowiadał na telefonie, a przy okazji wirusy się specjalnie nie interesują tym Microsoftem, więc jest okej. No ale potem zmieniłem na Androida, bo jest jednak rzeczywiście sporo aplikacji, a szczególnie właśnie taka do nauki języków, którą uwielbiam i ona mnie też. Aha, jeszcze coś do blachy. z serdecznym pozdrowieniem. Jak nie lubisz żartów ze swojej ksywki, to sobie ją kurwa zmień.
2: ale na jaką? Masz jakieś propozycje dla Jacka? Na nową tak, ksywkę?
3: Jarek Welbigos ostatnio się pojawił.
2: No właśnie, to jakiś...
4: No nie no, jak sobie nowy. Zmienił i w sumie jakiegoś brecha sobie z niego nie robimy, a powiedziałem bardzo smaczna ksywka, także dobrze wybrana.
3: Jest potencjał memiczny, trzeba to przyznać.
2: Jest.
4: No. Myślę, że jest bardziej interesujący niż po prostu blacha prostokątna. No nie no, wiesz, blacha prostokątna jednak ma jakieś wymiary swoje.
3: Ma jakieś no blacha na pewno też ma, on też ma swoje wymiary.
2: No, w Żelazowej Woli mieszka Jacek, ja tu przypominam, słuchacz z Żelazowej Woli, miłośnik Iron Maiden.
3: Ale to jest taki,
2: wiesz,
3: taki żelazny słuchacz, nie taki nasz żelazny lektorat.
2: No właśnie, tak to dokładnie. Blacha cienka i nie pęka, też można by dodać.
4: No. Dziękuję panowie za dzisiejszy wieczór, teraz sobie posłucham was i idę spać.
3: No okej, okay. Dzięki tak, ci Maksie tak, za ten telefon i do usłyszenia.
2: Tak sądząc po głosie, to myślałem, że dopiero wstałeś, ale to idź spać w takim razie, idź spać, trzymaj się, cześć.
3: No bo on jest z innej strefy czasowej czy czegoś takiego, on wiesz, on z tego kraju, gdzie palą kościoły. Właśnie, bo tutaj jeszcze dalej lecąc z newsami, nie wiem czy słyszałeś o tym, że w Szczytnie była afera, ponieważ Katarzyna Dowbor ma w Polsacie program Nasz Nowy Dom, gdzie zasadniczo cały program opiera się na tym, że przyjeżdżają do jakiejś rodziny i jej chałupy remontują, co jest samo w sobie fajne, takie kuchenne rewolucje tylko, że dla cywili. I zazwyczaj w tym programie, jak się okazuje, że tam pomaga rodzina, pomagają sąsiedzi i tak dalej, pomagają w tym remoncie. No i właśnie była rodzinka jakiejś matki, bodajże z dwiema córkami, czy czymś takim. Malutki domek, który dosłownie urągał godności ludzkiej, wyremontowali. Jak się później okazało, nawet sama ekipa telewizyjna już po wyłączeniu kamer pomagała tam i malowała w ogóle ściany, elewacje i w ogóle. Po zakończeniu tego programu okazało się, że mieszkańcy Szczytna podeszli pod ten dom, powybijali okna, obrzucili jakimś gównem elewację. No i ogólnie bardzo duża kontrowersja, bo ktoś tam się napracował, no i mnóstwo hejtu, ale słuchaj, ale wiesz co, jest coś takiego, bo to jest coś, co nie dodaje ci się, tak? To jest coś dziwnego, że w ogóle można było takie, to nawet już nie jest polactwo, taka zwykła zawiść ludzka, która sprawiła, że faktycznie im telewizja wyremontowała, to oni nie będą mieli taki Janusz Nosacz typowy, nie? No i postanowiłem sprawdzić troszkę głębiej całą historię i się okazało, że na stronie facebookowej jakiejś gazety ze Szczytna pojawił się wpis, cytuję, przypomnę o takiej akcji, która miała miejsce rok temu. Na portalu społecznościowym rozniosła się informacja o zbiórce dla rodziny, która mieszka w tragicznych warunkach. Czy ktoś pamięta, jaki był efekt? Nie. Mobilizacja była bardzo szybka i wspaniały odzew wielu mieszkańców, również młodych. Nie hejtujcie, nie piszcie. I tak się zastanawiam, bo tutaj można ten wpis zinterpretować na dwa sposoby, bo z jednej strony to może być coś takiego na zasadzie, no abyśmy tutaj kiedyś komuś pomogli, no to my jesteśmy fajni, no to nie hejtujcie, nie oceniajcie, ale z drugiej strony, jeżeli się tak odrobinkę głębiej nad tym zastanowić, to się zastanawiam, czy przypadkiem nie było w ten sposób, że ten wpis dotyczy właśnie remontu tej rodziny i że oni w jakiś sposób właśnie ten remont zniweczyli, jakoś zmarnowali czy zdewastowali to wszystko. No nie wiem, tutaj na dwoje babka naprawdę wróżyła i się zastanawiam, jakby to mogło faktycznie wyglądać, bo takie zachowanie, że wiesz, że ktoś ma piękną odremontowaną chałupę i przychodzisz i wybijasz okna, to nie jest normalne. Tutaj coś się nie dodaje i ludzie według mnie aż tacy źli nie są i myślę, że cała sprawa ma drugie dno. Jak, no co o tym sądzisz?
2: No nie wiem, kurczę, nie wiem. Sam nie wiem, co o tym myśleć. No oczywiście bardzo mnie denerwuje taka ludzka zawiść, ale to może chodzi o to, że TVN równa się szatan, wiesz.
3: Polsat.
2: A to Polsat, aha, to Polsat, no to, to, to już zgłupiałem, bo gdyby to był TVN, to zrozumiałbym, bo nienawidzimy wszyscy TVN-u, bo to szatan, a, ale to, to TVN ma chyba program Usterka, to mogliby, to TVN mógł się przyczaić na przykład i kręcić, jak oni to remontują i tam, to jest Dzisiu, co będziesz tu, krzyżaki między kafelki, dawaj, to rób, i pamiętaj, dla siebie rób jak dla siebie, no, a tutaj to wiesz, musimy zaraz wyjść. No i to mogło tak być po prostu zorganizowane. Ja bym tak zrobił, że jedna telewizja sabotuje drugą i oglądamy sobie, jak oni remontują.
3: Program, to, jak oni sabotują. Mi kurde, taki fight na antenie i sobie wysyłacz, która telewizja ma zwyciężyć.
2: Albo jak oni hejtują, można by zrobić taki też i właśnie tam by nakręcało się okolicznych mieszkańców, mówiłoby się, ty patrz, tym, co się nakradli, te nowobogackie, te śmieci, te, co do kościoła nie chodzą, chodź ich tam, trzeba, ktoś powinien z nimi zrobić. No i tam się organizują i rzucają potem z pochodniami, przychodzą, rzucają gównem, smarują klamki, wybijają szyby i jak oni hejtują, tarararam.
3: Albo nie wiem, jakieś wiesz, bierzesz, a to dawno temu już właśnie proponowałem, żeby wziąć posobkę Wicza z GIS-u i Justynę Sochę ze Stopnopu i takie, żeby disy na siebie nagrywali, sobie wiesz, wrzucali, ubliżali i tak dalej.
2: No, a jak jesteśmy przy mediach, to okazuje się, że ojciec Rydzyk przeżył metamorfozę i to wcale nie jest żadna ewolucja wieloletnia, tylko rewolucja wręcz, ponieważ z Radia Maryja...
3: Przecież on nie wierzy pewnie w ewolucję.
2: No to tak. No i dlatego właśnie jest rewolucja i wyobraź sobie, że zniknął prawie całkiem antysemityzm z Radia Maryja, a wręcz się zamienił w filosemityzm. Bo z anteny zniknął na przykład całkowicie znany judeosceptyk Jerzy Robert Nowak. Michalkiewicz złagodniał, a jak ktoś coś powie o Żydach niepochlebnego, to się mu przerywa.
3: A może dostali wycieczkę za 100 euro do Izraela?
2: Nie, no podobno stoi za tym lobbysta jakiś... Kurczę, no miałem tu zapisane właśnie, jak się nazywał ten lobbysta, no ale Rydzyk się właśnie z nim spotkał, z tym angielskim Żydem, Daniels chyba, Daniels na nazwisko miał, i jednocześnie jacyś wysoko postawieni Żydzi zaczęli się pojawiać tam na jakichś spotkaniach, no ale ja mam taką teorię, jak to wszystko się stało, po prostu ojca Rydzyka uświadomił, że Jezus był Żydem i to wtedy on tak popatrzył się, zdębiał, czerwony się cały zrobił i zamknął się w pokoju swoim na 2 tygodnie, a za drzwi było tylko słychać taki cichy szloch.
3: Ale wiesz co, to by było całkiem dobre ze strony państwa Izrael, że tak sobie wyszukujesz jakichś właśnie takich wielkich antysemitów na YouTubie czy gdzieś tam w internecie i sprzedajesz im wycieczkę do Izraela za grosze, żeby po prostu poznali tę kulturę, żeby troszkę się ogarnęli, to naprawdę mogłoby pomóc.
2: Ja chyba, czy można zostać Żydem? Jakbym wyszedł za Żydówkę, to ja będę Żyd, bo ja wtedy ktoś powie, nocne radio, tam trolle, szkoda, a ja powiem, o, antysemityzm, donosimy tutaj.
3: To ktoś właśnie powie, gdzieś właśnie się spotkałem z takim głupim, co prawda, głupim jak but komentarzem, że właśnie antysemityzm to ci, których Żydzi nie lubią.
2: A ty jesteś Żydem, może?
3: No oczywiście.
2: Aha.
3: Hevenu shalom alehem.
2: No to ja też się przyznam, ja też. Kochani słuchacze, no dokonaliśmy dzisiaj tutaj coming outu.
3: Hava nagina, hava nagina, hava nagina,
2: hej. La la la la la la la la la la la la la la la hej, hej.
3: O, hej. Tak, moi drodzy, Żydowskie Radio, Nocne Radio.pl, moi drodzy, tutaj tak, uwłaczamy wszystkim, obrażamy wszystkich, moi drodzy, i czekamy na szekle. Pamiętajcie, że niedawno musiałem sobie wymienić kartę dźwiękową, więc jeżeli chcielibyście wspomóc mnie złotówką albo dwoma, zapraszam do działu wsparcia.
2: O, jakie tu komentarze. Żydzi to zaraza, którą trzeba wypalić. O, to jakiś taki antysemita, słuchacz. O, proszę. Ale o, już Lombardiarz się podpisał.
3: Halo, halo Moshe, proszę przyjechać na nocne radio Hatangocom. Nocne radio Hatangocom, bo tutaj was obrażają i ja czekam cały czas na przelew i proszę jeszcze za te szczepionki mi jeszcze, bo ten 500 zł mi za szczepionki wisicie. Dziękuję Rebe, dziękuję, szalom.
2: Ale ja wiem, czemu to jest, ten słuchacz takie ma przekonania, bo to jest Lombardziarz 8, tu się podpisał, no to on prowadzi Lombard, a naprzeciwko ma żydowskich tych lichwiarzy, a lichwiarze się
3: Lombardziarz Paweł.
2: Aha, Lambadziarz, faktycznie. Lambda, to inne kręgi.
3: Lambada, taka piosenka kiedyś była.
2: Aha. To faktycznie.
3: Ja pierdolę, z kim ja tu siedzę? Dobra, wyprowadzam się stąd, zniszczę nocne radio.
2: A Furiat twierdzi, że Jezus był Judejczykiem, a nie Żydem.
3: A może on był z tego, ten, Narodowego Frontu Wyzwolenia Judei?
2: Oddział samobójczy.
3: czy z Frontu Ludowego? Jak to było? Czy z Frontu Ludowego Wyzwolenia Judei, czy z... Jezus był Judejczykiem, nie Żydem za jego... O Jezus, aleś... O kurde.
2: Się Furiat nagle zaktywizował, jak padło słowo
3: pobudził,
2: Jezus,
3: pobudził
2: to... Tak, jak padło tylko słowo Jezus, to Furiat od razu... No tak. Radio, nocne radio zrzesza wszystkich wierzących i niewierzących, Żydów i prawdziwych Polaków, komunistów i korwinistów. Tak, tacy jesteśmy, ale foliarzy coś nie ma ostatnio.
3: A szkoda, a przydaliby się, bo jednak foliarze co prawda będą foliarzyć, ale też swoje jakieś rzeczy mają, swoje ciekawe rzeczy mają do powiedzenia. Swoją drogą sam ostatnio pracuję nad pewną teorią spiskową, która dotyczy gry na PlayStation, która się nazywa To jesteś ty. Jest to tak zwana gra imprezowa, którą do 6 osób, gdzie możesz na jakiejś imprezie właśnie odpalić, gdzie jest wykorzystywana technologia PlayStation Play Link, gdzie twój telefon komórkowy staje się kontrolerem gry. No i tam sobie robicie zdjęcia, dorysowujecie coś, odpowiadacie sobie na pytania i tak dalej, ale jedno mnie zastanowiło. Jaka jest polityka prywatności tej gry? I powiem ci szczerze, i sprawdziłem to sobie, bo jest problem z tą grą, ponieważ ją wciskają absolutnie wszędzie. Ona jest dostępna od 3 czy 4 miesięcy na PlayStation Plus. Do Gran Turismo Sport, pięknego wydania w Steelbooku, dodano mi właśnie kod do tej gry. Jeżeli ktoś ma ochotę, nie polecam, ale możecie spróbować, mam do wydania właśnie kod do PlayStation Network na tę grę. Natomiast zastanowiło mnie, jaka jest polityka prywatności, bo tam instalujesz to na telefonie, ma to swoje uprawnienia, robi ci zdjęcie i tak dalej. Ja się pytam, gdzie te zdjęcia trafiają. I w momencie, kiedy sobie klikniesz w politykę prywatności i warunki korzystania w tej aplikacji mobilnej, bo na konsoli nie jest to szczególnie wygodne, ponieważ ci wywala po prostu ścianę tekstu z malutkimi literkami i nie da się tego za bardzo czytać, przenosi cię do generycznej strony z warunkami korzystania z usługi PlayStation. No i tak cały czas się zastanawiam, czy przypadkiem te wszystkie zdjęcia, które sobie zrobimy w tej grze, nie skończą się tak, że wylądujemy gdzieś w Mozambiku na banerze reklamowym.
2: To ciekawe, co mówisz. Ja po audycji zadzwonię do programisty z mojej ekipy robiącej gry i powiem, słuchaj, wpadłem przed chwilą ciekawy pomysł. Gra, która łączy się z PlayStation Link, a zresztą co ja będę mu mówił, jak mam tu nagranie, o.
3: I w momencie, kiedy sobie ja bym zrobił taką grę uwłaczanie, że na przykład właśnie musisz obrazić jakiegoś kolesia, albo tam dorysować mu, wiesz, wąsy, brodę, jakieś tam rogi i tak dalej, musisz go tam spacyfikować, dodać, nie wiem, dodać jakieś tam szkalujące obrazki, albo wstawić łeb konia, szkaluj, uwłaczaj, tak, to jest pomysł na grę.
2: Moje pomysły niestety okazują się troszkę ciężkie do zrealizowania, ponieważ mój sztandarowy pomysł, który uważam za najlepszy, wirtualny cycek, którym możesz się pobawić, posmyrać sobie na telefonie, on tam się i buja, i żyroskop wykrywa, można nim sobie tak pomajtać, on robi boing, boing, no to nie przejdzie, bo na Google Playu zaraz go ocenzurują, wyrzucą, nie wolno seksu, no. Miałem też pomysł na drugą część, wirtualny penis, tak żeby taki ukłon w stosunku do kobiet i też tak sobie możesz podyndać nim, takie te kółeczka robić, tak.
3: Był w latach 90. projekt, nazywał się, uwaga, Fuck You, Fuck Me, takich przystawek do komputera, które montowałeś właśnie jako CD-ROM.
1: No i właśnie, że z jednej strony wirtualna wagina, i to znaczy wirtualna, normalna wagina, którą sobie instalowałeś, no i z drugiej strony właśnie taki penis. No jak wkładałeś tego, jak wkładałeś swoje przerodzenie do tej elektronicznej waginy, no to ten penis się dostosowywał gdzieś tam z drugiej strony, internetem przekazywano dokładnie jego kształt i tak dalej, no i mogłeś się spotkać ze swoją dziewczyną tak troszkę w wirtualu.
2: Fajne, ale to co, tak, ty coś mówisz o takich rzeczach, że, no bo tak, można smylać palcem na komórce, a można też smylać czymś innym i tak się zastanawiam właśnie, bo to też tam przewodzi prąd, tak, no i taka wirtualna łechtaczka, albo że na przykład dziewczyna sobie ten telefon wkłada między nogi, aparat robi znaczy kamerka się włącza, druga osoba, jej partner widzi na ekranie te cudowności i przykłada swojego, prawda, pindolka i smyra.
1: Wiesz co, był taki i ten projekt naprawdę istnieje, jest aplikacja właśnie symulator waginy, na którym możesz poćwiczyć swój język, oblizując ekran.
2: Czego to ludzie nie wymyślą? Ja w takich chwilach jestem dumny, że jestem ziemianinem.
1: A tymczasem jeszcze z mojego ulubionego foliarskiego medium obecnie, czyli monitorpolski.pl, Podlecki wrzucił, że jego kanał na YouTube doświadczył kolejnych represji. Cytuję tutaj wiadomość, którą wkleił, tylko sobie otworzę większą wersję. Uwaga, jak pewnie wiesz, nasze wytyczne dla społeczności opisują, jakie treści są dozwolone w YouTube, a jakie nie. Twój film pod tytułem Piotr Rybak, ja z takimi kurwami jak TVN i szmatami jak Gazeta Wyborcza nie rozmawiam. Został zgłoszony do sprawdzenia. Po jego sprawdzeniu stwierdziliśmy, że narusza on nasze wytyczne. Jak myślisz, dlaczego narusza?
2: Nieprzystojne zwroty?
1: No, wiesz co, jest coś takiego, że faktycznie możesz włączyć swój film na YouTube, że on jest tylko dozwolony od 18 lat i wtedy, no ale wtedy monetyzacja siada, tak? No ale jeżeli rzucasz kurwami w tytule, no to potem się kuźwa nie dziw, że ci blokują monetyzację na takim filmie. Ale nie, spisek, bo jak nazwać Żyda Żydem, no to już tutaj ten, no. Nie nazywajcie mnie Żydem, ja jestem Żydem, ale nie tak bardzo.
2: Nam przypominamy, że jest to potrzeba, tak zrobił, że można nas słuchać też na YouTubie na żywo, zawsze się włącza samo i wyłącza i można sobie przez YouTuba wszystkie audycje, które są nadawane na żywo, odsłuchiwać. No i tam padają takie nieprzyzwoite słowa jak na przykład chuj i nic się do tej pory tam nie zbanowało, nie wykasowało. Co najwyżej,
1: dlatego, że nie mamy monetyzacji na tym kanale, wobec czego możemy mówić tak naprawdę co chcemy, ale tutaj odrobinkę skłamałeś, bo te archiwa nagrania nie są dostępne przecież. One są, ale są widoczne tylko dla nas. Na wypadek, jeżeli ktoś by skrewił i na przykład nie był w stanie i by sobie nie nagrał swojej audycji, no to taki backup mamy.
2: No ale to nie skłamałem, bo ja powiedziałem tylko, że można słuchać na żywo i na żywo można, a no faktycznie do tych nagrań mamy dostęp tylko my, ponieważ na YouTubie już od dłuższego czasu jest tak zrobione, że filmy, które już są tam przetworzone, które są już na serwerze, to one mają standardowo, defaultowo status niepubliczne, czyli trzeba znać linka. Ale to jest też przydatne, bo ja wam czasem nie muszę, jak chcę wam na szybko jakąś audycję tutaj na czacie zapodać dla spóźniarskich, co zresztą często robię, to tak, bo do słuchacza zawsze otworem, taka to jest moja dewiza, no to teraz mogę wkleić wam właśnie linka z YouTube'a, nie muszę od razu zgrywać na serwer, tylko pach i jest.
1: A tymczasem jeszcze na monitorze polskim jest projekt plazmowego systemu balansującego ze smartfona. Otwierasz sobie zdjęcie na swoim smartfonie i przykładasz, i to zdjęcie przykładasz na przykład do butelki wody i ono tam samo się nanocoatinguje. No i właśnie wrzucił takie zdjęcie Kana Nano Water, które, słuchaj, zawiera, każda z tych butelek zawiera, już ci mówię, 600 milionów bowisów, przez co cała woda postawiona na tak zmultiplikowanym zdjęciu ma 3 miliardy bowisów. Cześć, 3 miliardy bowisów! 3 miliardy!
2: To niemożliwe. Twój aparat do badania liczby bowisów jest zepsuty. Twój skauter do bowisów źle pokazuje. To niemożliwe!
1: Nie, to naprawdę 3 miliardy bowisów. Sprawdziłem na swoim magrafie.
2: Nie wierzę. Nie wierzę.
1: Wrzuciłem linka na czata. Zobacz sobie, 3 miliardy bowisów. Podlecki tak napisał, na pewno tak jest.
2: Jakim cudem? 6 milionów bowisów, jak ja mam tylko 200. No, nie wiem.
1: Po 200?
2: No nie, dziękuję. Coś jeszcze były jakieś ciekawe właśnie takie z tym, z tą technologią. Aha, no przypomniała mi się rozmowa ciekawa. Jakaś pani tam dostała do ręki jakiś zaper pana Patatajcio czy coś i ona tak go trzyma i tam się i Patatajcio się pyta, no czujesz? Ona tak, czuję, ale to jeszcze nie włączone jest, tu włączymy, ona, o teraz jeszcze bardziej czuję.
3: Oj, tak, foliarze będą foliarzyć. No i tutaj mamy taką tabelkę, że choroba, czas na promieniowywania, ilość sesji dziennie i czas do wyleczenia. No i takiego raka jelita grubego możemy przez czas na promieniowywania 6 minut, 4 sesje przez 12 dni i jesteśmy wyleczeni. HIV wystarczą 2 sesje po 5 minut przez 6 dni. Stary, i już jesteś zdrowy. I już w ogóle też jest ciekawostka z wirusem HIV, ponieważ ostatnio się dowiedziałem. Był coś takiego jak pacjent zero, czyli pacjent, który przyniósł HIV do Stanów Zjednoczonych. On został, wiesz, tam z imienia i nazwiska i tak dalej. On zmarł, co prawda, zanim to wszystko ujawniono, ale cały hejt spłynął na niego. I po latach się okazuje, że to nie był pacjent zero, tylko pacjent O, ponieważ był z Oregonu i tak go nazwano pacjent O, a potem w dokumentacji wszyscy myśleli, że to jest pacjent zero i to był pierwszy nosiciel wirusa HIV w Stanach Zjednoczonych.
2: Pacjent z Oregonu?
3: Tak, pacjent z Oregonu. 4 miliardy bowisów.
2: 4 miliardy wibowiców. No kurczę, to nieźle. Wiesz co, bo tak nie wiem, no zróbmy w końcu może tego magrawa. Słuchajcie, robimy zrzutkę, to nie są tanie rzeczy, od razu mówię. Musimy zebrać jakieś 2,5 tysiąca, myślę. No podsyłajcie słuchacze z dopiskiem na budowę magrawa i my zrobimy tutaj testy. Obiecuję wam to. Potrzeba też wam to obieca. On wam wszystko obieca.
3: Obiecuję, tak. Ja wszystko mogę obiecać. Za pieniądze obiecam wszystko.
2: No i tak, no jak mówię, to nie są tanie rzeczy, bo to trzeba kupić i ten drucik i woda tam jest.
3: Ale 400 miliardów bowisów!
2: No, także, a ja bym chętnie właśnie tutaj potestował takie różne rzeczy. Radyjko, pana Patatajcio też bym chętnie przetestował, ale to nie są tanie rzeczy właśnie też.
3: Słuchajcie, ale to jest ten, Radyjko pana Patatajcio działa na tej zasadzie, że ono odstrasza duchy i złe emocje, ale wtedy blacha by się nie mógł dodzwonić.
2: Mnie jakieś złe byty chyba atakują. Dzisiaj mi się śni, mam straszne sny, koszmary. Dzisiaj mi się śniło, że monitor mi się zepsuł. Ja taki byłem wkurzony, myślę sobie, no to ładnie, teraz będę znowu będzie żebranina, kupcie mi monitor, bo ja nie mam. No i... A może tak bym nakłamał, że mi się zepsuł i mi dadzą, a ja to... Ale to byście rozgryźli mnie, to by było grubymi nićmi szyte, bo ja powiem...
3: Widzę, co to próbujesz zrobić.
2: Bo ja powiem, że no słuchajcie, mam do was apel, zepsuł mi się monitor, a wy... No to jak patrzysz tutaj i czytasz czata, ja... bo on jest tylko tak trochę zepsuty, znaczy...
3: Ale wiesz co, po prawdzie byłbym w stanie obsłużyć swój komputer bez monitora.
2: Tak? No co, byś tam wygwizdywał sobie te protokoły? Tam...
3: Nie, większość rzeczy i tak robię z terminala, jeżeli chodzi o jakieś tam aplikacje typu Skype, typu Mix, czy rzeczy, z których nadaję, no to tutaj elementy interfejsu są zawsze w tym samym miejscu, tak? Więc spokojnie mógłbym sobie poradzić.
2: Ludzie, ja widziałem raz takiego dziwolonga, co właśnie za pomocą terminala wszystko robił, to jak Matrix jest, on tam wpisuje jakieś znaczki, klepie, te cyferki tam migają i jemu się coś tam robi, on se pocztę odbiera, wysyła do kogoś coś, a tylko no, coś wpisuje. To jest ciekawe, jak Matrixie zupełnie.
3: Kiedyś pomagałem furakowi coś tam naprawić w komputerze i dostałem właśnie dostęp przez zdalny pulpit i strasznie miałem taką wewnętrzną myśl, żeby mu stawić chińską dziewczynkę na tapetę. No, ale w końcu tego nie zrobiłem.
2: Nie, no nie rób tak, bo potem wiesz, bo ludzie nie rozumieją, że można coś takiego zrobić i nie popsuć i potem będzie zaraz znowu, że ten szkodnik, troll, kłamca, niszczyciel światów i w ogóle. No,
3: ale to jedno trzeba mu przyznać, bo miał oczywiście podpięty syntezator, tak, dla niewiedzących furak jest niewidomy, a natomiast miał podpięty syntezator głosu. Jezu, jak to zapierdolało! Stary, że on to był w stanie zrozumieć, to ja po prostu, kurde. I wtedy zacząłem mówić szybko w audycjach.
2: Ty, ale jak 6 milionów Bovisów, jak tu jest, jak Jar tutaj pisze, że oryginalna skala Bovisa to jest do 200 tysięcy tylko.
5: No ale masz napisane, że stosujemy słoiki pół litra, w jednym woda 3 miliardy Bovisów, w drugim 500 milionów Bovisów, rozcieńczona 3 miliardy w stosunku do jednej szóstej zwykłą wodą z kranu.
2: No proszę.
5: No. 3 miliardy Bovisów. To stary, to nie w niej dmuchał, no.
2: Ja jestem w szoku.
5: Ja tu mówię, ja tu jasno wam mówię, ktoś tutaj kłamie.
2: Ja twierdzę, że to też przesada, że aż 6 miliardów Bovisów. Co najwyżej na moje oko to tak z 10 tysięcy maksymalnie. No, ale to zostawmy. Teraz następny newsik. Głośno jest o Donaldu. Znowu. O Donaldu. Bo raczył on po pierwsze tak, skrytykować rząd polski na arenie międzynarodowej, zdrajca, obciąć mu jajca. Niektórzy jak Ator twierdzą, że ta krytyka mogła polecieć na zlecenie Makreli Merkel. No, poszedł news teraz na znanym, szanowanym i portalu, który na pewno znacie, o tym się mówi.pl, że Tusk zlecił morderstwo Kaczyńskiego. Ale oczywiście znak zapytania. Tusk zlecił morderstwo Kaczyńskiego? Dziennikarka szokuje kwitami. No i tutaj jest cały artykuł o tym, że właśnie tak mogło być. Ale co ciekawego zauważyłem, jest tak, wchodzę na ten artykuł i powołują się oni na inny artykuł w innym bardzo znanym polskim medium, Gazeta Polska Codziennie. A tam z kolei w tej Gazecie Polskiej Codziennie powołują się na dziennikarza Jurgena Rota, który już nie żyje od jakiegoś czasu. To kiedy on to powiedział w sumie, że Tusk jest, bo on tak ma twierdzić, że dotarł do tajemniczych osób. Oczywiście nie ma żadnych tutaj danych, co to za osoby.
5: No bierzesz stetoskop, przykładasz do grobu i słuchasz, bo w tym grobie Jurgena Rota to jest, mówię ci, 6 miliardów Bovisów.
2: No i tak jak idę coraz głębiej, to dochodzę na końcu, że ten news poszedł od wysoko postawionej osoby, której nazwiska nie ujawnimy. Potem poszło to do Gazety Polskiej Codziennie. Gazeta Polska Codziennie stamtąd poszedł na o tym się mówi.pl, a z o tym się mówi.pl na to już poszło bezpośrednio na najbardziej wiarygodne źródło newsów, czyli na walla facebookowego Mietka ze Szczecina.
5: No i ludzie to będą po prostu łykali. Czasami mam wrażenie, jeżeli patrzę na te wszystkie fake newsy, że ktoś po prostu stoi i sra tym ludziom do ryja, a oni jeszcze sobie pyski tak rozdziawiają i kurde, dawaj więcej i łapią to jak pies, kurde.
2: No właśnie, no i na końcu się
5: okazuje, że... Ale z całą tą aferką tutaj też dzisiaj znowu miałem niezbyt przyjemny stosunek z TVP Info, ponieważ musiałem w ciągu dnia oglądać, a niestety TVP Info ma tę fajną właściwość, że tam jest taki lecący cały czas ten pasek i w momencie, kiedy mi się po prostu stream zerwie, to od razu widać, nie? A jeżeli mamy jakiś tam, nie wiem, film na HBO, czy jakiś tam dokument na National Geographic, to tam czasami są jakieś takie sceny, gdzie jest jeden obraz przez dłuższą chwilę, no i nie wiesz, czy się stream zerwał, czy nie, a ja tutaj nie mam tego nawet na słuchawce, zawsze tylko tak sobie łypię jednym okiem, no i jeżeli coś się zatrzyma, no to wtedy interweniuję. No tak w skrócie o co chodzi, bo niedawno była taka wielka afera w Parlamencie Europejskim, ponieważ przegłosowano, że wkrótce mogą się pojawić wręcz sankcje dla Polski, ponieważ w Polsce jest zagrożona praworządność, pierdu i tak dalej, no i paru posłów z Platformy Obywatelskiej również głosowało przeciw temu, a Donaldu Tusku właśnie napisał, że jest afera, że tutaj jest jakaś, porównał w ogóle Polskę do Rosji, że się tutaj izolujemy, że mamy niejasną politykę wobec Ukrainy. Jak on kurwa śmie krytykować Polskę? Wiesz co, to mi się po prostu przypomina taka sytuacja, że jeżeli, nie wiem, jest jakaś taka dziewczynka, która jest gwałcona przez swojego ojca w rodzinie i ona o tym komuś powie, to potem wraca do domu i dostaje wpierdol tylko dlatego, że powiedziała o czymś, co się dzieje wewnątrz rodziny.
2: Słuchasz, tu piszesz, że Rod napisał książkę, jak jeszcze żył o tym. No być może, może faktycznie coś w tym jest. Ale to jest dobry sposób, żeby się rozreklamować, bo my też moglibyśmy dać jakiegoś takiego newsa w Nocnym Radio, na blogu naszym.
3: A może, możemy o papieżu? Ja mam parę newsów o papieżu, ale to nie wiem, czy wolno powiedzieć.
2: Nie wiem, czy one się kwalifikują, bo to po pierwsze musi dotyczyć, no to chyba tak, ponieważ tak, musi to być, musi to dotyczyć jak najbardziej znanej osoby, to papież jak najbardziej, no i drugi człon, coś takiego mega kontrowersyjnego, hardkorowego. No to co to jest za news? Damy zaraz na bloga i na walla facebookowego.
3: Że Jan Paweł II odkładał małe dzieci do łóżeczka, oczywiście.
2: Ty, można by dać takiego newsa, ale pamiętaj, na końcu musi być znak zapytania, żeby nas nie drapnęli do prokuratury, wiesz. Jan Paweł II odkładał dzieci do łóżeczka.
3: Ostatnio propagowałem, że to będzie naprawdę gorący news, który może wywołać chaos i powiem teraz to głośno. Jan Paweł II szczepił małe dzieci.
2: Jan Paweł II zajebał mi szlugi. I znak zapytania.
3: Jan Paweł II spłacił moje długi.
2: Jan Paweł Długi ma... Długi? No nie, no dobra, nie brnijmy w to, ale mam innego newsa, którego można by dać. Na przykład Jarosław Kaczyński został ojcem. Ale wiesz co, i my nie będziemy kłamać, ponieważ faktycznie Jarosław Kaczyński, znany prawnik...
3: Prawniczek
2: mówisz... został ojcem. Znany prawnik Jarosław Kaczyński został ojcem. No właśnie, i w artykule będzie, że został ojcem narodu. No i nie skłamiemy nic. A wszyscy to zaczną udostępniać, linkować i w końcu wylądują na Nocne Radio. Stronie.
3: Tak, i to jest naprawdę zajebiście chwytliwe, żeby się wybić, żeby, wiesz, wejść komuś po plecach, zjeść jego swoją łyżką jego zupę. O to właśnie w życiu chodzi.
2: Zagryźć czerstwą bułką swoją zamiast
3: chlebka. A nie właśnie własnoręcznie dobrego. Robionym chlebem z gansem CuO2.
2: Kosmicznym chlebkiem.
4: I don't know, man.
2: Kosmiczny chlebek, proszę ja ciebie. No... no właśnie, co my tu jeszcze mamy za ciekawostki przyrodnicze?
3: A ja właśnie ostatnio wyciągnąłem takiego newsa, że była afera w Świnoujściu, ponieważ był problem, ponieważ policjanci w sobotę Straż Graniczna w Świnoujściu pochwaliła się przechwyceniem skradzionego w Norwegii luksusowego samochodu marki Tesla Model X. Wartość samochodu jest szacowana na około 500 000 zł. Złodzieje przetransportowali samochód ze szwedzkiego Istad na teren Polski na promie. 11 listopada Straż Graniczna chciała sprawdzić pojazd, złodzieje staranowali bramki na terminalu promowym i zaczęli uciekać. Funkcjonariusze ruszyli w pościg, sprawcy porzucili samochód kilka kilometrów dalej. Złodzieje jednak nie odpuścili, pojazd trafił na specjalny monitorowany i dobrze oświetlony parking. W środę przed północą Tesla została skradziona po raz drugi. Złodzieje zdemontowali płot, nie przeszkodził im nawet funkcjonariusz, który oddał w ich kierunku kilka strzałów. O ponownej kradzieży luksusowego samochodu została poinformowana policja, zablokowano drogi wyjazdowe ze Świnoujścia i rozpoczęto przeszukiwanie miasta. Udało się! Funkcjonariusze z KWP w Szczecinie we współpracy ze Strażą Graniczną w Świnoujściu odzyskali auto. Odnaleźli je w garażu w centrum miasta. Czyli samochód został odbity po raz trzeci. No i teraz czekamy na odpowiedź ze strony złodziei.
2: Na końcu znaleziono tą Teslę w Kildare. No,
3: ale w sumie...
2: No, widzisz. Coś tak
3: jest może... możliwe, jest możliwe. Coś w tym jest.
2: A swoją drogą mój kolega jechał Teslą i to nawet dwiema... Nie, no ta osoba miała dwie Tesle, tak więc są i w Polsce ludzie zamożni bardzo. No i mówi, że po prostu pierwsza klasa, że to jest wcale nie jest jakiś taki samochodzik, zabawka, tylko to jest i zrywne, i cichutkie, i wygodne.
3: To jest absolutnie fantastyczne auto, niesamowicie komfortowe, po prostu prowadzi się samo i w sumie dosłownie, bo ma fantastycznego autopilota. Tak. Naprawdę wow, naprawdę fantastyczne. Jak byłem w Stanach parę lat temu, jeździłem Tesla Model S, autentycznie wow.
2: Właśnie, ten autopilot podobno działa do 100 km na godzinę, czyli powyżej nie można już, właśnie, bo jest za duże ryzyko, że się nie wyrobi i pachnie, ale no to właśnie podobno świetnie się naprawdę tym jeździ. Cichutki, ty, ale to no, coś niesamowitego. Jedziesz sobie cichutko, komfortowo, wygodnie, luksusowo i jeszcze samo jedzie. Kurde.
3: No ale to jest właśnie przyszłość samochodów, że tak jak właśnie ostatnio rozmawialiście o tych Segwayach, tak, że to jest tutaj co prawda nie ma tego autopilota, ale zasadniczo w takim środowisku miejskim wsiadasz i mówisz: żabka. Podjeżdżasz do żabki, bierzesz czteropak do dużego pokoju, a on cię kurwa prowadzi, nie?
2: No. Ja myślę, że to będzie ewoluowało, że w końcu tam będzie taki hal, który będzie gadał jeszcze z tobą i ty powiesz: do monopolowego poproszę samochodziku, mój kochany. A on ci powie: I'm sorry, potrzeba. I'm afraid I can't do that.
3: Open the car door. Ja właśnie sobie ostatnio zacząłem pisać taki mały skrypcik, który sobie planuję podpiąć do amplitunera. Mam zajebisty pomysł, że będzie czujnik podpięty w szafce do butów. Jeżeli otwierasz szafkę do butów, to wtedy on ci czyta na przykład prognozę pogody. Drugi czujnik będzie w drzwiach, że jeżeli wchodzisz i tutaj jest czujnik, że się drzwi otwierają, i drugi czujnik fotokomórka, który będzie rozpoznawał, czy ty wchodzisz do mieszkania, czy wychodzisz. No i jeżeli wchodzisz do mieszkania, witaj, potrzeba. Zachód słońca będzie za 1,5 godziny, w lodówce brakuje sałaty i keczupu. Dzisiaj masz 2 powiadomienia w kalendarzu. I właśnie sobie coś takiego piszę jako taka mała przystawka do telewizora.
2: Albo ktoś napisze wirusa, który będzie zawirusowywał ten samochód, że on też będzie gadał do ciebie, jakby był podpity, i powie: sorry, nie mogę się podwieźć, autopilocik dzisiaj nieczynny, a zanim siebie zatankujesz, to pierw musisz mnie zatankować.
3: Sobie wyobraziłem autentycznie tutaj: okej, w porządku, nie, i się rozpędza tam 90 na godzinę, nie? I nagle przechodzi w taki tryb kompletnego pieka. I piąteczka, i seteczka.
2: Z drogi śledzie, taki jakiś ten cybernetyczny głos. Z drogi śledzie, bo król jedzie.
3: Tak się bawi Tesla, ha.
2: I będzie opowiadał kawały antysemickie na przykład, i policjant akurat będzie cię kontrolował, a twój samochód zaczyna opowiadać kawał antysemicki. I ciekawe, czy ty dostajesz wtedy mandat za to, jak się twój samochód zachowuje. A ty powiesz: panie policjancie, to wirus jakiś. Dobra. Sam żeś go tak zaprogramował.
3: Ale to by było dobre, nie? Że ten zatrzymuje, powiedzmy, jakiś taki faktycznie inteligentny system, który wykrył, że policja cię tutaj zatrzymuje, samochód się zatrzymuje, nie? Podchodzi policjant, samochód ci otwiera drzwi. O, panie kierowca, ale o co tu chodzi? O, proszę wysiąść. Ale to nie ja, to samochód. To samochód, jasne, nie?
2: Ty psie, tam z tyłu, a to nie ja, to samochód. No faktycznie, ale to, wiesz, bo ponoć jedną z cech sztucznej inteligencji jest to, że ona się sama uczy. No to od kogo ma się uczyć? Od właściciela będzie się uczyła, nie? I do wcipów, i podejścia do życia.
3: A w sumie, wiesz co, to jest właśnie, to jest temat, który warto zgłębić i którym się chyba osobiście zajmę. Tutaj może nawet z profesorem Michalikiem porozmawiam na ten temat, bo sam, można powiedzieć, zawodowo się zajmuję sztuczną inteligencją, poczucie humoru. Taka ludzka, inteligentna cecha, która chyba jeszcze nie do końca została zasymulowana przez maszyny.
2: A myślisz, że profesor sam ma poczucie humoru? Bo na przykład profesor może nie mieć...
3: Wiesz co, jak gadałem z nim na privie, to ma. Tylko, że tak powiem, też nie do końca chce się na live do wszystkiego przyznawać, ale tak zdecydowanie ma.
2: Może takie ma właśnie naukowe i profesorskie, że opowiada dowcipy takie o chemii jakieś albo o matematyce? Ty znasz jakiś taki dowcip chemiczny, biologiczny czy matematyczny? Bo kiedyś jakieś takie słyszałem, że coś tam mam obojętne jądro, coś tam... Wszyscy się śmiali, a ja tak się drapałem w głowę, nie wiedziałem, co chodzi.
3: Wiesz co, był taki informatyczny... A, już wiem, małżeństwo fizyków, kolacja przy świecach i tak, wiesz, tak klimacik, nie? I żona pyta: myślisz o tym samym, co ja? Tak. I ile ci wyszło?
2: No to właśnie, właśnie. Takie, takie są też dowcipy. No, co my tu jeszcze mamy? Jakiś czas temu opowiadałem wam historię, którą miałem z Kasią, która ode mnie wydębiła troszkę tam kaski, troszkę mnie tam w trąbę zrobiła i takie tam, i całe te. No i tu wam się trochę tam żaliłem. No a tu się okazuje, że niektórzy też mają podobną historię, tylko że trochę większe kwoty. Dał oszustce 400 tysięcy złotych. No i dziewczyna go wkręciła, że ma raka macicy i że tam na leczenie, potem znowu na coś od niego brała, a na końcu, jak już mu się skończyła cała kasa, już prawie już nie chciał jej dawać, to zrobiła taki myk, że namówiła koleżankę, aby wkręciła tego typa, że umarła i że na pogrzeb trzeba i on oddał resztę kasy i dzisiaj jest wrakiem człowieka, nie ma sił żyć, stracił wszystko.
3: Ale kurde, ale to tacy ludzie sami sobie na to zapracowują, bo naprawdę nie żal mi jest pewnych naiwniaków, którzy naprawdę dali się zajebiście wkręcić, jeżeli
2: dziękuję.
3: Przy okazji na przykład afery Amber Gold, jak słyszę, że ktoś włożył oszczędności całego życia, 2 miliony złotych w Amber Gold, no to hej, kurde, ale to jak ci się udało te 2 miliony w ogóle zgromadzić, nie? Jeżeli się dałeś nabrać na takie banalne oszustwo.
2: No ja nie wiem, no to ja się wcale nie czuję, że taki głupi byłem, że dałem się nabrać, że na buciki ortopedyczne dla dziecka z zespołem Downa, które jeździ na wózku i że niedługo zobaczę to dziecko.
3: Ale to też z drugiej strony, jeżeli miałbyś 400 tysięcy, no to też to jest takie... No nie wiem, no może po prostu jakoś ci lekką ręką przyszło, bo wiesz co, jest coś takiego, że powiedzmy ty czy ja, ludzie, którzy naprawdę, że tak powiem, od życia dostali po dupie, nauczyliśmy się odrobinkę pokory i szacunku do tych pieniędzy i wiemy, jak trudno je, prawda, zdobyć. Pamiętajcie, wpłacajcie na nocne radio. Wiemy, jak trudno je zdobyć i w sytuacji, kiedy ktoś przychodzi i żebrze, no dobra, no z tą Kasią po prostu pojechałeś od góry do dołu, no ale czasami to po prostu tak wali ci ściemą od początku do końca, że no sorry, nie, bo wiesz, że no nie przyszło ci to łatwo, a tutaj ktoś przychodzi i chce ci się to zrobić, i chce ci tutaj krzywdę zrobić. A tutaj niepowtarzalny orgazm pisze o ogrożeniu śmiercią redaktorowi Piątkowi, który pisał książkę Macierewicz i jego tajemnice. Oh. Tak, już kojarzę typa. Jemu na pewno grozili i na pewno, że tak powiem, ma jakieś tam problemy, ale wątpię, żeby się z nim jakoś tam rozprawili, bo już się, prawda, mleko wylało. Redaktor Piątek swoją drogą to nie jest jego pierwsza publikacja tego typu. On jest właśnie takim dziennikarzem śledczym. Z tego, co pamiętam, już miał wcześniej parę artykułów na ten temat. Ale wiesz, ale w sytuacji, kiedy już po prostu opublikował, rzucił kwity na stół i faktycznie wykazał, że Macierewicz, minister obrony narodowej w rządzie PiSu, jest faktycznie powiązany z agenturą rosyjską i teraz nagle w tajemniczych okolicznościach by stracił życie, no to tak po prostu wali ci, śmierdzi jakimś spiskiem, że no nikt przy zdrowych zmysłach tego by tutaj by się nie władował.
2: Zadzwonili do Piątka i usłyszał w słuchawce: ty, Piątek, w sobotę cię już nie będzie. I bach, słuchawką. To też ja słyszałem, że Dariuszowi Kwietniowi ktoś zagroził: ty, Kwiecień, w maju cię już nie będzie. Właśnie.
3: Gdy Piątek z sobotą się w uścisku splotą.
2: Tak, ale coś chyba już nie ma tych dżingli.
3: A nie, są przecież, cały czas lecą.
2: Tak, no to dobrze, to na zdrówko. No właśnie, ja bym chciał, żeby ktoś groził, bo ja wtedy bym tu rozpętał burzę, byłbym atakowany wściekle. Weź ktoś, zadzwoń do mnie, ja mogę nawet telefon dać i pogruźcie trochę tam właśnie, krawiec, zasraniec, cię dorwę, to ci nogi z dupy i tak dalej, a ja wtedy napiszę, wpis będzie blogowy, dramatyczny, kochani, w związku z tym, co nastąpiło, a są to wściekłe ataki, walczyłem zawsze o prawdę, mówiłem jak jest, niestety ma to swoją cenę, bardzo wysoką cenę.
3: A to czekaj. Dobra, czekaj, to ja nie mów nic przez chwilkę, ja spróbuję tutaj zrobić małą manipulację. Wyciągnę sobie tylko jeden kabelek.
2: Nie baw się kabelkiem tam, rączki na stół.
6: Cicho. Krawiec wam dopiekła, kurwa, wściekła.
2: Coś było.
5: Nie wiem, czy było coś słychać.
2: Krawiec, ty kurwo wściekła? Coś takiego?
5: Krawiec, wąd do piekła, kurwo wściekła.
2: O, ale to syntezator Iwona chyba mi grozi.
5: Czekaj, spróbuję raz jeszcze.
4: Kurwa.
2: Ale ja lubię, jak mi dziewczyny grożą nawet.
5: To jest syntezator mowy Iveliosa, tak swoją drogą właśnie syntezator mowy podłączony pod system macOS jest naprawdę wyjątkowy, naprawdę wybitny, fantastyczny, uwielbiam go. Udało mi się nawet parę osób strollować przy odpowiedniej edycji i przy odpowiednim dopracowywaniu tego, co tutaj się z tego syntezatora wyżygało. Naprawdę ludzie są w stanie uwierzyć, że to prawdziwy człowiek mówił.
2: Faktycznie, brzmi całkiem nieźle, a tu już przychodzą pierwsze pogróżki, pierwsze wściekłe ataki. Ja przepraszam, już jest

0: Legion, nie wiem, Cezara?
1: Legum, a ty ległeś?
0: Legion Cezara mi grozi z gry New Vegas, no, proszę. Ale zawsze lubiłem rozmazywać na asfalcie Legion Cezara. Zawsze jak ich tylko dorwę, jak gram już któryś raz, to zawsze rzucam granat na dzień dobry, tak, na powitanie.
1: Właśnie ostatnio sobie ten Fallouta 4 grałem i sobie stworzyłem postać, która się nazywa Mehran Keshe, nie wiem czemu. Nie grałem wcześniej w 4 i właśnie jak przeszedłem do tego całego craftingu i że tutaj możesz sobie zbudować wieżyczkę, tylko potrzebujesz najpierw cewki, a możesz sobie ją skraftować z miedzi.
0: Crafting?
1: Crafting, tak, crafting.
0: Z miedzi, właśnie, tam ja też zbierałem miedź, właśnie dużo miedzi było potrzebne. Jak się nie ma miedzi, to się w domu siedzi. No i zbierałem i faktycznie można cuda z tej miedzi. Ja z tych miedzianych puszek, słuchajcie, jakie z nano coatingowałem, to zrobiłem taki ten, zrobiłem jakiś taki portal, że mnie przeniósł do innego wymiaru w ogóle. Więc się da.
1: A jeszcze z newsów, tutaj jeszcze wam wrzucę obrazek na czata. W sklepie meblowym, który jest takim troszkę amerykańską Ikeą, można powiedzieć, właśnie pojawiły się misie w różnych seksualnych pozycjach, ale jeżeli sobie zwrócicie uwagę na ten artykuł, pojawia się tutaj coś takiego, że facet wrzucił to zdjęcie na Facebooka, moja córka wysłała mi takie zdjęcie, które zrobiła w Shopko. I tak, moja córka wysłała mi to zdjęcie. Przypadek? No. Na pewno, jestem po prostu taki przekonany, że wiesz, że ta córuśka w ogóle za tym wszystkim stała. Właśnie, słuchaj, w ogóle dzisiaj się niezłej rzeczy dowiedziałem i dowiedziałem się tego, słuchaj, z TVP Info i naprawdę nie miało żadnych konotacji politycznych, aż się zdziwiłem. Wiesz, że jeżeli do wczoraj zadzwoniłeś na przykład na 112 i zapytałeś, gdzie można zjeść kebab o tej porze, to nie groziła ci żadna kara. Ponieważ była luka w polskim prawie, która sprawiała, że nie było karane, jeżeli zgłosiłeś jakiegoś takiego kompletnego fejka, oczywiście, jeżeli zgłosiłeś coś, co wymagałoby interwencji służb, no to wtedy mogłeś zostać ukarany, jeżeli dyspozytor zdecydował, że faktycznie było to w jakiś sposób niewłaściwe, ale jeżeli zgłosiłeś kompletnego fejka, no to właśnie do wczoraj, bo nowelizacja właśnie weszła wczoraj, jeżeli zgłosiłeś jakiś bullshit, który później przez dyspozytora nie został dalej puszczony, no to nie mogłeś w żaden sposób nie było żadnej kary, którą mógłbyś za to ponieść. Teraz jest za to kara od chyba 5000 zł, nawet do pozbawienia wolności. Jakaś właśnie dziewczyna, która pracowała na dyspozytorni, opowiadała parę przypadków, z którymi się spotkała, że przykładowo właśnie byli ludzie, którzy po kilkaset razy dzwonili właśnie na 112 tylko po to, żeby ubliżać dyspozytorom. Rekordzista gdzieś tutaj miałem. Rekordzista. Nie widzę tego. Natomiast tak, natomiast najciekawsze przypadki właśnie z tego CPR w Opolu. Czym karmić żabę? Czy można zjeść 3-dniową zupę? I kurwa, ludzie dzwonią na 112, przez co oczywiście później ci ludzie oczywiście muszą odebrać, posłuchać i tak dalej. Są statystyki dostępne z tego. W 34% przypadkach zgłaszający przerwał rozmowę przed przyjęciem zgłoszenia przez operatora. Najprawdopodobniej właśnie w celu przetestowania telefonu albo powiedzenia jakiejś głupoty. 46% były to połączenia fałszywe, złośliwe lub niezasadne. Informacje o zgłoszeniach nie zostały przekazane podmiotom ratowniczych. Najwięcej zgłoszeń fałszywych, złośliwych i niezasadnych w skali wszystkich zgłoszeń skierowanych na numer alarmowy 112 odnotowano w CPR w Radomiu.
0: To ciekawe, ja byłem przekonany, że to takie śmieszkowanie przez telefon to umarło jako śmiercią naturalną i przeniosło się całkowicie do internetu, no bo w internecie mamy dużo różnych takich zachowań, które właściwie się określa jako trolling w sumie, nie?
1: No znaczy nie, no trolling to jest pewna sztuka, gdzie wiesz, to takie robienie sobie do trollingu tutaj bardziej odsyłam do swojej audycji dotyczącej trollingu. Trolling jest swego rodzaju sztuką, gdzie wprowadzasz swojego rozmówcę w pewne sidła, on w nie wpadnie, a ty potem ha ha ha ha, nie? W sytuacji, kiedy jest to po prostu oczywista głupota, no to ani to zabawne, ani śmieszne, ani w ogóle przyzwoite i za bardzo nie ma to sensu.
0: A widzicie, jak od razu się tak zaaferował potrzeba, jak o trollingu powiedziałem i tak, no, no to,

0: Jest, no, o tym by można książki pisać, no mógłbym 2 godziny teraz, no ale tak, no właśnie, Trolnik, no to tak, no w sumie, no jak, no... No i tak widzicie, to jego temat, jego świat.
1: Trolling to jest sztuka, człowieku. Trolling to nie jest coś dla pierwszego lepszego chłystka, który sobie zadzwoni i powie, że jest bomba w szkole, czy w urzędzie, czy w szpitalu. Trolling to jest pieprzona sztuka, którą wystawiasz na deskach teatru, wciskasz ludziom pewną ideę, którą chcesz pokazać, którą chcesz ją przekazać do innych ludzi, do głów tych biednych ludzi. Chcesz im pokazać pewną intrygę. Oni w to wchodzą, oni i kierują się ścieżkami, które ty wydeptałeś, aż się pobudziłem. Trolling jest sztuką! Proszę nie szkalować trollingu.
0: Co, twoja tutaj definicja i w ogóle tak nastawienie bardzo mi przypomina w tym momencie zachowanie urzędników z Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, do których zgłosił się jeden jegomość zniesmaczony wizerunkiem orła, który gdzieś się ukazało takie godło polskie, orzeł polski, tylko taki niewydarzony, taki jakby narysowany jakimiś kredkami trochę taki, no wiecie, bo to jednak już dzisiaj nawet tu w Polsce są pewne...
2: Orzeł biały, liże pały.
0: Rozłączam cię. Są pewne standardy, no już jest coś takiego jak księga znaku, tak? Jak używać wolno danego logo, logo jest dokładnie opisane, proporcje, jego pole ochronne, tak dalej, no, godzinami, tak jak potrzeba o trollingu. No i jaką dostał odpowiedź z Urzędu Miejskiego obywatel? Przeczytam wam. Niekonwencjonalny wizerunek orła u podstaw ratusza był wysublimowaną instalacją plastyczną, która aczkolwiek abstrahuje od altruistycznych sofizmatów i metafizycznego pietyzmu, to w konkluzji artysta był w swej wizji sugestywny, co zapewne jest w stanie udowodnić empirycznie. I dalej jest napisane, mówiąc prościej, propedegnacja, ja tak słowa nie znałem, propedegnacja deglomeratywna załamuje się w punkcie adekwatnej symbiozy tejże wizji. Przedostatnim ogniwem tego łańcucha myśli artystycznej było przysłonięcie pamiątkowej tablicy, by w ostatnim jego elementem stał się nacechowany artyzmem finezyjny paradoks.
1: O, ja pierdzielę. O, sorry, ja chyba zrobię z tego czytajniaka, naprawdę, bo to przypomina, nie wiem, jakieś tłumaczenie Louisa Carrolla, czy coś takiego.
0: No, ale mi się wydaje, że tak tu śmichy chichy, ale to jest chyba ewenement, ponieważ urzędnik wygląda na to, że, ja nie jestem tego pewien, ale wygląda na to, że urzędnik, polski urzędnik po raz pierwszy w życiu wykazał się czymś, co nazywamy poczucie humoru.
1: Impertynencja, kurde. Brzdęśniało już, ślimonne psztowie wyrło i warło się w gulbierzy, zmimszałe ćwiły borogowie i rcie grdy pały z mrzeży.
0: Cóż za dykcia, cóż za dykta u ciebie jest.
1: A on ją w garść worpalny mieszcz, nim wroga wdepcze w grzdębną krumać, chce tu, gdzie szum wśród drzew tum-tum, stać parę chwili i dumać. Lecz gdy tak tonie w dumań głąpie, dziaberłak płomień sto oki z dala przez gąszcze tulżyc tąpie, drdli, bierze się pod boki. Babach, babach, i rach, i ciach, worpalny brzeszcz od cielsko ciachnął, a on wziął łeb i poprzez step w powrotny szlak się szlachnął. Tyżeś więc ubił dziaberłaka? Pójdź, chłopcze, chlubo jast i piechot. Objąć się daj, ho hej, ha haj, rżał rupertyczny rechot. Brzdęśniało już, ślimonne psztowie wyrło i warło się w gulbierzy. Zmimszałe ćwiły borogowie, ircie grdy pały z mrzeży.
0: Aż zaparcia dostałem się, spociłem pod pachami. Twarz słuchacza po drugiej stronie słuchawki zdziwiona. Pach i nie ma Anona. A tutaj też sobie czytam, bo są tu wytłumaczone te różne zwroty, te różne słowa trudne, ale właśnie przy propedegnacja jest dopisek brak w słownikach PWN. Nie ma w ogóle. To taki mądry urzędnik wysublimowany empirycznie, z takim pietyzmem metafizycznie, w sofizmacie swym altruistyczny, że aż takich słów używa. No i nie dość, że dowcipny, to i mądry. I ja myślę, że to jest właśnie pierwszy przypadek pojawienia się czegoś takiego jak poczucie humoru u urzędnika i on za to zostanie zwolniony. Już tam nie pracuje, bo nie można mieć poczucia humoru i być urzędnikiem państwowym.
1: Znaczy, wiesz, no to jest jakieś tam oficjalne pismo, gdzie nie do końca można sobie pozwolić, gdzie masz pewne standardy, których musisz przestrzegać, chociaż no, mam nadzieję, że ten urzędnik powinien dostać pieprzonego Nobla za tą propedegnację deglomeratywną, a nie zostać zwolniony, bo naprawdę piękne, naprawdę, naprawdę piękne. Zresztą to też jest dość charakterystyczne, że kiedy nie do końca wiemy, co powiedzieć, to używamy pewnych mądrych słów. I vice versa.
0: No właśnie, no właśnie. Ja tu czytam, że znowu koniec świata i znowu planeta Nibiru i wyobraź sobie, że NASA tym razem zabrała głos. Koniec świata, 19 grudnia. Nowa, zmodyfikowana teoria się pojawiła.
1: Nie, to wczoraj, wczoraj miało być, w niedzielę, teraz 19 listopada, wczoraj miał być.
0: No ja tu czytam, że 19 grudnia.
1: Nie, bo widziałem ten sam news, wczoraj go czytałem, ale stwierdziłem, że po raz trzeci, trzeci raz tej jesieni ma być koniec świata. Słuchajcie, i mnie to wkurza. Jeżeli byście się dowiedzieli, że na przykład jutro ma być koniec świata, no to co pierwsze robisz, tak? Okradasz bank, umawiasz się z jakąś ładną dziewczyną, wciągasz kilogram koksu, jedziesz gdzieś na Kanary i słuchaj, ja już trzeci pieprzony raz zrobiłem to samo. Okradłem bank, poderwałem modelkę, pojechałem na Kanary, wciągnąłem kilogram koksu, już zdajcie mi ten koniec świata. Bo mnie zaraz, już mnie nos boli od tego wszystkiego. Wreszcie niech ten świat się skończy, do kurwy nędzy.
0: Ja przepraszam was, słuchacze, że podczas ostatniej audycji was wszystkich poobrażałem i że się masturbowałem. Ja myślałem, że koniec świata jest, już tak chciałem coś głupiego zrobić na koniec. Przepraszam.
1: Pamiętajcie, jutro koniec świata, wpłaćcie wszystkie swoje oszczędności dla nas.
0: Ale tu faktycznie piszą, że wcześniej ci sami naukowcy, naukowcy, a wyznawcy Nibiru, to drobna to różnica jest jednak, ostrzegali przed nieuchronną apokalipsą, która miała nastąpić 23 września. No i ta teoria budzi tak duże zainteresowanie, że w końcu ci naukowcy z NASA zabrali głos i oni tak tego nie traktują jako coś zupełnie śmiesznego, niewiarygodnego i stwierdzili nawet, że być może tutaj coś w tym być i że trzeba to może kasy chcą wyciągnąć. Kasa na badanie planety Nibiru na przykład, a może to jest planeta Nihuhu, tak ciągle się spodziewasz, a tu Nihuhu. Nie wiem.
1: Planeta debilu. To jest planeta debilu. Ja się jakiś czas temu pokłóciłem z Mekiną, bo faktycznie NASA opublikowało informację, że faktycznie prawdopodobnie jest jeszcze coś, co występuje w naszym Układzie Słonecznym. No i faktycznie w ogóle tam się nazwałem w komentarzach jako oficer 44, tylko żeby go sprowokować. No i faktycznie zadziałało, bo potem mnie zaczął wyzywać, że faktycznie jestem tutaj oficerem i robię krecią robotę. Gdzie wiesz, gdzie w publikacji było napisane, że jest jakieś ciało, które się znajduje gdzieś tam w pizdu daleko, które jest 10-krotnie większe od Neptuna i tam 4 razy cięższe od Ziemi, nie? A ten napisał, że jest 20-krotnie cięższe od Ziemi i coś, i mu pisze, stary, wziąłeś ten tekst i kompletnie powaliłeś wartości, nie? Weź to popraw, bo tak głupio trochę. Ale nie, bo przecież tutaj NASA naprawdę tak w ogóle nie wie, o co tutaj chodzi i na jakiej podstawie ja mu coś zarzucam. No kurde, publikacja, na którą się powołujesz, mówi o zupełnie innych liczbach, o których ty mówisz. Nie, wyzywał mnie i chuj.
0: Tam, bo ja chyba też to widziałem, coś tam było też o tym, że właśnie no być może to zadanie twoje jako oficera, czyli tak jakby wyprzedziłeś już odpowiedź, znaczy no nie tyle, że podsunąłeś, co spodziewałeś się chyba reakcji, podpisując się oficer. I to jest też napisane w ocenie dyrektora działu planetarnego NASA, Jima Greena, potwierdzenie istnienia Nibiru oznaczałoby problemy dla Ziemi w dalekiej przyszłości. Czyli Jim Green nie skreśla takiej ewentualności, że Nibiru istnieje, słynna planeta X.
1: Ale to wiesz, wiemy, że coś tam jeszcze na obrzeżach Układu Słonecznego istnieje. Wiemy to na 100%, ponieważ widzimy, w jaki sposób kręci się Słońce, w jaki sposób kręci się Ziemia, w jaki sposób wiemy, że coś jeszcze oddziaływuje na Słońce. Wiemy, że to mniej więcej jakiej to jest wielkości, mniej więcej jaką ma masę i kiedy się mniej więcej tego spodziewać. My to po prostu wiemy, że coś tam jeszcze jest, ale dośpiewywanie sobie, że to jest jakaś planeta debilu i tak dalej, no to jest czystą głupotą.
0: Planeta Imbiru, pisze Senpai. A słuchaj, bo ja trochę taki głupkowaty jestem. Jak
1: a to
0: tam,
1: wiem.
0: No właśnie, to, ale tak przypominam słuchaczom. W szkole to raczej tam w zeszycie rysowałem cały czas i tak dalej, ale jakoś tak chyba, popraw mnie, jeśli coś palnę, ale to tak było, że nasz Układ Słoneczny to też się porusza na jakiejś jeszcze większej orbicie, tak?
1: Znaczy nie tyle na orbicie, co po prostu leci sobie poprzez, bo jest na obrzeżach galaktyki, no i generalnie każde ciało o określonej masie będzie wpływało na ruch tych planet. Ale jeżeli widzimy, że przez ostatnie powiedzmy tam 30 lat, kiedy mamy dość dokładne pomiary położenia Słońca, położenia wszystkich planet, widzimy, że tutaj jest coś jeszcze masywnego, co jest stosunkowo blisko i tutaj faktycznie coś oddziaływuje. Więc wiemy na tej podstawie, tak samo jak wiesz, widzisz to oddziaływanie, coś tak jakbyś, nie wiem, siedział w jaskini i widział na przykład jakieś takie światło przelatujące ci gdzieś tutaj na ścianie. To wtedy jesteś w stanie stwierdzić, że to się znajduje stosunkowo blisko, że jest jakieś tam źródło światła i na tej dokładnie samej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, że znajduje się jakiś masywny obiekt, który wpływa na ruch naszych planet.
0: Aha. Nic nie zrozumiałem, ale aha, ale no właśnie, tak. No, a my powoli się tutaj...
1: Prawie w stanie czystym.
0: Tu się powoli będziemy z wami już żegnać, bo potrzeba zaczyna jakieś mądre rzeczy mówić, nie chcę wyjść na głupka i teraz na przykład szybko przejść do newsa z pudelka jakiegoś, ani nie chcę też podejmować dyskusji.
1: Mam właśnie jeszcze jeden news, który dzisiaj zauważyłem właśnie na Polsat News. Jak kojarzysz właśnie te wszystkie paski informacyjne, które są na tych wszystkich telewizjach informacyjnych i jest coś takiego, że masz ten główny pasek, gdzie są jakieś tam gorące newsy i taki mniejszy pasek na dole, nie? Mhm. I one czasem tak się w śmieszny sposób dodają, aż głupi jestem, aż sobie pluję w brodę, że nie zrobiłem żadnego screenshota, ale dzisiaj widziałem na Polsat News. Pierwsza ofiara niskich temperatur, temperatur z wychłodzenia zmarł 60-latek, a na niższym pasku mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.
0: Kawały takie jakieś też w takim stylu były, ale już teraz nie pomnę. No to... Dobre.
1: Jeszcze na samo zakończenie. Dzisiaj, kiedy sprzątałem dział spam w komentarzach na Nocnym Radiu, jeżeli jest coś takiego, że jeżeli się na przykład nie rozwiąże poprawnie kapczy czy coś takiego, to wtedy ten komentarz z automatu trafia do spamu. I trafił mi się taki komentarz. Ten komunikat jest zamieszczony tutaj przy użyciu X-Rammer plus X-Evil 4.0. X-Evil 4.0 to rewolucyjna aplikacja, która może ominąć niemal każdą ochronę przed botami. Umożliwienie przez firmę kapcza Google i działa na ponad 8 milionów innych typów. Czytasz to znaczy, że działa. Szczegóły na oficjalnej stronie internetowej xevil.net oraz bezpłatna wersja demonstracyjna. Natomiast nie rozwiązali naszej kapczy i ten komentarz znalazł się w spamie.
0: No ciekawe. A tu jeszcze patrzyłem też na takiego newsa, który jakoś... wyleciał o 22-letniej nauczycielce, swoją drogą fajna niunia całkiem, która no właśnie z uczniem się tam kochała, on przychodził, już świece na stole były, fajna taka w podkoszuleczku samym. I tak mnie ciekawi, bo kiedyś tu spotkałem się z takimi opiniami, no Zenon chyba mówił, żeby się wkurzył straszliwie, gdyby się dowiedział, że jego dziecko coś takiego robiło z nauczycielką. A czy ty byś się na przykład zdenerwował, gdyby twój syn się z nauczycielką kochał po lekcjach? Czy raczej byś pochwalił, powiedział brawo synu, moja krew?
1: Nie kochałem się z nauczycielkami po lekcjach. Kiedyś na ten temat rozmawialiśmy, że jeżeli uwiedziesz osobę odpowiednio młodą, no to wtedy jest coś takiego, że ty ją wykorzystałeś, że ty ją oszukałeś i tak dalej. Tutaj mi się przypomina, ostatnio widziałem film dokumentalny o Rocco Siffredi, potężny penis włoskiego aktora porno, który właśnie niedawno nagrał film dokumentalny i który właśnie jest właśnie taka scena, że z dwiema dziewczynami tam pyta, a ile macie lat? No 19-18. Kurde, to mój syn was powinien dymać, a nie ja.
0: No i właśnie, i tym optymistycznym akcentem będziemy kończyli dzisiejszego nocnego Marka. 2 godziny
1: audycji. A ja jeszcze tylko technicznie zaznaczę, że w piątek będziemy mieli, pojawi się gościnnie u nas Weronika Olimpia, autorka bloga Maszynokiem Dziewczyny blog.com. Będziemy rozmawiali o Elonie Musku. W piątek przerwa techniczna, a w najbliższym czasie w przerwie technicznej pojawią się 2 gorące tematy. Porozmawiamy sobie o GMO już niedługo oraz porozmawiamy sobie o energii atomowej jako czystym źródle czystej energii, wolnej niemalże energii, jako przyszłości naszego świata.
0: Dziewczyna w nocnym radio.
1: Kurwa, z kim ja tu siedzę?
0: Prawdziwa dziewczyna, słuchajcie, w nocnym radio, tak, prawdziwa dziewczyna będzie, tak, więc tym bardziej przyjdźcie posłuchać, a ja przypominam, że w niedzielę audycja teraz od tej pory Anusz Widelec będzie albo troszkę wcześniej, albo w ogóle na czwartek zostanie przesunięta i wtedy luźne gadki czwartkowe pewnie polecą na niedzielę, no i może to będzie nawet lepsze, bo zrobi nam się taki maraton, no bo mamy piątek, w którym dużo się dzieje, sobotę też często są jakieś luźne audycje i w niedzielę byłaby luźna audycja. W ogóle wszystko teraz przerobimy na luźne gadki, będziemy sobie po prostu gadać.
1: No w sumie ma to jakiś sens. I tak pierdolimy kocopoły 24/7, nocnaradio.pl, kocopoły 24/7, moi drodzy. Zapraszam.
0: Kotopoły. No dobra, to żegnamy się z wami, no i trzymajcie się, do usłyszenia tymczasem, Borem Lasem.
1: Na razie, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.

Etamowi podrzucam takiego tipsa teraz, bo z sąsiadami ma problem, wiertacze, wierci pięty. Fajny lifehack się ukazał. Można tak, bierzemy garnek, wypełniamy tam 1 cm wody, czy jakoś tak, słuchawki tam wkładamy, na cały regulator włączamy Adolfa Hitlera, jakieś tam techno Adolf Hitler, no i sobie leci. I trzeba docisnąć do sufitu książkami, no i słyszy to tylko sąsiad z góry. I na miejscu Etama dogadałbym się z sąsiadem, który mieszka pod tym wiertaczem, żeby mu po nocach puszczał Adolfa Hitlera. No i już, no. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Jakubowi. A ja już sobie idę i do widzenia się z wami. I tam rzućcie coś na tacę, bo by się przydało bardzo, co po niektórym. Na przykład mi. Pa, pa.

Cześć wszystkim, krawiec się kłania, audycja Nocny Marek, poniedziałkowy, jak zawsze o 21:00. W poniedziałek audycja z przeglądem różnych newsów, aktualności, ciekawostek. No, kiedyś trochę inna, to była formuła, teraz właśnie jest taka. I znowu jestem sam i zastanawiam się, co wam mam powiedzieć w tej sytuacji. No, chyba jest taki czas, że muszę niestety nie dotrzymać obietnicy i powiedzieć wam, dlaczego nie ma potrzeby, bo no, ile mogę tutaj ukrywać. Zresztą i tak się w końcu chyba dowiecie. Potrzeba jest bardzo chory. Miał udar mózgu. Jest w szpitalu. I w dodatku od pewnego czasu nie mam z nim kontaktu. Nie mogę się skontaktować już. Kiedy ostatni raz z nim rozmawiałem, to jeszcze się dowiedziałem, że no, jest w miarę okej, okay, tak? To jest udar mózgu, to wiecie, to nie są przelewki. Ale bardzo was proszę, żebyście póki co go nie niepokoili, dobra? Bo to o to w sumie chodziło, to nie dlatego nie mówiłem, bo to jakaś wielka tajemnica czy coś, tylko po prostu nie chcieliśmy, żeby zaraz masa osób pisała tam do niego na priwa, się dopytywała, każdemu wytłumaczyć. Wiecie, w sytuacji, kiedy człowiek się musi bardzo oszczędzać, kiedy nie wolno go denerwować, to no, to nie jest dobrze zdradzać taką informację, bo zaraz się wszyscy interesują, dopytują i tak dalej. I tym razem nie jest to trolling. Słuchajcie, no, nie jest to trolling. No, nie trollowałbym sobie w tak głupi chyba sposób, nawet ja, myślę. Nic, no, jak ktoś jest wierzący, to może niech się modli, wypróbujemy, czy działa. A jak ktoś jest niewierzący, to może niech trzyma kciuki, żeby potrzeba wyzdrowiał jak najszybciej, żeby nie było żadnych tam powikłań. No, mi jest jakoś coraz gorzej z tym, bo kurde, ciągle coś, nie? Jakieś tragedie, jakieś po prostu dookoła się dzieją straszne rzeczy. I nie jest mi za wesoło. Dodatkowo jeszcze mam dużo roboty i to wszystko sprawia, że niestety nie liczcie teraz, że będę tutaj po pierwsze tryskał humorkiem w waszą stronę, a po drugie, że będę się tutaj godzinami całymi przygotowywał, żeby was pozabawiać chwilę, więc raczej taka spontaniczna i luźna audycja. No dobra, no to lecimy z tematami. Wyczytałem jakoś tak krótko przed audycją, że polska gra odniosła sukces komercyjny. I z tego, co tu czytam, to tak sobie wydedukowałem, ponieważ jest informacja, że w ciągu kilkunastu godzin sprzedaży, po screenie widzę, że chodzi o Steama głównie, no dla wielu Steam jest, zdaje się, główną platformą sprzedażową, znaczy ciężko o lepszą platformę sprzedażową, tak? No oczywiście, jak ktoś jest głupi, to może powiedzieć, gdzie, o, tam się trzeba dzielić, to mi się nie opłaca. No to sprzedawaj sobie na straganiku, w pudełku przed domem, na pewno więcej sprzedasz i się z nikim nie musisz dzielić wtedy.
Ale no, bez wątpienia Steam nie ma za bardzo konkurencji. No, w przypadku gier mobilnych może Google Play, albo ten, jak się nazywa ten dla Macowców, dla iOS-owców, taki konkurencyjny jeszcze jakiś jest, nie? App Store? No, także... chodzi o symulator farmy. Ponoć Amerykanie i Chińczycy się zagrywają w to. Farm Manager 2018. No te wszystkie menadżery zawsze mają datę, zauważyliście? Czy jakiś symulator, popularny ten Euro Truck Simulator. Dużo osób gra w takie rzeczy, nie? Takie bardzo casualowe są chyba te gry. Zastanawiam się zawsze przy takich okazjach, co sprawia, że jest tak wielki hit. No i tak... w ciągu kilkunastu godzin się zwróciło, a i byli kilkaset tysięcy złotych na plusie. Kilkaset tysięcy złotych, no to nieźle, co? Chciałbym tyle zarobić. No i akcje już w górę idą, tutaj wszystko. Symulator farmy. Już chyba nie pierwszy, dużo jest w ogóle symulatorów farmy. Okazuje się, że w ogóle dziwna ta cywilizacja trochę, nie? Że ludzie bawią się w bycie rolnikiem, gdzieś tam jakiś prawdziwy rolnik z motyką popierdala sobie, rechocząc ochryple, a miastowi się bawią w to, że są rolnikiem i mają symulator biegania w gnoju, po gnoju w gumofilcach. Nie no, oczywiście tutaj wszystko jest czyściutko, wszystko jest kolorowiutkie i nie ma całego, nie ma tych zapaszków fajnych takich, jak są przy na przykład przy hodowaniu świń. Wiecie, że Krzysztof Kononowicz był świniarzem kiedyś? On z takiej świniarskiej rodziny, no, świniopas generalnie, świniopas. Zawodowy świniopas i ponoć tak waliło z postu od tej chaty, gdzie on te świnie hodował, że tam dzieciaczki po prostu zatykały nosy i piszcząc z przerażeniem uciekały. No tak nawet wygląda w sumie, tak, Knur. Nawet ma taką ksywkę, Knur. Chociaż Daniel Magical też ma ksywkę Tucznik. Na przykład. Także... fajnie poczytać, że coś się tutaj udało, jakiś sukces komercyjny. Ponoć największą na mobilne urządzenia popularne, nie trudno dojść do tego, co jest popularne i co można dobrze sprzedać, więc może też się skuszę na zrobienie jakiejś takiej aplikacyjki prostej. Ta grupa, to studio, które robiło tego Farm Simulatora, Farm Managera, przepraszam, oni mówią, że oni wypuszczają dużo tytułów, oni idą trochę na ilość i starają się, aby wyprodukowanie tytułu nie było zbyt drogie. Nie inwestują zbyt dużo w jakąś promocję, w reklamę, to znaczy, żeby były niskie koszta po prostu wyprodukowania takiej gry. No i wypuszczają jedno, drugie, trzecie, czwarte, zatrybi, nie? To jest dobra taktyka, wydaje mi się, dobra strategia. Także popularne są proste rzeczy, proste, dużo jest gównianych aplikacji, jak jakichś takich gierek, minigierek na krótko, żeby tylko zarobić trochę na reklamach, trochę jest takich lepszych, ciężko to dzisiaj odfiltrować, o czym już mówiłem. Może powinno powstać jakieś czasopismo, które by pomagało właśnie znaleźć najlepsze tytuły. Jak są czasopisma o grach typu CD Action czy jakieś inne, no to... powinno być takie czasopismo, może jest takie, może nie wiem, może znacie, czasopismo, w którym, które byłoby poświęcone tylko i wyłącznie grom na urządzenia mobilne, na tablety, na komórki. I tam można by sobie łatwo wyszukać różne fajne tytuły. No, w CD Action jest taki kącik, gdzie są różne ciekawe rzeczy. I tam można czasami perełki znaleźć, naprawdę świetne rzeczy. Wspominałem na przykład o tekstówce, tak, tak, są jeszcze takie gry jak tekstówki, na podstawie serialu Mr. Robot, gdzie komórka udaje nam właściwie, gra, która udaje, że nie jest grą. Tak jakbyśmy znaleźli na ulicy czyjąś komórkę, próbowali tam ją przeglądać, jakiś tam messenger jest do rozmawiania, różne rzeczy, no i tak właśnie się zachowuje ta gra, że jakbyśmy znaleźli czyjąś
miałeś komórkę, nie? Fajna zabawa, fajna zabawa. I możemy tam porozmawiać niby z właścicielem tej znalezionej komórki, gdzieś tam się włamać, zhakować coś. No, nie grałem to, bo to jest niestety tylko po angielsku, a gra, w której trzeba dobrze znać język, to trochę ponad moje siły, ponad moje możliwości. Bo znam tak o tyle, o ile, nie? Żeby zrozumieć jakiś średnio skomplikowany filmik, kreskówkę. O tyle, o ile. Czasami się gdzieś tam zgubię, zagubię, no ale żeby grać w grę, to taką już, w której trzeba dobrze znać, to za słaby jestem. Duże wzięcie jest na takie gierki, w których trzeba po prostu pykać tym paluchem, nie? W coś i coś nam tam wyskakuje. Tapnij paluchem, wyskoczy ci banan, cukierek. No takie mega proste już, nie? Było coś w tym stylu... gdzie wcielamy się w kota, który politykiem jest. Jak to się nazywało? Katolik? Nie. Właśnie, a czy katolik to nie jest od ket? Że taki kociarz? Katolik? Katolik. Katolik. A dogolik jest może? To miało być śmieszne, nie? No, są też takie gry, które w ogóle są wypasione. Injustice, na przykład dwójka chyba na komórki, jest taka bijatyka, w której mamy postacie różne tam, chyba z uniwersum DC, nie? Tam są Superman, Batman i wszyscy inni się naparzają jak w Mortal Kombat. No, także gratulujemy Polakom z firmy Playway. Nie zdziwiłbym się, gdyby byli z Wrocławia. Ostatnio w ogóle napotykam na różne wrocławskie korzenie. Tak było z firmą Rhino Apps, która robi gry w oparciu o licencje blok ekipy. No, tam gry, w których pojawia się Spaceon i spółka, prawda? Jak ktoś lubi zabawne kreskówki, to pewnie zna blok ekipę. No i troszkę sobie grałem właśnie w Atak Złomiarzy i sprawdziłem, skąd są ci Rhino Apps z Wrocławia. A skąd są ci Playawaye? Playawaye zobaczymy albo Warszawa. Warszawa, widzę tutaj. Warszawa. Ale tu jakiś kampus Hornówek, no, Warszawka. Kojarzycie Tomasza Komendę, nie? Tego, który został niesłusznie skazany na 18 lat pierdla. No, jak się takie rzeczy czyta, to w ogóle człowiek się zaczyna bać wychodzić z domu, bo cię jakaś stara baba oskarży, że jej zgwałciłeś wnuczkę. I nawet jak będziesz miał kilkunastu świadków, którzy zaświadczą twojej niewinności, to policja może uwierzyć tej starej babie, która coś do ciebie ma na przykład, bo ją nakrzyczałeś, że jej kot ci nasikał pod drzwiami, nie? I ona chce się zemścić, a już jest taka trochę, wiecie, no, starość, nie radość, nie? No i ona na przykład tak ze zwykłej złości zezna coś przeciwko tobie i zamkną cię na 18 lat, nie? No, w Rosji to dopiero są jaja. Jakie tematy mam omijać, Lukacjuszu? Jakie? Nie, no bo chciałem powiedzieć, że ten Tomasz Komenda był przetrzymywany na, jak wyczytałem, na cieszącym się złą sławą posterunku na ulicy, to była bodajże Kiełczowska. Ja mieszkałem tam, obok zaraz, na, też to jeszcze dalej była chyba Kiełczowska, Psiepole Wrocław, ja widziałem ten komisariat z okna i często przechodziłem koło tego komisariatu, bo szedłem obok niego idąc z przystanku autobusowego do domu często. Jak sobie przypomnę, że często szedłem sobie koło tego cieszącego się złą sławą komisariatu, mając miecz na plecach, bo nosiłem sobie wtedy mieczyk i jeszcze coś tam w kieszeni,
co nie trzeba, to dobrze, że nie trafiłem na stróżów prawa z tego cieszącego się złą prawą komisariatu. No, czemu mam wejść na pudelka? A w ogóle powiem, że pudelek wśród tych serwisów plotkarskich to akurat jest jeden chyba z lepszych. Przynajmniej też się spotkałem z takimi opiniami. Z kolei, no, ostatnio trochę więcej newsów biorę z wirtualnej Polski, która mi się spodobała. Nie ma tam aż tylu nachalnych reklam, nie ma poskracanych przede wszystkim tych artykułów, tak jak są często. No, już gazety nie przeglądam, bo tam co drugi artykuł to jest tylko dla prenumeratorów, nie? Chociaż powiem wam, że ja sobie akurat cenię to medium. Jak mam do wyboru jakieś prawicowe gówna i tą gazetę, która się cieszy taką złą sławą w Polsce, bo to lewackie, zażydzone od Michnika, to ja wolę to zdecydowanie. I możecie pluć na mnie, możecie tutaj wyzywać i wyśmiewać, ale to konkretnie, ja proszę jak zwykle konkretnie, proszę zadzwonić i powiedzieć, nie podobał mi się ten i ten artykuł, uważam, że był tendencyjny i szkodliwy, przekłamany. Wtedy możemy pogadać, nie? A takie jakieś ogólniki są jeszcze wyssane z dupy, że jakieś tam, o, to Michnik, od Michnika jesteś, to sobie w dupę wsadźcie. Ja w ogóle mam totalnie, naprawdę w koło pyty mi latają takie uwagi, takie w ogóle opinie, które nic nie wnoszą. Nie ma w nich ani trochę merytoryki, tylko jakaś takie szczekanie, nie? Bo ktoś kogoś tam nie lubi i gada, że właśnie, że coś tam zażydzone, zakomuszone. Tak samo jak ktoś mi powie, że katolstwo cholerne, no to ja się spytam, a co masz do katoli, nie? O, bo katole, bo ciemniaki. A czemu ciemniaki? O, bo to głupie takie, nie? No to wtedy już nie wytrzymam i powiem, no chyba sam może głupi jesteś w takim wypadku, skoro nie potrafisz wyartykułować, o co ci chodzi, co masz komu do zarzucenia i tak dalej. I fuck you! Co tu jeszcze ciekawego? Z Gajosem sobie czytam tutaj wywiadzik. O ile Janusz Gajos się nieczęsto wypowiada na tematy polityczne, to widać, że chyba dołączył do grona tych, którzy są tą Polską, tym krajem, tak powiem, ten kraj, nie mój kraj. Nie noszę patriotycznych ciuchów, bardzo mi przykro. Nie chodzę na marsze niepodległości, bardzo mi przykro. I w ogóle... Powiedzcie mi, dlaczego ja mam kochać ten kraj w sumie? Dlaczego mam... Czy są tu jacyś patrioci? Halo? Są tu jacyś... Są tu jakieś patrioty? Mamy jakąś tutaj... wyrzutnie patriotów. Jak są, to słuchajcie, też możemy sobie pogadać. Ja bym, wiecie co, jakbym się ucieszył, jakbym usłyszał jakiegoś inteligentnego patriotę, bo na razie to sami tacy, jak to śpiewał ten... Bubel, patriota, idiota, nie? No, coś w tym jest, słuchajcie, czemu to tak jest, że tak wielu katolików, tak wielu patriotów to są naprawdę idioci? Ja nie mówię, że wszyscy, nawet wśród was są tacy, którzy są inteligentni, którzy są jakimiś ludźmi na poziomie, macie jakieś inne zainteresowania oprócz Polski, ale czy to nie jest tak, że ktoś ma, jak dla kogoś jedynym zainteresowaniem i pasją jest Polska i polskość, to trochę jak z tymi rasistami, nie? Że jedyny ich powód do dumy to to, że są biali i ich jedyne zainteresowanie to to, że Murzyn ma inne linie papilarne na przykład i jest przez to gorszy i on to wyczytał. To była jedna z niewielu książek, które wyczytał. Każdy wróg PiSu jest patriotą. No właśnie, to takie płynne trochę. Kto jest patriotą, a kto nie jest? Czy patriotą jest ten, kto robi coś dla innych ludzi na przykład? Czy patriotą dla was jest na przykład ten, kto się udziela w wolontariacie jakimś i za darmo pomaga innym? Robi coś dla, powiedzmy, albo robi coś dla swojej małej społeczności, dla społeczności swojego osiedla na przykład, coś organizuje dla dzieci, jakieś fajne imprezy, albo charytatywnie coś robi,
A może patriotą jest ten, który się bardzo interesuje polską historią i sławi na przykład gdzieś na świecie polską kulturę, nie wiem. Może patriotami są twórcy Wiedźmina, którzy markę pod tytułem Polska tak fajnie wypromowali w pozytywny sposób. A może patriotą jest jakiś polityk, któremu dużo zawdzięczamy. Niewielu takich, niestety. Nie wiem właściwie, kim jest patriota. Jeśli patriota ma być po prostu tym, kto kocha nasz kraj, to można się zapytać, czym jest w ogóle ten kraj, nie? Znaczy, co się składa na kraj, na tą Polskę? Polska kultura, historia, ziemia, ta tutaj, nie wiem, jakiś klimat, nasze jakieś cechy narodowe. Może chodzi o to, żeby stawiać dobro, na przykład Polski, nad dobrem i interesami przede wszystkim, nad interesami innych krajów, nie? Żeby, no często tak jest, że w życiu, że następuje jakiś konflikt interesów i mamy do wyboru, że albo sprzyjać powiedzmy jakiemuś dobru ogólnemu, ziemskiemu tutaj, albo na przykład stwierdzić, że rację mają Amerykanie, czy Rosjanie, czy ktokolwiek, a nie my Polacy, i wtedy ktoś już jest niepatriotą, bo powinien, nawet jak my nie mamy racji, to powinien powiedzieć, że mamy rację i zachować się jak patriota, no bo to tamci są od tego, żeby nas oskarżać, żeby nas atakować, a my mamy iść w zaparte, nawet bo jesteśmy tutaj Polakami i mamy bronić polskich interesów nawet za cenę wygłupienia się i rżnięcia głupa, na przykład, nie wiem, może ktoś mi wytłumaczy, czym jest patriotyzm, może Wikipedia mi wytłumaczy. Patriotyzm. Wikipedia, zobaczmy, czym jest patriotyzm według słownika. Postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie. Oddania, czyli poświęcenie dla ojczyzny też. Oraz chęć ponoszenia za nią ofiar. No właśnie, ofiar. I pełną gotowość. Postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar i pełną gotowość do jej obrony. To chyba nie gramatycznie, to chyba co jest. Postawa szacunku. Chęć ponoszenia za nią ofiar i pełną gotowość do jej obrony. No to jest niegramatycznie. No, pięknie, nie? Definicja patriotyzm. Definicja patriotyzm na Wikipedii i jakiś bełkot. No dobra, nieważne. Nie chcę się rzucać, jakoś mnie to rozbawiło, że to jest niegramatycznie napisane. Powinno na stronie o polskim patriotyzmie, znaczy polska definicja patriotyzmu powinna być poprawnie po polsku napisana, nie? Tak mnie się wydaje. A może głupi jestem. Cechy patriotyczne. Cechami patrioty jest umiłowanie własnej ojczyzny i narodu oraz szacunek dla swoich przodków. Ale rozumiem tylko dla tych przodków, których my szanujemy i którzy są nam ideologicznie bliscy. No bo teraz mamy tą ustawę dekomunizacyjną. Znikają pomniki tych, którzy mieli... którzy nawet nie tyle byli jakimiś oprawcami, bo to bym zrozumiał jak najbardziej, ale znikają pomniki po prostu tych, którzy byli za socjalizmem, tak? W jakimś tam... i odpowiadał im on jako ideologia. Na przykład zostały zdjęte pomniki Róży Luksemburg. A to szkoda trochę, bo to jest Żydówka polskiego, znaczy Polka żydowskiego pochodzenia. Tak jest, coś takiego. Można być, słuchajcie, i Żydem, i Polakiem, jak się okazuje. I to ja tutaj nie mam nic przeciwko temu. Bo to ktoś może myśleć, że tutaj sobie dworuje, że albo Żyd, albo Polak, nie? A ja uważam, że chyba można być rasy żydowskiej, mieć żydowskich, powiedzmy, przodków i uważać się za Polaka. A wy jak uważacie? Wolno czy nie wolno? No i ona była właśnie mocno ideologicznie związana z socjalizmem.
No i zdejmują. Hermaszewski, prawda, tam zdegradowany. Zastanawiam się, czy sobie nie szkodzimy, bo ponoć ta Róża Luksemburg to tak znana na świecie Polka, nie? I tak jak Maria Curie Skłodowska trochę. A tutaj, prawda, my się pozbywamy wszystkiego. No, czy w ogóle powinno być tak, że pozbywamy się w ogóle wszystkiego teraz, co ma związek z komunizmem, z socjalizmem, z komuną? Ja nie wiem, nie jestem przekonany do końca. Oczywiście ja bym w żaden sposób nie chciał, aby byli wynoszeni na piedestał, aby stały nadal pomniki jakichś katów, czy ludzi po prostu złych, ewidentnie. Jakichś morderców, złych przywódców, którzy nam szkodzili. No nie wiem, tego bym nie chciał. Ale z drugiej strony, historia to nie tylko to, co nam się podoba, i nie tylko to, co nam odpowiada ideologicznie, i to nie chodzi o to, żeby teraz wszystko pomalować na czarno i wszędzie popowieszać krzyże, chyba, prawda? I żeby zburzyć Pałac Kultury, bo go nie chcemy, bo to jest nam zasrany prezent od zasranych ruskich. Tylko historia to jest wszystko, no, co nas spotkało, nie? I powinniśmy chyba zachowywać jakieś ślady tego, co przeżyliśmy, czego doświadczyliśmy w jakiś tam sposób. Ja widzę, że w innych krajach chyba nie ma tak, że, no nie wiem, w Ameryce to pewnie w ogóle tam to wiadomo, że komunizmu nienawidzą od zawsze, nie? I pewnie będą wszystko niszczyli, co komunistyczne, co ma w ogóle jakiś wydźwięk komunistyczny. No ale to my, u nas też tak ma być, że zostawimy tylko to, co nam się podoba, co nam odpowiada, co jest zgodne w ogóle z linią jednej partii. Czyli katolicko-narodowe lub narodowo-katolickie i takie prawicowe i tylko to, co nie wiem sam, czy mi to się podoba, taka czarno-biała rzeczywistość, nie? W której wszystkie kolory wymarzymy, bo nam się kojarzą z pedalstwem i zostawimy tylko czerwony, czarny i biały. I będziemy stali na baczność, spięta dupa, oficerki, i będziemy sobie salutować, nie? No, a niestety, i właśnie o tym pisze Gajos trochę, że on jest przerażony tą rzeczywistością. W ogóle widać, że naprawdę mu to już dopiekło. No, artyści mają prawo się czuć trochę źle, ponieważ wkroczyło coś takiego jak taka kryptocenzura, nie? W ogóle TVP stało się telewizją tak propagandową, że naprawdę komuchy mogą się schować. Wszystkie badania mówią jedno, w wiadomościach wiadomo, że usłyszymy coś innego, żeby tylko było po myśli partii rządzącej. Walą po prostu, tak się podlizują władzy, wszystko jest tak po prostu wyreżyserowane, tak skrojone pod tych, którzy teraz rządzą tą telewizją, którzy ją przejęli, że to już nie jest nawet śmieszne, to jest żenujące, to jest smutne, to każdy, kto cokolwiek kuma, to przecież to widzi, tak? Więc właściwie poniekąd jest to telewizja dla idiotów, dla prawicowych idiotów, tak? Bo przypuszczam, że jakiś nawet zwolennik PiSu, który ma coś tam pod kopułą, no to on też będzie się czuł zażenowany. I po prostu to, no, i wyłączy to, nie? Bo nie będzie chciał słuchać propagandy, bo będzie się czuł jak w Związku Radzieckim albo w nazistowskich Niemczech i będzie się kiepsko czuł z tym trochę, myślę. No i co tu pisze Gajos, że, no, że nie uważa na przykład Kaczyńskiego za charyzmatycznego gościa, bo charyzma kojarzy mu się z czymś szlachetnym, z czymś takim, no, wzniosłym raczej, pozytywnym. A tu mamy raczej człowieka, który ma jakieś wodzowskie ciągoty i chce wszystkim dać do łapy takie tabelki z wypisanym, co mają robić, o której godzinie i na które kolanko klękać i tak dalej. Dokładnie tak samo to widzę. I ci, którzy się interesują takimi rzeczami, jak powstają totalitaryzmy, albo tam
rozważają, jak doszło do tego, do czego doszło właśnie u Niemców, nie, że poparli nazistów, czy co się jak właściwie Stalin doszedł do władzy, no to wychodzi na to, że kiedy klasa, niższa klasa średnia, to jest najlepsza ponoć klasa do wzniecenia rewolucji. I do właśnie, i do zbuntowania się, i do wsparcia jakiegoś tyrana. Kogoś, kto rządzi twardą ręką, żelazną ręką. I najlepiej do takich ludzi uderzać. No, chociaż w Rosji to była raczej, to byli raczej rolnicy. W Niemczech to była właśnie zubożała klasa, niższa klasa średnia, która się poczuła zagrożona. Człowiek, kiedy się czuje zagrożony, to właśnie zawsze wtedy wybiera tych, którzy obiecują, że właśnie poukręcają mu łby tym, którzy się nakradli, którzy obiecują, że będą rządzili twardą ręką, że zrobią porządek, że po prostu siłą, że siłą przejmą władzę. Do tego, czyli właściwie mamy przepis na przejęcie władzy, na stworzenie władzy totalitarnej, z którego widać, że korzysta PiS i Kaczyński. Przecież to, co robi Kaczyński, czyli to ciągłe judzenie, to ciągłe straszenie, to ciągłe wskazywanie winnych, no to jest właśnie to. Chodzi o to, żeby ludzi wystraszyć, żeby przekonać wszystkich, że poprzednia władza to byli przekupieni ludzie, którzy zdrajcy, którzy chcieli zniszczyć, ale im się nie udało, i teraz jest potrzebny właśnie ktoś, kto weźmie ich za wszasz, nie? Tych, co się nakradli, pozamyka do pierdla. W sumie jak się zastanawiam, to trochę podobna sytuacja była w sumie w Stanach z ostatnimi wyborami prezydenckimi. Trump miał być kimś, kogo to był właściwie prezydent wybrany przez wszystkich tych, którzy nasłuchali się o tym, że mamy skorumpowany establishment, że są właśnie te iluminaci, Rockefellerowie, że te wszystkie wielkie rody, nie? Rockefellerowie, Rothschildy, że do nich należy cały majątek Stanów Zjednoczonych, co w sumie nie jest chyba takie dalekie od prawdy, nie? Że właściwie do 1% tych Amerykanów należy prawie cała Ameryka, nie? I on miał być kimś, kto rozwali to wszystko. I zdaje się, że się wystraszył i tego jednak nie zrobi. Miał być taką osobą, a teraz się okazuje, że on właściwie nie spełni żadnych swoich obietnic. Skąd my to znamy, nie? Że Hillary Clinton, w ogóle, że Clintony, że Bushe, no, ludzie, których się oskarża o potworne rzeczy. Gdyby 1/10 tego, o co się ich oskarża, właśnie no, w tych środowiskach różnych badaczy, spisków i tak dalej, to gdyby to była prawda, to by się okazało, że to są potworni ludzie. I to nie jest wcale jakaś niewiarygodna rzecz. My tutaj się, no ja może, nie? Dobra, będę za siebie mówił. Ja tu się śmieję często z foliarzy tak zwanych i tak dalej. Ale dopuszczam, że bardzo dużo z tego może być prawdą, nie? Że to są po prostu potwornie źli ludzie, którzy nie mają żadnych zahamowań moralnych, którzy bardzo niewiele w nich jest empatii i robią bardzo złe rzeczy, robią interesy, handel bronią, seksualne różne straszne dewiacje, przede wszystkim wpływanie na destabilizację regionów, tak, Bliskiego Wschodu, obalanie dyktatur tylko po to, żeby po prostu, chociaż wiedzą o to, że z tego będzie wojna, przecież, no, mówi się, że Hillary Clinton to jest matka ISIS, tak, że to jej zawdzięczamy powstanie państwa islamskiego. To są właśnie skutki
tego, tych różnych akcji, nie, Amerykanów, wprowadzania demokracji. Z drugiej strony, no ja jestem za demokracją, uważam, że też zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że nie doczekaliśmy się lepszego ustroju, jak patrzę na wszelkie dyktatury, to one są zawsze skorumpowane. A co się w Somalii dzieje? Tam to w ogóle, słuchajcie, jakie tam są akcje. Tam w ogóle zwożą na przykład jakieś radioaktywne, najgorsze syfy i wrzucają je tam do wody, jak w beczkach, i jest tak skażone środowisko, że rodzą się zdeformowane dzieci, nie? I w tym wszystkim, niektórzy ludzie na tym zarabiają miliardy dolarów, tak? Na wyrzucaniu tam szkodliwych różnych odpadów chemicznych, toksycznych, radioaktywnych, gdzie popadnie, bo tam po prostu da się to zorganizować. I do tej sytuacji przyczynili się ludzie z najwyższych kręgów władzy, łącznie z prezydentem, nie? Tam doszło już do tego, że tam się nie da łowić ryb i rybacy zostali piratami dlatego, nie? Po prostu niezłe jazdy. Co wy tu piszecie? Jakieś dziwne rzeczy. Mam się zająć sobą, a nie iluminatami? To do mnie było? Ty cwany gapa, może byś zadzwonił tu i pogadał, co? Bo tu jest paru takich krzykaczy, czatowników, którzy chętnie tutaj coś pokrzykują i tupią nóżką i różne dziwne rzeczy piszą, ale nie zadzwonią. A dlaczego nie? Może się boją. Może się boją. A ty mi zaglądasz do łóżka, a ty mi wskakujesz na plecy ze swoją łyżką, a ty jesz mój chleb.

dziecka dojnej zmiany, nie? No i tu widzę billboard. Tadeusz Rydzyk wziął dotacji 94 miliony złotych. I logo PiSu jest przerobione na wstyd, na logo wstyd, jest ten sam orzełek, no to zaraz ich oskarżą. Słuchajcie, to się robi naprawdę niebezpieczne, bo ta władza, ona nie ma, ona nie czuje czegoś takiego jak wstyd. Nie ma, ma zero chęci do jakiejkolwiek debaty, jeśli nie muszą, to nie będą z nikim rozmawiać, nie będą odpowiadać na żadne oskarżenia, nie będą się przed nikim tłumaczyć, będą szli w zaparte, tak jak tłumaczenie się z tych premii, które sami sobie poprzyznawali, nie? Które Beata Szydło poprzyznawała. No teraz się okazuje, że to inna tam posłanka była za to odpowiedzialna. Beata Szydło tylko jakby klepnęła to, że to jest okej, okay, tak? Beata Kempa, o, moja ulubienica, nie? Charyzma i wdzięk maciory i inteligencja muła bagiennego. Jak widzę tą, to, jak ją widzę, to powiem wam tak w stylu majora Suchodolskiego, że mi siurek opada ogółem całe te, jak ją widzę. No, naprawdę, straszne babsko, nie? Straszna baba. I to są ludzie, którzy nawet jak ich złapiesz za rękę, że wzięli sobie 100 milionów, sami sobie przyznali, to oni powiedzą, będą szli w zaparte i powiedzą, ja 100 milionów, no to tak dużo, tak? A tamci ile wzięli? 200 milionów, to nic pan nie mówił, panie redaktorze, tak? Ja dziękuję bardzo za takie, nie będę rozmawiała. I po prostu to są, zachowują się jak takie, nie wiem, jak takie panie ze sklepu gdzieś na wsi, tak? Jak jakaś wrzeszcząca baba, która cię chce zagdakać na straganie, jak chcesz oddać majtki, bo tam dziura była, nie? A ona, co pan? No to są tacy ludzie, no taka na tym samym poziomie mniej więcej. Tylko, że się poubierali w garnitury, jakoś tam starają się wybić trochę wyżej poza ten, nad ten poziom właśnie tej wiejskiej przekupy albo tego, powiedzmy, gościa kurce z kołnierzem z dzika Janusza takiego, nie? Kurwa, co kiedyś to było, kurwa. Jak myśmy rządzili, to kurwa, to było, kurwa. Kiedyś to było, kurwa. No, to takie właśnie Janusze i Grażyny. I tylko, że oni mają kupę hajsu. Wiadomo, że jak ktoś nagle dostaje 4 bańki odszkodowania, bo jego bliski zmarł w katastrofie smoleńskiej, no to część z tych pieniędzy wyda na podróże, będzie się obracał w jakichś kręgach może ludzi bogatszych, bardziej wykształconych i on trochę tego liźnie, tak? I zacznie przynajmniej się zachowywać, ładnie się ubierze, uczesze, zacznie wyglądać trochę jak ktoś taki, no nie z, właśnie nie pani z wiejskiego sklepiku, tak? Ja oczywiście nic nie mam do pań z wiejskiego sklepiku, tylko tak chodzi mi o przykład, o aparycję, o sposób zachowania, nie? Taki właśnie, no ktoś, kto po prostu się zachowuje, no jakby nadal nosił te gumofilce, tylko tak stara się udawać, że on już tu lakierki ma, on teraz jest pan, sobie masłem tego włosy zamiast żelu zrobił, bo się błyszczały, kurwa. No i już, no. No takie właśnie przaśni ludzie. Tutaj mi Etam podpowiedział słowo przaśny. Żakowski to pajac, czy ja wiem, adwokacie? A dlaczego uważasz, że Żakowski to pajac? Napisz proszę. Jestem ciekawy twojej opinii i tutaj się przyglądnę, co napiszesz na czacie. Dlaczego uważasz, że Żakowski to pajac? Ja też jakoś tak może nie przypadam szczególnie. Uważam, że on trochę faktycznie jest może po... Znaczy, czy ja wiem, czy ja coś do niego tak mam? Ale ciekawi mnie właśnie opinia. Dlaczego uważasz, że Żakowski to pajac? Na razie coś tu jest, że zarządzanie strachem. Taka też opinia, z której niewiele wynika, tak? Może jakiś artykuł Jacka Żakowskiego czytałeś? Marksista. A jak się przejawiają te jego marksistowskie poglądy? Jak uważasz? Bo jak czytam jego jakieś artykuły, czy słuchałem wiele razy wypowiedzi Jacka

0: Rzekowskiego, bo słuchałem długo Tok FM-u, dosyć takie trzeźwe wydało mi się jego spojrzenie na polską rzeczywistość. O wiele bardziej trzeźwe niż wielu polityków. I też i wielu innych dziennikarzy. Marksista, czyli co? Czyli chce, żeby marksista. Coś opowiadał o wojnie klas? Czy o co chodzi? Czekajcie, zobaczę sobie. Marksizm. Zobaczmy dokładniejsze. Światopogląd polityczno-społeczno-gospodarczy wywodzący się z myśli Karola Marksa, a także w mniejszym stopniu Fryderyka Engelsa. Źródło marksizmu, najważniejsze pojęcia. Problem alienacji. Hegla. Stosunkowo wymiana handlowa. Koncepcja socjalistyczna w myśli marksistowskiej zakłada poszczególne etapy historyczne, które mają stopniowo zastępować system kapitalistyczny. Czy Jacek Żakowski jest przeciwko kapitalizmowi? Jakoś tak to wyczułeś, adwokacie? A może ty... No, adwokat nic tu za bardzo nie pisze. Popiera zamordyzm. To znaczy, a jak się... w jaki sposób popiera ten zamordyzm? Uważa, że powinno się wziąć za mordę kogo i za co? Ciekawi mnie to. Może uważa, że powinno się wziąć za mordę na przykład ludzi głoszących treści rasistowskie, jakieś hajlujących na przykład do portretów Adolfa Hitlera, to ja bym go też poparł w tym, też bym wziął ich za mordę. Może ci się kojarzy tak, że on jest lewicowy marksista, bo tam te geje, wibratory, całe te, to może tak, nie? No nie wiem. Chętnie bym porozmawiał z adwokatem i dowiedział się, o co mu chodzi. Adwokat, dzwoń, to jest ciekawe, naprawdę. Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Sobie to nawet zapiszę może. Zamordysta, marksista. Zapiszę sobie. Zamordysta, marksista i straszy jeszcze było. Straszy. Nie strasz, bo się zesrasz. No dobra. No i kogo my tu jeszcze mamy na tych billboardach? Hasełka 90, a tu widzę tylko Rydzyk. Dlaczego prawie tylko Rydzyk? Tam jeszcze było wielu innych. Ja myślę, że prawie wszyscy. Okazuje się, że pierw byli ci, którzy na tragedii smoleńskiej się obłowili po same pachy, także już nie muszą pracować do końca życia. Słuchajcie, a czemu właściwie ciągle się mówi o jakimś tam o Gosiewskim, o pomniki mu się stawia? Już się pytałem kiedyś, co on takiego wielkiego zrobił, oprócz tego, że zrobił peron we Włoszczowej. To tak nie wiem, co on za bardzo zrobił. I słyszę też takie właśnie opinie w stylu adwokata, że... Bo to był dobry człowiek. Ale dlaczego? Dlaczego dobry? No bo on za dobrymi rzeczami był, a nie jak tamci, co tylko się nakradli. No a kto tam się nakradł? No ci, ty wiesz już kto, nie? Ci co byli. No a ten Gosiewski, to byś mu pomnik zbudował, bo co? No bo trzeba pamiętać o takich ludziach. No. To jest taka rozmowa, nie? No dobra, okej. Tylko czemu to on ma kosztować, chyba 4 miliony ma kosztować. I co tam są schodki, co drugi schodek diamentami wysadzany, czy co? Nie wiem. Pani mama Przemka Gosiewskiego w ogóle w jakimś wywiadzie się wypowiadała i wychodzi na to, że to jest taka kobieta, która żyje we własnym świecie, która, tak samo jak Kaczyński zresztą, tak, to jest gość, który nie styka się z takimi sytuacjami jak my, że musi tam coś zapłacić za mieszkanie, czy ma jakieś dzieci, jak niektórzy, tu ja nie mam akurat, nie, czy ma żonę, czy coś musi załatwić, czy ma jakieś problemy, jakiekolwiek. Nie musi do sklepu nawet iść nic. On ma ochronę, on sobie żyje jak pączek w maśle i on siebie uważa za drugiego Piłsudskiego, nie? Takiego, który ma tutaj zrobić rewolucję i to jest jego taka zabawa, taka gra. Jak wy sobie gracie w cywilizację, to... I on nigdy nie zrozumie. To jest to, o czym mówią też ci, którzy są wrogami tego drapieżnego kapitalizmu, że on prowadzi, niestety, ma taką wadę, że prowadzi do sytuacji... Kiedyś w ogóle były takie odgórne założenia. Ojcowie założyciele USA, to oni... któryś z nich mówił coś takiego, że pensja najlepiej zarabiającego w danej firmie nie powinna być 10 razy wyższa niż tego, który jest na dole tej drabiny, nie? Potem, a Platon z kolei mówił, że jest 1 do 6, tak? I to tak się zwiększało, a dzisiaj mamy tak, że ten najsłabiej zarabiający, to on ma o 500 razy mniej na przykład niż pan prezes, tak? I ja też chyba nie jestem zwolennikiem takiego rozwarstwienia ekonomicznego, ponieważ to prowadzi do tego, że prezes ze zwykłym pracownikiem to już są dwa różne światy. Oni w ogóle się nie kumają. I polityk tak samo, jak on zarabia jakieś kosmiczne pensje. Zobaczcie, no wielokrotnie mieliśmy przykłady, jak ci ludzie są odrealnieni, tak, nie? Jakaś posłanka, która powiedzmy zarabia na miesiąc jako posłanka 20 koła, ma jeszcze jakieś dodatki na biuro, tu coś, więc łącznie sobie z kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie wychapie i ona nagle mówi, że ona ja z trudem żyję od pierwszego do pierwszego. Na waciki mi nie wystarczy, panie redaktorze. I nagle ci ludzie naprawdę wierzą, że średnia pensja w Polsce to jest 4000 i że to nie chodzi o to, że są ci, którzy bardzo to zawyżają, tylko tak, że ludzie tak zarabiają, tak? Bo oni tak gdzieś to usłyszeli, znaczy taka prawda im odpowiada po prostu, tak? Bo oni pewnie by nie chcieli być postrzegani jako ci, którzy się jakoś bardzo wyróżniają tutaj pod tym względem zarobków. Tylko oni by woleli sami siebie postrzegać jako takich, którzy są tutaj razem z nami, a nie są razem z nami, nie rozumieją naszych problemów, nie żyją w innym świecie zupełnie. Jeżdżą sobie po świecie, patrzą jak tu się tylko nachapać, to niby takie januszowate podejście, tak, że ci się tylko chcą nakraść, nachapać, ale tak faktycznie się stało. Okazuje się, że polscy politycy już nie czują żadnego wstydu, wyciągają łapę, po prostu wsadzają ten świński ryj w to koryto i ciągną, chcesz ich odczepić, to kwiczą, po prostu zesrają się, nie, żeby jeszcze tylko trochę wciągnąć i z tego koryta. Chyba czują, że ten statek troszeczkę tonie i chcą po prostu z tego tonącego statku jeszcze jak najwięcej tam zabrać, nachować, nie, do worów, zanim wyskoczą. Tak mi się wydaje, że to już trochę tak to wygląda. Ta władza czuje, że jej siła, jej poparcie, które leci na pysk, opiera się głównie na rozdawaniu nieswojego. Właśnie programy typu 500+, tego typu rzeczy. I jak to się skończy, to poparcie spadnie na łeb, na szyję. Polacy, okazuje się, że strasznie nie lubią, jak ktoś po prostu sobie przyznaje właśnie sam jakieś kosmiczne premie, kosmiczne nagrody. Źle to jest postrzegane i ja się nie dziwię, bo to jest bezczelność troszeczkę, nie? Ciekawy eksperyment. Czy zjedlibyście chleb upieczony przez geja, Żyda albo uchodźcę? Zrobiono taki eksperyment. Poinformowano właśnie Polaków, że właśnie kupiliście chlebek, który był upieczony przez Żyda, muzułmanina, a nawet geja, czy uchodźcę. I okazuje się, że z naszą tolerancją nie jest znowu tak źle, bo w większości Polaków to nie przeszkadzało i potraktowali to jako zabawną sytuację. Ciekawi mnie, jak to by było wśród słuchaczy Nocnego Radia. Czy byście się brzydzili na przykład jak Cejrowski zjeść taki chleb upieczony przez geja? Nie, dziękuję. Skąd ja wiem, że to nie jest, proszę pana, zachifione? Albo nie będę jadł, proszę pana, chleba upieczonego przez heretyka jakiegoś, przez jakiegoś poganina, że tak powiem, tak to się kiedyś nazywało po imieniu. Nie będę jadł pogańskiego chleba, ja jem tylko bułeczkę z krzyżykiem, proszę pana. Moja mama robiła palcem krzyżyk na bułeczce, na każdej bułeczce był krzyżyk. Ja tylko taką bułeczkę zjem, a nie jakąś zachifioną lewacką bułkę, proszę pana, gejowską. Dziękuję. Chyba bym się wyżygał. No, ale też w takich sytuacjach to pewnie każdy chce pokazać, jeśli nic go to nie kosztuje. Jeśli być może ksenofobia, brak tolerancji jest często po prostu takim narzędziem, żeby po prostu pokazać, żeby nam tu nikt nie wchodził w drogę, żeby się może pozbyć, żeby w towarzystwie się pokazać, bo to na przykład jest na pewno bardziej modne i trendy, jest w towarzystwie, szczególnie wśród młodych ludzi, powiedzenie właśnie, ty pedalec felów, pierdalaj do pedałów, do Żydów, kurwa, nie? To wtedy jesteś ktoś, nie? A jak powiesz na przykład, jakbyś powiedział wśród młodych coś takiego, że ja nie mam żadnego problemu z Żydami, nie jestem antysemitą, osoby homoseksualne też mi w sumie nie przeszkadzają, to kurwa, wszyscy by się na ciebie popatrzyli jak na kosmitę jakiegoś dzisiaj, nie? Powiedzieliby, ty już nie pij, siwy, ty już nie pij, co ci się w głowę stało? Ty, słuchaj, co on gada, no normalnie ty coś, jakieś narkotyki brałeś? Taka by reakcja była i to chyba jakoś pokazuje, że raczej nie jesteśmy otwarci na jakąkolwiek inność. To hasełko, które czasami się pojawia tutaj w radiu, zajebać odmieńca, to myślę, że bardzo dobrze oddaje nasz polski jakiś stosunek do odmieńca. Zajebać odmieńca. Wziąć cegłę i mu rozwalić łeb po prostu, nie? No ale są też tacy, którzy szczerze się tu wypowiedzieli, że ale tak kulturalnie można też, okazuje się, że można kulturalnie też wyrazić swoją dezaprobatę na przykład do gejozy. Powiedzieć na przykład, Bóg stworzył Adama i Ewę i oni powinni się kochać, a nie facet z facetem. No. Myślę, że Jan Paweł II, też na przykład nasz wielki rodak, zabawne, oglądam te patostreamy i widzę u tych wszystkich meneli, żuli, u tych ludzi, którzy właściwie cały dzień się na siebie wydzierają. To coś daje do myślenia, nie? Bo obserwujemy sobie życie takiego Big Brothera, życie zwykłej rodziny. Powiedzmy, że są to zwierzyńscy, czyli Daniel Magical, jego mama, mająca problemy alkoholowe, której najczęściej wypowiadane słowo to jest nie! Nie! No, taka pani z jednym zębem, która na wszystko reaguje właśnie nie! Nie! Nie pójdę! Nie! Wbierdalaj stąd już! Mieszkasz tu! Nie chcę się tu! Arba! I oni tak cały dzień ze sobą rozmawiają, słuchajcie. Od rana do wieczora siedzą i do siebie szczekają po prostu, nie? Nie, ty, pierdolaj stąd, ty nic nie robisz, a ja to wszystko zrobiłam, to ja kupiłam, zostaw to! Tak, cały dzień do siebie, tak, nie? A w tle portret Jana Pawła II. O to mi chodzi, nie? To jest dobre. W tle Jan Paweł II z tym uśmieszkiem jeszcze takim. To jest Janek Pawełek taki. I w ogóle jak się oburzają wszystkie te ikononowicze i magicale, jak ktoś coś powie na Jana Pawła II, no bo trolle to wiadomo, to lubią tam właśnie tak podnerwiać po prostu tych ludzi. No i tam się pojawia komentarz na temat tego, co Jan Paweł II z małymi dziećmi, prawda, i czy z warkoczykami, czy bez, i czy odkładał do łóżeczka i tak dalej. No i jak oni się wtedy denerwują, bo to jest po prostu największa świętość, nie? Ten Jan Paweł II. Nieważny stosunek człowieka do człowieka, nieważne, że drzesz ryj na drugiego, na sąsiada, że z sąsiadami jesteś skonfliktowany, że nie dajesz małym ich dzieciom spać, tak? Bo puszczasz sobie ciągle ten Mortal Kombat wieśniacki o godzinie drugiej, o trzeciej w nocy i wydzierasz się na całą petarę, że masz w dupie innych. Ale jak Jana Pawła II obrazisz, to po prostu, to jesteś cfel i pedał po prostu, i Żyd. Tyle, nie? Tyle w temacie. Dobra, co tu się jeszcze ciekawego działo? Tak więc podsumowując, to powiedziałbym, że po portretach na ścianach ich poznacie. Jak ja widzę u kogoś teraz Jana Pawła II wisi, to tak sobie myślę, że to może być właśnie taka osoba, nie? Która jest złą osobą. Niczego dobrego się raczej nie spodziewam, nie? Oczywiście są wyjątki, bo zaraz tu się odezwie, na przykład zadzwoni Bajtiter i powie: ja mam Jana Pawła II i co ty na to? Jak to skomentujesz? Powiem, że jesteś wyjątkiem potwierdzającym regułę, być może. Ale jazda, słuchajcie. 73-latek więził przez 20 lat syna w drewnianej skrzyni. Świat po prostu bywa naprawdę okropny. Wyobraźcie sobie, ile to czasu, nie? Przez 20 lat trzymał swojego syna zamkniętego w skrzyni, bo on był nienormalny i się go wstydził. Tylko go wypuszczał w ogóle tak sporadycznie, żeby go nakarmić i umyć. I trzymał. I w końcu tego 42-letniego już człowieka jakoś tam oswobodzili. Aha, on go to otrzymał, bo był agresywny. I nienormalny i agresywny. Skrzynia miała metr wysokości, 90 cm szerokości. I 1,80 m długości. Taki sześcianik piękny, taka trumna trochę większa. I no i został zatrzymany teraz przez policję. Pewnie gdyby to była Polska, to by dostał 2 lata w zawiasach, myślę. A wiecie w ogóle, że większość... Ja czasami mówię tutaj, że przejmuję się losem kobiet, nie? A tu zawsze mnie wyśmiewają, że kobiety nie mają tak samo, nie ma nic tutaj, a ten chce, żeby tutaj równouprawnienie, i to lewak jakiś będzie z dildosami tu biegał mi. I Rafalale se powieść, nie? Za 100 lat będzie portret Rafalali, Lukacjuszu, tak myślisz? Tak serio myślisz, że portrety Jana Pawła II zostaną zastąpione portretem Rafalali, tak? Tak naprawdę myślisz? No to jeśli to nie jest żart, jeśli tak naprawdę tak sobie to postrzegasz, tutaj widzisz, no to cóż, to tak... Co by ci tu powiedzieć? Może nic, może milczenie będzie lepsze tutaj. Aha, to było do furiata, dobra. No i co miałem powiedzieć, że okazuje się, że mniej więcej połowa wyroków za gwałty w Polsce jest w zawieszeniu. Czyli w sumie taki wyrok nie wyrok. I a tu Zenon pisze, cóż, transwestyci zabili mniej ludzi niż Kler. no zaraz się tu miłośnicy kleru z tobą nie zgodzą. Oni napiszą ci, że a skąd wiesz, a pokaż mi wyniki badań. A ateiści zabili więcej niż teiści. No, to jest oczywiście argument bezsensowny, bo ateiści to nie jest żadna konkretna grupa, a teiści, czy na przykład katolicy bardziej, no to już tak. To jest już konkretna grupa, z konkretnym światopoglądem, z konkretną historią, konkretnymi przywódcami, a ateista to może być każdy. To można odpowiedzieć, a ludzie sami ogólnie ile zabili? Więcej niż Marsjanie, na przykład. Taki mądry argument. Ziemianie więcej niż Marsjanie. Ciepli księża są spoko. Furiat. O, to nie wiedziałem, że masz takie upodobania. Furiatku ty. Lubisz ciepłych ojczulków? No, proszę. No, i mi się to wydaje masakryczne, że gwałt to jest coś takiego jak pobicie razy dwa, nie? No bo to kogoś bijesz, niszczysz i fizycznie, i psychicznie. A pobicie często, no to co? No to masz złamany nos. Mam złamany nos i co? I jakoś nie przeżyłem tego jakoś strasznie. No, strzeliło, złamany, krew sika, potem się goi i już, nie? Ale jak cię ktoś tak wykorzysta... No, są też w ogóle takie dziwne przypadki, na przykład mężczyźni gwałceni przez kobiety. I to może tak brzmieć dla faceta na przykład fajnie, nie? Dzisiaj sobie z kumplem o tym nawet chwilę gadaliśmy, z kolegą. I to może brzmieć dla faceta fajnie. O, ja bym się dał zgwałcić, hehe, nawet, nie? No, a wyobraźcie sobie, że was jakaś taka ohydna, wstrętna baba, gruba, taka brudna, gwałci. I was jeszcze wiąże i robi wam jakieś dziwne rzeczy, coś wam tam wkłada i jeszcze śmierdzi i coś. I poniżenie jakie, nie możecie potem w ogóle nikomu się poskarżyć, bo co to, tak facet, co tak, dał się zgwałcić. Więc też mi szkoda takich panów, którzy się dali. Oczywiście Etam jako tutaj konserwatysta zaraz powie, co to za facet, co dał się... Nie, on tak spokojnym głosem powie. Dla mnie taki facet, który dał się zgwałcić kobiecie, no to powiem tak, może trochę nieładnie, no to nie jest facet i to bym się raczej śmiał z niego, tak, niż tutaj współczuł. No ja to bym się nie dał zgwałcić, no chyba, żeby jakaś była fajna, prawda, taka włochata, bo ja to lubię takie włochate. No. Także... No, a i to jest skandal, że tak... I to pokazuje, że mamy po prostu patriarchat, że mamy brak szacunku do kobiet, bo nie... Nikt... Bo polskie prawo w ogóle jest do dupy, powiem to otwarcie. Ja w ogóle nie mam żadnego zaufania do polskiego wymiaru sprawiedliwości. Na każdym kroku okazuje się, że to prawo działa po prostu bez sensu, nie? Że... No, jeszcze nie jest tak źle jak w Rosji. W Rosji to dopiero, słuchajcie, jest tam... Wiecie, że gułagi tam są na dobrą sprawę teraz, takie jak za Związku Radzieckiego. Za Putina Rosja coraz bardziej przypomina Rosję za Stalina. Tam idziesz do gułagu. Jak ktoś nie wiedział, gułag to takie połączenie więzienia, obozu koncentracyjnego, zwykle gdzieś na odludziu, gdzie jesteś traktowany o wiele gorzej niż w tradycyjnym więzieniu współczesnym, bo mogą z tobą zrobić wszystko, nie? Mogą ci wpierdolić, mogą cię zgwałcić, mogą ci wszystko zabrać, mogą szantażować twoich bliskich, żeby dawali łapówy i prezenty, żeby tobie krzywdy nie zrobiono. I właśnie takie rzeczy się dzieją w Rosji i jest to na porządku dziennym. Robią o tym, są robione dokumenty na programy dokumentalne na ten temat, jest ich sporo. Rosja, wydaje mi się, coraz najstraszniejszym miejscem. Tam podpadniesz władzy, jesteś skończony. Mogą cię otruć, mogą zasymulować samobójstwo twoje, albo właśnie jak jedną z członkiń takiego feministycznego performers, takiego zajmującego się performersem politycznym, artystycznym. Taka grupa, grupa Pussy Riot, no to jedna z członkiń tej grupy, kiedy zrobiono taki właśnie performers antyputinowski w jednej cerkwi jakiejś, to oskarżono ją o szarganie wartości osób wierzących i ataki na władzę i dostała 10 lat więzienia. Przepraszam, 2 lata. 2 lata. 10 lat to dostał ktoś za inną jakąś pierdołę. No, 10 lat to się tam dostaje takiego głagu za na przykład za niecelowe spowodowanie śmierci. Nie wiem, jak to się jakoś fachowo inaczej nazywa. No, że kogoś potrącicie samochodem na przykład niechcący i zabijecie, tak? No to już można jakoś lepiej zrozumieć, no chociaż 10 lat to wysoka kara za taki czyn. Jeśli ktoś faktycznie nie zrobił specjalnie, nie jechał pijany na przykład, ale 2 lata za taki performance, że krzyczycie tam Kaczyński chuj, no niedługo w Polsce też tak będzie. Powiem wam, że Kaczyńskiemu to imponuje. Dla niego Putin to jest w ogóle... On będzie zawsze mówił oczywiście, że Rosja zła, nie, to w ogóle straszny człowiek, Putin i w ogóle, ale jemu to imponuje. O, nieumyślne, dziękuję bardzo. Pytaj Mierzu. I powiem wam, że jemu imponuje. Tym ludziom z PiS-u w ogóle taki sposób rządzenia imponuje. Właśnie, bo oni to postrzegają w takich kategoriach, że musi być porządek, że musi być ład. I władza ma się zająć tym, ma powiedzieć nam, jak właśnie ma zaprowadzić porządek, bo porządek musi być. Witam Grzegorzu.
1: Dobry wieczór, cześć Krawcze.
0: Dobry wieczór, witam cię serdecznie. I co powiesz ciekawego?
1: Co powiem? Dzisiaj mocno światopoglądowo, tak? Słyszę.
0: No, takie akurat tak zeszło, wiesz, bez przygotowania trochę audycja, więc tak jadę trochę na spontanie, nie?
1: Może, ale fajnie, się słucha.
0: Możesz zawsze jakieś też inne tematy zaproponować, jeśli byś chciała, albo się wypowiedzieć na te, które były wcześniej.
1: Spróbuję jakoś nawiązać do tego, co mówiłeś, ale w taki jakby bardziej od pozytywnej strony, bardziej w pozytywny sposób. Rozmawiałem z kuzynem kiedyś na temat ludzi znanych w Polsce, którzy nie dali się podzielić jakby na lewą, prawą stronę tą umowną. I ja znam dwie takie znane osoby, przynajmniej. Nikogo więcej nie znalazłem. To jest Kazik Staszewski i Adam Małysz. Ludzie, których Polacy lubią bez względu na... światopoglądowo nie dali się podzielić jakoś. Nie wiem, czy podzielasz tę uwagę?
0: Adam Małysz faktycznie, on zachowuje neutralność i stara się nie mieszać. W sumie to taka niewielka sztuka się nie angażować, nie? Po prostu są tacy ludzie, którzy mówią, ja tam się polityką nie interesuję, tam ci, czy z lewej, czy z prawej, to ja to wszystko to jedno, to samo, ja tam nie gadam o polityce. No to tak w sumie nie jest tak ciężko mieć taką postawę, tylko pytanie, czy to jest takie znowu dobre, tak wiesz, po prostu machać ręką i niech z nami robią co chcą, mnie to nie interesuje i tak nic nie możemy, nie?
1: Niby takie proste, tylko wiesz, już dasz autoryzację do jakiejś gazety, a to Newsweek, a to już bardziej się przechylasz na jedną stronę. Pozornie to jest proste, lecz być przez lata jakby celebrytą czy kimś znanym, a właśnie nie da cię wciągnąć w żadną stronę, jednak nie wydaje mi się, żeby to było takie proste. A może znasz jakąś trzecią osobę, która by pasowała do tej dwójki?
0: No, wspomniany Gajos był taki przez długi czas, teraz się, bo on słynął nawet z tego, że się na tematy polityczne nie wypowiada, teraz się wypowiedział, okazało się, że jest bardzo niezadowolony. Chyba sporo jest takich, ciężko tak wymienić na szybko, no pewnie dużo całkiem. Bo wielu ludzi denerwuje polityka i postrzegają interesowanie się tym, gadanie o tym jako coś, co wiesz, ich przybliża, co jak to się mówi ładnie, daje im raka, nie? I może to faktycznie zdrowe za bardzo się nie interesować, nie? Tylko jak to się też mówił, nie interesujesz się polityką, to polityka się tobą zainteresuje, czy coś takiego.
1: No tak, trudno uciec od tego pewnie, gdy się jest znanym jeszcze trudniej. Okej, dobra, to ja przyłączam się na odsłuch i słucham dalej.
0: No ale dzięki za telefonik. Fajnie, że ktoś, kto dawno nie dzwonił, zadzwonił. To jest miłe.
1: Spoko.
0: No to trzymaj się. Cześć, cześć.
1: Dobrej nocy, hej.
0: No i słuchajcie, tam są normalne gułagi, gdzie nawet one się nazywają, jak za Związku Radzieckiego trochę, jakieś obozy reedukacyjne, coś takiego. I tam się dzieją straszne rzeczy. Tam ludzie są torturowani w taki sposób, że kopią was na dzień dobry, spuszczają wam srogi w pierdol, ale taki, że kopią was po jajach. Stosują tortury takie, że ołówki wam wkładają tam między palce i wam te palce ze stawów wypadają. Wy wyjecie, drzecie się i to jest na dzień dobry, żeby wam pokazać, że kto tu rządzi. I często ludzie, którzy tam trafiają, tak jak ta członkini Pussy Riot, no wy możecie tu mówić, że jakaś ladacznica, dziwka, nie, bo tam z gołym cycem wykrzykiwała coś z transparentami, ale czy taka artystka, jakaś taka o punkowej duszy, nie, która nie lubi tego Putina i angażuje się w coś, wydaje mi się, dobrego, bo to nie jest dobry władca, raczej, no może ktoś się nie zgodzi, ale ja uważam, że to jest po prostu tyran. No, były członek KGB, tak? Człowiek, który... To jest jeden z tych, którzy traktują władzę jak grę w szachy. Tak jak i Kaczyński. Dla nich my jesteśmy takim czymś takim jak ludziki w jakiejś grze komputerowej, jakieś tam megalomania, nie? Etam na pewno kojarzy. Taką grę na Amigę, to oni tak patrzą na to, albo jak po prostu gra w szachy, że trzeba poświęcić pionka, żeby dopaść tego króla i on się uważa za figurę na szachownicy, że on jest król, ma tam królową koło siebie, a tam pionki jakieś tutaj, to są ci jego posłowie, a my to nawet nie jesteśmy te pionki. No, Etam tu ładnie napisał, że to car, tyle że nieformalny, nie? Takie jest zdanie Etama. No i właśnie za krytykę Putina ląduje się w takim gułagu i wiecie co? Zrobiono takie śledztwo. Okazało się, że normalną rzeczą, bardzo powszechną, jest to, że od rodzin skazanych wymusza się prezenty. Takie, że załatwiają ciągle jakieś rzeczy, przysyłają tam do tych więzień. I typu na przykład jakieś sprzęty, narzędzia, ale też i pieniądze. Jedna z rodzin opowiadała, że majątek cały swój sprzedała. Majątek. No niektórzy, którzy są biedni, to całym majątkiem jest dla nich, powiedzmy, równowartość 10 tysięcy, tak? Posprzedają jakieś tam sprzęty, coś. I oni te na przykład w przeliczeniu na nasze 10 tysięcy musieli dać, żeby syn nie był tam ruchany w dupę, mówiąc brzydko, tak? I zamykany do izolatki. Normalne jest, że nie dasz takiego prezentu, to twój syn, twoja żona, twój mąż są zamykani do izolatki. Ludzie są tam łamani, ta członkini Pussy Riot już w ogóle nie w głowie jej jakiekolwiek pomstowanie na władzę, jakiekolwiek sprzeciwy, jest złamana i o to chodzi, żeby człowieka złamać. I tak wygląda władza w Rosji. Tam bycie dziennikarzem, tam jak jesteś dziennikarzem, to jeżdżą za tobą agenci, to jeżdżą za tobą po prostu samochodem tajniacy i ciągle masz ogon. Jak przeciągniesz strunę, to cię otrują, albo skończy, albo seryjny samobójca cię odwiedzi. No fantastyczny kraj, nie? W ogóle. Niektórzy twierdzą, że gorsze są amerykańskie więzienia jeszcze, bo tam więzienia są prywatne. Ale nie wydaje mi się, ponieważ o amerykańskich więzieniach kręci się programy normalnie dokumentalne. Jest ich całkiem sporo, a do tamtych w ogóle... I tam można sobie porozmawiać i z naczelnikiem i coś. Fakt, że często są absurdalnie wysokie kary, co prawda, ale więzienie, które można pokazać od środka, o którym można kręcić programy, w którym nie ma tylu skarg cały czas. Słuchajcie, skargi na te rosyjskie więzienia to są rzeki papieru, tak? Wszyscy tam po prostu się skarżą, wszyscy. Był przypadek, że więźniowie jednego takiego rosyjskiego więzienia się zbuntowali, weszli na dach więzienia i tam mieli olbrzymie transparenty, żeby je telewizja nakręciła. Na transparentach było: jesteśmy szantażowani, jesteśmy torturowani i pomóżcie nam, tak? Czegoś takiego w USA nie ma. No, są tam może i srogie te więzienia, ale to są więzienia normalne w miarę i tam dostaniesz bęcki od klawisza, jak naprawdę fikasz, jak jesteś jakimś tam gangusem wytatuowanym. Gdzie to w ogóle, słuchajcie, w rosyjskim więzieniu to więzień jest potulny jak myszka, on się boi, żeby przeżyć do następnego dnia. A w tych amerykańskich jakiś idzie jakiś gangsta wydziarany od czubka głowy do czubka palców u nóg, nie? Jakieś chusty tutaj, yo motherfucker man, it's my terrain man. No idzie zadowolony, kurde, nie? Tam się bije gdzieś na spacerniaku i to nie jest człowiek zastraszony, czy którego po prostu torturują, nie? Tyle, no. Dobranoc, dobranoc. Lukacjuszu. No i ja myślę, że o wiele gorsze są rosyjskie więzienia. Nie chciałbym żyć w Rosji. Nie podoba mi się ten kraj. Wiecie, ile tam jest bezdomnych dzieci? Polecam dokument Dzieci z Leningradzkiego. To jest już dosyć stary dokument, ale już wtedy po prostu ilość tych bezdomnych dzieci, które tam wąchają klej, no masakra, masakra. I to tam władza się takimi rzeczami nie przejmuje, nie? Za bardzo. Co my tu jeszcze mamy? O, tutaj samochody elektryczne to katastrofa. Kto to powiedział? Szef związkowców w Hyundaiu. W Hyundaiu. No właśnie, ludzie się boją, że... I z tego, co wyczytałem, to chodziło mu o to, że przy tych tradycyjnych samochodach spalinowych, na gaz, na benzynę, to potrzeba dużo więcej osób do wyprodukowania takiego samochodu. A przy tych elektrycznych o wiele mniej. I taki elektryczny samochód to potrafią poskładać nawet roboty już nawet i ludzie się faktycznie boją, że stracą pracę. Ciekawi mnie wasze zdanie na ten temat. Czy utrzymanie takiej sytuacji, że ludzie mają tą pracę, to jest jakiś właśnie taki komunistyczny absurd, że po prostu że takie na siłę, żeby dawać pracę, nie? A może właśnie nie, a może właśnie... Wiecie, no chodzi o to, żeby ludziom tu na tej planecie było dobrze, czyli żeby mieli co robić. Mi się wydaje, są takie poglądy, być może one są właśnie takie lewackie, nie? Że sytuacja, w której ludzie nie pracują... No nie wiem, no niby komunizm jest na przykład takim... kultem pracy w sumie, nie? No bo tam klasa pracująca i tak dalej, ale z drugiej strony utożsamia się też to z kapitalizmem właśnie, że ludzie muszą pracować. Nie, bo już nie pamiętam, kto przedstawiał taką, że według niego to jest chora wizja świata, w której ludzie nie pracują, tylko konsumują. I że zdrowy świat to jest taki, że ludzie mają coś do roboty, a nie, że tylko konsumują albo coś dostają, nie? I mi się wydaje to, że to ma sens troszeczkę, że taki świat, w którym ludzie... że zastąpią nas, powiedzmy, roboty, maszyny, będzie ten jakiś dochód gwarantowany. Wiem, że Etam jest na przykład zwolennikiem dochodu gwarantowanego i z chęcią bym z tobą zamienił parę słów. Może się skusisz i zadzwonisz. I przekonasz mnie na przykład, że taki świat, w którym żyjemy sobie z tym dochodem gwarantowanym, gdzie nie zapierdalamy, jest dobry. Że to nie jest szkodliwe, a mi się wydaje, że jest szkodliwe, bo popatrzcie, jak szybko degenerują się ludzie, którzy nie mają nic do roboty, nie? Stają się takimi właśnie patusami i roszczeniowcami, którzy po prostu siedzą w tym domu, nic nie robią, nie mają żadnych zainteresowań, tylko żrą, jedzą, piją i i pomstują, nie? Takie fertki kiepskie. Albo im jakieś przychodzą ewentualnie do głowy pomysły na wynalazki, że wezmą sobie garnek na głowę, tu drucik przyczepią. Po prostu się ludzie, wydaje mi się, faktycznie, jak nie pracują, to się degradują. Popatrzcie, takie kultury jakichś Amiszów, nie? Oni tam wszyscy mają poukładane, wszystko żyją jakoś właśnie w zgodzie z tym światem, na zasadzie takiej, że pracują, że zajmują się czymś. Każdy ma jakąś rolę swoją, każdy ma jakieś obowiązki. A może nie, a może nie. A może to działa tak, że po prostu jak pracujemy, jak się czymś zajmujemy, to nie myślimy o innych rzeczach, nie przychodzą nam do głowy, nie zwracamy uwagi na to, co jest złe w naszej rzeczywistości, nie interesujemy się, czy polityka jest taka, czy władza jest to owaka, tylko sobie mamy to pole swoje do zaorania i to jest nasze centrum zainteresowań. I tak żyjemy sobie, jak to się mówi, po Bożemu, nie? I może to ma swoje, jak to się mówi, wady i zalety, czy zady i walety, przepraszam, przejęzyczyłem się, zady i walety, że jest to na przykład zdrowsze dla psychiki, ale mniej takie, no, że stajemy się takimi po prostu robotnikami, no, takie mróweczki, takimi mróweczkami się stajemy, że łazimy, nosimy te patyczki do mrowiska, potem coś tam. Nie wiem, wydaje mi się, że jak to zwykle w życiu bywam, pewnie gdyby to jakoś tam się nad tym zastanowić, okazałoby się, że są plusy i minusy i jednej i drugiej opcji, takiej, w której spędzamy większość dnia na pracy i takiej, w której w ogóle nie pracujemy, tylko jakimś cudem dostajemy pieniądze, mamy jakieś gwarantowane pieniądze. Może wtedy jest więcej czasu, żeby robić jakieś ciekawsze rzeczy, czy podróżować, czy coś. A może jakiś złoty środek jest tutaj znowu, coś pomiędzy, nie? Żeby trochę, żeby na przykład była praca, ale żebyśmy tak nie pracowali tak dużo jak teraz, bo właściwie jesteśmy trochę takimi niewolnikami. Cały dzień w pracy, potem jeszcze trzeba się zająć dzieckiem, szkołą dziecka, tam coś ugotować, potem spać, potem znowu do tej pracy, raz na jakiś czas, tam na jakiś odpoczynek, na wakacje, potem znowu zapierdalać na kredyty i stajemy się takimi robotnikami i niewolnikami, nie? Coś jest mądrego w tym żydowskim przysłowiu, że jak masz długi, to jesteś niewolnikiem. No, oni to jakoś tak nawet mówili, że twierdzą nawet, że dłużnik jest niewolnikiem swojego wierzyciela. I coś w tym jest, nie? Że ja jestem niewolnikiem banku na przykład, jeszcze będę przez jakiś czas, ale powiedziałem sobie, że jak spłacę kredyty, to już w życiu nie zaciągam żadnego kredytu, mam dosyć, to jest po prostu niekończąca się opowieść taka trochę, i końca nie widać, nie, nigdy, dziwnym trafem, jakoś tak to jest wszystko zrobione pięknie, że końca nigdy nie widać, tylko płać, spłacaj, pracuj, zapierdalaj, płać, płacaj tak w kółko, w koło Macieju, aż do usranej śmierci, nie? Jeszcze ci po prostu na pogrzeb twój przyjdą, wykopią cię z trumny i powiedzą: jeszcze tu pan 2 złote nie zapłacił. W ogóle afera z tymi ofiarami, jak już tak jesteśmy przy grobach, z tymi smoleńskimi ofiarami, już zrobiono 77 tych, no, wykopków, jak to się te wykopki nazywa, no. Ekshumacja zwłok i okazuje się, że te zwłoki są pomieszane, tak, że tu kawałek jest ciała od kogo innego i tak dalej, bardzo dużo tego jest, no i wielkie larum, a według mnie to nie jest nic niezwykłego w tej sytuacji, kiedy tam po prostu te ciała były rozczłonkowane, to była straszna katastrofa, nie wiem, czy widzieliście, można się dokopać do takich do takich zdjęć, gdzie jest na przykład, gdzie są zwłoki Lecha Kaczyńskiego, tak, pokazane. Albo że, no, są jeszcze inne zwłoki pokazane. Ja dzisiaj widziałem, to są zdjęcia, które są na ruskich serwerach. W Polsce nie wiedzieć, czemu nie mogą być, bo U nas tak naprawdę nie liczy się prawda. U nas się liczy bardziej właśnie wizerunek, patriotyzm, coś tam, wszystko. A prawda, czy jakiś dostęp do informacji jest gdzieś tam na dalszym miejscu. Najważniejsze jest to, żeby było po naszemu, żeby było tak, jak my chcemy, żeby ludzie usłyszeli. W ogóle jest to jakieś obrzydliwe. Kurski się teraz cieszy jak debil, że Smoleńsk miał dużą oglądalność. Czy ja wiem, czy to jest takie na miejscu się cieszyć, że ten film... uznajmy, że to był nawet zamach, tak? No bo to, że była tragedia, to wiadomo. No ale czy to tak... Nie wiem, czy to tak jest okej się cieszyć, że duża oglądalność przy tego typu produkcji, tego typu filmie i szczerzyć kły i cieszyć Michę? To nie wiem, jakieś takie dziwne to jest wszystko, nie? Znaczy dziwne nie jest, no bo to już od początku wiadomo, że dla wszystkich to jest jakaś taka trampolina do wybicia się, do zaistnienia, do tworzenia nowych stanowisk, nowych ekspertów, do nachapania się kasy, nie? Tu temu milion, tu milion, a tu wykopaliście znowu po raz piąty mojego męża, to ja proszę jeszcze 5 milionów. Proszę, proszę, pani wdowo Smoleńska, proszę, tak, należy się. No, to za miesiąc byście znowu mogli go wykopać, co? Bo mi się już kończą te miliony. Tak to wygląda. Absurd. Normalny człowiek po prostu mózg mu się lasuje, nie? Jak o tym czyta, jak na to wszystko patrzy, nie rozumie tego. Idiokracja jakaś taka, nie? Taka koszmarna idiokracja, taka nekromancja jakaś. Nekromancja, idiokracja. Straszne. Niby taki wielki szacunek, nie? Tu biesięcznice, tutaj się pochylają, tu się skłaniają, tu leżą krzyżem, tu wspominają, wieczór wspomnień. A tak naprawdę... W tym często nie ma szacunku w ogóle dla tych ofiar. Takie instrumentalne traktowanie, nie? Tego jak narzędzia po prostu do zarobienia kasy, do robienia stanowisk. Nieważne. Sąd w ogóle znalazłem też informację. Coraz mniej wolno. Mamy coraz bardziej zamordystyczny kraj, w sensie takim, że coraz mniej nam wolno. Ciągle wchodzą nowe ustawy, które zaostrzają kary, które sprawiają, że już nie wolno tego i tamtego, które sprawiają, że to, co było wolno, to już tylko troszkę wolno, a jak przekroczysz jakąś granicę, to dostajesz jakąś absurd. W ogóle no, cały i coraz więcej obowiązków, nie? Także w ogóle prowadząc firmę, to niedługo będziesz musiał cały dzień spędzać na wypełnianiu druczków i starać dzwonić, pytać się o pozwolenie i trzęść dupą, że na przykład ujawniłeś dane osobowe czyjeś, dostaniesz karę taką, że będziesz do końca życia spłacał. To inna sprawa, że u nas kary za różne rzeczy są niewspółmierne w ogóle do zarobków. Jak można dawać jakąś karę 100 tysięcy komuś, kto zarabia 1000 złotych na przykład, nie? I teraz znowu okazuje się, że nie wolno sobie amatorsko szukać skarbów. Nie możecie już sobie... W ogóle już jak idziecie do lasu, to musicie się pytać leśnika o pozwolenie, czy możecie wejść do lasu. Już gdzieś tak jest, czytałem. A jak szukacie skarbów z wykrywaczem, to musicie wykrywacz mieć pewnie z atestem zarejestrowany, opłacony i zapłacić za używanie go dodatkowo i podatek od szukania skarbów. No i teraz okazuje się, że weszła właśnie 14 marca, wszedł w życie projekt nowej ustawy. Przepraszam, czerwca... No jakoś teraz wszedł. Że... No musicie być po prostu... koncesjonowanymi i zarejestrowanymi i z uprawnieniami i z zarejestrowanym wykrywaczem i tak dalej. Nie można tak po prostu pójść i radośnie szukać skarbów, tak? Bo wy zniszczycie zaraz, bo rozwalicie, bo wy jesteście głupi, bo wy czego się nie dotkniecie, to w ogóle to wy się nie znacie, zepsujecie, nic wam nie wolno. Nawet ustawić sobie straganiku z napisem lemoniada i sprzedawać, bo przecież wy jesteście kretynami i dolejecie tam trucizny i wybielacza zamiast tych cytryn. Także nic nie wolno. Wolno wam siedzieć, oglądać telewizję i nosić ubrania, tylko nie za kolorowe, bo jak za kolorowe ubierzecie, to wam wpierdolą, że jesteście geje. I właściwie to nic, tylko się tak ubrać w takie szare ubranie i niezbyt szybko iść po ulicy i po właściwej stronie. Tylko uważajcie, żeby nie przejść przez ulicę, bo wyskoczy z krzaków schowany komisarz, sierżant Mścisław Pięść z komendy rejonowej MO w Wejherowie i wam wlepi mandat, w ogóle 1000 zł. Pamiętajcie, żeby zasalutować. O, to właśnie ciekawostka. Są takie właśnie więzienia w Rosji, gdzie trzeba salutować strażnikowi i witać się po wojskowemu. Życie tam wygląda jak w wojsku i ludzie, którzy stamtąd wychodzą, mówią, że mają odruchy takie, że jak widzą, widzą policjanta na ulicy, to salutują. Już, bo nie potrafią inaczej. A, przypomniałem sobie, za co jeden człowiek dostał 11 lat więzienia. Wiecie za co? Była demonstracja i koleś widział, że pałują jakiegoś chłopaka, nie? Że go po prostu leją tymi pałami po głowie, po wszystkim. I rzucił się w tamtym kierunku i tam chciał go jakoś obronić, tam nie bijcie go, nie bijcie. No to go spałowali ci policjanci też. I dostał 11 lat więzienia za atak na mundurowego. Bo to tam jest straszna kara. Jak popchniecie policjanta, że mu, nie wiem, spadnie czapeczka, to jest wściekły atak na policjanta z użyciem narzędzia w postaci rąk własnych. I za takie coś dostajecie 11 lat. Czy to nie jest terror? Czy to nie jest jakieś chore? No, nie wiem, czy to się różni od sytuacji w jakiejś takiej, nie wiem, w bardzo dawnych czasach, gdzie do strażnika miejskiego, jak tam zaszurałeś, to cię mógł tam ożenić mieczem w łeb od razu, czy dzidą, a może wcale, jakbyśmy się przenieśli w czasie za pomocą jakiejś tajemniczej maszyny czasu, to by się okazało, że wcale tak nie było, tak? Że właśnie w jakimś średniowiecznym czy starożytnym mieście, jak do strażnika miejskiego byście podeszli i powiedzieli, ty głupi ciulu, ty... to on by was najwyżej tam kopnął w dupę i powiedział, pójdziesz ty, nie, szmaciugo. I to by było wszystko. A teraz dostajesz 11 lat ciężkiego pierdla, gdzie cię torturują za to, że popchnąłeś gliniarza. Jak cię pałują i pała wypadnie od odbicia, to jest atak na... No tak, tak. No, Etam, jakbyś wyrwał tą pałę i spałował pałującego, no to byś potem był pałowany przez 11 lat właśnie w pierdlu. No, u nas też pewnie są srogie kary za atak na funkcjonariusza, tak? Bo funkcjonariusz to w dechę ważny jest. Tutaj w ogóle nic, tylko zostać właśnie albo urzędnikiem, policjantem, albo posłem, albo księdzem, no bo to są takie kasty. Można powiedzieć, że mamy społeczeństwo kastowe. W sumie. Na swój sposób, znaczy w pewien sposób jest to społeczeństwo kastowe. No, u nas jest trochę jak w takiej Rosji. My jesteśmy trochę... U nas też można skatować kogoś na komisariacie i jest bardzo duża solidarność między... lekarzami, między policjantami. Ja po części rozumiem tą nienawiść do lekarzy. Często ją krytykuję, tak, że to za dużo jest, że to już to nawoływanie, żeby tam samosądy robić, że wszyscy lekarze źli, to jest przesada. Staram się czasami bronić tych lekarzy, bo widzę, że ta pseudomedycyna, nie, ta alternatywna medycyna, to też jest przegięcie w drugą stronę i to dosyć mocne. Ale z drugiej strony ci ludzie sobie trochę zapracowali na to tym, że właśnie jest ta taka chora solidarność między nimi, między gliniarzami, między lekarzami. Przypuszczam, że między nauczycielami też. Po prostu u nas są takie kasty, które bardzo się wspierają. Jeden drugiego, tak? W obrębie danej kasty. I to jest chore. W ogóle... to się przenosi, to jak wirus jest, bo to już nawet widać, że osoby wierzące, nawet taki katolik, nawet on powinien być jakimś tam ideowym, przynajmniej wrogiem, przeciwnikiem takiego muzułmanina, to on odczuwa też, już no, kiedyś mówiłem, że tak to postrzegam, tak to widzę, oni też czują, ci wierzący między sobą, nieważne, że dwie religie różne, które teoretycznie się nie lubią, ale ci wierzący też mają wobec siebie jakąś taką, czują do siebie jakąś taką, wiecie, solidarność, nie? My wierzący. I jak ktoś coś powie źle o muzułmanach, to katolik zaraz, ej, nie wolno tak mówić, to on ma prawo wierzyć, ale on tak naprawdę broni siebie, nie? Bo broni swoich ideałów, bo on czuje, że atakują wierzącego po prostu. No, a Tomasza Komendę, no, zabawne w tym przypadku to nazwisko ma, nie? Komenda. Tomasz Komenda. No, ten niesłusznie oskarżony.

szaraczkiem jak my, takim zwykłym Kowalskim, to państwo cię po prostu pokaże ci środkowy palec zawsze. Będzie cię wodzić za nos, będzie się wypierać, będzie rżnąć głupa, będzie odraczać. Najlepiej tak długo, aż ty po prostu umrzesz, tak? Ze starości po prostu umrzesz i wtedy odetchną z ulgą. I to jest kolejny taki przykład społeczeństwa kastowego, w której my jesteśmy na samym dole tej piramidy i całe gówno, jeśli jest jakieś gówno, to ono z tego czubeczka spływa, po tej piramidzie spływa i zawsze ostatecznie wyląduje na samym dole. Czyli o co mi chodzi? O to, że jeśli są jakieś podwyżki, jeśli coś drożeje, jeśli cokolwiek złego się dzieje, to ci wyżej przerzucają to na tych niżej. Oni sobie tam podniosą ceny, oni sobie coś tam wpiszą w koszta, oni sobie zamortyzują, oni sobie tam poproszą adwokata, żeby coś wymyślił. Ostatecznie wszystko się sprowadzi do tego, że my na samym dole tej piramidy zapłacimy więcej za wszystko, będziemy mieli gorzej pod każdym względem, wzrośnie nam czynsz, ceny produktów, ceny za paliwo, liczba papierów do wypełnienia, liczba obowiązków, zakazów i tak dalej. A ci wyżej, niewykluczone, że w ogóle tego nie odczują, tak? Bo oni sobie po prostu to przerzucą albo na nas, albo użyją swoich środków, żeby sobie to jakoś zrekompensować, obejść i tak dalej, i tak dalej. Chyba zgodzicie się, że tak jest, prawda? I też im niżej w tej hierarchii właśnie, im jesteśmy niżej, na niższym szczeblu tej grzędy, tej piramidy, tym właśnie gorzej na wszystkim wychodzimy, więcej, kurde, dostajemy po dupie, zawsze tak jest. Jest, było i będzie. Niestety, stwierdzam to. Znowu, no od dawna już myślę nad wyjazdem z Polski, już dawno bym stąd wyjechał. Nie czuję żadnej, absolutnie żadnej, żadnego przywiązania do tego kraju. Wydaje mi się on ohydny wręcz. Czuję wstręt do Polski. Żadnej więzi nie czuję. Jedyne, co mnie tu trzyma, to rodzina. Właściwie jedna osoba z mojej rodziny, której nie chcę tu zostawiać, bo wiem, że to się może źle skończyć. No, trochę brak funduszów na wyjazd też. Trzeba mieć jednak odłożone troszeczkę kasy. Z językiem bym sobie poradził. No ile? No, pół roku się pouczę tego angielskiego i będę znał na tyle, żeby się dogadać, tak? Nie jest problem. Mam też takich przyjaciół, którzy by mi pewnie i pomogli w wyjeździe. Więc spokojnie, dałoby się, nie? I pewnie nadejdzie taki moment, że wyjadę, odetchnę z ulgą i po prostu wypnę się na tą Polskę. Dlaczego mam kochać w ogóle ten kraj? Za to nic mnie dobrego nie spotkało. Fatalna edukacja, wielu naprawdę fajnych ludzi, ale większość niestety to są ludzie nieciekawi tutaj troszeczkę. Nie wiem, po prostu jakoś mnie tu nic nie trzyma. Ci ludzie, których znam fajnych, to mogę z nimi spokojnie się przez internet z nimi przyjaźnić, zadawać i naprawdę. No, zobaczymy. Myślę, że w końcu nadejdzie taki czas, że wyjadę. Niby już trochę stary jestem, trochę mi się, wiecie, nie chce, nie? I trochę jest ciężej, łatwiej jest młodemu wyjechać, dlatego zachęcam, jeśli jesteś młodym człowiekiem, to pamiętaj o tym, że z każdym, że po prostu im więcej czasu minie, tym mniej ci się będzie chciało, tym mniej będziesz się czuł na siłach, żeby wyjechać, nie? Więc lepiej to zrobić, jak jeszcze macie siły, jak macie power, i jak jeszcze macie możliwości, bo z czasem przybywa, nie? Troszeczkę, wiecie co, nie jestem w takiej złej sytuacji. Znam naprawdę wiele takich przypadków, że ludzie są przez to państwo zgnębieni, zniszczeni, oszukani przez wspólników. To, jak mnie oszukał wspólnik, to przy niektórych przypadkach to naprawdę jest małe miki. Znam o wiele, znam gorsze przypadki. I ludzie, którzy są wykształceni, którzy mają fantastyczne umiejętności, którzy się starają, którzy wiele firm

0: otwierali. Dzisiaj na przykład dają korepetycje za 50 zł. Dzisiaj słyszałem o takim przypadku, tak? Korepetycje z angielskiego za 50 zł, żeby mieć na jedzenie, tak? A to są bardzo zdolni ludzie, którzy starali się robić biznesy i nawet nieźle im to wychodziło, ale zniszczyła ich ta rzeczywistość. Ci ludzie tutaj, pewnie na całym świecie są źli ludzie, są oszuści, są złodzieje, najstarszy zawód świata, oszust, nie? Myślę, że oszust jest chyba starszy od zawodu szamana, bo mówi się, że religie powstały, kiedy pierwszy oszust spotkał pierwszego naiwniaka. No to czyli oszust był wcześniej niż religia i szaman. Kaczyński przyciąga patologię, tu czytam. PiS ciągnie wszystkimi otworami. A ja chyba zacznę robić gierki, to w tym kierunku idę teraz, wiecie, znowu mam, cały czas mam różne nowe znajomości, już trochę mam kontaktów nawet w branży growej, jakieś perspektywy i będę robił chyba jakieś takie antypisowskie. Trzeba atakować tą władzę, jak kto potrafi, nie? No, ja nie jestem jakimś kozakiem takim, kurde, sebiksem wielkim, żeby iść się gdzieś tam napierdzielać i na demonstrację iść, na przykład. Nie jestem też osobą wpływową, żeby mieć jakieś fundusze, żeby tutaj kasą działać. No to muszę wykorzystać te talenty, które mam, czyli talent. No, tak więc będę w tym kierunku szedł. Trzeba atakować tą władzę. Kurde, mój dziadek walczył z Ruskiem, z Niemcem. Już kiedyś powtarzałem, a to co, to ja mam być gorszy i mam się dawać Kaczorowi teraz i udawać, że deszczyk pada? Trzeba z całą po prostu siłą uderzyć. No, zrobił Lechowicz fajną antypisowską gierkę. Antysmoleńską właściwie można powiedzieć, nawet się zdziwiłem trochę. Gdzie się leciało tu po lewem i jakimiś flaszkami tam rzucało, nie? Mam talent, a czemu nie mam dukatów, tak? To tam pisze. Przygotowania są na jutro. A co jest jutro? Co jest jutro? Jutro jest coś szczególnego, że przygotowania mają być? Co jutro jest? Jarku. Przypominam, że dzisiaj audycja taka rocznica smoleńska. O! Aha! I odsłonięcie z tej okazji pomnika ofiar, te schody słynne, tak? Smoleńsk, kurwa. 8. rocznica zamachu. Jak się wszyscy ożywili. Będą wyli syrenami. Kurde, jak ja nie lubię tego wycia syrenami. Denerwuje mnie to. Po prostu wyją te Janusze, wyjdą na dach z tą syreną. Skąd oni biorą te syreny w ogóle? Jeszcze z czasów wojny mają? Czy to jacyś zomowcy byli są? Skąd oni mają te takie syreny, co tak wyją na korbę? To chyba nie kupujesz takiego czegoś w zwykłym sklepie, nie? Jeszcze mają z jakichś czasów wojny chyba. Wuwuzele będą grały. Będą. No będą, na pewno wyć, bo to Smoleńsk to najważniejszy. Niektórzy mają takie zainteresowanie, słuchajcie, niektórzy w ogóle tak się mówi, że polskie społeczeństwo w ogóle bardzo się starzeje, tak? Że to jest... Doszło trochę do absurdalnej sytuacji, że niektórzy ludzie przez większość życia nie pracują. I właśnie to nie jest chyba za dobre, nie? Praca uszlachetnia jednak w jakimś stopniu i ktoś, kto nie pracuje przez większość życia, dosyć wcześnie przejdzie na emeryturę. Mówi się, że no nie wiem, w jakim wieku się u nas przechodzi na emeryturę, 60 lat czy coś. Ktoś jakiś fajny komentarz gdzieś napisał, że a czemu nie odżywiać się zdrowo, czemu nie uprawiać sportu, czemu nie dbać o siebie i nie dożyć do 100 lat? Mój dziadek na przykład niedługo dożyje do 100 lat. On jakoś tak w genach ma po prostu, nie, że tam długowieczny. Moja ciocia też jest długowieczna w sumie. Są osoby, które naprawdę żyją dosyć długo, bo żyją zdrowo. I czy to nie jest... My mamy taki obraz człowieka, który właśnie już jest stary, niedołężny, taka, wiecie, babina w chuście w ogóle, którą trzeba przewijać, którą trzeba się nią zajmować, podcierać jej tyłek. To jest upokarzające. A czy nie lepiej dbać o siebie, dożyć tych sędziwych lat, że jeszcze coś potrafimy nawet sport uprawiać? Są, nie wiem, ci, którzy żyją zdrowo, czasami, słuchajcie, jacyś staruszkowie uprawiają sporty, nie? I umrzeć na zawał, na przykład podczas uprawiania jakiegoś sportu, tam w tenisa grając na przykład, nie? To jest śmierć, jakaś taka, troszeczkę jak taka śmierć z mieczem w ręku, nie? U wikinga jakiegoś, taka godna śmierć. A taka śmierć, że leżycie, sracie pod siebie, już nic nie kumacie i... To super, nie? Super śmierć. Chcielibyście tak żyć? Naprawdę? Bo ja nie. I... też nie wiem, czy ktokolwiek chce. Może to jest jakiś taki odruch, bo w człowieku jest taki odruch, że chce żyć, jeszcze trochę. No nikt nie chce umierać, nie? Umieranie jest przykre, ale może powinniśmy jakieś mieć takie nastawienie, że... Ja nie mówię, żeby tych starych do lasu wyganiać, jak w niektórych kulturach, ale żeby jakoś to umieranie z jakąś godnością było, żeby... Nie wiem, mi się to nie podoba. Ja nie chcę, absolutnie. Słuchajcie, nie zajmujcie się mną na starość. Jakbym sobie teraz tutaj myślał, że będą jacyś słuchacze się mną. To by było dobre, nie? Na przykład wśród słuchaczy byłyby takie dyżury, że dzisiaj ty przewijasz Krawca. Ja mu podcierałem tyłek ostatnio. On już i tak nie prowadzi żadnych audycji. Ostatnio tylko rzęził przez 2 godziny. To nie lepiej, żeby umarł? Nie mów tak. Nie mów tak. On już 10 lat dla nas robi audycję. Trzeba się starym człowiekiem zajmować. Podać mu szklankę. On rodziny nie ma przecież. Masz tu papier toaletowy i podetrzyj mu dupę. Ja się brzydzę. Nie mów tak. Może tak będzie. Tak, już. Kran obok łóżka, no. Szklankę... Wiecie co? Możecie mi podać szklankę wody. Szklankę wody na starość na przykład. W sumie mówiłem, że nie piję alkoholu. Trochę się złamałem, bo tak w sumie tak z nudów dla testu kupiłem jakiś czas temu sobie jedno piwo. Wypiłem, tak... bez zachwytu, no i znowu nie piję. No tak więc ci, którzy mogą, możecie mi wypominać teraz, o, dał dupy, mówił, że miał nie pić alkoholu i wypił jedno piwo. No ale grzeje mnie to, co piłem. Ale na swoje usprawiedliwienie powiem to, że mi w ogóle nie smakowało. Odzwyczaiłem się chyba od alkoholu, nie jest to dobre. Dzisiaj też rozmawiałem z kolegą, że marihuana, w sumie wiecie, to takie mówienie, że marihuana to samo dobro, a alkohol to samo zło. A dzisiaj mnie zaskoczył kolega, nie powiem kto, znacie go też tutaj, pojawia się czasami. Powiedział, że, i to osoba, która kiedyś była zwolennikiem zioła, powiedziała, że a ja teraz uważam, że w sumie chyba lepiej... pod niektórymi względami ten alkohol działa, bo nie ryje tak bani, nie ryje bereta, nie? Jednak ten alkohol gorzej działa może na zdrowie, na tam nerki i tak dalej, ale nie ma tych efektów ubocznych, różnych psychicznych. No chodziło pewnie koledze o syndrom demotywacyjny, o takie po prostu, o też... A, powiedział kolega też, że słyszał o przypadkach, że ludzie dostają zawału odpalenia, bo serce po prostu się pobudza jakoś, jak jesteście zjarani na początku, a potem zwalnia i to są takie, wiecie, i dostaje się przez to jakieś arytmii. Mówił też kolega, że miał jakąś, ma koleżankę, która w szpitalu pracuje i mówi, że no tak, od czasu do czasu zjawia się osoba, którą właśnie źle skończyła przez palenie, przez jaranie, nie? sercowe sprawy, nie? Więc niewykluczone, że ta marihuana wcale nie jest aż taka super, taka zdrowa. Też wiecie, no znowu ta sama sytuacja, że ktoś, kto jest fanem, kto dużo jara, będzie wam opowiadał, man, po prostu samo dobrą, święte ziołeczko, nie? Które samo dobra robi dla ciebie, człowieka. Co wiesz? Popatrzcie, jak ci ludzie się czasami zachowują, nie? Tacy w ogóle siedzi taki przymulony, zjarany, taki... I tylko się śmieje tak głupawo, nie? Właśnie co drugie słowo, nie? Jak debil taki po prostu. No to ja dziękuję, no to widać gołym okiem, że coś z człowiekiem jest nie tak, nie? Ale zjadł wszystkie rozumy i jaki mądry, i o wszystkim będziecie pouczał cały czas, nie? Jak żyć i w ogóle, i że to ty masz człowieku chorą głowę. Z czym ty się interesujesz w ogóle? A jak się go spytasz, czym on się interesuje, to wyjdzie, że on się interesuje tylko w ogóle jakimś tym, jak kolory na ciebie wpływają, man. Wiesz? Energia kolorów. Kosmos. W ogóle odpłynął już, nie? Odpłynął. W ogóle interesują go magia liczb, magia kolorów, czarne dziury i to są jego zainteresowania. W ogóle już nic na tej ziemi, co jest takiego przyziemnego, go nie interesuje, bo to jest wszystko takie słabe, takie w ogóle wódczane. To nie pij tej wody, człowieku, nie? No dziękuję bardzo. Jak mam się taki stać, to wolę nie palić. Wolę nie palić za dużo, bo nie uważam, że to jest coś złego, absolutnie. Jeśli chodzi o jakiś tam ranking używek bym zrobił, no to pewnie by się okazało, że bardzo wysoko jest gdzieś tam ta marihuana. A co tu pisze Grzesiek? W Polsce jest taki pan 80+, tu wiek, tak, który biega maratony. Jeszcze w wieku 78 lat zdobywał Mistrzostwo Świata weteranów w kategorii 60+. Poznałem, przyznam też, że miałem okazję biec z nim w jednym maratonie kilka lat temu i był przed 80, a ja miałem 25-26 i miał podobny wynik jak ja i nawet pomimo tego, że byłem półtorej miesiąca po zaleczeniu zmęczeniowego złamania kości śródstopia, to i tak miałem niezły wynik, a on był kilka minut lepszy ode mnie. Prawdziwy wymiatacz. Można? Można, widzicie? No, czyli można godnie się zestarzeć, w tym sensie, że... Wiecie co, ja w ogóle myślę, że ci ludzie, ci staruszkowie, tacy biedni już, tacy, którzy mają których mózg już nie pracuje, bo mają jakiegoś tam Alzheimera, czy tam Zweihheimera, czy tam Dreihheimera, no i już mało co kumają, to są ludzie, którzy swojego mózgu po prostu nie gimnastykowali. Tak samo jak trzeba gimnastykować swoje ciało, żeby zachować zdrowie, to mózg nieużywany zaczyna też się degradować, nie? I jak ktoś całe dnie będzie, powiedzmy, gapił się w ścianę albo gapił się w telewizor, co w sumie na jedno wychodzi, biorąc pod uwagę jakość telesraki, no to będzie na starość głupi, nie? Trzeba czymś się interesować, nie wiem, jak wystarczy, że ktoś na przykład zbiera znaczki, to on już czymś zajmuje tą głowę swoją. Trzeba czytać książki, trzeba coś sobie, nie wiem, słuchać nocnego radia, to bardzo ubogaca, patrzcie, to jest to w ogóle, to jest w ogóle, no, całe te. Nie, to zgłupieć można tylko. No, także trzeba czymś ten mózg zajmować, tak samo jak się chodzi na siłownię, to trzeba tego mózgu używać trochę, nie? A jeśli ktoś się w ogóle też ma taki nawyk, że się nad niczym nie zastanawia, tylko warczy na siebie, na przykład ta rodzina, nie? Siedzą w tym domu i na siebie naskakują przez cały dzień i się o coś tam wykłócają i się oskarżają o coś, to czy to jest jakieś używanie tego mózgu? Nie, no to jest takie szczekanie na siebie tylko, nie? A spotkać się, kurczę, usiąść przy stole i podyskutować o czymś, co myślisz na przykład o tym, nie? Bo ja na przykład to widzę tak, a ja to widzę tak. No, nie zgodzę się z tobą, nie? I coś ci tu pokażę. I coś tu tak wyciągasz, coś ciekawego pokazujesz. No to jest jakieś wartościowe, nie? No, a patusy myślę, że coś w tym jest też, że alkohol zabija neurony też, niszczy połączenia neuronowe, nie? Czy jakoś tak. No, a marihuana podobno pomaga odbudowywać z kolei. No, ale wszystko jest kwestią dawki, jak mawiał Paracelsus w sumie, więc też nie można powiedzieć, że im więcej potem się jara, tym się mądrzejszy robisz, bo od pewnego momentu zaczynasz się robić właśnie głupszy. Niestety, niestety. Ciekawe, czy kawa jest... Jak to z kawą jest? Ja piję dużo kawy jednak, zauważyłem. Dzisiaj sobie znowu kupiłem kawkę świeżą. Zaraz sobie zaparzę chyba gorącą. Gorący kubek dobrej kawy. I ciekawe, ciekawe, jak to robi kawa. Wolę niż zdecydowanie niż herbatę. Herbatę to taką granulowaną sobie ostatnio piję. Lubię to taką w granulkach, wiecie, rozpuszczalną. Blacha był na kontestacji, a to zdrajca, obciąć mu jajca. Wiecie co? Jestem trochę zawiedziony. Dzisiaj tylko Grzegorz zadzwonił znowu. Przestaliście się w ogóle udzielać w radio, dyskutować tutaj ze mną. Kiedyś było dużo fajnych debat, tutaj rozmów, a teraz nie ma nic. I chyba się wycofam trochę, bo przestało mnie to bawić w sumie. I absolutnie nie interesują mnie pieniądze już teraz. Zresztą, no, oczekiwania takie, jakie miałem, to tak się spełniło, czyli nie miałem zbyt wielkich oczekiwań co do Patronite'a. Bardzo dziękuję oczywiście wszystkim sponsorom, jestem wam bardzo wdzięczny. To może to chyba wasza zasługa tutaj w dużej mierze, że to jeszcze się jakoś kręci. Że, znaczy, na pewno zasługa, że mi się chce, bo to prawda. Ale już mi się też nie chce. Nie chce mi się dlatego, że nikt, że nie ma, że jest zerowa interakcja tutaj praktycznie w radio, że stało się to takimi pogaduchami, gadam sam ze sobą jak debil jakiś. Tak więc trochę będziemy chyba tutaj... Zobaczymy, jak z potrzebą będzie. Ja mam wrażenie, mam nadzieję naprawdę, że on wyzdrowieje. Mi to... To mnie rozwaliło trochę, szczerze mówiąc. I... No a wiecie, a to nie jest byle co, prawda? Udar mózgu. Mam nadzieję, że nie będzie zły, że powiedziałem. Wiecie, on jest dosyć taki skryty, on nie lubi o takich rzeczach opowiadać. Raczej sobie po prostu siedzi cicho. No ale mam nadzieję, że zrozumie, że skoro nie mogę się tam skontaktować za bardzo teraz z nim przez ostatnie dni, nie wiem, co się w ogóle dzieje, że on się nie pojawia, no to chyba mi wybaczy, że powiedziałem tutaj o tym, co się dzieje, nie? Jak słyszysz potrzeba, no to kurczę, trzymaj się i trzymamy tu kciuki za ciebie, żebyś wyzdrowiał jak najszybciej. Mam nadzieję, że tam się nie pogorszył stan czy coś. O, chujowo, chujowo, słuchajcie, no nie jest wesoło, naprawdę. I też mi się jakoś w ogóle odechciewa wszystkiego. Tak trochę działam z rozpędu, nie? Bez waszego udziału, bez waszych telefonów. Nawet powiem wam, że jak dzwonią ciągle te same osoby, to jest takie dobijające nawet jeszcze. To jest fajnie, że w ogóle ktoś dzwoni, tak? No ale jak wiecie, pomimo, że lubię Jacka, on wiem, że on ma swoich i przeciwników, i zwolenników. Ja akurat lubię, mam takie różne okresy, że lepiej mi się gada z Blachą, gorzej mi się gada, ale ogólnie nie jest źle, fajnie i no i co by nie mówić, on jednak się stara, tak? I tutaj coś stara się wnieść i tak dalej. I no, a i on ostatnio, on głównie tylko dzwoni i jak jest taka sytuacja, że zaczyna dzwonić jeden słuchacz, to jest taki gwóźdź do trumny, to jest nawet gorzej, niż by nikt nie dzwonił, prawda? Bo jak nikt nie zadzwoni, nikt nie bierze udziału tutaj w audycji, to zawsze mogę sobie coś tu wkręcić, jakoś to zracjonalizować, wytłumaczyć po swojemu, na swoją korzyść, o, nikt nie dzwoni, bo tak ciekawie opowiadam, nie? Albo coś, nie wiem, a jak jest to jest taki, wiecie, przykład potwierdzający, znaczy ten kontrprzykład, jak to się mówi, wyjątek potwierdzający regułę, nie? Że nikt nie dzwoni. Taka jest reguła i Jacek, który jako jedyny zadzwoni, jest jakby potwierdzeniem tej reguły przykrej. Tak więc, no, dajecie dupy, daliście dupy i to się pewnie zemści trochę. I może niedługo nie będziecie mieli czego słuchać. O, tu zadzwonił Grzesiek, chce pokazać, że jednak ktoś dzwoni. Halo, halo?
1: Cześć. No, w sumie to mi rozgryzłeś.
0: No i powiesz pewnie coś w stylu: nie, krawiec, dobrze jest tak trzymać, nocne radio górą, nie dajmy się, no i trzymaj się, cześć.
1: No coś takiego chciałem powiedzieć, ale nie, też chciałem powiedzieć tak, nie wiem, bo chyba, że jakiś temat taki masz, bo jeżeli nie masz, to chciałem coś tam wrzucić, jakąś wrzutkę zrobić.
0: Nie, śmiało wrzucaj, ja się już tak, wiesz, wypstrykałem troszeczkę tam z tego, co mi wpadło.
1: Bo akurat w piątek nie miałem okazji słuchać, tylko tak trafiłem na ostatnie 10-15 minut, bo brałem udział w bardzo fajnym wydarzeniu w piątek. To akurat też Zemkowi tylko tam zdawałem relację, że fajnie dziewczyny były na tym evencie i że w ogóle było fajnie. Byłem na wrocławskiej nocy idei. Impreza się zaczęła o godzinie 19, trwała do 3 w nocy. I to wcale nie była popijawa, tylko to była impreza, gdzie były prelekcje tematyczne, jakieś panele dyskusyjne na różne tematy, od psychologii przez sztukę, architekturę, robotyzację, współczesne trendy i tak dalej. Ja nie miałem okazji uczestniczyć w całości, bo trochę byłem zmęczony i trochę się spóźniłem, więc byłem tak o 21.30 od 21.30 tak do 1.30 wróciłem sobie do domu, bo byłbym dłużej, ale trochę temat był już nudny, bo było o Silver Economy, właśnie to zaraz też powiem, bo jak już mówiłeś o starszych ludziach, to coś powiem, co tam było o tym Silver Economy. No i problemem bardziej było to, że mnie strasznie noga, but mnie strasznie uwierał w nogę i nie mogłem wysiedzieć. Ale bardzo, bardzo fajna impreza, naprawdę polecam. Było to organizowane we Wrocławiu przez Uniwersytet SWPS, jakaś taka uczelnia prywatna, ale taka prężnie działająca, warszawska, która we Wrocławiu ma oddział. I byłem na kilku prelekcjach, trochę trafiłem, zaczęło się bardzo mocno, bo trafiłem na początek na prelekcje, to może złe słowo, to były panele dyskusyjne. Trafiłem na panel dotyczący kultury i ostatnie, gdy trafiłem, było połączenie teatru i technologii, to kawałek trafiłem, było bardzo fajne. Nie wiem, jak się nazywa coś takiego, ty pewnie gdybyś zobaczył, to byś wiedział, taka animacja malowana. Nie wiem, jak się coś takiego nazywa, ale trafiłem właśnie na taki pokaz filmu animowanego, który jest jakby wygląda jakby obraz malowany na żywo.
0: Czy to może był ten Van Gogh? Może nie?
1: Nie, ale podobna technika. Nie. I to był w ogóle Cloud, jakoś tak się nazywał ten teatr. To jest wrocławski w ogóle teatr, który łączy animację, robotykę z teatrem w ogóle.
0: O, jakie fajne.
1: Bardzo, bardzo, bardzo, jak to się zaraz spróbuję i było bardzo...
0: Nie wiem niestety, jak to się nazywa, ale kojarzę takie różne właśnie nietypowe animacje, gdzie tworzą obrazy z piasku na żywo jakieś i wiesz, i poruszają je na przykład, albo na szkle malują coś i potem jakoś to poruszają, mieszają. Fajne, bo to są takie eksperymenty, to jest animacja, nie wiem, może to się nazywa nawet animacja eksperymentalna czy coś.
1: Tak, bardzo, bardzo, bardzo fajnie to było. Potem miałem trochę polewę, bo była wypowiedź pana profesora Jerzego Lutego, którego kojarzyłem z tego, że prawdopodobnie chyba jego matka mnie uczyła kiedyś, prowadziła mi zajęcia na studiach z filozofii, bo w większości kierunków na, nie wiem jak teraz jest, ale kiedyś było na studiach, na pierwszym roku się miały tam zajęcia z filozofii. I pamiętam, i chyba jego matka mnie uczyła, ale jego matki nie lubiłem. A on taki całkiem sympatyczny, bo rozmawiał o kulturze ewolucyjnej i o tym, jak ewolucja wpłynęła na nasze postrzeganie kultury, sztuki i tak dalej. Bardzo, bardzo fajnie pokazywał eksperyment o tym, jak w wielu krajach na jakichś tam grupach testowych, zamkniętych, tworzono obraz idealny dla danych społeczności. I fajne było to, że w większości kultur, oprócz Holandii, co było zaskakujące, oprócz Holandii, w większości kultur jest tak, że uważa się za krajobraz idealny, krajobraz nawiązujący do sawanny, i on tam właśnie mówił, że to jest wynik naszej ewolucji, że przez tam tysiące pokoleń żyliśmy jeszcze, nasi przodkowie żyli na sawannach i tak dalej. I gdzieś to nam się, to jest taki nasz atawizm, że gdzieś to pozostało w naszych głowach, że nam się podobają krajobrazy, przywołujące widok tej sawanny i pewien typ drzew, który rośnie na sawannach tylko, tak? Nam się bardziej podoba niż inny typ drzew. I coś takiego było, i to było takie całkiem ciekawe. I potem wyszedł drugi psycholog i zaczął mówić o kulturze, jak to się nazywał, kulturze pogardy, czy coś takiego. I zaczął od tego, zaczął od obrażania tamtego poprzedniego i dwóch psychologów zaczęło się kłócić, nie? I taka kłótnia była, bo ja napisałem książkę, ale ja się z panem nie zgadzam, bo pan w tej książce czytałem pański artykuł i pański artykuł nie był nic wart.
0: Profesorek nerwosolek jakiś.
1: Tak, takich dwóch profesorków się zaczęło kłócić. Przy czym moim zdaniem zdecydowanie bardziej kulturalny był właśnie ten, co mówił o tej ewolucji i tak dalej, niż tamten cwaniaczek, co tam mówił o Magdzie Geffler i tak dalej. Potem byłem na panelu dotyczącym architektury i urbanistyki, już tutaj najbardziej byłem nakręcony, oczywiście usiadłem w pierwszym rzędzie. Dzięki temu miałem okazję poznać najbardziej znanego wrocławskiego architekta, pana Zbyszka Maczkowa bodajże, jak się odmienia to nazwisko. I tam miałem z nim okazję rozmawiać. Bardzo fajnie było kilku takich dosyć znanych architektów, sobie rozmawialiśmy o różnych rzeczach, o takich wyzwaniach urbanistycznych, również o jakichś takich ciekawych projektach, na przykład hospicjum dla dzieci, które będzie połączone z balonem i dzieci, które są chore na raka, będą mogły w ramach takiego polepszania swojego takiego dobrostanu w tych ostatnich jakby latach życia, będą mogły zaznawać takiego zobaczenia świata z góry na dół, bo będzie ten balon taki będzie integralną częścią tego hospicjum. Dużo takich właśnie ciekawych projektów, jak na przykład takie pokoje relaksu, które wyglądają jak, mają jakieś tam animacje rzucone na ściany i symulują, że jesteśmy w lesie i można sobie odpocząć na hamaku. Dużo fajnych rzeczy. Potem poszedłem na panel dotyczący pieniędzy. No i tam już było trochę nudniej. Pierwsza prelekcja była o tam podejmowaniu decyzji finansowych przez laików. W sumie przez jakąś profesor pokazywała jakieś badania polsko-amerykańsko-izraelskie. Pewnie zaraz powiem, jak pieniądze to Żydzi, wiadomo o co chodzi. Ale było o banksterach też oczywiście. No i potem było na koniec właśnie o tym silver economy, czyli o ekonomii ludzi starszych. I tam właśnie było też sporo właśnie ciekawych informacji o tym, jak się kształtują jakieś takie relacje gospodarcze, społeczne ludzi starszych, jakie tam wyzwania stoją przed społeczeństwem w zakresie tutaj właśnie przygotowywania się na to, że w 2023 roku 40% społeczeństwa w Polsce to będą ludzie powyżej 65 roku życia, a już to jest 20-kilka%. I tam też i tutaj była pani, która jest szefem Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej, który jest pomysłem Centrum Adama Smitha, tak to się wymawia, no i tam właśnie pani współpracująca z Robertem Gwiazdowskim, pewnie jest większość ludzi znane, więc pewnie teraz troszkę przynudziłem, ale generalnie chciałem powiedzieć, że bardzo fajne wydarzenia są i warto śledzić, bo mówię, ja się o tym dowiedziałem 2 dni przed i naprawdę, no, chyba jedna z najlepszych możliwych opcji na spędzenie wieczoru, bo takie faktycznie intelektualne wyzwanie, intelektualna rozrywka, coś bardzo fajnego, możliwość poprzebywania z ciekawymi ludźmi i porozmawiania w piątek wieczór przed północą o jakichś tam bardzo ambitnych rzeczach, poznania fajnych, znanych często ludzi, a nie gdzieś tam wychodzenie do klubu na piwo na przykład, nie? Albo siedzenie w domu i oglądanie seriali, więc jakby polecam, jeżeli ktoś gdzieś mieszka w większym mieście i może śledzić, czy jakieś takie wydarzenia w jego okolicy nie mają miejsca, to naprawdę polecam, bo jest to jest to coś fajnego i myślę, że będę dalej to gdzieś tam monitorował i będę w takich eventach starał się zawsze uczestniczyć, bo było naprawdę warto.
0: Fajnie, fajnie. No, myślę, że ciekawe rzeczy czy opowiadasz i jakby tak trochę w tym kierunku, co ostatnio Skała proponował, żeby na przykład w Nocnym Radio więcej opowiadać właśnie o sztuce, o kulturze, o artystach jakichś i mi się to podoba. Nawet się tu zaraz ujawnił artysta, Jarek Wylbigos pokazał obraz, który namalował, no i to całkiem do rzeczy jest. Całkiem fajne tu swoje dzieło wkleił. Może w tym kierunku powinniśmy trochę pójść, bo teraz jest taki moment, że trochę tutaj szukamy jakichś nowych tematów, nowego podejścia i może faktycznie trzeba się skupić na jednym, na czymś nowym. Chociaż no pewnie nie do końca, bo dla niektórych może to będzie nudne. Dla mnie na pewno nie. No, jak będziesz miał jeszcze jakieś ciekawe relacje z jakichś swoich wypadów, a teraz to sama przyjemność gdzieś wyjść. Dzisiaj sobie wyszedłem, to słoneczko świeci, zapachy, w ogóle wiosna, super. Jest to aż przyjemnie sobie gdzieś.
1: Naprawdę, to był fajny piątkowy wieczór. Było w miarę ciepło, nie było jeszcze jakoś tak gorąco, aż tak ciepło jak teraz, ale normalnie sobie mogłem spokojnie, ładnie się ubrać w marynareczkę, pójść sobie bez żadnej kurtki. Potem wieczorem miasto puste, to mogłem na odcinku 8 km złamać tyle przepisów, że mogliby mi równie dobrze prawo jazdy zabrać. Aż grzech był jechać przepisowo po obwodnicy śródmiejskiej, kiedy nikogo nie było na tej drodze. Żadnych samochodów, świateł, ani nic. Ale fajnie, fajnie. Czasami naprawdę zamiast... Bo to jest taki godzina pierwsza czy druga w nocy, jak się jest w dużym mieście, to często się nic nie dzieje. Są puste ulice i tak dalej, a można znaleźć jakiś fajny event. I to był w ogóle event, który nie był w centrum miasta. To był gdzieś na zupełnych obrzeżach. To było na pewnie wjeździe z Ostrowskiego, na Grabiszyńskiej, przy Grabiszyńskiej, na końcu za Fatem jeszcze. No to wcale nie było centrum, tak? Więc wcale nie idziesz gdzieś tam i tłuczesz się pomiędzy pijanymi ludźmi i tak dalej. Fajnie kulturalnie, dużo fajnych dziewczyn, to tutaj jakby zachęta naprawdę, bo to było organizowane przez uczelnię i dla samych tych dziewczyn to można było tam pójść.
0: No, czasem artystki fajne są też. Pamiętam, że podobało mi się wiele dziewczyn ze szkoły artystycznej, gdzie tam byłem. One są takie inne, nie? Tak się ubierają nietypowo, tak sympatycznie wyglądają, fajnie, tak z fantazją. Nie są to takie typowe dziunie, które, wiesz, takie chcą być takie jak wszystkie inne. I modne i tak dalej, i trendy, tylko takie inne dziewczyny fajne.
1: Też. I sporo tam takich właśnie okazów było, no bo tam było sporo jakichś dziewczyn, które gdzieś tam dziennikarstwo studiują, to też jakieś takie wygadane były i dosyć inteligentne i naprawdę, no jak tam słuchałem, no powiem tak, no młodzi ludzie często mieli po te 23, 4, 5 lat, a naprawdę jak to słuchałem, no było parę osób naprawdę takich inteligentnych, z którymi można prowadzić dyskusję na bardzo wysokim poziomie. I były też takie osoby, przy których czułbym się, nie uważam się za jakiegoś głupka, ale były takie osoby, no, które intelektualnie naprawdę czułbym się w jakimś tam stopniu lekko zawstydzony, bo oczywiście życie weryfikuje, bo można być super przeintelektualizowanym i super wygadanym, a potem życie to zweryfikuje, że to jakby nie ma pokrycia jakichś praktycznych rzeczach. Natomiast tak czy inaczej, myślę, że warto sobie raz na jakiś czas zafundować coś takiego innego. Nie wiem, ja na przykład ostatnio w środku dnia, bo była ładna pogoda, sobie pojechałem do Muzeum Architektury na wystawę Bohdana Lacherta. Takie lubię sobie od czasu do czasu zafundować coś innego, bo to nie jestem osobą przeintelektualizowaną, ale lubię obcować ze sztuką. Sprawia mi to dużą przyjemność i nie robię tego w taki sposób, że nie wiem, idę gdzieś tam ze znajomym, bo tak, bo dziewczyna chce, bo ktoś tam chce i tak dalej, bo do teatru, bo raz na jakiś czas wypada. Tylko lubię, po prostu lubię i raz na jakiś czas coś takiego swojego znaleźć. Zresztą też takim fajnym wypadem było to, co zrobiliśmy z Potrzebą przed świętami w sobotę, gdzie odwiedziliśmy we Wrocławiu kilka takich fajnych, nietypowych miejsc i potem do mnie się odzywały osoby. Ja wrzuciłem parę zdjęć na Facebooka, że były osoby z Wrocławia, na przykład rodowici wrocławianie i do mnie mówili, nie znałem tych miejsc. Co to jest? Super, jak tam trafić? Czy właśnie złomowisko tramwajów, czy stary port miejski, gdzie nie każdy wie, gdzie jest. Wiedzą, gdzie jest może port miejski, ale niewiele osób tam było i nie wiem, no nie wiedzą, jak tam może być fajnie, tak industrialnie, gdzie można no praktycznie wszystkiego dotknąć, wszystko zobaczyć i nikt się nie wygoni. No oczywiście ochrona tam była, to my tak... Ja złapałem za telefon, zacząłem dzwonić, tutaj się zagadaliśmy. Przeszliśmy koło ochroniarza, nigdy zagadani, nawet nie zwrócił na nas uwagi. Ale warto, naprawdę, tym bardziej, że ciepło się robi, warto po prostu wyjść z domu, wyjść, odejść przed komputera i porobić coś fajnego, niekoniecznie musi być to picie piwa w knajpie.
0: No, ludzie czasami się zastanawiają, żeby, gdzie by tu zobaczyć jakieś takie miejsca odrealnione, jakieś takie przypominające klimatem postnuklearny świat i myślą o jakiejś zonie czy coś, a można tu na miejscu takie właśnie miejsca znaleźć, jak się okazuje. No, ciekawe.
1: Wrzucę, pokażę wam, pewnie wrzucę, niektórzy mieli okazję widzieć, ale wrzucę zdjęcie, takie moim zdaniem jeden z ciekawszych.
0: A dałoby radę wrzucić, na przykład zrobić taki wpis na Nocnym Radio, gdzie byłoby na przykład kilka takich zdjęć? Czy nie bardzo?
1: Wiesz co, no, mieliśmy z potrzebą w planie i no, liczę, że tutaj on do siebie dojdzie jakoś w miarę szybko, jeszcze to zrealizujemy, bo tych zdjęć mamy całkiem sporo, bo ja trochę zrobiłem, sporo zrobił potrzeba. Potrzeba też oczywiście, bo tutaj ja wrzuciłem właśnie to złomowisko tramwajów zdjęcie. No i tam pod tym tramwajem potrzeba znalazł kota oczywiście i fotografował, zrobił sesję kotu całą. Ale to już jest jego prywatna kolekcja zdjęć kota we Wrocławiu.
0: Ten to zawsze jakiegoś kota znajdzie i to jest jego zainteresowanie największe, koty. No.
1: Ale tak mamy w planie. No, liczę, że on tam niedługo dojdzie do siebie i gdzieś tam stworzymy jakiś wpis, bo też planowana jest moja rewizyta u niego i też mamy plan wstępny odwiedzić starą cukrownię u niego w mieście.
0: Gdzie ta stara cukrownia?
1: W Łodzi.
0: W Łodzi.
1: W Łodzi.
0: Jakiś czas temu zwiedzałem starą cukrownię w Malczycach. To też tak ciekawe.
1: To wygląda.
0: Wrażenie nawet zrobiło. A tu Jarek pokazuje inne swoje obrazy, jak ma fajnie urządzony pokoik. Zrobił całą serię obrazów przedstawiających twarze postaci z Breaking Bad. Kurczę, jaki twórczy człowiek normalnie tutaj. Ja nie wiedziałem, że on jest takim artystą.
1: Nie zaskoczony, bo się... Naprawdę.
0: Niezłe rzeczy, naprawdę. Fajnie sobie tak samemu coś wnieść, nie? Do wystroju i wiszą twoje dzieła własne, a nie żadne tam kupne. Fajna sprawa.
1: Ja też kiedyś chciałem, bo ja kiedyś coś tam rysowałem, ale to było takie rysowanie z dupy, więc to w ogóle poziomem nie sięgające do tego, co to Jarek wrzucił, to w ogóle nie była ziemia, ale no fajnie, właśnie fajnie mieć coś takiego swojego stworzonego i pomyślanego, naprawdę fajne. No pewnie sporo jest tutaj osób, o których często nie wiemy, które robią coś fajnego i się jakoś tam nie chwalą. Ale warto by było, bo naprawdę, jeżeli ktoś coś robi fajnego, to nie ma się co wstydzić, tylko trzeba się tym chwalić i to wcale nie jest nic negatywnego, pochwalić się tym, że coś robimy, bo myślę, że no to, co Jarek teraz no, się tak trochę tutaj zrobił, taki swój artystyczny coming out, no to bardzo pozytywnie, naprawdę.
0: Może by zrobić na przykład takie, w cudzysłowie, wernisaże, znaczy takie po prostu mini wystawy, że robiłoby się jakiś właśnie wpis. W tym wpisie dany artysta, słuchacz, mógłby na przykład wrzucić i nagranko jakieś krótkie, w którym by powiedział parę słów o tym, co robi, przedstawił się i tak dalej, a poniżej tego byłyby właśnie powklejane jego różne dzieła i to by super było takie coś, mi się wydaje. Można by też spróbować przyciągnąć trochę więcej osób, które coś tworzą, niekoniecznie obrazy, niekoniecznie grafiki, ale może jakieś miksy, muzyka, grają, nie wiem, na jakimś instrumencie albo uprawiają jakąś inną formę sztuki, może coś piszą, jakieś opowiadania, to by było super taką społeczność stworzyć, to znaczy poszerzyć tą, którą już mamy właśnie o różnych twórców. No, to jest fajne, bo jest też czasami temat do rozmowy. Można sobie podyskutować o tym, o dziełach danego twórcy.
1: Pozytywny temat do rozmów, no. Bo polityka, religia i tak dalej, to często są jakieś takie tematy no, destrukcyjne. One okej, rozmawiajmy, ale no, warto też, no, ta kultura jest fajna. Już nawet z Bajtem rozmawiałem też jakby czy z Wudzem, czy z Jackiem, właśnie ta cała inicjatywa z tą audycją o Terrym Woodkindzie, to było właśnie po to, żeby troszeczkę do radiów wprowadzić pod takim płaszczykiem tych wolnościowych klimatów, tak trochę kultury też, bo też nam na tym zależało, tak jak, nie wiem, chociażby ta audycja, gdzie nas tam było kilka osób, rozmawialiśmy o tej okładce, nie wiem, czy słuchałeś tej audycji?
0: Już nie pamiętam.
1: To też była, ja akurat byłem, była chyba audycja, z której byłem najbardziej zadowolony, z której uczestniczyłem, że ona wyszła taka mocno, mocno niszowa, ale bardzo fajnie, kulturalnie się rozmawiali. Rozmawialiśmy kilka godzin, to taka była naprawdę...
0: A to słuchałem, oczywiście, tak, bo przepraszam, bo zamyśliłem się, ty mówiłeś o audycji o Terrym Goodkindzie i okładkach, tak?
1: Ta druga audycja, bo ta pierwsza...
0: Tak.
1: Ta druga, co ja byłem i był Mariusz.
0: Tak, to oczywiście, jasne.
1: Tak nerdziliśmy trochę, ale to było też fajne, że tak na dobrą sprawę chyba przez dwie i pół godziny spieraliśmy się i dyskutowaliśmy na temat okładki. Nie? I naprawdę sztuka to też jest sztuka i inne rzeczy niż tylko tam polityka i tak dalej. To też są fajne tematy, o których można podyskutować, można się pospierać. Więc no, mi by się bardzo podobała taka inicjatywa, żeby faktycznie troszkę więcej tej kultury, tej sztuki do radia wprowadzić. Bo mówię, ja nie tworzę, tak, i nic nie pokażę własnego, natomiast staram się uczestniczyć w jakichś wydarzeniach kulturalnych, staram się szukać fajnych rzeczy, więc też chętnie bym na przykład podrzucił informacje o różnych eventach, czy może jakąś relację z czegoś zrobił, jakiś mały reportażyk. Tak od siebie mógłbym też może od czasu coś wnieść w tym temacie.
0: Jasne, no to mamy jakiś tam plan, żeby spróbować może w tym kierunku. No tu Jarek, okazuje się, że trochę taki jest nie, wstydzioch, jak to tutaj napisał, ale to bez sensu. Czego tu się, to raczej się trzeba szczycić i chwalić i tego, że się coś potrafi, nie? Co to za, to powód do wstydu, że się coś fajnego robi? Znaczy w drugą stronę, nie? To raczej powód do dumy chyba. Nie wiem, może jakiś dziwny jestem.
1: Się zadzwonić, Czai.
0: Nie chcę pokazać się, tu wstydzi, Czai. Ja taki malutki, nic nie umiem, brzydkie. Nie, no brzydkie. To co ja... No dobra, no nic, no musimy coś z potrzebą pokombinować, spróbować się jakoś dowiedzieć, co tam się dzieje, nie? Bo coś, widzisz, nie ma odpowiedzi.
1: No też nie, dostałem od niego, będziemy go dalej. Poczekamy, ale będziemy go jakoś tam... docierać do niego.
0: No. Iż ciągle coś, nie?
1: No mam nadzieję, że naprawdę wszystko będzie ok, bo jestem zmartwiony, nie ukrywam.
0: No, ja to nie.
1: Trochę tak mówię, jeszcze go poznałem go osobiście, zobaczyłem, że to jest naprawdę sympatyczny gość i tam żaden z niego troll, tylko normalny, naprawdę fajny, sympatyczny gość i tak, no, zawsze jak się kogoś tak pozna też osobiście, to też gdzieś ta relacja potrafi przeskoczyć na jakiś taki zupełnie inny gdzieś tam wymiar, tak, bo jak się kogoś zna, no to też jest ta osoba w jakiś tam sposób ci bliższa, nie, i no i potrzeba, to jest naprawdę w porządku gość i mam nadzieję, że wszystko będzie ok i że tutaj do nas jak najszybciej wróci w jak najlepszej formie.
0: No też go poznałem dosyć szybko jako takiego, wiesz, bardzo fajnego po prostu gościa, typa. A ludzie, którzy go znają tylko, wiesz, z jego na przykład audycji, to często mają mylne jakieś wyobrażenie o nim, takie bardzo powierzchowne, bo on lubi tworzyć trochę taką aurę wokół siebie, takiego, wiesz, typa z podciemnej gwiazdy może, czy tam coś. Nie wiem, czy o to nawet chodzi, ale tak po prostu go niektórzy odbierają, a jakbyście go lepiej poznali, to zobaczylibyście, że to jest całkiem sympatyczny właśnie człowiek, nie? No też go poznałem od tej strony, że można liczyć na niego w wielu sprawach, no i kurde, i też jestem zmartwiony, nie wiem, co to będzie, no wiecie, to nie jest przeziębienie, nie? No umówmy się, więc kurwa mać, no. Że tak powiem, poetycko. No nic, czekamy. Zobaczymy, co się będzie dalej działo. Weźcie tam, wyślijcie jakąś dobrą intencję, chociaż nie wiem, czy on by się ucieszył z dobrej intencji, man. Może tak, też pewnie by się ucieszył.
1: Widzę, że tutaj Jarek wrzucił swoje kolejne dzieło. Fajne, naprawdę fajne.
0: No kurde, no widzisz, on taki bardzo analogowy jest i to... Nieźle mu to wychodzi, kurczę. To jest normalny artysta, panie. Normalny plastik. Ty plastiku jeden.
1: No, takie i ciekawe, i chyba technicznie całkiem niezłe.
0: No, nieźle. Nie myślałeś, Jarek, żeby na przykład jeszcze robić postprodukcję na komputerze? Żeby na przykład porozmywać trochę, posmużyć na Photoshopie. Ja wiem, że fakturka czasami jest fajna i takie niedokładności właśnie, które sprawiają, że to jest takie analogowe bardziej, ale może jakiś eksperyment, wiesz, narysować coś ołówkiem i zrobić jakąś mocną taką postprodukcję na Photoshopie, żeby to zaczęło na przykład wyglądać jak okładka do książki. Możesz się zdziwić możliwościami, jakie ci daje. Nie wiem, jak tam stoisz z tymi. A, uczysz się. Słuchaj, jakbyś chciał, to ja daję korepetycje całkiem niezłe z Photoshopa. O, już tu sprzedaję swoje usługi, widzisz. O to mi chodziło, żeby cię namówić na korepetycje z Photoshopa. Myślę, że warto. Mógłbyś się, Jarku, zdziwić, jakie możliwości ci daje późniejsza obróbka twoich analogowych dzieł na Photoshopie, tak? Że one zaczną nagle wyglądać po paru maźnięciach, po paru filtrach, po paru operacjach, zaczną wyglądać, kurczę, tak bardziej komercyjnie, tak? Że będziesz mógł to sprzedawać za niezłą kasę na przykład, nie? Jako okładki właśnie do książek czy coś, bo jednak... Co Photoshop to zło, ale adwokat mnie denerwuje. Ty sam jesteś zło wcielone.
1: Adwokat pewnie na Amidze robi. Adwokat na Amidze 3D.
0: Nie no, czasami naprawdę można niesamowite efekty uzyskać. Na przykład widziałem świetny tutorial, jak koleś rysuje pierw coś ołówkiem i normalnie cieniuje w sposób tam tradycyjny, światłocień i tak dalej, szkic tutaj, a potem taki rysunek ołówkiem zaczyna kolorować i obrabiać na Photoshopie, że on zaczyna wyglądać jak te popularne okładki do książek fantasy, tak, że macie wszystko tam takie dopracowane, gładkie i realistyczne i jak namalowane tak nie wiadomo czym w sumie, nie? No bo to ciężko potem już rozpoznać w tym jakąkolwiek technikę, no ale to wygląda po prostu potem tak niesamowicie. Ja jestem akurat fanem i ołówka, i węgla, tak dalej, ale można po prostu tak od komercyjnej strony wypasić te swoje dzieła fajnie. I to wcale nie trzeba dużo roboty z tym. Tak więc, no. W ogóle odezwij się do mnie, Jarku, to może coś tam podziałamy, pogawędzimy może za chwilę. To wiesz, to między nami wszystko, nie? Ja, to nie jest tak, że jak się do mnie odezwiesz, to zaraz ktoś się o tym musi dowiedzieć, czy tam coś, czy coś musi z tego wyjść od razu. Po prostu sobie możemy pobajerzyć. Co się stało z potrzebą? No mówiliśmy, no chory jest, miał udar mózgu i leży w szpitalu. I no nie mówiłem wam wcześniej o tym, bo po prostu no nie chcieliśmy tak, żeby zaraz wszyscy tam się żulucili, pytali, rozpytywali i mu głowę zawracali. No ale teraz jest taka sytuacja, że po prostu go nie ma, nie? I po prostu, znaczy nie ma kontaktu z nim za bardzo, nie wiadomo, co tam się dzieje. Nie ma go znowu w audycji, no to już tak nie chciałem po prostu trzymać, wiecie, w tajemnicy tego, nie? No bo w sumie co to za tajemnica jakaś wielka, tak? Że może jest chory, no więc... Tak to wygląda, no niestety. Tak więc zobaczymy, co tam będzie. No dobra, Grzechu, dzięki wielkie, że zadzwoniłeś. Myślę, że fajnie było pogadać z kimś. Trzymaj się, cześć. W ogóle tak na koniec jeszcze news, który mnie nie wiem czemu rozbawił. W poniedziałek przed południem w zespole szkół ogólnokształcących numer 6 przy ulicy Leszczyńskiej w Kielcach jeden z uczniów rozpylił gaz pieprzowy. Konieczna była ewakuacja około 400 uczniów. I tutaj dalej piszą, że wezwano straż pożarną, policję, ewakuacja, syreny, bo rozpylił gaz. Po prostu nauczycielka wyszła, a ten psiknął gazem. Czy to nie jest jakaś histeria? Czy to nie jest też jakieś chore, że po prostu ten psiknął gazem i uczniowie się poczuli źle? Tam jakieś takie opisy, że uczniowie nagle poczuli się źle. Czyli co, się zasmarkali i oczy ich piekły, tak? I jakaś oczywiście nauczyciele zaraz pomyśleli, że zrobią sobie jak na filmie, że będą biegali, krzyczeli, ewakuowali, tędy dzieci, tędy! I można się wykazać wtedy, że tak, nie wiem, że bohaterstwo takie, nie? Że tam, za mną! I tam nauczyciel WF-u, za mną! Dziateczki! I tam, skoki, tam... Krzysiu, gdzie jesteś? Chodź tu, biegnij, szybko! Taka jakaś w ogóle cyrk, nie? Cyrk, po prostu cyrk, tak bym to nazwał, cyrk. Psiknął gazem i ewakuacja 400 uczniów, nie? Z drugiej strony, ja bym takiemu rozwydrzonemu huncfotowi, jego starym, nie jemu, ja bym go nie karał. Ja bym jego rodzicom dowalił taką karę finansową, żeby wtłukli, bo przypuszczalnie rodzice tego dzieciaka, jak ktoś im tam zwróci potem uwagę, jak pani dziecko, gdzie moje dziecko, bardzo dobre dziecko, to, że se to psiknęło gazem, to odwal się pan. A i jeszcze mu powiedzą, widzisz, jak się uwzięli, Krzysiu, na ciebie. Widzisz, ty sobie psiknąłeś, niechcący tam na pewno zrobiłeś to, a cię uwzięli na ciebie znowu, bo ty jesteś zdolny i oni ci zazdroszczą. Chodź, tu cię przytulę. Dostaniesz nowe klocki Lego, nie płacz. A jakby dostali karę finansową, jakąś taką, żeby im poszło w pięty, to by wtłukli temu i on by się nauczył, nie? Po prostu by mu dali tam... Najgorsza możliwa kara, szlaban na Minecrafta na przykład. I by się zestrał ze zgryzoty. A nie no, wtłuc po prostu, wtłukliby. Tylko ci rodzice muszą czuć, że tych rodziców trzeba ukarać, nie? Bo oni inaczej to będą bronić dzieciaka i tak dalej. Mówić mu jeszcze, że dobrze zrobił, że się go czepiają. Albo, że nie miał prawa pan nauczyciel cię za karę, za ucho pociągnąć. Oskarżymy go o pedofilię. Na przykład, że cię... w strefie erogennej na uchu cię dotykał coś, nie wiem. Nie wiem, karać po prostu tych patologicznych rodziców, bo to jest patologia. Jak ktoś nie potrafi dziecka wychować tak, że ono nosi ze sobą do szkoły gaz i psika, albo dewastuje coś, albo, nie wiem, robi kupę na środku klasy, zakłada nauczycielowi kubeł na głowę, to jest wszystko zupełny brak wychowania, tak? To są tacy właśnie... rodzice, którzy albo wychowują całkowicie bezstresowo, albo się w ogóle nie interesują i ich wychowywanie się ogranicza do spytania się, i co tam w szkole? Dostałeś, o, 4, to niedobrze, to 5 powinieneś. Następnym razem spróbuj 5. Takie rozmowy, nie? Ja się często przyglądałem, jak rodzice wychowują swoje dzieci i widzę, że bardzo mało jest w ogóle jakichś takich rozmów, że a dlaczego to zrobiłeś, a wiesz, że nie powinieneś, tak? A wiesz, że krzywdzisz tam kogoś? Tylko wychowywanie się ogranicza co najwyżej do takich rad w stylu se nie dawaj w kaszę dmuchać, tam coś w tym stylu, nie? Takie bardziej wychowywanie na cwaniaka, na sybiksa. I naprawdę są tacy, jest większość takich, przypuszczam, rodziców, którzy wychodzą z założenia, że tak trzeba wychowywać, że właśnie nie dawaj se w kaszę dmuchać, jak dają, to bierz, jak biją, to uciekaj, takie, wiecie, rady, nie? Jakby Ferdek Kiepski wychowywał. Żadnych takich w ogóle pogłębionych, nie wiem, rozmów, nie? Z dzieciakiem o życiu, o tym, o stosunku do innych ludzi, nawet takich, że warto, nie wiem, że warto szanować starszych, bo oni wiele w życiu przeżyli, trzeba im odpuścić, coś takiego, nie? Tylko wiecie, taki w ogóle brak jakiegokolwiek, tylko albo takie, że żeby miał piątki same, nie? Że, i to wszystko załatwia. Albo takie przeświadczenie, że to szkoła ma wychowywać. No, nie wiem, czy szkoła powinna wychowywać. Z jednej strony może powinna, to przynajmniej okazuje się, że rodzice często

0: prawdziwego zdarzenia, nie? Ja nie pamiętam, miałem coś takiego jak lekcja wychowawcza w podstawówce, ale tam były jakieś takie w ogóle bzdety. Tam były takie, że ktoś tam się źle zachował i omawianie tego. To było już takie najbardziej zaawansowane, nie? I najwięcej wnoszące, że ktoś z klasy się źle zachował i czemu on się tak źle zachował i dlaczego to było złe. To takie coś. Żadnych takich w ogóle ciekawych rozmów czy coś. O, a Radusowi stary kazał unikać konfliktów. A jak nie ma innej opcji, to przed wpierdolem dać ostrzeżenie. To taka lekcja. A mistrz kazał unikać niepotrzebnych walek. Mistrz kazał mi unikać niepotrzebnych walek. Do widzenia panu.
1: Jakiś ciota ten twój mistrz.
0: O ty. A co tam? Dam mu nauczkę. I cios węża. No, najgorsze dzieci, tutaj twierdzi Lukacjusz, że dzieci urzędasów, a ja myślę, że najgorsze dzieci to są dzieci gliniarzy, polityków, urzędasów i księży. Dzieci księży. O, a Grzesiek dokuczał księdzu w gimnazjum. No, wiecie, że ja w ogóle nie chodziłem do gimnazjum, za moich czasów nie było gimnazjum. Nie byłem nigdy gimbusem, tak jak wy. Wy gimbusy. No i nie wiem, i potem, nie wiem, wy też macie w rodzinie na przykład takich bliskich, którzy oceniają innych tylko w kategoriach na przykład, że zadzwonił na urodziny albo dał prezent i to wszystko, i to wszystko jest? Bo ja niestety tak. Tylko takie kryteria. Czy dał prezent i czy na urodziny zadzwonił? I czy pamiętał o urodzinach? To jest tylko to. I nic innego w sumie. No, a jako, że czasami zapominam zadzwonić na urodziny, to podpadłem trochę. I część rodziny nie za bardzo chce ze mną się widzieć, bo nie zadzwoniłem na urodziny, czujecie? Nieważne, że tam się starasz, że starasz się, wiecie, jakoś tam porozmawiać, się przejmujesz cudzymi sprawami, współczujesz coś tam w ogóle. Wszystko to nieważne. Ważne jest, że nie zadzwoniłeś na urodziny. No, także bywa i tak, nie? I to są ludzie, którzy pewnie mają bardzo wąską tą umiejętność, taką zawężoną tą percepcję jakąś i komunikację i wszystko inne, bo się nigdy tym nie interesowali. Za bardzo takimi rzeczami nie rozmyślali o tym. Interesowało ich właśnie, co kto ma, ile ma i dlaczego ma, a jak ja mogę mieć, a jak już będę miał, to co wtedy, to może dam temu. Bo są ludzie, którzy potrafią okazywać miłość na przykład tylko, na przykład dając, nie? I to jest ich sposób. Ja tu nie krytykuję, no to każdy jak tam potrafi, nie? Ale to trochę smutne jest takie coś. Tak? Najlepszy czas w gimnazjum? Pewnie by się sporo gimbusów znalazło. A są tacy, co uważają, że to jest bez sensu, te gimnazja, nie? Że to jest takie nie wiadomo co trochę, że... No nie wiem. A ja ciężko przeżyłem edukację. Trafiałem na szkoły, nie wiem, zawsze się źle czułem w szkole, nie? I w technikum się źle czułem, bo nie podobało mi się zupełnie. Bardzo dużo przedmiotów ścisłych, z których jestem słaby i konieczność takiego po prostu wkuwania i nudy, i fizyka, i chemia, i wkuwanie. Zero jakiejkolwiek przyjemności kojarzę z tą szkołą. Liceum to jak w technikum były takie dzieci, wiecie, z trochę gorszych domów,

mów, tak dalej, takie bardziej, wiecie, wygadane, wyszczekane, takie bardziej, wiecie, takie bardziej ziomalskie może klimaty, to w liceum takie jakieś synusie i curusie z dobrych domów, skarżepyty takie, lalusie, no, też z wyjątkami jakimiś, nie? Ale i tak źle, i tak niedobrze, nie? Najlepiej było w artystycznej szkole, tam jakieś bratnie dusze znalazłem, nie? Bardziej. No ale tam takie, wiecie, niebieskie ptaki, nie? Trochę bardziej. I ludzie z jakimiś tam problemami, a artyści, twórcy. No tam zdecydowanie najfajniej było, ale też w sumie się tak za dużo nie nauczyłem. To taka szkoła, taka fabryka artystów bardziej niż rzemieślników, a ja jestem jednak rzemieślnikiem bardziej. Tak więc nie było żadnej zbyt dobrej szkoły. Do liceum w ogóle się nie dostałem, plastycznego, państwowego, tam w ogóle. Mój stary miał... artystyczne szkoły tworzą ludzi nieżyciowych. Być może, życiowe kaleki, tak uważa adwokat. Być może. Mój stary miał dobry, chciał się dostać do tego, do wyższej szkoły, do ASP. I się nie dostał, bo jako przysługę zrobił, namalował obrazy swojej koleżance, która właśnie była trochę taka, wiecie, cienka w tym, i poprosiła go, żeby, bo stary był zdolny, żeby namalował jej. On to zrobił, przyjęli ją, a jego pracę powiedzieli, że to ktoś inny mu to namalował, bo wcześniej widzieli obrazy tej koleżanki i on jakby wpadł, że to nie jego są. I go nie przyjęli. Tak więc widzicie, tak się wychodzi na zrobieniu komuś przysługi, nie? No może nie powinien takiej przysługi robić, bo to było takie oszustwo trochę, nie? W sumie, ale stary taki był, jak go ktoś poprosił o coś, to on zaraz tam, no nie ma sprawy, proszę tutaj. Ale no widzicie, tak to jest. No, już kiedyś wspominałem o tym. Teraz jakbym mógł cofnąć czas, to w ogóle do żadnej szkoły bym nie poszedł. Nawet bym podstawówki nie skończył. Bo uważam, że mi to nic nie dało zupełnie za bardzo. Ale to jest taki wyjątek. Myślę, że jednak większość ludzi takich normalnych powinna chodzić się trochę poedukować. Przynajmniej, żeby pobyć z innymi ludźmi, może, nie wiem. Albo... Ale popatrzcie, tylu jest tempaków dookoła, którzy w ogóle jakichś najprostszych rzeczy nie wiedzą, takich, nie wiem... Nie wiedzą, kiedy był chrzest Polski, kto odkrył Amerykę, czy Ziemia krąży wokół Słońca, czy Słońce wokół Ziemi. Tacy, wiecie, w ogóle jeśli chodzi o wiedzę, to tacy analfabeci, nie? To takie po prostu tempaki całkowite, nic nie wiedzą. To ja się nie uczyłem i wiem, nie? A oni... Cóż, nie wiem, co musieli robić, że nie wiedzą nic. Zabawne, jak potrafią, że ten, jak tak starają się zabłysnąć i wychodzi, że nic nie wiedzą, a oni, kiedy była bitwa pod Grunwaldem? O? I tak się chwalą, że to wiedzą, że tą znają tą jedną datę, co każdy zna. To jest taka przysłowiowa właśnie taka, nie wiem, znaczy taka, wiecie, typowa, taka jedna, jedyna data, którą każdy zna, tą właśnie bitwę pod Grunwaldem, nie? I tak, a ja wiem, kiedy była bitwa pod Grunwaldem. No brawo, Lukacjusz, brawo. Lukacjusz tu wie akurat. No. To jest zabawne, taki tempak, który nie wie nic, chce pokazać, że coś tam wie, że tą jedną datę zna, nie? A najlepiej jak taki, co jeszcze w ogóle nic nie wie o historii Polski, to sobie jeszcze nosi jakieś ciuchy patriotyczne, nie? I wielki patriota. No, syn nosi, bo podobają mu się po prostu, bo chce szpanować i w środowisku być postrzegany jako taki właśnie swój gość, nie? Z podwórka, taki twardziel, ubierze sobie koszulkę patriotyczną i wielki kozak, nie? Od razu. To jest żałosne, po prostu żałosne też. Nie mogę z takich ludzi. Dobra, to ja sobie idę, w sumie prawie 3 godziny audycji.
I wpadnijcie. Kurczę, wiecie co? Był ostatnio Byte Eater w ogóle we wtorek, bo on się do mnie coś odzywał jakoś przed audycją, ale mnie wtedy nie było. Dopiero potem ten, to już tam nie odpowiadałem. Coś, nie wiem, była w ogóle audycja Byte Eatera w ostatni wtorek? Nie wiem, wiem, że był Błażej. Maxa już chyba nie będzie, bo znowu go nie było. Już chyba mu się odechciało nadawać. A Skubaniec się deklarował, że powróci tutaj i ponadaje. No ale już tyle już nie było, że z taśmy była. A... Bajt zaczął pić, tak? Niewyraźnie mówi. Komp siadł. A miał jakiegoś dostać nowego kompa od jakiegoś tam słuchacza. Coś się cieszył, że mu ktoś wysyła. To może był taki przypadek, jak mi chciał jeden słuchacz wysłać komputer i po korespondowaniu tam, dziękowaniu tak dalej, to w końcu mi nie wysłał. I przestał odpowiadać. To może też taki przypadek był, że w rezultacie nie dostał tego nowego sprzętu, a wiem, że właśnie tak, padają komputery na wiosnę. Jezu, jak mi padnie komputer, to ja nie mam na nowy, szczerze, to od razu mówię, to zamilknę na długi, długi czas chyba, bo niestety, Jezu, wytrzymaj jeszcze trochę komputerku, kochany, jeszcze trochę może, co, zanim odłożę na jakiś nowy, bo to będzie dramat, a on już dosyć stary jest, leciwy. Nawet nie będę robił żadnej zbiórki, no słuchajcie, no umówmy się, nie jestem, kurczę, taką gwiazdą jak jakiś tam Seba, czy Łysy, czy Tajfun, o jakiś tam Tajfun jest, żeby dostawać tam po 1000 zł od sponsora i zbierać po kilka koła na posiedzenie jedno, gdzie jem na przykład konserwę, czy Beckham, czy śpię na przykład, bo są tacy, co śpią i im wysyłają pieniądze, no to umówmy się, no ja nie zasługuję, żeby robić tu jakąś zbiórkę na komputer, no w końcu tylko parę lat tu nadaję audycję, więc no nie będę prosił, bez sensu. Z komórki, żeby nadawać, tak? No to może z komórki, faktycznie. Mam nową komórkę, to mogę nadawać. No. Też jest taka jakaś prawidłowość, że jak się wali, to wszystko, więc teraz się spodziewam najgorszego u siebie. Aż się dziwię, że u mnie się nic takiego w sumie jakiegoś... Znaczy dzieją się niefajne rzeczy, ale nie aż takie. Czekam, aż dowiem się, że mam raka, albo właśnie mi się zepsuje komputer. No co jest grane? Czemu jeszcze nie ma? Naprawdę, to jest tak... To jest aż dziwne. Aż dziwne. Może jakaś śmierć w rodzinie znowu kolejna. To jest takie dziwne, że u mnie się nic takiego nie dzieje mega strasznego. Tylko takie standardowe przeciwności losu cały czas, ale tak ogólnie to żyje. To jest aż dziwne, że mi ręka nie odpadnie, że kiły nie złapie jakieś. Naprawdę dziwne. Mnie piorun nie trafi. Naprawdę. Masakra jakaś. Za dobrze jest. To jest tak dobrze, że aż się niepokoję. Naprawdę. Jeszcze mi się uda zebrać na czynsz. To już w ogóle będę zdziwiony. Nie, to ja chyba śnię. To muszę się uszczypnąć. Się muszę obudzić. To się nie dzieje naprawdę. No, także. Jest jeszcze ktoś na antenie? No, słucha nawet 55 osób. A czemu nie 44? Ładniejsza liczba. No, cisza przed burzą. No właśnie, to nie jest bez powodu takie powiedzonko. Cisza przed burzą. Żeby zagrać w lotto, myślisz? Tak. To by było nawet dziwne, jakbym wygrał, nie? Takie dziwne. Wyobraźcie sobie, przychodzę tutaj... No.
Dobra, chyba już nie mam o czym gadać. No, zapytaj się, Grzesiek, Maxa, czy coś jeszcze będzie. Tylko, no i pozdrów go tutaj ode mnie, od słuchaczy w ogóle i tylko powiedz, że jakby chciał coś nadawać, to raczej tak regularnie, nie? A nie, że się zjawi na przykład raz teraz, a potem go nie będzie 3 miesiące znowu, nie? A potem znowu się zjawi. To raczej odpada. Ale tak czy owak, fajnie, że był, fajnie, że... Chyba z Maxem jest trochę tak, że on może się nieco zawiódł na tym, że audycje anglojęzyczne... nie miały jakiegoś tam odzewu, feedbacku dużego, co mnie jakoś nie dziwi. No wiedziałem od początku, że tak będzie. To już jest taka niszowa rzecz. Nie dość, że niszowe radio, mało tu osób, to jeszcze po angielsku, prawda? No to znowu odfiltrować tych takich nieuków jak ja, którzy nie znają dobrze angielskiego. No to w ogóle zostaje malutka grupka. No i cóż, no i tak bywa niestety. Szkoda. No, także tak to wygląda. W tym tygodniu mam nadzieję zrobić jakieś trochę ciekawszego spoilera w końcu. Nie wiem, czy nie zamienię go na Hiro, ponieważ komiksy jednak trochę się nie kwalifikują do audycji o filmach, prawda? Trochę to nie pasuje, to by już było takie mocno na siłę. No, a jest jednak ta marka, ta audycja w sumie, taka, do której można wrzucić coś takiego jak komiksy i chciałbym trochę coś poopowiadać o komiksach. No nie wiem, czy taki w pytkę. Raczej chyba to jest takie sobie teraz, ale jest, no zawsze można powiedzieć, że jest takie sobie, ale jest, nie? Lepsze to niż nic, tak bym to określił ze swojej strony. Ale też, no całe szczęście, że Ola i Zenon zadzwonili, to myślę, to wtedy jest fajnie, nie? W ogóle jak ktoś zadzwoni, można pogadać, a oni jeszcze fajnie się z nimi gada o tych filmach, bo oni się trochę interesują, trochę wiedzą, mają gadane i to się jakoś tak przyjemnie wtedy robi, fajnie. I, no i są długo na antenie, nie ma, że powiedzą dwa znam zdania i idą sobie, tylko można sobie na spokojnie pogadać trochę. Lubię z nim, jak oni się pojawiają w spoilerze. A na przykład Ola jest fanką komiksów, czyta różne komiksy i może ona się zjawi właśnie w tej audycji i sobie porozmawiamy o różnych komiksach najlepszych. Już od dawna planuję taką audycję o komiksach najlepszych. Takie, które można polecić z czystym sumieniem jako takie właśnie, że musisz je przeczytać. I też dla tych, którzy na przykład się nie interesują komiksem, nie czytają za bardzo i pamiętają tam Tytus, Romek i Atomek, Koziołek, Matołek, tak, to... No to właśnie tak, ktoś ma takie pojęcie, a chciałby się przekonać, że jednak to jest coś bardzo wartościowego, często lepszego niż film i głębszego, i ciekawszego, i więcej w tym jest fantazji w ogóle. No to właśnie polecimy różne tytuły na pewno wam wartościowe, takie, na których się z pewnością nie zawiedziecie. A macie jakieś... Jak można przeczytać komiks? Hehehe, tutaj się śmieje adwokat Lepper. No, a widziałeś, tam są takie też te żuczki, te całe te takie, co litery się nazywają. To są też. Ty chyba jakieś takie komiksy dla 5-latków może miałeś, że tam były same obrazki. To chyba tak, nie? To widzisz. Możesz się zdziwić właśnie, adwokacie. Właśnie dla ciebie to będzie ta audycja, że ci pokażemy, że komiksy też można przeczytać. To nawet, słuchaj, nieraz jest dużo do czytania, że cię normalnie głowa rozboli. Ci głowa spuchnie, bo jest bardzo dużo tekstu i taki, że nawet powiem ci, że znudzony będziesz. Będzie go tyle, że nie będzie ci się chciało czytać i będziesz tak przerzucał te kartki, bo już ci cierpliwości zabraknie. Zobaczysz, że tak będzie.
Nie, no myślę, że coś mniej ambitnego niż Kaczora Donalda zna adwokat, bo w Kaczorze Kaczor Donald to był całkiem dobry komiks akurat. Mówię o tym, o Sknerusie na przykład. To był całkiem fajny komiks. Wielu dorosłych jest fanami komiksów o Sknerusie. Aha, te z gum do żucia znasz, mówisz. No to tam nie było, to się wyjaśniło, tam nie było właśnie, tam były same historyjki. Ale takie fajne, śmieszne, no to liznąłeś trochę komiksu, można powiedzieć. I tak w sensie dosłownym liznąłeś, bo pewnie ci pachniały te karteczki tą gumą, to tam jeszcze wylizałeś te komiksy. No to jest coś lepszego właśnie niż te nawet przeżyłeś, tak? No widzisz, tego się nie je, no to się tylko ogląda. To, że ci pachniało gumą, to nie musiałeś od razu tam wpychać do buzi, no. No widzicie, jaki to głupiutki ten adwokat nasz, no. Dasz mu historię z Donalda, to zamiast się zapoznać kulturalnie, to zje razem z gumą. No widzicie, no, ale będziemy tu pracować nad adwokatem, będziemy pracować. No, ale to spoko, to wesołe były historyjki fajne, różne tam. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, także teraz chyba zamiast spoilera eksperymentalnie zrobimy Heroesa. A, już wiem, co chciałem powiedzieć. Chciałem, co prawda jakieś tam tematy mam, które chciałbym poruszyć w czasach ostatecznych w piątek, ale jestem otwarty na wasze propozycje. Może coś lepszego zaproponujecie. Więc możecie wysyłać na przykład w komentarzach do tej audycji. Na przykład jakoś jutro wrzucę, pewnie już dzisiaj mi się nie chce, już późno, 12 w nocy. To możecie w komentarzu do tej audycji napisać, co... jakieś propozycje właśnie do czasów ostatecznych. Może coś o rodach iluminatów byście chcieli, albo to jakby to mnie troszkę interesuje teraz, albo może o magii coś byście chcieli, no nie wiem, zaproponujcie coś. To Anusz Widelec coś się tam spodoba. Może zrobimy tak jakoś wielotematycznie tym razem. No naprawdę nie mam teraz jakoś ani ochoty, ani serca, ani czasu, żeby coś jakoś super przygotowywać. No ale... O. Iluminaci bez gaci, ciąg dalszy, tak... No, w sumie była nawet spoko audycja. Ale czy to się nadaje na kontynuację jakąś? No, bo chyba znowu u konkurencji nie będzie nic, znowu. Widzicie, jakie ludzie sobie robią przerwy? Tutaj nie ma, tu nie ma, tutaj mnie nie ma i następnym razem znów mnie nie będzie. A ja zawsze jestem. To zawsze jakiś plus, nie? Jaki jestem, taki jestem, ale zawsze jestem. No. Chyba, że mnie nie ma. Dobra, a teraz już właśnie znikam i mnie nie ma. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć.

0: Powinienem się przywitać, chyba. No, bo... tak zbulwersowała mnie trochę informacja, że Telewizja Polska i Episkopat zawarły porozumienie. Więcej mszy na antenie publicznej telewizji, zarówno w programie trzecim, TVP Info, program pierwszy, w całkiem niezłych porach, bo tu godzina, no z rana transmisja mszy, więcej transmisji mszy, ale też o 15, no to taka godzina, gdzie kiedyś o tej godzinie leciały fajne seriale, pamiętam jak jeszcze oglądałem telewizję, to o tej godzinie leciały sobie jakieś bardzo fajne takie seriale topowe, programy dla dzieci edukacyjne, to jeszcze za PRL-u, jakieś teleturnieje, popularno-naukowe programy. Teraz będą msze i ma być też więcej programów katolickich. Nie zdefiniowano konkretnie jakie, pewnie już nad tym dumają, co to mogłyby być za programy. Ale pewnie coś takiego, że będzie tam przekazywana doktryna katolicka. No, ciekawe. Wszedłem na antenę, a tu na priwa mam pytanie, czy wejdę. Teleturniej odpedalenie geja. No, co na zmora ma propozycję. No, raczej nie mamy co się spodziewać programów, które by na przykład coś powiedziały o rodzimowiercach, czy... To już nie daj Boże jakieś inne religie okultystyczne, takie jak hinduizm, prawda, Hare Krishna, nie wiem, czy cokolwiek tam innego. Nawet nie sądzę, żeby cokolwiek było o innych kościołach chrześcijańskich, no bo Kościół katolicki będzie pewnie bardzo uważał, tutaj trzymał rękę na pulsie i uważał, aby nie było nic za bardzo tam o protestantach, czy o jakichś tam zielonoświątkowcach, czy innych. Będzie tylko katolicki ksiądz, niestety. No i można się zastanowić, czy to jest dobre, bo może to jest dobre, może się nie znam po prostu. Wiem tutaj, że Jan Matejko czy Jola z Radia Enki na pewno by pochwalili bardzo i powiedzieli, że no i bardzo dobrze, a co ma być? Przepraszam bardzo, to jest nasza historia, to jest nasza kultura, nasz kod kulturowy. Poza tym jest 90% katolików i my też mamy prawo mieć swoje programy i dobrze, że więcej, więcej, więcej. Jeszcze więcej powinno być. Co to ma być, że jeden program czy dwa dziennie? Z pół dnia powinno być coś właśnie takiego, dobrego, bożego. I co ci to przeszkadza, krawiec? Co ci to przeszkadza? Że są takie programy. No, przeszkadza trochę, przeszkadza właśnie. W ogóle przypominacie sobie, żebyście kiedykolwiek widzieli w telewizji publicznej jakiś program, w którym byłyby inne religie zaprezentowane? To już za SLD było, nawet tak jak telewizja była pod pieczą SLD, no to też już włazili w dupę Kościołowi. No i ja sobie nie przypominam, żeby kiedykolwiek był jakiś program o rodzimowiercach, na przykład, czy o kulcie Asatru, o wierzeniach takich właśnie wikińskich w asów. Nic, żadnych innych religii. No tak samo jak religia w szkole jest też, to nazywa się religia, powinno się nazywać religia katolicka, nawet nie chrześcijańska, tylko katolicka, bo są dzieci się uczą z jakiegoś tam kościółkowego, katolickiego elementarza, jak to się nazywa, katechizm, z katechizmu się uczą. uczy katolicka zakonnica, katolickich reguł, katolicki ksiądz, katolicka katechetka. Zachęca do chodzenia do katolickiego kościoła. Jest omawiane, jak się przygotować do różnych katolickich uroczystości. Są omawiane sakramenty i tak dalej, i tak dalej. No wszystko katolickie. Jola napisała, że znowu wkładam w jej usta, których nie powiedziała, że wkładam jej w usta słowa, których nie powiedziała. No niezupełnie, bo to raczej było na zasadzie, czego się spodziewam. Czego się spodziewam, jakich wypowiedzi. No a nie kryjecie się zarówno ty, Jolu, jak i Jan ze swoim wielkim szacunkiem dla Kościoła katolickiego. Jan się przedstawia jako osoba niewierząca, nie wiem jak jest z tobą, no ale nie kryjecie się ze swoim wielkim szacunkiem i z tym, że podoba wam się Kościół katolicki, że go szanujecie, cenicie i tak dalej, no to jakich wypowiedzi można się spodziewać, że dobrze, że w tej właśnie telewizji publicznej się mówi o sprawach katolickich. No. Ale jeśli się poczułaś urażona, to przepraszam. W każdym razie mnie to bardzo denerwuje, że tak jest i tak się zastanawiam, czy w ogóle jest jakiś sens tutaj. Co takiego nam ten katolicyzm daje? Może ktoś chciałby zadzwonić i powiedzieć tak konkretnie, co nam daje. Słuchają też Nocnego Radia katolicy i ja jestem otwarty. Może ktoś zadzwoni i powie, Krawiec, mylisz się, myślę, że katolicyzm jest bardzo dobry, ponieważ daje nam... I tu można wymienić, co tam komu przyjdzie do głowy. System wartości, pisze Jola. A co, a nie ma innych systemów wartości? Jaki to jest system wartości? Co ten system mówi, co ten system przedstawia, takiego konkretnego, że co, że aborcja jest zła? No to jest bardzo szeroki temat i... Można o tym bardzo długo rozmawiać i się wykłócać i każdy ma tutaj swoje racje. Nie bez powodu jest jakiś kompromis zawarty, a nie mamy w jedną stronę. To, czy to już jest dziecko napoczęte, czy nie napoczęte, można się długo spierać. Więc to jest taki slogan troszkę, że system wartości nam daje, ale to bym chciał konkretnie na przykład, nie? Co... Jaki to jest system wartości? Dlaczego ten system wartości katolicki jest lepszy niż inne, bardziej uniwersalne systemy wartości, niż jakieś prawo naturalne, humanizm? Czy po prostu, nie wiem, oparcie się na takich prostych zasadach i wtłoczenie ich od małego w małe główki małych dzieci? Nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, szanuj drugiego człowieka. Można tak w ten sposób też spróbować, nie? Jaki tu jest ten system katolicki wartości? Zresztą, jaki by nie był, to ja nie widzę, żeby to działało za bardzo, bo jak patrzę tak sobie na katolików, to nie widzę, że oni są jakoś bardziej moralni, czy odznaczają się jakąś lepszą moralnością, są bardziej empatyczni, bardziej bezinteresowni? Raczej nie. Ciężko tutaj wskazać, czy mamy koło siebie ateistę i katolika i będą różni. No, raz się znam zarówno bardzo fajnych i takich chętnych do pomocy drugiemu człowiekowi, do wybaczania, i tak dalej, ludzi po obu stronach i nie widzę tu absolutnie żadnej przewagi, a może wręcz przeciwnie. Częściej katolicy są mniej skorzy do jakiegoś dialogu, ponieważ oni mają dogmat, bardzo silne dogmaty, które im zabraniają dogadywania się z kimś, tego, żeby pójść na kompromis. Są nieelastyczni zupełnie, więc no tutaj jesteśmy skazani tylko na racje tej jednej strony, które no niekoniecznie muszą te racje być dobre. jak dla mnie to Kościół to zawsze była po prostu to była przynależność do pewnej wspólnoty, wynikająca w dużej mierze z wychowania, po prostu z wychowania w pewnej tradycji, odprawianie pewnych rytuałów, spowiedź, komunia, bierzmowanie, tak, ślub kościelny, ale nie widzę w tym jakiejś wielkiej wartości czy czegoś, co nas, mówiąc takim językiem właśnie religijnym, ubogaca jakoś szczególnie. Czy katolicy są jakoś bardzo uduchowieni? No widzisz, Jolu, ty na przykład tutaj piszesz o tym systemie wartości, często się na te rzeczy powołujesz, ty na przykład właśnie i Jan, a dzisiaj nas zwyzywałaś. My cię raczej nie wyzywamy, na przykład my, ateiści, nie? Tak bardziej z szacunkiem, a ty nas zwyzywałaś dzisiaj tam gdzieś na Discordzie, nie? Że głupki, że tutaj... No to tak... Też u tych osób wierzących często taką pogardę właśnie widzę do inaczej myślących. I właśnie ten brak jakiegokolwiek kompromisu, złość, która się pojawia. Z jakim szacunkiem trzeba to było przeczytać? Nie wiem, o co chodzi. No... Mi się wydaje, że tutaj absolutnie nie ma żadnej przewagi, jeśli chodzi o moralność, o szacunek dla innych, o empatię i tak dalej. Nie ma absolutnie. No, już wielokrotnie się zastanawialiśmy, czy bycie dobrym człowiekiem i pomaganie innym bez spodziewania się jakiejkolwiek nagrody jest lepsze, czy jakieś takie ciągłe liczenie na to, że się... No, katolicy wierzą w zbawienie za uczynki, tak? To protestanci wierzą w zbawienie z łaski, że wszyscy jesteśmy bardzo grzeszni i nikt z nas nie zasługuje na to, żeby dostąpić zbawienia. I można to uzyskać jedynie schylając głowę i prosząc o to, żeby się Pan Bóg, dobry Pan Bucek, zlitował. Ja bym się w ogóle zastanowił, jakbym był tutaj psychologiem, to pewnie bym lepiej wiedział, a tak to pozostaje tylko pewna intuicja, czy dobre jest wychowywanie młodego człowieka w takim opowiadanie mu o wiecznych mękach, pokazywanie przybitego gwoździami do desek człowieka, opowiadanie tych różnych strasznych historii, to takie traumatyzowanie młodego człowieka. A mówiłem już o tym, jak działa strach, nie? Jest wiele dowodów na to, że człowiek wystraszony jest bardziej podatny na manipulacje, łatwiej nim sterować, łatwiej wpływać na niego, ponieważ kiedy jesteśmy... Kiedy mamy takie poczucie strachu, włączają się pewne takie mechanizmy obronne nam, że bardziej intuicja jakaś działa, spada iloraz inteligencji, szukamy jakiegoś punktu zaczepienia bardziej. No i tym punktem zaczepienia może być właśnie ten kościół, który handluje leczeniem lęku przed śmiercią, można tak powiedzieć. To znaczy sam powoduje pewną chorobę i sam ją leczy, jak często to znamy z życia, prawda? Że w nas się pierw się nam stwarza jakieś sytuacje kryzysowe, a potem nam się oferuje ich rozwiązanie. I to robią ci sami ludzie. No to jakaś chora sytuacja, w której ciągle się straszy człowieka właśnie tym grzechem, że tego ci nie wolno, jak to zrobisz, to będziesz potępiony. tutaj będziesz cierpiał za swe grzechy i tak dalej, i się straszy. Nie tylko tym, ale samym pokazywaniem właśnie zamęczonego na śmierć człowieka, skatowanego. Wszystkie te żywoty świętych, to jest zawsze śmierć, zawsze jakaś chora sytuacja, nie? Jakieś tortury, jakieś... No to tak karmić. Gdyby nie miało to podszewki takiej religijnej i gdyby młodego człowieka karmić śmiercią, trupami, torturami, biczowaniem, krwią, która za ciebie była wylana, ale to by było, powiedzmy, w konwencji jakiegoś filmu horroru, no to by wszyscy nagle krzyknęli, what the fuck, co tu się dzieje, nie? Jacyś sadyści doszli do władzy? Czy jacyś mordercy nagle układają program dla dzieci? Wywalić to gówno. No ale jeśli jest dodana do tego ta opowieść właśnie, że to jest wszystko mistyczne, że to ma głębszy sens, że ktoś za ciebie tu się poświęcił, i no to się inaczej zupełnie na to patrzy. No zawsze jest też tak, że warunki dyktuje ten i propagandę sieje ten, kto ma władzę, kto ma wpływy, siłę. A Kościół ma i może właściwie dowolne rzeczy tutaj. Księża się bardzo różnią od siebie w swoim przekazie. Jeden ksiądz będzie bardziej jakiś taki liberalny, drugi bardziej konserwatywny, jeden będzie bardziej straszył tym, że złe jest wszystko, gry komputerowe, Harry Potter, Aikido, Judo, Feng Shui, no tak wymieni wszystko, co tylko stanowi jakąkolwiek alternatywę dla duchowości katolickiej i będzie tym straszył. I ktoś może powiedzieć, ale są też i fajni księża. No to co? No to ale... W tej telewizji publicznej się pojawią i tacy, i tacy. I to niewiele zmienia, że są i tacy, i tacy. Bo zawsze do tej telewizji wpuszczą a to takiego, a to takiego. To jest bardzo wygodna strategia, ponieważ można wszystkie te prawdy objawione przekazać naraz i zawsze się usprawiedliwiać. Ale jest też tam ksiądz Kaczkowski, mądra głowa, a jest też ksiądz Sowa, mądra głowa, a ktoś inny powie, a to lewacki pomiot w Tok FM-ie był i posłuchaj sobie tutaj księdza Natanka, on naprawdę. I będzie i Natanek, i ksiądz Sowa. Raz jeden, raz drugi, żeby zadowolić szeroką rzeszę katolików i tych bardziej takich otwartych, nowoczesnych i tych takich zapyziałych konserwatystów w ogóle, co po dwóch klasach podstawówki, którym można wmówić, że Harry Potter, demon przechodzi na ciebie i diabolo siódmy level i jak wskazówkami zegara nim obracało. No i można komuś też taki przekaz zaserwować i wszyscy będą zadowoleni. No wiem, że Kaczkowski nie żyje, wiem. Ale to taki przykład, no nie znam się za bardzo na księżach, więc szukałem jakiegoś takiego, który byłby właśnie uważany za takiego normalniejszego, za takiego fajnego, nie? No to mi ten przyszedł do głowy, mimo że nie żyje. No to o jednego tam rozsądnego bardziej, mniej. Witam cię, Gumball.
1: A, dobry wieczór. Powiedz mi tak na wstępie, ty w cokolwiek wierzysz? W sensie nawet jeśli w siebie, ale w coś wierzysz?
0: A co rozumiesz przez... czy wierzę? Przez to, czy wierzę?
1: Czy jest coś, do czego jakby masz jakąś wiarę, nie wiesz, czy to będzie do końca, ale w coś wierzysz? Można wierzyć nawet w pieniądz, wiesz? To wiary są różne. Akurat, czy ty masz jakąś?
0: W zasadzie to jesteśmy dzisiaj skazani w dużym stopniu na wierzenie w naukę. To znaczy, to nie jest taka sama wiara, jak w przypadku religii. Ale w pewnym sensie też, no, nikt z nas nie był w kosmosie, wielu z nas nie przeprowadzało doświadczeń chemicznych, żeby się samodzielnie przekonać, czy faktycznie działają jakieś tam reakcje chemiczne. Często się uczymy takiej wiedzy teoretycznej, a nie sprawdzamy niczego w praktyce. Nikt nie ma w domu laboratorium, Nikt nie potrafi się poznać też na tylu różnych dziedzinach nauki, żeby móc się wypowiadać na temat fizyki, biologii, jeszcze się na elektronice znać i tak dalej, więc jesteśmy trochę skazani tutaj też na wiarę, ale to jest moim zdaniem zupełnie inna wiara. To jest bardziej zaufanie do drugiego człowieka w jego umiejętności i wiedzę i w to, że on nas specjalnie nie okłamuje, bo go ktoś podkupił. A w każdym razie wierzymy w to, że większość ludzi nauki takich nie jest i ufamy w to, co nam przekazują, w słowa naszych nauczycieli, naukowców, ale jest też jakaś domieszka wiary w tym, nie? Pewnie. Chociaż zupełnie się nie zgodzę w takie właśnie mówienie, jak u Enkiego słyszałem, że Kościół, jak oni to mówią, Kościół nauki, tak, że to i to samo, i to samo. Jedni sobie wierzą w naukę, a drudzy, że istnieje Pan Bóg. No to jest bez sensu takie porównywanie.
1: Znaczy, według mnie wiara jest tym, co ty chcesz wierzyć, i nauka to też w pewnym sensie wiara, bo nie do końca wszystko wiemy, chcemy poznawać rzeczy. Wiara na przykład w Boga to jest po prostu stwierdzenie, no, że tak jest. Czy to jest złe, czy nie? No ja na to odpowiedzi nie mam, bo ja jestem tutaj, powiedzmy, tak po środku. Ja myślę, że gdzieś tam coś istnieje i no co to jest, to nie wiem. No i myślę, że to jest dobra rzecz, że jednak są te wiary. Ja nie popieram wiary dla władzy, to jest w ogóle inna sprawa, ale sama wiara jako konstrukt, gdzie po prostu mamy coś, co pomaga nam no po prostu żyć, no jest łatwiej. No może to nie istnieje, ale to daje nam pewną nadzieję, może złudną, ale tam gdzieś ludziom pomaga. No jeśli to komuś pomaga, no co jest w tym złego? No bo tak naprawdę no każdy potrzebuje czegoś takiego no w swoim życiu, no bo byśmy chyba no szaleli.
0: No ale to jest też taki głębszy temat, czy pomaga faktycznie, czy to jest zaleczanie pewnych lęków, tak jak powiedziałem, wywołanych wcześniej. Przez tą samą instytucję. Daje ci chorobę i daje ci lekarstwo. Pytanie, co by było, gdyby to zamienić na jakiś inny rozwój duchowy. Może są lepsze alternatywy, o wiele lepsze. A poza tym, wiesz, to jest takie bardzo płytkie, wydaje mi się, stawianie sprawy. Komuś to potrzebne, to niech se będzie. No ale za tym idą naprawdę już ważne i poważne rzeczy, tak jak mariaż potem tego kościoła z władzą, tak jak to, że żyjemy w takim, wiesz, właściwie państwie półwyznaniowym i to ma wpływ na wiele rzeczy, nawet na to, która partia jest u władzy, bo bez pomocy Kościoła prawdopodobnie PiS by nie wygrał wyborów, więc to się wszystko przekłada już na takie bardzo konkretne i życiowe rzeczy, a ktoś sobie mówi, o, komuś to potrzebne, to co ci to przeszkadza, nie? No to tak, nic mi nie przeszkadza, do czasu mi nie przeszkadza, aż z każdą instytucją jest właściwie tak samo, że jak zdobędzie, im większą władzę zdobywa, tym pewniej się czuje, więcej się domaga i apetyt rośnie w trakcie jedzenia. I jak to się mówi, daj palec, to całą rękę wezmą. I to się właśnie dzieje na naszych oczach, więc no, nie jest to dobre. Tak samo no, u Enkiego też często był ten temat poruszany, że musi być, znaczy no to sam Enki tak uważa, nie wiem jakiego słuchacze, ale Enki często podkreśla, że chciałby, aby była ta dwubiegunowość, że widzi świat jako taki właśnie dwubiegunowy, w którym się ścierają różne przeciwne do siebie idee i widzenie właśnie świata. I że to sprawia, że jest dobrze właśnie, że jak tego nie ma, to rodzi się jakieś zło, nie? No więc wychodzi na to, że musi być ta opozycja dla Kościoła i chyba już dawno nastąpił ten czas, już najwyższy czas, żeby ta opozycja rosła w siłę i żeby atakowała z całą mocą, z całą siłą ten Kościół. Kościół oczywiście ma strategię swoje i zawsze będzie miał taką strategię tchórza i pokrzywdzonego i będzie przybierał rolę ofiary, nawet jak już wszędzie wiszą krzyże, jak się przysięga na Biblię, jak w szkołach jest religia, jak w telewizji właśnie jest podpisywana umowa, że więcej programów religijnych, kościółkowych, to będzie i tak zawsze jęczał, stękał i będzie: o, mordują, chrześcijan, mordują nas, chcą nas całkiem wyplenić, o, ledwo już żyjemy. I to jest ohydna strategia, nienawidzę czegoś takiego. Mi się to kojarzy z takim, wiesz, golumem jakimś, nie? Z taką jakąś wstrętną i pokraczną istotą, do której mi jest cholernie daleko. Nie potrafię się z czymś takim w ogóle identyfikować.
1: No wiesz, ja tak widzę religię jako rzecz, która jest substytutem dla nauki. Ja tak samo widzę wiarę w naukę jak w religię. A dlaczego? Bo no tutaj na przykład rzeczy takie, które się dzieją na świecie, no jedni wiedzą, że to ma wytłumaczenie naukowe i ja skłaniam się rzeczywiście ku temu, że to bardziej jest prawdopodobne, że wszystko jednak jest tak naukowo. Jeżeli jest jakiś tam Bóg, no to jest to powiedzmy jakaś tam fizyczna rzecz, która, nie wiem, jakaś super tam coś, ale to nieważne. No i po prostu ludzie, którzy są trochę mniej inteligentni, no ciężko im będzie zrozumieć szkołę, jak to się mówi, nauki i to wszystko panować, a przynajmniej zrozumieć podstawy, żeby no jakoś nie zabłądzić w tym, bo jak tak wrzucą ci wszystko, że a nie ma Boga, nie ma tego i w ogóle i tamto i chuj i w ogóle, no oni czują się skrępowani i wiesz, ty możesz mówić, że to było narzucone, ale no powiem ci szczerze, że jakbym miał tak pustą głowę, to bym nadal się pytał, nie? I czy odpowiedzi nauki w wypadku, kiedy nie rozumiałbym tego, byłyby dobre, nadal by to mnie gdzieś tam tłamsiło pewnie, bo bym tego nie rozumiał, jeśli oczywiście nie. I wiesz, i to tak ktoś mówi, że nic nie będzie, nic ten, i to człowieka po prostu trochę tłamsi, nie? Ja myślę, że religia to jest taki substytut dla nauki, dla ludzi, którzy po prostu tego no nigdy nie pojmą albo nie dadzą rady, co wcale nie jest złe według mnie. Ale mówię, no ty masz swoją opinię i ja ją szanuję, bo myślę, że no też religia robi dużo złego. Ja widziałem, co się dzieje. Ja myślę, że bardziej to jest spowodowane tym, że oni chcą władzy, ale ja myślę, że w nauce to samo się dzieje. Ci naukowcy, kurwa, też by trochę chcieli. Elon Musk, nie? Ci wszyscy, no też tam coś by chcieli robić. No to wiesz.
0: Ale co by chcieli? O co ci chodzi teraz?
1: No kontrola Marsa, nie no żartuję, ale chcieliby no zrobić coś takiego, wiesz, większego, mieć tego Marsa, mieć tam inne rzeczy, nie? A Kościół by chciał inne rzeczy, nie? No każdy gdzieś tam jakąś władzę próbuje zdobyć, jakieś rzeczy i wiesz.
0: Strasznie miałkie jest to, co dzisiaj mówisz. Jakoś tak mnie zupełnie niczym ani nie przekonałeś, ani nie zaciekawiłeś. No, cały czas dajesz taką treść w stylu, no niech se będzie jedno i drugie, coś w tym jest coś dobrego, w tamtym coś dobrego, musi być takie coś i to, i tamto, i tak nic z tego nie wynika za bardzo.
1: Bo mnie bardziej ciekawi, co ty mówisz, widzisz, bo ja chciałem z tobą porozmawiać, bo ten temat zawsze był dla mnie ciekawy. Jestem osobą, która bardzo akceptuje, może dlatego nie potrafisz ze mnie wyciągnąć nic, bo ja na żadną religię nie potrafię się wkurzyć. Potrafię się wkurzyć na ludzi, którzy zabijają dla religii, robią jakieś rzeczy. Ja takich nie toleruję, ale samych religii ani samego po prostu stylu życia nigdy nie będę szkalował, ani nie hejtował, ani nic, bo no dla mnie to jest ciężkie jedno powiedzieć, że o, religia jest zła i tyle i w ogóle weźcie tam wypierdzielcie z tym i potem no ludzie tak no nie są zbytnio szczęśliwi.
0: Dobra, odpowiem może tutaj na pytania, znaczy na różne komentarze z czata. Pior pisze, biedny krawiec został skrzywdzony przez księdza w dzieciństwie i teraz walczy z kościołem. Nienawidzę takich wypowiedzi, strasznie mnie wkurwiają, przyznam. Bo, nie wiem, mierzysz swoją miarą jakąś, jesteś katolikiem i takie coś piszesz, to
1: ale
0: jest jakieś wariactwo, ale daj mi dokończyć. Jeśli piszesz to na serio, to zakładasz, że jeden z twoich księżulków, z twoich idoli mnie wyruchał i dlatego atakuje kościół, no to tak strzelasz se w stopę trochę. Na szczęście ominęła mnie ta przyjemność, że mnie wyruchał jakiś klecha. W cudzysłowie oczywiście przyjemność, ale nie musi się nic takiego dziać, żebym widział w kościele wielkie zło. I to jest takie spłycanie straszne, że takie stawianie sprawy, że wrogiem kościoła mogę być tylko jak mnie wyruchał ksiądz. Jest to debilna wypowiedź, totalnie debilna. Jeszcze taka właśnie trochę na zasadzie strzelania sobie samemu w stopę, więc czegoś takiego to nie toleruję. I ciągłe też takie pytania, jak Jola tutaj pyta, dlaczego chcesz innym zabraniać, bo tobie się nie podoba? Dlatego, że to nie jest twój kraj, Jolu, gdzie ty dyktujesz sobie warunki i kościółkowe ma być i kościół ma zdobywać władzę. A co, to może jeszcze dopiszesz, że jak mi się nie podoba, to żebym spierdalał, tak? Bo to jest kraj katolicki.
2: Zapraszam wypierdalać.
0: Żyjemy tu wspólnie i mam prawo też oczekiwać, że będzie rzeczywistość trochę pod moje upodobania, a nie tylko pod upodobania katolików. To też tak jest strasznie, tak no, trochę na zasadzie właśnie nie podoba się, to spierdalaj. Może niekoniecznie, ale czy ja, poza tym ja nie zabraniam, ja wyrażam swoje poglądy. To jest też takie... No to nie ma w tym nic z uczciwej jakiejś dyskusji na konkrety, na... Tylko takie jakieś emocjonalne takie, no, zabraniać innym.
1: Ci tu przerwę. Sorry, wiem, że nie powinienem, ale ja myślę, że gdzieś ziarenko prawdy w tym musi być. Ja nie mówię, że ktoś się tam ten, ale coś musi w tym być, bo jak ty tak emocjonalnie do tego podchodzisz, no to coś jednak gdzieś na rzeczy musi być. I może jednak ty powinieneś tak sobie siebie skonfrontować i zastanowić się, może gdzieś tam jednak coś ten kościół ci zrobił, ale takiego poważnego. I wiesz, i gdzieś tam siedzi to w tobie. I ja nie mówię oczywiście, że to jest złe, że ty nie masz racji, bo pewnie masz. Tylko tak powiem ci, że dobrze byłoby to skonfrontować.
0: Okej, czy tobie komuniści coś zrobili? Albo czy naziści ci coś zrobili? To czemu ich krytykujesz w ogóle?
1: A ja nie krytykuję. Nie krytykuję nazistów ani komunistów.
0: Dobra, oddajmy głos Nocnej Zmorze, potem Jola, która dołączyła. Nocna Zmora, jesteś?
2: Jestem, witajcie. No, delicje radiowe normalnie. Orlando Bailando na Katolach dzisiaj urządzasz. A tak chciałem się skonfrontować trochę z Gumbalem. Słuchaj, Gumbal, według Kościoła katolickiego albo wierzysz, albo ginisz, mato. Nie ma innej opcji w sumie. Nie.
0: Słuchajcie, właśnie też inny news z dzisiaj. Z podręcznika biologii nowego już zniknęły informacje o antykoncepcji. I to jest takie zdobywanie kolejnych przyczółków. I dlatego mi się to nie podoba, bo to dotyczy wszystkich. Gdyby katolicy sobie chodzili po prostu do kościoła, żyli swoim życiem i się nie wpierdalali w życie innych cały czas, na każdym kroku i nie układali wszystkiego w tym kraju pod siebie, to by mi to może nawet nie przeszkadzało.
2: No właśnie chciałem do tego nawiązać, że ogólnie religie to są strasznie takie namolne, agresywne.
0: Tak, zaborcze, namolne.
2: Swoją ideologię. I na przykład to, co próbuje przedstawić Gumball, czyli bycie takim neutralnym, no to powiedzmy może w jakimś idealnym świecie miałoby jakąś rację bytu, ale w świecie, w jakim my żyjemy, no to spróbuj powiedzieć takiemu islamiście, no takiemu stereotypowemu, radykalnemu, że jesteś niewierzący, to łeb ci spadnie jeszcze szybciej z karku, niż gdybyś powiedział, że jesteś chrześcijaninem, bo dla nich nie ma nic gorszego, niż coś takiego. No, a w przypadku Kościoła katolickiego również nie zostałbyś jakoś specjalnie po głowie poklepany, powiedziane, by ci było dobrze, idź w pokoju, czyń dobro.
1: Dlatego powiedziałem, że ja nie szanuję jednostek. Jeśli miałbym z kimś walczyć i ktoś by mi rzeczywiście powiedział, to ja wtedy podjąłbym tą walkę, podjąłbym rękawice i jeśli ktoś by mi rzucił coś takiego...
2: Ale to zaraz, nie chcesz walczyć z jednostką, tylko z całą...
1: Nie, właśnie mówię, znaczy jeżeli jakaś grupa by mi to rzuciła, tak twarz, to umarłbym, ale umarłbym przynajmniej z honorem.
0: Dobra, dajmy Joli głos. Witamy na antenie, Jole.
3: Witajcie. No więc tak, jeżeli chodzi o moje życie, to ja przeżyłam 62 lata i nigdy nie miałam problemów z kościołem. Ja nie wiem, skąd u was się biorą jakieś problemy. Nigdy żaden ksiądz nie napasował mnie w sensie takim, że mam chodzić do kościoła. Nigdy nie byłam nagabywana na to.
0: A ja byłem.
3: Nigdy nie miałam żadnych problemów. Widocznie wystarczy po prostu powiedzieć, że nie, dziękuję, do widzenia i sprawa się kończy. Nikt nie stoi nad tobą i nie wymaga tego, żeby chodzić do kościoła. Natomiast
2: ale na siłę wciągają do tego kościoła. Na przykład jak miałeś 5 miesięcy, to ktoś ci zanurzył głowę pod wodę i zostałaś ochrzczona.
3: Słuchaj, no wiesz, no to są jakby rodziców decyzje. I ja w tym też nie widzę nic złego. No rodzice chcieli...

0: W związku z tym, wiesz, to wkładanie mi też, to kościółkowanie przez Krawca, że ja chodzę do kościoła, jest w ogóle jakimś abstraktem, bo ja po prostu nie jestem katoliczką i wierzę na swój sposób.
1: Znów
0: swojej drogi
1: i powiedziałem wyraźnie, że nie wiem właśnie, co do Jana to wiem, powiedziałem, co do Joli to nie wiem, więc Jola, jak będziesz mi więcej tak przypisywać wypowiedzi, przekręcać moje wypowiedzi i robić to, co mi zarzucasz,
0: ale
1: to się pogniewamy.
0: Ale powiedziałeś na mnie kościółkowa Jola. No,
1: nie wiem, czy powiedziałem kościółkowa Jola. Najprawdopodobniej nie powiedziałem kościółkowa Jola. Powiedziałem, że sympatyzujesz z kościołem i bronisz go, co zresztą robisz właśnie teraz na antenie.
0: Tak, bronię kościoła, dlatego że nasze społeczeństwo nie wypracowało sobie swojego systemu wartości i wierzeń, bo wiara wbrew pozorom jest niezwykle ważna. Jeżeli chodzi o jakąś taką szczęśliwość społeczeństwa i ten absolut, który jest tą siłą, która utrzymuje w ryzach społeczeństwo. I wiesz, oczywiście, że religie jako systemy bywają bardzo trudne, no bo umówmy się, że hinduizm jest paskudnym systemem, gdzie kastowość jest po prostu jakby narzucona, że islam jest bardzo trudną religią i w momencie, kiedy radykalizuje się, to tak jak każda religia, która jak się radykalizuje, to jest z nią problem. Ale kiedy się radykalizuje? No wtedy, kiedy jest na nią napaść. Jeżeli wszyscy dookoła napadają, to ludzie, którzy chcą zachować swój sposób wiary, radykalizują się. I to jest normalna obrona.
1: No, w każdym razie mamy katolicki rząd, katolicką telewizję, wszędzie wiszą krzyże i właściwie
0: Krawiec,
1: i religię w szkołach, ale jest
0: masz,
1: atakowany,
0: masz
1: jest atakowany biedny kościółek cały czas. Jest tak atakowany, że zdobył totalną władzę. Miliony płyną na ten kościół, kościół ma specjalne prawa, kościół jest wyłączony z pewnych kontroli, czy to finansowych. Nikt tego nie sprawdza, no bo jak to tak księdza sprawdzać? Finanse w Watykanu i kościoła w Polsce to jest coś, z czego się kościół nie musi absolutnie spowiadać. Ma specjalne względy w wielu sytuacjach, ale jest atakowany i wściekle i stąd ta radykalizacja. No dobra, niech będzie. To może się pokorny zrobi wtedy, jak przestaniemy go atakować. Chociaż nie sądzę.
0: Znaczy, wiesz co, to co w tej chwili
2: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Radykalizacja poglądu. A wiesz, dlaczego tak następuje? No właśnie dlatego, że jedni na drugich napadają ciągle. Ci, co nie są katolikami, napadają na tych, co są katolikami. Katolicy napadają na tych, co nie są katolikami.
3: Myślę, że to na odwrót wygląda, że to katolicy na niekatolików raczej napadają.
0: Wiesz co, ja obserwuję, pomimo że nie jestem katoliczką, obserwuję odwrotną sytuację, że
3: ja
0: jednak ten kościół katolicki...
3: obserwuję z kolei odwrotną do twoich obserwacji.
1: Ja też obserwuję odwrotną. Kościołowi,
0: prawo,
1: księżom wolno krytykować wszystko.
0: Ja ci coś powiem, bo stawiacie mnie w takiej trochę sytuacji, że z jednej strony niby słyszycie to, co ja mówię, ale za chwilę jest to jakby tak odwracane. I dziwicie się, że ja się denerwuję. No,
3: po prostu nie zgadzam się.
0: Nie wiem, ty jesteś Błażej, bo ja was po głosach jeszcze nie rozpoznaję.
1: Radek.
0: Zmora. Radek.
1: Nie, Jolu, po prostu się nie zgadzamy z tobą. Mamy do tego prawo. Znowu jesteś nieprzyzwyczajona,
0: tak
1: że ktoś się
0: sam,
1: nie zgadza z tobą.
0: Ale ja mam prawo nie zgadzać się z wami, czy już ja już tego prawa nie mam?
1: A czy ktoś ci, i po raz 150 się zapytam, a czy ktoś ci tego kiedykolwiek odmawiał tu w radio?
0: To skoro ja wyrażam takie swoje zdanie, to co z tym złego jest?
3: Tak?
0: No właśnie.
4: Ja przepraszam, że się wtrącę. Ja myślę, że jak tutaj daję swój argument, no to oni na pewno go przesłuchali, po prostu się nie zgadzają, no i odpowiadają swoim argumentem. No to jest taka normalna konwersacja.
1: I Jola, no nie, Jola po prostu bardzo, bardzo często jak ktoś się z nią...
3: Nie możesz się przeciwstawić.
4: Nie, no ale...

0: spokojnie, no ja myślę, że trzeba wysłuchać jej, trzeba powiedzieć swój i tyle, no to jest
1: to znaczy, wiesz, no ja ci daję jakiś argument, a ty mi mówisz tylko nie zgadzam się.
0: No, i to też jest pewien
2: błąd. Bo jesteśmy głupi i nie mamy nic do powiedzenia. To dlatego, Jolu, bo jesteśmy głupi i komiksy tylko czytamy i nawet ci nie potrafimy
3: jesteśmy poniżej poziomu intelektualnego.
2: Jeszcze do tej pory nic merytorycznego nie powiedzieliśmy, tylko się tak miotamy i ciskamy, a twoje celne, rzeczowe argumenty, z którymi nie powinno się dyskutować, odbijają się od nas jak grochem o ścianę, bo jesteśmy głupi. Może być taka odpowiedź?
1: Jeden słucha argumentów i wyciąga wnioski i poprawia swoje działanie, a inny się obraża.
0: To może ja założę swoją.
2: To był taki lekki sarkazmik, ale...
0: No dobrze. Będzie kompromis. Założymy religię ja będę miał religię anime japońską i będzie wszyscy zadowoleni.
2: Dla mnie nauka religii w szkołach to jest pranie mózgów i wtłaczanie młodym ludziom do głowy szkodliwych rzeczy, robienie kalek umysłowych z ludzi i potem taki oczytany, trzeźwo myślący człowiek, racjonalny, przy okazji jest katolikiem i zaczyna się gubić w różnych, przy różnych rozmowach, zaczyna się gimnastykować, jakby tu wytłumaczyć na siłę te wszystkie mity, te baśnie, jakoś naukowo i schizofrenii jakieś od tego pewnie dostaje czasami. Nie, w ogóle jest tak...
1: Wiesz co, no to, że mamy mity i baśnie i one niosą ze sobą przekaz, przecież nikt dosłownie w to nie wierzy, a przynajmniej większość. Natomiast mity i baśnie niosą cudowne przekazy i te przekazy są dla nas wartościowe.
2: A jakie na przykład byś wymieniła takie najcenniejsze przekazy z Pisma Świętego, które zmieniły jakoś twoje życie, które cię... jakoś
1: wiesz co,
2: fajnie.
1: Ja nie jestem katoliczką, więc dokładnie ci nie wymienię. Natomiast
2: jeden.
1: Natomiast system wartości.
3: Ja znam taki. To jest nawracaj ogniem i mieczem, a komunistę skazuj na śmierć.
2: Jolu, to czego ty bronisz, jak nie potrafisz niczego dobrego powiedzieć, co wyczytałaś w Piśmie Świętym, a bronisz? To ja nic nie rozumiem w tym momencie.
1: Ja nie czytam Pisma Świętego, bo nie jestem katoliczką, nie jestem zainteresowana czytaniem Biblii. Kiedyś próbowałam, ale mnie to znudziło.
2: No to czemu to bronisz? Czemu tak jesteś bardzo za tym?
1: Że są ludzie, dla których jest to niezwykle ważna sprawa.
2: I komunizm też jest dla niektórych ważna sprawa, i LGBT jest ważna sprawa, i
1: tak,
2: nauka
1: i
2: jest ważna sprawa.
1: I jest demokracja, i jeżeli wygra komunizm, to będziemy, mamy komunizm. Jeżeli przegrywa komunizm, to przegrywa i już. No, tak działa demokracja. No, ludzie w większości w Polsce są wierzący i zagłosowali na partię de facto katolicką, no to mamy to, co mamy i koniec. No i przyjdzie inna partia, będzie inaczej zamiatała.
2: Czyli przyznajesz rację tym, którzy są najsilniejsi i których jest najwięcej na przykład, tak?
1: Sami chcecie demokracji. Ja nie chcę demokracji. Więc wiesz, no ale ja słyszę ciągle, że ludzie chcą demokracji. To tak działa demokracja. No głosują większością, głosujemy większością.
2: Czyli po raz...
3: zadeptuje słabszego.
2: Czyli tak. Znowu tak jakby podwójnie, na dwa sposoby wspierasz to, czego nie chcesz i czego nie znasz, bo nie znasz religii katolickiej, Pisma Świętego, ale
1: mówisz,
2: jesteś po tej stronie,
1: ja
2: bo
1: mówię,
2: bronisz tego
1: i
2: wspierasz też demokrację, za którą nie jesteś.
1: Ale Krawiec, czy ty dobrze słyszysz, co ja mówię? Ja nie wspieram. Ja po prostu mówię, na czym polega demokracja. Ja nie wspieram tego i na końcu nie wiem, czy słyszałeś.
2: Ale godzisz się z tym, ale godzisz się z tym.
1: Mówisz,
2: że tak ma być.
1: Dla mnie demokracja jest to najgłupszy ustrój, który nie sprawdził się już.
2: To czemu powiedziałaś, że niech wygra ten silniejszy?
1: Nie powiedziałam. Właśnie nie słyszysz tego, co ja mówię.
2: Bo się motasz.
1: Że wygrywa
2: bo się motasz
1: ten,
2: i nie
1: który
2: mówisz
1: jest
2: jasno.
1: Najsilniejszy.
2: To nie moja wina, że mówisz niejasno i dwuznacznie, Jolu, naprawdę.
1: Nie, ja mówię, że w demokracji wygrywa ilość głosów. I skoro większość ludzi w Polsce to katolicy, to wygrała partia katolicka, no. Chyba to normalne jest.
2: Większość to też jest sprawa dyskusyjna, bo czy katolik niepraktykujący, taki, który nie chodzi w ogóle do kościoła, a jest tylko...
1: No to nie jest katolikiem.
2: No to takich, którzy nie chodzą do kościoła jest jakieś którzy chodzą, praktykują i można ich nazwać spokojnie katolikami, to jest powiedzmy te 40% max.
1: No i co w związku z tym?
2: No to jest mniejszość, nie?
1: No ale skądś dostali te głosy.
2: Kto dostał głosy?
1: No PiS, skoro wiesz, bo mówisz, że jest to partia katolicka. Zgadzam się z tobą.
2: No nie tylko od katolików dostał. Nie tylko od katolików samych, to nie sami katolicy sprawili, że PiS wygrał, tylko różne siły. Dużo się złożyło na to różnych...
1: No. To w tej sytuacji, jeżeli inni głosowali, to znaczy, że im ta katolickość nie jest przeszkodą.
2: Nie, niekoniecznie. Po prostu bardziej im zależało na profitach socjalnych na przykład i machnęli powiedzmy ręką na to, że ten kościół jest. No jakoś im to może wielce nie przeszkadzało i godzili się, no niech już będzie, ale to nie znaczy, że byli za kościołem też.
0: Ja myślę, że jest metoda na to, żeby jakby pokazać, czy wyjdzie krawca, czy wyjdzie tutaj twoja opinia, bo ja myślę, że wszystkim, którzy wierzą, przydałaby się lekcja taka pod tytułem pokazujemy dużą część Starego i Nowego Testamentu, ale nie tak jak ksiądz powie, tam coś przypowie, nie. Rzeczywiście osoby będą czytać. Nie mówię wszystko, ale coś z tego przeczytają i zobaczą sobie, co tam jest. A szczególnie w Starym Testamencie i powiedzą, a nie, bo chrześcijaństwo to nie jest, bo my zabraliśmy. Nie, to była podstawa judaizmu, który tak naprawdę stał się podstawą dla chrześcijaństwa, a to tylko zostało dlatego wyrzucone, bo ludzie zaczęli nagle to ogarniać, tak powiedzieli, a tam pojebane rzeczy są, no kurwa, oko za oko, ząb za ząb, tam jakieś wyrywanie, jakieś kurwa, tam przychodził anioł, rozpierdzielał armię 10 tysięcy ludzi, no tak trochę było krwawo, no i tam no nie wszystkim się podobało.
2: Wielokrotnie cytowałem różne absurdy z Pisma Świętego, z Nowego i Starego Testamentu, to już było bardzo wiele dyskusji, no i kto wie, ten wie. Gdybyśmy się mieli trzymać tego, co nakazują się te święte księgi, to tam jest o tym, że jak należy niewolnika traktować, więc jest usprawiedliwione niewolnictwo na przykład. Jest podrzędna rola kobiety, która ma słuchać się mężczyzny, tak jak mężczyzna słucha się Jezusa. Jest taka dysproporcja między w hierarchii, że jest kobieta, mężczyzna i Bóg, czy tam Jezus. Trzeba zabijać czynnych homoseksualistów. Trzeba, co tam jeszcze, no dużo jest takich zasad, które zupełnie nie przystają do współczesnej cywilizacji, ale no są takie postacie, znaczy są takie osoby, przepraszam bardzo, jak Jola, które o tym wszystkim nie wiedzą, jak same przyznały, ale niech se będzie ten kościół, skoro ludzie chcą, no to niech se będzie też nazizm, skoro ludzie chcą w nazistowskich Niemczech.
1: Ale wiesz co, Krawiec, ja również wiem, że bez rozgłosu żadnego od wielu lat działa Caritas, kościół, który zbiera różne datki.
0: Pieniądze, bardzo prawda?
1: Dużo, tak.
0: No właśnie,
2: nie przerywaj, Joli.
1: A ma bardzo dużo domów, na przykład samotnej matki w Polsce, o których się nie mówi. Ma bardzo dużo domów pomocy społecznej, gdzie te warunki są zupełnie inne niż w tych właśnie prywatnych, przez tych oświeconych ludzi, że są zdecydowanie lepsze. Więc ja nie mogę, wiesz, tak jak nie można każdego człowieka jednoznacznie skreślić, tak też nie mogę jednoznacznie skreślić tej religii. I jeżeli komuś, tak jak ten mój przedmówca powiedział, że jeżeli komuś jest to dla niego niezwykle ważne, mieć jakiś system wartości i wiarę w to, że istnieje ta istota większa, która w jakiś sposób też określa jego później życie po życiu, prawda? no to w tej sytuacji dlaczego mam mu to odbierać?
2: Zmora?
3: Zmora, proszę. Skoro już po raz enty wspomniałeś o swoim systemie wartości, no to gdzie on był, kiedy na przykład odczłowieczano Zenona albo skazywano na śmierć Błażeja?
1: Wiesz co, ja nie skazywałam na śmierć Błażeja, natomiast dzisiaj byłam, ponieważ pomyliłam się i wstawiłam wpis, bardzo ciekawy film chciałam dla ludzi wstawić na temat pieniądza, nowych inicjatyw, jakie w Polsce się rodzą, jeżeli chodzi o walutę równoległą, żeby wspierać je, bo jest to niezwykle ważne dla nas wszystkich, żebyśmy wyszli z tego bagna, w jakim w tej chwili siedzimy. To zostałam potraktowana, że jestem tą ropuchą, tak, babcia, idź z tej piaskownicy. Wiesz, jeżeli to jest grzeczne i miłe, to powiedziałam, że ja tak prymitywnych rozmów z takimi prymitywami nie będę rozmawiała, no bo to jest przykre. Znaczy,
3: nie musisz mi tłumaczyć, jak wyglądała ta rozmowa, bo ją przeczytałem i doskonale wiem, że trochę przekręcasz.
1: No, nie
2: jak to się zdarza,
3: nikt
2: często...
3: cię nie nazwał ropuchą, no, bez przesady.
1: Nie, a znaczy ja rozumiem, że te ikonki to wstawia się tak po prostu, tak?
3: No tak samo jak buźka się wstawia na koniec zdania, no, tak po prostu.
2: A poszło o to, że tam są porobione takie jakby kategorie i wrzucałaś pod niewłaściwymi, no to Zenon zwrócił uwagę i przeniósł chyba nawet to do właściwej, żeby na drugi raz tam
1: Nie przeniósł. Natomiast ja ci coś powiem, można komuś zwrócić uwagę i przecież gdyby mi zwrócił w grzeczny sposób uwagę, nie kpiąc sobie
3: tak to
1: ze mnie.
3: Napisał ci często tego,
1: nie,
3: co kpił, kategorię.
1: Kpił. Nie, kpił, wiesz, ja ci coś powiem. Widzisz, problem jest z wami taki, ja myślę tutaj o waszym pokoleniu, że wy nie rozumiecie, że kpina jest bardzo niedobrą i obelżywą rzeczą. I teraz, jeżeli ja wychodzę z otwartą ręką i przynoszę coś ciekawego, chcę się tym podzielić, że jest to niezwykle ważne, żebyśmy wspierali coś, co pozwoli nam wyjść z tego bagna finansowego, w jakim się znaleźliśmy. Jestem po prostu szargana. To jest mi przykro, wiesz, i to są właśnie te systemy wartości.
2: Szargana to
1: nie
2: trochę
1: ma tego
2: na wyrost.
1: Systemu wartości.
2: Trochę przesadzasz może z tym szarganiem, ale to dobrze. Odpowiedziałaś to też. Odpowiedziałaś bardziej niegrzecznie, bo wyzywałaś tam, no i to, no, to uznajmy,
1: no nie,
2: że
1: ja
2: jesteśmy kwita.
1: Tak z takimi nie będę rozmawiać.
2: Że jesteśmy
1: no.
2: Prymitywami, tak, i do komiksów, i Kononowicza se oglądać. No spoko, to było bardzo miłe. Może ja bym wolał się na konkretach jednak i na merytorycznych
1: no,
2: sprawach
1: nie
2: skoncentrować,
1: wiem, zauważyli,
2: a nie na
1: była też wklejona
2: emocjonalnych.
1: Właśnie ikonka Ikonowicza i to ja byłam tam odsyłana.
2: No to pewnie coś, znowu jakieś nieporozumienie, tak powiem delikatnie.
1: No więc jeżeli mnie najpierw odesłano, no to powiedziałam, że idźcie w takim razie oglądać tego.
2: No i dobra, ale to
1: bo
2: zostawmy,
1: ja tego nie będę.
2: To nie jest w tym wszystkim najważniejsze. Ja odpowiem na te caritasy, na te domy samotnej matki i tak dalej. Przede wszystkim
3: jeszcze
2: kościół na tym...
3: Jeszcze strącić, bo mi coś net pada i chciałbym się rozłączyć jeszcze.
2: No dobrze, to proszę cię bardzo. To proszę bardzo. Tak?
0: No,
2: no to chyba net padł. Co do tych caritasów i właśnie różnych domów, matki i tak dalej, bardzo, po pierwsze, jest to biznes i Kościół zawsze na tym całkiem nieźle wychodzi. Jest to po prostu biznes, więc nie wiem, czemu tu tak... Poza tym bardzo wiele było przypadków, że te instytucje kościelne właśnie źle działały. Na przykład te siostry Magdalenki i niewolnicza praca dziewczyn w Irlandii. Caritas też dużo jego tam finansów pozostaje takich tajemniczych. Jest bardzo dużo kontrowersji, ile faktycznie tego przeznacza na biednych, a ile zachowuje dla siebie, czy wysyła do Watykanu. Matka Teresa, jak prześwietlono tą sprawę, okazało się, że większość pieniędzy, które ona zbierała, szły do Watykanu, na budowę jakichś kościołów, na pomniki. Na biednych szedł jakiś nikły procent tego. To jest po prostu biznes, absolutnie średnio mnie to jakoś tutaj nie porywa, nie zachwyca i nie widzę tutaj jakiejś wielkiej sprawy. Poza tym, czemu to nie miałyby być świeckie instytucje, gdzie nie oczekują od ciebie, że paciorek zmówisz i pomodlisz się ze wszystkimi i nie werbują cię do swojej sekty za to, że ci tą zupkę dadzą. A poza tym, jak to Jan Fior kiedyś ładnie powiedział, najlepszy interes na świecie, wyżebrać 1 000 000 złotych i za 100 000 kupić zupki, nie? A resztę sobie zachować. Najlepszy interes na świecie. Też bym tak chciał.
1: Wiesz co, ty mylisz, tak jak ja mówię, ty mylisz cały czas różne rzeczy. Przynajmniej dla mnie jest to jakaś totalna pomyłka, bo ty mylisz system wartości z konkretną religią, a wszyscy wyrośliśmy w systemie wartości chrześcijańskich i jakoś one są dla nas normalne.
2: Nie mów za wszystkich.
1: No wiesz, gdybyś wyrósł w hinduizmie, to byś prawdopodobnie nowonarodzone dziewczynki uśmiercał. Więc to trzeba
2: gdyby
1: też
2: babcia miała
1: jakby rozumieć, że są pewne, czy też stosował system kastowy. Prawda?
2: Nie miała na mnie żadnego wpływu religia katolicka. Wręcz przeciwnie, źle wspominam i się
1: tak
2: z nią
1: wydaje.
2: Nie identyfikuję się, tak brzydko powiem, sram na kościół katolicki, chciałbym, żeby zdechł. O, to chyba nie uważasz mnie teraz tutaj, że wyrosłem gdzieś i cenię sobie, czy cokolwiek, nie?
1: Znaczy, wiesz, no właśnie to jest to, co... czego ja na przykład nie rozumiem, bo z jednej strony chcecie tolerancji w stosunku do swojego zdania i do siebie, a z drugiej strony jesteście absolutnie nietolerancyjni dla innych.
2: Ale powody są konkretne.
1: W tej
2: dosyć.
1: Sytuacji, ale daj mi dokończyć, w tej sytuacji mamy taką w tej chwili sytuację w społeczeństwie, że nie tylko, że nie potrafimy się w żaden sposób porozumieć, bo najeżdżamy jeden na drugiego, ale ten brak i przestanie stosowania tego systemu wartości powoduje, że praktycznie żadna instytucja nie działa. Nie działa ani szkoła, ani sądownictwo, ani w zasadzie nic w tej chwili w naszym kraju.
2: Jaki
1: nie
2: system
1: działa.
2: Wartości? Bo znowu wracamy do pytania o konkrety, bo to jest tylko hasło, system wartości, ale no co, wiesz,
1: nie rób
2: co
1: drugiemu tego, co tobie niemiłe na przykład.
2: To jest takie powiedzonko ludowe bardziej niż cokolwiek ma wspólnego z religią.
1: Nie zabijaj.
2: Nie ma w Biblii nic, nie rób drugiemu, co tobie niemiłe.
0: Przepraszam.
2: To jest prawo tak naturalne. Jolu, we wszystkich kulturach jest nie zabijaj, nie kradnij i tak dalej, bo jest to prawo, które wynika po prostu z czystego pragmatyzmu. To tak po prostu jest, że ludzie dochodzą w końcu do wniosku, że im się słabo to opłaca, jak kradną, zabijają, gwałcą i pilnują, żeby tego nie było. To było grubo.
1: Czy mogę na to odpowiedzieć, zanim jeszcze dopuścisz kogoś jeszcze,
2: tak,
1: żeby nie uciekło?
2: Proszę bardzo.
1: Więc teraz wyobraź sobie, że jest, że w naszym społeczeństwie jest ileś osób wykształconych, ale jest bardzo duża rzesza ludzi, którzy nie są wykształceni, którzy nie robią żadnych intelektualnych podróży i dla nich prosty sposób wiary jest jedynym systemem wartości. A ty cały czas tylko odnosisz do siebie. Wiesz, mój mąż nazwał, przepraszam, że tak mówię, ale wasze pokolenie 40-latków pokoleniem jaja. Jak ja myślę tak, to wszyscy tak mają myśleć. Takie jaja.
0: No, bardzo fajnie, no, przypomina mi to. Ja już się trochę ugotowałem w środku. Nie będę krzyczał, bo ja nie lubię, ale jak słyszę takie gadanie, to mi się przypominają cenzorzy YouTube'a, którzy wyrzucają wszystko, bo jestem w wieku jakimś tam i stwierdzam, no, to mi się nie podoba. I w ogóle młode pokolenie albo w ogóle inne pokolenie to jest
1: ale
0: złe.
1: Ale właśnie ja mówię o waszym pokoleniu, że wy wyrzucacie.
0: Ale
1: wy wyrzucacie, nie ale, ja.
0: Nie, właśnie tacy ludzie jak ty wyrzucają, bo stwierdzają, że to mi się nie podoba, bo ktoś mówi coś innego niż ja. I to nieważne co, może nawet być krytyczna rzecz, ale wolność słowa na tym polega, że każdy może powiedzieć co chce. A twoja osoba przedstawia taką rzecz, że po prostu nie możesz tego powiedzieć, bo nie możesz, bo mam swój system wartości. Gówno wartości, bo to są wartości, które blokują innych ludzi. To co ja powiem, to mam rację świętą, najważniejszą, a to co ty powiesz, to weź spierdalaj, bo kurwa... Bo ja się nie zgadzam i w ogóle twoje wartości nie są niczym, bo moje są najważniejsze. Są ludzie i różni ludzie. Ty narzucasz w tym momencie na Krawca i w pewnym sensie na mnie swoje wartości, które są
1: jakie?
0: Pewnie jakie są.
1: Wymień, jakie?
2: No właśnie, żadne za bardzo, bo na razie usłyszałem nie rób drugiemu, co tobie niemiłe, to jest takie ludowe powiedzonko,
0: ale,
2: Jola.
0: Ale ja wiem, co ona próbuje tutaj wrzucić. Ona próbuje wrzucić swoje takie, że no, masz zaakceptować to i to i masz żyć w taki sposób, czyli przykładowo tutaj masz zaakceptować chrześcijanów, nie masz z nim mieć problemu, a jak Krawiec ma z nimi problem, no to ma z nimi problem i gówno kogo to obchodzi.
2: Przede wszystkim za mało merytorycznej mi się wydaje jest rozmowy, a bardzo dużo rozmawiamy o emocjach, o prawie większości, o jakichś takich uniwersalnych rzeczach, które ciężko sprecyzować. Strasznie to jest jakieś takie rozmyte, niekonkretne i właśnie żerujące trochę na emocjach. Mi się to nie podoba do końca taka dyskusja.
1: Wiesz, bo bardziej by jasne było, gdybym ci powiedziała, że nie wiem, jestem katoliczką, wierzę i tak dalej, byłaby jasna sprawa, byłoby
2: białe, czarne. Też by nie była taka jasna, też by nie była taka jasna.
1: A ja po prostu mówię, że to powoduje, że my w naszym społeczeństwie nie jesteśmy w stanie się w ogóle dogadać i nie będziemy.
2: No dobra.
1: Możesz mówić, że ja narzucam, ale to wy narzucacie. Narzucaj, skoro ty nie wierzysz, to w takim razie trzeba spalić kościoły, sram na kościoły, nie, sram na katolików. Obrażasz takich ludzi.
2: Śmiem twierdzić. Słuchaj, ja nagrałem chyba setki audycji i dzisiaj też dość konkretnie mówię, dlaczego nie poważam kościoła, dlaczego uważam go za szkodliwą instytucję. A ty sprowadzasz to do tego, że właśnie ja jestem taki głupek, że ja nie wierzę i ma nie być i spalić to, bo to gówno. Nie, nie mówię tak. To, że się trochę...
1: Ja powiedziałam sram na kościół?
2: I to jest jedyne, co ja mam do powiedzenia, że sram na kościół, tak?
1: No, bo wiesz, zarzucasz mi, więc pytam się, czy to ja, czy ty powiedziałeś?
2: Ja to powiedziałem, a ja się pytam, no. czy tak mnie postrzegasz i podsumowujesz, że to jest jedyne, co mam do powiedzenia, że sram nie podoba mi się i ma zniknąć. To jest, jeśli tak mnie postrzegasz jako taką osobę, jako takiego debila, no to faktycznie nie mamy o czym rozmawiać, bo sprowadzasz mnie do poziomu jakiegoś krzykacza, który nie ma nic do powiedzenia. Wiesz, wielokrotnie mówiłem, co mi się nie podoba w papieżach, w Watykanie, w Piśmie Świętych. Podawałem różne absurdy z Biblii. Dzisiaj też o tym trochę wspominam. I sprowadzanie mnie do poziomu takiego, wiesz, że o, se krzyczy, bo mu się chce spalić, nie podoba. To jest bardzo nieeleganckie i nieuczciwe, przede wszystkim totalnie nieuczciwe.
1: No wiesz, ja po prostu uczę się od ciebie. A jeżeli chodzi o jeszcze jedną rzecz. Widzisz, ciągłe rozmowy na temat Kościoła właśnie powodują radykalizację ludzi, którzy wierzą, dlatego że wiara jest niezwykle silnym uczuciem. Na nas nie ma w ogóle rozmowy na tematy naprawdę ważne. I to jest też bardzo niepokojące, dlatego że ja przez to, że jest system demokratyczny, jestem uzależniona również od was, ponieważ wy również oddajecie głosy. I teraz, jeżeli wy nic innego nie rozważacie, tylko kwestie kościoła właśnie i jakichś takich dewiacji najróżniejszych. Natomiast nie bierzecie takich rzeczy pod uwagę. Na przykład, dlaczego nie krytykujesz systemu sądownictwa na kolejnej audycji? Tylko mówisz, że nie wiem, 50. audycję zrobiłeś na temat kościoła. A zrób na temat sądownictwa, jakie tam są patologie. Dlaczego tego nie robisz?
2: No też się myślę, że pojawiały takie tematy, a dzisiaj akurat jest o czym innym. Dlaczego chcesz, żebym teraz nagle zmienił temat i w tej audycji o czym innym mówił?
1: Wiesz co? Nie, no po prostu ja też jakiś czas już słuchałam Nocnego Radia i widzę to też w ogóle na YouTubie, że łatwo jest, wiesz, mówić na temat maseczek, nosić, nie nosić, mówić łatwo jest na temat kościoła, zaorać go lub nie zaorać. Natomiast wiesz, tematy, które faktycznie są poważne, a w tej chwili jesteśmy w wyjątkowym okresie. Nie znam takiego w historii tak poważnego, żeby cały glob stanął, gdzie są wykańczani ludzie, wykańczane biznesy. nie ma na ten temat ani słowa tak naprawdę wśród ludzi. Każdy musi się tylko odstresować.
2: Było. No, wielokrotnie gadaliśmy o pandemii, o banksterach, o Big Farmie, o alternatywnych metodach leczenia.
1: O wszystkim. Adopcja.
2: Słuchaj, rozmawialiśmy, Jolu, o wszystkim, więc trochę nietrafiony argument, że się czepiliśmy Kościoła i tylko o Kościele. Owszem, te tematy pojawiają się co jakiś czas. Oczywiście osoby wierzące są zawsze tak jakby trochę przewrażliwione i często tak stawiają sprawę, że jak ja, powiedzmy, po 2 miesiącach nagrywam, miałem przerwę, nagrywam i mówię coś o Kościele i krytykuję, to już ciągle ten Kościół słuchać się nie da. To też jest takie nieuczciwe stawianie sprawy i czarowanie rzeczywistości. Ale dodajmy może głos Zenonowi, który się przyłączył. Witamy, Zenona.
4: No, tak troszeczkę część z boku tego całego wszystkiego. Ja tak bym tylko prosił, żeby nie mówić, że to nasze pokolenie jest takie złe i niedobre, bo tych pokoleń tutaj w Nocnym Radiu jest kilka. Od Gambola, który ma 20 lat nieskończone, po osoby, które mają 50. Wśród aktywnie dzwoniących to jest gdzieś tak po 40, od 20 do 40, więc to są trzy pokolenia. I się dogadujemy no świetnie, mimo różnic w poglądach i różnic w religii i nigdzie, ale w żadnym innym etapie, z pewnością to mogę powiedzieć, nie ma takiego pluralizmu poglądów jak w Nocnym Radio. Było też o tych banksterach wielokrotnie. Było w systemie z Bretton Woods, było i tak dalej i tym podobne. Ja bym tylko prosił, żeby nie wyrzucać argumentu pod tytułem o, bo ja jestem starsza i tutaj się starszych nie szanuję. Słuchaj,
1: ja
4: nie chcę z tobą gadać. I to jest monolog. Jak przychodzimy do internetu, to działamy według zasad internetowych. Jesteśmy na ty i nie obchodzi nas, ile kto ma lat. To jest taka zasada, nasze pokolenie ten internet i tą kulturę zbudowało i to jest tak samo głupie się na to oburzać, jak iść do swingers klubu i mieć pretensje, że ludzie tam ze sobą współżyją, nie? Dziękuję bardzo.
0: Brawo, brawo.
1: Więc ja powiem tylko tyle. Ja nie miałam zamiaru dzwonić. Wywołałeś mnie, Krawiec. Jeżeli używasz mojego imienia i coś cytujesz, to przynajmniej cytuj poprawnie. Bo inaczej to mnie to po prostu
2: kręcisz się w kółko, Jola, i ciskasz takimi już słabymi jakimiś tutaj zaczepkami do mnie, żeby tylko było na twoje. No dobrze, jesteśmy źli, niekulturalni, debile, nic nie wiemy i nic nie rozumiemy z tego, co nam chcesz przekazać. Dobrze, Jolu. Jeszcze cię źle traktujemy. Nie przypominam sobie, żebym cię dzisiaj jakoś specjalnie źle potraktował. Owszem, jest ostra dyskusja i nie sposób uniknąć jakichś, czy to głos się podniesie, czy coś, a ty trochę tego używasz tak, jak złapiesz mnie, że na przykład przeklnę coś, to zaraz wiesz, o, to sram, no, to tyle ma do powiedzenia. I tak mnie traktują właśnie, w moje usta wciskają jakieś rzeczy, co nie powiedziałam. Wytłumaczyłem już i nie chcę w nieskończoność też odbijać piłeczki i tłumaczyć, że nic takiego nie powiedziałem, że powiedziałem, że Jan Matejko, dobrze, wiem, że nie katolik, ale broni. Jola, nie wiem, nie mam pewności, więc nie mówię, a ty potem czarujesz rzeczywistość i przekręcasz to, że ja powiedziałem właśnie na ciebie, że babcia kościółkowa. Jest to, powtarzam, nieeleganckie, jest to kłamstwo. Kłamiesz w tym momencie, jeśli coś takiego robisz.
1: Ale już nieraz sugerowałeś to w audycjach i jak mówisz na temat kościoła, to zawsze dajesz mnie jako przykład tej takiej niby babci kościółkowej.
2: Nie daję. Mówię, że jesteś za kościołem. Znowu kłamiesz. Kłamiesz.
1: Ja mówię, co słyszę.
2: To do laryngologa proszę iść, że tak niegrzecznie już w tym momencie odburknę, bo już nic innego mi do głowy nie przychodzi.
0: Przepraszam, a powiedz mi, często się pojawiasz w Nocnym Radiu? W sensie dzwonisz tak do Krawca?
1: Nie.
0: Ale dzwonisz, prawda?
1: Znaczy ja, wiesz, z dobrej intencji zadzwoniłam chyba ze 2 razy, ale stwierdziłam, że to faktycznie nie jest moja bajka, natomiast nie chciałam, nie bardzo chcę, żeby ciągle mnie podawać jako przykład czegoś, czym nie jestem.
0: Ja całkowicie tutaj nie chcę Ciebie atakować, ja tylko chcę się spytać, dlaczego w sumie dzwonisz, no bo jeśli wiesz, że tutaj osoby będą w taki sposób nastawione do Ciebie, no to w sumie po co dzwonić?
1: Wiesz,
0: no
1: takie, już takie Ci powiem.
0: Oczekiwanie na atak, no bo powiem Ci tak, jeśli będzie jakaś grupa, która może w pewien sposób reagować na Ciebie, no to jeśli pójdziesz do niej, no to nie licz, że powiedzą Ci cześć,
5: sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Wcześniej w taki czy inny sposób. Pana. Także no nie oczekuj, że coś się zmieni, no bo to jest oczekiwanie głupca. Gdyby więc no, niedzielę, jeżeli przychodzisz tutaj, no to musisz wiedzieć, że tak będzie.
6: Nie słuchał, tak sam jest, by no takie radio. Bo akurat taka pora, że słuchacze na nie.
2: Przepraszam, donajcik. Sekundeczka. Modlenie.
6: Chwała.
2: Momencik. Okej, dziękuję bardzo za donajta 4,44. Wiesz, wbrew pozorom, Jola, tak starając się załagodzić może troszkę, mamy tutaj bardzo różne wyznania, mamy nawet proroka, kogoś, kto się uważa za proroka. Mamy katolików, mamy ateistów, znajdzie się też i satanista pewnie jakiś, nie wiem, kto tam jeszcze, ale bardzo różne mamy tu światopoglądy, ale nie przeszkadza to wykazywać, znaczy przedstawiać swoje zdanie, wiesz, na temat, że to się złe. Każdy może, ty też możesz zadzwonić i powiedzieć i na przykład bronić. I tylko to mówiłem, że jesteś osobą, po której się spodziewam, że będzie raczej bronić Kościoła, to miałem na myśli i dość wyraźnie to powiedziałem, a nie, że jesteś jakąś babcią kościółkową, bo no, nie mogłem tak powiedzieć, bo nie wiem tego, nawet nie wiedziałem, czy w sumie zapomniałem, czy uważasz się za katoliczkę, czy nie, więc zaznaczyłem, że tutaj nie wiem do końca, ale wiem, że będziesz raczej bronić i się nie pomyliłem, ale takie twoje prawo też. Od razu tu odpowiadam, bo zaraz powiesz, co, a ja nie mam prawa? Masz, oczywiście, że masz. Wszyscy mają.
1: No właśnie, a jeżeli chcesz wiedzieć, dlaczego dzwonię i dlaczego przypuszczam też Jan zrobił ten krok, że postanowiliśmy, że spróbujemy porozmawiać z wami młodszymi, bo umówmy się, że głównie jest tutaj, są ludzie młodsi na YouTubie.
2: Nie, sporo też jest osób w twoim wieku.
1: W moim wieku jest na pewno zdecydowanie mniej.
2: Mniej,
1: ja nie mówię,
2: są.
1: Że zupełnie nie ma, ale jest zdecydowanie mniej. Ze względu chociażby na to, że mamy na pewno jakieś o wiele większe trudności z ogarnięciem sprzętu niż w tej chwili młodzi ludzie. Natomiast na pewno mamy jakieś przemyślenia i tak jak mówię, niestety ja jestem również uzależniona od tego, jakie wy macie zdanie, bo taki będzie kraj. I jeżeli dzwonię, to tylko i wyłącznie po to, żeby powiedzieć wam o pewnych rzeczach, które mogą nas zaprowadzić na manowce. Już dzisiaj nie da się tutaj żyć. Większość z was tutaj na czacie uciekła z tego kraju. Niestety jest coraz gorzej i tylko i wyłącznie współpracując możemy coś zrobić, żeby dało się żyć. Ale widzę, że oprócz wykrzykiwania swoich, tylko i wyłącznie swoich wartości, nie chcecie dyskusji na zasadzie takiej, a może masz rację, może rzeczywiście coś w tym jest. Może gdybyśmy nie atakowali tych katolików w ten sposób, nie robili z tego kościoła drugiej aborcji, o którą jest wieczna rzeź, tylko zaczęli rozmawiać o rzeczach poważnych, rzeczach, które dadzą nam, zagwarantują nam spokojny byt i mało tego, zmiotą trochę tych oszustów, którzy się rozplenili wszędzie dookoła, bo wszystko, czego się nie tchniesz, jest pokryte oszustwem. Może wtedy byłoby inaczej. I wszystkich żegnam. Dobranoc.
2: Dobranoc.
0: Dobrej nocy.
2: No, to też nie zupełnie jest tak. Już nie chciałem tutaj ripostować przy Joli, bo by było tak w nieskończoność trochę takie sprzeczanie się o to, czy jest tak, jak właśnie powiedziała, czy nie, ale wielokrotnie przecież się z Jolą zgadzaliśmy, a nawet słuchaliśmy z zapartym tchem, jak opowiadała o wielkiej finansjerze, o bankach, o pieniądzu, no to słuchaliśmy z przyjemnością i no... no niestety na pewno nie będzie tak, że wszystkiego będziemy słuchali z rumieńcami tylko na twarzy i przytakiwali. W niektórych się rzeczach nie zgadzamy i się nie zgodzimy, bo mamy swoje zdanie. Nie jesteśmy w szkole też, że ktoś tu przychodzi powiedzmy jako taki nasz mentor i nauczyciel, a my tylko siedzimy w ławeczkach i słuchamy. Raczej dyskutujemy sobie, co nie? Gumball? Czy się mylę?
0: No tak, no ale wiesz, zawsze znajdzie się jakaś osoba, która tutaj stawia na swoje zdanie. No i no tak to jest, no taki świat jest skonstruowany i takiej osoby nie zmienisz. Ja myślę, że warto do takich osób łagodniej podejść. No ja trochę się zdenerwowałem niepotrzebnie, ale no czasem mi odpierdziela. No ale no tak to już jest na naszym Bożym albo niebożym świecie. Że no czasem osoba będzie chciała dojść do swojego no, po trupach, albo no, wręcz odwrotnie.
2: Osoby starsze mają trochę też tak, że kiepsko znoszą jakąś krytykę, czy niezgadzanie się z tym, co mówią, od osób młodszych, nie? Bo no, czują, że to one muszą mieć tu autorytet, że głupio to wygląda, jak osoba starsza tej młodszej przytaknie, czy się zreflektuje, to tak słabo wygląda, nie? I oczekują bardziej troszkę właśnie tego, że będzie tak, że będziemy słuchać tutaj. No ale ja na przykład mam, już po 40 jestem, no to już też nie taki młody, no też mam swoje zdanie, jakieś też w życiu sobie wypracowałem jakieś poglądy, przecież byłem kiedyś wierzący. Od lat rozmyślam o tej religii, gadam o tym, no czy ja nie mam prawa mieć swoich jakichś tu poglądów, jak przyjdzie ktoś starszy ode mnie, to mam zaraz tu siadać i słuchać, i aha, no to faktycznie coś w tym jest, no mm-hmm. To by było zakłamane, bo bym udawał, że się zgadzam, a bym się nie zgadzał, to po co to takie coś bez sensu zupełnie. Ach, ta religia dzieli Polaków, dzieli ludzi, cały czas dzieli, wszystkich dzieli i ludzie się potrafią znienawidzić, słuchaj, wiesz, o takie rzeczy, potrafią się, wcześniej się kumplowali, było fajnie, a religia, to religia sprawia, że ludzie się ze sobą żrą i rodziny się często ze sobą kłócą i wiesz, i jakaś młodsza osoba się nie zdecydowała dziecka posłać do komunii, czy tam nie chce chrzcić, to jest dramat, żrą się wtedy ze sobą. To jest to, czy to takie dobre, to chyba też nie za dobre, nie?
0: No, ja myślę, że właśnie to jest problem akurat z religiami, że ludzie tak sobie wymyślają jakieś tam rzeczy i takie wojenki. Ja dlatego mijam i ja zawsze tak trochę przytakuję. Staram się nie mówić komuś, a nie rób tego, no bo ja dobrze wiem, jak to wyjdzie, także ja staram się przytakiwać, ale wiem, że ktoś tam wejdzie i tak zrobi swoje, zrobi rozpierdzie. A tak jeszcze dodam do tego, tak mówiłeś, że ludzie nie chcą tutaj schodzić swoich zdań. Ja myślę, że to jest strach przed tym, że ciężko przyznać się do błędu, a jeszcze taki strach w nich jest, że po prostu ludzie uznają cię no, za po prostu takiego, no co jest nieprawdomówny i po prostu no, takiej osobie nie powinno się wierzyć, no bo no, jak raz powiedziała źle, no, to pewnie cały czas mówi. Nie? Takie osoby po prostu boją się przyznać do błędu. No i tak naprawdę każdy to ma w jakiś mniejszy czy większy sposób, ten swój honor. No i jest na strach.
2: Tak, wiele osób to ma, to prawda. Przyznanie komuś racji jest traktowane jako słabość i że to ja jestem głupi. To takie myślenie na skróty znowu. Ja nie mam racji, to ja głupi? O ty, to sam jesteś głupi i zaraz ci to udowodnię. I będę szedł w zaparte, stanę na chuju, żeby tylko udowodnić, że to moja racja jest racja najmojsza. No i to jest przykre. Ludzie powinni częściej nie traktować rozmowy jako jakiejś gry, w której trzeba wygrać. Taka partia szachów, nie? Czy warcaby. I niektórzy tak bardzo chcą wygrać, że nawet jak już mają tego mata, to kopną w szachownicę i no i Jola chyba do siebie wzięła, bo pisze tutaj, popatrz w lustro. Ja nie mówiłem o tobie w sumie, Jolu, tylko tak bardziej o ludziach, którzy, no bo rozmawiamy sobie tutaj o tym, że wiele osób tak ma, że po prostu, niekoniecznie ty, u ludzi takie coś często jest. Pewnie sam też czasami tak się zachowuję, że idę w zaparte. A politycy to już w ogóle, jak oni mają komuś przyznać rację, jak już nawet wiedzą, że są na straconej pozycji, to się rozchorują po prostu, zwymiotują, na wymioty ich weźmie, bo oni tak bardzo się boją, że utracą autorytet, że czegoś im, że wyjdą na głupka w swoim mniemaniu, bo się mylili. A to nie tak należy traktować. No kurde, właśnie mądry człowiek i rozsądny potrafi czasami przyznać rację komuś, nie? To trochę właśnie takie chrześcijańskie. Łatwiej jest komuś dać w mordę, niż wybaczyć, odpuścić, albo będąc silnym, na przykład powiedzieć spokojnie, stary, wiesz, po co ci ta awantura, nie? Dajmy spokój, napijmy się piwka. To jest trudniejsze często niż pójście w agresję, nie? I no. Ale to jesteśmy tylko ludźmi. Ale też na miejscu Joli bym nie brał tak wszystkiego do siebie, bo jeśli miałbym tutaj już tak bardzo ostrożnie, moim skromnym zdaniem, z całym szacunkiem dla Joli, czasem, nie mówię, że zawsze, ale czasem, postrzegam ją jako osobę, która zbyt bierze do siebie różne rzeczy. No, czy nie wiem, czy nie przesadziłem, czy nie zachowałem się chamsko w tym momencie, Gumball?
0: Ja myślę, że nie. Ja sam jestem taką osobą, która bierze duże rzeczy do siebie, a niestety ja to zazdroszczę, myślę, bo ona potrafi wrzucić to od razu z siebie, czyli nie ma żadnego takiego timera, co będzie gdzieś to się zbierało i nagle wybuchnie jak taka bomba. Ona to wyrzuca z siebie od razu i to jest moim zdaniem coś, czego jej zazdroszczę. To jest taka naprawdę dobra rzecz, zdrowa moim zdaniem, że wyrzuca to. I emocje powinno się wyrzucać, a jak tak będzie się kłębić tak jak ja, no to tylko się skończy z nerwicą albo innymi rzeczami.
2: No, tak to wygląda. Dobra, Gumball, może ktoś inny jeszcze zadzwoni? Dzięki za telefonik.
0: Nie ma problemu. Widzę, że też już długo pogadałem, no także no, szczęść Boże, dobrej nocy.
2: Szczęść Boże na koniec, proszę bardzo. Co się odpowiada? Bóg zapłać, tak? No, nie będzie. Zadzwonił kolejny pseudokatolik, który zawsze broni kościoła, chociaż pewnie nie wie, co tam w tej Biblii jest i do kościoła nie chodzi, ale trzeba bronić, bo to jest dobre. Halo, halo.
7: Krypto, bo teraz jest modne kryptokatolik. Jak kryptowaluta, wszystko jest tym, no jak to się nazywa, tym kluczem takim zaszyfrowane i to trzeba się, niedługo trzeba będzie zejść do podziemia katolickiego. Ja byłem w obłędzie, myśląc, że szykuje się i wielka inkwizycja, bo na razie w kontrnatarciu, że tak powiem, antykatolicyzm, czyli ateizm. Swoją drogą polecam ci film, który aktualnie jest emitowany chyba na HBO, nie jestem już teraz pewien. On się nazywa Wychowany przez Wilki, czy jakoś tak tytuł, coś w tym stylu znajdziesz na pewno, ale tam jest właśnie pokazany świat, gdzie toczyła się wojna między ateistami a wyznawcami. Też ta religia, która tam jest wyznawana, to jest jakaś taka ogólnoświatowa, państwowa już religia po nowym porządku świata. Ale dosyć ciekawe przedstawienie sprawy. Natomiast, no cóż, dzwonię z zaskakującą informacją. Otóż przyznaję ci rację. Religia również dzieli, bo jak wiesz, są różne religie, są ludzie bez religii, chociaż ja akurat nie wierzę w to, że są tacy ludzie, którzy w ogóle w nic nie wierzą, bo to jest bardzo trudne w ogóle. To jest tak, jakby na przykład siedzieć i nic nie myśleć, nie? To też jest bardzo trudne. Także tutaj ci absolutnie przyznaję rację, jako starszy wiekiem i bardziej doświadczony. Taka jest prawda niestety. No ale ten świat generalnie polega na tym, jak się tak rozejrzeć dookoła, że wszystko, co się wokół nas dzieje z takich spraw, nazwijmy to społecznych, jest tak przyszykowane, jakby ktoś to zaplanował, żeby w każdym aspekcie życia dzielić na coraz mniejsze grupki. I tak właściwie to już teraz sąsiad prawie z sąsiadem się nie zgadza. Nie wiem, czy tak samo to obserwujesz, ale mi się tak właśnie zdaje.
2: Mm-hmm. To może odpowiem tak od początku idąc, że ateizm to nie jest antykatolicyzm. Ja bym tego... załóżmy, że masz miłośników czekolady i miłośników śledzi. I ci od czekolady strasznie tych śledzi nie lubią. Lubią czekoladę, ale to niekoniecznie są antyśledzistami od razu, bo oni się nie skupiają na krytykowaniu śledzi, tylko sobie zajadają czekoladkę. Czy będąc kimś, kto nie wierzy za bardzo w jakieś byty nadnaturalne, w bogów... traktuję, wiesz, Boga Jahwe tak jak jakiegoś Zeusa, jest to dla mnie abstrakcja, to czy jestem antykatolikiem? No, można tak w pewnym sensie powiedzieć, że neguję to, w co wierzą katolicy, ale to ja nie jestem na anty, ja po prostu z nimi się nie bawię, nie chodzę na ich podwórko, a to, że atakuję, no to ja jestem antyteistą, być może antykatolikiem, ale to z trochę innych powodów, bo czuję się, wiesz, trochę tutaj, że kraj jest opanowany przez pewną siłę, którą uważam za złą, Watykan uważam za zło, papieży za zło i tak dalej, i tak dalej. No ale to tak nie z tego powodu jestem antykatolikiem, że jestem ateistą, bym powiedział, nie?
7: No ale widzisz, katolicyzm w tych wszystkich aspektach objawiający się, które wymieniłeś, to wymieniłeś jako instytucję. Natomiast katolicyzm to jest przede wszystkim wspólnota ludzi, która jakoś tam się łączy. Oczywiście łączy wspólna wiara, natomiast ateizm, moim zdaniem ateizm w ogóle nie jest, że tak powiem, dokładnie zdefiniowany. To jest tak, jakby na przykład powiedzieć, że się nie wierzy w Jezusa, tak? Że w postaci Jezusa się nie wierzy. Otóż postać Jezusa jest chyba lepiej udokumentowana niż lądowanie na Księżycu. Już teraz słyszę telefon potrzeby, że tak nie jest. Ale tak to wygląda, no bo jeżeli wierzysz w lądowanie na Księżycu, no to równie dobrze udokumentowane i również tylko w ten sposób możesz źródła sprawdzić, jest to, że istniał Jezus, ktoś taki jak Jezus i rzeczywiście ta historia mniej więcej tak wyglądała. No.
2: Rozumiem, że jak się zapytam o tą dokumentację, o jakiekolwiek detale tutaj, o jakieś konkrety, to powiesz, ja tam nie wiem, ale jest, no jak nie,
7: nie
2: ma.
7: Nie, wcale
2: no,
7: tak to, nie powiem, odsyłam na Discovery, przecież telewizja nie kłamie, prawda? Taka jak Discovery, no.
2: O, tutaj mi... Piliniusz mniejszy był bodajże i Tacyt, tak? Z czego jeden pisał o chrześcijanach, że są wyznawcy takiego Chrystosa jakiegoś i to ma być ten dowód niesamowity. Drugi był znany z tego, że pisał trochę tak na zamówienie i konfabulował sobie dużo. Oboje nigdy oczywiście tego Jezusa nie spotkali, bo żyli w trochę innych czasach. Nie przekonuję.

0: No, pytanie, czy dzwonić. Jeżeli chcecie, umówmy się tak, że jest Skype. Ja będę sobie tu gadał, bo jest jeszcze parę tematów, a wy doskakujcie, powiedzcie parę rzeczy i możecie się rozłączyć, a potem doskoczycie ponownie i w ten sposób będziemy prowadzić audycję. Bo nie chciałbym, żeby na przykład ktoś zadzwonił i mówił przez 20 minut i tak dalej, zmiana tematów. Trzymajmy się tych tematów, także dołączajcie się, powiedzcie, co myślicie, zadajcie pytania, skomentujcie i lecimy dalej, dobrze? O, jest telefon. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Nie zajmę ci długo.
0: Witam cię w słuchowisku i pytam, co chciałbyś nam powiedzieć, Jacku?
1: Ja bardziej chciałbym zadać ci kilka pytań, a tak zasadniczo to w sumie jedno, ale ono będzie jakby składało się z kilku w sumie. Jak spojrzymy sobie tak w ogóle na to, jak wygląda mapa świata, to mamy 1/4. 1/4 ludzi spośród całego świata, którzy żyją w luksusie. Niektórzy twierdzą, że 1/3, bo nie dodają do tego Azji, bo twierdzą, że w Azji jeszcze aż tak bardzo się nie zmieniło, jakby się mogło zmienić, tak? Że to dopiero nastąpi za dekadę, dwie, może troszeczkę więcej. Więc to, o czym ty mówisz, to nie jest problem jednego Breivika. To nie jest problem polityków jednego pokolenia. To jest problem najprawdopodobniej kolejnego stulecia. Co zrobić z tymi ludźmi, którzy żyją za przysłowiową miskę ryżu? Co zrobić z tymi ludźmi, którzy żyją za $1.95 miesięcznie, a w niektórych regionach świata jeszcze mniej? A co w związku z tym? Co zrobić z ludźmi, którzy żyją właśnie w skrajnych warunkach, a jednocześnie są zindoktrynowani? Są zindoktrynowani ideologią, religią, przekonaniami, jakimś politycznym wpływem, bo to często chodzi o jakieś nacjonalizmy, a niekoniecznie o przekonania religijne, o jakieś zaszłości historyczne. Ze wszystkimi nie jesteśmy w stanie się podzielić, bo niektórzy tak mówią, że podzielmy się, prawda? Ci tacy, nie wiem, bardziej lewicowi, chociaż z lewicowością to chyba nie ma nic wspólnego, nie? Po prostu jakby szeroko widzą swoje współczucie, tak? Podzielmy się ze wszystkimi, tak? Wyrównajmy nierówności, tak? Jak mówi lewica, przy czym lewica chce to zrobić za pośrednikiem państwa. Więc to, o czym ty mówisz, Kunradzie, to Breivik to jest tak naprawdę jakiś taki kamyczek do ogródka. Człowiek, który z mojego punktu widzenia chyba nie do końca to rozumie, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Problem jest w tym, i z tym cię zostawię, że jak przez wiele, wiele lat ci ludzie nie mieli tej świadomości, jaki jest w Europie, tak dzisiaj już nawet ludzie z Afryki, i to jakby w wielu źródłach możesz się o tym przekonać, zarówno od misjonarzy katolickich, jak i do takich wypraw, powiedzmy, charytatywno-biznesowych do Afryki, jakie organizuje Kamil Cebulski, że pierwszą rzeczą, jaką tam usłyszysz od przeciętnego tak zwanego lokalsa, jest to, jak się dostać do Europy. Oni za wszelką cenę chcą się dostać do Europy, bo dla nich, oni już to wiedzą. Oni już to wiedzą, że Europa to jest ziemia obiecana, tak? Mówiąc takim, powiedzmy, nie do końca świeckim językiem. Więc należałoby się zastanowić w tym wszystkim, co to tak naprawdę zmieni, że my ich tutaj nie wpuścimy. Ja bym bardziej zadał ci pytanie, na jakich zasadach my będziemy ich tutaj wpuszczać, a nie to, czy w ogóle my ich tu wpuścimy. Bo jeżeli my ich nie wpuścimy tutaj w ogóle, to oni prędzej czy później się zorganizują i na swojej ziemi

0: wykwitnie im tam taka patologia, z którą nam naprawdę będzie ciężko walczyć. Taką patologią jest właśnie jakaś tam część tego, co dzisiaj nazywamy terroryzmem. Tutaj pewnie część osób mnie zaszczeka, że terroryzm został wymyślony przez świat zachodni na, gdzieś tam na swój własny użytek, żeby zastraszyć swoich własnych obywateli. Ale faktem jest, że z takim samym albo podobnym terroryzmem mamy do czynienia w krajach o wiele, wiele biedniejszych, tak? I nie da się ukryć tego, że podłożem tego jest właśnie to, że są ludzie zdeterminowani, a jednocześnie zindoktrynowani, którzy nienawidzą tego lepszego świata, nienawidzą nas, bo my uważamy się przez pryzmat pieniędzy, przez pryzmat statusu materialnego za lepszego od nich, bo na przykład ich dzieci dałyby sobie rękę obciąć, żeby móc do Europy się dostać, tak? Na ten temat zresztą swego czasu powstał film dokumentalny, jak wiele dziecko z Afganistanu, dajmy na to, dałoby, żeby się dostać do takiej Polski, tak? To akurat była perspektywa żołnierzy amerykańskich i żołnierzy polskich będących w Afganistanie. I z tym problemem takim szerokim, wykraczającym poza takich z mojego punktu widzenia odpałów jak Breivik, zostawiam cię i mam nadzieję, że daję do myślenia nie tylko tobie, ale także wszystkim innym. Dzięki, na razie.
1: Dziękuję Jackowi. Bardzo, bardzo ciekawe rzeczy poruszył. Szkoda, że go nie ma, bo niektóre rzeczy chciałbym prowadzić na zasadzie dialogu. No, było krótko, ale właśnie bardzo treściwie, bardzo mądrze bym powiedział. Także jak chcesz, to połącz jeszcze raz, to ja ci zadam parę pytań podstawowych i będziemy dialog prowadzić. Rozmowy z Bogiem, tak? Porozmawiaj z Bogiem. Talk to God. Bo ja mogę gadać, ale właśnie chcę jakby zadać pytania podstawowe o rzeczy, które są przyjmowane domyślnie, że tak jest, że typu na przykład, że mamy pomagać biednym. A dlaczego mamy pomagać biednym? Bo mamy tutaj właśnie Jacek powiedział, że no musimy ich przyjmować. Właśnie dlatego o to mi chodzi, że chciałem porozmawiać. Musimy ich przyjmować, bo jak nie przyjmiemy, to oni sobie tam narobią jeszcze większego bałaganu, chaosu, wojen, nieszczęścia, terroryzmu, nie wiadomo czego. No ale skąd, z jakich zasad wynika, że mamy im, w ogóle ktokolwiek ma im pomagać, to po pierwsze, a po drugie, dlaczego pomagać mamy im my, Europejczycy, Albarianie, chrześcijanie, ateiści, tak? W tej audycji to prawie, nie wiem, czy jacyś są chrześcijanie tutaj, może jeden, dwa, trzy. Także nie lękajcie się, dobrze pisze tutaj Tibor na czat. Niech ktoś tutaj zadzwoni i żebym ja wam zadawał pytania i wy będziecie mi odpowiadać jako tacy zwykli obywatele. Właśnie o to mi chodzi, żeby taki dialog, powiedzmy, Boga z

0: granice, które są między naszymi cywilizacjami, bo to jest chyba największy kłopot w tym wszystkim, że mamy taką sytuację, że część obywateli tej planety bardziej się rozwinęła, a część nie nadąża zupełnie za wynalazkami, tak? I mamy taki dziwny czas, że jedna osoba może sparaliżować wręcz całe miasto, tak jak w Monachium teraz jest, bo tam zatrzymano i komunikację, i ludzie mają siedzieć w domach. Jedna czy dwie osoby mogą dzisiaj naprawdę narobić bigosu straszliwego i pytanie, czy my mamy się wpisać w myślenie tych właśnie barbarzyńców i z nimi walczyć, czy mamy być bardziej jak tacy, trochę jak tacy kosmici wręcz, którzy tu przylecieli na Ziemię i nauczają nauczają nas, jak być lepszym, tak? I bardziej, mi się wydaje, że powinien być tu jakiś kompromis, na przykład pomóc tym, którzy tego chcą i którzy się nie opierają jakoś, a tych, którzy się totalnie jakby nie chcą jakby wzrastać w rozwoju i już są tak zapóźnieni, że już nawet im się do rozsądku nie przemówi, ani nie przekupi ich, bo można też jakoś ich spróbować przekupić. Spróbowaliśmy, nie? I nie wyszło. Okazało się, że trochę jest chyba tak, że jak ktoś sobie sam nie zapracuje na wolność, na demokrację, na naukę, nie zbuduje sam szkół, tylko wszystko dostanie, to on tego nie szanuje i ale nie rozumie tego.
1: To jest bardzo cenna uwaga, właśnie bardzo cenna uwaga, dlatego właśnie wspomniałem na początku samym audycji, jeszcze raz Ci dziękuję teraz już wobec Ciebie oficjalnie za ugoszczenie mnie tu, ale wspomniałem, że chciałem Cię zaprosić do audycji, ponieważ masz ciekawe myśli i właśnie to jest jedna z tych myśli, że nawet, że politycy Europy i Ameryki, tak zwanego rozwiniętego świata, ignorują wiedzę, która jest dostępna nawet z psychologii wieku rozwojowego, że nie można dzieciom dawać wszystkiego, kiedy są w fazie rozwojowej, podawać im łatwo na tacy i oduczać ich, po prostu w ogóle nawet ich nie wprowadzać w świat, w którym muszą o coś się starać, tylko dawać im wszystko gotowe, bo w ten sposób de facto szkodzimy psychice dziecka. Wysyłamy dzieci na jakieś tam obozy harcerskie, jakieś tam prace szkolne i tak dalej, żeby właśnie uczyły się pracy zespołowe, żeby coś osiągnęły razem, żeby klasówki, żeby przeszedł egzamin do jakiejś gimnazjalnej, do następnego etapu, żeby uczyć dzieci, że w życiu nie ma nic za darmo, że wszystko trzeba włożyć wysiłek, żeby coś osiągnąć i wtedy dopiero masz satysfakcję z czegoś, umiesz to docenić. A niestety to, co się robi właśnie z tymi milionami uchodźców, to jest tak, zniszczyliście własne kraje, Syria, Irak i tam i tak dalej, Afganistan. Okej, przyjeżdżajcie do nas, dostaniecie mieszkanie, rząd federalny was wyszkoli, da wam za darmo szkoły, pracę załatwi. Nie ma pracy, bo macie za małe umiejętności. To my wam teraz rząd Bundesrepubliki ogłosił, że chyba ile tam? 10 bilionów euro, czy 100 bilionów euro, ja już nie wiem, jakaś ogromna suma na wytworzenie miejsc pracy dla tych setek tysięcy uchodźców. Czyli po prostu ignorowanie już osiągnięć nauki, psychologii, biznesu, psychologii rozwojowej, socjologii i wyrzucanie pieniędzy, których nie ma, bo oczywiście tych pieniędzy nie ma w podatkach, to są drukowane. To mnie przeraża. Słusznie to zauważyli, że to nie są jakieś głębokie myśli, nie wiadomo. Nie, to jest wiedza dostępna, że żeby na przykład w Afganistanie czy w Iraku nastał ustrój demokratyczny, no to oni sami muszą jakby do tego dojść. Nie można po prostu urzędnikiem, znaczy to jest skomplikowane, ja tylko chcę podkreślić, że trafnie to zauważyłeś. W każdym razie na pewno nie jest drogą do szerzenia dobrobytu na świecie adoptowanie, przyjmowanie do kraju dobrobytu milionów ludzi z nędzy i wojny. To nie jest... Dlaczego? Bo oni dostają za darmo to. Nie umieją tego cenić.
0: Jest też taka rzecz, że niektóre kraje, w tym chyba też nasz, przechodzą przez taką fazę, że niby jest ta demokracja, ale nie do końca chyba zrozumieliśmy, na czym to polega, bo tak. Nasi posłowie...

0: wychodzą z założenia, że demokracja to jest, że my ich wybieramy, a oni potem robią już co chcą. I nieważne, co my chcemy jako obywatele, tyle, że to polega tylko na tym, że my ich wybieramy demokratycznie, a to nie tak jest. Po pierwsze wybieramy, a po drugie oni potem mają reprezentować obywateli, a nie robić co chcą, nie? I to jest taka właśnie demokracja nierozwinięta i źle jakoś zrozumiana, wydaje mi się.
1: Nie, to tutaj jest akurat do debaty, wiesz? Nie wiem, czy dzisiaj będziemy o tym debatować, ale to jest do debaty. Ale na przykład zgadzam się, że nie bardzo ludzie rozumieją, co to jest demokracja. Dlaczego? No bo się mówi tak, że demokracja to jest wtedy, jak nie ma kary śmierci. Demokratyczny kraj to nie mogą ludzie mieć broni w domu. Demokratyczny kraj to musi być równość płci.
0: Tak.
1: A gdzie? To z demokracją nie ma nic wspólnego. Demokracja równie dobrze może być komunizm, tak? Też może być demokracja i kapitalizm i też może być demokracja to jest tylko sposób wyłaniania władzy i sprawowania władzy. Być może, i tu jest właśnie spór, bo ty poruszyłeś cele, prawda? Komu, jak gdyby, nie tylko sposób, ale jakby cel, że wybieramy ludzi i co? Czy oni mają nas, to właśnie reprezentuje ruch Kukiza, że oni wtedy mają robić, co my im każemy, co my chcemy, a inna szkoła jakby w cudzysłowie demokracji jest taka, że my ich, to jest raczej moja szkoła, odmienna od Kukiza, że my ich wybieramy jako naszych przedstawicieli, a oni niech za nas decydują. Oni są naszymi jakby...
0: Reprezentantami po prostu.
1: Nie, naszymi władcami. Właśnie to jest to, że każde słowo jest ważne. To jest na zasadzie wyboru selekcjonera w Polskim Związku Piłki Nożnej. Wyobraź sobie, nie ma nawałki. Jest Zbigniew Boniek, tak? Jest szef PZPN-u, jakiś ma prezes. I on mówi tak, ja tutaj chcę, żebyśmy polska piłka osiągnęła sukces na euro. I moim kandydatem ja wybieram sobie Nawałkę na selekcjonera. Tak? I on wybiera Nawałkę na swojego reprezentanta w drużynie, na trenera selekcjonera, ale Zbigniew Boniek w tym momencie przestaje się wtrącać. Jak Nawałka mówi, że na ataku ma być Lewandowski, kapitanem ma być Lewandowski, bierzemy Thiago Cionka do reprezentacji, a nie bierzemy tam jakiegoś innego, to Zbigniew Boniek nie bierze telefonu i nie mówi, wiesz co, ja bym wolał, żebyś wziął do reprezentacji tam kogoś, żeby na bramce postawił jednak Szczęsnego, a nie tego Fabiańskiego. Rozumiesz? Ten model, o którym ty mówisz, to jest tak, że ciągle Zbigniew Boniek dzwoni do Nawałki i mówi, ja cię wybrałem i chcę widzieć na bramce Szczęsnego. A mój model mówi tak, ten, który jest teraz w PZPN, ja cię wybrałem, ty bierzesz odpowiedzialność, a masz tak obstawić drużynę wyselekcjonować do drużyny, żebym ja się za ciebie nie wstydził i żebym ja, Zbigniew Boniek, później miał jakieś chwałę, że ale fajnie polska drużyna zagrała. Rozumiesz? To jest delegacja władzy, ale później już nie wtrącanie się. Tylko, że to, o czym ja powiedziałem, wymaga, żeby tych polityków, których my bierzemy, żeby oni byli na wysokim poziomie moralnym, etycznym, żebyśmy mogli im zaufać. A ta nić zaufania już wielokrotnie została naderwana i my, obywatele, nie tylko w Polsce, ale właśnie na początku mówiłem w Niemczech, w Deutschlandzie, w Ameryce, dlatego się oburzają wyborcy w Ameryce i nie chcą żadnych dotychczasowych kandydatów partii republikańskiej ani demokratycznej, tylko chcą outsidera Donalda Trumpa, dlatego że ten system zniszczył zaufanie. Pokazał, że ci ludzie, którym myśmy delegowali władzę, a w Polsce na przykład afera podsłuchowa, Sowa i przyjaciele i tak dalej, pokazała, że władza robi za naszymi, jak my dajemy władzę pewnym ludziom, to oni za naszymi plecami działają na swoją korzyść, naszym kosztem. I po prostu jak tu delegować, właśnie wtedy się pojawia taka myśl, że my ich wybierzemy, ale ciągle musimy ich kontrolować i ciągle my z dołu musimy mówić, co oni mają robić, wiesz? To jest dramat.
0: A teraz mamy trochę taką sytuację, że w sumie demokratycznie wybraliśmy sobie dyktatora, no bo taki Kaczyński de facto rządzi wszystkim.
1: Tak
0: wszyscy
1: jest,
0: te
1: tak
0: jego
1: jest.
0: Przydupasy to robią wszystko to, co wódz chce, no i wybraliśmy sobie demokratycznie dyktatora. Ale masz rację, że ludzie totalnie nie rozumieją, czym jest demokracja. Przypominają mi się takie sceny, gdzie na przykład gliniarze prowadzą za ręce jakiegoś tam opryszka czy kogoś, kto coś tam złego zrobił, a on tam się drze. Mamy demokrację, puśćcie mnie. Mamy...
1: Tak.
0: Czyli no, ludzie trochę tak to rozumieją, że demokracja to znaczy, że wszystko wolno na przykład, nie?
1: Tak, tak, właśnie to są
0: to zabawne jest, to zabawne. A też patrzyłem teraz, jak muzułmanie sami tu w Polsce tłumaczą się ze swoich morderczych współbraci. I to też zabawne jest nawet, bo są takie komentarze na przykład, że ten, co zabił, ten terrorysta, to nie był muzułmanin, bo nie chodził do meczetu regularnie i jadł wieprzowinę, nie? To trochę taka sytuacja, jakby jakiś katolicki oszołom też w imię Jezusa zabijał, a ktoś by powiedział, to nie był katolik, bo on nie chodził do kościoła, nie? Albo bo się nie spowiadał. Dziwnym trafem też unika się nazywania rzeczy po imieniu. No to wszyscy wiemy, ta polityczna poprawność dziwna, że boimy się jak ognia powiedzenia, że to muzułmanin był i to był na przykład Arab, tylko zawsze się mówi to, tak, Francuz o imieniu Ahmed. W ogóle 90% tych różnych świrów, co się wysadzają, zabijają innych, to nazywa się albo Ahmed, no, albo jakiś Muhammad, a no, nigdy się nie powie, kto to jest, nie? Tylko tak jakoś tak dziwnie jest.
1: Ale widzisz, to w Polsce było do tej pory, że żeby tam jakoś, wiesz, chronić tych przestępców czy coś, to tam Marek J., Stanisław K., tak? A teraz tu w Europie oni nawet tego nie robią, bo my musieli mówić, że no w Nicei zamachowca tam zidentyfikowano jako Muhammad L., albo tam ale do czego dochodzi? Tu w Wielkiej Brytanii podczas tych zamachów w Nicei ja byłem oburzony i z tego, ale ja nic tam nie protestowałem, ale później się jakaś większa afera zrobiła w brytyjskim tu internecie i tam nawet skargi poszły do urzędów, że w Nicei Muhammad rozjechał ciężarówką Europejczyków. Może nie do końca Muhammad, on miał tam jakąś odmianę typu Mohamed i tak dalej, w każdym razie imię proroka, a tu w brytyjskiej telewizji wieczorem relacjonowała te wydarzenia owinięta w chustę muzułmańską w kanale czwartym Channel 4 redaktorka o imieniu Fatima. No i ja patrzę, no, chcę obejrzeć wiadomości, no i redaktorka Fatima zaprosiła eksperta do studia, tam do spraw jakichś, nie wiadomo jakich, no i patrzę, a ekspertem jest też Muhammad. Ja myślę, moment, o co tu chodzi? Muhammad rozjeżdża ciężarówką w Nicei Europejczyków, w Wielkiej Brytanii Fatima relacjonuje i rozmawia o tych wydarzeniach z Muhammadem. Wielkiej Brytanii. Ale co ciekawe, dzisiaj w Niemczech, właśnie przed audycją sobie słuchałem tego, i podali głos świadka wydarzeń w Monachium o imieniu Muhammad.
0: Oni w ogóle raz, że wyglądają wszyscy tak samo, no bo wiesz, broda, jakiś tam turban, śniady, to jeszcze się nazywają wszyscy tak samo. A co do Breivika jeszcze, to sam nie wiem, co myśleć, bo to też jest w tym jakiś taki fałsz i zakłamanie i hipokryzja, można powiedzieć, bo zachwycamy się krzyżowcami, nie? On się uważał za współczesnego krzyżowca. I zachwycamy się, jakie to były podboje, wojny, fajne, a jak się zjawi właśnie współczesny krzyżowiec, to totalnie wieszamy na nim psy, nie? Fakt, że on zabijał w sumie osoby no nieuzbrojone, niewinne, nie można tego traktować jako wojnę, ale co ludzie sobie wyobrażają, że podczas wojen to giną sami uzbrojeni, tak? I mężczyźni sami, tak? A kobiety,
1: no,
0: dzieci
1: ale przecież w Syrii,
0: i starcy, tak, to nie...
1: W Syrii ostatnio, w Afganistanie amerykański bombowiec zbombardował szpital, lekarzy zabił, kilkadziesiąt osób zginęło w Syrii, niedawno 27 osób zginęło w zbombardowanym szpitalu. No, no chyba nikt nie powie, że lekarze i pacjenci w łóżkach byli uzbrojeni, tak? Jakoś, no, bo bomba tam trafiła. To chyba nawet w Syrii to niedawno rosyjski samolot zbombardował ten szpital. Jakoś tam tego. Dlatego na przykład ja tutaj nazywam pogląd pruski, ponieważ ja reprezentuję pogląd niepolski. Ja zupełnie właśnie chcę się oderwać od tej z polskiego spojrzenia na rzeczy. Mianowicie ja tu widzę na przykład analogię. To, co w marcu tego roku, marcu 2016, rządząca władza Prawo i Sprawiedliwość oraz rządzący prezydent Andrzej Duda wychwalali prawie od 1 marca, który został tam ogłoszony Dniem Żołnierzy Wyklętych, ale później też ich wychwalano na kolejnych tam uroczystościach, wychwalano żołnierzy wyklętych. No to co to byli żołnierze wyklęci? No mniej więcej robili to samo, co Breivik, prawda? Czyli Breivik też zabijał niby swoich, ale Breivik mówi, że no ja niby zabijam swoich, ale ci moi, czyli nie muzułmanie, tylko Norwedzy rodzeni czy rdzenni, są zdrajcami narodu, tak? Norweskiego, bo oni co prawda nie strzelają, nie mordują, nie gwałcą naszych ludzi, nie odbierają im miejsc pracy i miejsc do życia, ale oni do naszej ojczyzny Norwegii, Europy sprowadzają obcych, którzy już nas będą mordować, gwałcić, zabierać domy i dzielnice i miejsca pracy. W związku z tym ja tutaj mówię tak mniej więcej, co mówił niby Breivik, ale ja to przenoszę na polskie warunki, że Breivik mówił coś takiego, że ja tu jestem żołnierzem wyklętym i strzelam do tych lewaków, a żołnierze wyklęci polscy mówili bolszewików i jak oni mówili, komunistów i bolszewików, bo wtedy nie wiem, czy się mówiło lewica, wtedy się głównie mówiło bolszewicy, Sowieci, bolszewicy, komuniści. Ja zabijam, wiesz, zdrajców, czyli Polaków, tak jak w pola żołnierzy wyklęci, ale dlatego, że oni zdradzili naród i służą obcym ludziom, Sowietom, Rosjanom, Żydom, czy komu tam ze wschodu, Stalinowcom i niszczą przez to nasz polski, katolicki naród. I tak mówili żołnierze wyklęci. A Breivik mówił prawie to samo, tylko mówił tak, jak ty mówisz, z punktu widzenia norweskiego i przedstawiał się nie jako żołnierz wyklęty, tylko jako żołnierz krzyżowiec. Tylko że Breivik jest w Polsce, tej pisowej Polsce też chyba potem, na pewno w peowskiej, kodowskiej Polsce potępiany, bo on takich lewaków tam zabijał, ale PiS też nie stanął po stronie Breivika, tylko potępia, ale jednocześnie prezydent Duda honoruje jakimiś honorami, nie wiem, medalami czy czym, żołnierzy wyklętych, którzy mordowali ludzi z partii komunistycznej PPR-u, którzy tuż stanęli po sowieckiej stronie po 1944 roku, prawda?
0: Ale to nawet nie tylko żołnierze wyklęci, przecież nawet samo AK robiło jakieś, tak. Zabijało różnych właśnie tych, których się uważało za kolaborantów, za zdrajców i nigdy tego nie potępiamy.
1: Nie.
0: To czego wszystkim brakuje, to myślenia takiego nie zero-jedynkowego, bo my albo coś totalnie potępiamy albo wychwalamy pod niebiosa. A czemu nie podsumować jakiejś sytuacji, nawet takiego Breivika, że to jest to jego, ten jego czyn, że nie był jednoznaczny, że są i plusy, i minusy, tu uważamy, że myślał źle, ale jednak po części jest jakoś tam usprawiedliwiony, ponieważ sytuacja jest taka, a nie inna. I gdybyśmy potrafili takie rzeczy przeanalizować na chłodno, a nie ulegać tylko i wyłącznie emocjom, to byłoby lepiej chyba, nie?
1: No tak, ale widzisz, jeszcze ja dodam jeden element, że całkowicie jednostronne patrzenie na wydarzenia. Ty to jakoś już zaznaczyłeś, ale ja to powiem trochę inaczej, że my zawsze mamy 100% racji. Tak? To taka jest zasada, tak? Że dlaczego Breivik jest zły? Ponieważ my mamy rację. Tak? Jeszcze oni tam dodają, bo zabijał, tak? Bo zabijał, ale my też zabijamy. prawda? W tych tygodniach dosłownie tu w Wielkiej Brytanii opublikowano tak zwany raport Lorda, jakiego Johna Chilcota, Chilcot Report, o przyczynach i przebiegu rozpoczęcia wojny w Iraku. I w Iraku my, nasi, prawda, NATO, Polacy też tam byli, polscy żołnierze, myśmy też zabijali. I to więcej tych Arabów tam zostało zabitych bezpośrednio z naszych kul, naszych bomb i naszych tam nalotów i tak dalej. Ale też pośrednio więcej niż taki Breivik. Ale Breivik jest oznaczony łatką zły, bo zabijał, a nasi są bohaterami, bo zabijali. Prawda?
0: Jakoś tak bardzo się rozgranicza zabijanie na wojnie od zabijania tak. Ale... takiego właśnie no, na własną rękę, nie?
1: Ale w tym rzecz.
0: A kluczową sprawą tu powinna być, nie powinno być to, czy ktoś ma mundur i stopień wojskowy, tylko no, sytuacja ogólna. Ciekawa jest też sytuacja z samym Koranem, bo to jest taka księga, to wielokrotnie było powtarzane, że to jest księga, z której można sobie wywnioskować wszystko, co kto chce. Bo na stronie właśnie, na Facebooku islam.pl znalazłem informację, że w Koranie jest o tym, żeby nie zabijać w czasie wojny dzieci, nie zabijać starców, nie zabijać tych, którzy uciekają. I to Mohamed sam rozgłaszał. A z drugiej strony, jeśli chce się brać wzór z Mahometa, to trzeba zabijać i pedofilię uprawiać, tak? I są fragmenty, które na przykład nakazują, żeby o żonę dbać, a są i takie, które sugerują, że żona jest naszą własnością i możemy ją traktować jak pole, które trzeba zaorać, kiedy nam się tylko chce, bo to jest nasza własność. Ale oni to tłumaczą też, można to zinterpretować też i oni, i muzułmanie często to robią, że mówią, że o pole się dba i nie można go wyjałowić, czyli to szacunek ma wskazywać. I co kto chce. Z Biblii też tak trochę jest, tylko że chrześcijanie się trochę ucywilizowali i jakby przemilczywają i nie mówią już o tym, co w Biblii jest o zabijaniu, tak, o tych wszystkich karach. Fakt, że to jest głównie Stary Testament, ale z Nowego też można sobie na przykład przeczytać, że Jezus mówi, że przynoszę wam miecz, a nie pokój, tak? I ktoś może to potraktować jako na przykład, może sobie to zinterpretować jak chce, na przykład, że trzeba walczyć za Jezusa, tak? A ktoś może powiedzieć, że Jezusowi chodziło tak naprawdę o to, że on poróżni, że jego osoba poróżni ludzi ze sobą i że będą walczyć w imię wiary właśnie, więc można to dowolnie zinterpretować, więc
1: tak, ale widzisz,
0: te wszystkie wielkie księgi dają tyle samo dobra, co zła, więc wychodzimy zero chyba.
1: Bo przecież islam ani chrystianizm to nie są jedyne religie, tam były inne religie tworzone, ale być może właśnie i te inne religie były tworzone tak, że były spójne logicznie i sensowne. A tacy chrześcijanie czy autorzy Koranu sobie na jednej stronie pisali, a bo Jezus powiedział, że nie przynoszę wam pokoju, tylko miecz, ale dwie strony dalej, czy tam ileś powiedział, schowaj swój miecz do pochwy, bo kto mieczem wojuje, od miecza zginie. I teraz tak, kompletnie sprzeczne wypowiedzi mogące być interpretowane, że Jezus był jednak wojownikiem i dopuszczał użycie przemocy, albo na przykład powiedział, a w innej w ogóle jakiejś tam Ewangelii, nawet nie w tej samej, tylko w Janowej, jeszcze czwartej księdze powiedział, a kto z was jest bez grzechu, niech rzuci pierwszy kamień. Czyli tolerował nawet zabójstwa, prawda? Jeżeli tylko wystarczy być bez grzechu i można już grzeszników zabijać. Więc wszystko da się udowodnić. I tego typu religie, które były pisane tak i tak, i tak, że przerzucisz dwie kartki i se znajdziesz coś, dowolną rzecz można usprawiedliwić. I te religie przetrwały, czyli właśnie chrześcijanizm i islam. Bo one są niespójne moralnie, logicznie, ideologicznie. Każdy władca, one są na rękę każdemu władcy i pobożnemu, bo znajdzie sobie coś tam, pobożne rzeczy, żeby nie walczył i przeszedł do historii jako tam Henryk Pobożny, czy tam jakiś Sprawiedliwy, czy ktoś. I inny władca też, na przykład jakiś Wilhelm Zdobywca, też sobie w Biblii znajdzie usprawiedliwienie. Albo Sulejman Wielki, bo podbijał pół świata tam i tak dalej. I to na podstawie tych samych świętych ksiąg. Więc faktycznie to ja zauważyłem, ale wtedy sobie dodałem wytłumaczenie, no tak, ale nieważne, co jest w księdze, ważne, że liczy się, kto ma siłę i kogo jest więcej. To narzuca swoją interpretację. Ale to, co się teraz wyprawia w Europie, jest najgorsze, ponieważ nas jest w Europie, Europejczyków, jeszcze więcej, jeszcze nas jest więcej, jeszcze jesteśmy jakąś tam większością, jeszcze my jesteśmy silniejsi, mamy jakieś armie i potężne bronie, tylko że ja już widzę, że z tej przewagi naszej liczebnościowej i technologicznej i mocy wojennej nic nie wynika, bo słabi muslimi i tak nam narzucają swoje warunki, swoje obyczaje i swoją narrację. Nie możemy powiedzieć, nie lubię muzułmanów, bo po prostu zdrajcy właśnie w mediach u władzy tego się na siebie rzucą, a nie na muzułmanów.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Coś chciałem powiedzieć, kurczę, wyszło mi z głowy. Aha, to, że my walczymy z partyzantami w sumie, tak, no bo terrorysta działa jak partyzant i tak. Z partyzantem jest cholernie ciężko wygrać, co o czym się już wielokrotnie przekonaliśmy.
1: Tutaj ty powiedziałeś parę zdań przed moją poprzednią mową, coś takiego, że tak, ale oni to są już, nie, przepraszam, że żołnierzy traktujemy inaczej, coś takiego mówiłeś, a że Breivik nie miał łatki żołnierza, a żołnierzom wolno więcej, bo mają łatkę żołnierza, więc mogą zabijać i stają się bohaterami, prawda? Tylko właśnie wtedy ci nie przerwałem, a chciałem ci powiedzieć, bo to ważna myśl. I to, co powiedziałem przed momentem, dosłownie się do tego odnosiło, bo mówiłem o tym, że narzucanie narracji, że my mamy siłę, i tak nic z tego nie wynika. Dlaczego? Ponieważ jest nierównowaga ideologiczna. Muslimi, którzy do nas strzelają, rozjeżdżają nasze dzieci ciężarówką, oni już są żołnierzami świętej wojny dżihadu. Z ich punktu widzenia, oni są żołnierzami wyklętymi, oni toczą wojnę, co więcej świętą wojnę, a z naszego punktu widzenia, na przykład wyobraź sobie, że ty widzisz jakiegoś tam, nie wiem, wyjeżdżają polscy kibice na mecze Euro do Hiszpanii, czy jadą przez Niemcy, przez Monachium tego i widzą, że ktoś wyciąga jakiś pistolet, czy tam wsiada do ciężarówki z czymś tam i rusza w kierunku. I próbuje go zatrzymać. No ale jak go zatrzymać? No jedynym wyjściem to jest wziąć kamień w rękę i rzucić mu w głowę i rozbić mu głowę, tak?
0: I pójdziesz do więzienia.
1: Tak jest, właśnie do tego zmierzam. Bo my, Europejczycy, nie mamy łatki, że jest wojna, a my jesteśmy żołnierzami broniącymi ojczyzny. Po prostu łatkę nam nasze władze, nasze politpoprawne, socjaldemokratyczno-demokratyczne władze odmawiają nam łatki, że toczy się w Europie wojna i że my jesteśmy żołnierzami broniącymi ojczyzny. W związku z tym, jak my coś zrobimy, to nas wsadzą do więzienia, że myśmy przekroczyli działania obrony koniecznej, czy w ogóle jakiej koniecznej. Przecież on ci nic nie zrobił, on tylko wsiadał do ciężarówki i chciał od ciebie odjechać, więc dlaczego ty go atakowałeś w ogóle?
0: Nie, no prędzej ci powiedzą, że nie od tego ty jesteś,
1: tak, tak,
0: żeby,
1: albo ci powiedzą,
0: żeby
1: tak,
0: tu działać,
1: że
0: bo od
1: tak
0: tego
1: jest
0: liniarz i
1: zgadza
0: żołnierz,
1: się,
0: a
1: to
0: ty
1: samo.
0: Się nie mieszaj.
1: Nie mieszać się, zrobić co ci każą, paść na podłogę, to paść, nie odzywać się, dać wszystkie pieniądze i tak dalej. Właśnie o to chodzi, bo nie mamy łatki żołnierza i nie ma łatki, że w Europie toczy się wojna. Ale z ich punktu widzenia oni zupełnie inną łatkę sobie. Oni mówią, że każdy muslim to jest toczy się wojna i jest dżihad i każdy jest żołnierzem Allaha i ma tylko czekać na sygnał, a nawet jak nie czekać, jak się nadarzy okazja, to ma po prostu wyrządzić wrogowi szkody, bo się toczy wojna. Czyli zabijesz 100 Europejczyków, to nie jest zbrodnia, to nie jest kryminał, to jest chwalebny czyn bohaterski typu patriotyczny, czy wręcz lepiej, bo patriotyczny nie ma wspólnego z Bogiem, religią, a oni wręcz są nagradzani mistycznie, religijnie. Nagrodę dostaniesz u Boga w raju, prawda? Więc po prostu jest rażąca nierównowaga, nie właśnie w broni, w sile wojsk czy propagandy, ale ideologiczna nierównowaga. Oni mają nad nami przewagę, bo oni już są w stanie wojny, a my jesteśmy zwykłymi cywilami chodzącymi codziennie do pracy.
0: I jeszcze jeden jest taki, myślę, ciekawy temat, to jak się odnosimy do kultury muzułmanów. Mam na myśli to, że usprawiedliwiamy ciągle to, że oni się tam żenią, wychodzą za mąż w obrębie swojego własnego kuzynostwa pierwszego stopnia. No i ta pedofilia też jest tak, no bo prorok Mahomet miał tą Ajszę, wziął ją za żonę w wieku 6 bodajże lat, a w wieku 9 skonsumował małżeństwo i my to ciągle usprawiedliwiamy i mówimy na przykład, no nasi królowie też to robili, co prawda tam miała 12 lat ta królowa czy coś i tak szukamy na siłę, ale czemu nie powiemy wprost, że czasy się zmieniły, że cywilizacja poszła do przodu i mamy inne trochę oczekiwania, tylko tak na siłę, wiesz z czego to wynika moim zdaniem? Z tego, że osoby wierzące, które właśnie z reguły, one tak właśnie starają się bronić tych swoich braci w wierze, młodszych, bo czują jakąś tutaj więź, że tamci wierzący i mają prawo do swoich zwyczajów i my wierzący i my też mamy swoje tu zwyczaje, więc brońmy naszych, brońmy tych, którzy też wierzą w coś i przez to bronimy samych siebie też, tak?
1: Niesamowicie, niesamowicie trafne, bardzo ważne rzecz powiedziałeś. I dlatego właśnie podkreśla to wagę moją jako zbawiciela religijnego, właśnie guru, czy zbawiciela, czy Boga, jak ja to mówię wręcz, czy proroka, czy coś, i nowej religii. Dlaczego? Bo to, co ty powiedziałeś, to jest jedno, ale ja zadaję pytania, dlaczego oni tak unikają tego? I ty nie powiedziałeś tej jednej rzeczy. Otóż dlatego na przykład katolicy nie krytykują islamu, bo wiedzą, czyli mówią, no tak, przecież się sytuacja zmieniła, musicie się dostosować i tak dalej. Dlaczego? Bo oni mówią tak, jest Stanisław Michalkiewicz mówi o sytuacji w Polsce, w polskiej polityce niejawnej. Układ pookrągłostołowy. My nie ruszamy waszych, ale wy nie ruszacie naszych. I ta sama zasada działa jakby w relacjach religijnych. Zwróć uwagę, nieważne ile muslimy wymordują chrześcijan. Były sceny, że po prostu grupa muslimów wzięła tam kilkadziesiąt, kilkunastu, kilkudziesięciu chrześcijan, nie przypadkowych tam turystów strzelali przez przypadek, tylko wyselekcjonowanych chrześcijan, zaprowadzili ich na brzeg morza w Libii to było chyba, i podrżnęli im gardła. Chrześcijan po prostu. I mimo to chrześcijanie, papież w tym momencie zaczął tam myć nogi muslimom i przewozić ich samolotem do Italii, do Watykanu. Ale nigdy, nieważne ilu wymordują chrześcijan, ilu porwą, ilu zniewolą, nigdy Kościół katolicki czy inne chrześcijańskie nie krytykują dogmatów religii muslimskiej, tak, islamu. Dlaczego? Bo my nie ruszymy was, wy mordujcie naszych, ale nie tykajcie naszych zasad religijnych. To my też waszych nie będziemy. I układ, rączka, rękę myje i się będzie toczyć tak dalej, zobaczymy tam, jakoś się ułożymy. Widzisz, a powinno być tak, że właśnie papież, biskupi powinni już dawno synod jakiś z Watykanie wezwać w Rzymie i obalić po prostu ideologicznie i moralnie islam. Nie wojennie, nie za pomocą kolejnej krucjaty, tylko właśnie ideologicznie, filozoficznie po prostu albo to, niespójne, prawda, i tak dalej, nawet na gruncie katolickiej czy chrześcijańskiej religii. A oni tego nie robią. Wręcz odwrotnie.
0: A papież... Franciszek to jest wręcz takim islamofilem.
1: Tak, ale Jan Paweł II...
0: On i tłumaczy ich ciągle, a nawet ostatnio powiedział coś takiego, że jakby Biblię przestudiować, to tam też są nawoływania do zabijania, tak. Czyli tak tłumaczy już w ogóle.
1: Czyli to jest...
0: A oni pewnie sobie, jak on im tak nogi obmywa, to oni, przypuszczam, że traktują to jako takie maksymalne frajerstwo,
1: tak,
0: po prostu.
1: Tak,
0: patrzcie, ich przywódca, ale największy, który jest dla nich największym autorytetem, myje naszym nogi.
1: Zwróć uwagę, jeden miesiąc Franciszek Wiosna odwiedza wyspę grecką obóz uchodźców muslimskich, bierze kilka rodzin muslimskich, 12 osób czy ileś, na pokład swojego papieskiego samolotu i zawozi ich do Watykanu i daje, czy do Italii, już mniejsza o to. Obmywa nogi na nasze największe święto chrześcijanizmu, czyli tam Paschę i tak dalej. I czy to zastępowało zamachy? Nie. Mija kolejne 2 miesiące i muslim w sąsiadującej z Italią Francji rozjeżdża 100 ludzi ciężarówką, tak? Czy tam mnóstwo ofiar. Mija kolejny tydzień z siekierą, kolejny muslim zażyna ludzi siekierą w pociągu. Teraz strzelanie, czyli te gesty papieża Franciszka nie zatrzymują inwazji, nie zatrzymują przemocy wojennej. Jeżeli już, to wręcz nasilają, prawda? To, co ty mówisz, że myślą sobie, ale ci, ten papież czy chrześcijanie w frajerze, no faktycznie po tym myciu stóp przez papieża chrześcijana muslimom i przez po tym ratowaniu tych uchodźców przez papieża, nasila się terror przeciwko Europejczykom, a nie wycisza i nie hamuje. W związku z tym może masz rację, że oni widzą, zresztą oni na przykład w legendach, w kulturze islamskiej, to co mówiłem, tam się ceni silnych, wielkich, potężnych wodzów. Sulejman tam wspaniały, czy wódz, który walczył przeciwko krzyżowcom i tak dalej. Salahaddin, czyli Saladin, tak? To są postacie. Albo na przykład, co prawda on chyba nie był muslimem, ale Genghis Khan, tak? Ale był jakby, dał początek imperium później. Oni przyjęli muslimską wiarę, tam Tatarzy i tak dalej. Więc u nich się liczy potężny, silny wódz, który nie okazuje słabości.
0: Nikomu a nasz prorok się... Jezus to jest takie uosobienie właśnie, ale to uległości też.
1: Przecież...
0: A ich Mahomet wręcz przeciwnie. Przecież ten Mahomet to podbijał tam i mordował i zabijał, a nasz Jezus, który jest postacią centralną.
1: Ale przepraszam, słuchajcie, zadaję wam słuchacze, szybko słuchajcie, szukajcie... flaga Arabii Saudyjskiej. Szukajcie to szybko i puszczajcie na czata.
0: A co tam jest?
1: Poszukaj.
0: A, to zaraz sobie poszukam. No i... Ale może też ta więź jakaś między religiami wynika z tego, że islamiści też uznają Jezusa za proroka, za proroka Allaha, nie? I Maryję też czczą jako jakąś tam postać wyjątkową, nie? Halo, halo?
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Cześć Jacek, ale coś Konrada nie słyszymy chyba. Przepraszam.
1: Jestem. Dziękuję Rafałowi za udział. Znalazł chyba szybciej nawet niż ja flagę Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska to jest plus minus. Oczywiście te analogie, o którym mówiłem wam, że doszukuje się podobieństw, z analogii i tak dalej, czy jakichś mistycznych, czy wydumanych, czy prawdziwych. Arabia Saudyjska jest rodzajem takiego Rzymu, Italii, takiego Watykanu. Tak jak Watykan jest dla katolików, to Arabia Saudyjska jest, a właściwie nawet nie, to jest nieporównywalne. To jest Arabia Saudyjska, to jest tak jakby Watykan i Jerozolima w jednym. Tak? Czyli to jest państwo, z którego, gdzie powstała islamska, muslimska religia i w której siedziby tam się urodził święty prorok Mahomet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zwróćcie uwagę na ich flagę.
0: Szabelka.
1: Tak jest. nie jakiś znak pokoju, tam przekażcie sobie, nie, my tu mamy wersety z, prawdopodobnie to jest pismo arabskie z wersetami, poczekaj, to poszukaj, no to kolejne zadanie, co to jest flaga Arabii Saudyjskiej, tak? Co ona symbolizuje? O, jest, nawet Google podpowiada japońsku. O, proszę, it is a green flag, to jest zielona flaga, która ma inskrypcję arabską w mowie arabskiej i miecz, inscription. O, i inscription is the Islamic creed, czyli wyznanie wiary shahada, tak? Czy to ciekawe, co to jest ta shahada? Shahada to jest świadectwo. Spróbuję to po polsku. Po polsku zwykle jest albo nie ma artykułów na Wikipedii, albo jest niewiele napisane, no ale to powinno być.
0: O. A sam islam.
1: Szahada, mam po polsku.
0: Oznacza podporządkowanie się, czy jakoś tak to było,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, podporządkowanie się, ale szahada. Szahada jest na zielonej fladze Arabii Saudyjskiej, czyli to, co powiedziałem, to jest tak jak Watykan i Ziemia Święta palestyńska czy izraelska, razem judejska, przepraszam, nie izraelska, tylko judejska, Jerozolima razem wzięte do kupy. I przepraszam, i izraelska też, bo Nazaret, tam gdzie się Pan nasz Jezus Chrystus urodził, też, bo się oczywiście w Arabii Saudyjskiej też urodził Muhammad. No więc czytam, co to jest ta szahada na tej fladze. Muzułmańskie wyznanie wiary, będące jednym z pięciu obowiązków, czyli najbardziej ważne rzeczy, nawet nie dziesięciorga przykazań, tylko pięciu, jeszcze ważniej, każdego muzułmanina. Tak? Szyici także wiążą szahadę ze swoimi filarami wiary, nie będę dalej czytać. No w każdym razie o co mi chodziło? Żeby pokazać wam, że jest to jedna z najważniejszych myśli, idei islamu, która jest na tej fladze i pod spodem jest miecz. Tak? I pod spodem jest miecz. No to jest ewidentnie, że to nie jest religia pokoju, tylko to jest religia miecza. Albo szahada, albo miecz. Tak? I słuchaj, i papież, polski papież Jan Paweł II, święty, odwiedzał meczet i całował ten Koran tam. Prawda? Więc ja po prostu tych rzeczy, znaczy mogę to interpretować, ale na zdrowy rozum tego nie rozumiem, że po prostu ja to interpretuję jako zdradę. Witamy ponownie Jacka, co chciałbyś nam powiedzieć?
2: Chciałbym powiedzieć i podać kilka przykładów. Moim zdaniem diagnozujecie wroga nie tam, gdzie trzeba. Znaczy szukacie go tam, gdzie de facto go nie ma, czy też jest pewną iluzją. W mojej opinii wróg jest tak naprawdę w przerośniętym świecie instytucjonalnym. To wrócę na chwilę do tej wspomnianej poprawności politycznej. Wiecie, skąd się wzięła poprawność polityczna? Znaczy z definicji,
1: przepraszam,
2: tak, sama poprawność.
1: Przepraszam, ja od dawna bym proponował, myślę o tym, żeby nie powtarzać głupoty. W moich teoriach, które leżą u podstaw mojej religii, jest teoria mądrości i głupoty i tam jest zasada dziedziczenia głupoty. I nasze powtarzanie, że to jest poprawność polityczna, jest powtarzaniem, utrwalaniem błędu. Ja bym na przykład proponował, żeby mówić niepoprawność polityczna, taka nie i poprawność, niepoprawność, a w piśmie w nawiasie nie, prawda? Żeby pokazywać, że my się z tym nie zgadzamy, że to jest poprawność. Także spróbuj tak mówić, że zasada niepoprawności politycznej, okej?
2: Okay? No, no tak, ale to jest tak samo jak, znaczy, ten kij ma dwa końce. W zależności kto trzyma ten kij, to tego drugiego może, że tak powiem, może go w jakiś sposób okaleczać, tak? Ale no, to jest jakby, to jest bardziej skomplikowana sprawa, tak? Mógłbym wrócić do tego, od czego zacząłem, a potem powiem, dlaczego ten kij pod tytułem poprawność polityczna ma dwa końce. Moim zdaniem to świat, rozbudowany świat instytucjonalny, wielkie instytucje, w których toczą się konflikty na wiele osób, jest taki specyficzny wyścig szczurów. To określenie wyścig szczurów w ogóle powstało w pierwszych korporacjach. w Stanach i nie tylko w Stanach. Z tego, co czytałem, to głównie we Włoszech powstało to określenie wyścig szczurów, bo tamtejsze korpo w pewnym momencie były jeszcze gorsze niż te w Stanach Zjednoczonych. Wracając do tej poprawności politycznej, poprawność polityczna powstała w Stanach Zjednoczonych w dużych uniwersytetach, takich jak Yale. Możecie sobie wyobrazić, że profesorowie, w ogóle jakby nie powołani do tego, uczyli, ponieważ jako profesorowie mieli kontakt z senatorami, częściowo ze światem politycznym, uczyli na swoich uczelniach studentów tego, że poprawność polityczna jest dobra. Dlaczego oni uczyli, że poprawność polityczna jest dobra? Bo rzeczywiście z jednej strony ta poprawność polityczna jest dobra, bo nikt, żaden wyborca w demokracji takiej czy innej nie chce słyszeć, mając do wyboru trzech różnych polityków w konsekwencji, nie chce słyszeć od jednego, że ta grupa społeczna to są ludzkie szmaty, od drugiego, że tamta grupa społeczna to ich należy wybić, bo to i tamto, a od trzeciego, że generalnie to dla imigrantów powinno się ustawić piecyki, tak, i odpalić zapłon, tak? W tym sensie poprawność polityczna jest czymś dobrym w momencie, kiedy mówimy o nieepatowaniu przemocą. Natomiast poprawność polityczna, która została utrwalona swoim studentom przez amerykańskich profesorów, między innymi w Yale, to była poprawność polityczna właśnie, jakby to powiedzieć, to był ten drugi koniec tego kija, tak? Czyli poprawność polityczna, która nie zakazywała posługiwania się, jakby to powiedzieć, wulgarnym językiem przemocy, czyli wygrażania kompletnie bezsensownego komuś, tylko tego, co my już jakby znamy doskonale dzisiaj, tuszowania prawdy. Takiego, jakby to powiedzieć, pudrowania tego, co jest rzeczywistością i posługiwania się pewną iluzją, żeby czasami kogoś nie skrzywdzić, tak?
1: No ale przepraszam cię, bo tutaj fajnie mówisz, poruszasz ważne tematy, ale ja tu się wtrącę. Została naruszona równowaga, ponieważ ja ci bardzo... To, co ci mówiłem, jak się rozłączyłeś, że ja ciebie potrzebuję w audycji, żebyś ty reprezentował takiego mojego przeciwnika, który mówił rzeczy tak, jak to w mainstreamie, czy zwykły obywatel mówi, myśli, czy coś takiego. Ja ci zadam takie pytanie, tak? I że ta niepoprawność polityczna, wyjaśniłem, dlaczego tak mówię, mówi tak, że jak coś skrytykujesz, to się od razu tobie zarzuca, a, bo to jest język nienawiści, tak? Mowa nienawiści. I się, dlaczego nienawidzisz kogoś? No to jesteś zły, od razu jesteś na przegranej pozycji. Wróg wymordował naszych ludzi, krytykujesz, o, to jest mowa nienawiści i tak dalej. Ty jesteś krytykowany, a nie ten wróg, który to robi. I teraz ja zadaję pytanie. Jeżeli my przyjmiemy takie zasady, to my sobie z góry odbieramy wszelkie mechanizmy obronne. Jeżeli my nie możemy krytykować nikogo, ani nawet nienawidzić, to jest właśnie to całe, jak ja to nazywam, zło, czy jakby to inaczej nazwać, głupota, czy obłędna metoda, wywodzi się właśnie z jezusowego chrześcijaństwa. Jeżeli ktoś cię uderzy w policzek, to mu nadstaw drugi, jak ci weźmie szatę, to daj mu i drugą szatę.
2: Nie do końca się z tym zgodzę.
1: No to właśnie ja ci to zadaję pytanie. Skąd, na jakiej podstawie nam się odmawia prawa do nienawiści wobec naszych wrogów?
2: Ale ty mi to zadajesz pytanie z pewną tezą, tak? Z którą ja, czy chcę, czy nie chcę, muszę się zgodzić.
1: Nie, bo to jest taka trudna rozmowa.
2: Próbuję ci wyjaśnić, no to może w drugą stronę, to może ja zadam ci pytanie. Czy słyszałeś, żeby kiedykolwiek osoba z kościoła protestanckiego albo z ugrupowania wiernych, tak? W Polsce to jest ubrane w jakieś tam stowarzyszenie, związek wyznaniowy, tak? Żeby takie osoby, nie wiem, wysyłały kogoś na wojnę, chciały kogokolwiek mordować, albo, co gorsza, żeby takie osoby posługiwały się, jakby to powiedzieć, jednym głosem, tak? Z tego, co ja zauważyłem i z tego, co czytałem i z tego, co doświadczyłem, jakby to powiedzieć, na własnej skórze, bo byłem wewnątrz takiej społeczności i rozmawiałem z takimi ludźmi, to właśnie problem jest w tym, właśnie dlatego ja uważam, że wroga szukacie nie tam, gdzie trzeba. Problem jest w przerośniętych instytucjach, w instytucjach, które działają jak armia, gdzie jednostkowy głos przestaje się liczyć. Jak masz do czynienia z 30-osobową grupą wiernych, to tam każdy jakby i nie ma żadnej struktury, albo ta struktura jest ograniczona do minimum na tyle, na ile jest to potrzebne, to tam każdy głos w tej strukturze jest jednostkowy, tak? W sensie każdy ma jakieś tam problemy i chce z tymi swoimi problemami gdzieś tam się przebić, każdy ma swoje bardzo odrębne zdanie, tak? Wiadomo, ten, który tam rządzi, może w jakiś sposób to poskramiać, ale ponieważ ta struktura jakby sama w sobie jest mała, tak, to jemu równocześnie zależy na tym, żeby każdy głos był w miarę na równi słyszalny. Natomiast jak mamy do czynienia z potężną katedrą, z wielkim pałacem, gdzie jest iluś tam możnych księciów, a na samej górze jest jakiś tam król, tak? Czymś takim właśnie jest Kościół katolicki, to tam mamy do czynienia z korporacyjnym wyścigiem szczurów, tak? Przecież to nawet widać w Polsce, że biskupi sami między sobą nie są w stanie się dogadać, tak? Że oni konkurują o jakieś po prostu o jakieś wpływy, których my do końca nie rozumiemy. Przepraszają za nie swoje słowa, za nie swoje stwierdzenia. To nie świat ludzi wierzących albo niewierzących jest problemem. To przerośnięte instytucje, które zaczęły działać jak armia, gdzie jednostkowy głos nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo jak taki papież ma pod sobą 300-400 biskupów, to jak mu odpadnie 1/15 z tego, czy 1/10 z tego, to on się tym kompletnie nie przejmuje, że ktoś tam ma inne zdanie. On ma kolejnych 350, którzy będą, że tak powiem, cicho, bo oni wiedzą, że ich głos i tak w tak dużej strukturze się nie przebije, tak? Więc oni będą właśnie posłuszni, bo w tłumie ich głos tak czy inaczej zginie. Jeżeli mogę, to mógłbym jeszcze powiedzieć, jak to działa w takim, powiedzmy, jak wymiar instytucjonalny i właśnie tej takiej swego rodzaju pałki poprawności politycznej działa w typowych korporacjach, gdzie, ale nie, walka toczy się już nie tylko o kwestie ideologiczne, ale głównie toczy się właśnie o kasę. I to też są instytucje, które są strasznie przerośnięte i zupełnie cynicznie wykorzystują tą poprawność polityczną do, jakby to powiedzieć, prania innych po twarzy, tak? Żeby tutaj nie wyrażać się brutalnie.
1: Z tym się ja zgodzę, tylko ja tutaj jakby chcę jeszcze się zatrzymać wcześniej, bo ty mówisz bardzo ważne rzeczy i chciałbym jakby po kolei je rozpracowywać, nie? I na przykład to, co ty powiedziałeś, ja się z tym zgadzam, ja to nawet mówiłem w pewnym sensie, że tylko ty to jakby krystalizujesz, więc powiem to ponownie inaczej. Ja mówiłem, że my nie mamy łatki, że teraz jest wojna i nie mamy ogłoszone, że teraz jest wojna, mimo że na przykład we Francji prezydent Hollande ogłosił stan wojenny i go przedłużył teraz, to czy wyjątkowy, to nadal nie jest to uznawane za stan wojny. I sprzeciw komu? No bo przecież muzułmanie to nasi przyjaciele, muslimy. W każdym razie i ja to powiedziałem, i że my mamy nadal przewagę nadal nas jest więcej, mamy większą moc, ale i tak jesteśmy jakby osłabieni i tak dalej. To, ja to powiem inaczej. Faktycznie się z tą zgadzam, że to, że ja twierdzę, że my mamy przewagę i tak dalej, a i tak jesteśmy bezsilni i słabi, i jeszcze na przykład nawiązuję, bo w tematach jest tam Donald Trump i kto słuchał z was przemówienia Donalda Trumpa w Cleveland, to być może przypomni sobie, że on to mówił. On powiedział, że legacy, dziedzictwo, to co dziedziczymy po rządach, oczywiście chodziło tam też o Obamę, dwukrotna kadencja, podwójna kadencja Baracka Obamy, ale tam 4 jary funkcjonowała jako minister spraw zagranicznych, sekretarz stanu Hillary Clinton, no i on tam mówił, Trump, że to jest tam wojna, zniszczenie, tak dalej. I na końcu bardzo wyraźnie ostatnie słowo, and weakness, i słabość. Bo to nie znaczy, że Stany Zjednoczone są słabsze od tych terrorystów tam, ale właśnie mimo swej całej potęgi ludnościowej i potęgi militarnej, finansowej, jesteśmy słabi przez słabość polityków. I ja tu chcę do tego nawiązać, co ty mówisz, że autentycznie ja nie postrzegam, wiesz, to tak jak wyobraźcie sobie, nie wiem, czy się znacie na medycynę, AIDS, tak? HIV AIDS. To nie to, że wrogiem są bakterie tam. Tak? Nie. Wrogiem, przyczyną katastrofy jest słabość organizmu. Jest wróg wewnętrzny, który mimo tej potęgi nie pozwala działać organizmowi, w tym wypadku Unii Europejskiej, czy Polsce, czy Europie, Francji, Deutschlandowi, czy Wielkiej Brytanii, czy USA, nie pozwala się bronić. To nie, że muslimy są jakimiś tam wrogami. Nie, oni mają swoją religię, ona im tam każe nawracać niewiernych czy nie nawracać, zdobywać ich terytorium i przejmować władzę w imię Allaha, ale to nie oni są wrogami, jakby. To wrogami prawdziwymi, najgorszymi wrogami, tak jak się to, ty to nazwałeś instytucjonalnie wróg. Tak, to są zdrajcy posadzeni na najwyższych stanowiskach Polski, Unii Europejskiej i tak dalej. Przecież kto jest wrogiem Polski, tak? Polskiego narodu? Czy ci kapitaliści zachodni, Niemcy, a ci wróg Niemcy, ci są, czy Rosjanie albo Żydzi, którzy nas tu wykupili i w polskie fabryki wykupili polski majątek narodowy za pół ceny czy za darmo? Czy oni są wrogami? Czy wrogami są ci polscy politycy, urzędnicy, którzy wyprzedali tym wrogom ten majątek? Znaczy wrogom, no tym zagranicznym. No, właśnie to jest też filozoficzna debata. Czy wróg to jest ten, który chce ci coś zabrać, czy ten, który mówi, że cię będzie bronił i tym, którzy chcą ci zabrać, oddaje to. Wiesz.
0: I można się włączyć?
1: Proszę.
0: Bo ja częściowo zgadzam się z Blachą, jeśli dobrze cię, Blacha, zrozumiałem, bo ty zdajesz się ostrzegać trochę przed czymś, co nazywamy dzisiaj mową nienawiści, bo w sumie my, Europejczycy, przekonaliśmy się na własnej skórze, jak bardzo destrukcyjne to może mieć skutki, tak? No pozwalaliśmy różnym krzykaczom właśnie mówić, że ci są źli, tych trzeba zniszczyć i wiemy, do czego to doprowadziło, nie?
1: No dobrze, przerwę ci.
0: A przykładem na to, przepraszam bardzo, że ta mowa nienawiści działa, są sami muzułmanie, bo oni właśnie szerzą taką mowę nienawiści często. Co radykalniejsi, różni tam przywódcy mówią, że trzeba zabijać niewiernych i tak dalej i inni się nakręcają tym po prostu i to faktycznie działa. I to, że to działa, to mamy też znowu się przekonujemy na własnej skórze, tak?
1: No dobrze, ale właśnie pytanie jest takie, że jeżeli zakazać mowy nienawiści, to wszystkim, a jest zakazywane tylko nam, Europejczykom, nie wolno mówić nic złego o domniemanych czy prawdziwych przeciwnikach, tak? I muzułmanom wolno chrześcijan czy niewiernych czy ateistów nazywać psami, tam nie wiadomo czym, robactwem i tak dalej, a nam nie wolno.
0: Może my jesteśmy lepsi, słuchaj. I
1: to jest tak, jak
0: może jesteśmy lepsi i nie powinniśmy grać w tą samą grę, co oni. Słuchaj, czy jeśli oni nas zaczną oblewać kwasem, na przykład nasze kobiety, to my też mamy do słoików wziąć kwas i oblewać ich kobiety kwasem.
1: Ale słuchaj, nie musimy oblewać kwasem, ale możemy przyznać, że słuchajcie, oni nas oblewają kwasem, w związku z tym jest wojna. Ty nie musisz walczyć wojny tą samą bronią, tak? Ale musisz, żeby przeżyć i przetrwać, musisz w ogóle przyznać, że jest wojna, że jest napad i że trzeba się bronić. I być może jeszcze musisz się bronić na koniec, tak? A to, co się wyrabia teraz, to po prostu miesiąc w miesiąc w miesiąc, listopad zamachy, styczeń zamachy, grudzień zamachy, gwałty, rozjeżdżanie ciężarówką, wybuchy, strzelanina, gwałty, napady. A my, nie wolno ci nic mówić, nie wolno podawać imion, nie wolno podawać koloru skóry, nie wolno podawać religii, nic nie wolno. Teraz właśnie był w klubie Ronina, szokujący w ogóle, polecam w poniedziałek przegląd tygodnia i tam była Aleksandra Rybińska i ona powiedziała, że we Francji w ogóle nie wiemy, ile jest muzułmanów, muslimów we Francji, ponieważ ci zdrajcy właśnie, senicowcy, którzy ci, czy mainstream, czy jakby ich tam zwał, bo to są różni, przecież przedtem był nie socjalista, tylko był kapitalista Sarkozy z partii republikańskiej. Czy to nie ma związku, czy to jest lewica, prawica? Po prostu oni równo po prostu zakazują, nieważne kto rządzi, byle oczywiście nie Front Narodowy Le Pen, jest zakaz w ogóle gromadzenia informacji o przynależności rasowej czy religijnej. W związku z tym policja, w ogóle nie, są tylko Francuzi. I wychodzi ci na przykład 2/3 na stadion w czasie zawodników, którzy są murzynami i oni mówią, tak, Francuzi grali wspaniale i tam przeszli do finalu. Francuzi. Chociaż wszyscy widzą, że to nie są Francuzi, tylko że to są murzyni z Afryki.
0: No ale czy koniecznie trzeba cały czas informować jakby obywateli, że tamci są źli, że robią źle? Czy my nie wiemy tego sami? Czy nie jesteśmy już na tyle inteligentni i rozwinięci, że nie trzeba jakby ciągle nas ostrzegać i grzmieć i w telewizji o tym przypominać, że to muzułmanin zaatakował? Przecież my to wiemy, tak? A skoro jesteśmy bardziej rozwinięci, to może wypracujmy jakieś sposoby, jak poradzić sobie z tym.

0: rady, to proszę.
1: A mógłbym ten, bo chciałbym jeszcze przykład jakby taki podać pewnego procesu, którego ja byłem świadkiem, który obserwowałem, i ten proces nadal się toczy. I tutaj w pewnym sensie z tobą, Kunrad, się zgadzam w pełnej rozciągłości, że wroga powinniśmy szukać między swoimi, a ich co najwyżej traktować z dystansem i pokazywać im, jakich zasad od nich oczekujemy, tak? Oczywiście pod warunkiem, że my sami między sobą uzgodnimy zasady jakiekolwiek, tak? Które sami, prawda, będziemy wobec siebie respektować, tak? Proces wygląda mniej więcej na tym przykładzie, który tutaj zaraz staram się możliwie krótko streścić. Wygląda mniej więcej w ten sposób, że ten przykład tyczy się firmy Amazon, w której swego czasu pracowałem. Firma Amazon ma też swoje oddziały w Wielkiej Brytanii i być może ty, Kunradzie, słyszałeś, a być może nie słyszałeś, że Amazon ogólnie ze światem anglosaskim miał ten problem, że ludzie jakby z nizin społecznych, którzy byli tam zatrudniani, no bardzo często między sobą gdzieś tam szli na noże wręcz, prawda? Wewnątrz tej firmy dochodziło do jakichś tam sporów, tak? Podobno nawet członkowie gangu gdzieś tam, prawda, mieli między sobą jakieś porachunki wewnątrz tej firmy, w związku z czym ta potężna instytucja doszła do wniosku, co ma też swoje odzwierciedlenie w Polsce, tak, że ci ludzie to są, tak mówiąc krótko, kompletni idioci i trzeba ich wszystkiego uczyć od początku, trzeba wprowadzić takie zasady, wręcz bym je nazwał takimi półurytańskimi, czego sam jakby doświadczyłem na własnej skórze. Mianowicie w tamtym czasie, to jak mówiliście, to mi się właśnie to wydarzenie przypomniało, gdzie schodziłem ze schód z pierwszego piętra tej firmy i tam schody, zresztą w ogóle jak wszystko jest oznakowane, jest oflagowane i każdy jest, no, prawie że ciągnięty za rączkę, tak, w którym kierunku i dlaczego ma się poruszać. Schody są jakby podzielone na dwie części. Jedne są od wchodzenia do góry, a jedne są od schodzenia na dół. W momencie, jak schodziłem nie tą stroną, czy nie tymi...
0: Żeby unikać konfliktów, nawet potencjalnych.
1: Tak, tak, tylko zaraz ci powiem, do czego to prowadzi, bo to jest właśnie swoista poprawność polityczna, czy też swoiste reguły, które właśnie duże instytucje przez jakiś tam problem przekładają na wszystkie kraje na całym świecie. I groziło mi w tamtym czasie w pewnym momencie zwolnienie, ponieważ pani z działu szkoleniowego się dopatrzyła tego, że ja schodziłem nie tymi schodami, którymi powinienem schodzić, tak? Po czym ja zwróciłem jej uwagę, ale zaraz, jedne i drugie schody są puste, tak? Wychodziłem jako jeden z ostatnich. Jakie to ma znaczenie? Jakbym spóźnił się na autobus, to tam jest tak, że autobus musiałby się specjalnie dla mnie cofnąć, co by spowodowało koszta z kolei dla tej firmy. Więc jakie to ma znaczenie, czy ja schodzę tymi schodami, czy schodzę tymi schodami? Po czym ona mi odpowiedziała, że takie zasady w Amazonie obowiązują na całym świecie, no, na co ja w swoim stylu jej odpowiedziałem, że proszę panią, takie coś to jest zwykłe kurwienie logiki, tak? Bo inaczej się tego nazwać nie da. To jesteś w stanie sobie teraz wyobrazić, jak trafia do takiej firmy. Słyszałem, że takie przypadki nawet są z przymusu, z osób, które długotrwale są na przykład w Wielkiej Brytanii bez żadnej pracy i długotrwale pobierają zasiłek, to do takich firm takie osoby, w tym także muzułmanów, wysyła się do pracy. To jak przeciętny muzułmanin widzi coś takiego, że tutaj wasze własne firmy traktują was samych po prostu jak i

0: idiotów, traktują was jak kretynów, to dlaczego ja mam was traktować z jakimkolwiek szacunkiem, tak? Skoro wy sami jesteście baranami, tak? Jakby to jest, i to ma jeszcze swój proces głębiej, a swój proces ma głębiej w tym, że te duże instytucje boją się jeszcze większej instytucji, w postaci której mamy państwo, tak? A
1: ale to słuchaj, państwo... ty poruszyłeś temat, dlatego pogląd pruski, zwróć uwagę, to wszystko tu ma znaczenie. I to jest nie tylko, to jest, poruszyłeś bardzo ważną rzecz, mianowicie różnice kulturowe, wręcz nawet cywilizacyjne i tak dalej. Oni zupełnie inaczej patrzą, właśnie dlatego ja założyłem religię, która jedną z podstawowych, fundamentalnych zasad, która musi nas, znaczy ma, da nam nadzieję na uratowanie, jest zasada nierówności, zerwanie z traktowaniem, że ludzie są wszyscy tacy sami. Nie są. Muzułmanie, muslimy patrzą na świat zupełnie inaczej. Jeżeli tutaj w Europie czy w Ameryce się ludzie podporządkują jakoś tak, no to oni nami gardzą i tak dalej. Postrzegają jako to za niższą cywilizację. A, bo oni się zintegrują. Z kim oni się mają integrować? Z kimś, których uważają za niższych i wartych pogardy, to jest nie do wyobrażenia, ale ja to zauważyłem już dawno, dawno temu, wcześniej. Ja jestem pochodzenia deutschego, tak, Volksdeutscher polski, i kiedyś spotkałem się tam z Polakami, tam rozmawialiśmy za czasów jeszcze DDR-u, 1988. Pamiętam, jakiś tam Polak mówi o różnicach tam pogardliwie, oczywiście, pogardliwie, jacy to są Deutschery, Niemcy są, bo jak jest fabryka, to taki Niemiec, Deutscher, to tam on, jak mu zabraknie śrubki, to on przestanie pracować, bo powie, że no to nie mam części, no to nie mogę składać produktu. A Polak jest zaradny, to on sobie taką śrubkę coś tam dopiłuje i żeby pasowało mu i wkręci, będzie okej. Okay. Czyli patrzy, jacy fajnie, jaki Polak jest zaradny, tak? I ja to przyjąłem, no faktycznie ci Niemcy to tacy głupi, niezaradni, prawda? A Polacy, jak to zawsze sobie Polak potrafi zrobić. Tylko ja później, jak zacząłem dojrzewać intelektualnie, ja zrozumiałem, że dobrze, tylko że w Polsce jest dziadostwo, tak? Wszystko jest na łapu-capu, na jakoś to będzie, a niemiecki, deutschy przemysł i produkty słyną z tak zwanej solidności, że to się nie psuje, że to tam i tak dalej. To są takie stereotypy, nie wchodźmy w szczegóły, ale po prostu, ale w Niemczech, w Deutschlandzie jest dobrobyt, a w Polsce jest bieda, tak? To i tak dalej, czyli te różnice są nie tylko kulturowe i cywilizacyjne między islamem a chrześcijańską Europą. One są już nawet w obrębie Europy. To się mówi o katolickich tam krajach, czy nawet prawosławnych, biednych, i Rosja jest przykładem niestabilności politycznej i bogatej zachodniej Europy, która o dziwo jest protestancka, prawda? Czyli Szwajcaria, Niderlandy, Deutschland, czy Anglia i tak dalej. Czyli to są mentalnościowe, ja bym powiedział religijne, głębokie różnice, subtelne, ale jednak bardzo ważne. A ty mówisz o jeszcze większych, czyli nagle do tej Europy, która sama z sobą ma problemy, prawda, narodowe, wewnętrzne. Północ Italii gardzi południem Italii, tak? Wschód, zachód Deutschlandu gardzi wschodem Deutschlandu. Polacy gardzą Niemcami i Ukraińcami, a Niemcy Polakami. Tak, nagle ktoś wprowadza nam tu ludzi, którzy gardzą, Kunrad. I nami nie rozumieją nas.
0: Ale poczekaj, Kunrad, bo to jakby nie ma nic wspólnego z konfliktami na tle narodowym, tak? To zupełnie nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że zorganizowana struktura na podstawie jakichś tam przypadków, które są na świecie, często tylko w jednym kraju, wtłacza pewne zasady na całym świecie, nie tylko w Polsce. Znaczy Amazon to nie jest firma polska, tam zasady takie same obowiązują, tak, na całym świecie.
1: Ale tak? Wiesz co, według mnie się to wszystko wiąże. To i sprawy religijne, polityczne, narodowe i biznesowe się wiążą. Ja nawet kiedyś studiowałem tam trochę biznesu i tam nam przedstawiono, że słuchajcie, to się mówi mówi, że jest kultura korporacyjna, tak? Że jest corporate culture i to, że jest kultura IBM, nie że ogólnie kultura wszystkich korporacji, tylko każda korporacja wytwarza swoją kulturę. Właśnie zwróćcie uwagę, był taki film też bardzo fajny, według mnie religijny, według mojej religii to jest religijny film dla mnie, Cast Away z Tomem Hanksem. I tam była właśnie scena, kiedy nie dowolny Amerykanin, bo już są kultury różne, są na przykład w południowych Stanach i północnych, wschodnich, zachodnich, na Alasce inaczej niż na Florydzie, ale mniejsza o to. Amerykanin przyjechał do Rosji postsowieckiej i mówi tym Rosjanom, nie, tu wszystko ma być na czas, zegarkiem w ręku, wszystko ma być co do sekundy i tak dalej, nie może się spóźnić, bo tam coś, i on to tłumaczy, jest na początku tego filmu taka scena. I to jest korporacja, jaka to jest? FedEx. Tak? Inna korporacja Amazon ma swoją kulturę, która jest oczywiście powiązana z kulturą FedExu, bo dyrektor Amazona być może studiował biznes na podobnej uczelni co dyrektor FedExu, ale mimo wszystko swoją odrębną. Kultura Microsoftu różni się od kultury, którą wytworzył Steve Jobs w korporacji Apple. Musisz to zrozumieć, że oni... To jest rodzaj albo sekty religijnej, albo zakonu jakiegoś tam, albo się dostosowujesz do reguł, czyli kultury korporacyjnej, albo zostajesz zwolniony, jesteś bezrobotny i szukasz sobie innej kariery. Tak? I to jest przykład korporacyjny, biznesowy, różnic kulturowych, ale to ma dalsze zastosowanie w porównywaniu narodów, porównywanie religii, odłamów sekt religijnych, bo w islamie, o ile to jest jedno i to samo, oczywiście sunnici się różnią mentalnie i kulturowo od szyjtów i tak dalej, prawosławni z punktu widzenia jakiegoś tam muslima z Syrii, no to co, no to przecież to jest prawosławny Ukrainiec, a ty jesteś katolik Polak, to wszystko jedno, jesteście Słowianie i chrześcijanie, no ale z punktu widzenia katolika Polaka, Ukrainiec prawosławny czy Rosjanin prawosławny, to nie jest to samo, to są nieprzekraczalne, głębokie jakieś tam różnice, ale z punktu widzenia zewnętrznego Chińczyka czy muslima, on to widzi inaczej. W każdym razie musisz, nie możesz bezwzględnie odrzucać tego, tylko musisz uznać, że tak jest.
2: A w Japonii też mają wszędzie strzałki i pokazane, gdzie iść, jak iść i im to nie przeszkadza, nie?
1: Tak, a na przykład przyjeżdża Polak sobie z takiej Polski zacofanej, tej komunistycznej i tak dalej. Ale tylko, że w Polsce ma okna plastikowe, szczelne, które zatrzymują hałas z ulicy i ma kran z dwoma kurkami, które mieszają wodę i może mieć letnią wodę. A przyjeżdża do rzekomo wysoko rozwiniętej Anglii, w której ma pojedyncze szybki, które po prostu nie zatrzymują ani chłodu z zewnątrz, ani hałasu i idzie umyć ręce i po jednej stronie ma wrzątek, w którym się parzy, a po drugiej stronie osobny kurek, w którym ma chłodną wodę, która go mrozi po prostu. I to też jest niby kultura i cywilizacja, i że to jest ponoć rozwinięte. Po prostu
0: no tak, tylko,
1: często to jest mylne.
0: Tylko to odpowiadając na to, co przed chwilą powiedział Krawiec, to na tyle, na ile ja jakby zdążyłem troszeczkę tam tego tematu łyknąć odnośnie tych strzałek, o których mówisz w Japonii, to na przykład taki obserwator Japonii, Krzysztof Gonciarz, który zrobił całą taką serię wideo, bardzo dogłębną zresztą, na temat tego, jak wygląda życie w Japonii, to te strzałki w Japonii w przeciwieństwie do wielu po prostu dziwnych reguł, które biorą się z przypadków ekstremalnych, często z zupełnie innego kraju w firmie Amazon, to w przypadku Japonii to te strzałki są na przykład pomocne dla turystów, albo często są pomocne w dużych aglomeracjach miejskich dla samych Japończyków, tak? Gdzie otoczenie się bardzo dynamicznie zmienia, i jakby to powiedzieć, no one mają tam swój sens i mają swój cel, a nie są, że tak powiem, takim, nie są taką wstawką wręcz z Monty Pythona, tak? Bo ta
2: sztuką dla sztuki albo kwiatkiem do kożucha, nie?
0: Tak, bo ta scena z tymi schodami to jest właśnie taka scena z Monty Pythona, tak? Bo ja bym był w stanie zrozumieć jakby taką sytuację, gdyby na przykład, nie wiem, na tych schodach by było bardzo dużo ludzi, tak? I rzeczywiście by była taka możliwość, że ja przez, prawda, nieprzestrzeganie jakichś tam reguł, tak? Bym mógł na kogoś tam wpaść albo coś zrobić, tak? No ale w przypadku, jak mamy puste schody, na dole jest prawie pusty korytarz, do góry jest zupełnie pusto, tak? Bo już nikogo tam nie ma, to jakie to ma znaczenie, którymi schodami ja schodzę, a którymi schodami ja wchodzę, jeżeli jak nie zdążę na transport, to w tym momencie Amazon, jakby dla Amazonu to są dodatkowe koszty, bo to oni ten autobus będą musieli po mnie cofnąć, tak? I zapłacić za tego kierowcę, za jego czas, za paliwo i tak dalej, nie? Ktoś będzie musiał do tego kierowcy zadzwonić. To jest moim zdaniem potężny problem, jaki my mamy wokół siebie i poniekąd nie powinniśmy się dziwić, że ludzie, którzy z zupełnie innej kultury, nauczeni bardzo takich prostych, bym powiedział takich przyziemnych reguł, którzy przyjeżdżają tutaj, jak widzą ten stek po prostu głupoty, ten stek śmieszności, że oni nas mają za kompletne zera, tak? Bo jak oni to widzą, to po prostu, nie wiem, no chyba po prostu eksplodują ze śmiechu, nie? To po prostu widzą jakiś świat z jakiejś, nie wiem, z jakiejś arabskiej komedii albo z czegoś, albo z czegoś takiego. Także tutaj w stu procentach się zgadzam z tym, co powiedział Kunrad, że to jest słabość organizmu, to nie zarazek jest tak bardzo niebezpieczny, który pochodzi z zewnątrz, co my sami po prostu jesteśmy słabi. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, ale ja tu chcę to rozwinąć, chcę jasno powiedzieć, że dla mnie tutaj pogląd pruski, że największym wrogiem Polski i narodu polskiego nie są Rosjanie, Ukraińcy, Żydzi i ci najgorsi, wredni Niemcy. Od wieków, od pra zarania dziejów zawsze sąsiad miał tendencję, żeby wchodzić na terytorium sąsiada i mu zabierać banana, orzecha, czy samice, czy wodę, czy dojście do poidła, do źródła, do stawu, rybę wyrwać z ręki. Zawsze, zobaczycie sobie, są na wideo gdzieś tam na YouTubie, ktoś sobie kupuje jakieś tam chipsy, rybę smażoną nad morzem i nadlatuje mu mewa i wyrywa mu to, on już miał ugryźć, wyrywa mu mewa. No takie są prawa przyrody. I to są największym wrogiem Polski, narodu polskiego, są Polacy, a nie sąsiedzi. I sąsiedzi zawsze tu wejmą. To teraz zresztą rząd PiS mówi, że musimy się zbroić, żeby Polska była mocna, bo tam nie zachęcamy wtedy Rosji do agresji i tak dalej. Ktoś inny wręcz powiedział, jakiś tam autor doktryny, że winien jest na wojny czy napaści ten, który jest słaby, bo prowokuje do tej wojny swoją słabością. Ale tutaj do Jacka chcę jeszcze wrócić, że chodzi o to, że te korporacje, to co mówiłem wcześniej o tych łatkach, że islamista to jest, dla islamistów to jest żołnierz i oni zajmując Europę, starając się o zasiłki, czy napadając, gwałcąc i tam podszypując tyłki i bijąc po twarzy europejskie dziewczyny, oni prowadzą wojnę. To jest ich łatka, to jest ich status, tak? Jakieś tam statusy się nadaje, czy status na Skype, na Facebooku, zajęty, niezajęty, po prostu nadaje sobie status i w związku z tym tak cię trzeba traktować, albo tak cię trzeba nie traktować i tak dalej. I Europa nie ma statusu, że trwa wojna i Europejczycy nie mają statusu, że jesteśmy żołnierzami. To mówiłem o tym wcześniej. I teraz chcę nawiązać do tego, co Jacek powiedział. Taka moja religijna czy rewolucyjna myśl odnośnie tam japońskich korporacji, strzałek w Amazonie i tak dalej. Mój punkt widzenia, pogląd pruski Zbawiciela. Słuchajcie, nadajmy sobie, przyjmijmy, otwórzmy się, ubogaćmy naszą kulturę. Otwórzmy się na muslimów, na islam. Co mówią islamiści? Mówią o dżihad. Dżihad to jest fałszywe, teraz was uczę islamu teraz, w tej chwili. To jest fałszywe tłumaczenie, że to jest jakaś tam święta wojna, że czy tam się czołgami, czy szablami, czy nie wiem, armatami walczy. Nie. Z punktu widzenia muslimów i islamu, dżihad to jest każda dowolna działalność, która ciebie prowadzi do sukcesu i zwycięstwa, a twoich wrogów do klęski, tam oczywiście niewiernych najlepiej, tak? Chrześcijan, ateistów, wszystkich innych. W związku z tym przyjmijmy właśnie taką wizję, islamską wizję świata, że wszystko to jest wojna. Zresztą jeden z pruskich chyba właśnie generałów, Clausewitz, powiedział, że wojna to jest polityka, tylko prowadzona innymi środkami. Tak? Czyli przyjmijmy, że od momentu naszego urodzenia cały czas toczy się wojna, a my jesteśmy żołnierzami. I z tego właśnie punktu widzenia wychodzą założenia korporacji, które odnoszą sukcesy globalnie. Amazon, FedEx, Toyota, Honda, jakieś tam inne, czy jakieś, nie wiem, brytyjskie, Deutsche czy inne. Oni narzucają kulturę. Z ich punktu widzenia toczy się wojna. Tylko dla nich jest to wojna w świecie biznesu. Ty jesteś zatrudniony do korporacji, nie żebyś się czuł dobrze czy tam coś, tylko masz być żołnierzem korporacji. Masz iść zaszczałkami. Ty po prawej stronie schodów, po lewej masz się porządkować porucznikom, kapitanom, pułkownikom, generałom, którzy są w korporacjach nazwani szef działu, kierownik tam grupy i tak dalej, i tak dalej. Po prostu kwestia spojrzenia na rzeczywistość. Dżihadyści muslimscy i korporacje niektóre patrzą na światową rzeczywistość jako na wojnę toczącą się bez użycia armat, bomb, ale mimo to cele są podobne. Zająć terytorium, przejąć majątek, zdobyć przewagę, zdobyć władzę.
2: Z tego co czytam, to istnieją cztery rodzaje dżihadu. Dżihad nafs, dżihad przeciwko sobie samemu, dżihad przeciw szatanowi. A gdzie pozostałe, bo tu nie widzę. No ja słyszałem, że jest dżihad miecza, dżihad ręki, czyli nazywany też dżihadem czynu.
1: Przepraszam.
2: Tak?
1: Przepraszam.
2: I dżihad języka, że po prostu to są jakieś trzy czy cztery sposoby, właśnie szukam tych informacji dokładniejszych, na szukajcie. Prowadzenie wojny z niewiernymi.
1: No właśnie, szukajcie, no bo ja podejrzewam, że dżihad miecza to nie jest ani przeciwko sobie, ani przeciwko szatanowi, no bo przeciwko sobie, jak zastosujesz dżihad miecza, to popełniasz samobójstwo, się sam obetniesz sobie jakiś członek albo się zabijesz. Szatana się chyba mieczem nie da pokonać, w związku też opada. No to dżihad miecza musi być, prawda, ani przeciwko sobie, ani przeciw szatanowi, więc zostawiam waszym domysłom przeciwko komu.
2: Te dżihady, one się dzielą i kategoryzują chyba pod różnymi względami. Właśnie ta pierwsza kategoryzacja to jest czy przeciwko niewiernym, czy przeciwko samemu sobie, a dodatkowo właśnie jest ten dżihad miecza, dżihad czynu i języka, nie? Czyli te sposoby na walkę przeciwko komuś. No, ale to też, bo często się wrzuca do jednego wora cały islam, a te islamy też są różne, tak samo jak chrześcijaństwo bywa różne, nie?
1: Ja w ogóle dziękuję, wrócę jeszcze do sprawy Jacka. Dziękuję Jackowi za połączenie i bardzo ciekawe, inspirujące wypowiedzi. Odpowiem Jackowi w świetle tego, co on powiedział i w świetle tego, co ja powiedziałem o, nazwijmy to po muslimsku, dżihadzie powszechnym, czyli wojnie powszechnej. Zwróćcie uwagę, że ta cywilizacja europejska, nie zachodnia, nie, europejska, chrześcijańska, czy judeochrześcijańska, czy jakby ją zwał, czy nie wytworzyła nawet pewnych pojęć. W związku z tym my idziemy do korporacji, korporacja od nas czegoś wymaga, my to widzimy dziwnie takie zachowanie, my nawet nie mamy słownictwa, żeby to nazwać. Więc ja Jackowi to wyjaśnię. Otóż słuchacze drodzy, którzy mieliście, bo ja pracowałem w korporacjach i wiem mniej więcej o tych kulturach korporacyjnych, ale jak Jacek, jak wszyscy inni, którzy pracowaliście w jakichś tam korporacjach albo urzędach, bo to dotyczy się też urzędów, i nie rozumieliście tego, co się dzieje, no to tłumaczę wam. To są wojny, na przykład korporacji między sobą, na przykład kto pracował w jakiejś korporacji tam plus, to był w armii plus i walczył wojnę kapitalistyczną, dżihad kapitalistyczny przeciwko korporacji jakiejś Play albo nie wiem, jakie tam są telefonie komórkowe w Polsce, które walczą o klienta i tak dalej. To są korporacje. I teraz w armiach przyjmują rekruta do armii, do struktur hierarchicznych, czyli korporacyjnych, i albo przyjmujesz reguły, czyli biegasz po okopach tak, jak ci strzałki nakazują kierownik działu, albo w armii po prostu jak nie wykonujesz rozkazów, to pod sąd wojenny oskarżają cię o zdradę i cię po prostu rozstrzeliwują za zdradę czy tam coś. To jest oczywiście niewspółmierne, ale to jest nawet terror w armii, żeby zastraszyć innych. Patrzcie, nie wykonał rozkazu, to zapłacił za to własnym życiem. Więc wy musicie się podporządkować regułom wojska tej armii. W korporacjach tak bardzo nie jest, ponieważ oczywiście są korporacje, które tak robią, nazywamy je mafiami. Nie podporządkujesz się capo di tutti capi, czy tam swojemu przełożonemu, no to cię mafia po prostu rozprawia się z tobą w jakiś tam dziwny sposób, tak? W każdym razie na pewno nie na podstawie kodeksu pracy. A korporacje takie zarejestrowane na rynku, no nie mogą cię zabić, nie mogą ci obciąć czegoś, czy okaleczyć, no to cię po prostu wypierdzielają z roboty i jeszcze ci na dokładkę mogą spaprać tam jakieś opinie i tak dalej. Ale najczęściej to się robi pokojowo, po prostu się wypieprza z roboty. Takiego kogoś, kto nie jest w stanie, nie chce, ma wątpliwości, czy się podporządkować, po której stronie korytarza, według których strzałek ma chodzić, bo mu się to nie podoba.
2: Ale nie zawsze.
1: Tak nie jest. Zawsze.
2: Nie potwierdzam tego, ponieważ no, w ogóle zacznijmy od tego, że kultura korporacyjna nie musi być tylko w dużych korporacjach. Tak, może być po prostu w dużej firmie. Ja pracowałem
1: w rodzinach
2: z większych agencji interaktywnych w Polsce i tam się jakby nie podporządkowałem tej kulturze korporacyjnej, która się objawiała no, na przykład tym, że trzeba było brać udział w życiu firmy i się integrować, czyli na przykład po robocie pójść z innymi gdzieś tam na basen, na siłownię, na piwo. To też jest w jakiś sposób, wydaje mi się, kultura korporacyjna, bo kultura korporacyjna oznacza po prostu pewien kanon, pewnych wartości, które są promowane i ja się totalnie temu nie podporządkowałem jakoś i nigdy nie miałem z tego tytułu problemu. Po prostu żyłem po swojemu i nikt mi z tego nie robił wymówek, ani mnie nie zwolnił, ani nic, po prostu nie uczestniczyłem w tym.
1: Dobrze, ale to jest jakby wyjątek. Nie możesz wyjątku traktować jako reguły. Ponieważ byłeś jeden, który się temu nie podporządkował i dawałeś tej korporacji, tej armii kapitalistycznej jakieś takie korzyści, które warto było, żeby cię zatrzymać niż wyrzucać, no to cię tolerowali. Ale gdyby wszyscy tak postępowali jak ty, no to ta korporacja albo by musiała zmienić kulturę swoją, albo by się rozpadła, bo by była anarchia po prostu.
2: W większości się podobało to, słuchaj, bo to nie jest też tak, że wszyscy oczywiście jakoś tak cierpią z oczywiście tego powodu. Jest cała masa osób, którym taki styl bycia oczywiście i życia i funkcjonowania, słuchaj, po prostu odpowiada.
1: Ja tu w centrum Londynu, prawdopodobnie to u was też jest, tylko mówię po moich doświadczeniach tu angielskich, bo pamiętam to z Poznania też, ale tu muszę to, bo w Poznaniu ja nie wiem, kto wchodzi na rynek tam w poznański, a tutaj było ewidentnie, że to jest w kulturze właśnie, nie wiem czy korporacji, ale kulturze już Anglii nawet, przynajmniej Londynu, że po prostu pracują wszyscy tam w godzinach pracy, a potem wieczorami było mnóstwo ludzi na chodnikach, na ulicach, wokół kawiarni, pubów, barów i stali godzinami. Tylu ludzi z tych korporacji się wylało z tych i stali na ulicach po prostu pijąc to piwo, gadając, czatując ze sobą. Dlaczego? No to jest ta integracja. Teoretycznie powinni wyjść z pracy do autobusu, do metro i jechać do domu i oglądać sobie telewizję, czy tam z żoną spędzać czas, czy z kimś. A no, część z nich jest pewno singlami. Ale właśnie ta kultura mówi integruj się, tak zwane nawiązuj kontakty. Czyli innymi słowy, kończy się robota, zostajesz, tylko nie w budynku w biura, tylko wychodzisz do pobliskiego pubu i z tymi samymi kumplami już pijesz piwo tam i gadasz o bzdurach, o meczach, o nie wiadomo czym. Czyli to trwa i ty na przykład jesteś indywidualistą, czy ktoś i mnie się to nie podoba, nie lubię piwa, nie lubię stać na zewnątrz, idę do domu. Ale wielu to lubi i ta korporacja jest jakby substytutem rodziny, czy grupy jakiejś religijnej, która daje poczucie przynależności i tak dalej. Także to są bardzo złożone problemy, ale dyrektorzy w korporacji zauważyli, że tak to działa, takie są społeczne mechanizmy i to popierają, zachęcają. Jak ludzie sami się nie zbierają w pubach, nie lubią się, nie polubiają się, no to robimy imprezę firmową, żeby integrować ich. Zapraszamy ich na skałki, na ognisko, na imprezę jakąś tam, nie wiem, świąteczną albo na strzelanie, to jest takie modne, paintballem, żeby tam była współpraca, integracja grupy i tak dalej. Także
2: wyjazdy integracyjne, ale też dress code pewien. I tak, ja w sumie tak też jest, tak. Ani nie przestrzegałem właśnie dress code, bo wszyscy przychodzili jakoś tak ładnie ubrani, a ja na przykład w łachach, nie? I tylko widzisz, w mojej firmie zachowano jakiś zdrowy rozsądek i wyszli z założenia, że to ma służyć czemuś, a nie być celem samym w sobie. U Jacka w Amazonie było trochę inaczej właśnie i to jest ten problem, że staramy się coś robić tylko dla zasad, nie? A nie stosować pewne zasady, żeby osiągnąć jakiś cel i dać żyć tym, którzy myślą to trochę inaczej. Tyle, że ja miałem ten fart, że pracowałem jako, po pierwsze, grafik i jest taka niepisana umowa właśnie, że grafikom się pozwala, żeby oni się ubierali jak chcą, żeby byli troszeczkę bardziej dziwni, tak? Ale programista już ma to pole manewru mniejsze, już nie może sobie pozwolić na zlewanie wszystkiego, bo od niego się oczekuje pewnego takiego poukładania. I jest też taka różnica, że to była mniejsza trochę firma niż korporacja, znaczy firma była spora, ale nie było to korpo i były to usługi polegające właśnie na projektowaniu, na czymś takim, a w Amazonie to wszystko jak w zegarku musi być, nie? I tam Jacka zbesztano po prostu załamanie zasad i za niepodporządkowanie się, bo jak się jeden nie podporządkuje, tak, to i drugi się może nagle nie podporządkować, a tam ma wszystko być jak w zegarku, nie? A u mnie nie musiało być wszystko jak w zegarku, bo wiadomo było, że jak jeden trybik nie zatrybi, to i tak się nic nie stanie. A w Amazonie może te skutki tego niepodporządkowania się Jacka mogły faktycznie sprowadzić, wywołać jakieś, ośmielić innych do łamania reguł też, nie?
1: Tak,
2: dlatego takie ważne to było dla
1: Amazona. Dlatego mówiłem o tym rozstrzeliwaniu żołnierzy za byle bzdurę. Nie dlatego, że jego przewinienie było jakieś straszliwe tam, tylko dlatego właśnie, żeby innym się od nich chciało nawet myśleć o tym, żeby nie wykonywać rozkazów nawet najgłupszych, tak? Więc w korporacjach podobnie to działa i są tolerowani pracownicy. Ja na przykład, to nie była też jakby wielka korporacja, ja też pracowałem kiedyś w firmie takiej programistycznej, to pojawił się tam też grafik, to pamiętam, że on, grafik, miał nos w odległości od ekranu jakieś około 5 centymetrów, bo jak dalej to by nie widział. On miał po prostu wręcz tak osłabiony już wzrok, był prawie ślepy, a mimo to go tolerowali jako grafika. No bo krótkowzroczny był, miał słaby wzrok, ale robotę póki co wykonywał w miarę dobrze i go tolerowano. No ale trudno na przykład tolerować w innej korporacji krótkowzrocznego, prawie półślepego, na przykład jako pilota linii lotniczych, tanich nawet, czy drogich, nieważne. No nie można, to musi być jakieś tam standardy najwyższe, bo jeżeli się nie będzie tego trzymało w porządku, to po jakimś czasie się organizacja rozleci. Dziękuję ci za rozmowę, ale chciałem zmienić tematy jeszcze, nie wiem, bo są dwa tematy, które bardzo chcę tu w kij w mrowisko wsadzić, a te tematy to jest zamach stanu w Turcji, dyktatura Erdogana oraz konwencja republikańska, republikanów i przemówienie Donalda Trumpa. I to są bardzo ważne rzeczy w odniesieniu do Polski i chcę tu kij w mrowisko włożyć i zmienić temat. Ale co chcecie jeszcze powiedzieć na zakończenie tej fazy?
0: Jeżeli mogę, to ja mam pytanie. Ja mam pytanie do Krawca, ale do ciebie też, Konrad. bo do tego zmierzałem. Jakby moim celem nie było de facto jakieś tutaj analizowanie dużej firmy X czy dużej firmy Y, tylko mi chodziło o właśnie powstawanie takich armii, które to armie w jakiś sposób wychowują tych ludzi. I taką armią z mojego punktu widzenia jest właśnie Kościół katolicki. Jest po prostu armią, która wychowuje swoich ludzi, która tłamsi jednostkowy głos. Jednostkowy głos jest tej armii do niczego niepotrzebny. Jest głosem, który jedynie przeszkadza, który w jakiś tam sposób zaburza funkcjonowanie tej całej struktury. To mi troszeczkę przypomina więzienie. Myśmy chyba zapomnieli o tym, że im większą mamy skalę jakby ludzi, czy to w obrębie liczonej, czy to w jakimś tam zakresie liczonym, jeżeli chodzi o metry kwadratowe, czy jeżeli chodzi o członkostwo, o przynależność, tym bardziej jesteśmy narażeni, tym jest większe prawdopodobieństwo patologii. I ja jakby tutaj upatruję czegoś, jakby to powiedzieć, godnego, prawda, godnego krytyki, tak, czy czegoś wręcz godnego wstydu, że bardzo jakby my jako społeczeństwo, tak, w ogóle na Zachodzie, ale nie tylko, że bardzo żeśmy umiłowali sobie te armie, zapominając o tym, że te armie bardzo często finalnie tworzą takich emocjonalnych kaleków, zarówno jeżeli chodzi o kościoły, ale także jeżeli chodzi o struktury czysto biznesowe. Nie wiem, czy ty, Krawiec, jakby w tej dużej firmie, w której pracowałeś, spotkałeś się z czymś takim. Ja natomiast, co prawda, no nie w firmie, w której pracowałem, ale w kilku poznańskich firmach spotkałem się z ludźmi, dla których właśnie taka duża firma to było jedyne ich życie. Jak ta firma się skończyła, albo przyszło coś, co się nazywa restrukturyzacja, tak? I należało na przykład, nie wiem, z 50 osób zwolnić, tak? To ci ludzie już na rynku nie byli w stanie się odnaleźć, tak? Oni po prostu wręcz nie wiedzieli, jak mają żyć, tak? Oni nie wiedzieli, co mają ze sobą zrobić,
2: to,
0: tak?
2: To tak jak zmierzasz do czegoś konkretnego, do jakichś wniosków, bo też chciałeś się coś mnie zapytać, ale tak nie za bardzo wiem, jak to skomentować, co powiedziałeś, mogę tylko powiedzieć, że nie spotkałem się z czymś takim w mojej branży, bo i programiści, i graficy dosyć łatwo znajdują sobie pracę, wiesz, kolejną i nie przywiązują się tak bardzo do firmy, gdzie pracowali, no i tylko skomentować.
1: Ja niekoniecznie tylko trzymajmy się grafików, ogólnie ludzi korporacyjnych. Ja odpowiem Jackowi, że mi się kojarzy to z takim właśnie samurajem czy coś, który straci jednego pana, no to idzie sobie szukać drugiego pana, prawda? Czyli drugiej korporacji, żeby się nim zajęła. Więc tak to rozumiem.
2: A ja rozumiem też to tak, że to nie jest w tym przypadku wina za bardzo samej korporacji, tylko osoby danej, która sobie nie poradziła z tym wszystkim. Nie zwalajmy zaraz na korpo, że dla kogoś firma to cały świat, no to czyja to wina?
0: No i ci ludzie, którzy, i teraz przeniosę to na ten poziom, jakby, który jest, prawda, bliższy tej audycji, bo o to mi chodzi. Czy ci ludzie, którzy przystępują właśnie do tych organizacji mniej lub bardziej radykalnych, nacechowanych religijnie czy ideologicznie. Czy to właśnie nie są tacy ludzie? Czy to nie są tacy ludzie właśnie jak tutaj pośrednio, bardzo, bardzo pośrednio wspomniany Adolf Hitler, który nie radził sobie z własnym życiem, więc postanowił schować się, prawda, w wykreowanej przez siebie armii, tak? Ja to w ten sposób widzę, że nasze duże instytucjonalne podmioty religijne czy ideologiczne to są właśnie takie przechowalnie dla ludzi, którzy niekoniecznie potrafią sobie poradzić z własnym życiem i my po części, i to jest smutny wniosek w moim telefonie teraz, to jest mój smutny wniosek, że my po części sami jesteśmy sobie winni, bo my nie byliśmy w stanie tej osobie pomóc wtedy, kiedy ona tego potrzebowała. I dlatego ona musiała się przyłączyć do armii takiej, a nie innej. I ta armia dała jej złudzenie pewnego bezpieczeństwa. Dała jej złudzenie tego, że o stary, jesteś wśród nas, tak? Jezus, Mohamed, czy jakiś inny, prawda, dziadek w chmurce zaopiekuje się tobą. My zaopiekujemy się tobą. Za tym oczywiście czasem idą jakieś tam, nie wiem, darki materialne, czy jakieś inne, no ale to gdzieś tam, prawda, robi się przy okazji, żeby pozyskać nowego wychowanka, żeby pozyskać nowego człowieka, żeby ta struktura była jeszcze większa i żeby była jeszcze silniejsza. A to, że w konsekwencji ten człowiek, jakby to powiedzieć, no nasiąka takim swego rodzaju autyzmem, bo nie jest, pewnie część jest, ale część też nie jest w stanie jakby równie dobrze funkcjonować poza tą strukturą, to już jest zupełnie inny problem.
1: Krawiec, komentarz?
2: No może tylko taki, że właśnie osoby z byłych PGR-ów to są chyba tacy ludzie, którzy sobie nie poradzili w nowej rzeczywistości i zawsze na takich czeka jakiś charyzmatyczny typ i populista, który stara się zagospodarować tą frustrację, która w nich jest, nie?
1: Tak, no między innymi tu w Wielkiej Brytanii wielu takich ludzi z takich ośrodków oddalonych od Londynu i wielkich miast właśnie głosowało za Brexitem, bo oni właśnie czuli się niereprezentowani przez te główne partie pracy i torysów Camerona i głosowali, poszli za charyzmatycznym mówcą, przywódcą Nigelem Farage'em, który im obiecał, słuchajcie, wystąpmy sobie z Unii i wszystko będzie lepiej. Oni to do tej pory, już nawet miesiąc później mówią, że zamienimy ten Brexit w nasz sukces i Wielka Brytania. To, co Donald Trump mówi, że let's make America great again, to oni tutaj mniej więcej podobne słownictwo, że znowu będzie Wielka Brytania, tam będziemy wspaniale. A to jest tylko złudzenie według mnie. Ale mechanizm tego jest podobny. Ale to, co chciałem tutaj, ja już wcześniej chciałem tu Jackowi odpowiedzieć, czy wykorzystać to, co mówił, a on powtórzył o tym Kościele katolickim, więc dziękuję za to przypomnienie i powiem o tym. Otóż o tych biskupach, że ty powiedziałeś, coś tam powiedziałeś, potrzeba przynależności, czy coś takiego, nieważne. W każdym razie, na przykład odnośnie Kościoła katolickiego, Kościoła rzymskiego tak naprawdę. Według mnie wielu kapłanów idzie właśnie do zakonów, czy do stanu kapłańskiego na kapłanów katolickich, czy tam jakiś, właśnie po pierwsze albo sobie, jak to się mówi, nie potrafią radzić samodzielnie w życiu, czyli na przykład założyć rodziny, prawdopodobnie wielu z nich ma tendencje homoseksualne i tak dalej, więc no to co ja w mojej wsi będę robił? No to pójdę na księdza, tak? No to i będę szanowany, mimo że nie jestem w stanie jakoś innego zawodu wykonywać albo rodziny założyć. Także wielu ludzi taki mechanizm też wykorzystuje i idzie do kościoła jako taki członek kleru. Aha, jeszcze jedno, co chciałem powiedzieć. Co to Jacek wspomniał? Otóż islam, tak? Że islam to jest tam podporządkowanie, Krawiec mówił, ale przecież a Kościół katolicki to co? Oni tam wręcz składają śluby posłuszeństwa.
2: Tylko wierni też są podporządkowani, ale kobiety moment. W Kościele też muszą być podporządkowane. A właśnie. To wszystko, właśnie to jest typowa struktura hierarchiczna i wymagająca podporządkowania.
1: Ale jeżeli islam to jest podporządkowanie, to komu podporządkowanie?
0: No tutaj w tym...
2: Temu, kto jest wyżej.
1: Bogu. W tym nie, właśnie nie. W islamie jest podporządkowany Bogu.
2: Ja to myślę,
1: Bogu.
2: Że w ogóle...
1: A w kościele
2: tak
1: jest...
2: Spokojnie z połowa z tych islamistów to nie wierzy tak naprawdę w tego Allaha, tylko dorabiają sobie ideologię do tego, żeby zabijać
1: oczywiście.
2: I wyładowywać swoją frustrację właśnie i chęć zabijania.
1: Oczywiście, no, ale nie o to mi chodzi. tłumaczę o katolikach, więc o ile w islamie prawdopodobnie islam to jest podporządkowanie się komu czemu, woli Boga, o tyle przyrzeczenia, przysięgi w katolicyzmie to jest w kościele, w zakonach to jest podporządkowanie się, przysięga czy śluby podporządkowania zwierzchnikowi kościelnemu, a nie Bogu. Czyli innymi słowy, jak któryś tam arcybiskup czy biskup coś tam zarządzi, jakąś bzdurę, typu całowanie nogi czy mycie nogi muslimom, to inni biskupi muszą się temu podporządkować. Nie ma opozycji w kościele. To jest...
2: często nie robią tego. Na przykład ci z Polski, biskupi się potrafią nie podporządkować
1: ale nie
2: temu,
1: w otwarty sposób.
2: Papież Franciszek.
1: Nie w otwarty sposób. Oni nigdy nie staną naprzeciw, że to jest zaparcie się świętej wiary katolickiej, to jest błąd, to jest zdrada. Nie, oni to no tak, no dobrze i robią swoje, ale nie ma tego jawnego stanięcia w opozycji, co by na przykład było w partiach. W partiach to też się rzadko zdarza, politycznych, ale jednak się częściej zdarza niż w kościele, że na przykład jakiś taki, nie wiem jaki przykład, no byli tam w PiS jacyś minister Gowin wręcz się sprzeciwił, wyszedł z PO, wcześniej z PO wyszedł Palikot, wyrzucili paru ludzi z PiSu, którzy poszczególne partie tam zakładali, bo mieli swoje zdanie. W kościele katolickim takie coś się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Jednym z takich ludzi był właśnie Martin Luther i skończyło się to stworzeniem nowego chrystianizmu, protestantyzmu. Ale po prostu to jest taka korporacja wojskowa, gdzie po prostu posłuszeństwo i nie ma życia poza kościołem. Jak nie będziesz szedł po sznurku grzecznie posłuszny biskupowi, to wylatujesz i jesteś nikim. Nikim, nikt ci, bo nie masz fachu żadnego poza kościołem. W związku z tym faktycznie kościół idzie biernie, jak to się mówi, młyny kościoła mielą powoli. Te całe zmiany jakieś ideologiczne, całe pokolenia zabierają. I to jest zbyt powolne być może.

0: Zwora.
1: Mam.
0: Już?
1: Już. Czytasz czata?
0: No, piszesz mi tak, że znowu myślałem, coś piszesz. Dobra. Przepraszam. Dobry wieczór, jest środa i dzisiaj mamy gościa wyjątkowego z nami. Z bardzo daleka, może nie tak bardzo daleka, bo z Bydgoszczy mojej rodzinnej. Jest z nami na antenie pan Takeyuki Hirata, pianista, wykładowca. Poznaliśmy się w ogóle w bardzo dziwnych okolicznościach na budowie. Bo gdzie można poznać japońskiego pianistę, jak nie na budowie w Polsce? Cześć Taka.
2: Cześć, cześć, cześć, witam.
1: Witam, dobry, tak. Dzień dobry.
0: Także dzisiaj wejdziemy na tematy kraju bardzo dalekiego. Była już południowa Afryka z dalekich krajów, a dzisiaj będzie Japonia. No, z Taką poznaliśmy się w bardzo dziwnych okolicznościach na budowie. W ogóle Taka trochę spowodował poruszenie na budowie. O ile pamiętasz, że ci kiedyś opowiadałem, że był ktoś przyszedł tutaj do naszego działu, mówi: wiecie co, jeden z nich mówi po polsku. Uważajcie, co mówicie między sobą. No, i pewnego pięknego dnia poszedłem tam zmieniać chyba dokumentację na tą budowę, co ty siedziałeś i coś robię i słyszę, ktoś do mnie po polsku mnie woła. Ja już nie pamiętam, co tam wołałeś. Ja tak się odwracam, patrzę, sami Japończycy. Mówię, nie, przysłyszało mi się. Odwracam się znowu, ty.
2: Tak, ja pamiętam koleżankę właśnie z tej budowy. Podobno pierwszy raz, jak się pojawiłem tam, to ona myślała, że ja mówię po polsku z playbacku, nie? Jeszcze. To coś tam gdzieś mam schowany tam magnetofon czy tam cokolwiek. No i włączyłem po prostu po polsku, żeby brzmiało. No to tak podobno myślała na początku, za pierwszym razem, jak mnie zobaczyła. I takie historie były.
0: No, bo ty po polsku mówisz lepiej niż jeden Polak, już nie mówiąc o pisaniu. No, także pamiętam, że czasem to jak gdzieś tam na tej wiosce do sklepu poszliśmy czy coś, to pewną konsternację wywoływałeś. Bo nikt nie podejrzewał, że Japończyk mówi tak piękną polszczyzną może.
2: A znowu mi... Szkoda, że ja tego nie czuję właśnie na własnej skórze, bo i tak to jest obcy język, no po prostu, no tempo, nie, po prostu tak w ten sposób się nauczyłem od Polaków, nie wiem, to tak właśnie często słyszę, ale kurczę, może, no szkoda, że tego nie czuję na własnej skórze, to aczkolwiek gdybym czuł, no to byłbym może zarozumiała zbytnio, więc może i dobrze, że nie czuję tego.
0: No bo w ogóle u nas na budowie to był taki dysonans, bo jak z tym, z Janem tam czasem się pojawiliśmy,

0: O ile pamiętasz Jana?
1: Czecha, nie? Tam ten.
0: Czecha. To on nie mówił po polsku i on się odzywał po angielsku, a ty po polsku. Aha. I to powodowało u ludzi taki dysonans.
1: No tak.
0: Poznawczy. Że tak, no ale jak już zaczęliśmy sobie tak luźno, to pewnie każdy tutaj słuchacz się zastanawia, co sprowadziło Japończyka do Bydgoszczy, bo to, że jeszcze ktoś przyjechał do Warszawy, Krakowa czy coś, ale ty związałeś się z Bydgoszczą chyba od samego początku twojego przyjazdu do Polski. A Bydgoszcz no raczej w, jakby to powiedzieć, no w świadomości Polaków no kojarzy się z niczym takiego Polaka zwykłego. No, a ty z jakiegoś powodu właśnie przyjechałeś do tej szarej Bydgoszczy.
2: A to chciałbym zdementować, to Bydgoszcz tak kojarzy się z żużlem, co najmniej.
1: Żużlem, golub.
2: Tak. Dokładnie. Albo jakimś innym golemem.
1: A? No właśnie, no to jest to. Tutaj, no, ja też oczywiście na początku nie wiedziałem, co to w ogóle jest Bydgoszcz, gdzie to jest, co to za miasto i tak dalej. Natomiast jak ja zacząłem studiować w Bydgoszczy, okazuje się, że Bydgoszczy jest jedna. No w tej chwili, co prawda, wtedy to ja nie wiem, czy był jakikolwiek ranking tych uczelni, ale jeżeli chodzi o Akademię Muzyczną, no, to no, bardzo wysokim poziomie stoi, okazuje się. Więc no Filharmonia też jest, co prawda. Więc ja po prostu do Bydgoszczy przyjechałem na studia, tak? I to też taką długą, okrężną drogą poznałem Polaka, profesora, który uczył w Akademii Bydgoszczy, właśnie w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. I on, do tego profesora poznałem też przez japońskiego dyrygenta, który mieszkał w Niemczech i dyrygował często w Bydgoszczy Filharmonii. I stąd nawiązałem kontakt z tym profesorem i okazało się, że ten profesor z kolei przyjechał do Japonii. Ja do niego chodziłem na lekcje i w końcu i on mnie wysłał właśnie do Bydgoskiej Uczelni Muzycznej. No i tak się znalazłem w Bydgoszczy. I zacząłem studiować w Akademii Muzycznej na fortepianie. No i się okazuje, że no ho, ho, ho, bardzo wysoki poziom tu. Także może dla turystów przede wszystkim na Bydgoszcz, no to w ogóle za miasto. Natomiast jeżeli patrzymy z punktu widzenia muzyków, szczególnie pianistów, to Bydgoska uczelnia jest... No niedawno słyszałem coś takiego, że studenci przede wszystkim muzyczni boją się w ogóle grać cokolwiek w Bydgoszczy. Dlatego, że tak, Rafał Blechacz wyszedł z Bydgoskiej uczelni. Paweł Wakarecy wyszedł z uczelni bydgoskiej. Oni są laureatami, a Rafał Blechacz, wiadomo, jest laureatem pierwszej nagrody na konkursie Chopinowskim.
0: Tak? No ja tu chciałbym wspomnieć, bo z tego co słyszałem, to ty nawet byłeś nauczycielem swego czasu właśnie Blechacza.
1: Nie, absolutnie nie. To nieprawda. No tutaj nie. U tej samej pani studiowałem.
0: A, u pani Popowej z Zydroń.
1: Tak. Dlatego tam trochę tam czasem widywałem go, no to tam rozmawiałem, ale tak to nie, my byliśmy studentami.
0: Znaczy on jest trochę młodszy od ciebie jednak.
1: Nie? Dużo młodszy.
0: Ale jednak ty do konkursu Chopinowskiego nie poszedłeś.
1: Nie poszedłem. No chciałem, no co prawda, ale... Znaczy tak. Ten konkurs odbywa się raz na 5 lat, więc ja miałem jedną szansę wiekowo, że tak powiem, w trakcie studiów. Natomiast jeżeli dobrze pamiętam, to akurat ja wtedy, jak chciałem startować, pomyśleć o tym konkursie, to oni mieli ograniczenie wiekowe aż do miesiąca. Zazwyczaj było tak, że od roku urodzonego którego do którego. Nie? Natomiast wtedy, o ile pamiętam, to miesiącami jeszcze podzielili, że po czwartym któregoś i do czwartego któregoś miesiąca. W związku z tym ja byłem o 2 miesiące za stary.
2: A z czego to się bierze, taki wymóg wiekowy? Czy to jest coś powiązane może z wiekiem Chopina samego?
1: To znaczy nie, no przede wszystkim to zapytacie komisji. No, mi się wydaje, że ogólnikowo, więc od 17 roku życia do 27 roku życia. No i w tym okresie no coś no, pianista musiał robić. No i po to jest taki rozdział wiekowy, moim zdaniem. Żeby dać szansę tym młodym pianistom. Nie? No, a jeżeli chodzi o natomiast termin tego konkursu, no to też związane z urodzinami i datami śmierci Chopina i to wszystko z Chopinem jest związane. Nie? Dlatego na tym konkursie się gra tylko Chopina utwory przede wszystkim. A nie tak jak w Rosji Czajkowskiego, to się gra wszystko.
0: A właśnie,
2: co to znaczy dobrze grał wszystko?
0: Taka była fala, że no, Japończycy w tych konkursach szopanowskich, w szczególności Japonki, zachodziły, ale jednak żadnej się nie udało wygrać tego konkursu. Z tego, nie, co pamiętam, to chyba drugie miejsce.
1: Znaczy w historii tylko jedna Japonka zdobyła drugie miejsce.
0: Drugie miejsce. Mitsuoko Uchida, no, chyba się nazywała.
1: Mitsuoko Uchida.
0: Mitsuoko Uchida. A Chińczycy już chyba Chinka jakaś wygrała z tego, co się...
1: Nie,
0: Chińczyk
1: wygrał, tak. I Koreańczyk wygrał na ostatnim.
2: A jaka jest może najbardziej utytułowana nacja, jeżeli chodzi o zwycięstwa w konkursie chopinowskim?
1: A w tej chwili to chyba obojętne. To jak ktoś... Bo kiedyś, wiecie, to bardzo znany dyrygent japoński jest światowy, Seiji Ozawa. On jest bardzo już wiekowy dyrygent, więc... to coraz mniej już tam dyryguje. Natomiast kiedyś oglądamy jego wywiad w telewizji w Japonii, ja byłem, też to podobne pytanie zadali mu. Dlaczego jak to było dokładnie, ja nie powiem dokładnie jak to było pytanie, jak to brzmiało, ale sens był taki, dlaczego na przykład utwory Chopina podoba się na całym świecie wszystkim pianistom, nie? Na przykład, tak? Na to on odpowiedział, że jeżeli ktoś uważa, że zachód słońca jest piękny, to obojętnie gdzie się patrzy, jest piękny. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Że, więc jeżeli ktoś czuje coś z tej muzyki, no to obojętnie jaka nacja, tak? jaki naród. Więc w tej chwili świat się zrobił już bardzo, bardzo globalny. Różne informacje wzrokowo i słuchowo no, dociera do człowieka. Tak? Więc trendem, że tak powiem, ludzie już czują pewnie podobnie. No, i może stąd. No.
0: Ale jednak się przyjęło, że ten Chopin jest tak bardzo popularny w Azji i chyba w o wiele większym stopniu niż w Europie. Ale może to miłość do samej muzyki w Azji jest większa niż tutaj.
1: Znaczy do końca nie wiem, bo ja kiedyś słyszałem, że w mentalności Polacy z Japończykami są podobni gdzieś tam. Nieraz słyszałem taką tezę od Polaków. Więc może faktycznie gdzieś coś jest podobne.
0: No ja słyszałem właśnie od Yukari, którą oboje znamy, no ja słyszałem, że to jest wspólnego, że Japończyka się nie pyta, jak ci się powodzi, podobnie jak Polaka, bo jeszcze odpowie, nie? Słyszałem, że mamy podobne zamiłowanie do narzekania.
1: Mhm. Japończycy też narzekają?
0: No, ja tak słyszałem, ona mi mówiła zawsze, że no, jak tam zapytasz Japończyka i ci powozi, to znaczy, no nie do końca dobrze, tu mnie boi, trochę ten i tak dalej. No, podobno narzekają, ale nie wiem, ty myśl lepiej.
1: Troszeczkę ja to myślę inaczej. Japończycy, znaczy my generalnie jesteśmy otwarci, tak? To też, co prawda... Do końca tak nie jest, ale na zewnątrz jesteśmy otwarci, więc bardziej no nie boimy się pokazać siebie, tak, teraz. A na przykład w Polsce jak się pyta, no to słychać, no to prawie 100% odpowiadają dobrze, wszystko dobrze, nie? A my na przykład jak coś nie tak, no to ja szczerze powiem, tak, co nie jest na przykład.
0: To tak słyszałem, a to chyba w biurze jakieś razem pracowaliśmy. Pamiętam, że kto to już nie pamięta, kto to jest, ale właśnie do Kari powiedział, że coś zobaczył ją, o Jezu,

0: ja wam powiem takie zdanie, z pewnego autorstwa książki, czym się różni Europa od Azji, tak? Że to w dużej mierze to ma związanie coś z geografią, wiecie, bo Europa to jest jeden kontynent. Więc jeżeli ty sam nie powiesz, że to moje, no to ty giniesz. Natomiast w Japonii jest odwrotnie. Wokół Japonii jest tylko morze. Więc najpierw sami ze sobą muszą się dogadać. Dlatego najpierw patrzymy na siebie, czyli ja nie mam nic do zarzucenia. Żeby sprawiedliwie rozmawiać z rozmówcą. W związku z tym było takie zdanie, że jeżeli w Europie uderzysz mały palec u stopy o kamień, no to no w Polsce, to w Europie jest tak, że no najpierw szukamy winnych. No kto położy tutaj ten kamień, tak? A w Japonii to jest odwrotne, że to jest moja wina, że uderzyłem, bo ja nie widziałem, ja nie zobaczyłem, tak? No i to jest kolosalna różnica i to na co dzień to czuć.
1: To słyszałem, że to się nazywa kultura wstydu, że się wstydzimy za to, co robimy, jak robimy źle, tak?
0: W Japonii, tak?
1: Tak.
0: Tak, to znaczy na zewnątrz tak pokażemy przynajmniej, nie? Także bardzo często no, przepraszamy.
2: Nie? Czyli to nie są do końca szczere przeprosiny, tak? To jest po prostu wymuszone kulturowo, nie jest tam powiedzmy, że czuję się skruchę.
0: Poniekąd tak. No. Dlatego bardzo dziwny jest ten naród, no to jak ja sam powiem o Japończykach, to może źle, to znaczy śmiesznie to brzmi, ale tak jest. Tak na zewnątrz, do świata jesteśmy otwarci, ale ze świata to jesteśmy zamknięci.
1: No właśnie, bo jednak Japonia to jest kraj, gdzie tam za dużo obcokrajowców nie ma. Jest raczej kraj homogeniczny, poniekąd jak Polska. Mhm. Chociaż Polska teraz się coraz bardziej otwiera, a Japonia chyba nadal pozostaje taka bardziej zamknięta w swojej kulturze.
2: Japonia chyba w dalszym ciągu w ogóle nie toleruje podwójnych obywatelstw i tak dalej. W ogóle coś takiego jak gaijin chyba istnieje, no jest dosyć mocno praktykowane.
0: Obcokrajowiec, czyli tam obcy, o może tak dosłownie, nie?
2: No, i ludzie oznaczeni tym synonimem, czy jak to tam powiedzieć, są chyba dosyć mocno napiętnowani i dużo jakichś represji, konsekwencji chyba z tego tytułu doświadczają.
0: Ale to słowo też, ten gaijin, ja muszę o sobie powiedzieć, bo jak ja byłem dzieckiem, no to słowo gaijin to nie miało żadnego sensu negatywnego. No po prostu o obcy, no i tak samo określenie, nie było nic obraźliwego, żadnego jakby krytycznego podejścia to nie mieliśmy. No nie wiem, kto to zaczął, że gaijin to jest obraźliwe i tak dalej, że bez kultury. No może to tak się stało teraz, ale jak ja byłem dzieckiem, no to gaijin, no i nawet z szacunkiem, no to my mówiliśmy. No i to się zmieniło, widzę, nie? Dlatego tutaj absolutnie to nie jest tak, że od początku takie wymyślone to słowo obraźliwe, jak na polskie przekleństwo, tak? Nie było. Teraz od jakiegoś czasu to się stało, tak?
1: O, na przykład w Chinach to są te, jak to się nazywa, diabły z zachodu, obcokrajowcy.
0: Coś takiego słyszałem, tak.
1: No właśnie, ale na przykład...
2: Nie wiem, Błażej, sorry, że wtrącę. Czytałeś może z czata jakieś pytania? Jest pytanie...
1: Nie, jeszcze nie, to masz... Za...
2: No dobra, jest takie pytanie odnośnie poprzedniego wątku, jeszcze gdy o muzyce rozmawialiśmy. Skąd u ciebie miłość do Chopina i ogólnie u Japończyków? No i jeszcze ode mnie... No nie byłoby przez chwilę. I ogólnie dlaczego Chopin jest tak bardzo popularny? Głównie w Japonii, w Polsce chyba dużo mniej.
1: Mówiliśmy o tym.
2: Ale dlaczego w Polsce nie jest popularny? Z czego to wynika?
1: Chyba też już... To był wątek wyczerpany, myślę.
0: No się ogólnie, myślę, że Japończycy, my tam lubimy muzykę, tak? Europejską, japońską. No w ogóle taką światową muzykę. No i teraz często ja też słyszę, dlaczego Japończycy lubią Chopina. Ja powiem wam, że Japończycy no nie tylko Chopina lubią, nie? No bo może to się wzięło od tego, że na konkursie Chopina

0: Polskim, to jest dużo Japończyków startuje. Przede wszystkim to moim zdaniem wynika z tego, że bardzo dużo Japończyków po prostu gra na fortepianie. Więc to jest czysta matematyka. Więc jeżeli w Japonii, w całej Japonii jest 130 milionów ludzi, a z tego no powiedzmy w Tokio jest ile tam, 13, w Osace 7 czy tam 8 milionów. No i teraz wyjście tych grających się pianistów, którzy chcą startować na konkurs chopinowski, no to te dwa miasta, Tokio i Osaka, już cała cywilizacja jest większa niż cała Holandia, tak? No to no i teraz z tych proporcjonalnie, jeżeli znajdzie się więcej tych Japończyków, którzy chciałby tam startować na konkurs chopinowski, no to wtedy przyjedzie, no to z automatu liczba się robi większa. Dlatego tutaj znajduje się dużo Japończyków w Polsce podczas tego konkursu chopinowskiego. Natomiast w Japonii, no Chopina oczywiście każdy zna, ale równie też Mozarta każdy zna, Beethovena każdy zna.
1: No właśnie, ale różnica między Japonią a Polską jest taka, że oprócz tego, że znacie Chopina, to znacie jego twórczość. Nie? Ja na przykład, no wstyd się przyznać, wiem, kim był Chopin, ale kompletnie nie znam żadnego jego utworu. Chyba tak jak w sumie większość stereotypowych średnich Polaków.
2: Nie, no myślę, że jak usłyszysz, to byś znał, ale...
1: Podejrzewam, że tak, ale tytułów nie potrafię w tej chwili wymienić.
0: No i oczywiście jeszcze medialnie tam jakieś różne, w różnych sytuacjach tam w każdym kroku tam puszczają. No moim zdaniem to jest tylko dlatego, że więcej się dzieje, więcej tych koncertów, więcej tych puszczanych tych muzyki tam Chopina. No jakby puścili tyle samo tam Mozarta, no to też by lubili tyle samo co Chopina, no moim zdaniem. No nie wiem, bo ja jako pianista odpowiadam teraz, tak, na to pytanie. Nie jako zwykły człowiek, nie muzyk, więc kto wie, no że Japończycy lubią Chopina. No może i tak, natomiast kto z tych lubiących Chopina potrafi powiedzieć, to napisał Chopin na przykład, tak? Bo no, utwór się podoba po prostu.
1: No właśnie, to ja chyba mam dosyć podobnie. Jeszcze było takie pytanie, co najbardziej lubisz grać, jakiego wykonawcę, a jakiego w sumie najmniej, za którym najmniej przepadasz z kompozytorów?
0: Nie tak, bo ja cenię studia bardzo mocno, dlatego że miałem okazję zagrać różnych kompozytorów. Więc ja nie potrafię powiedzieć, kogo najbardziej. No oczywiście Chopina też lubię, ale też Brahmsa lubię, Ravela, francuską muzykę lubię. Trudno powiedzieć, że zależy, jak rano wstajesz od samopoczucia, tak? Na przykład rano wstajesz, dzisiaj chciałem posłuchać jazz, a wczoraj na przykład wstałem, to chciałem posłuchać klasyki. No to tak na tej zasadzie trochę się zmienia, nie?
1: Aha, może...
0: Ja osobiście Chopina lubię Chopina, ale czy ja nie wiem, najbardziej, no nie sądzę.
1: Okej, a można jakoś zestopniować poziom trudności wykonywania utworów danego różnych wykonawców, że jeden jest powiedzmy prostszy, łatwiejszy ma w wykonaniu utwory, inny trochę trudniejsze, bardziej skomplikowane. Istnieje w ogóle możliwość sklasyfikowania tego w ten sposób?
0: Tak, oczywiście. To do tego potrzebne są różne aspekty. Wielkość rąk, długość palców, dłonie, sprawność palców, ręki i tak dalej. Natomiast Chopin, przede wszystkim on był pianistą, przede wszystkim. Dlatego on doskonale wiedział, jak ręce działają, jak palce działają. Dlatego dla pianistów utwory Chopina są o tyle
1: masterpiecem takim,
0: zarazem trudny, dlatego że Chopin wiedział, w jaki sposób jest trudno do zagrania dla ręki. Więc to jest bardzo, bardzo pianistycznie napisane są utwory. Dlatego na przykład Chopin, jak napisał inne utwory, nie na fortepian. Na przykład on napisał sonaty na wiolonczele i fortepian. No to tak wiolonczelista, tak w porównaniu do pianisty, no to mniej ma do grania, że tak powiem.
1: Nie ma co robić, tak.
0: Szaleje. Albo na przykład koncert fortepianowy, no, koncert na fortepian i orkiestrę, no to on musiał poradzić się kolegów, tak, że no, jak się pisie, no, nie? Czy to jest możliwe? No tam konsultacje musiał mieć.
1: Spotkałem się kiedyś z opinią, może ją potwierdzisz albo obalisz, że jeżeli chodzi o pianistów, to przepraszam, jakaś krótkotrwała przerwa, tak, ja nie pamiętam, czy to było dwudniowa, czy tygodniowa, już nie pamiętam, jeżeli chodzi o praktyki, powoduje takie zesztywnienie palców, które już jest, jeżeli chodzi o taką skalę mistrzowską w perspektywie czasu, nie do odrobienia.
0: To jest takie trochę z piciem alkoholu, nie? Jeden dzień pijesz, ile że nie potrzebujesz, żeby to jest.
1: No nie, niektórzy jak... sobie śmiertelni.
0: No, podczas studiów na przykład jak trzy dni z rzędu pijesz, a jeden dzień wystarczyło, żeby dojść do siebie na przykład. Tak?
1: Ale kilka godzin, żeby się nauczyć i zdać kolokwium.
0: Nie, żart żartem, ale ja nie wiem. Znaczy tak, ja kiedyś słyszałem, że przerwa jednego dnia musisz odpracować 3 dni. Czyli jeden dzień zrobić przerwę, żeby wrócić do formy, no to musisz ćwiczyć 3 dni.
1: Ale że 3 dni, 3 dni z perspektywy czasu, że 3-krotnie dłużej ilość zawalonego treningu, czy po prostu 3 dni ze wzmożoną intensywnością?
0: Nie, to nie chodzi o czas, tu chodzi o logikę. Na przykład tak, bo jeśli na przykład ktoś chce ćwiczyć kciuka, nie? No to tam otwartą dłonią, tylko kciukiem przesuwa się całą dłonię po klawiaturze. Ma pracować przy tym tylko kciuk, tak? Aha. Kciuk wgina się, zagina się i tak dalej. I to spróbujcie teraz chociaż 5 minut. To ręka tak będzie bolała, że to 5 minut to jest wieczność. I teraz pytanie, no jakie ćwiczenie chodzi, tak? Dlatego tutaj... Jeżeli chodzi o czas, to podobno przeciętny pianista powinien ćwiczyć 30 godzin tygodniowo.
1: To jest jakoś w sumie wysublimowany dużo.
2: A właśnie, no. Taka, a umiesz zagrać walca minutowego poniżej minuty?
0: Nie.
1: A to jest w ogóle realne? Udało się komukolwiek?
0: To znaczy, mi się wydaje, że sama próba to jest pozbawiona sensu. Bo tutaj walc minutowy, to Chopin nie tytułował tego walca.
1: Ja w ogóle słyszałem, że nawet Chopin nie potrafił zagrać tego w takim czasie, jaki by wskazywał na to sam tytuł.
0: Bardzo możliwe, bo Chopin, znaczy w ogóle kompozytorzy tak nie tytułują tak chętnie. Ten walc to walc po prostu, no. I koniec. No, minutowy walc. No, nie wiem, kto to w ogóle zaczął nawet. Także pianista raczej nie będzie chciał próbować nawet. No, to dla zabawy może tak, ale tak to raczej nie.
2: Właśnie, bo to zaraz padło pytanie, bo widzę, że słuchacze są zainteresowani, jak się rozmawia o Japonii, to zaraz trzeba przejść do kuchni. Co jesz w ogóle? Bo z moich takich dłuższych związków z Japonią, to wiem, że sushi to nie jest na co dzień jedzona rzecz.
0: Znaczy przede wszystkim mało kto wie, że sushi to był fast food, tak? Normalnie jak McDrive, normalnie na ulicach tam się sprzedało sushi. No. No to takie tak fast food. Pierwotnie, tak? I teraz to sushi, no nadal jest taka tendencja, no to sushi za talerz za 100 jenów, czyli to tak na tej taszemce to jeździ, sushi bar tak zwany. No to do dziś jest jakby rodzaj fast foodu, nie? Natomiast oczywiście to jest taka kuchnia, że można zjeść na zasadzie fast foodu, tak jak powiedziałem, ale też można delektować, że tak powiem, w takiej porządnej restauracji. I no to wtedy za samo wyjście się płaci. Nie? No także sushi to faktycznie no przede wszystkim to jako japońska kuchnia to przede wszystkim sushi. No najczęściej słyszymy to nazwę.
1: Jeszcze ramen jest dosyć popularną nazwą. Słyszałem dosyć często.
0: Ramen, tak. Tylko że to ramen też to jest 100% japoński to nie jest, nie? Bo ten makaron, takie połączenie jest pewnym sposobem gotowane, to z Chin. Więc no nie, czysto japoński to nie jest.
2: A fugu jadłeś?
0: Nie jadłem. Nie miałem okazji po prostu.
2: Bo żyjesz.
0: Bo żyję, tak. Nie, fugu nie. Ale nie jestem ciekawy nawet.
2: Powiedz, co jest takiego właśnie, co... Za czym tęsknisz, czego tutaj w ogóle nie dostaniesz. Pamiętam, że curry zawsze tęskniła za natto.
0: Natto, tak, ale natto można kupić już.
2: Teraz. Już można, ale kiedyś chyba było gorzej, nie?
0: Tak, tylko że to też jest podzielone, bo ludzie z Osaki nie lubią natto, a z Tokio tak.
2: A ty jesteś z Osaki, tutaj powiedzmy.
0: Jestem z Osaki, więc nie należę do grupy uwielbiających natto, ale nie jest tak, że no nie mogę zjeść. Aż tak to nie było. Ale dlatego raczej nie czuję tęsknoty do natto. Nie? Natomiast to jest fermentowana fasola soi, nie? Chyba. Jak to po polsku się mówi.
2: No.
0: W każdym razie natto to nie. Aczkolwiek z tych fasoli w ogóle ogólnie japońskie materiały to są bardzo drogie w Polsce. Dlatego bardzo rzadko, znaczy rzadko, no tak często nie gotuję. Tak jak na początku pytałeś, co jem w Polsce. No i to wszystko jem generalnie polską kuchnię, japońską kuchnię, ja sam gotuję. No i teraz jak internet jest, no to bardziej domowe kuchnie japońskie. Różne substancje można kupić, sos sojowy, jeszcze shiokoji. Można kupić w Polsce mirin, można kupić w Polsce. Także do japońskiej kuchni ja uważam, że podstawowe substancje są takie. Sos sojowy, mirin, sake.
1: Sake, ale sake jako...
0: Do gotowania.
1: Do gotowania, nie do picia. W trakcie gotowania.
0: Może szpirę, no nie wiem. No i często właśnie mylą, że sake to jest wódka. No otóż nie.
1: To jest chyba wino, tak?
0: Wino ryżowe, nie? Bo no, moc jest ma 14%, 15% góra.
1: A czy macie jakiś odpowiednik wódki lub jakichś mocniejszych trunków?
0: Tak, shochu się nazywa. Shochu to jest mocna. To czyli jest już 50%, 60%.
1: O, to już to kawał dobrego bimbru polskiego.
0: No tak, tylko że ja to tam za bardzo nie lubię.
1: No, mamy słuchacza na antenie?
2: O, właśnie taka, bo ludzie mogą dzwonić, także czasem się może pojawić słuchacz, który będzie się ciebie o coś pytał. Ale nie przeraź.
0: No, spoko.
3: Dzień dobry, dobry wieczór właściwie.
0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam.
1: Dobry wieczór.
3: Konbanwa Hirata-san. Watashi wa nihongo ga heta desu. Demo, anata no nihon ryori, daisuki na nihon ryori wa nan desu ka?
0: Może dla innych słuchaczy,
1: może przetłumacz,
0: którzy nie znają japońskiego, to może to może ja to przetłumaczę, że pan za bardzo niedobrze mówi po japońsku i pyta pan, jakie danie japońskie najbardziej lubię, tak?
3: Dokładnie.
0: Przede wszystkim pański język japoński nie jest zły. Więc najpierw muszę zaprzeczyć. Natomiast moje ulubione dane japońskie. Curry rice. Curry.
3: No, ale curry przypłynęły z Indii.
0: No, zgadza się, no, ale w Indiach nie ma curry rice, jak my mamy w Japonii. Natomiast typowo japońskie... Tak, ale no, ma pan rację, to co Indii. Natomiast curry stał się już jakby daniem japońskim. Natomiast faktycznie typowo japońskie dane. Myślę, że Gyudon.
3: O, ja też właśnie bardzo lubię Gyudon i to jest chyba w pierwszej trójce moich ulubionych dań.
0: A w tak się... pana ulubione to co?
3: No właśnie chyba zastanawiam się, albo Gyudon, albo Udon.
0: Aha, a Niku Udon też można razem z mięsem. Kawałeczek z tego Gyudona można wziąć mięsa do Udonu, to ma pan dwa.
3: No tak, no, tak, ale raczej to, udon idzie się tak bardziej tradycyjnie z tempurą, tak, więc już dodawanie do tej zupy mięsa to mi tak nie podchodzi, już wolę zjeść z tempurą albo samo.
0: No to najpierw tłumaczymy, gyudon to jest lekko smażone mięso wołowiny, włożone na ryż, tam to wszystko jest w misce i polane z takim sosem, tak jak mówiłem, shoyu, sake, mirin trochę pomieszane i do tego cebulę podsmażone i to jest polane na tą miskę ryżu z mięsem. To się nazywa gyudon. To jest bardzo dobre. To takie danie. Jeżeli chodzi o gyudon, coś ktoś nie wie.
3: Tak, natomiast z kolei udon to są takie...
0: A, udon. Udon to jest gruby makaron, podobnie do ramen, tylko makaron jest grubszy. I zupa też jest zupełnie inna, a ramen to jest przede wszystkim skóry, a udon to nie gotuje się mięsem, tylko po prostu tak mieszanka tych substancji przede wszystkim, nie? Czyli tam sake, shoyu, mirin, cukier ewentualnie trochę dodany i te troszeczkę dashi, czyli to jest taka mieszanka przypraw rybnych. Morskich owoc. I to już razem pomieszane, gotowane i w tym pomoczony jest ten makaron gruby, ryżowy. To się nazywa udon.
3: Nie ryżowy chyba, tylko pszenny, pszeniczny.
0: A, przepraszam, pszenny, ryżowy. To tak za często kupuję właśnie ryżowy makaron, to mi się mieszało. Tak.
3: Ja mam takie, skoro już żeśmy zahaczyli o temat gyudonu, to mam do pana Hirata sam pytanie. Yoshinoya, Skia czy Matsuya?
0: Dla słuchaczy, no, te trzy nazwy są lokale sieciowe, bardzo znane te trzy. To ja tam generalnie chodziłem do Yoshinoya. Ja dosyć byłem konserwatywny i jak mi smakował Yoshinoya, no to już nie chciałem zmienić, bo mi wystarczy tyle.
3: No Yoshinoya jest to taka firma, która ma ponad chyba 120 lat, tak więc...
0: Tak, tylko że oni mieli problem kiedyś, jak była ta grypa szalonych krów. Swojego czasu kiedyś oni dawali tylko wieprzowiny zamiast krowy. No to taki okres też mieli. Nie? Oni to mieli bardzo trudną sytuację. No czy w ogóle wstały jako ten gyudon?
3: To znaczy teraz też można zarówno w tych wszystkich sieciowych restauracjach można kupić nie wiem jak to się nazywa, tondon czy jakoś tak.
0: W sensie, dlatego mówię o tym, że tak, to o historii trochę mówiłem, że tutaj Yoshinoya, no nie tylko i wyłącznie tam krowę, bo oni mieli taką historię, że mieli kłopot z tą chorobą szalonych krów. Więc tutaj jak ktoś poleci do Japonii, to tam teraz można zjeść też wieprzowiny. No.
3: Mam jeszcze kilka pytań, bo przed chwilą pan powiedział, że pochodzi pan...
0: Redaktorzy pozwolą, bo ja nie wiem...
2: Nie, no, oczywiście. Ale my to w ogóle nie na pan mówimy, nie? Wiesz, za młodzi jesteśmy. A ja wiem, że ty też jesteś młody duchem.
0: No, to słucham dalej.
3: No dobrze, w takim razie mam takie pytanie, bo przed chwilą powiedziałeś, że pochodzisz z Osaki, czyli z regionu Kansai. No i mam takie pytanie właśnie do Japończyka, w sensie żaden Japończyk mi nigdy nie był w stanie na to pytanie odpowiedzieć, tak więc mam nadzieję, że...
0: Nie.
3: No, chodzi o to, że w niektórych zachodnich publikacjach często jest pisane, że mieszkańcy Kansai nie lubią mieszkańców Kanto. I chciałbym się zapytać, czy faktycznie jest taka, czy to jest prawda i czy faktycznie między mieszkańcami tych dwóch regionów występuje taka rywalizacja. Możemy tutaj dodać, słuchacze, żeby nie wiedzieli, Kansai jest to region, w którym znajduje się Osaka, Kobe i Kyoto, natomiast Kanto jest to ta nizina na wschodzie, gdzie się znajduje Tokio, Yokohama, Saitama, Chiba.
0: To jest mit przede wszystkim. Ja bym to powiedział, to mit. Ja niestety muszę poprawić, bo Kansai, nie Kansai, tylko Kansai, tak, Kansai. Skąd ta nazwa w ogóle? Słyszał pan kiedyś? Dlaczego tak się nazywają? Kanto, Kansai?
3: Znaczy, w Kanto znajduje się znak na wschód, czyli to jest to nizina na wschodzie, a Kansai jest tam znak chiński oznaczający zachód, czyli dolina na zachodzie, chyba tak to się tłumaczy. No
0: tak, a teraz tak, wszystko się zgadza, wschód i zachód, a Kanto skąd?
3: Kan? No tego właśnie nie wiem, ale to nie znaczy właśnie niziny czy równiny jakieś?
0: Nie, tam między właśnie Kansai a Kanto, tam jest miasto, nazywa się Kan, Seki. Seki się nazywa. To ten znak kanji, Seki, czyta się też Kan. Więc od tego miasta na część wschodnią to Kanto, czyli na wschód, i na zachód Kansai. Bo to jest, w ogóle Kanto to jest dwóch znaków się składa, a Kansai tak samo też dwóch znaków. I Kan to jest tak jak mówiłem, ten kanji, jeden znak Seki, to się czyta również jako Kan, a to jest znak wschód, Higashi. I to się czyta też to, a Nishi to zachód po japońsku, a Sai też się czyta. Więc Kanto, Kansai, czyli po prawej stronie tego miasta Seki, po lewej stronie, po stronie zachodniej od tego miasta Seki. To dzieli Kanto i Kansai. Nie? I w związku z tym, i teraz ja słyszałem kiedyś, że małżeństwo z Tokio, z Osaki połączone, to nie przetrwa. Nie? I to jako mit do dziś w Japonii to się mówi. Natomiast czy ja wiem, mi się wydaje, że tu bardziej może być prawda, ale to spowodowane chyba językiem, tym samym temperaturą, znaczy temperamentem, trochę inaczej, dlatego mówią, że ludzie z Tokio bardziej chcą studiować w Wiedniu, a ludzie z Osaki to chcą bardziej studiować we Włoszech.
2: Czyli jesteś południowiec.
0: Nie, to właśnie Kansai, czyli do Włoch raczej, nie? Niż do Wiednia.
2: A co powiesz o ludziach z Fukuoki, bo akurat moja eks-małżonka stamtąd była. No i ona była, że tak powiem, no właśnie, była raczej nieprzewidywalną osobą. Czy to też jest tak, że ci Japończycy już z tej mniejszej wyspy są tacy bardziej jakby temperament południowy no, mają?
0: Tak, też. No i też pamiętać trzeba, że w Tokio jest bardzo dużo mieszkańców miejscowych, tak? Bo to jest jednak stolica, więc ludzie z całej Japonii się kieruje do Tokio. Więc trudno znaleźć naprawdę takich typowych tokijskich ludzi. Natomiast Tokio, w związku z tym, że jest stolicą, w związku z tym, że inny język używają, więc mi się wydaje, że bardziej systematycznie niż z Osaki. Kansai. A Kansai to tam jakoś będzie. A w Tokio no, nie będzie tego jakoś. Tylko o której godzinie. Więc to nie jest tak, że nie lubią się, tylko bardziej chyba nie pasują do siebie. Tak mi się wydaje.
3: Ja kiedyś słyszałem takie porównanie, które wypowiedział jeden Amerykanin, że ludzie z Kansai to są tacy bardziej jak Kalifornijczycy, natomiast ludzie z Kanto no, są bardziej tak jakby z Nowego Jorku. Nowojorczycy.
0: No tak. No dlatego mówię, no to te lubią tak właśnie ludzie z Tokio, to tak brzydko mówiąc kwadratowo. No, z Osaki to raczej okrągło. Teraz pytanie, czy kwadrat wsadzimy do koła, czy koło do kwadratu. No trudno powiedzieć. Nie?
3: Jest jeszcze takie japońskie powiedzenie podobno, że człowiek, który nie wspiął się na górę Fuji, jest głupi. Człowiek, który wspiął się jeden raz, jest mędrcem. Natomiast człowiek, który wspiął się więcej niż jeden raz, też jest głupi. I mam pytanie, czy ty należysz do tych ludzi głupich, czy do tych mądrych, jeżeli chodzi ale o wspinanie się
0: na górę Fuji? Na początku coś przerwało. Ten, który nie wspiął się do Fuji, to głupi?
3: Tak, że tak podobno się mówi, że ta osoba, która nie wspięła się na górę Fuji, jest głupcem, ta, która wspięła się na górę Fuji raz, jest mędrcem, a ta, która wspięła się na górę Fuji więcej niż jeden raz, jest głupcem. Mhm.
0: No to ja należę do grupy, nie wiem jak się nazywa ta grupa, należę do grupy, która zobaczyła z pociągu.
3: Czyli pewnie do tej samej co ja, czyli do głupców, bo ja jeszcze nie miałem okazji się wspinać.
0: Znaczy, nie, ja nigdy nie myślałem nawet podjechać do Fuji. Nigdy. Bo tak mnie nie interesowało. To może jestem inteligentny.
3: A może tak, może tak. Wbrew temu powiedzeniu.
0: Więc raczej nie, ja tego nigdy nie słyszałem. Nigdy nie słyszałem, że coś głupstwo, czy tam głupi, czy nie głupi z górą Fuji. Ja to nigdy nie słyszałem takiej tezy.
3: No właśnie, tak więc, czyli wygląda na to, że po prostu o Japonii w świecie zachodnim panuje tyle mitów, o których Japończycy nawet nie słyszeli. To jest właśnie takie trochę dziwne, że my czerpiąc tą wiedzę, mimo wszystko z zachodnich źródeł, tak naprawdę nic o tej Japonii nie wiemy.
0: No tak, taka jak sałatka po japońsku na przykład, śledź po japońsku, tak? No.
3: Dokładnie, no. Nie ma śledzie. Chyba nawet w ogóle w śledzie nie pływają dookoła Japonii, tam są głównie
0: pływają. Tylko podobno śledź po japońsku, ja nie wiem, czy to prawda, ale słyszałem, że to jest przez pomyłkę pewnego tłumacza, który źle tłumaczył, że śledź, my Japończycy podobno powiedział Japończycy, że my lubimy śledź, jak to było? Chodzi o słowo i albo razem, czy coś takiego, że my lubimy śledź i majonez. A ten tłumacz przetłumaczył, że Japończycy lubią śledź, nie powiedział śledź i majonez, tylko śledź z majonezem. No podobno w ten sposób. To, nie wiem, czy majonez, czy to ocet, nie pamiętam. W każdym razie to zmieniło właśnie podejście. Dlatego tutaj śledź po japońsku to my nie jemy tego, nie?
2: A jest majonez w Japonii?
0: Proszę?
2: A jest majonez w Japonii w ogóle?
0: Błażeju, no przecież ja kiedyś słyszałem takie pytanie, czy w Japonii są jajka, no to przestań.
2: Nie, no ale to
3: jest. Jest taka słynna marka Kewpie.
0: No można kupić w Polsce zresztą.
2: Nie, bo ja się pytam, bo na przykład w Chinach chleba nie ma. Taka ciekawostka.
0: Prawda?
2: No, żeby kupić, to musisz iść do jakiegoś zachodniego marketu w dużym mieście. A tak nie ma.
0: Coś podobnego.
2: No.
0: Tak. Nie wiedziałem.
2: No, ale Japonia jest jednak bardziej umiędzynarodowiona niż Chiny, w szczególności na prowincji.
0: No, tylko, że Chińczycy nie przejmowali, a Japończycy przyjęli. No i taka różnica, no bo Japończycy też my nie piekaliśmy. Nie piekaliśmy, tak? Dobrze mówię?
2: Tak.
0: Do chleba. No.
1: Piekliśmy.
0: Piekliśmy, właśnie, nie piekliśmy.
1: Uważaj, też zapomniałeś już języka polskiego.
2: Nie, możesz piec i wypiekać, proszę cię.
1: I piekaliśmy też, tak?
0: Wehad nicht pecken.
2: Hast du nicht gebacken? Ja, so.
0: Gebacken, ja.
2: Nie wiedziałem taka, że po niemiecku mówisz.
0: Ja to chodziłem na niemiecki, bo ten profesor nie umiał angielskiego. Więc była informacja, że albo po polsku, albo po francusku, albo po rosyjsku, albo po niemiecku. Więc ja zacząłem chodzić do Goethe-Institut na niemiecki. 2 lata chodziłem. więc trochę pamiętam jeszcze.
2: Ale
0: wracając do tematu, kończąc ten wątek poprzedni. Tak, dużo mitów jest. Przecież ja w Polsce pierwszy raz w życiu słyszałem, że gejsza może być prostytutką. No.
1: No tak, ale to jest akurat nie polski wymysł, tylko naleciałość zachodnioeuropejska, chyba wynikająca z okupacji amerykańskiej.
0: No, tak czy inaczej, no, chodzi o mitów, nie? Aha. To mitów, te mity, mówimy o mitów, to mówię, no, to bardzo dużo rzeczy. No, ja się dziwię właśnie czasami, że naprawdę, ja muszę sprawdzić na przykład.
3: No. Z takich mitów japońskich, które mnie tak trochę denerwują, jest słowo sake, które tak naprawdę po japońsku oznacza co innego i nie jest używane w takim samym kontekście to, o czym my myślimy. W sensie na zachodzie ludzie myślą, że sake to jest wino ryżowe, natomiast wino ryżowe po japońsku to jest nihonshu.
0: No tak, właśnie, tylko że wiecie pan, no to jest tak. Nihonshu to składa się z trzech znaków. Nihon to wiadomo, dwa znaki oznacza Japonia, a shu to jest znak sake.
3: Tak, ale samo słowo sake w sensie może być użyte w złym, no bo mówi się raczej o sake, czyli napój alkoholowy, tak? Ale o sake to może być zarówno nihonshu, to może być chuhai, to może być piwo, to może być jakieś sochu.
0: Okej, tak, rozumiem. To jest to coś jakiego też jest gohan. Słowo gohan to jest dosłownie to jest gotowany ryż. Natomiast o posiłkach też mówimy gohan. I to jest na tej samej zasadzie moim zdaniem. Sake, oczywiście jak ktoś mówi sake, przede wszystkim oczywiście myślimy o tym nihonshu. Natomiast potocznie, no to idziemy się napić sake. No to niekoniecznie nihonshu, a może być też chuhai, może być shochu, może być nawet może być koktajl tak zwany. To jest takie drinki, nie? Ale sake nigdy nie oznacza piwa, tak? Piwo to biru, no jest to osobne słowo, więc sake jednak jest przede wszystkim pierwsze znaczenie jako ten nihonshu. No. Także tak, sake, jak ktoś sake mówi, to pierwsze co się kojarzy, to nihonshu. Także to nie do końca mit.
3: Aha, okej. Okay. No czyli kolejny mit o Japonii obalony. Mam jeszcze takie kilka pytań właśnie do gościa. Tak. Jeżeli chodzi o ramen, który ramen lubisz najbardziej? Tonkotsu, miso, shoyu czy shio?
0: To jest kwestia gustu. No, na pewno shio ramen to czuję się trochę niezdrowo, bo dużo soli. Natomiast no, tym samym można powiedzieć tonkotsu, to za dużo tłuszczu, bo to jest ten wieprzowiny, ale to z tłuszczem. Ja osobiście lubię tonkotsu, ale też shoyu, nie no wszystko lubię generalnie, no tonkotsu chyba najbardziej. Natomiast od rana to bym nie chciał zjeść tonkotsu, albo wolałbym shoyu na przykład, trochę łagodnie.
2: A kto gotuje w ogóle u ciebie w domu?
0: I u mnie?
2: No.
0: A to tak współpraca, raz żona, raz ja.
2: Robicie jakieś miksy, kuchnię polsko-japońską?
0: Miks?
2: No, jakąś nie, fuzję nie, dwóch kuchni, nie?
0: Czasami robimy, no. No jak i sobę na przykład gotuję, no to jest smażony makaron, no, zamiast sobę to używamy makaron spaghetti na przykład, tak?
2: O, to ciekawe. No. Albo schabowy z ryżem.
0: Tak, bardzo dobre. Zresztą w Japonii też podobne danie jest. Tonkatsu.
2: No, to było takie moje pierwsze zdziwienie, jak tam zacząłem mieszkać w Londynie i się dowiedziałem, że w Japonii się je schabowe.
0: No tak. Z ryżem.
2: Z ryżem.
0: Do tego jeszcze czasami dają ziemniaki.
2: W ogóle jakoś, no jednak są podobieństwa niż kulturowe. No. Kurt, co jeszcze chciałeś?
3: No ja chciałem zadać tylko ostatnie pytanie, ponieważ gość jest muzykiem, jest pianistą, Tak więc ja tutaj zadam takie pytanie troszkę związane z muzyką zgranym na pianinie i troszkę z moim zainteresowaniem, czyli japońskim komiksem i animacją. Czy widziałeś taki serial Shigatsu wa Kimi no Uso?
0: Nie, nie widziałem.
3: Nie.
0: Nie, ale, przykro ale mi, to, nie widziałem.
3: To polecam, bo to jest świetny, świetny serial właśnie o pianistach i wiolonczelistach.
0: Aha.
3: No to...
0: Aha. No dobrze wiedzieć, bo ja generalnie anime nie lubię za bardzo.
3: Anime... No i tu kolejny mit obalamy, że nie wszyscy Japończycy oglądają anime.
0: Nie, nie, nie, nie. Aczkolwiek bardzo dużo. Bardzo dużo w internecie też już można zauważyć. Jak ja chcę kupić jakąś książkę, tam jakieś opowieści, to kurczę, tam dużo, coraz więcej tych animowanych okładki. Ja nie mogę, no przecież trudno w ogóle znaleźć cokolwiek porządny. Znaczy to porząd.
1: A czy to prawda, że w tych... W tej kulturze anime i mangi język japoński, który jest wykorzystywany, jest jakimś takim specyficznym slangu. Podobno, że brzmi się dziwnie i śmiesznie, ucząc się języka właśnie z tej twórczości.
0: Nie, bardzo potocznie napisane.
1: Potocznie, czyli takimi slangami jakimiś, tak?
0: No jeżeli to można nazwać slangiem, to tak.
3: Aha.
0: Bo my generalnie... Japończycy ogólnie my lubimy skracać słowa. Dlatego często... A
1: mógłbyś jakiś spolonizowany przykład na przykład podać?
0: Na przykład to, no co polonizowaczy może niekoniecznie. American football na przykład jest, tak? Uh-huh. I to jest takie rugby w kaskach, nie? No to uh-huh. American football. I to dla Japończyków American footballu to jest bardzo trudne słowo, znaczy długie słowo do wymowy, więc oni w skrócie mówią ame w to.
2: O, ja pamiętam jeden Famima.
0: Famiba, Famima, Family Mart.
2: Famima.
0: No, Family Mart, no, tak. No, właśnie, nie, tylko, jest... nie tylko angielskie, amerykańskie słowa, ale po japońsku też. No skracają. Bardzo, bardzo lubimy skracać. No, mailu adres. Mail adres, mailu ado na przykład. Nie?
1: Czyli po części to wynika z ułatwiania sobie, ale z drugiej strony też z jakiejś trudności w nauczeniu się obcego języka. A czy na przykład język polski jest trudny do nauczenia się dla Japończyka? I odwrotnie.
0: No na pewno jest trudny język, no bo... Ja za bardzo do dziś nie wiem, jaka jest zasada w ogóle, nie?
1: Bardzo dobrze ci idzie.
0: Do tej pory żaden Polak tak jakoś racjonalnie nie wytłumaczył mi, dlaczego rzeczowniki podzielone są na trzy grupy ilościowo. Jeden i potem dwa, trzy, cztery. Inna grupa, a od pięciu znowu inna.
2: A czekaj, ja kiedyś słyszałem, to chodzi, bo w słowiańskich językach jest liczba pojedyncza, podwójna i mnoga, tak słyszałem. I właśnie pojedyncza to jest jeden, dwa, trzy, cztery to jest podwójna, a od pięciu to już jest mnoga. A to tak kiedyś tam z jakiegoś lingwisty słyszałem.
1: A odmianę przez przypadki, jak rozumiesz?
0: Trzy to jak możesz podwójne?
2: No, to tak nazywają, liczba podwójna.
0: Ja do tej pory to słyszałem tylko taką tezę od polonisty jakiegoś na lotnisku, którego spotkałem kiedyś tam, że być może to samo słowo liczby, jeden, dwa, a, trzy, i, cztery, i to powiedzmy samogłoskami się kończy, więc rzeczowniki muszą kończyć na samogłoskach. A od pięć znowu współgłoska, więc no to znowu do długopisów na przykład końcówka, nie? No i być może tak jest. No to taka podejrzliwa taka teza. No jedynie to jest taka przekonująca teza dla mnie do tej pory, a no to trudny język.
1: Nie wiem jak wy, ale to jest na przykład pierwsza teoria w tym temacie, jaką usłyszałem.
0: Tak? No być
1: też,
0: może.
1: Też nigdy się...
2: W każdym razie... A ty się w Polsce uczyłeś już, tak? Polskiego.
0: Tak. Znaczy no troszeczkę podstawową gramatykę, parę słów to wiedziałem. Nauczyłem się w Japonii, ale tam taka rozmowa to dopiero w Polsce. Więc do mówienia język japoński jest dużo łatwiejszy niż polski. Bo nie mamy na przykład liczba mnoga, nie? Jedna książka, tysiąc książka. Dla nas ważna jest ilość, a nie co.
3: No ale właśnie w języku japońskim też są różne liczebniki, jeżeli chodzi o liczenie, czy to przedmiotów, czy to ludzi, czy to przedmiotów podłużnych, czy to kartek.
0: Tak, dlatego że w języku japońskim do każdego słowa coś dodajemy, dlatego, ale temat słowa nigdy się nie zmienia. To jeżeli kartki liczymy, to jeden to ichi, tak? Ichi plus mai. No i to dlatego, że to sztukę, to papieru liczymy, dlatego trzeba dodać mai, ale zawsze dodajemy. I na tej zasadzie, natomiast jeżeli liczymy te coś cienkiego, jakieś tam słupki, to hon, używamy, dodajemy do liczby hon. Jeżeli dodajemy hon, to ichi hon z automatu to by było, natomiast trudno do mówienia, więc zmienili na ippon. Ale zasada jest taka, że do słowa dodajemy sylaby czy tam słowa, nie? Ale temat nigdy, w zasadzie nigdy się nie zmienia temat słowa. Główna część właśnie... słowa.
3: No właśnie, z tego co pamiętam, to było najtrudniejszą jakby częścią japońskiego, w sensie jak jeszcze się uczyłem go trochę, było zapamiętanie tych wszystkich liczebników, w sensie, że normalnie by się do tego podeszło, żeby się mówiło hitotsu, futatsu, mitsu i tak dalej, ale trzeba zapamiętać właśnie ippon, nihon.
0: Tak, tak.
3: I tak
0: no to,
3: dalej.
0: To faktycznie, to... Teoretycznie w szkole nikt tego nie nauczy japońskich dzieci. No oni są po prostu z natury już przyzwyczajeni są do tego. Więc polecam jak najwięcej używać tego. No to wtedy z automatu się pamięta.
3: No dobrze, w takim razie ja będę już kończył, tak więc dziękuję serdecznie za wszystkie odpowiedzi. Arigato gozaimashita.
0: Ja również dziękuję, arigato gozaimashita.
2: Tak, zwalam, dobra. Więc taka, dobra, wróćmy trochę do przeszłości, bo jedno mnie ciekawi, bo mówiłeś, że studiowałeś w Japonii u profesora Sulikowskiego, z tego co kojarzę, tak?
0: Tak, tak.
2: No i on cię sprowadził i to był rok 93, tak?
0: Tak.
2: No i przyleciałeś z tej Osaki, wsiadłeś w samolot, to chyba nawet nie bezpośrednio, gdzieś się musiałeś przesiadać, bo teraz to chyba lot lata bezpośrednio do Japonii. No i wylądowałeś tutaj, chyba do Warszawy, tak? Na początek.
0: Najpierw tak, w Warszawie, no.
2: No i tam jakoś się dostałeś do tej Bydgoszczy tymi naszymi pociągami, które troszeczkę się zapewne od Shinkansenu różniły. W tamtych czasach pamiętam, jakie one były cudowne. I takie w ogóle twoje pierwsze zderzenie z tej super nowoczesnej, szybkiej Japonii, pełnej ludzi, do tej takiej, no jednak 93 rok w Polsce, no to wyglądało tak, no, troszeczkę upadek był wtedy tego kraju, no a Bydgoszcz była szczególnie szara.
0: No nie wiem, czy szczególnie, no to wszędzie tak samo wyglądało ono w Polsce.
2: No ale Bydgoszcz to takie przemysłowe miasto, no.
0: Tak, ale no bardziej na Fordonie, a tutaj w centrum to tam przemysłu nie widać było, no. A może trochę tam ta fabryka piwa, tak? To
2: już, no już nieistniejący browar.
0: Kujawiak chyba, nie tam
2: tak, sam. Tak. Konsumowałeś?
0: Nie w fabryce.
2: Nie, ale mówię, piłeś?
0: Tak, piłem, no.
2: No. Ciężko ci było się zaadaptować do tego?
4: Taki downgrade technologiczny i cywilizacyjny trochę, co?
0: Najbardziej mnie... jakby to powiedzieć? No, najbardziej mnie irytowało to, że... No, w Bydgoszczy, w centrum, na Gdańskiej, tam kiedyś był Super Sam, taki sklep. Tam wtedy był jedynym sklepem, do którego mogłem bez skrupułów wejść samodzielnie i wybrać sobie, co ja chcę. A tak to delikatesy na przykład, to musiałem czekać
2: w Rywalu, tak? Dawniejszym.
0: W Rywalu było, tak. A jeszcze obok obecnie teraz co stoi? Teraz stoi, kurczę, nie wiem nawet co teraz. Kiedyś T-Mobile, tam Era tam stała. I wtedy tam były delikatesy. Jakby naprzeciwko placu, no, na Gdańskiego.
2: Nie, Placu Wolności.
0: W Plac Wolnoczy. I tam właśnie był sklep Delikatesy.
2: No,
0: i
2: tam... No, tam McDonald's potem był.
0: No, McDonald's naprzeciwko.
2: Nie, to chyba w Delikatesach zrobili McDonald's właśnie.
0: No to w dwóch miejscach były Delikatesy. No, najbardziej właśnie takie popularne Delikatesy były właśnie po tej ładniejszej części, że tak powiem, gdańskiej. No mniejsza o to. W każdym razie mnie to irytowało, że stoję w kolejce. No, oczywiście nie umiałem za bardzo języka polskiego, żeby prosić coś, co ja chcę kupić. Miałem zamiar tylko pokazać palcem to tamto, nie? Ale mnie irytowało to, że stoję w kolejce, ja nie mogę nikomu powiedzieć nic, bo stoję w kolejce. No to mnie denerwowało trochę, bo no ja wiem, co ja chcę, no ja bym to sam szedł i wziął i poszedł płacić, nie? No nie mogę, no to słucham, co jeszcze, co poza tym. No to przede mną to tyle osób stoi do każdego, co poza tym. Ile minut ja muszę czekać? Nie? No to mnie to irytowało trochę.
2: A w Japonii no, podobno na kasie to stoją trzy panie, która przesuwa, druga kasuje, a trzecia pakuje.
0: Tak, są takie. Ale nie, no teraz to coraz więcej tych samodzielnie to już... Kiedyś, no w Japonii teraz jest coraz więcej tych sklepów bez ludzi. Sam wchodzisz, bierzesz i idziesz.
1: Nie tyle co samoobsługowe, co w ogóle zautomatyzowane, tak?
0: Tak, całkowicie.
1: A odnośnie automatów, to czy to prawda, że w Japonii w sumie są automaty od wszystkiego, nie tylko od napojów czy gazet?
0: Tak. Tak, jedzenie można kupić z automatu.
1: Nawet jedzenie. Słyszałem, że nawet można używane majtki kupić w automacie.
0: Ja kiedyś to słyszałem coś. Ja nigdy nie widziałem czegoś, ale to ohyda, nie?
1: Nie wiem.
2: To by był, nie? Skoro automat pustą.
0: No teraz ja nie
1: podobno
0: wiem.
1: Podobno mają wzięcie.
0: Tak było podczas pandemii. Nie, no.
2: No, właśnie z automatów ja słyszałem jeszcze taką historię, że w Japonii kiedyś to policjanci byli tak, jakoś starali się pomagać, pomocni ludzie, że można było podejść do policjanta w tej budce, to tak stali na rogu, tak? Podobno były takie budki. Można było tam się zapytać, czy pożyczy 100 jenów i tam pożyczył.
0: I tak, to prawda, to kiedyś słyszałem też, że mogą pożyczyć.
2: No, pomyśl, Mara, podejdziesz do policjanta, pożycz stówę.
1: Chcesz pało? Ale czy on pożyczał z własnych pieniędzy, czy miał jakiś fundusz przeznaczony na to? Jak to wyglądało? Wiesz coś może na ten temat?
0: Nie wiem, dlatego że to było w dzieciństwie moim. No, teraz to nie sądzę, żeby pożyczyć, aczkolwiek nie dam głowy.
1: A jak na przykład policja odnosi się do obywateli? Jest jakaś taka represyjna i postawiona z punktu siły w stosunku do obywatela, jak to w Polsce ma miejsce na przykład?
0: Zupełnie. Bardziej z szacunkiem niż polskiej policji. Tak.
1: Chyba z tego domyślam się, że chyba masz nie za dobre doświadczenia z polską policją.
0: To znaczy nie, to... Ja zawsze, często mnie policja złapała za prędkość na przykład, tak? Tacy no chłopi, no po prostu.
1: To można prostaki.
0: Można śmiać, pożartować, trochę pogadać i tak dalej, ale japońscy policjanci, zanim cokolwiek wytykają, co zrobiłeś źle, to najpierw przepraszają, że zatrzymują cię, nie?
2: No, właśnie, bo ja powiem, że tak wszyscy są tacy bardzo, jakby to powiedzieć, kurtuazyjni, nie?
0: Tak.
2: Wszystko jest takie...
0: Ale nie wiem, czy słyszeliście albo widzieliście...
1: Przepraszają.
0: Tak, bo na przykład w Japonii teraz, czy to policyjne samochody, czy tam karetki, czy tam straż miejska, czy straż pożarna, to ja to 3 lata temu to też widziałem już, jak karetka jedzie, tak? Jedzie karetka, zbliża się do skrzyżowania. Oczywiście ta karetka jedzie na sygnale, tak? Na sygnale jedzie, zbliża się do skrzyżowania i ta karetka co robi? Zwalnia i włączony ma kierunkowskaz i do tego przez głośnik informuje wszystkich na drodze, że zaraz skręca w prawo. Wyobrażacie sobie? to piesi wiedzą, gdzie jedzie, nie?
2: To dobre jest.
1: Bardzo fajna opcja, ale to chyba jest rozwiązanie wymuszone natężeniem ruchu, jaki tam występuje, prawda?
0: Ale w Bydgoszczy na rondzie Fordoni, znaczy na Jagiellonów, to słyszałem, że policja z karetką się zderzyli, nie? Na rondzie. I to o 3:00 nad ranem.
1: O, dało radę. O, no to jest... Korek pewnie był.
2: Moja Bydgoszcz.
0: Ja nie wiem, czy kto był winny, ale no, brak komunikacji, no widzicie?
1: Aha. Czyli okej, japońska policja na plus względem polskiej, a pozostała kasta urzędnicza?
0: Przy okazji, podobno wykrywalność tych przestępców w Japonii podobno ma ponad 90%. Nie wiem, czy to prawda.
1: Bardzo ciekawa, jaka jest wykrywalność w Polsce dla porównania.
0: Proszę?
1: Nie mamy odniesienia, jaka jest wykrywalność w Polsce, ale 90% to brzmi bardzo, bardzo sensownie, bardzo duża skuteczność.
2: Chyba 60 koło.
0: Chyba nie publikują.
1: No też mi się wydaje, że raczej nie ma się czym chwalić.
2: Znaczy, no dobra, właśnie, raczej... bo byłeś 3 lata temu w Japonii ostatni raz, tak mówiłeś?
0: Tak, tak.
2: No i nadrabiamy trochę jako Polska ten dystans do Japonii, bo kiedyś tam był taki prezydent, co obiecał nam, że będzie druga Japonia.
1: Tak. Irlandią najpierw obiecywali.
2: Nie, Japonia
1: obiecywała. A nie, Japonia najpierw. To nie było jeszcze za PRL?
2: Nie, to Wałęsa obiecywał, jak wygrał, że będzie druga Japonia. I teraz mam do ciebie pytanie, czy już powoli jest druga Japonia?
0: W pewnych branżach na pewno lepsze niż w Japonii.
1: O, to ciekawe, w jakich na przykład?
0: No, chociażby internet.
2: A to coś jest, tak jak ci powiem, z tymi zaawansowanymi krajami, bo no, w Niemczech internet jest beznadziejny. No,
1: czy to nie jest czasem przypadłość chorób dziecięcych? Innowacyjne państwa wprowadzają wszystkie innowacyjne technologie jako pierwsze. Nie zawsze do końca skutecznie rozwiązane i naprawione błędy. Tak? Wdrażają razem z błędami, jakie trapią te technologie na początku. I to jest może przewaga takich średnio rozwiniętych państw, które już mają czas i technologia zdążyła się rozwinąć do tego czasu, kiedy one je wprowadzają.
0: To znaczy... moim zdaniem to nie chodzi o takie nowoczesności, tylko my Japończycy, znaczy japońscy inżynierowie za bardzo nie lubią wprowadzać nowości wręcz. Oni chcą używać sprawdzone metody. Czyli to, że nowe, że to no, nie ma danych, jakie konsekwencje, jakie efekty, ale to chcą prowadzić. To w Europie no, często jest tak. A w Japonii na przykład kiedyś słyszałem, że ten Shinkansen, ten Super Express, tak? Oni ze swojego czasu no, nie używali żadnej nowej technologii, tylko sprawdzone technologie używali, dlatego nie mają wypadków.
2: No właśnie, bo słyszałem, że no, przemysł japoński motoryzacyjny powstał, że Japończycy kupili jedną licencję i potem ją udoskonalali i w końcu przerośli mistrza.
0: No właśnie, tak to widzę, nie? Ale powiedz mi, dlaczego w Niemczech internet jest beznadziejny?
2: No jest beznadziejny. Wolny, drogi...
1: Na prowincji może.
2: Nie, ale w miastach też, wiesz, nigdy nie miałem. Jest zawsze droga, a jak już zakładasz internet, to musisz czekać, nie wiem, 6 tygodni, 7 tygodni, żeby ktoś przyszedł i go założył. Także, no a w ogóle wszystkie elektroniczne sprawy tam, żeby załatwić coś przez internet, to nie da rady.
0: No dobra, ale na przykład w telefonie komórkowym internet, no jest, nie?
2: No jest.
0: No bo w Polsce na przykład co? No w Polsce na przykład no to ja mam internet, powiedzmy, że tam na przykład 50 giga na miesiąc i to nie do wykorzystania tak naprawdę, nie? Jak nie ściągam codziennie filmów, tak? No to ponad połowę zostaje. No a w Japonii nie ma czegoś takiego, że bez limitu. No i to bardzo drogo.
2: U nas też nie ma bez limitu w Niemczech. Z tym, że jeśli chodzi właśnie o
1: pokrycie... W Polsce również, a tak jak powiedziałeś, masz 50 giga limitu.
0: No tak, ale to nie do wykorzystania. Dlatego tutaj mówię, że niby, no bo muszą dać podobno jakiś limit, ale to jest taki limit, że no, nie do wykorzystania, więc prawie że bez limitu. No, na tej zasadzie, może to źle ująłem, ale teoretycznie z limitem, a praktycznie bez limitu. No, no może to tak to ująłbym.
1: To znaczy, po przekroczeniu limitu jest spowalniane łącze do pewnego stopnia. No, okay, a to wynika z pojemności łącza, to taki technologiczny aspekt już bardziej.

0: sumie.
1: Znaczy, no Polska na pewno z całą pewnością zbliża się do japońskiej rzeczywistości. No teraz na przykład no, troszeczkę, jeżeli chodzi o sprawę zdrowia, no to może jednak Japonia jest bardziej rozwinięta niż w Polsce. Natomiast to jest bardzo dziwna sytuacja. I teraz jest znowu lockdown, tak? Japonia wprowadziła na przykład lockdown, ale regionalny. Tak jak Polska prowadziła jakiś czas temu.
0: Tak, do poniedziałku chyba mieliśmy lockdown regionalny, który przez tam 2 tygodnie trwał.
1: No, a teraz nie wiem, na czym polega ten lockdown, bo troszeczkę inne pojęcie jest w Japonii i w Europie, czy tam w Polsce. To ja chcę powiedzieć przez to, dlatego że tak, bo Japończycy ogłosili stan klęski żywiołowej, ale restauracji nie zamykali. Tyle, że kazali skracać godziny otwarcia. I co się stało w Japonii? Stało się, że Japonia też przygotowała tarczę antykryzysową i to nie kwotowo, tylko procentowo pracownika wynagrodzenia. Więc jak ktoś pracuje ileś tam złotych, tam jenów, i z tego nie ile jenów dostaje z rządu, tylko ile procent średniego wynagrodzenia dostaje z rządu. A ponieważ oni nie zamykali dokładnie czy do końca tych lokali, ludzie nie korzystali z tej tarczy antykryzysowej, bo woleli pracować. Więc gospodarka nie śpi.
0: No dobrze, bo może sprecyzuję. Nie o to mi w sumie chodziło.
1: Natomiast z drugiej strony w Japonii jeszcze nie wprowadzono żadna przeszczepionka.
2: Nie szczepią jeszcze?
1: Nie.
0: A pracują chociażby nad swoją szczepionką, czy też nic nie wiadomo na ten temat?
1: No teraz o Pfizerze mówią, nie? Ale teraz już powoli marzu, no rada momentu już mogą zacząć. No ale w każdym razie Polska ile już osób zostało szczepione?
0: Jak to, 50 tysięcy?
2: Polska jest liderem w Europie i chyba już 5 milionów. Tak? Niemcy mają mniej zaszczepionych niż Polska.
1: No widzicie, i teraz tu jest dużo do przodu. No.
2: Ty mnie zaskoczyłeś, bo Chińczycy nawet się szczepią, a że w Japonii nie. A jest właśnie, co do tych klęsk żywiołowych, jest pytanie z czata od słuchacza, jest, bo była parę dni temu właśnie 10. rocznica tej tragedii w Fukushimie. No i właśnie z jednej strony Fukushima jest takim symbolem no jakby zerwania tego mitu dobrze radzącej sobie Japonii, bo no, ciąg jaki tam różnych niekompetencji i tak dalej nastąpił, który doprowadził do tej tragedii, no ale z drugiej strony odbudowa i dekontaminacja i tak dalej, bardzo szybka, sprawna, to jest pokaz typowo japońskiej właśnie organizacji, jak to tam widzą właśnie w Japonii tam Fukushima.
0: Moim zdaniem Fukushima, że wtrącą.
1: No tak, obchodzą. No przecież w całej Japonii tam trąbili, że no pamiętamy tutaj wiesz, pamięci tych Fukushimy. No wiadomo, no to jest to była jedna wielka tragedia. Więc no co gorsze, bo w Japonii, o ile pamiętam, to mają zakaz znaczy tak, zmarłych nie mogą jak to się mówi? No nie chcę tutaj już specjalnie brzydko mówić, a zakopać to w sensie tam przechować w ziemi.
2: Pochować
1: właśnie w ziemię nie mogą. Bo prawo zabrania. I tu był problem wielki, bo wielu ludzi nie odnaleziono, tak? Bo pod gruzami leżeli. No i teraz co? I prawo zabrania, z drugiej strony maszyny, ciężkie maszyny nie mogą dojechać. No i co teraz?
2: Czyli w Japonii tylko kremacja, nie można
1: chodzić. Tak. No więc no to był wielki problem wtedy. Nie? No to tym bardziej nie wiadomo, gdzie kto leży w tej chwili. Nie?
2: A właśnie, jak to było? Jak, bo

0: tutaj w Fukushimie, w tej kulturze japońskiej, no słyszałem, że jednak zarząd TEPCO i tak dalej twardo się nie przyznawali do winy. Czy to było tak, że ktoś tam, pani, sami ludzie wyszli i powiedzieli, to my jesteśmy winni temu i poddajemy się do dymisji i tak dalej. Bo właśnie słyszałem, że w tym przypadku to trochę inaczej było. Nikt tam się za bardzo nie chciał poczuć do winy.
1: To polecam film. Jak się nazywał ten film? Fukushima 66, tak? Nie, 50. Fukushima.
0: Tak. Halo. Halo, halo.
2: No, słuchajcie, chyba gościa na chwilę przerwał. Jakiś problem chyba
1: Czekaj,
2: złączył.
1: czekaj, czekaj, czekaj, czekaj.
0: A, szukasz filmu.
1: Nie, nie. Tutaj chyba słuchawki coś.
2: No dobra, to gość może niech sobie podłubię przy słuchawkach, spróbuję poprawić. A ja na przykład jeszcze chciałbym się odnieść do tej Fukushimy, o której wspomniałeś, Błażej.
0: Tak.
2: To według
1: Przepraszam.
2: mnie to jest też
1: No.
2: taki pokaz porażki myśli technicznej nad naturą, że to jest jednak dowód na to, że nie wszystko można przewidzieć. No komu jak
1: No
2: komu,
1: tak,
2: ale
1: to.
2: skoro Japończykom nie udało się przewidzieć wszystkich
1: A czy nie
2: potencjalnych
1: było tak,
2: zdarzeń, to chyba
1: że.
2: nikomu się nie uda.
1: No nie chcieli, no po prostu. Także polecam ten film. Przepraszam, chyba wróciłem, tak? I słyszycie mnie?
0: Tak.
2: Tak.
1: Dobra. No bo nagle słuchawki się, że tak powiem, same restartowały, więc nieco byłem zaskoczony.
2: Tryb samolotowy przeszły.
1: Nie, słuchawki, a nie telefon. No tak czy inaczej, no, władza po prostu była uparta i no, ostatecznie raport chyba powstał. No, tam.
0: Bo powiedz w ogóle, jeśli chodzi o japońską politykę, nie wiem, czy ktoś jest z nią zainteresowany, ale jest bardzo nudna, bo tam chyba 50 lat rządzi jedna partia, która się nie zmienia,
1: Tak,
0: tak?
1: tak.
0: Bo
1: To
0: słyszałem,
1: trochę
0: że
1: nudne, nie?
0: tak, że Japończycy są tak konserwatywni i jakby powiedzieć, czują się podlegli władzy, że po prostu głosują na rząd, a że no, rządzi ta partia, to głosują na nią i tak w kółko.
1: To znaczy, wiesz co, ja kiedyś pytałem pewnego Japończyka, dlaczego w Japonii tak jest, że bardzo długo rządził ten premier Abe, no, który odszedł z powodu zdrowia. Pytałem go, dlaczego, no, z drugiej strony ja w internecie widziałem, że bardzo dużo przeciwników było, nie? Było. I zaraz pytałem, dlaczego on nadal rządzi. W takim razie tyle tych przeciwników, a to no, nikt nie chce. To wiecie, co on powiedział, że no, nie ma innego po prostu. Nie, no okej, okay, no, on może się nie nadaje, ale kto? Mówi, nie ma. Więc coś
2: Ale
1: podobnego się dzieje też
2: nie
1: i w
2: ma, że
1: Polsce, z
2: nikt nie
1: tego
2: chce
1: co
2: wziąć
1: mówicie.
2: odpowiedzialności, czy z
1: Nie,
2: czego to wynika?
1: nie ma siły pobicia, znaczy przebicia, nie? Więc no tak jak w Polsce też, no, ja widzę to tak, w ten sposób, bo ja nie mam, w Polsce nie mam prawa głosowania, bo nie mam obywatelstwa polskiego, więc to w żaden sposób ja nie mogę uczestniczyć w tych wyborach. Natomiast ja widzę w ten sposób, że teraz rządzi jedna partia, dużo przeciwu, no ale no, koalicja nie daje rady, nie?
2: No niestety.
0: Czyli nie ma opozycji, tak, w Japonii.
1: Silnej.
0: Silnej. Ale
1: Tak.
0: właśnie, jak już weszliśmy. A to jeszcze mam do ciebie takie pytanie, bo to od mojej byłej małżonki słyszałem, że jej ojciec pracował na kolei japońskiej i podobno został zwolniony tam, bo jakieś tam miał sympatie komunistyczne. I to były lata 70. czy 60. i to było tak w Japonii, że tak się zwalczało bardzo ludzi sympatiami lewicowymi.
1: Były. No, demonstracje też były w uniwersytetach, to też bunty były, nie?
0: Chyba lata
1: Dlatego.
0: 60. to ten film cały no, Norwegii no Mori, czy jak to był napisany przez
1: Murakami.
0: Murakamiego.
1: No, znany ten, jak to, no, drużyna czerwonych, tak, czy czegoś takiego, no, oni tam trochę szaleli. Więc no to ten pogląd był dosyć groźny dla społeczeństwa.
0: Bo jeszcze był ten pisarz, ale już zapomniałem, jak on się nazywał, ten pisarz, który przeprowadził zamach stanu, by powrócić do wartości, do tradycji japońskich. Jak on się nazywał? Przejął...
1: Yukio Mishima?
0: Chyba tak. Ten, no, przejął tam na chwilę chyba telewizję czy coś, ten łamał i wygłosił swój...
1: Potem popełnił seppuku, nie?
0: Tak, a najpierw wygłosił właśnie
1: tak.
0: Mowę, że... Czyli jednak te ruchy takie w Japonii jeszcze tam powrotu do tradycji, bo wiem, że Japonia po II wojnie światowej, jak tam Amerykanie weszli, to bardzo, bardzo się zamerykanizowała i dużo przejęła tej kultury i dużo było protestów. Czy nadal są właśnie takie ruchy w Japonii tradycjonalistyczne, które mówią o tym, by powrócić do tej dawnej japońskiej kultury i raczej wyrugować tam.
1: My to ich nazywamy prawicy, nie?
0: No to tak jak u nas.
1: No a to no bardzo groźni są generalnie. No to oni bez skorpów to potrafią pobić ludzi, to krzywdę zrobić. Tak kiedy słyszałem tak, no to ja tam osobiście nie widziałem tej akcji.
2: Dużo podobieństw.
1: Takiej akcji nie widziałem, aczkolwiek widziałem tych pancernych samochodów. Z głośnikami ogłosili swoją tezę, że tutaj, że Japonia to Japonia. To... No ale nie dowie się, kto popiera ich. Nie?
0: O właśnie, bo a to Kono słyszałem, że popierał ten temat.
2: A to z kolei kolejne podobieństwo. Nikt nie głosuje na PiS, a PiS ma zawsze ponad 50% głosu.
1: Nie, 50 bez przesady, tam chyba 30 parę, 40 jak dobrze idzie.
2: PiS?
1: No.
2: To znaczy może z koalicjantami, może masz rację, z koalicjantami razem ponad 50%.
1: No.
0: Jak już jesteśmy w takich około politycznych tematach i mówiliśmy o Shinzo Abe, no ja tutaj mam żonę z Chin, czyli powiedzmy, że to nie jest wielka miłość tutaj między tymi dwoma narodami. W ogóle ja słyszałem, że Japończyków się nazywa Niemcami Azji. To z dwóch powodów. Z jednego, że to jest kraj tak zaawansowany, najbogatszy i zorganizowany, punktualny. No ale z drugiej strony, że tam swego czasu też przeprowadzał inwazje na inne kraje, podobnie jak Niemcy. Mm-hmm. Że to są jakieś podobieństwa. No i właśnie, i Shinzo Abe słynął z tego, że on tam, no po pierwsze chciał zmilitaryzować z powrotem Japonię, tak? Mm-hmm. No, czyli żeby już nie było siły samoobrony, tylko armia w czystej postaci. A z drugiej strony bardzo tam denerwował Chińczyków i innych Koreańczyków tym, że odwiedzał tą słynną świątynię,
1: Yasukuni.
0: Tak?
1: Yasukuni, tak. No.
0: Czy to te takie właśnie resenty, bo tutaj Niemcy, wiadomo, Niemcy mają, zostało im to wydrukowane, że oni zawsze to przepraszają i nie mogą się w tym przepraszaniu zatrzymać, nie? To jest taki okres, w którym po prostu nie rozmawiamy i przepraszamy. A w Japonii właśnie jak to wygląda, bo Abe, który odwiedzał tą świątynię, czy to Japończycy bardziej popierali, czy uważali coś za... Nie wiem,
1: zawsze, jak... zawsze zdania są podzielone, bo wiesz co, moim zdaniem bardzo dobrze opisujący wywiad był, wiesz, kiedyś oglądałem wywiad bombowca, pilota tego bombowca, który rzucił bombę atomową na Hiroshimę. Rodzina tych ofiar żądała, grupa tych rodzin żądała od tego pilota przeprosiny. On, znaczy oczywiście w oko rozmawiali, nie? A ten pilot powiedział, że nie przeprasza. I wywołał bardzo wielki chaos w tej sprawie. Ja rozumiem obie strony. Z jednej strony oczywiście jako rodzina, no to chciałby, żeby ktoś przeprosił za to. Natomiast ten pilot powiedział, no to w takim razie, kto przeprasza za to Pearl Harbor?
0: No i to było... się zawsze pytałem, kto przeprasza za Nankin.
1: No właśnie. No i teraz, wiesz, to była wojna. No to no, podczas wojny to wojna zmienia człowieka, tak?
2: Wykonuje się rozkazy i tak dalej.
1: No w Europie też zresztą tak było. Przecież no to do wczoraj, no to dzień nie chodziłeś do, tam do piekarza, na przykład do Niemca i nagle, wiesz, następny dzień ten piekarz do ciebie strzela karabinem, nie? No i teraz, no co, no to taka jest wojna. Jak ty nie zrobisz, to ty zginiesz. No taka jest wojna, tak? No więc ten pilot jedynie wykonał polecenie. To nic więcej. No, on to oficjalnie, otwarcie to powiedział, nie? Więc no, wywołał falę komentarzy ten wywiad. Więc no, trudno stwierdzić właśnie. No, ja jestem daleko od takich tematów. No, ja kiedyś rozmawiałem też z Chińczykiem z kolei o tej wojnie, bo Japończycy podobno w historii tortur, to Japończycy robili najgorsze tortury w historii wobec Chińczyków na przykład. No i za to co? No, Chińczyk żądał ode mnie przeprosin? No nie, ja chciałem przeprosić, no nie czułem tej takiej potrzeby. Po prostu rozmawialiśmy na ten temat, żeby nie doprowadzić się ponownie do czegoś takiego. No i to jest nasz obowiązek i nasze zadanie, tak?
0: To ci powiem taką ciekawostkę, bo moja małżonka pochodzi z takiej zapadłej wsi w Chinach. No, no i na takiej zapadłej wsi, gdzie właściwie chyba byłem pierwszym w ogóle nie Chińczykiem, który tam przybył. Bo tam wioska ma, nie wiem, 500 ludzi. No i tam mnie oglądali i tam była jej jakaś, już nie wiem, ta kuzynka, czy jest taka młoda. Przyszła, no to trochę po angielsku rozmawiała, gdzie wybierała na studia do Australii, ale właśnie drugi język, którym umiała rozmawiać, to był japoński. I wiadomo, Chińczycy dużo się japońskiego uczą po to, żeby robić biznesy.
1: No, możliwe.
0: Także nawet tam też japoński jest w użyciu. A właśnie jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, bo nie wiem, czy kiedyś o tym rozmawiałem, ale jak w 93 przypojeść do Bydgoszczy, no tak. Ja pamiętam 93, to tam raczej ludzi się, w ogóle jak się zobaczyło zagranicznego człowieka, nie wiem, Niemca, to już była sensacja niesamowita. No a ty przyjeżdżasz z Japonii, z drugiego końca świata, no, nie chcę być dziwny, no nie wyglądasz jak Polak za bardzo.
1: No nie.
0: Taki typowy. Tak. Czy miałeś to, że jak szedłeś ulicą, to czułeś na sobie ten wzrok ludzi? Bo na przykład jak ja jestem właśnie na tej wsi kompletnej chińskiej, gdzie tam w życiu nie widzieli białego, to ja się czuję ciągle obserwowany, nie? Że tam dzieci nawet biegną, tam spojrzy na mnie, co to za dziwny człowiek. Tak. Miałeś to właśnie?
1: Tak, miałem, oczywiście, że tak.
0: Miałem, teraz no, to już chyba nawet, nie?
1: Coraz mniej. Aczkolwiek nadal no, zdarza się tak, że wiesz, no to ktoś do mnie chce coś powiedzieć, zapytać coś, no to po angielsku zaczyna gadać. Nie, no to jest zrozumiałe. Ale tam jakieś dzieci też mnie mówiły do mnie, udawając tam chiński, bo tam mnie mylą z Chińczykiem. Więc a Chińczyk, no coś tam mówią, Chińczyk, to czym mówią, nie takie dzieci do mnie, tak?
0: A ja trochę kiedyś... denerwujące, nie?
1: Znaczy nie, ja tam trochę śmiałem się z nich, no to nawet to wszedłem do ich klimatu, nie? Że tam jak zaczęły do mnie mówić, to pytam. Proszę jeszcze raz wyraźnie powiedzieć po polsku do nich, bo ja nie zrozumiałem. A to dzieci robiły takie oczy. Ja w każdym razie, no czułem, no to kiedyś kupowało się bilet na przykład u kierowcy w autobusie, na przykład wsiadam w ostatniej chwili, wsiadam do autobusu, kierowca z przodu, kupiłem bilet, odwracam się, wszyscy na mnie, nie? No to była presja trochę.
0: Nie, ci powiem, myślę, że chyba nadal tak nie trochę wywołujesz konsternację, jak zaczynasz mówić, bo mówisz piękną polszczyzną. Nadal nie mamy tej świadomości, będąc Polakami, że ktoś poza Polakiem może po polsku mówić, nie? Bo kto się będzie polskiego uczył, po co ci ten język, nie? No a ty w ogóle będąc Azjatą, rozmawiając perfekt po polsku, no to... Chociaż teraz dużo Chińczyków rozmawia, bo nie wiem, czy wiesz, ale twoja akademia...
1: Oj tak, dużo Chińczyków jest, no.
0: Całe piętro było. Że... Tak, poznałem dużo Chinek, studentek, bardzo sympatycznie. Jakiś czas temu. No ale do Chińczyków to teraz w ogóle Polska to jest numer jeden tam na studia, bo tanio. Można przyjechać i studiować. A muzyczna akademia to zazwyczaj ci bogaci, nie? Bo to, muzyka to w Chinach to nie zajęcie. Na tym się nie zarabia.
1: No tak.
0: No właśnie, a jesteśmy jak już jesteśmy przy tych studentkach, to jak to właśnie jest z Japonkami, bo to było takie, przyjęło się, przynajmniej jest taki ten stereotyp, że to są, no, że rola kobiety w Chinach nie tak do dzisiaj nie są to kobiety wyemancypowane, tylko że jest tak, to słyszałem, że jak ma 20 lat, to idzie tam pracować do biura jako office lady, znajduje męża i jak znajdzie, to już koniec, to już zostaje w domu i także czy nadal ta rola kobiet właśnie w Japonii jest taka sprowadzona do kobiety, która siedzi w domu i się dziećmi zajmuje?
1: No jest taka tendencja, aczkolwiek już nie jest to standardem, że tak powiem, bo no to często jest tak, że ludzie, no to oboje pracują. No ja przecież, jak ja byłem dzieckiem, też już tata pracował, mama pracowała, no to ja tam chodziłem do świetlicy, z innymi dziećmi się bawić, potem wieczorem dopiero no, wracaliśmy do domów, gdy już rodzice byli u siebie w domu, tak? Więc no to nie jest tak, że któraś strona tam, czy ojciec, czy tam matka siedzi w domu, to zajmie się dziećmi. No to oczywiście są takie domy, takie rodziny są. Nie mówię, że nie. No jest nawet dużo, ale no mówię, coraz więcej razem pracują.
0: A to było pytanie już kogoś, który raz pyta. Jak to jest z baseballem w Japonii? Tak. Czy baseball to jest sport narodowy? Bo tak słyszałem, że no, piłka nożna średnio, ale baseball to jest coś, co...
1: To taki żart. Japoński narodowy sport piłkarski to jest pachinko, nie? No, nie wiem, czy wiesz, co to jest pachinko.
0: Nie, no, właśnie nie wiem.
1: A nie wiesz, to jest taka gra, metalową kulką, wiesz, strzelasz, umieszczasz do tej dziury i to dostaniesz więcej kul. No takie hazardowe.
0: A baseball jest popularny?
1: Popularny, bardzo, bardzo popularny. Nawet w liceum mają ogólnojapońskie zawody. Z każdego miasta najlepsze te drużyny, te szkoły walczą w jednym stadionie właśnie koło Osaki. Tam jest ten największy stadion i tam walczą o mistrzostwo Japonii, nie?
2: Nawet słyszałem jednak, że to sumo jest sportem narodowym.
1: Jakie?
2: Sumo.
1: Sumo? Mhm. No, no sumo tak, no, tylko że sumo...
2: ale jest narodowym z powodu popularności, czy z wyniku zakorzenienia w kulturze?
1: Ja tutaj trochę się wahałem odpowiedzieć na ten temat, dlatego że sumo to nie jest sport pierwotnie. To jest rytuał religijny. Dlatego tutaj dlatego tutaj jako sport teraz jest traktowane. Więc jako sport traktujemy ten rytuał, to owszem, to jest japoński narodowy. Jak najbardziej.
0: Ale możesz przybliżyć właśnie, o co chodzi?
1: Rytuał?
0: No tak, tak, to, bo to jest ciekawe. To myślę, że tutaj w Polsce mało kto wie. Mhm.
1: Bo sumo zaczęło się w ogóle od tego, żeby w świątyniach pokazać walkę z diabłem. Więc na początku w tym ringu, że tak powiem, okrągłym, nie?
0: Przepraszam, że przerwę, bo mówimy o Shinto chyba, tak?
1: Tak. No, w Shinto no to tam był Bóg, a w buddyzm to nie ma Boga, nie? To jest główna taka różnica przede wszystkim. Więc tam w tym ringu walczyła tylko jedna osoba z diabłem. Czyli udawała, tak, że walczy z diabłem, nie? No i dlatego ten zawodnik musiał być wielki, tłusty, no żeby odstraszyć tych diabłów. Od tego się zaczęło. No i teraz ludzie zaczęli marudzić, że no przecież ja tego diabła nie widzę, nie? Więc postawili drugą osobę. I to podzielili na grupę wschodnią i grupę zachodnią. I to tak się rozwinęło. Więc nie wiem, czy pamiętacie, czy w ogóle widzieliście ten ring z bliska, znaczy bliska w sensie chociaż na zdjęciu czy coś, tam jest takie okrągłe.
2: A widziałem jakieś zawody, sorry, że wtrącę, występował w nich Polak, on podobno dosyć skutecznie tam walczył.
1: Czasami, był Polak.
2: Był bardzo niepozorny, dużo mniejszy od swoich przeciwników, ale dosyć często udawało mu się jednak wygrać sprytem, a nie siłą.
1: Tak, pamiętam, było. No, natomiast chcę powiedzieć o tym ringu samym. To jest okrągłe, ze sznuru, tak, splecione, ten okrągły ten ring. Nie wiem, czy zauważyliście, w czterech miejscach, w kątach, to jest wysunięty kawałek do tyłu. Czyli to nie jest jednośladowy o-ring, tylko w cztery części, północ, zachód, wschód, zachód, w tych czterech punktach, dosłownie kawałeczek jest wycięty i odsunięty kawałek na zewnątrz bardziej. Nie wiem, czy widzieliście to, zauważyliście coś takiego?
2: Nie zwróciłem uwagi.
1: No, w każdym razie tak jest zbudowane, dlatego że najpierw ten o-ring był podwójny. Nie było tylko jeden ring, tylko dwa koła. Mniejsze i większe. A nie pamiętam, dlaczego to dwa, a teraz został tylko kawałek z zewnętrznego o-ringa, te kawałki, a w środku został główny. I teraz przed walką, zanim, jak wchodzą na ten ring, to sypią solą.
2: Faktycznie, teraz spojrzałem na zdjęcia, faktycznie są takie na rogach pozostałości, tak jakby w sumie nie drugiego okręgu, tylko to w tej chwili przypomina jakby resztki kwadratu. Narożniki. Ja to byłem przekonany, że to są po prostu narożniki, tak jak w boksie, że pełnią funkcję jakąś przygotowywawczą przed rozpoczęciem walki.
1: Ale to kawałek z tego ringu, z tego okrągłego ringu, nie? Te cztery części, kawałki.
2: Znaczy akurat teraz zdjęcie, które sobie włączyłem, to wyglądają jak obcięte narożniki z kwadrata, tak jakby kwadrat opisany na kole. I same narożniki.
1: Okej. To tak jak na początku myśmy mówili, koło kwadratu, koło. No dobra. No w każdym razie u nas... Mówi się, że sól odpędza diabły, nie? Dlatego na początku, jak wchodzą na ten ring, sypią solą. No i to jest ten cały rytuał. To się odbywało.
0: A właśnie, co do religii w Japonii, to słyszałem, że Japończycy wyznają dwie religie obok siebie, buddyzm i Shinto. I to było tak, że się żenisz po Shinto, a jesteś chowany po buddyjskiemu, czy odwrotnie?
1: Powiem ci, że ja do końca się na tym nie znam. Dlatego, że ja jestem bezreligijny i nie wychowałem się w domu religijnym. Natomiast twierdzę, że szczerze mówiąc, buddyzm to nie jest religia, to jest raczej filozofia, bo tam nie ma Boga. Bo Budda był człowiekiem, on nigdy nie powiedział, że on jest Bogiem. Natomiast szintoizm, tam istnieje Bóg, aczkolwiek Bóg, tam mówią, że Bóg jest wszędzie, w sensie w każdej rzeczy na przykład, tak? No to jest ciekawa religia, no to tam może być religia, no to już tam wierzą ludzie, coś istnieje. Natomiast no, czym się one tam tak naprawdę różnią, to ja nie potrafię powiedzieć. Tak na antenie to tym bardziej.
0: W Japonii ogólnie religia chyba nie odgrywa jakiegoś tam większego...
1: Nie. To znaczy religia... No, aczkolwiek to nie jest ateizm. My, na przykład przynajmniej ja, no to wierzę w Boga, no, że istnieje. Natomiast w żaden sposób nie praktykuję, nie?
0: Ale jak na przykład Japończycy, młodzi Japończycy się żenią, to... No tak jak w Polsce, to jest dużo jednak ludzi ma ten ślub religijny, tak, a w Japonii idą do Shinto świątyni, tak?
1: Tak. Ale to jest z tradycji, to tak trochę jakby no moda, no.
0: To jest tak bardziej, no, na przykład w Chinach jest to bardzo... się zwesternizowało, czyli teraz no biała suknia i tak dalej, to wszystko jest taki...
1: Ale no w Japonii też, oczywiście.
0: Też, już nie zawsze tak tradycyjnie, bardziej
1: przecież moi rodzice się ożenili w czapel, no to jest takie w kaplicy, nie?
0: No ale to ksiądz w białej normalny, sukni, tak?
1: Tak, tak, tak. No.
0: No, to już w tamtych czasach się Japonia zwesternizowała. No. Czy już Japonia jest takim społeczeństwem bardzo takim, jak przyjedzie jakiś Europejczyk tam, to już może się czuć bardziej w domu, tak?
1: Powierzchniowo tak, jak najbardziej. Natomiast bliżej, jak chcą poznać Japonię, to im bliżej, to tym trudniej dotrzeć do Japończyka, bo Japończycy pozornie pokazują, że otwarci i tak dalej, tak naprawdę to źle mówiąc, brzydko mówiąc, nie wiedz co o czym myślą.
0: No, coś jak Holendrzy tutaj w okolicy też otwarci, ale wredni rasiści w ogóle są Holendrzy.
2: No, a jak jeszcze jesteśmy w temacie religii, to bardzo ciekawe w Japonii występują bardzo ciekawe festiwale. No i takim chyba najbardziej popularnym i głośnym i kontrowersyjnym to jest festiwal penisów. Tak, Kanamara Matsuri chyba, tak? Dobrze?
1: Czy to jest taka zabawa już. No
2: to już jest zabawa, to nie jest zabawa.
1: Nie, to tam nikt nie wierzy, że to zjeżdżałam, dlatego będę miała dziecko. No,
2: brałeś udział w tym?
1: Tak nie myśli poważnie.
2: A czy miałeś okazję wziąć w tym udział?
1: Nie, absolutnie nie. Nie, to takie już takie rzeczy nie kręcą.
2: To znaczy z perspektywy to wygląda całkiem sympatycznie taka zabawa.
1: No, na pewno mają frajdę, jak jeżdżą, nie?
2: Czyli to już w tej chwili nie jest traktowane jako jakiś rytuał religijny, tylko bardziej jako zabawa, kultywowanie jakiejś tradycji, tak?
1: Pod tym tytułem oczywiście to oni muszą w jakiś sposób przetrwać, nie?
2: No inaczej by jakiś ekscybicjonizm mogli zamknąć. Kurde, ciężkie słowo, język się łamie.
1: A teraz właśnie to przypomniałem. Dzisiaj czy wczoraj czytałem na japońskich wiadomościach troszeczkę z innej beczki, ale tak troszeczkę na topie, że tak powiem. W Polsce głośno się mówi tam jednopłciowe małżeństwo, że to jest nielegalnie, legalnie i tak dalej, i tak dalej. W Japonii od jakiegoś czasu już wprowadzono ten ustawę, to czy przepis partnerski, nie? To już jest. Natomiast bardzo ciekawy wyrok czytałem teraz, dzisiaj czy wczoraj nawet, że w Sapporo chyba sąd uznał, że nie przyjmowanie wniosku zawarcie małżeństwa jednopłciowe, nie przyjmowanie tego wniosku jest niezasadne z konstytucją. Dlatego, że konstytucja zapewnia wolność pobrania się.
2: A i nie uwzględnia rozdziału na małżeństwa homo i heteroseksualne.
1: To już jest drugorzędna sprawa.
2: To jest bardzo ciekawe, że to dopiero teraz wychodzi, bo już od jakiegoś czasu na przykład było słychać takie bezprecedensowe sprawy, jak na przykład pobranie się mężczyzny z lalką.
1: A no.
2: To bardzo dziwne, że lalka miała pierwszeństwo nad homoseksualistami.
1: Ciekawe, czy ta lalka jeździła na tym penisie, nie?
2: Nie wiem, może ten penis jest fragmentem tej lalki. Czyli dobrze zrozumiałem. W Japonii w tej chwili związki partnerskie są zalegalizowane. Czyli Japonia, która jest państwem w sumie stricte maksymalnie chyba konserwatywnym, tak jak mogę sobie wyobrazić.
1: Poczekajcie. Jeszcze raz, żeby nie było nieporozumienia. Sąd uznał, że nieprzejmowanie wniosku jest niezgodnie z konstytucją. Aczkolwiek ówczesny premier Abe, on powiedział, że jeżeli jednopłciowe małżeństwo chcemy zalegalizować, to muszą zmienić konstytucję. Bo faktycznie tam jest, że mężczyzna kobieta, tak, dlatego trzeba zmienić konstytucję. To premier przyznał, tak? Natomiast przejmowanie wniosku jest obowiązkiem urzędnika.
2: Okej, ale nie musi go zatwierdzić, tak? Może go odrzucić.
1: No więc właśnie.
2: Nie wyrazić zgody.
1: Tak.
2: No ale teraz mówisz o małżeństwie, a ja wspominałem o związkach, w sensie związkach partnerskich, tak, tylko...
1: A to jest. Aha. To jest, no, głębiej to nie czytałem, ale wiem, że jest, prowadzą już to, nie?
2: No właśnie, i właśnie o tym mówiłem, że Japonia państwo, które nie wiem jak się Japończycy uważają, ale Europejczycy myślę, że Japończyków uważają jako za mega konserwatywnych takich do granic możliwości, no a jednak wyprzedzają w tym polu kraje europejskie, chociażby Polskę.
1: Tak, przecież dawno temu, jak ja jeszcze byłem dzieckiem, znaczy w sensie tam w gimnazjum czy coś takiego, to ja już słyszałem, że chłopak został prawnie zaadoptowany przez partnera. W ten sposób oni jakby mogli być już rodziną.
0: Tak, jak już jesteśmy właśnie w tych tematach takich obyczajowych, to słyszałem, że właśnie w Japonii jest duży kryzys małżeństw. Myślę, że no, przyrost naturalny jest bardzo niewielki.
2: Bardzo ujemny.
0: Bardzo ujemny i jest właśnie wielki problem z tym, że Japonki nie za bardzo chcą się wiązać, a właściwie Japończycy młodzi też nie za bardzo. Jak to jest z tymi japońskimi kobietami? Nie chcą wchodzić w związki, wolą realizować się, czy nie chcą, bo nie... Jak to wygląda?
1: Wiecie co? Nie wiem do końca, na czym to polega, bo ja długo już nie żyję w Japonii, ale nie wiem, czy zauważyliście, wszystkie te nowe technologie nowe, czy tam telefony, czy tam tablety, to wszystko jakby jest stworzone dla człowieka, który żyje sam. No nie sądzicie? Bo tutaj na przykład to też
2: jest. No tak jest, niby ułatwia kontakt, ale jednocześnie oddala nas od siebie.
1: No do telefonu gadać, telefon ci odpowiada, tak? Alexa, Google i takie te rzeczy. No i teraz tak, to wszystkie te gadżety, no to dla jednego człowieka, jednoosobowy. No rodzinny te gadżet to jest mniej moim zdaniem. No i stąd ludzie mi się wydaje, że oni no nie potrzebują po prostu tego związku, czy tam małżeństwa, no do czego to? Jeżeli nie mają zamiaru dzieci mieć. No właśnie, to mi się wydaje, bo...
0: Podobno ciężko jest w ogóle dziecko mieć w Japonii, bo problem jest z mieszkaniem. Są...
1: A to też prawda. To
0: super prawda. Drogie, tak.
1: No super drogie, dlatego właśnie u nas popularne są te hotele miłości, nie? Te pokoje można wynająć na godzinę.
0: No właśnie, kapsułowe hotele.
1: Nie kapsułowe.
0: Nie, ja wiem, tylko chciałem inny temat, bo się przyjęło, że tam kapsułowe hotele i w Japonii i tak dalej, ale słyszałem, że to jest tak, że taksówki są tak niesamowicie drogie, że jest taniej sobie, tam jak człowiek wypije za dużo, wziąć sobie ten kapsułowy hotel, przespać się i rano wrócić metrem rano.
1: Tak.
0: No to tak. Dlatego one powstały, tak?
1: Tak, tak. A u nas jeszcze... Do tego celu też używają te kapsułowe hotele, ale też są, no nie wiem jak to nazwać, to jest zastępca kierowcy właściciela. Słyszeliście coś takiego? Jedziesz do knajpy się napić, nie? Ze swoim samochodem. Swoim samochodem jedziesz do baru i tam pijesz, ile chcesz. I teraz zamawiasz tą firmę, zastępcy kierowcy właściciela i oni przyjeżdżają pod wskazany adres dwoma kierowcami. Jeden prowadzi, drugi siedzi obok. I potem przyjeżdża do twojego samochodu, tak? I ty wsiadasz obojętnie do swojego samochodu, czy do tej firmy, do tego samochodu, ale w każdym razie razem odprowadzą cię do domu i samochodu.
0: Ja już korzystałem w Bydgoszczy z tego.
1: W Bydgoszczy jest coś takiego?
0: Jest. Byłem no, chyba 3 lata temu na ślubie i korzystałem z tego. Także jest.
1: Tego. Ja nie tak. Wiedziałem, że w Polsce nawet jest. Patrz, jaki jestem aspołeczny, zobacz.
0: To się chyba nazywa na pani, czy jakoś tak. Także jakby co, to mogę ci ten powiedzieć, jak to cię korzysta. działa w Bydgoszczy.
1: A patrz, jestem do tego. Widzisz, no to Japonia, już druga Japonia.
0: No, dokładnie. No, a z tymi Japonkami, bo to jeszcze jest jedno takie mam pytanie, bo tak. Z tym randkowaniem.
1: No.
0: No bo podobno tam się nie lubią wiązać, a na przykład w Chinach jest tak podobno, że jak Chinka zacznie z tobą randkować, to znaczy, że się z tobą ożeni. W tym sensie jest, że nie ma czegoś takiego, że jest chłopak, nie? Z którym tam sobie chodzą i potem coś tam z tego będzie, albo i nie. Jak już coś się zaczyna, to musi się ślubem skończyć. A w Japonii to chyba tak no, nie
1: na
0: jest
1: pewno
0: do końca.
1: Nie, jest. Nie, na pewno.
0: Już zmieniło bardzo.
1: No nie, no oczywiście, że tak. No, Japonki to jeszcze byłyby wrodniejsze dużo niż Chinki. No przecież one miały do każdej okazji innego faceta przecież. Na przykład idziesz, jakaś babka tam szła do restauracji na kolację, po prostu ona chciała z kimś miło spędzić wieczór, wiesz, gdzieś w restauracji, to wołała chłopaka jakiegoś tam, no i umówiła się z nim i razem jadła kolację tam w restauracji. Tak? A ten chłopak biedny myśli, że on jest jej chłopakiem. A takich jest pełno. Na przykład teraz, o przepraszam, ja tutaj trochę za długo siedziałem w pracy i teraz no, nie mam nogi, to możesz przyjechać po mnie. No to przyjeżdżał ten chłopak biedny, myśli, że to jest jej chłopak, a ta sama kobita, nie?
2: Na antenie mamy słuchacza.
0: Słyszałem. O, proszę.
3: Dobry wieczór. Dobry wieczór z tej strony, adwokat.
2: Cześć.
1: O kurde.
3: Cześć.
0: Ale nieprawdziwy.
3: Tak, nieprawdziwy jestem takim, jest to tylko i wyłącznie mój tutejszy, moja tutejsza ksywa. I zastanawiałem się, czy się przywitać imieniem, czy ksywką.
1: Bardzo proszę imieniem, Takayuki. Mam na imię Takayuki, miło mi bardzo na antenie.
3: Bo również jestem Daniel.
1: Adwokat.
3: Adwokat, tak. O imieniu Daniel.
2: Mecenas Daniel.
3: Mam pytanie, znaczy właściwie to będzie taka pewne moje spostrzeżenie, które miałem okazję, no niestety w telewizji tylko widzieć,
1: tak.
3: Ale ono gdzieś tam zawiera w sobie pytanie.
1: Tak.
3: Oglądałem kiedyś program, w którym pokazany był klub, jakby już tam szczegółów nie pamiętam, w którym tańczono polskie tańce ludowe, jakiś krakowiak czy coś takiego. Czy to zjawisko jest, czy to jest dostrzegalne, czy to jest jakieś takie głębokie podziemie, jeśli chodzi o rozrywkę, czy no właściwie nie wiem, jak to ująć, no bo to jest rozrywka, jakby nie patrzeć, ale wydało mi się to w jakiś sposób, a czy trochę takie tragikomiczne, bo z mojego punktu widzenia ten taniec to tak strasznie nieudolnie był wykonywany i miałem takie wrażenie, że to jest jakby próba odtworzenia jakiejś kultury, zachowań kultury, która dawno temu przestała istnieć, bo przecież można obejrzeć coś dostępnego i po prostu to skopiować tak prawie, że jeden do jeden, a to było takie dziwne, że jakby odtworzenie kultury, tak jak już mówiłem, która przestała dawno temu istnieć.
1: To znaczy tak, mniej więcej mam nadzieję, że wiem, o co panu chodzi. A proszę tylko powiedzieć, czy na jakiej podstawie pan twierdzi, że to jest krakowiak?
3: Znaczy nie, właśnie, bo to też jest tutaj niestety moja ignorancja, a i też trochę nie pamiętam po prostu. Wiem tylko, że to się odnosiło do jakiejś polskiej tutaj
1: kultury. Znaczy tutaj, jak ja słuchałem pana tutaj pytanie i spostrzeżenie, to przyszły do mnie dwie kwestie do głowy. Mianowicie po pierwsze, no nie wiem od czego zacząć, piosenka, to znaczy pieśni, Szła dziewieczka do laseczka. Ta piosenka, czy tam pieśni w Polsce znana, jest również znana w Japonii. Wszystkie dzieci, że tak powiem, znają tę melodię. Oczywiście przetłumaczone teksty po japońsku śpiewają, nie? Ale to faktycznie na początku ta piosenka po japońsku to brzmi, jakby ktoś zaprosił dziewczynę do lasu na randkę. No i to taka piosenka. I ta piosenka jest znana, więc jak ktoś z Polaków słyszy w Japonii, jak dzieci, ktokolwiek śpiewa tę piosenkę, tą pieśń, to może myśleć, że o, Japończycy znają tą pieśń. A inaczej wykonane, to ich, po ich jemu, że tak powiem, to wykonane. Nawet oni mogą nie wiedzieć, że to jest z Polski.
3: Rozumiem. Nie?
1: Po pierwsze. Tak?
3: Nie, przepraszam.
1: Nie no, po drugie, natomiast te tak zwane idole, idolki te w świecie rozrywki, oni śpiewają, one tak śpiewają, tańczą. Te tańce, znaczy w Japonii, to tak jak w Polsce też, to celebrytki tam śpiewają, to tańczą. A w Japonii to robią grupowo, bo w Japonii słynne są dwie albo trzy grupy dziewcząt, tak naprawdę kilkanaście osób naraz na scenie śpiewają, tańczą jednakowo. I być może ten taniec był podobny do krakowiaka albo coś, bo no szczegółów no nie widzę przed oczami, więc tak sugeruję, nie?
3: Rozumiem. Znaczy, to było tak, że oni jednak też byli przebrani w stroje takie, ale jakby przez to, że jakby ja sam się tym nie interesuję i o ile widząc Polaków wykonujących tańce i śpiewających, no to jakby czuję, że to jest coś mi bliskie, mojej kulturze, a widząc to w wykonaniu Japończyków, to jakby też miałem to odczucie, że to jest polskie, no bo i stroje zbliżone i nawet tam cała ta historia i opowieść odnosiła się do tego, że to jest zaczerpnięcie z Polski. Ciekawiło mnie, czy w ogóle jakieś takie zjawisko istnieje, bo tak jak u nas na przykład, no już teraz to może nie, ale jakiś czas temu była fascynacja kulturą amerykańską, jeśli chodzi o kowboi, o ten cały styl i ubiór, to tak samo sobie pomyślałem, że to w ten sposób może funkcjonować w Japonii. Znaczy dla mnie to było takie pozytywne zaskoczenie, że my możemy stanowić dla kogoś no, źródło jakiejś inspiracji do aktywności.
1: Rozumiem. To już przychodzi to bliżej, co nieco no, to poznałem, więc trzeci aspekt już przychodzi do głowy. Mianowicie, to tak jak na początku wspomniałem na antenie, że pewien japoński dyrygent powiedział, że zachód słońca, gdziekolwiek jakbyś nie patrzył, no to wtedy jest piękny, więc no, muzyka europejska, no, komponowana przez Chopina, czy Mozarta, Beethovena, wszystko jedno, a jak ktoś uważa, że piękne, to obojętnie jaka narodowość jest piękna. No, na tej zasadzie w Japonii są grupy, które lubią różne tańce ludowe, między innymi polskie, bo na przykład w Japonii jest towarzystwo polsko-japońskie i tam ludzie się zbierają, czasami takie eventy organizują, też stroje zbierają i tańczą się, uczą polonezy i tak dalej, nie? Ja kiedyś nawet słyszałem hymn polski śpiewany przez japoński chór. No więc no, ktoś uważał, że to jest bardzo fajne, bardzo ładne, no to przyjęło to po prostu, nie?
3: A czy z punktu widzenia mnie jako Polaka,
1: tak,
3: to taką refleksję i to właściwie dzisiaj jakby może ona się tak ukształtowała, że to trochę wygląda jak jakaś taka właśnie próba odtworzenia kultury, która nie istnieje i jakaś szczątkowa informacja pozostała o jakichś
1: zanika,
3: tam...
1: Zanika w Polsce, zanika. No właśnie, no i tak jak naczynia, to Bolesławca w Japonii to jest bardzo drogie i znane. No a w Polsce no mało kto ma. Prawda? Dlatego tutaj no, Japończycy no, uważali, że to jednocześnie mogą zapytać Japończycy, tak? Polaków, dlaczego wy nie tańczycie takiego pięknego tańca na przykład, nie?
3: No. To ciekawe, takie kulturowe, że tak powiem, mutacje, przemiany takie, które właśnie muszą okrążyć świat, jakaś informacja musi okrążyć, żeby wrócić i dopiero człowiek rozumie jakby wagę pewnych rzeczy.
1: To jest moim zdaniem, przerwę, ale to jest jakby owocem globalizacji i integracji międzynarodowej, nie? To dlatego moim zdaniem. Ktoś z kimś miał kontakt i przedstawił, pokazał, się podobało i tyle. Tak naprawdę.
3: Znaczy, to tak jest w sumie normalne, że my nieraz nie doceniamy czegoś, a dopiero w momencie, kiedy zobaczymy, że ktoś inny jakąś fascynację przeżywa tematem jakimś, to myślimy sobie, kurczę, coś w tym musi być widocznie. Ale to już tak kończąc jeszcze odnośnie tego Bolesławca, bo to trochę jest taki, to co pan powiedział, to właściwie jest znamienne, nawet jeśli chodzi o moje jakieś takie dorastanie do pewnych rzeczy, bo tak się tak się zdarzyło, że ja mam Bolesławca zestaw, ale na samym, bo jakby dostałem go w kolejnym, od pokolenia poprzedniego. Mhm. I na początku wydawało mi się to strasznie, jakby to powiedzieć, no nieciekawe. Nie czułem więzi taki. Patrzyłem
1: gdzie
3: na to.
1: Ta fascynacja, nie?
3: Ale teraz, a bo to jeśli ci, co znają, to wiedzą, że tam ta ozdoba, znaczy tam, no, przepraszam, jakiś mam już bełkotliwy tryb wieczorny. Ale w każdym razie ta funkcja ozdobna, ona jest tam taka minimalistyczna. Tam nie ma jakiegoś wielkiego pomysłu na ten estetyczny charakter. Ale przyznam szczerze, że ileś lat już korzystam i zżyłem się z tym po prostu. A te talerze takie siermierzne mogą się naczynia wydawać co po niektóre. Jeśli ktoś do tej pory jadł na jasnych, białych takich znaczy jasnych, białych.
1: Niebieskie, żerony.
3: Ale, no, a tutaj one są takie właśnie, że można myśleć sobie, kurczę, o co tu chodzi? Skąd ten taki fascynacja? Skąd to takie, nie wiem, wartościowanie tego?
1: No to jest coś podobnego, jak no, Azjacie podobają się Europejczykom, Europejczycy Azjatom. No to coś innego, inna fascynacja. No i to taka ciekawość, nie? No to jest źródło.
3: Ulicy jest zieleńsza, czy coś w tym stylu.
1: No właśnie, no w Japonii nie ma czegoś takiego jak strój tam krakowiaka, czy tam wiecie, no to nie ma, no więc coś...
0: Bo co do strojów, nie? To jest jeden dzień chyba latem, kiedy Japończycy wychodzą w swoich strojach ludowych, czyli mężczyźni w yukatach i kobiety w kimono, tak? Ja już zapomniałem, jak się nazywa, ale jest takie święto, tak? Latem.
1: Latem? Latem?
0: Latem albo wiosną, kiedy wychodzą.
1: To znaczy tak, właśnie, żeby się przejść. Yukata to jest po europejsku, z praktycznego punktu widzenia, to jest kimono, tyle że szlaflok. Więc yukata to się bierze, czy mężczyzna, to kobieta. Yukata to jest no często właśnie po kąpieli, wychodząc z łazienki, no to się ubierają. No więc to w takim stroju mogą wyjść jak najbardziej, bo tutaj nadaje się również też tak na chody tam pod wieczorkiem. I to latem to owszem noszą, wtedy kiedy idą oglądać fajerwerki. No,
0: jest takie święto, że właśnie wszyscy wychodzą?
1: Nie. Wszyscy wychodzą to albo na Nowy Rok do świątyni chodzą w tych kimonach, albo teraz to, które to było? Drugi, trzeci poniedziałek?
0: Właśnie ktoś mi napisał, że to się nazywa Tanabata Matsuri.
1: Nie, Tanabata Matsuri zgadza się, natomiast Tanabata Matsuri niekoniecznie wszyscy chodzą w yukatacznym kimono. Kimono to bardziej pasuje, znaczy ludzie chcą nadal, może nie wszyscy, ale dużo ludzi chcą nosić dzień dojrzałości. To jest, jak ja byłem w Japonii, to było 15 stycznia, a teraz nie powiem, nie dam głowy, ale albo drugi, albo trzeci poniedziałek, coś takiego jest dniem jakby do dorosłości, czyli jak ludzie kończą 20 lat, to wtedy no, tak świętują w ten sposób. No i to wtedy bardzo dużo młodych nosi te kimono. To oczywiście wypożyczone, bo te oryginalne są drogie, dlatego nikt nie kupuje tak naprawdę. Znaczy nikt tutaj to przynośny.
0: A właśnie jak to jest z tymi strażakami? Bo wiem, że są do dzisiaj jakieś tam patrole, że ubierają takie odblaskowe kamizelki. Taka tradycja jest, że chodzą i patrzą, czy nie ma pożaru.
1: Tak. No to często w lecie właśnie. To, co
0: jak się nazywa strażak w ogóle po japońsku? Zapomniałem na H jakoś.
1: Shobo, tak? Shobo.
0: Nie, jeszcze inny na H. Już zapomniałem. Nieważne, taki właśnie z latarnią, co chodził i tam patrzył.
1: To my też chodziliśmy, to znaczy to zawsze dzielnicowo zbiera się, dzieci się zbierają i razem chodzą. Zazwyczaj około 19:30, tak, tam gdzieś przez pół godziny do okolicy tam chodzimy i krzyczymy, że uważajcie na ogień i to. No i tak chodziliśmy. Takie patrole mieliśmy.
0: Takie fajne, że takie tradycje istnieją. A to muszę powiedzieć, że jest coś w tym, że Japończycy są Niemcy Azji. bo w Niemczech to jest dla mnie takie wielkie zdziwienie, że tutaj się właśnie kultywuje takie średniowieczne tradycje różne, dziwne. No i są jakieś tam parady średniowieczne i tak dalej, to wszystko jest kultywowane. No i widzę w Japonii tak samo te właśnie ci strażacy, bo w Europie to co najmniej dziwne by było dla nas, że ludzie po prostu, obywatele chodzą po ulicy i patrzą, czy nie ma pożaru, a w Japonii to cały czas obowiązuje.
1: Tak, bo tutaj... Tak.
3: Chciałbym się pożegnać, żeby też tak...
1: Bo to był zostawiony trochę. Więc tak czy inaczej... Tak czy inaczej myślę, że to z inności. No, dlatego tutaj no, im się podoba ten strój. No zresztą piękne, nie? Tutaj te krakowiaka i tego typu taniec, muzyka fajna. No i to się przyjęło po prostu. Komuś się podobało i się zbierało ludzi. No i tańczą. No nie tylko z Polski, tak? W takim razie z Indii. Jakieś tam z innej części świata. Na pewno tańczą też.
0: Nie? Adwokat jesteś?
2: No, adwokat jest. Chyba się pożegnał, ale miał problemy z przebiciem się, także żegnamy adwokata oficjalnie z anteny. Cześć, dzięki za telefon.
1: Dobrze.
0: No my też chyba już będziemy niebawem kończyć, bo to już późna godzina, nie?
2: Znaczy właśnie jeszcze mamy jeden telefon, Gumbal dzwoni.
0: Dobra.
2: Ostatni telefon i będziemy kończyli.
0: No.
1: Dobrze.
2: No, dobry wieczór, Gumbalu.
4: Dobry wieczór. Dobry wieczór. A ogólnie, ja tak przepraszam, że wejdę z mostu, a taka lekka trema i od razu mówię...
2: Jest chujowo, ale stabilnie.
4: Tak. Szczególnie jeżeli właśnie są tacy ludzie, którzy jednak sprawiają mi przyjemność, jak ich słucham. A także dzięki, że przyszedłeś, kurczę. A mógłbyś powtórzyć jeszcze raz swoje imię, tak żeby mi do głowy weszło, bo po prostu u mnie z pamięcią to jest dramat.
1: No to kto? Ja?
4: Tak.
1: Mam na imię Takayuki.
4: Takayuki, okej. Okay. Spróbuję zapamiętać. Ja mam na imię Paweł.
1: Dobrze, miło mi bardzo. No, od razu, zaraz wejdzie do internetu, sprawdzę, Takayuki, kto to jest.
4: Nie. Po prostu akurat powiem tak, Japonia to trochę mój konik, ale głównie dlatego, że po prostu zacząłem się tym interesować. No od razu powiem, że jest to trochę związane z pewną rzeczą, ale to może do niej za chwilę. Ja mam takie pierwsze pytanie.
2: To czemu mówisz o automatach z damską bielizną, tak?
4: oczywiście. A nie, tak serio, to mam takie bardzo proste pytanie, które mnie nurtuje, bo ja tego nigdzie w Europie nie widziałem, a często gdzieś to się przebija, gdzieś skakanie z mostu, często dzieci. To taki mały mostek, często woda jest płytka, tak to widzę bynajmniej, i dzieci skaczą z tego mostu i często widzę to, że tam jakieś rzeczy mówią albo próbują, jak to się mówi, że będą dorośli. Nie wiem dokładnie, jak to działa, dlatego mówię też, nie mam pojęcia. Czy coś takiego rzeczywiście jest?
1: No generalnie na całym świecie ludzie lubią skakać. No to więc bez wątpienia w Japonii też dzieci skaczą. Natomiast czy specjalnie jakieś z mostu?
4: To często takie małe mostki raczej, jak są przy takich dosłownie rzekach, ale takich malutkich wręcz powiedziałbym strumykach. Także coś takiego widziałem, no nie wiem, może po prostu gdzieś tam dzieci mają swoje własne tradycje, jak to się mówi.
1: No to takie, no pewnie w cudzysłowie ze swoją ekipą, po prostu tam idą się pobawić i pewnie, no na pewno na wszach to jak znajdą takie miejsce, to skaczą. To na pewno. Nie tyle z mostu, mostku, obojętnie. No lubią skakać, nie? Natomiast ja w życiu tak dosłownie skakanie nie w celu samobójstwa, a skakanie to dla radości, to widziałem raz w życiu, jak drużyna bejsbolowa z Osaki wygrała w turnieju całej Japonii, to fani po prostu tak oszaleli, że po prostu z mostu skakali. No oczywiście oni zostali złapani przez policję. W związku z tym w Japonii również panuje jakby zasada bezpieczeństwa, że nie skacz. Ale wiadomo, ludzie skaczą.

0: A czy są kapłani?
1: Tak. Znaczy to no są, ale bardziej chyba buddyzm jest. Nie shintoizm, tylko w buddyjskich świątyniach to raczej są. Chociaż nie powiem na pewno, bo tak jak wspomniałem, w świątyniach shintoistkich to istnieje Bóg, a w buddyjskich nie ma. W związku z tym, jak ktoś idzie na kapłan, że tak powiem, w tym sensie, nie? Czy to z Bogiem, czy bez Boga, jeżeli pójdzie do buddyjskiego świata, to oni określają wyjście z domu, czyli obojętnie, czy to mężczyzna, czy kobieta. Zresztą bardzo słynna pani kapłanka z tego buddyjskiego świata istnieje, bardzo ceniona osoba zresztą, jest kobietą. No i miała męża kiedyś. No i to takie rzeczy się dzieją, więc no, kobiety są i faceci.
0: No rozumiem.
1: A shintoistkich to nie powiem, bo się do końca nie znam.
0: No ja akurat trochę siedziałem w tym temacie, ale raczej z ciekawości nie szukałem raczej takich dogłębnych tematów, także...
1: Ale podejrzewam, że są kobiety też w świątyniach shintoistkich też, tak podejrzewam.
0: No to bardzo ciekawe. To jeszcze takie jedno pytanie na koniec, żeby tutaj nie przedłużać bardzo. Bo ja jestem, jak mówiłem, bardzo zaciekawiony Japonią. No tutaj przyznam się bez bicia, trochę zaczęło się to od anime, także pewnie, no nie wiem, czy będziesz z tego zadowolony. Wiem, że dużo Japończyków nie lubi jednak osób, tak słyszałem, które jednak przyjeżdżają tylko z tego powodu, ale nie, rzeczywiście mi się Japonia spodobała ogólnie jako kraj i jako miejsce takie. I tu mam pytanie, a raczej dwa. Pierwsze to takie, jeżeli miałbyś mi na przykład jakieś miejsce polecić w Japonii, jakie odwiedzić, to gdzie byś polecił?
1: Kyoto.
0: No to właśnie dużo osób też o tym mówiło, to widzę, że...
2: Właśnie nawet chyba zdjęcie z Kyoto wyświetla się na wideo, na audycji. Taka droga z bramkami drewnianymi, nie pamiętam jak to się nazywa.
1: No Kyoto jest specyficzne miasto. To jest taki japoński Kraków.
2: Ciekawe porównanie. No, myślę, że chyba jednak trochę bardziej rozbudowane. Kraków to w sumie poza rynkiem, czy coś tam jest.
1: Znaczy nie, dużo tych zabytków nie zostało w Kyoto.
2: Dokładnie. No, przez Japonię nie przewidało się chyba tyle wojen, co przez Polskę niszczących. Jeszcze jest takie pytanie z czata, bardzo ciekawe w sumie i chciałbym je zadać. Muszę w sumie je zadać.
1: Tak?
2: Jakąś cechę, jaką byś przeniósł z Polaków na Japończyków i z Japończyków na Polaków. Cechę charakteru.
1: Oj, to mam jedno. Nie wiem, dla Japończyków życzę, żeby więcej spontaniczności się nauczył od Polaków, a Polacy od Japończyków, żeby się nauczyli bardziej dyscypliny i organizacji.
3: O, to czyli jednak spontanicznością trochę brakuje.
2: Tą spontanicznością to mnie zaskoczyłeś, muszę ci powiedzieć.
1: To znaczy tak, na japońskich spotkaniach to często, znaczy biznesowych, to rozmowa z Polakami a Japończykami, to często można to zauważyć. Jest jeden temat, jeden cel, konkretny, wspólny dla Japończyków, zarówno dla Japończyków, jak i dla Polaków. Często w trakcie rozmowy, jak wykonać, jak dojść do tego celu, to często Polacy wychodzą z torów, rozgałęzią tematy i potem później, jak ktoś nie pilnuje, to później pod koniec spotkania nie wiadomo, o czym rozmawiamy.
2: Ale to się wpisuje w tą spontaniczność, czy...
1: Nie. Dlatego to jest z powodu braku umiejętności organizowania. Dlatego to chciałbym, żeby Polacy się nauczyli od Japończyków. Natomiast Japończycy z kolei, jeżeli oni już planują, to jeden element, jak pójdzie coś nie tak, to oni już nie wiedzą, co zrobić.

0: bliżej jakbym to określił, to tak. Stoimy w punkcie startowym i
1: na
0: widzimy
1: przykład Fukushima chociażby.
0: No, na przykład. I teraz widzimy cel. I teraz tak, Polacy idąc, znaczy chcąc osiągnąć ten cel, czyli tę metę, postawiają od siebie pierwszy krok. Obojętnie gdzie. I potem postawią pierwszy krok i potem od tego pierwszego kroku zobaczą, gdzie może być lepiej. I w ten sposób próbują zbliżyć jeszcze do tego celu. Natomiast Japończycy myślą to odwrotnie. Jeżeli tam jest cel, krok przed celem powinno być tam. I skoro tam jest przed ostatni krok, to przed tym krokiem musi być tu. I od końca zbliżają się do siebie. W ten sposób oni organizują całą trasę, więc oni już wiedzą, którędy mają wrócić do tego celu. Tak? I to jest umiejętność organizowania. Dlatego jeżeli postawiony jeden chociaż punkcik zniknie, to już Japończycy nie wiedzą, gdzie to było. A Polacy poradzimy sobie, jakoś będzie. I ten spontan. U Japończyków tego nie ma.
1: To taka ci powiem, że znowu kolejny przykład mówiący, że Japończycy są tacy Niemcy Azji. Wiecie, ale to słyszałem taką w ogóle historię, że jak się kończyła ta era, jak się to nazywała?
0: Heisei?
1: Heisei, tak jak był ten cesarz, który zaczął modernizować Japonię, tak?
0: No, Ashoka.
1: No. No i on wysłał podobno mędrców tam po całym świecie, żeby znaleźć kraj, który będzie najbardziej mentalnie podobny do Japonii, na którym się Japonia będzie wzorowała, industrializując. I podobno wybrali Niemcy. Tak, no, słyszałem historię.
0: No proszę. No czekamy, nie?
1: Podobno bardzo są, ale z tego co wiesz, ja poznałem, ile poznałem Japończyków, bo tam w Londynie trochę żyłem, zaadoptowali mnie trochę, bo z tego powodu, że z Japonką żyłem, to praktycznie samym Japończykami miałem do czynienia tam. I zostałem trochę tak zaadoptowany. Taki prawie Japończyk, tam jest z Polski. No i ich kultura, no ich spojrzenie na świat i tak dalej było tak bardzo niemieckie, z tego jak znam Niemców. Także no chyba Niemcy i Japończycy mają dużo wspólnego.
0: Być może.
1: Tak, i zresztą no tutaj Düsseldorf, w którym przemieszały się, bo tu mamy takie małe Tokio, nie wiem czy słyszałeś, że w Düsseldorfie tak, jest cała ulica, którą są tylko japońskie sklepy, księgarnie, hotele, wszystko japońskie. No tak, chyba ciekawe. 10 tysięcy żyje. Ja zapraszam cię serdecznie. Jak będę w Bydgoszczy, to ja cię zapraszam na piwo, a przyjedź kiedyś. Też cię zapraszam. Ja ci pokażę.
0: Dobrze.
1: No, także myślę, że te dwie mentalności są bardzo zbliżone. No, ale jednak kontakty Polaków i Japończyków są... Ja tu miałem wypisane, w ogóle już się zrobiło późno, to już nie będę drążył tych tematów. Ale kojarzysz Piłsudskiego, naszego marszałka?
0: Znaczy z posągów kojarzę.
1: No to jego brat był badaczem Ainów.
0: A tak, tak, to czytałem, no.
1: No, ja się żenił z jedną
0: Ainką,
1: tak. No i tam jego wnuk chyba żyje to dzisiaj. Się ma
0: a, widzisz. A czy Piłsudski jeszcze podobno był w Japonii, nie?
1: Też był i Dmowski też. I oni tam właściwie spotykali w Japonii tylko.
0: No.
1: No i nie wiem, czy wiesz, ale był tylko
2: ja
1: jeden...
2: Ja przepraszam, że się tak wtrącę, tak? Bo ja już się pożegnam tak samo trochę jak adwokat.
3: Dobra. Dzięki za telefon i cześć.
2: No, na razie,
0: ja pamiętałem cały czas. No,
2: cześć.
1: Ja się też tu tak rozgadałem strasznie. No, ale nie wiem, czy wiesz, zupełnie na koniec, jedynym krajem, któremu kiedykolwiek Polska wypowiedziała wojnę, to była Japonia. Ale to było spowodowane tam politycznymi względami, ale
3: nie, Japonia... Uważaj, musisz sprostać, nie jedynym krajem, jakiemu Polska wypowiedziała wojnę, bo wojen Polska wypowiedziała sporo, rozbiorach.
1: W II wojnie światowej. No,
3: bo tak. Ogólnie po rozbiorach w XX wieku.
1: Tak, ale Japonia podobno tego nie przyjęła, wypowiedzenia powiedziała... No, nie przyjmujemy, bo to bez sensu. To
3: Polska chyba nie miała nawet żadnego okrętu wtedy.
0: Nie wiem, czy mam się śmiać, czy co współczuć, czy co.
3: Nie wiem, dla nas też to jest żałosne w sobie.
1: No ale taka jest polityka, czasem jest żałosna.
3: To jest taka polityka i zobowiązania sojusznicze.
0: No, fakt, że Niemcy, Japonia tam sojusznikami byli, nie? No to...
1: No, to kiedyś czytałem jakiś właśnie ten Niemca, bo tam Niemcy mieli jakąś bazę gdzieś tam w Birmie, którą wynajęła im Japonia, tam długa historia i właśnie były wspomnienia tego Niemca z jednej strony w książce, a z drugiej Japończyka, który tam służył, ale oni się nie lubili.
0: Dał się ciszna, różne to były historie.
1: No. Dobra, to nie będziemy cię zabierać nocy, bo pewnie rano trzeba do roboty, chociaż ty uczysz, a podobno znowu lockdown w Polsce. Wszystko zamknięte.
0: Dzisiaj ogłoszono od 20 podobno ma być, nie?
1: No ale patrz, to jaka odwrotność, bo akurat w Niemczech wszystko otworzono teraz, znaczy no, wszystko zaczęto otwierać, a w Polsce wszystko zaczęto zamykać.
0: No właśnie. Znaczy w ogóle tam widzę taką różnicę w sprawie, znaczy na koniec chciałem powiedzieć o masce, nie, generalnie, bo tutaj w Polsce często słyszę, ale przecież maska to w ogóle nie chroni, że coś tam, coś tam. No dobra, ale na przykład nie wiem, czy wiecie, że w Japonii to Japończycy lato, zima, bardzo dużo ludzi nosi maskę. I tutaj w Polsce to tak powiedzieli, że nawet politycy powiedzieli, że a, to jest kultura, z kultury tak wynika. Nie, jaka kultura? Oczywiście, owszem, przed smogiem, chroniąc właśnie od smogu, tak, no to noszą maskę, ale na przykład zimą, to oni no, nie noszą maski po to, żeby siebie chronić, tylko żeby nie zarazić nikogo. Jakby co? Przecież oczywiście, że maska do końca może nie chroni, ale przez maskę ciebie nie pluje, no nie?
1: No, to w ogóle po moje pierwsze zdziwienie, jak byłem w Szymizu, zaczynałem pracę, no. Że przychodzili niektórzy Japończycy w maskach.
3: O co no, chodzi? Ja miałem dokładnie podobne doświadczenie, co ty, Błażej. No, ale coś w tym jednak jest. W Polsce jest taka kultura, że chory czy zdrowy do roboty musisz iść. Chociaż może to się teraz trochę zmienia i ludzie zaczynają korzystać ze zwolnień. Natomiast w Japonii chyba to jest kompletnie nietolerowane, branie zwolnień, prawda?
0: Tak, jak no tak, no, poza tym nie, mówię o mentalności, nie, że my Japończycy no myślimy o innych, tak, żebym nie spowodował, tak, innych nieszczęścia, nie? Więc jeżeli ja będę chory, przeziębiony, mam katar, kaszel i tak dalej, no to ja bez maski bym się czuł strasznie głupio, żeby kichnąć albo kaszleć, nie? To w ten sposób przecież rozprzestrzeniam te zarazki. Dlatego też noszą maski. Nie po to, żeby siebie chronić, tylko innych chronić. I ta mentalność musi rosnąć jeszcze w Polsce. To.
1: A to ci powiem, powiem ci taka to już parę razy. Właśnie od początku tej całej pandemii, o ile ja tam byłem związany z Japonią i jej kulturą przez moje dziewczyny, i moją żonę byłem zresztą, zawsze to powtarzałem, te wszystkie takie, wiesz, krzyki o maski, kaganiec i tak dalej. Ja mówię, w Azji to jest normalne.
0: No tak.
1: Jak najbardziej normalne i to nie jest żadne odkrywanie Ameryki.
3: No, w temacie masek, furiat na antenie, możemy spodziewać się awantury.
0: Ale
4: nie. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
1: Dobra, to ja może tutaj
0: zastąpić. Ja chciałem tylko skończyć, bo o dziwo ta maska w ogóle w Japonii i to pochodzi z Europy, po Hiszpance.
4: Nie, w porządku.
1: Taka, to tylko takie na marginesie powiem, furia dzwoni i może być różnie, także no bo taki
4: nie.
1: Słuchacz.
4: Akurat jest spoko, wiesz, nie
3: dzwonię. Trochę ksenofobiczne, ale to...
1: No, tak, taka spokojnie.
4: No dokładnie, bywa różnie. Nie, jak teraz coś tam powiedzieliście o tych pociągach i jakichś tam, wiecie co? Ja miałem tak w latach 90. Moja mama pracowała jako lekarz gdzieś tam, prawda, w kolejowym szpitalu, więc my wszyscy, cała rodzina miała pewne takie tak zwane legitymacje kolejowe, rozumiesz? Mhm. Moja mama miała zielone, my mieliśmy czarne. I wyobraź sobie, że przez cały czas mogliśmy sobie po całej Polsce pociągami jeździć, gdzie chcemy, za darmo, gdzie chcemy. No tak, ale oczywiście też się zdarzyła pewna historia, no bo coś tam było już tam komuś tam, nie wiem, czy już mnie lub bratu doszedł koniec tego, tej całej legitymacji. No i bo niesamowicie, no bo to, nie wiem, ja wam powiem, że bardzo świetnie wspominam te wszystkie pociągi. Nie teraz te, które są z tymi kamerami, gdzie trzeba siedzieć. Po prostu, no chyba jeszcze są. Te po prostu te takie sześcioosobowe, tam trzyosobowe w pierwszej klasie lub te sześcioosobowe z zamykanymi drzwiami, no myślę, że jakieś tam jeszcze zostały.
0: Są.
4: Lera wiele, a teraz są, naprawdę
3: Furiat,
4: są.
3: Furiat, czy ty przypadkiem audycji nie pomyliłeś?
4: Dlaczego?
3: No bo to nie jest młodego kolejarza audycja.
4: Nie, być może, ale nie, coś tak mi się skojarzyło, wiesz. No, mhm. Chciałem powiedzieć taką historię, taką anegdotę, że wiesz.
1: Zmorawiać no. Ten...
3: No, dziękujemy, Furiat, że się podzieliłeś z nami swoją anegdotą. Bardzo interesująca była, ale chyba już powoli będziemy kończyli.
1: Właśnie, sorry, taka na koniec za...
0: Nie, spoko.
1: Słuchacz troszeczkę ten był... Że tak no, powiem, znaczy, przesadził z tymi napojami sake.
4: Halo, nie bardzo rozumiem, czy jakiś ham był, czy nie?
3: Ale kto był ham?
4: No właśnie ty, jesteś hamem, czy nie jesteś hamem?
3: Ale co, hamskiego powiedziałem.
4: Dlaczego nie pozwolisz mi czegoś powiedzieć?
3: No przecież powiedziałem, czy ci przerywałem w jakiś sposób?
4: Wiesz co... żegnam ciebie i powiem ci, jednak jesteś hamem. Jesteś hamem, no i takim zostaniesz.
1: Smora.
3: No trudno, no. Hamem się urodziłem, hamem jestem i hamem zdechnę.
4: Ham zostaniesz.
1: Dobra, sorry.
0: Dobra, taka. To mogę dalej?
1: Tak, nie, sorry taka, bo tutaj był słuchacz troszeczkę chyba za bardzo się przejął audycją i chyba przesadził sakę.
3: Nie, no po prostu chyba się i tak musieliśmy, zbliżamy ku końcowi.
0: Okej, rozumiem.
3: Natomiast...
0: Nie, chodzi o to, że tak, taka różnica, że no, po Hiszpance z Europy przyszła ta maska, w Japonii dalej ciągnie tą tradycję, a Europy zaniknęła. To jest takie ciekawe, nie? No. Japończycy zaczęli nosić maskę, bo była Hiszpanka w Europie, więc maska przejechała.
1: Nawet nie słyszałem, że nosili.
3: Ja to w ogóle nie wiedziałem, że Hiszpanka dotarła do Azji.
0: Nie, chodzi o to, że tak, Hiszpanka była, dlatego stąd moda na maskę zaczęła się w Japonii też. I teraz w Japonii jeszcze noszą maski do dziś, a w Europie po Hiszpance przestali nosić maskę. No i to jest ciekawa, nie? Ciekawość.
1: No, a teraz w ogóle maska to jest taki symbol, że zgadzam się z rządem. No,
0: no dobra, no i to tak, to tyle chciałem powiedzieć generalnie, jeżeli chodzi o maskę.
1: Tak, a w ogóle wielkie dzięki, że w ogóle się zgodziłeś i poświęciłeś sobie cenny czas. Ja, w szczególności, że jest dosyć późno.
0: No, jest późno.
1: No, bo nie się nie wyspisz, zresztą ja też jak każdy dzień, dlatego to się nazywa Nocne Radio. Miło mi było strasznie odnowić znajomość i mam nadzieję, że jak będę niebawem w Bydgoszczy odwiedzać mamy, to cię na piwo wyciągnę.
0: Oczywiście.
1: Piwo nadal pijesz.
0: No, piję. Czasem.
1: To bardzo dobrze, ja też czasem. No. Czasem. Także możemy wyjść, porozmawiać o starych dobrych czasach. Wielkie dzięki, że przyszedłeś, poświęciłeś czas.
0: Dzięki.
1: Widzę, że tutaj wielu słuchaczy w ogóle zafascynowanych, że no, Japończyk zadzwonił, ale w ogóle ty jesteś jak Polak, nie? Rozmawiasz.
0: Za długo już jestem w Polsce.
3: A czujesz się bardziej Polakiem czy Japończykiem? Jak to wygląda?
0: Często pytają. I tak, czuję. No trudno, dlatego trudno jest dla mnie na to pytanie odpowiedzieć generalnie, nie? Bo czuję się...
3: Wychowany po japońsku, ale... zaadoptowany w Polsce.
0: No. Ludźmi jesteśmy.
3: No to fajna konkluzja na sam koniec.
1: Dobra, taka to wielkie dzięki ci i życzę ci miłej nocy, jak to się mówi.
0: Wzajemnie.
3: Ja również dziękuję ze swojej strony, dziękuję też słuchaczom.
1: A to ten, czyli do zobaczenia.
0: Matane.
1: Dobra, już mój japoński tak się zamyka, ale w ogóle japoński mi o wiele łatwiej wchodził niż chiński, muszę powiedzieć.
0: No dużo samogłosek mamy.
1: No i jakoś nie ma tych durnych tonów.
0: No, jak chiński, nie?
1: No, także mi japoński o wiele łatwiej. Jeszcze o wiele więcej pamiętam z japońskiego niż się uczę teraz chińskiego. Także.
0: O, to jest do uwierzenia.
1: No, także dżene, a to dne i...
0: Zamatane. No to trzymajcie
1: się. Do zobaczenia się. Może w Bydgoszczy. I dzięki ci za audycję. Dzięki. Trzymaj się. Hej.
3: No więc kończymy. To była audycja Lewym Okiem. Zenon Błażej i nasz gość z Japonii. Zacny, wspaniały, cudowny. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: To mnie nie rozłączaj.

0: I jak w każdy poniedziałeczek o 21:00 witamy was kaszląco, churchlająco. Żartuję, ja jestem zdrowy, a ty?
1: Ja czuję się doskonale. No wiesz, tutaj można w tym momencie dostać jakiś wyrok za stworzenie zagrożenia epidemiologicznego. Już widziałem, takie sytuacje się pojawiały, więc ostrożnie z tym rozsyłaniem dobrobytu, co w ogóle jest, czuję się strasznie nieuczciwie, tak? Aż sobie dzisiaj sprawdziłem, dobrobyt w Polsce pojawił się 4 marca, dzisiaj mamy 30 marca i się okazuje, że za parę dni dobrobyt będzie miał więcej subskrybentów niż nocne radio przez te wszystkie lata.
0: No, tak, staramy się z humorem podchodzić do wszystkiego. Ponoć humor się mocno przyczynił, kabarety, w szczególności do zwalczenia tego, co niektórzy też nazywają chorobą najstraszniejszą, która dręczy tą cywilizację. Mam na myśli komunizm. No, więc może przeciwko wirusowi też humor coś pomoże. No, na pewno człowiek, który jest zadowolony, uśmiechnięty, to ma większą odporność, bo taki przygnębiony, tak mi się kojarzy, ja to tak naczuję, tak po szursku, że mnie tak się kojarzy, że jak człowiek jest taki uśmiechnięty, to ma więcej siły, krzepy i większą odporność, jak taki zestresowany. No mówi się, że stres obniża odporność. No, panie, kurde.
1: Stres zdecydowanie tak, ale nie jestem pewien, czy właśnie jakieś takie głupkowate śmianie się tutaj miałoby jakiś duży wpływ, chociaż z drugiej strony ktoś, kto się uśmiecha, tak, ktoś, kto bardziej pracuje tymi swoimi płucami, więc taki najtańszy respirator, takie wiesz, dowcipy. To może w ten sposób przydać naszym kochanym słuchaczom.
0: A czy da się zrobić respirator w domu ze starej reklamówki sznurka?
1: Odkurzacza.
0: Przepychacza do kibla.
1: O Jezu.
0: Musisz sobie sam tak pompować tym przepychaczem. Tak. No to ręka się zmęczy szybko. Albo można drugą wtedy.
1: Wydaje mi się, że na odkurzaczu spokojnie można by był jakiś taki, wiesz, wziąć kierunkowskaz od Ursusa, połączyć to z silnikiem odkurzacza i żeby, wiesz, tak się uruchamiał i wyłączał. Chociaż to chyba też musi ten respirator wyciągać, ta rura by się musiała jakoś, wiesz, w dwie strony powoli przełączać. Można by było się zastanowić. No zresztą są tam jakieś projekty drukarek 3D, więc tak trochę jak w Apollo 13, a to teraz ludzie z 14 kg makaronu i 21 paczek papieru toaletowego będą próbowali zrobić respirator.
0: I koleżanki, ale to... bo cześć koledzy i koleżanki. Ja myślałem, że z koleżanki respirator można też by zrobić. No jak się całujesz z koleżanką, to ona może też tak... albo coś. Ale to dobry pomysł. Trzeba by tylko tak zrobić, żeby odkurzacz się sam przełączał co chwilę, raz na dmuchanie, raz na wciąganie.
1: Z jednej strony odkurzacz dmucha, a z drugiej ciągnie, więc to można by było jakimś takim zaworem zrobić.
0: A propos tego ciągnięcia, to niechcący mi się świnka Pepa uruchomiła przed nocnym markiem, bo tutaj wyciszam, przełączam i pierwsze co wykrzyknęła to: jestem lodziarką! Tak mi się skojarzyło, to jakieś dziwne klimaty się robią. Ciągle ta świnka Pepa nas prześladuje. Może by oskarżyć jakiś pozew. Świnka Pepa nas prześladuje, molestuje. I jeszcze z prośności, o lodziarka, świnka Pepa, no... Nie wiem,
1: mi się wydaje, że tutaj, ponieważ w nocnym radiu dość często pojawiają się różnego rodzaju tematy spiskowe, właśnie jakieś takie rzeczy niewyjaśnione, też rozmowy na różne takie tematy ezoteryczno, może nawet mniej ezoteryczne, ale religijno, jakieś tam paranaukowe i tak dalej, i zauważ, że to samo się pojawiło też na różnych innych kanałach, tak, u NK-go ostatnio widzieliśmy też świnkę Pepe w polecanych, może po prostu jest to jakaś taka zorganizowana akcja, która ma na celu ośmieszyć kanały, które mówią prawdę, bo sobie wyobraź, że opowiadasz jakąś historię o zamachu smoleńskim, czy tam zamachu 9-11, czy o jakichś morderstwach, jakichś tajnych, nie wiem, laboratoriach, a obok się pokazuje tam świnka Pepa, lisek myje ręce, no i jak tutaj poważnie potraktować taki materiał?
0: I jeszcze chyba może coś, może podsunęliśmy pomysł, bo chcieliśmy zrobić takie przerywniki reklamowe, że ktoś coś tam sobie gada, a tu nocne radio. Nie, słuchajcie tej głupot! No to oni może od nas podchwycili. Ktoś sobie słucha nocnego radia, no, nagle mu się włącza świnka Pepa i też coś tam wykrzykuje. Ale jesteście głupiutcy! Ja wam powiem, jak jest naprawdę! I tata świnka tam coś tłumaczy i to wtedy jest odciąganie od nocnego radia na rzecz mądrości serwowanych przez świnkę Pepe. No, to jest dziwna bajka, bo ona jakoś tam budzi sympatię u dorosłych, z tego co słyszałem, że dorośli chętnie puszczają to dzieciom, no to też im coś tam odpowiada ta zmutowana dziwna świnia, która ma oczy z jednej strony straszny mutant w ogóle.
1: No, wiadomo, że dzieci trochę inaczej widzą świat, a to, no wiesz, no to są opowieści tak naprawdę bardzo proste, tak? Takie teletubisie, tylko mniej psychodeliczne. Jak się, nie wiem, wsłuchasz, to kurde, naprawdę, niedługo chyba obejrzę sobie cały sezon Świnki Pepy i zrobię poważną analizę. Tak jak kiedyś obejrzałem wszystkie sezony My Little Pony, Przyjaźń to magia i naprawdę nie rozumiem, czym ludzie się zachwycają. Dobra, wiem, naprawdę, to jest fantastyczna bajka, świetna, idealna wręcz, można powiedzieć. Wracając do Świnki Pepy, jest to bardzo prosty przekaz, tak? I rodzic tam, wiesz, jakoś sobie obejrzawszy jeden kawałek, to tak naprawdę ma tę świadomość, że może bezpiecznie włączyć tę świnkę Pepe i po prostu się, wiesz, wyłączyć, nie obserwować tego razem z dzieckiem, bo to jest zbyt proste, żeby tam puścić jakiś właśnie chamski podprogowy sygnał, chociaż podejrzewam, że znaleźli się już foliarze, którzy doszukali się symboliki iluminatów w śwince Pepe, aż sprawdzę.
0: A ja może wrzucę szybciutko łańcuszek, który się pojawił z naszego czata. Izrael bez śmierci przez koronawirusa. Udało się wyleczyć wirusa C19 lub usunąć go. Informacje pochodzą z Izraela, że ten wirus nie spowodował żadnej śmierci. Przepis jest prosty. Cytryna, wodorowęglan, soda oczyszczona. Odsłonić.
2: Dzięki za wrzucenie audycji do premium 10 zł.
0: Donajcik od Glena, który pisze: dzięki za wrzucenie audycji do premium. No to fajnie, fajnie. Tu Zenon przyłożył swojego palca, dobra, no do tego. I powrzucał. To od razu tak raźniej, jak ktoś tu to coś powrzuca też, no. A taka mroczna plansza, kurczę, tak przygotowałem dzisiaj, popatrz. Nie wiem czy trafiłem. Tutaj jest drut kolczasty. Za tym drutem kolczastym rodzina smutna idzie w maskach. Graffiti już na temat koronawirusa. Całują się w maskach. Żołnierz z Umbrella Corporation.
1: Ja pamiętam właśnie, była kiedyś to sam opowiadałeś, że właśnie się pojawiła teoria spiskowa, że to laboratorium w Wuhan miało podobne logo, no ale różne ciekawostki się pojawiają. Z tym Izraelem to też jest dość zabawne, bo wystarczy tak sobie na szybko spojrzeć na statystyki, że jednak ludzie tam umierali, ale to pewnie ci, którzy nie pili tego z soku z czegoś tam.
0: Ale był jakiś taki news, że naukowcy odkryli, że faktycznie duże ilości witaminy C tutaj jakoś pomagają. Ja mam też, no nie wiem, ty się temu przyglądałeś, bo może faktycznie teraz tak jest. My się śmiejemy, a może w przypadku tego wirusa on bardzo nienawidzi witaminy C. Pan Bóg na przykład bardzo nie lubi słonego, kiszonego nie lubi, tak z Biblii wyczytałem, lubi, bardzo jest mu miły zapach smażonego mięcha. No ale to co się dziwić, no każdy lubi tam grill, kiełbaska, to bardzo ładnie pachnie. Już nie pamiętam właśnie, czy Pan Bóg nie lubił słonego, słodkiego, kiszonego, czegoś z tego nie
1: ja lubił. Pierdolę, to ja go łatwiej ubrać niż nakarmić.
0: No.
1: Prawda, ciężko z takim Bogiem w domu, nie? Jeszcze zachowuje się jak rozwydrzony nastolatek, ma gorszy dzień, to tam zabije 50 dzieci, albo nie wiem, tam wytruje wszystkich pierworodnych w Egipcie, bo akurat taki ma humorek, tutaj wiesz, a przyjedzie teściowa na obiad, chcesz go wyciągnąć do restauracji, no nie da się, bo tutaj tego nie lubi, tutaj groszek mu się nie podoba, kartofelki to też powinny być z wody, a nie podsmażane, tutaj zero okrasy, na tym to w ogóle nie, no to kurde, bez sensu tak w ogóle.
0: Appetizer. by twój mały niejadek zjadł nawet gówno. I koniec reklamy. Nocne radio z powrotem gra.
3: Tak, ale wracając do tej witaminy C, to słuchajcie, no przede wszystkim na całym świecie ludzie próbują rozwiązać problem dobrobytu, każdy według swoich oczywiście możliwości. Jedni będą leczyli modlitwą, w Indiach się było zalecenie, żeby stosować homeopatię. Gdzieś faktycznie są pomysły, żeby ładować tę witaminę C, która no teoretycznie w momencie, kiedy jesteśmy przeziębieni, tak, no to tam powiedzmy jest pewna kontrowersja, tak? Bo nie zostało to jakoś tam, wiesz, super udowodnione, ale wiesz, to, że ktoś nagle stosuje, zaczął stosować, bo są takie przypadki, tak? One są potwierdzone, że gdzieś w różnych miejscach na świecie zaczęto próbować, tak? Tylko, że no i tyle, no i zaczęto próbować. Jakby ktoś zaczął dostawać suche pierdy z octem i to nikt by nagle nie stwierdził, że słuchajcie, stosujmy to, bo oni też stosują. No chodzi tutaj o skuteczność, a tej skuteczności no niestety nie ma.
0: Ale jest news. Lekarz z Nowego Jorku wskazuje skuteczny lek na tego COVID-19. 19?
3: To zostało przypowiedziane. Tak, bardzo długo pracowaliśmy tutaj w software house Big Pharma. No i właśnie niestety z powodu epidemii COVID-19 premiera COVID-20 zostanie opóźniona trochę. Ale też najpierw zostanie wypuszczony na chiński rynek.
0: Wirus potrzeba 19 niszczy radio, przejmuje i no to zostało przepowiedziane. Może następna epidemia będzie jakiś COVID-44, teraz mamy 19, cholera. Władimir Zelenko wystosował list otwarty, w którym zapewnił, że pomógł setkom pacjentów pokonać tego wirusa. I miał z tym się zwrócić do samego Donalda Trumpa.
3: O Boże, to się dobrali.
0: I to jest z O2 akurat, z portalu. Doktor oferuje swój autorski lek za cenę $20, 80 zł. Ja ci wkleję tego newsa.
3: No już widzę. Tutaj ten przeciwmalaryczny. No dobra, no okej, okay. Być może coś pomaga, tak? No warto to oczywiście weryfikować. No przynajmniej jest to coś, co działa w przypadku malarii, tak? No jakiś mechanizm działania poznany ma, a nie jest taką, kurde, super witaminą C, która, jeżeli nie wiesz, co zrobić, to weź sobie dużej ilości witaminy C i będzie w ogóle wszystko super, powiem ci, okej, cool.
0: Ale w komentarzach już rozgorzała dyskusja pod tym artykułem, że wygląd tego pana nie budzi zaufania wśród Polaków. I to jest na pewno jakiś oszust, bo...
3: To jest właśnie... Trochę nie dowierzam, że komuś mogło przyjść do głowy, że no tutaj, kurde, gdyby zobaczył, jak wyglądają naukowcy, dzięki którym mają internet, komputery, jakiekolwiek leki, z których korzystają, no to on nie jest podobny do Jerzego Zięby, to ja mu nie mogę ufać.
0: Ale faktycznie Jerzy Zięba ma taką szczerą twarz zawsze i on się dużo śmieje i takim głosem zawsze mówi, przyjemnym takim... Właśnie, on wzbudza moje zaufanie, a ten to tak nie za bardzo. Ja tu, nie, no wrzuciłem wam na ekran, powiedzcie, czy ten człowiek wzbudza wasze zaufanie u was jako u Polaków?
3: Jeszcze jak? A, u Polaków, to sorry.
0: No nie. Ale słyszałem, że złapano, jak już jesteśmy w temacie, jakiegoś Polaka, co się podszywał pod rabina. I nie mogłem tego newsa znaleźć. Może Zenon zadzwoni, bo on tam gdzieś takie wynajduje często rzeczy. Chyba tego newsa też gdzieś tam wrzucał. I pisze, że wygląda jak Błażej, ten co widzicie go na ekranie. No nie wiem. I ogon konia też od razu, Błażej. Błażej tak wygląda? No co wy? Błażej to bardziej mi się, jak go widziałem na zdjęciach, to on wyglądał jak Che Guevara bardziej, albo jakiś, no... Tak.
3: Ale wiesz co, na YouTubie można go było zobaczyć, jak tam gdzieś tam z kimś tam coś tam robił, nie pamiętam już co to było, ale to tak, jak najbardziej tak, tutaj tylko czapeczkę odpowiednią, tak, jakieś pejsiki i wypisz, wymaluj. No właśnie, tego O tym rabinie też mi gdzieś się mignął news, tylko że teraz jedyne co znajduję, to jest jakaś historia z 2016 roku. Widziałem, Zenek tutaj wspominał o tej historii na czacie krótko przed naszym wejściem, więc być może wie więcej coś na ten temat. No ale faktycznie nie udało mi się tego znaleźć. Być może się okazało, że to wcale nie był przyszywany rabin, albo zdemaskowali jakiegoś takiego, wiesz, nie wiem, polskiego agenta infiltrującego, robiącego kontrwywiad do Mossadu siedzącego w Polsce.
0: Ale to jest dziwne, bo szukałem na różnych portalach, które zwiedzam, i szukałem tego newsa i go nie znalazłem. Wygląda tak jakby został wykasowany. Ale za to, jak wpisałem na Google odpowiednią frazę, to pojawiło mi się całkiem sporo artykułów na temat Polaków, co się podszywali pod rabina, i nie tylko Polaków. Widać, jest to popularny taki sposób na podszywanie się. No bo czy ktoś słyszał, że podszywał się za Polaka? No to nikt się nie podszywa pod Polaka, ale inni pod rabinów często. W ogóle czytałem przed chwilą właśnie o jakimś rabinie, który, znaczy o pseudo-rabinie, który wszystkich oszukał, był zapraszany na jakieś uroczystości, gdzie się wypowiadał jako znawca od judaizmu, gdzieś tam tu go do kościoła, tu go na mszę katolicką, tu do polityki gdzieś tam, tu jakieś wystąpienia, referaty wygłasza, i dopiero tak po długim czasie się skapnięto, że to nie jest prawdziwy Żyd.
3: No, ale wiesz, ale tutaj można zawsze, może niekoniecznie tutaj chodzi o to, czy to jest Żyd, czy nie Żyd, tylko raczej o to chodzi, że jest to osoba w pewien sposób duchowna, która jest w polskim prawie chroniona, ma dodatkowe przywileje. Teraz właśnie przy okazji zmian ustaw się okazuje, że jeżeli jesteś duchownym, no to wtedy masz automatyczne zwolnienie z opłaty na ZUS i tak dalej, bo z żywota twojego jest ZUS. A jeżeli jesteś przedsiębiorcą, to musisz tam, wiesz, złożyć milion wniosków. A nie daj Boże jeszcze, jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zatrudniasz powiedzmy 15 osób, to żeby być teraz trochę uprzywilejowanym i dostać coś od rządu, no to musisz najpierw wypierdolić 6 osób na zbity pysk, ponieważ możesz mieć maksimum 9 osób zatrudnionych, żeby z tego skorzystać. Więc bardzo proste. Więc może właśnie o to chodzi, a że Żyd, no to kurde, no kto by nie chciał być Żydem?
0: Gdybyś, no, nie wiem, czy bym chciał. No... W każdym razie my tu sobie śmichy chichy, ale ja spodziewam się w związku z kryzysem gospodarczym i z powodu tego, że wielu ludzi, przedsiębiorców straci całkowicie albo płynność finansową, albo zbankrutuje. No samobójstw, fala samobójstw, tak wieszczę, jako taki tutaj krawcowski wieszcz. I no tak trochę mi szkoda ludzi w ogóle, nie? Wyobraź sobie, że inwestujesz, starasz się, tyrasz 24 na dobę, zero snu, i potem pach, i nie ma.
3: Znaczy, wiesz, jeżeli faktycznie inwestujesz, starasz się, robisz tutaj jakąś taką większą robotę, no to nie jest tak, że żyjesz z dnia na dzień, tak? I nie jest tak, że twoje być albo nie być zależy tylko i wyłącznie od tego, czy dostaniesz pensję, tak? No okej, wiadomo, że Polacy nie są znani z tego, że mają oszczędności. No ale no to też no to jest tak trochę jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz, i w tym momencie widzimy, co się dzieje, kiedy tak jakaś pomoc, socjalistyczna pomoc rządowa by była tutaj bardzo przez wielu ludzi pożądana, a tak naprawdę są przepychanki, są, wiesz, wszystko będzie czekało, tutaj jeszcze jakieś dodatkowe zmiany pod dywan zamiecione, żeby było wiadomo, że na pewno to się rozpieprzy w Senacie i żeby to będzie trwało jeszcze dłużej. Także państwo opiekuńcze no nie istnieje, państwo opiekuńcze się opiekuje tylko tymi, którzy zasiadają na wysokich stołkach, i opiekuje się tylko i wyłącznie nimi. No a niestety polski naród no, musi to odczuć na własnej skórze po raz kolejny, że w momencie, kiedy dochodzi do jakiegoś zagrożenia, no to musi liczyć na siebie.
0: No niestety. Cierp ciało, jakżeś chciało. Takie powiedzonko jest. Artykuł taki bardzo ostry Karoliny Lewickiej na portalu Lisa jest, i dobrze napisała, że rządzący zachowują się jak bandyci, opozycja jak dzieci i zostaliśmy sami. I no, wymieniane są tutaj różne grzechy polityków, że nieprzygotowani, że roztrwonili kasę na socjal i teraz nie ma tych pieniędzy, kiedy faktycznie by się przydały, kiedy warto by mieć jakieś zaskórniaki, że obecna władza tylko do tego, żeby zachować swoje przywileje, władzę właśnie i po trupach do celu.
3: Zobaczysz, krawiec, to będą wybory, których nikt nie przeżył.
0: No, Duda cały czas przekonuje, że jest coraz lepiej, że super, fajnie. Kaczyński sobie żartuje, że jest wesoło w Sejmie i tylko DJ-a brakuje i dziennikarka mu tutaj pisze, że może by tak dorosnął w trybie natychmiastowym, bo by się przydało, żeby ten złowrogi Bobas, tak można go nazywać, złowrogi Bobas, bo ma taką buźkę, nie? Taką
3: no w sumie,
0: taką
3: no.
0: Starczo-bobasowatą taką i tak się zachowuje i też tak mówi jakoś, tak właśnie, ja, my tu zrobimy.
3: A może tak naprawdę Polską trzęsie jakiś tam wnuk prawdziwego Kaczyńskiego, który, nie wiem, teraz leży gdzieś chory pod respiratorem, a ten się, wiesz, tutaj sobie postarzał troszkę, jakąś maskę zrobił albo, nie wiem, jakąś taką operację plastyczną postarzającą przeszedł i wiesz, i tak naprawdę rządzi nami 5-letnie dziecko.
0: No to by się mogło zgadzać. Wymieniane są tu różne kłamstwa, na przykład premiera, który twierdzi, że Unia nie dała ani eurocenta, a ponoć dała, że procent chorych spada, jak rośnie, to z kolei pan Prezio. No i tu nazywa bandytami, to tak ostro, ale to by się zgadzało. W zasadzie, no, opozycji też się dostało. To, że sobie tam zamiast coś robić, to sobie pstrykają selfie w maseczkach i podkładają ewentualnie świnie tym, od których chcą coś ugrać. Tam PSL chce przejąć od PO trochę, tam lewica od PSL-u i tam sobie, wiesz, podkładają świnki jakieś, peppy. No i tak, to żałosny obraz trochę się jawi tego naszego państwa z kartonu. Cały czas, pod każdym względem. Wiem, że ty się nie do końca pewnie zgodzisz, bo nawet mówiłeś, że Polska sobie poradziła. To jakaś propaganda sukcesu tutaj w nocnym radio ze strony wirusa 19.
3: Gdzie mówiłem, że Polska sobie poradziła?
0: Coś zachwalałeś tak troszkę, że nie jest tak dobrze, całkiem nieźle.
3: To znaczy, no nie jest tragicznie, tak? No bo też mamy trochę inną kulturę, tak? Nie przytulamy się nie witamy się przytulając, jak to jest choćby popularne we Włoszech, tak? Jakieś właśnie bardziej zdecydowane akcje ze strony rządzących były przeprowadzane. No jak się okazuje, to jednak, wiesz, jednak w dalszym ciągu jest cyrk, jednak te posłowie mają śmieszne, super filtrujące maseczki, z których nie potrafią korzystać, tak? Dostałem rękawiczki, gdzie Suski jedną zgubił, drugą popsuł i z taką pękniętą na palcu rękawiczką się bawił telefonem podczas posiedzenia Sejmu. W końcu jutro mają zostać ogłoszone jakieś jeszcze kolejne obostrzenia i to nie jest tam jakoś tam powiedziane gdzieś na boku, tylko to jest oficjalna informacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że jutro pojawią się kolejne obostrzenia. No z trzeciej strony jeszcze mamy durny naród, który w sobotę, kiedy się zrobiło ciepło, zwyczajnie sobie powyłaził gdzieś do parków, na ulicę i tak dalej. No niestety, no kurde, gdzie jest jedna okazja w całej historii pewnie naszego życia, że siedząc na dupie można zrobić coś dobrego i się okazuje, że wielu Polaków niestety nawet to potrafi spierdolić. No i w końcu jakieś takie, wiesz, durne rozgrywki polityczne, że tutaj ma wejść niby ta tarcza antykryzysowa, ale tutaj obok tego chcą sobie wprowadzić możliwość zmiany kodeksu wyborczego praktycznie tuż przed wyborami, co można przewidzieć, że zwyczajnie przedłuży czas pracy. A tutaj, wiesz, przedsiębiorcy mają do zapłacenia składki, tak? No teraz wielu obywateli się zastanawia, czy dostanie po prostu swoją pensję i czy dostanie ją w całości, czy będzie jeszcze miało gdzie pracować. To są bardzo konkretne problemy, tak? Których chyba za bardzo widzą wszyscy prócz właśnie rządzących, że jednak trzeba teraz zebrać dupę w troki, tak? Zacząć słuchać ludzi, zacząć z nimi rozmawiać, a nie być kompletnie oderwanym idiotą gdzieś tam u siebie w willi w Konstancinie.
0: No przede wszystkim robić coś, a nie tylko gadać. Wydaje mi się, że nasi politycy się za bardzo przyzwyczaili do tego, że propaganda sukcesu działa i że można tym przykrywać wszystko, nie? Że to jest takie trochę jak takie dziecko przy tablicy, które się nie przygotowało w ogóle do odpowiedzi i tak stoję przy tablicy i tak stara się zapełnić ten czas jakoś. No to są różne takie, prawda, rzeczy i dużo tych było, tych wojen, ale tak w zasadzie nic konkretnego nie mówi. No i nasi politycy też tacy są, że dużo gadają, ale niewiele z tego wynika. Dużo gadają, ale niewiele robią. No i w końcu może tym razem się ludzie mogą trochę wkurwić, bo w takich sytuacjach o wiele wyraźniej widać, że się przykrywa pewne rzeczy propagandą, że się zaklina rzeczywistość, super, wspaniale jest, to już może nie przejść teraz i no może się to źle skończyć dla rządzących.
3: No przejdzie, nie przejdzie, no słuchaj, no okazało się w zeszłym tygodniu, że kontrkandydaci Adriana zaczęli tam głośniej mówić o tym, że jeżeli się wycofają wszyscy solidarnie i będzie tylko jeden kandydat, a no to wtedy wybory nie będą się mogły odbyć i trzeba będzie ustalić nowy termin, czy się to PiS-owi podoba, czy nie, więc nagle pojawił się jakiś kurde, nie wiem, ktoś... Jak on się nazywa? Jakubiak? Marek Jakubiak czy coś takiego? Jakiś koleś zupełnie, wiesz, z dupy, który nie wiadomo, nagle znalazł w piwnicy 150 tysięcy podpisów poparcia i on będzie kandydował do prezydenta. I wiesz, no i w końcu najbardziej betonowemu elektoratowi zwyczajnie żyłka pęknie, no bo sorry, no nie wyjdziemy z tego w jakimś dobrym stanie. My jako Polska, my jako świat.
0: Raczej. No się porobiło. Nikt się tego właściwie nie spodziewał. Chociaż oczywiście ci bardziej szurający słuchacze zawsze się doszukują, że o, jakiś tam Jackowski coś powiedział 2 lata temu, że przyjdzie taki czas, gdzie ludziom się będzie ciężko oddychać. Coś tam tego i to się zgadza wszystko.
3: No to mówiłem przy okazji, ale to w sumie było na audycji, tylko na live, no to przypomnę. No właśnie, bo Jackowski jakoś na początku marca nagrał swój pierwszy materiał dotyczący epidemii, no i właśnie stwierdził, że a to tam przejdzie, prawie nic nas nie dotknie, do 15 marca będzie wszystko pozamiatane, pozałatwione będzie i to w ogóle się nie zdarzyło. No i chciałem sobie wyciągnąć taką informację, bo tak akurat to przeszło przy okazji rozmowy na czacie, że coś zeszło na temat jasnowidzów. No i co się okazało? Że nie tylko filmik z tym jest usunięty, ale również artykuły na jakichś właśnie śmieciówkach typu tam pomorska.pl czy inne właśnie wysrywy Polska Press, gdzie tytuły mają się po prostu klikać. No niestety przepowiednia się nie sprawdziła, więc materiał jest usuwany. Jest dostępny na szczęście cały czas w webarchiv.org i w cache'u Google. Więc no niestety kłamstwo ma krótkie nóżki, no ale to w takich sytuacjach strasznie łatwo jest powiedzieć, że dwa lata temu miałeś po prostu 100% skuteczności swoich przewidywań, jeżeli skrupulatnie ukryłeś wszystkie przewidywania, które były złe. Tfu.
0: A z kolei niektórzy zbudowali sobie bunkier już, ale zbudowali go na inną okazję, na okazję resetu, który nastąpi za 20 lat, a tu im się może przydać już teraz. No mam tu na myśli Etera na przykład. Nie tyle zbudował, co on chyba zaadoptował sobie jakiś poniemiecki bunkier. Nie pokazywał z tego, co widziałem, jak tam w środku sobie urządził, no ale się chwalił gościowi swojemu zaproszonemu, że ma, ja tu mam, a ty co, tu wielki przewidywacz zagłady, resetów i nie masz? I się tak trochę podśmiewał, że tamten drugi nie ma, a on już ma. No, może się przyda bunkier. Fajny patent gdzieś w jakiejś audycji słyszałem, studnia w piwnicy. To fajnie mieć takie coś, nie? Studnia w piwnicy. To...
3: Można niechciane dzieci szybko ten problem rozwiązywać, tak?
0: Ale ty jesteś mroczny.
3: Słuchaj, no bunkier jak bunkier, tylko pytanie pierwsze i najważniejsze, po co? Jeżeli równie dobrze możesz zostać w domu i siedzieć na dupie i grać w gierki i się cieszyć tym, że możesz sobie otworzyć okno, wpuścić trochę świeżego powietrza, że widzisz słońce, że masz, nie wiem, właśnie ciepłą wodę, prąd, internet. A co, a w takim bunkrze no to wejdziesz i będziesz co 2 tygodnie wychodził z anteną taką, żeby posłuchać czy są jakieś sygnały, że już się skończyło. No słuchaj, no to nie mamy do czynienia z jakąś sytuacją opadu nuklearnego czy atakiem kosmitów, tak? Tylko z zarazą, więc no bunkier to okej, no fajnie mieć bunkier, tak? No fajnie mieć różne rzeczy, tak? No fajnie mieć kota, tak? Fajnie mieć, co jeszcze fajnie mieć? Nie wiem, fajnie mieć pieniądze, tak? No się pochwalić, tak? Patrz, ja tutaj mam, a ty nie? Tylko na chuj ci ten bunkier, tak? Jak w starym dobrym filmie. Na chuj mi ten kaktus?
0: No nie wiadomo, jak sprawy się jeszcze potoczą. A jak masz taki bunkier, gdzie powiedzmy zgromadziłeś sobie kilkaset konserw, dużo litrów wody, jakiś palniczek, butle gazowe, zapłaciłeś za internet 10 lat w przód, masz tam na kabelku i tą studnię, to właściwie nie musisz wychodzić. Jesteś odporny na wszystko. Nic ci nikt nie zrobi, nie przejmie, nie zabierze, a tak to władza może ci zabrać samochód w stanie kryzysu, mogą cię siłą gdzieś tam do szpitala wziąć.
3: Ale co sobie, samochodem będziesz jeździł w swoim bunkrze, czy co? Bo nie rozumiem.
0: Fallouta bym se grał w tym bunkrze. Bym siedział i bym se w Fallouta grał. Takie bym sobie żółto-niebieskie dresy założył i sobie grał w Fallouta.
3: Poza tym z tym, wiesz, z tym przymusowym kładzeniem do szpitali, no to jeżeli siedzisz w domu na dupie, to jest raczej praktycznie niemożliwe, żeby ktoś cię wywlókł, bo po pierwsze twoje utrzymanie w szpitalu będzie kosztowało, no a po drugie jest kiepsko z miejscami, więc no to ty się musisz postarać, o ile istnieje taki zapis w prawie, żeby cię przymusić do tego, no ale on jest wykorzystywany do ludzi, którzy przykładowo z kwarantanny czy właśnie ze szpitala zakaźnego uciekli, bo takie przypadki też mieliśmy. No i żeby takich ludzi doprowadzić siłą, czy to właśnie ten przypadek z zeszłego tygodnia, gdzie jakiś koleś taksówką przejechał pół Polski i miał przy sobie maczetę, tak, i był pozytywny. No, mamy coraz więcej pozytywnych ludzi w Polsce, bardzo mi się to podoba. Natomiast no, jeżeli siedzisz w domu na dupie, no to bardziej opłacalne jest, żebyś siedział po prostu w tym domu i nie wychodził. I nawet jak zachorujesz, to nikt cię nie będzie przymuszał do tego, żebyś szedł do szpitala, jeżeli nie jest to absolutnie potrzebne.
0: Dużo się gada o tych różnych alternatywnych sposobach leczenia wirusa, a to witamina C, a to coś tam innego. No ale założę się, że większość z tych, którzy głoszą te rewelacje, no to jak już coś im się zacznie dziać, suchy kaszel krwią i coś, to raczej zadzwoni po karetkę prędzej niż zacznie sobie łykać witaminki dla chłopczyka i dziewczynki, czy sok z buraka, który leczy wirusa i leczy raka. A tymczasem Zenon próbuje się tutaj dołączyć i chyba się udało. Witamy Zenona, hej, hej.
4: Cześć Boże. Niech
0: cześć
4: będzie pochwalony.
0: Boże, tak, cześć Boże.
4: Nie wiem kto, tak, nie wiem czy zwróciliście uwagę, tam a propos tego rabina Błażeja, to chodziło o gminę żydowską w Poznaniu. Czekaj, muszę sobie gdzieś ten wyciszyć, mi się powtarza, dobra. I to była gmina żydowska w Poznaniu i faktycznie była taka wtopa, zresztą nie pierwsza jak mówiłeś. Tam była jakaś taka pani, która była tak strasznie zajarana tym kolesiem, że o, w końcu jest nowy Żyd, bo mamy mało Żydów i ten, że super bierzemy każdego Żyda. Jest taki fajny, charyzmatyczny, jak tam opowiada, gdzieś tam w Hajfie uczył w ogóle cudawianki, miał tą swoją legendę i tak dalej. I nawet chyba wciskał niektórym taki kit, tak dawał do zrozumienia, że on jest legendowanym szpiegiem, nie? Z Mossadu właśnie. Także ten, to był taki potrójny agent, że udawał agenta. No i więc dlatego tak się większość ludzi nie pytała o co Kaman. No ale w końcu jakieś tam inne rabiny się stwierdziły, że coś tu nie halo i go poprosili o paszport. Nie, on powiedział, a no dobra, spoko, to będzie przyniosę paszport, no i ciul i zniknął, nie? I się okazało, że to jest kucharz jakiś z Pizdowa Wielkiego, nie?
0: A czyli to tak, możliwe, z Ciechanowa, prostu, to no? Widziałem tego newsa, kucharz z Ciechanowa. No, ale to no. Wyobrażam sobie scenę taką jak z filmu trochę, że on tak wszystkich zrobił w ciula, wszyscy się nim interesują, on zadowolony i na końcu tak na ulicy spotyka skinheadów jakichś. Nie, ja udawałem tylko, dobra, chodź tu, dawać go.
4: Dobrze, ktoś gdzieś kiedyś powiedział, że w Polsce jest Żydów tyle co skinów, nie? Czyli bardzo mało. Chociaż moim zdaniem wydaje mi się, że skinów jest jeszcze mniej w Polsce niż Żydów.
3: Znaczy wiesz, no współcześnie raczej się nie opłaca Żydowi przyznawać do tego, że jest Żydem, tak? Tym bardziej to jest straszne, tak? No,
4: jak to się nie opłaca? Przecież to jest zajebisty bajer. Ja jakbym, wiesz, miał czas, pieniądze, to bym sam się zżydził tak naprawdę.
3: Ale po co, nie brzydzisz się?
4: Nie brzydzę?
3: Nie, chodzi, zmierzam do tego, że słuchaj, no to jest kwestia wyznania, tak? Czy narodowości, czy wyznania. Tego zawsze nigdy nie rozumiem, no ale mniejsza o to. Gdzie jedno i drugie jest tak naprawdę twoją prywatną sprawą. Już dorośliśmy do tego, że czy to Jezusa, czy to Allaha, czy to kogoś innego powinieneś nosić w sercu, a nie na pasie szachida, tak? Potem odróżniamy cywilizowaną religię od zwyczajnego barbarzyństwa. Więc kiedy teraz mamy pokolenie, które już no, ma trochę więcej oleju w głowie, no to nie potrzebuje, żeby właśnie świecić swoimi pejsami na lewo i prawo, tylko traktuje to tak, jak powinien traktować własną religię.
0: Może skinów jest nadal penis, dużo, tak? Może skinów jest nadal sporo, tylko zmieniła się moda, już nie chodzą w białych koszulkach.
4: Nie, subkultury w ogóle zdychają, to jest temat na osobną audycję, tak naprawdę. Zdychają subkultury. No. Plus jeszcze nie każdy skinhead jest antysemitą, tak? Nie każdy skinhead jest narodowcem i Żydem, nie? Antyżydem, znaczy może być Żydem skinhead, tak? Może być, no.
0: Skin skinowi nierówny być może, no ale to dzisiaj to jest... bardzo wielu różnych transów, gejów, no to mogą, to jest niebezpieczne się tak się nosić jak skiny. Jeszcze cię pobiją jakieś rafalale, cię dorwą.
4: A, rafalale cię, no, żebyś chciał wiedzieć, nie? Ja ci powiem, znaczy, może zacznijmy od tego, taki szybki side note, że skini to w ogóle się wzięli od murzynów, tak naprawdę, ta subkultura wyrosła na murzynach, nie? Oryginalnie to byli murzyni i chłopacy z dzielnic robotniczych w Wielkiej Brytanii. To byli skini.
0: Pierwsi. Serio? No to ale jak skini murzyni? No.
4: To potrzeba wytłumaczyć.
3: No to jest największa ironia całej historii, że nie znam dokładnie, jak przeszło od jednego do drugiego, ale faktycznie jest tak jak mówisz. No i też właśnie pytanie, na ile można się z tego rozliczać, że tak powiem, grzechów własnych ojców, tak?
4: No, wiesz, no co ci powiem, po prostu się... To mi kolega skinhead właśnie wytłumaczył, że to była taka sytuacja... Na Jamajce tam, wiesz, grali się to reggae, jak było gorąco, kiedyś było zimno, no to zaczęli grać ska, ta muzyka leciała. Te chłopaki, które znali tam tą muzykę ska do UK-a, się przetransportowali, no i zaczęli robić w tych samych fabrykach, co biedne dzieciaki z UK-a, nie? No i zaczęli na imprezach razem do tej muzyki ska się bawić, nie? Czyli Macumba ska na przykład, tak? To jest ska, nie? Dlatego jest Macumba ska. No nie, że takie słowo murzyńskie, że ska, tylko w sensie takim, że z Afryki, tylko to jest Jamajka. Ska to jest gatunek muzyki, takie powiedzmy szybsze reggae. No i ten. I oni co tam razem imprezowali, jakiś stworzyli sobie tam dress code własny, gdzie były te właśnie martensy, te koszule, jakieś fajne szelki, szkockie kraty, cudawianki. No i po prostu była ta ekipa. Później jakoś się właśnie pojawiły te napięcia już rasowe, no i zrobili się ci skinni takich bardziej znani w Polsce. Ci skinni oryginalnie na nich mówią bonehead, co jest jednocześnie i określenie na nich samym sobie, jak i też bluzgiem, nie? Takim, że jest debilem po prostu. Nie? Ci oryginalni skinni na tych skinów, których większość ludzi zna, mówią, że są kretynami kompletnymi. Nie?
0: No ja myślałem, że to z Wielkiej Brytanii jakoś przyszło.
4: Tak, z Wielkiej Brytanii, no. To jest to brytyjska młodzież, która się spiknęła z imigrantami z Jamajki, nie? Którzy tam po prostu pracowali razem, nie?
0: No, a jeszcze były jakieś czarne pantery, czyli taka, to była i partia, i w sumie gangi takie, które walczyły o interesy czarnych z białymi.
4: To chyba Root Boys się nazywa ta pierwotna subkultura, coś takiego, już teraz nie pamiętam. No. Grubszy temat, no tak, Root Boy, subkultura młodzieża powstała w latach 60. na Jamajce. No, to subkultury mówię, to jest osobny temat, dobry na ten, dobry
0: byłby temat na taką audycję. Może kiedyś
3: nikt nie będzie słuchał, bo za dużo przygotowania, za mądre ludzie chcą tylko głupot słuchać.
4: No taka prawda.

0: Rolnictwo, tutaj orka, tutaj świnka. Jesteśmy kanałem rolniczym.
1: Świnki orzą tym nosem w trufle, w trufli szukają. Coś się tu zaczyna układać.
0: A to kurde, czy, nie wiem, czy dobrze kojarzę jakby tak właśnie taką świnkę jako psa policyjnego wykorzystać.
1: Świnki mają węch bardzo dobry. Tak, prawie tak dobry jak pies.
2: Z czym oryginalnie dzwoniłem, panowie, żeby było ten, żeby było... Zauważyliście, że w dużej mierze za rozprzestrzenienie się tej choroby w takich kwantyfikowalnych przypadkach odpowiedzialne są religie, zarówno te stare, jak i te nowe, bo największe takie spędy ludzkie, które ignorowały to zagrożenie epidemiologiczne, to było na przykład w Korei w kościele. Wcale bym się nie dziwił, gdyby to był kościół katolicki, bo kościół katolicki bardzo tak propsuje, idzie do góry w tym w Korei. W ogóle chrześcijaństwo w Korei Południowej bardzo idzie do góry.
0: Co to była? To był jakaś taka, jakiś lokalny, typowo koreański odłam. Nie wiem, ale coś bardzo zamkniętego tylko wyłącznie dla Południowej Korei.
2: No, i może być.
1: I Koreanka jakaś właśnie poszła do
2: Zielone Świątkowcy chyba najbardziej propsują, czyli te charyzmatyczne kościoły i katolicki kościół. Tak, w tej kolejności.
1: No i niedawno była znowu afera, że jakaś głęboko wierząca Koreanka właśnie poszła do kościoła i zaraziła około 1000 osób.
2: No, tak, o tym mówię. No, to.
0: Tak, bo wiesz, bo objawy pojawiają się dość późno, więc zdążyła obskoczyć dwie niedzielne msze. No ale...
1: A u nas...
0: I żeby było śmieszne...
2: Też nowe religie też zbierają śmiertelne żniwo, no bo z kolei feministki w Hiszpanii się bardzo przyczyniły do rozprzestrzenia tej choroby, nie?
0: Tak, to prawda. To było tak bardzo głębokie. Jeszcze pamiętam, były jakieś transparenty związane z dobrobytem.
2: Tak,
0: czekaj.
2: Tak. Taka jakaś taka w typie, kurde, Saszy Grey, która nie poszła w porno. Dziewczyna miała napisane, że męska przemoc zabija więcej niż koronawirus.
1: Lukas,
0: no to teraz zobaczymy.
1: Lukas na czacie pisze, że lepszy niż pies ma chyba kilkaset razy świnka węch. No nie wiem, właśnie, no w każdym razie też ma bardzo, bardzo dobry, nie pamiętam, czy trochę gorszy, czy trochę lepszy, ale w każdym razie, no ten nos nie bez powodu jest taki wielki, nie? I takie duże dziury, ten guzik.
0: Trzeba jeszcze zaznaczyć, że świnki mają bardzo dobry wzrok, bo jako jedne z niewielu ssaków mają, więc mają dwie pary oczu z każdej strony.
1: I nie zapominajmy jeszcze, że świnki są bardzo mądre w sumie.
0: I bardzo smaczne.
1: I w naturze są... Tak, bardzo dobre są. I też w naturze są dość czyste, wbrew powszechnemu stereotypowi, no bo świnki w niewoli są takie brudasy, a w naturze są dosyć czyste.
2: Jak ktoś miał świnie, tak jak ja na przykład, i miały te świnie w chlewie dość miejsca i rzeczy i wszystkiego, to były bielutkie. Były czyściutkie jak diabli, nie? Po prostu. No.
0: Teraz jest przecież też taka moda, żeby sobie trzymać świnkę, miniaturkę w domu jako takie, wiesz, zwierzę domowe, taki piesek czy kotek. A moja znajoma ma coś takiego, no i powiem szczerze, że już nie wygląda dla mnie jak schab, ale jak po prostu jakiś taki normalny członek, prawda, gospodarstwa
1: rodziny
0: domowego. No. Zaraz tutaj na mnie wejdą, kurde, że...
2: Nie smakowałaby pewnie dobrze, bo... No, to znowu z życia na wsi, jak przyszło do zabicia koguta, który już był sędziwy, to nawet pies nie był w stanie tego zjeść. To mięso po pierwsze było tak twarde, że nawet pies taki owczarek niemiecki nie dał temu rady, nie? I było niedobre zwyczajnie, nawet rosło było niedobre.
0: Znaczy, wiesz, zależy, bo jeżeli będziesz, nie wiem, przez miesiąc na kleiku i owsiance, ponieważ akurat nie byłeś w stanie zrobić żadnych innych zakupów, to podejrzewam, że trochę zmienisz zdanie i jednak
2: ta świnka... Potrzeba to był pies, który jadł własne żygi. On jadł wszystko w opór, ile się dało, żygał, a jak już nie dał rady, to później też żygi zjadał. No, więc nie sądzę, że w przypadku tej kury nawet wtedy bym dał radę. No.
0: Okej, okay, dobra, pozdrawiamy. Jeżeli sobie tutaj słuchacie nocnego radyjka do kolacji, no to życzymy smacznego.
1: A jak mówimy o wierzących, ksiądz w telewizji Trwam wygłosił taki wykładzik, że kapłani mają ręce konsekrowane i nie zarażają koronawirusem. On mówił, że mają

0: I w sensie mistycznym te dłonie po prostu no, zabijają, radzą sobie z każdą chorobą, i w sensie dosłownym, bo kapłani słyną też z tego, że właśnie są czyści. Tu bym się zgodził, oni zawsze tak ładnie ubrani, czyściutcy. No, widzieliście kiedyś księdza takiego obskurwiałego, brudnego, że tą koloratkę ma nie białą, tylko szarą? No, no nie ma, no raczej tam...
1: Koloratkę może nie, ale... Kiedyś...
2: Chudego księdza?
1: Tak, widziałem.
0: Ja też kiedyś. Są tacy.
3: O,
4: tak. Ja też.
2: Tak.
4: Widziałam chudego, no. Ale młody był.
2: Tak, a ja widziałem cygana w pracy.
4: Ja widziałam.
0: Uczciwy cygan
2: to... w pracy. Najbardziej. Jeździł ten takimi busikami i miał taki specjalny ten... Zawsze jak ktoś z nim zagadał, to on prędzej czy później temat przekierowywał na cyganów, że są chujowymi nierobami i że się na niego wyparli, bo poszedł do pracy.
1: No to widzisz, no to są, istnieją takie pojedyncze przypadki, no ale no właśnie, no chudy, gruby, no to na grubym się więcej wirusa zmieści, ale kurde, jakim idiotą trzeba być, żeby w XXI wieku dalej po prostu, nie wiem, wciskać ludziom taką ciemnotę, tak? No to powinno być karalne, to powinno być sprowadzenie zagrożenia epidemiologicznego, za co jeżeli kichniesz na kogoś celowo, no to już teraz możesz, nie wiem, dostać grzywnę czy trafić do więzienia, tak? No, więc za coś takiego, no trzeba, nie wiem, oczekiwałbym jakiejś odpowiedzialności cywilnej przynajmniej, no bo kurde, no są niestety ludzie, którzy w takie głupoty są gotowi uwierzyć.
2: No są. No oczywiście, jak najbardziej. Słuchaj, a w środowisku szurskim, ilu jest denialistów istnienia tego wirusa? To już nawet Muppet nie jest denialistą.
1: A, czy jest, czy nie jest, to trudno powiedzieć. Tak, to znaczy, wiesz, to też jest zabawne, że w niektórych takich, w mojej bańce takiej humorystyczno-naukowej pojawiło się ostatnio parę takich głosów, że za 40 lat będą ludzie marudzić, że nie będą się szczepić na koronawirusa, bo przecież to jest tylko takie łagodne przeziębienie i tak naprawdę ono to co najwyżej może ci wzmocnić układ odpornościowy. Problem w tym, że moja druga bańka, szurska, z kolei mówi dokładnie to samo, za 100% pewnością, że szczepionka nie jest potrzebna i w ogóle koronawirus welcome.
2: No, wiesz, najbardziej mnie rozpierdziela to, jak oni wzięli sobie różne wyrwane z kontekstu wypowiedzi Billa Gatesa, Maxa Kolonko, innych delikwentów, że oni przewidzieli, że już coś wiedzieli, albo że coś tam, że będzie, nie? Każdy, kto miał biologię, tak na poziomie gimnazjum, może szkoły średniej, doskonale powinien wiedzieć, że taka epidemia to jest kwestia czasu. Ja wam powiem więcej, teraz sobie nagrajcie to. Będzie taka sama, a nawet gorsza epidemia z bakteriami. Nie z wirusami, tylko z bakteriami.
1: Ogólnie będzie wpierdol, tak. Ogólnie będzie straszny wpierdol. Zresztą też jest dość prawdopodobne, że jesienią, czy nawet później, będziemy mieli kolejne epidemie mutacji koronawirusa, ponieważ no, jeżeli spojrzymy choćby na Hiszpankę, tak, to nie pierwsze uderzenie było najbardziej mordercze. To dopiero potem, jak już to zmutowało i przeleciało raz jeszcze po świecie, to wtedy poskładało się cały świat jeszcze bardziej. Więc no cóż, no takie czasy po prostu nastały, no kurczę, no ale to też pokazuje, że wiesz, w momencie, kiedy zagrożenie jako takie jest, i to też jest śmieszne, że pojawiają się jakieś takie głosy, że jeżeli ktoś tylko powie, że nie wiem, zmienił swoje zwyczaje, że na przykład nie wychodzi z domu, to już jest taki zarzut, ale co ty siejesz panikę, no to nie chodzi, słuchajcie, o panikę, tylko o zwyczajne, nie wiem, nie szesz paniki, żadnych gwałtownych hamasów. To po prostu świat się zmienia, my musimy się dopasować do zmieniającego się świata, bo świat nie ma obowiązku utrzymywać nas przy życiu.
0: Kończy się, a nie zmienia.
2: Mieliśmy takie szczęście, że się urodziliśmy w czasach, kiedy antybiotyki działały na pełnej sile, kiedy szczepionki działały na pełnej sile. Tak, kurwa, szczepionki wam dały to, że nie było tych pandemii co chwilę, wiecie? Debile. Taki stan się nie mógł z dwóch przyczyn utrzymać, tak? Jedna to jest to, że daje się antybiotyki, kurde, na przeziębienie, co jest głupotą. W UK-u co prawda są przesiewy, w Polsce nie ma. I to już jest przesrane. A jak jest ze szczepionkami, to nie muszę mówić, tak? Ja wam po raz kolejny powtarzam, jestem szczepiony na wszystko, co się dało praktycznie, mimo że mój rodzony brat umarł przez szczepienie. Więc no... Jeżeli macie możliwość się zaszczepić, to się, kurwa, zaszczepcie, nie? Owszem, jest szansa jakaś, że coś się spieprzy, Ale szansa na to, że choroba was jakaś dupnie, jest większa.
0: Nic nie jest doskonałe, a przy takiej ilości przypadków, no bo kupa osób się szczepi, no to wiadomo, że też będzie sporo i takich wypadków, gdzie są jakieś tam jakieś powikłania, czy nawet się pojawia, jest jakoś tam wyzwolony autyzm, bo ja akurat myślę, że może być jakaś korelacja, wiesz, wiecie, z autyzmem, nie? Czy czymś takim. No, może być, może być. Ja, ale też przecież jest normalne, że będzie się takie rzeczy ukrywało i dążyło do tego, aby ludzie
2: nie gadali. Ja ci powiem, co my przypuszczamy, że było z tą, co było z tą szczepionką, która mojego brata z planszy zmiotła. To była Dipper T szczepionka, do dzisiaj używana, czyli na tam na te trzy choroby.
1: Hallo?
2: Prawdopodobnie praktykantka lekarska gdzieś się źle wkuła igłą brudną i dostał sepsy i umarł, nie? No właśnie, tak to wyglądało, ale jakoś, to było lat 80, tak. Więc...
0: No właśnie, no. Jakoś rzadko się strasznie mówi o tym, że szczepionka może być szczepionce nierówna, że mogą być różnej jakości po prostu te szczepionki, że można je...
2: Tak, nie wiem, czy...
0: Jest coś, jakieś są opóźnienia, jakieś kłopoty z połączeniem. Słyszymy się, Zenon?
2: No, coś się kasztanie, wiesz... Chyba tak, zrywało mnie i na YouTubie, i na tym, i w ogóle na streamie. Dobra, no i tak zaraz chciałem kończyć. No, no to powiem wam tak, jasne, że może się zdarzyć, że jakaś seria szczepionek jest do kitu. I no był taki przypadek, znam, że była u nas w miejscowości wadliwa seria szczepionek, jedna. To faktycznie ludzie siedzieli cicho, w sensie świrowali pawiana, sanepid wysłał papiery. Przeprosin już nie wysłał, siedział cicho, bo sprawa się ukręciła, bo po prostu zwyczajnie była felerna partia szczepionek, nie? Trzeba zachować jakąś ostrożność, owszem, zgodzę się, ale jeżeli wiecie, że jest okej, okay, że nie jest źle przechowywana, że nie jest ten, że nie jest faktycznie jakaś felerna, to się szczepcie. No, na co tylko możecie.
0: Prawda? Jak macie hajs, to lepiej sobie kupcie jakieś dobrej jakości szczepionki, niekoniecznie refundowane, nie, chyba nie warto oszczędzać na zdrowiu, nie? I jeszcze w przypadku takich rzeczy, jak szczepionki, nie?
1: No to też nie ma co od razu demonizować, że jeżeli coś jest, że jeżeli coś jest właśnie publiczne, to na pewno musi być złe i tutaj ta inna będzie w jakiś sposób lepsza. No to wszystkiego podchodzić w jakiś sposób racjonalny. Była taka historia przecież w 2016 roku na wysepce Samoa, tak, gdzie dwoje dzieci zmarło natychmiast po podaniu szczepionki MMR i to w tym samym miejscu, w tym samym szpitalu. No i się okazało, że tam pielęgniarki, które dwie pielęgniarki jakieś tam źle przygotowywały tę szczepionkę, bo coś tam trzeba, wiecie, dolać tam wody z czajnika, troszkę spirytusu i tak dalej, żeby więcej autyzmu i tam z nagara trochę wziąć, nie? I ta szczepionka po prostu była, te dwie szczepionki przez nie zostały źle podane, co wyszło w śledztwie, które potem trwało prawie półtora roku i się okazało, że wstrzymano wszystkie szczepionki przeciw odrze i zaledwie w ciągu roku nagle się okazało, że odra zaczęła mieć na, nie wiem, w państewku, które ma tam, nie wiem, z 200 tysięcy osób z pamięci teraz mówię, tak? Ale zaczęła faktycznie wybijać ludzi, tak? Jednego po drugim i zrobiło się mało przyjemnie. Potem zaczęła się akcja właśnie do szczepiania. Tamte dwie pielęgniarki trafiły do więzienia na 5 lat, ale co ludzie na tym stracili, no to już swoje, tak?
2: No więc i tak się zaczęło. Widzisz, od takich przypadków jak mój brat, nie? Który, wiesz, to poszła ta historia, gdzieś tam lekarzowi nic zrobili, a pewnie szczepionka zła. No nie dowiemy się tego, czy była felerna szczepionka, czy była źle podana, czy po prostu był błąd w sztuce. Teraz się tego nie dowiemy, ale od takich historii to się zaczyna, że szczepionki same w sobie są złe i w ogóle zawsze i wszystkie, nie? Nawet Klot do cholery nie twierdzi, że z zasady szczepionki są złe. A mamy takich ludzi w Nocnym Radiu, którzy twierdzą, że są każde wszystkie.
0: Niech każdy sobie tam mówi, co chce. No, nie będziemy nikomu zamykać ust. Ja też znam z życia no, znajomi kolegi, tak? No, jakaś tam rodzina i dziecko im się ponoć zamieniło w warzywo. U kogoś innego też jakieś takie były powikłania. I ja się nie dziwię koledze, że on jak usłyszał o kilku takich przypadkach, to są naprawdę straszne dramaty. Musicie się do końca życia opiekować niepełnosprawnym dzieckiem. To dziecko ma życie zesrane już całe, jest niepełnosprawne. I jak się takich usłyszy o kilku takich przypadkach, to się stajesz wrogiem szczepionek.
2: Czy wiesz, no, ludzie mają... się...
1: No mów.
2: Nie wiem, no. Ciężko mi jakąś taką, tak się strasznie nad tymi dziećmi... trzęsą I czasami to się najczęściej kończy w dwa sposoby. Albo się wychowuje jakąś niedojdę, jak się nad dzieckiem tak strasznie trzęsiesz, albo masz cholernego pecha i to dziecko dostanie kuku z zupełnie innej strony i się jest kaleką, nawet nie wiesz jak, kiedy i czemu.
1: Kaleką tak naprawdę może nas zrobić tak wiele rzeczy. Nie wiem, zwyczajne przejście dla pieszych może spowodować, że będziemy kaleką. Źle, kurde, nie wiem, poślizgniesz się w łazience, złamiesz sobie kręgosłup i tyle, albo nie wiem, coś cię, jakiś tygrys cię napadnie, czy niedźwiedź pobije, tak? Jest milion po prostu różnych sposobów. Świat chce nas zabić. Matka natura ma nas dość, nas nienawidzi i chce nas przerobić na żarcie dla innych zwierząt i roślin. A tak w ogóle to ja mam teorię spiskową, że rośliny dają nam tlen tylko i wyłącznie dlatego, że to one odżywiają się przede wszystkim z naszych zwłok.
2: No, to tak na pożegnanie to przypomnę to, co mówiłem, jak byłem u Łękiego, taki crossover, w ogóle rewelacyjny crossover ostatnio tam był.
0: No, działo się. To może to nie jest jakaś wielka tajemnica, co tam się działo, człowieku, co tam się działo.
1: Triumvirat trollerski.
0: No ale ja się dowiedziałem na przykład, że wirusy to też są stworzenia. Też mają prawo żyć, człowieku. Wiesz, wirus też człowiek. Takie różne. No tak, albo i że technologia cache jak najbardziej może pomóc w walce z wirusem, ale to nie jest już takie hop-siup, trzeba tam coś pokombinować. Zwykłym healthpenem to raczej się nie wyleczysz. No dobra, no...
2: Czekaj, bo jakiś ad vocem tutaj mam, że ze mną mądry, bo nie ma dziecka niepełnosprawnego i nie wie, jak to jest. No, jeżeli twoje dziecko jest takie, jak ja myślałem, że jest, jak kiedyś tam palnąłem głupotę, to tym bardziej bym pilnował szczepionek ze względu na upośledzony układ odpornościowy. Tyle ci tylko powiem, kolego. I słuchaj się lekarza w tej materii, bo ja z ludźmi tego typu spędziłem większość mojego życia. Jakbyś chciał wiedzieć, z niepełnosprawnymi. Zarówno i umysłowo, i fizycznie.
0: W nocnym radiu.
2: To też jest dla mnie taki temat.
0: W nocnym radiu z umysłowo chorymi. Gdzieś nawet pod logo napisane. To są ludzie nienormalni. No, to co? No dobra, to dzięki za telefonik.
2: No, z Panem Bogiem.
0: Trzymaj się.
2: Cześć. A, właśnie, nie dokończyłem co u tego jakiego. Ważna rzecz, pamiętajcie, jeżeli twierdzicie, że nie było kiedyś chorób i było ich mniej i w ogóle, to się dobrze zainteresujcie historią waszej miejscowości i się dowiecie, że kurde, na 100% w każdej waszej miejscowości gdzieś jest miejsce, gdzie chowano ludzi, którzy umarli na jakąś zarazę. I być może nawet więcej niż jedno znajdziecie. No, na razie, dzięki, hej.
1: No, hej. No na razie, cześć. Chociaż z drugiej strony tutaj w takich sytuacjach bardzo często były to anonimowe groby, tak, bo jednak nie było stać na jakieś właśnie pogrzeby, pomniki, nikt nie miał czasu, żeby to jakoś rejestrować. No i się, że tak powiem, cała historia po kościach rozchodziła.
0: A jak jesteśmy przy różnych zagrożeniach dla naszej cywilizacji, klimat, choroby i tak dalej, no to ja się dowiedziałem, że wyszukiwarka Google też w pewnym sensie, generuje CO2. Jedno takie zapytanie, to są jakieś śladowe, zupełnie niezauważalne ilości, ale jak takich zapytań są miliony tam na sekundę, no to okazuje się, że takie Google generuje 500 kg CO2, 720 ton w ciągu jednej doby. I dla porównania, w swoich najlepszych latach, jak tu czytam, 1 hektar lasu jest zdolny pochłonąć do 35 ton CO2 rocznie. Tylko tyle. No więc to sporo tych hektarów trzeba, żeby takiego Google'a wchłonąć całego CO2.
1: No tak, tylko że wiesz, no to jest po prostu pewnie jakoś tam szybkie przeliczenie na energię elektryczną. No ale co, no to jest koszt prowadzenia w jakiś sposób wygodnego życia, łatwiejszego dostępu do informacji, tak? I oczywiście powinniśmy być świadomi, budować bardziej energooszczędne maszyny, a korzystać z takich właśnie energooszczędnych maszyn, wybierając jakiś sprzęt, kupując go sobie, a zastanowić się nad właśnie klasą energetyczną, bo to się nie tylko przelicza na nasz rachunek za prąd, ale także właśnie na emisję, czy właśnie, no dopóki oczywiście będziemy palić węglem, no to za dużo tutaj sobie nie poprawimy. No ale co, no jesteśmy cywilizacją, tak? Jesteśmy ludźmi rozwiniętymi, którzy sobie owinęli planetę wokół palca i w zasadzie stworzyli ją na własny obraz i podobieństwo, więc nic dziwnego, że ta planeta śmierdzi gazami, tak? Więc no nie wiem, no wszystko. Nasza rozmowa też powoduje CO2, każde odsłuchanie nocnego Marka też będzie powodowało jakąś emisję CO2. No to jest kwestia też, prawda, redukcji, pilnowania, żeby nie wylesiać za bardzo, żeby nie rozpieprzać tej Puszczy Amazońskiej, ale także dbania o oceany, bo trzeba pamiętać, że to nie drzewa, ale to właśnie jakieś tam glony, algi w oceanach są odpowiedzialne za większość produkcji tlenu na świecie.
0: Staram się dodawać kolejnych dzwoniących w kolejności wdzwaniania się, ale coś... A, jednak odebrał. Cześć się tam.
3: Nie słyszałem, jak dzwonisz. A, witam. Dzisiaj o szczepionkach i chorobach i w ogóle ja słyszałem. Wiecie co? Tak sobie myślę, że z tymi szczepieniami nie pada najważniejsze stwierdzenie, no a co jak się coś stanie, no powinno być odszkodowanie, że tak zarymuje, tak? I o tym się u nas w ogóle nie mówi. Mówiłeś o tym, żeby sobie kupić lepsze. Owszem, każdy rodzic na ten kalendarz tak zwany szczepień, który jest masakryczny w Polsce, jak się dokładnie przyjrzeć, zresztą przerabiałem to i wiem, jak to wygląda, to powiem wam, że na każdą praktycznie szczepionkę, która jest w kalendarzu szczepień, można kupić szczepionkę normalną, czyli płatną. Bo te, które są, rzeczywiście tutaj oczywiście trzeba sprawdzić sobie, żeby każdy sprawdził, czy mówię prawdę, rzeczywiście są taką podstawową jakością, że tak powiem, w stosunku do tych, które możemy sobie kupić, tak? I jakbyście na przykład chcieli od lekarza, który będzie szczepił wam dziecko ulotkę czy pudełko z ulotką, to już może się okazać, że będzie problem, bo oni mają cichy przykaz, tak przynajmniej słyszałem od osób, które się zajmują bezpośrednio szczepieniami pielęgniarek, mają przykaz, żeby tego nie udostępniać. I na przykład, gdybyście chcieli kupić sobie taką szczepionkę w przychodni, żeby ją przebadać potem indywidualnie w laboratorium, czy rzeczywiście tam mamy jakąś rtęć, aluminium, czy coś takiego, to wam tego nie sprzedadzą. Bo to jest ściśle tajne, łamane przez poufne. I tutaj są problemy właśnie.
1: Tak, jest takie związane. Bardzo tajne, że jest dostępne zarówno na stronie Urzędu tam Rejestracji Produktów Leczniczych, jak również na stronie producenta zarówno karta charakterystyki produktu leczniczego, jak i ulotka dla pacjenta. Widocznie dawno nie szczepiłeś, bo masz bardzo zdeaktualizowane informacje. No, jestem w takim wieku, że moi znajomi już celowo zachodzą sobie w ciążę i decydują się na dzieci. To chyba świadczy o tym, że jestem trochę stary. Więc tym tematem jestem dość, to znaczy wiesz, no oczywiście z opowieści tych ludzi, ale dość na bieżąco i w tej chwili jest wręcz trend odwrotny, że rodzic jest od góry do dołu informowany, że tutaj może się zaczerwienić, tutaj może być trochę gorączki. Jeżeli gorączka będzie trwała dłużej niż 3 dni, to proszę natychmiast tutaj przyjść i tak dalej, że wręcz dostajesz mnóstwo informacji takich, że jeszcze pytanie, czy wyrażają państwo zgodę na zaszczepienie dziecka. I no, z drugiej strony, jeżeli się migasz, tak, no to być może ta twoja druga wizyta już nie będzie aż tak bardzo miła i sensowna. Natomiast z rzeczy, które dzieją się teraz, tak, które się dzieją współcześnie, a nie 20 lat temu, no to jest dokładnie inaczej niż mówisz. No i ten argument o jakimś tajnym, o tym, że tajne dokumenty, które dosłownie wpisz sobie, nazwa szczepionki, charakterystyka produktu leczniczego, znajdziesz PDF do każdej dostępnej na rynku szczepionki.
0: A mnie ciekawi, czy można... Teraz... Mnie ciekawi, czy można nie spełniać, znaczy, czy można po prostu źle obchodzić się z dzieckiem, które właśnie dostało szczepionkę, czy można nie przestrzegać pewnych wytycznych, machnąć ręką na coś i czy to rodzic może być w pewnym sensie winien, że po prostu zbagatelizował jakieś tam zalecenia lekarza, czy raczej nie?
3: Nie może być zawsze. No. Jeśli ma papugę dobrego, nie może być, ponieważ świadoma zgoda na zabieg medyczny, a w tym przypadku opiekun prawny, czyli rodzic, nie lubię tego słowa opiekun prawny, rodzic po prostu decyduje, no jest to niezgodne z konstytucją, oni dopróbują obejść, obciążając wojewodów i tak dalej, ale to nie jest zgodne z prawem, tak?
0: Nie, chyba się nie zrozumieliśmy się chyba zupełnie. Ja się pytam, czy są pewne zalecenia przy szczepieniu dziecka, których trzeba przestrzegać, odpowiednio się tym dzieckiem zaopiekować, tak. I czy można to zbagatelizować, przyczyniając się do tego, że szczepienie nie poszło po myśli?
3: Jest zalecenie na przykład takie, że jeżeli dziecko nie jest w 100% zdrowe, do takiej szczepionki wykonać lekarz nie ma prawa, ponieważ popełnia przestępstwo. Jestem świadkiem takiej sytuacji, gdzie moja córa poszła na wizytę do lekarza, a pierwsze, co zrobiła pielęgniarka, to pobiegła zobaczyć, czy ma aktualne szczepienia. Oczywiście jednego z nich nie miała, a pani doktor stwierdziła u niej przeziębienie, jakąś anginę czy coś takiego i pani pielęgniarka od szczepień chciała na siłę zmusić mnie, że opowiadałem, mina gestapowca i tak dalej, zmusić mnie do szczepienia, pomimo iż dziecko było chore. Więc ja postąpiłem, jak postąpiłem. Już nie będę wam powtarzał całej sytuacji. W każdym razie od tamtego momentu minęło wiele lat. Nie szczepiłem już ani razu z tym nie miałem problemów i w tej chwili mogą pocałować mnie. No.
1: Ja mam tylko nadzieję, że twoja córa ma na tyle oleju w głowie, że bez twojej wiedzy i do czego nigdy ci się nie przyzna, uzupełniła sobie swoje szczepienia, ponieważ jako rodzic mamy obowiązek zadbać o nasze dziecko i zapewnić mu bezpieczeństwo, a bezpieczeństwem, co jest prawem człowieka, co jest prawem dziecka, jest dostęp do opieki medycznej i odmawianie dziecku szczepień i przeciąganie tego w nieskończoność tylko i wyłącznie ze względu na własne widzimisię, doszukiwanie się jakichś właśnie trików prawnych i tak dalej, bez żadnych przeciwwskazań, które by były faktycznie uzasadnione, ponieważ to nie jest tak, że dziecko musi być w 100% zdrowe, bo niektórzy ludzie od urodzenia są, bardzo wielu ludzi od urodzenia jest chorych, ma chore, ma wadę serca, ma wadę nerki, ma wadę czegoś tam jeszcze, więc to twoje 100% za przeproszeniem znowu sobie wziąłeś z Instytutu Danych z dupy. A oczywiście są pewne przeciwwskazania, że jeżeli jest bardzo konkretny jakiś przykład, jakiś właśnie stan zapalny, jakaś podwyższona temperatura i to wszystko jest dla każdej szczepionki bardzo dokładnie opisane i krótko mówiąc, unikając, odmawiając swojemu dziecku prawa do tego, żeby zostać zaszczepionym, to jest tak samo jakbyś odmawiał, gdyby twoje dziecko miało nowotwór, odmawiał mu chemioterapii, ponieważ przeczytałeś na YouTubie, że to jest bardzo złe i od tego się umiera.
3: Potrzeba, po pierwsze, nie ma czegoś jak prawo do szczepionki, jest wolność od decyzji szczepienia przez kogoś innego. To jest pierwsza rzecz, to jest język prawniczy. Tak, pamiętajmy, że prawem każdego człowieka w Polsce, nawet w Polsce, jest oświadoma odmowa zabiegu medycznego i nie ma w ogóle o tym dyskusji żadnej. Natomiast to, że w Polsce jest, Polska jest drugim pod względem ilości przymusowych, nie mówmy sobie, że obowiązkowych, tylko przymusowych szczepień, to o czymś świadczy. I tylko 3 czy 4 państwa słowiańskie, tutaj wschodnie, mają taką sytuację. Tak? W Niemczech ta sama pani Merkel powiedziała, iż nie będzie nikogo zmuszała, ponieważ szanuje podpisaną przez Niemcy federalne, czy RFN w 1959 roku deklarację praw człowieka, która wymusza świadomą zgodę na zabieg medyczny. Koniec, kropka.
1: Tak, to tylko, jest że w tamtych...
3: niezgodne z prawem.
1: W zachodnich krajach masz, no słuchaj, z tym prawem to wiesz, jak ci pasuje, to jest niezgodne, jak ci nie pasuje, to wtedy jest zgodne, więc
3: ale
1: tutaj
3: to na pewno jest
1: nawet się do tego nie będę uruchamiał, natomiast jeżeli chodzi o właśnie ten przymus i że w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii masz dowolność, no dlatego, że te narody są na tyle już po prostu dojrzałe i nie są zraczone jakimiś stopnopami innymi oszołomami i mają zwyczajnie wysoki poziom wyszczepialności, ponieważ i historycznie nie potrzebowały czegoś takiego jak właśnie obowiązkowe szczepienia, a przykładowo w Niemczech wycofują się już z tej dobrowolności, bo się ludziom w dupach poprzewracało. Dawno nie było epidemii, no i to teraz mamy za swoje i możemy sobie zobaczyć, jakby wyglądał świat bez szczepień. Tylko pomyśl sobie razy 20.
3: Słuchaj, jest w ten sposób, że w Polsce jest najwyższa wyszczepialność w Europie.
0: Potrzeba... powiedział, z czego może to wynikać, nie? Z tego, że pewne społeczeństwa wcześniej były mocno zdyscyplinowane i pilnowały się i to jest, i ta wolność jest swego rodzaju nagrodą taką, wiesz, dla dojrzałego społeczeństwa. Ja tak to zrozumiałem, tak?
1: No tak.
3: Już niedługo przyjdą takie czasy, że w ogóle ta dyskusja będzie bezcelowa, ponieważ w XIX wieku nikomu nie przyszłoby do głowy przymuszanie kogokolwiek do szczepień. Ja rozumiem oczywiście to, że świat jest coraz mniejszy przez te komunikacje szybką i tak dalej, mamy takie różne sytuacje, jak na przykład w tej chwili, tak? Chociaż ja akurat tutaj nie do końca wierzę, że jest to sytuacja przypadkowa. Natomiast no trzeba podjąć jakąś taką dyskusję na temat szczepień na choroby, które po prostu są całkowicie uleczalne i nie są absolutnie epidemiogenne, tak?
1: A to jest to, co mówiłem pół godziny temu, że za 40 lat znajdzie się ktoś, kto będzie właśnie mówił, że ten COVID to jest takie przeziębienie i czym tu się w ogóle, przejmować.
0: No wielu dokładnie ludzi tak to mówi samo. W sumie już dzisiaj, to wielu już dzisiaj tak twierdzi, że no. To nie ma się czego bać, bo to...
3: Znaczy, ale to trzeba szukać,
0: na różny kochani, sposób ludzie starają się bagatelizować.
3: Leku trzeba szukać, a nie profilaktyka, nie.
0: Jedno prewencja, nie przeszkadza drugiemu, tylko... panie Etamie. No, jedno nie przeszkadza drugiemu.
1: No to nie wiem, zrób sobie dyplom ze szkoły medycznej i idź szukać leku na odrę, tak? Jeżeli mamy jeden skuteczny sposób, żeby jej zapobiegać, no leczenie to jest osobna kwestia, tak? Ale jeżeli możesz zapobiegać, to już jest coś.
0: Tak więc Etamie, leć szukać leku, bo tutaj... Wiesz, trochę już się kolejka zrobiła dzwoniących, więc już ci podziękujemy za miły, sympatyczny telefon i tak dalej.
3: Dobrze, no. Kolejka na szczepienia stoi, ja wychodzę z kolejki w takim razie i trzymajcie się.
0: No, hej.
1: Na razie, cześć. Także myślę, że jeżeli Etam pójdzie na uczelnię medyczną, to zrobi sobie specjalizację z ornitologii.
0: No już tutaj o ptaszkach wykazywał się pewną wiedzą, na przykład taką, że ptaszek lubi mieć gniazdko, a tymczasem ciąg Bolunga do nas zaraz się przyłączy, już teraz, już zaraz, już za moment. Proszę Państwa, czekamy, aż nam łydki drżą z niecierpliwości i jest tu przed nami, jest i on, proszę Państwa, ciąg Bolunga. Halo.
1: Szalom, agencie.
5: Cześć. Jak ja lubię po Etamie wchodzić, po prostu jest tyle do gadania.
0: No to dobrze, że nie w Etama. No
5: to... O Jezu. Nie, bo po prostu jak się słucha tych wszystkich bzdurek po prostu, to aż aż miło poobalać, nie?
1: No, wiesz co, kiedyś tak miałem, ale w końcu stwierdziłem, że z jego dziennymi wejściami to mam tak, że powiedzmy sobie odsłucham 2-3 z rzędu, po czym wchodzę wkurwiony przez miesiąc i nawet nie odpalam, jeżeli widzę, że nadaje, nawet nie włączam radia, jeżeli widzę, że jest, po czym tak kurde, jednak zobaczę, czy coś się zmieniło i kurde, jak żyje, to jeszcze ani razu mnie nie zaskoczył, choć wiele razy rozczarował.
0: Czyli to jest taki manekin, wy tak patrzycie na Etama tak brzydko, jak na takiego manekina do ćwiczeń w obalaniu. I się tu przeciąga jeden z drugim, potrzeba ściągiem, czas poćwiczyć obalanie i z Etamem no, tam.
5: Jak pan największy nasz polski noblista mówi, no to obalanie zawsze spoko. Ale Etam już mówi, że to nie są bzdury, przymus szczepień jest nielegalny, ale ja nie o tym, ja zupełnie nie o tym, a w ogóle pomijając też Etama, tylko wcześniejsze rzeczy mówione jeszcze, jak Zenon dzwonił, to nie ma czegoś takiego jak szczepionki gorszej i lepszej jakości tak naprawdę obecnie na rynku, ze względu na to, że sposób sprawdzania tych szczepionek jest tak masakrycznie surowy, że nie ma jak przejść szczepionkę, która jest złej jakości. A co do kwestii szczepionek, tutaj jest już powrót do Etama, co do szczepionek jakieś ze związkami rtęci czy tak i tak dalej, to one zostały już nawet w Polsce wycofane. Więc...
0: Ale to były związki rtęci i one były to jakoś nieszkodliwe z tego, co...
5: Ale to nie do końca tak, ze względu na to, że tam był tiomersal, który owszem, u osoby zdrowej, ze zdrową metabolizacją związków metali ciężkich, jak najbardziej cała rtęć w tym związku, cały ten związek był tak metabolizowany, że wszystko było wydalone. Ale u niektórych osób z pewnymi wadami genetycznymi, jak najbardziej takie szczepionki mogły powodować ciężkie zatrucie rtęcią. Mhm. Więc to nie do końca tak. Tylko, że to chodzi o to, że u nas strasznie jest upośledzona kwestia tego sprawdzania, kto się nadaje do jakiejś szczepionki, to informowanie o tym. I tu jest problem, nie w samych szczepionkach. Problem jest w pewnych procedurach, problem jest w pewnym sprawdzaniu, kto do jakiej szczepionki się właściwie nadaje. Zauważ, że to badanie przed tą szczepionką to jest po prostu osłuchanie kogoś, ten wywiad jest taki bardzo szczątkowy.
6: nie jest informowane o zagrożeniach w przypadku danych właśnie chorób genetycznych, w danych chorobach autoimmunologicznych, bo mogą się pojawić reakcje alergiczne na pewne składniki szczepionki, głównie konserwanty w tych szczepionkach i tak dalej. Więc o tym się informuje gdzieś tam w jakimś zapisie ministerstwa, ale już bezpośrednio przed szczepieniem nie.
0: Ty, jak taki mądry jesteś, to może się ustosunkujesz do komentarza KG Bieruta, który napisał: jest polski lek Arechin na malarię i koronawirusy i dlaczego Polin go wycofał?
6: Nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem tego newsa, ale to cały czas jest tutaj stosowane, są różne leki na inne wirusy i inne patogeny, generalnie rzecz biorąc, na tego koronawirusa, i się sprawdza, co ma największą skuteczność, więc no to nie jest jakiś wielki news, że się tam jakiś lek na malarię.
1: Z tego co pamiętam, to już tydzień temu o tym rozmawialiśmy, ewentualnie w piątek właśnie na wejściu przed live'em. Tutaj jeszcze Zamojskie pyta, Zamojskie, drogi, potrzeba, są artykuły medyczne, co mówią, że 80% populacji przechodzi łagodnie COVID-a. O czym ty mówisz? No tak, jak najbardziej są i dlatego mamy pandemię, ponieważ mnóstwo ludzi po prostu go roznosi, przenosi i jest bardzo podobny do przeziębienia i tak naprawdę wielu z nas już mogło sobie COVID-a przejść. Prawie że bezobjawowo, czy właśnie na zasadzie jakiejś grypy i nic nam się nie stało.
6: Czy problem nawet bezobjawowo, bo 30% przechodzi za bezobjawowo, tak? Lub z lekkimi objawami. Aha, tak, do 30%
0: to nawet. Jest bardzo ciekawa informacja, nawet o tym nigdzie, widzicie, kupa jakichś fake newsów, kupa
6: znaczy ta liczba może być zmienna, ale
0: a taka ważna informacja jakoś się nie przebiła do mojej głowy przynajmniej, że aż 30% ludzi może...
6: To jest ważna informacja.
0: No to mówię, nawet 30% ludzi może przechodzić tego koronawirusa bezobjawowo, bardzo lekko, nie znając sobie z tego sprawy. No to jest niesamowite, czyli to jest taki dziwny trochę wirus, który albo nam nic nie zrobi, albo nam zrobi bardzo duże kuku. Ale Zenon twierdzi, że nic nie wycofano, jest w rezerwie materiałowej. To rozumiem o tym wspomnianym przez KG Bieruta leku i jest go dużo i że to jest fake news i że ten Arechin przejęła Agencja Rezerw Materiałowych i produkuje się go w Polsce, nie leczy, a wspomaga leczenie. Takie informacje tu podrzuca Zenon.
6: Tak, jak większość tych leków stosowanych tutaj przeciwko temu wirusowi, to one raczej są do tego, żeby wspomagać. Zresztą te leki w przypadku tych innych patogenów też są nie po to, żeby leczyć wirusa, ponieważ nie ma czegoś takiego jak leki na wirusy. Po to się wynajduje szczepionki na wirusy, bo nie ma leków przeciwwirusowych. Są leki wspomagające leczenie wirusów. To jest też ważna informacja.
0: No właśnie.
1: No ewentualnie są leki, które hamują możliwość rozmnażania się wirusa, jak właśnie jakieś takie acyklowiry, tak? Acyklowiry? No.
6: Dokładniej wchłaniania się do komórek kolejnych.
1: No tak, czyli w zasadzie, czyli perproxy...
6: No blokują im możliwość dalszego replikowania się, bo one mogą replikować się tylko wewnątrz komórki, którą zmieniają w komórkę zombie.
1: No, dokładnie tak. Tylko, no właśnie, mamy coś tam w miarę bardzo zaraźliwego. Tutaj jeszcze Furiat wcześniej na czacie mówi, że co to jest tam, ileś tam, kilka tysięcy osób na całym świecie umarło. No tutaj sobie patrzę w numerki, 36 tysięcy, 37 tysięcy w zasadzie trupów. 770 tysięcy zarażonych. Każdy, kto grał w Plague Incorporated, taką grę, która symuluje właśnie pandemię, dobrze wie, że żeby skutecznie wybić całą cywilizację, to najpierw trzeba bardzo się szybko przenosić, czyli właśnie odporność, wyrobić sobie odporność na zimno, odporność na ciepło, żeby właśnie móc dotrzeć do Madagaskaru i cholernej Islandii, która zawsze jest jednym z najtrudniejszych krajów. I dopiero potem, kiedy osiągniemy właśnie odpowiednią zaraźliwość, a droga kropelkowa jest bardzo zaraźliwa, to wtedy zaczynamy mutacje. Mutacje, alternatywne źródła energii, obce istoty, które doprowadzają właśnie do śmierci, tak? I to jest jedyna skuteczna strategia, jaką, to znaczy jest najskuteczniejsza strategia. No i COVID jest w tej pierwszej fazie. No słuchajcie, to jest prawie milion osób, które są przetestowane, tak? W tej chwili mamy tam, nie wiem, 2000 osób, które zostały pozytywnie, które są w Polsce pozytywne. Tylko, że tak naprawdę, jeżeli tam się pierwsze objawy po 7-14 dniach pojawiają, no to tak lekką ręką licząc, powinniśmy mieć teraz około 12 do 20 tysięcy nosicieli, którzy chodzą do pracy, chodzą sobie na zakupy, kichają, kaszlą, dotykają, nie wiem, jakichś rurek w autobusach, albo opierają się o rurę przy tym, przy przejściu dla pieszych, dlatego, kurde, po prostu czas najwyższy potraktować to odrobinkę bardziej poważnie, bo nawet jeżeli śmiertelność wynosi 3%, to w momencie, kiedy będziemy te 3% liczyć, powiedzmy, z miliarda czy 7 miliardów ludzi, no to już te liczby nie będą aż tak małe.
5: Ludzie nie rozumieją zwyczajnie, że śmiertelność, jak i możliwość, ten współczynnik zarażalności wirusa jest zmienny. I śmiertelność w Wuhan była 5%, nie 3%. Więc możemy jak najbardziej dobić do tej śmiertelności 5%, jeżeli nic nie będziemy robić. No to wcale tak nie jest, że ta śmiertelność jest stała. Wszystko zależy i od ilości osób zarażonych, i od tego, jakie działania po prostu wprowadzamy. To tak nie działa. To nie działa, że to jest taki cały czas taki sam stan. Nie. Wszystko zależy od tego, co robimy. A w ogóle, jeżeli chodzi o Plague Inc., to gra została zbanowana ostatecznie w Chinach.
1: Tak.
5: Bawi ten news.
1: W ogóle teraz producenci zapowiedzieli, że właśnie na due to popular demand będzie zbudowane rozszerzenie, w których kierujesz akcjami świata, tam poszczególnych krajów, żeby właśnie walczyć z rozprzestrzeniającą się pandemią.
5: No, ale to jest ciekawe, bo to jest troszeczkę cios, jeżeli chodzi o to zbanowanie w Chinach, to jest troszeczkę cios w tych producentów, bo tam strasznie popularna się teraz w trakcie tej epidemii tam w Chinach zrobiła ta gra, a ostatecznie tam coś się tam nie spodobało za bardzo i skasowali.
1: Czemu zaraz cios? Zakup został dokonany, tak? Więc jeżeli aplikacja została usunięta, no to sorry, już transakcja została zrealizowana. Zresztą na pewno przecież ten APK czy właśnie plik źródłowy gry gdzieś tam sobie lata, tak? Ja akurat mam Plague na PlayStation, tak? No to też trochę inaczej wygląda, no ale to też było jakieś takie bardziej symboliczne, mi się wydaje. Może, nie wiem, ludzie za bardzo się nakręcali albo dzwonili do agencji rządowych, a proszę pana, bo tutaj właśnie przeprowadziłem symulację komputerową. Wydaje mi się, że powinniśmy zrobić tak i tak.
5: Dokonałem taki etam symulacji. Dzwoni, tak?
0: Dzień dobry, proszę pana, ja dokonałem symulacji na moim domowym, co prawda, komputerze za pomocą pewnej aplikacji. No, można uznać za grę, ale to jest jednak poważna. I wyszło mi tutaj właśnie, że... No i tak, i zabierali czas. No a Chiny to fantastyczny rynek zbytu dla producentów gier.
5: Co do tej właśnie tego banu, to generalnie rzecz biorąc, powody były podane. Było to na przykład to najważniejszym powodem, tak naprawdę, było to, że... I nie wiem dlaczego dopiero teraz, bo ta gra w Chinach hulała już długi czas. I dopiero teraz się ogarnęli, że nie mają, że producenci nie mają licencji na działanie w Chinach. Także tak w Chinach trzeba dopełnić odpowiednich tam licencji i tak dalej. To nie ma tak, że tam wchodzisz spokojnie sobie na rynek. I oni dopiero się tam ogarnęli, nie? Ale też drugim powodem, który też jednak dopomógł w tej decyzji, było to, że to troszeczkę tak w czasach zarazy, to tak troszeczkę sprzedawać grę o zarazie, to tak trochę nie wypada. No.
1: Ja myślę, że to jest skandal, że tutaj w tym w PLEK była jakaś bardzo ważna informacja, która mogła pomóc przetrwać Chińczykom i rząd światowy odciął ich od tej bardzo wartościowej informacji.
5: Totalnie, nie? Plague uczy i bawi. To na pewno.
0: Dzięki ciągu za telefon. No, jeszcze coś to proszę bardzo.
5: Tak, ale trochę tak jest, że uczy i bawi, bo jednak jak tutaj właśnie potrzeba mówi, uczy pewnego mechanizmu roznoszenia się epidemii. I to jest właśnie problem Polaków między innymi, ale też generalnie tutaj nas, że my nie mamy pojęcia, jak to działa. I potem właśnie są takie głosy, że o, tylko tyle umarło. No bo tylko tyle umarło, bo się coś robi. Jakbyśmy nic nie robili, to nagle byśmy się z palcem, nie powiem gdzie, obudzili i mielibyśmy o wiele wyższą śmiertelność. No tak to wygląda, no sorry.
1: Z palcem w wodzie święconej.
5: No może lepiej nie. No dobrze, no to hej, miło się gadało. Może jeszcze zadzwonię, zobaczymy. Hej.
1: Dzięki wielkie, na razie. No tak, aż sobie, kurde, chyba muszę odpalić i już się bałem, że znowu rozłączyłeś mnie razem ze wszystkimi, ale chyba jestem jeszcze? Jestem. No właśnie, więc można sobie zagrać w Plague Incorporated, dostępnym na przeróżne platformy i zobaczyć, jak to właśnie wygląda w rzeczywistości, na różnych też poziomach trudności, ponieważ tam jest opcja, że ludzie nie myją rąk, albo że przytulają osoby, które są chore. I w końcu jakieś bardziej racjonalne podejście, gdzie te obostrzenia, no, które wyglądają tak naprawdę tak jak w tej chwili, gdzie są zamykane granice, gdzie są właśnie włączane opcje zakazu wyjścia z domu, gdzie transport lotniczy czy transport właśnie wodny zostaje zatrzymany i utrudnia nam właśnie tę ekspansję. No jest to coś, co zdecydowanie warto sobie w tych ciekawych czasach przypomnieć.
0: Ach, ja się trochę boję, bo nasz kraj jest jakiś taki mało samowystarczalny, nie? I jak zamkną granice na import, to wielu rzeczy może zwyczajnie zabraknąć, sami nie wyprodukujemy. Takie Chiny, to jest jednak siła, oni wszystko mogą sami sobie zrobić, nie? Mogą się odgrodzić od świata, wszystko mają technologie, możliwości, środki, fabryki do wszystkiego, a taka Polska to taka biedna trochę, my jesteśmy zależni bardzo. A w ogóle to czekają nas jeszcze inne plagi. Można powiedzieć, że czterej jeźdźcy apokalipsy zstąpili teraz na ziemię. Brud, smród i ubóstwo i susza też, i susza na koniu jedzie, zmierza. Słychać już ten koni. No i końcówka marca, a w większości lasów mamy stan zagrożenia pożarami. Także...
1: No myśmy już, z tego co pamiętam, suszę mieli w styczniu, no ale tak to jest, meliorujemy, tak, podgrzewamy tutaj wszystko na potęgę, więc no każda akcja powoduje reakcję, naprawdę nieźle nam się ten rok zaczął, jest coraz ciekawiej. Z tym, że Polska jest aż tak bardzo samo niewystarczalna, no z jednej strony bym się zgodził, ale z drugiej strony to też mi się wydaje całkiem rozsądne, żeby państwa się zwyczajnie specjalizowały, bo jesteśmy o krok i myślę, że to, co się zmieni w ciągu, nie wiem, najbliższych 5-10 lat, jakieś takie wnioski po tegorocznej epidemii, to jest to, że pojawią się na przykład autonomiczne lokomotywy, autonomiczne samoloty, które będą w stanie tutaj bez ryzyka być odkażone od góry do dołu, a jednocześnie przetransportować towary, nie ryzykując tutaj transportu jakiegoś patogenu. Wobec czego mamy przecież połączenie z Chinami kolejowe, tak? Wystarczyłoby mieć taką bezobsługową lokomotywę, którą byśmy puścili na te tory i mamy problem rozwiązany. Jeżeli Chiny wstaną, jeżeli wstaje im produkcja, to natychmiast mogą zaczynać eksportować i nie boimy się o to, co się z tym stanie po drodze.
0: Słuchacze podpowiadają, że Chiny nie mają surowców. No faktycznie, zapomniałem o tym. Spróbuję dołączyć kolejną osobę, która starała się wdzwonić wcześniej. Jest to Piotr. Próbujemy się łączyć z Piotrem. Łączymy. A wysłuchacie Nocnego Radia, Nocny Marek, audycja, do której też możecie podrzucać swoje różne newsy, bo nadajemy na żywo, można dzwonić. No i chyba się udało połączyć. Piotrze, ty dzwoniłeś wcześniej, prawda? Dobrze zapamiętałem?
7: No tak, próbowałem, tak. Coś parę sygnałów myślałem, że po prostu panowałeś mnie.
0: Nie, no po prostu czasami trzeba chwilkę zaczekać, wiesz, tak jak w Radio Maryja, że to się czasami czeka troszkę. No, a z czym dzwonisz, co powiesz ciekawego?
7: No nie, bo już tak przerwałem, tak rozmawialiście, tak, no, mogę opowiedzieć o takiej sytuacji, tutaj tej ciekawej, widzicie, co dzieje się w Niemczech, rozmawialiście o szczepionkach, o metodach leczenia. Ja tutaj śledzę, powiedzmy, no, trochę alternatywne takie telewizje niemieckie i tak się chciałem podzielić na temat jakiejś tam wiedzy. To, co słyszymy, to, co robią media głównego nurtu ścieku. Gdzieś tam słyszycie Zeitung, Bildy, ADR-y. Mówię, jak to zabraknie miejsca respiratorów, jaka to ogromna liczba chorych w Niemczech. a z drugiej strony taki właśnie no, youtuber biegał z kamerą w sobotę po berlińskich szpitalach, który i właśnie zniknął ten dzień na YouTube, skasowali mu. Pokazywał, że jest pusto. On jeździł po Libii, po Syrii, widział sytuację, jak temu dwa lata temu wjechał tir ludzi w Berlinie i wtedy jak wygląda noc w szpitalach, a teraz po prostu puchy, tam się nic nie dzieje, tylko security i bardzo krytycznie wszyscy do tego, co się dzieje w mediach, jaka jest trochę w strachu. Taka, no, usunęli ten film, usunęli i później ta inna, ją też pokazywał w wywiadzie z takim doktorem profesorem, który omawiał na przykład przypadek, dostał dokumentację, to też ciekawe, dostał dokumentację, jakie mają procedury, jak leczyli człowieka, którego stwierdzili koronawirus i on stwierdził, że to, co mu dodali, te parę takich halte drobne, takie twarde, bardzo mocne antybiotyki, stwierdził, że to jest błąd w sztuce, ten lekarz, profesor, że po prostu mu pomogli przejść. No oni zrobili to ze strachą, bo oni mają te procedury, jakby nic nie zrobiły, może mieli problem, nie musieli to zrobić. No on radzi, że jak ktoś będzie miał jakieś symptomy, to jest gorączki i tak dalej, nie iść do lekarza, tylko zostać w domu i po prostu przeczekać, nie? Bo to, co widział po tej dokumentacji, co mu tam zaaplikowali, no to po prostu błąd w sztuce określił i go załatwią, no i to chwili. I stwierdził, że nie będzie żadnej fali, nie będzie zachorowań. No i później ten inny, co puścił ten na tym swoim kanale, ten wywiad bardzo świeży, ten doktorem, profesorem medycyny, no biegał po szpitalach, które niektóre się są pustkami, chociaż to było o fali zachorowań i o braku respiratorów do ratowania. No i po prostu to się mija z tą rzeczywistością, nie? Po prostu media nakręcają ten. Trzeba patrzeć, kto odczepia z tego zyski, na pewno Big Pharma, na pewno banksterzy, którzy tutaj się cały pakiet pomocowy szykuje. Dziwne to jest, bo ten system właściwie był 5 minut przed klajtą, to wszystko przecież wiadomo, że się rozsypia, nie, to jest zadłużenie i tak dalej, a tu ten, nie potrzebowali koronawirus żadnego, także w ciekawych czasach żyjemy. Ja nie siedzę w domu, bo jeżdżę, no jak tutaj, halo, słychać mnie?
1: Tak, tak, jesteś.
0: Kiepsko, wiesz, troszkę kiepsko, znaczy niektórzy mają problem ze zrozumieniem, co mówisz. No, ja rozumiem w miarę, bo na słuchawkach jestem. Przypuszczam, że ci, którzy na głośnikach słuchają radia, to niewiele zrozumieją, bo takie jest trochę buczenie, takie no ale jak
8: teraz tam lepiej? Teraz lepiej?
0: No lepiej.
8: Miałem takie marne słuchawki tutaj i coś mi tablet się zablokował i dzwonię z telefonu. Aha, no to ważne, jaki ten jest. Lepiej?
0: No zdecydowanie lepiej.
1: Tak, zdecydowanie tak. No dobra, ale to tutaj odrobinę się chciałbym odnieść, bo o ile wiadomo, że nie powinniśmy się pod żadnym pozorem opierać na jednym źródle informacji, ponieważ informacje są fabrykowane tak naprawdę wszędzie. To tutaj w momencie, kiedy słyszę historię, że był jakiś filmik, ale go natychmiast usunęli, jeżeli... nie spotkałem się jeszcze z taką sytuacją, żeby dało się coś tak bardzo usunąć, że nie można było tego wrzucić na jakiegoś BitChute'a, czy na jakieś Streamable, czy na jakieś ZipiShare. Jest mnóstwo różnych serwisów, gdzie ta moderacja, nawet jeżeli istnieje, to ona działa dużo, dużo wolniej. A jeżeli jest to poważna...
8: Monopol ma YouTube i ludzie już tam tak nie są informatykami, każdy jak ty i dla mnie to też nie ogarniam. Po prostu idę intuicyjnie YouTube'a i już innych tam nie ściągam, appsów i nie ściągam innych programów, ale trzeba zacząć, tak, bo blokują, tak, trzeba zacząć, masz rację.
1: Tak, jak najbardziej, bo to wiesz, bo jeżeli słyszę, że usunęli i tutaj wiesz, no materiał mocny, tak, więc fajnie by go było na przykład zweryfikować, czy to faktycznie był szpital, czy to jest nagranie z tego roku, czy przypadkiem to nie było jakieś skrzydło, które zostało zamknięte z jakiegoś powodu.
8: z 28 marca. Tak samo ten lekarz podaje, ja powtórzę, jak była słaba jakaś głos, powtórzę, widział dokumentację wysłaną przez, co zaaplikowano pacjentowi, który miał symptomy i po prostu on stwierdził, że to jest błąd w sztuce, zaaplikowali mu serię bardzo ciężkich antybiotyków. I po prostu no, oni zrobili, stwierdził sztuk, błąd w sztuce i zrobili to ze strachu, bo tak jak politycy muszą coś zrobić, bo jak coś nie zrobią, to mają takie procedury. No i on radzi po prostu, żeby zostać w domu, przeczekać symptomy parę dni gorączki, że oczywiście ten koronawirus to istniał, grupa koronawirus istniało. No teraz... No ciekawa sytuacja, no trzeba patrzeć, kto czerpie korzyści. Ja to powtórzę się, bo jakość była zła. Powtórzę się, że to Big Pharma na pewno i banksterzy, którzy tu pakiet. To jest ciekawe z całej tej sytuacji. Ten cały system był 5 minut przed kolapsem, przed po prostu totalną. Nic nie musieliby robić, że jeśli chodzi o New World Order, te teorie spiskowe, nie? Że zrobić nas niewolników, zabrać nam gotówkę, wczepić chipa, wszystkich zaszczepić, żeby ci rozwalić inny system. Immunologiczny system, no te wszystkie teorie, no oni wcale tego nie musieli robić, wprowadzać koronawirus, to jeszcze za chwilę to przecież to zadłużenie i to wszystko za 5 sekund. I to jest ciekawe właśnie w tym wszystkim, że ciekawych czasach.
1: Wiesz co, takie pytanie, no bo jeżeli, jak to możliwe, że jeżeli faktycznie stoją za tym banksterzy New World Order, to czemu się rykoszetem dostało przykładowo księciowi Karolowi, który no jakby nie patrzeć należy do tych elit?
8: No tak. No może wygląda na to, że oni się na to przygotowywali, ale ta panika i ta psychoza, która teraz jest, widocznie to coś im się chyba wymknęło to spod kontroli, to na to wygląda. Oni to chcieli może za 2-3 lata tak się przygotować, gdzieś do bunkrów jakiś, czy tam tunel Kokarda, te tematy, nie? I chyba coś im się wymknęło, chyba im tak to wygląda trochę, nie?
1: Słuchajcie, mam zajebisty pomysł, zaprojektujmy takiego wirusa, który będzie zabijał tylko bogatych. Na przykład, nie wiem, będzie reagował, że jeżeli wykryje jakieś martini w twojej krwi, to wtedy się będzie z tym wiązał i będzie natychmiast mordował.
8: A co to takiego zajebistego niby by było?
1: No jak chcemy się pozbyć tych elit, no to najlepiej zniszczyć ich własną bronią.
8: No tak, jeszcze Tom Hanks zachorował, wszyscy chorują, no tak i my też chorujemy, nie martwcie się, my też chorujemy. No taka ściema to jest, nie? No zobaczymy, no, zachorowała, jak strzeli w kalendarz, no to wtedy możemy dyskutować, no ale to co?
0: Ciężko zrobić mistyfikację, że ktoś znany umarł, a co rusz się dowiadujemy, że różne znane osoby umierają. Dzisiaj jakiś piosenkarz, Alan Merrill nie żyje. Jakiś rock'n'rollowiec, no co rusz jakaś znana osoba umiera, to ciężko no, taki fake grupa, zrobić.
8: Grupa 27, to oni podpisali cyrograf tam z kimś i po prostu zapłacili za tą swoją grupa tam, tak? Klub 27, nie? No wiadomo. Amy Whitehouse ostatnio na przykład, no to takie są, tak to jest ułożone jakoś, no. Co jeszcze było? Nie, dla mnie to było ciekawe, to, że procedurami radził zostać w domu i przeczekać. Nie wiem, ludzie umierają, rodzą się. No jak oni tutaj, co zrobili globalną psychozę, no jak oni chcą Afrykę czy tam Indie teraz zamknęli. No tam umierają setki tysięcy ludzi w Afryce z głodu. Parę osób chorych i oni robią. No tutaj Anglia próbowała też przez moment, że dobra, niech 60% populacji się zarazi, to im szybciej się zarazi, to wyprodukują antykopa, coś tam ciała i później wyzdrowieją. No ale dostał strzała ten ich premier, no i zrobili tak samo kwarantannę jak inna część Europy, ale mieli pomysł trochę inny, no ale jakieś tam siły. Nie wiem, jest to grupa, która tam ciągnie i ciągnie za te. Wiadomo, że do tej, tak zwani oni, to całe polega na tym, że to są ludzie, o których my nic nie wiemy i się nie dowiemy, bo o to chodzi, że oni to ciągną za sznurki, bo przecież to było nawet Obama czytał z promptera, jak rozmawiał z ośmioklacistą, no to było widać, no. I oni to są aktorzy ci politycy, no z Obamą to było, to jaja były. Pupn tacy, aktorzy. A kto za te, kto im pisze te przemówienia, to wiadomo, że to zostanie tajemnicą, bo to ma zostać tajemnicą, my się nie dowiemy i to jest grupa taka wspierająca się i to oni ustalają, tylko to wygląda jakby im się coś wymknęło im się spod kontroli. No i stąd ten chaos, ta panika, zamykanie. Ja jak tutaj nie siedzę w domu, bo akurat mi się pewne rzeczy tutaj tak no jeżdżę tam w korporacji jeżdżę, olej dostarczam o połowę, tankiem jeżdżę.

0: pracy jestem, bujam się moim samochodem, puste drogi po restauracjach
1: Jak,
0: na wynos.
1: Jak takie pół wakacje wręcz masz. Takie pół wakacje.
0: Żona, dzieci, korona, ferie. Żona, dzieci, korona, ferie.
1: Jesteś przeszczęśliwy.
0: No zajebiście, wiesz, a ja spokój wolę, to trochę spokoju nie mam w domu, to sobie pracuję, jeszcze w soboty mi każą pracować, no to idę, bo tam dodatkowa kasa, korona, premie, podatki. Mi się to bardzo podoba teraz. No myślę, że przedtem musiałem 1000 litrów 3 razy w miesiącu, co trzy miesiące gdzieś tam jeździć. Teraz te nazwy tankują pełne baki, przyjeżdżam sobie, mam 20 tysięcy, to tam parę klientów. Nie, luz, po prostu bardzo mi się podoba po prostu ogólnie. I tam się coś wykreuje po prostu. Wszystko polega na takiej logistyce, nie? Pieniądze przepływają, a oni mają tę technologię, muszą ludzie teraz w tych, muszą iść do natury. Tu się ta ekonomia, ja liczę, że to oni są inteligentni, to taki kolaps się zrobi, coś ten świat umiera, nowy się rodzi. I nie wiem, dry też, żeby było w domu, żeby sobie rzeć do ubrania, żebyś miał nie ten szajs heiz oil, tylko żebyś miał geotermię, słońce z energii, żebyś sobie mógł olać tą logistykę, tylko żebyś sobie mógł wyprodukować żarcie w domu, żebyś sobie, powtarzam się, wyprodukował sobie dry de ubranie, żebyś i to w tym kierunku pójdzie, to zmieni to i ten świat stary umiera. Ale to jest niezniszczalne, a nowy się rodzi i to musi iść w tym kierunku. Ja myślę, że to będzie okay, tutaj
1: troszkę,
0: coraz więcej Niemców się
1: troszkę
0: budzi.
1: Tak zwięźle, no. Tak apeluję o taką węzłowatość trochę, jak dzwonimy do radyjka. No tak, no to ten punkt widzenia, który przedstawiasz, jest ostatnio dość popularny w kręgach alternatywnych. Traktuje się właśnie tą epidemię jako taki... wręcz takie dobrodziejstwo dla świata, który doszedł do jakiegoś momentu krytycznego i teraz się wszystko zmieni. No, wielu ludzi to widzi jako nadzieję jakąś na przyszłość, że jako początek pewnego powrotu do normalności, taka terapia szokowa, która spotkała świat i po tym ma być coś nowego, ma być lepiej. Ja to taki sceptyczny jestem. Wiem na pewno, że ludzie teraz chwilowo się będą jakoś tam jednoczyć, lepiej współpracować, jakoś w kierunku duchowości może, no bo to wiadomo, jak jest taki kryzys, strach, to człowiek gdzieś tam ucieka w duchowość troszkę, ale potem to wszystko wróci do normy. No a jak nie daj Boże jakieś zamieszki, braki czegoś, to ludzie wtedy się skandalicznie zachowują, jak zwierzęta. Jeden depcze drugiego i już nie ma mowy o żadnej tutaj dobrej intencji, men i w ogóle, tylko będzie deptanie się. No niestety.
0: No, tak, no tutaj ja żyję teraz, wiecznym teraz. Merkel tu strasza, ale zapewne tutaj są pełne magazyny, żyjemy gdzie pełno wszystkiego, tiry jeżdżą, no granice niby są zamknięte, tiry jeżdżą, ludzie przestali kupować jakieś śmieci, gówno, tylko najważniejsze rzeczy, jakieś elektronikę, ciuchów, to było pełno, no tutaj się musi to zamknięte, ale spożywcze, to najważniejsze, to działa, będzie działać, nie wiem, to pełne magazyny są, no nie wiadomo ile to potrwa, no tu ja widzę, są ciężko przestraszeni bardzo i takie socjalne kontakty 1,5 metra odstępu, jak już 4 jest 5, to oni są tacy przestraszeni, że dzwonią i denuncjują, że nielegalne zgromadzenie, bo 4 sąsiadów, młodych chłopaków, to jest konkretne takie z takiego studentenraum się spotkało i 5 sąsiad i już jakiś nazi wziął telefon i dzwoni, że nielegalna jest, a to jest zabronione, no i przyjeżdża policja, wiesz, i papiery sprawdza i ten, nie, a oni już, ale już denuncjują, nie, już jacyś ciężko przestraszeni.
2: No tak, tylko że wiesz, w sytuacji, kiedy jesteś młodym, zdrowym człowiekiem, no to łatwo jest mówić, że ten zakaz zgromadzeń to jest jakaś komedia i że tutaj no, jakiś faszysta mnie podpierdolił do służb, ale w momencie, kiedy jesteś w grupie ryzyka, masz chore serce albo jesteś starszym człowiekiem, to wygląda to trochę inaczej, bo to nie chodzi o to. My wszyscy tutaj zgromadzeni, jeżeli złapiemy tę chorobę, to prawdopodobnie nawet bezobjawowo ją przejdziemy, bo jesteśmy młodzi, bo jesteśmy zdrowi, no tylko, że pora zadbać się o tych słabszych.
0: My mamy te korony, także mamy to, no i... No i po takich poznacie, no takie czasy są, no nie wiem, ja osobiście się nie obawiam tych wirusów. Mogę o sobie opowiedzieć, że biegam, nie jem mięsa, nie jem białego cukru od wielu lat, suplementuję się niacyną, acerolą, spiruliną, witaminą.

0: D1, K2 w
1: Spierdolino.
0: oleju. Biegam i po prostu, i to nie od wczoraj, tylko od, nie wiem, 7-8 lat, no i po prostu mnie to śmieszy, nie? A strach i ten, wiesz, oni za parę tygodni potwierają te mieszkania i oni tam znajdą toty martwych ludzi, ale na pewno nie przez koronawirus, przez tą psychozę, no bo muszą mieć, mają areszt domowy, nie ma socjalnych kontaktów. I ta psychoza zabije ludzi, a nie jakiś koronawirus, który istnieje i tam i ten. No nie wiem, no także to jest tutaj, ja widzę, oni są. No i tutaj my Słowianie uważam, że my żyjemy sobie lepiej, z tym radzimy. My w permanentnym stanie kryzysu żyjemy. W lata 80. były czołgi u nas na ulicy i właściwie my walczymy w Polsce i tak widzę ten. To my jesteśmy Słowianie przyzwyczajeni do permanentnego kryzysu, ale tu Nazi, Niemcy, to oni są w ciężkim szoku. Oni są po prostu, oni są na to kompletnie nieprzygotowani i siedzą w tych swoich domkach albo w tym zamknięciu uciekają. Nie, no tutaj ich zabije ten strach i po prostu to chyba taka karma wróciła. I po prostu, no, grupa ryzyka, ale ja nie będę nikomu współczuł, każdy po owocach ich poznacie, takie trochę czasy ostateczne i po prostu, no, umrą, ludzie umierają, rodzą się, to jest normalne i właśnie widocznie ktoś, kto teraz będzie zamknięty, stary, schorowany jest w grupie ryzyka, widocznie sobie zarobił na takie coś, no.
1: No dobra, dziękujemy za strumień świadomości tutaj. Ciekawy.
0: To pozdrawiam was wszystkich. Pozdrawiam, życzę ten owocnej konwersacji. Pozdrawiam słuchaczy. No to powodzenia, nie? Do
1: Trzymaj się.
0: usłyszenia jeszcze kiedyś.
2: Dzięki wielkie,
1: Okej,
2: trzymaj się tam, na razie, cześć. No
0: hej.
2: jak widzicie, można zrobić sobie strumień świadomości i żeby on brzmiał sensownie, żeby on był jakoś ładnie poprowadzony. Także dziękujemy bardzo za, no kurde, parę ciekawych wątków, chociaż z drugiej strony trochę zmierziło mnie, że kiedyś, kurde, będę miał to 70 lat i gdzieś w powszechnej świadomości zacznie się budować takie, kurde, no jak umrze, no to widocznie no, to sobie zasłużył. Tak, więc to nie będę mył rąk, nie będę tutaj jebać biedę, tak?
1: No, niepokojące są bardzo te wieści z Francji, gdzie brakuje respiratorów i mówi się o tym, że, no, że nie ma ich dla osób powyżej 80. I jest jakieś takie niepisane prawo, że tym osobom daje się morfinę i żeby sobie umarły w spokoju. Nie wiem, jak ty, co ty myślisz o tym. No, to jest z jednej strony straszne, ale z drugiej strony chyba nieuniknione, no bo nie wyczarujesz tych respiratorów, nie ulepisz ich z piachu nagle. No, jest ich ograniczona ilość. No, to taki stary odwieczny problem jakiś. Czy uratować starego, czy młodego, jak mamy jedno narzędzie do uratowania, no.
2: Wiesz co, no tutaj trzeba by było sprawdzić i dokładnie zweryfikować tę informację, bo już widziałem taki news o tym, że bodajże we Włoszech mają właśnie jakiś taki prikaz, żeby w zależności od twojej użyteczności społecznej podłączać się do respiratora albo nie. No i widziałem już debank tego, no więc tutaj byłbym bardzo, bardzo ostrożny. Oczywiście tych respiratorów może zabraknąć, natomiast jak mówię, no można wziąć odkurzacz, tak? Zresztą też się pojawiły projekty respiratorów z masek do nurkowania w Decathlonie i że tam 5000 jest dostępnych od ręki i kolejne 15000 już jest dalej produkowanych. Właśnie jakieś respiratory, które są do wydruku na drukarkach 3D i ich koszt wynosi około 100 dolarów, więc przede wszystkim no, weryfikować, bo to jest kurde tak no.
1: Te dane pochodzą od dwóch niemieckich lekarzy z niemieckiego Instytutu Medycyny Ratunkowej, którzy się przyglądali, jak pracują ich francuscy koledzy. No, więc myślę, że dosyć łatwo można to zweryfikować. News jest z Wyborczej, więc więc no tak nie pachnie mi trochę szurią, no ale może też i takie portale mainstreamowe też mogą fake newsy różne powielać, nie? Czasami, więc...
2: No tak, mamy bardzo duży szum informacyjny, mamy mnóstwo jakichś, wiesz, zeznań ludzi na Twitterze. Pamiętam jeden z piękniejszych fejków, który już dawno, dawno temu się pojawił, informacja pojawiła się, no tak, nie wiem, ze 2-3 tygodnie temu, ale ostatnio właśnie w szurskich kręgach została, wiesz, wyciągnięta, że jakiś włoski lekarz mówi, że nikt jeszcze we Włoszech nie umarł na koronawirusa. I że to, wiesz, to jest teraz puszczane jako, że skandal, że tutaj lekarz, który faktycznie jest lekarzem, faktycznie jest zakaźnikiem i faktycznie powiedział, że jeszcze nikt we Włoszech nie umarł na koronawirusa i powiedział to drugiego dnia epidemii we Włoszech, nie? Tylko, że jest to sprzedawane jako świeża informacja. Dlatego właśnie jak tutaj słuchacz dzwonił poprzedni i mówił o tym filmiku, który został usunięty, no to, że filmik został wrzucony tam 27 marca, nie znaczy, że on 27 marca został nagrany, więc trzeba wszędzie, no z taką delikatnością, jakbyśmy po prostu jakąś bezcenną wazę przenosili, no bo no tak bardzo łatwo, wiesz, bardzo łatwo, tak jak wirus, przenieść jakąś informację, przez którą ktoś podejmie jakąś niewłaściwą decyzję dotyczącą, no tak naprawdę swojego bezpieczeństwa, swojego życia. Albo zacznie się zachowywać jak rosyjscy oligarchowie, którzy zaczęli sobie kupować respiratory. Pytanie, czy potem będą w stanie to obsłużyć, bo respirator to z jednej strony, ale z drugiej strony trzeba cię jeszcze uśpić, żebyś z tym respiratorem swoim oddechem nie walczył. No i to nie tylko leczenie, tak? Poprawa tego stanu nie kończy się tylko i wyłącznie na respiratorze. No i w końcu myślę, że to powinna być świadoma decyzja człowieka, bo jakbym był na progu śmierci, to chciałbym tak sobie tak dla testu pierdolnąć morfinki.
1: O, też o tym pomyślałem. Może się okazać, że to jest najprzyjemniejszy sposób na odejście z tego świata. Przedawkowanie morfiny, chociaż nie wiem, bo zdaje się, jeśli to działa tak samo jak jakieś opiaty, to...
2: Tak, no to jest depresja oddechowa.
1: No właśnie, to się dusisz, no to dziękuję bardzo. A uduszenie się to ponoć bardzo nieprzyjemny sposób. Ale to tylko taka plotka, bo chyba nikt nie przeżył uduszenia. Nie, no wiele osób przecież odratowano właśnie metodą usta, można czasami kogoś odratować i ten ktoś może się zwierzyć,
2: jak
1: było.
2: Nie znam nikogo, kto by umarł przez przedawkowanie morfiny i potem narzekał. Swoją drogą właśnie pozdrawiamy tutaj wywołaną Amy Winehouse. Gratulacje, już 9 lat bez heroiny. Furia tutaj ciekawy wątek podnosi, tym razem nie będę go złomował, tylko bo mówi prawdę, że białoruska liga gra sobie w najlepsze, na stadionach może nie wypełnionych, ale na stadionach z publicznością. Łukaszenka mówi, że sauna i wódka zabiją wirusa i że trochę pracy na traktorze i w ogóle jesteś bezpieczny.
1: Ja lubię takich prostych ludzi, oni zawsze mają proste rozwiązania, a nie te przemądrzały, te jajogłowi, te głupki, debile w okularach, myśli, że profesor to od razu profesor wielki, no. A Tomu podrzucił fajną ciekawostkę, że Polacy wymyślili przejściówkę, że można dwóch pacjentów podłączyć do jednego respiratora. I to takie nasze polskie bardzo jest, nie? Takie właśnie...
2: I nazwali to ludzka stonoga. Pracują nad projektem, żeby podłączyć 5 osób na raz.
1: I bardzo, bardzo uznany profesor to taki wymyślił. No, w piwnicy ma takie laboratorium. Swoje własne.
2: No właśnie.
1: Ekscentryczny polski profesor pracuje nad właśnie z tą nogą.
2: A szuka chętnych osób, tam im zapłaci po 5000 za wzięcie udziału w eksperymencie? Czy robi to metodą South Park? Bo to było... W South Parku to było coś takiego, że była aktualizacja polityki prywatności iTunes, w której jeżeli zaakceptowałeś, to wtedy pozwalałeś na to, żeby Apple mogło przeprowadzać na tobie eksperymenty medyczne. No i właśnie bodajże Kyle w ciemno kliknął, wszyscy inni chłopaki przeczytali, no i zrobili z Kyle'a element stonogi.
1: No chyba więcej za udział... Znaczy nie, no bo najlepiej ma ten, kto jest głową tej stonogi, nie? To jest uprzywilejowany. Ja bym chciał być.
2: A jakby zrobić taką pętlę? I tylko pętle. Raz tylko wrzucasz powietrze, tak jak, nie wiem, z jakiegoś takiego działa pneumatycznego, tak jak masz przy, nie wiem, przy zmianie opon.
1: Geniusz jakiś w tobie tu drzemie. Już byś zapętlił ludzką stonogę i no, jakieś oczywiście. Perpetuum mobile stworzył w ten sposób.
2: I w ten sposób powstaje efekt szybkoobrotowego powietrza, co skutkuje wyjściem z naszej czasoprzestrzeni, co skutkuje załamaniem zasady de Lamberta.
1: Ach, ci polscy druciarze. A ja mam taką maskę Anonimusa. Myślisz, żeby się nadała jako ochrona? To bym sobie chodził i wygłaszał różne kwestie w sklepie tam. Any ideas are bulletproof.
2: Wiesz co, trochę miałoby to sens, bo jednak po pierwsze ogranicza powierzchnię, którą możesz dotknąć swoimi zawirusowanymi łapami. Jakoś właśnie te wszystkie przepływy będą ograniczone. Jeżeli ktoś, nie wiem, na ciebie kichnie, czy w twojej okolicy kichnie, to tam, nie wiem, po kilkunastu sekundach to już nie będziesz widział tych wszystkich kropelek, ale przechodzisz przez taką chmurę, tak? Zresztą... No pamiętaj, że ilekroć wchodzisz do na przykład toalety publicznej i czujesz ten zapach gówna, no to nie jest jakieś tam fale gównianomagnetyczne, tylko cząsteczki tego gówna, które ktoś tu wcześniej wysrał, które ci się przyklejają chemicznie do twoich receptorów w nosie. Więc jeżeli przechodziłbyś przez taką chmurę z kropelkami tego wirusa, no to zdecydowana większość z nich by na tym osiadła, a w odróżnieniu od tych maseczek materiałowych, no to jednak ten plastik nie ma szczególnie dużej przepuszczalności, więc ty, kurde, dobrze kombinujesz. Wreszcie ci się udało.
1: W końcu trafiło... No, to w końcu coś mądrego powiedziałem. To ja jutro idę do sklepu w tej masce Anonimusa sobie. Może jakieś nagranie zrobię, jak ludzie reagują, jak będę im cytował Hamleta przy okazji.
2: Jesteśmy legionem, nie wybaczamy, nie zapominamy, poprosimy o 4 bułki i masło. I tak się powoli żyje w tej epidemii. Ja naprawdę myślę, że tutaj te nasze audycje gdzieś za kilkanaście lat będą prezentowane w jakimś takim muzeum COVID-19, gdzie jesteśmy chyba takim, nie wiem, pierwszym czymś, co tworzy wartościowe materiały oparte na tym całym, na tej całej aferze. No dobra, może nie pierwszym, ale jesteśmy jednymi z niewielu, którzy próbują przynajmniej jakoś spojrzeć na to. Coś mi dziwnego tutaj zahałasowało za oknem. O mój Boże, to pandemia. Nie, serio, coś dziwnego tutaj jest. Poczekaj chwilę.
1: Panda za oknem? Czy dobrze zrozumiałem? Panda za oknem? Wiecie co? A może zrobimy konkurs na najciekawszą maskę. No, taki wesoły konkursik. Podsyłajcie swoje propozycje, jakieś obrazki, na przykład na kontakt@nocneradio.pl i Etam na przykład opracował sobie maskę z podpasek i tam z worka na śmieci, coś takiego. Tak było, Etamie?
0: Ja wam zaraz podać te zdjęcie, jak dzisiaj wszedłem do apteki. Pomysł jest bardzo prosty. Najpierw wykorzystałem majtki, ale później stwierdziłem, że o wiele lepsza będzie taka, wiecie, czapeczka, taka, no, jak to wchodzą napastnicy, no jak to się nazywa, kominiarka, o. No. Wszedłem do apteki i powiedziałem, to jest napad z receptą przy pasie, także było śmieszne. W każdym razie,
1: nie wiem, czy za
0: kilkanaście lat będzie komu tych audycji słuchać, nie? To jest jeszcze ta kwestia, nie? Bo jak to minie, to minie, a jak nie minie, to może być dziwnie, nie? W każdym bądź razie nie byłbym taki pewien. Natomiast...
1: Będziemy sobie może mieszkać tak jak dawniej, że będzie jakaś osada, a w niej będzie sobie mieszkało powiedzmy 200 osób i wtedy się drugiego człowieka szanuje, bo wiesz, ten potrafi garki lepić, ten potrafi wykuć miecz, ten ci bułkę upiecze, no stary, każdy jest ważny, a teraz to tak każdy tak łażą te ludzie, tak byle jakie.
2: Ale to właśnie globalizacja dopiero pozwala nam na jakiś sensowny rozwój taki, żebyśmy, nie wiem, w ciągu jednego pokolenia zrobili sobie upgrade z lotu na Księżyc do lotu na Marsa, dajmy na to, tak? Jeżeli się zamkniemy w jakichś małych miastach, czy w jakichś nacjonalistycznych krajach, no to sorry, tutaj o żadnym rozwoju mowy za bardzo być nie może.
3: Znaczy wiesz, jeśli chodzi w ogóle o loty, ostatnio słuchałem bardzo ciekawego programu chyba na kanale Astronarium, gdzie oczywiście zastanawiano się nad tym, co nam wolno, a co nie wolno. I tak się okazuje, że są podpisane jakieś umowy jeszcze z lat 60. międzynarodowe odnośnie kosmosu, które w zasadzie całkowicie zamykają osobom prywatnym, które no, nie podejmą współpracy z państwem, tak jak SpaceX, tak? Żeby cokolwiek w tym temacie robili. A przecież są kółka rakietnictwa, na przykład w Polsce, gdzie osiągają 70 kilometrów już w tej chwili. I teoretycznie trochę czasu może minąć i będziemy w stanie wystrzelić jakiegoś własnego satelitę i może się okazać, że nie wolno.
2: Ale no i bardzo dobrze, że nie wolno, bo nie chciałbym, żeby jakiś wystryw jakiegoś domorosłego wynalazcy, który zawiera kilka ton łatwopalnego paliwa, latał mi nad głową, nie będąc w żaden sposób przed tym skontrolowanym.
3: No, widzisz, to ty ograniczasz postęp. Postęp się bierze właśnie z dwóch rzeczy, albo właśnie z wolności, albo z wojny, tak? Bo w czasie wojny takie postępy były, Niemcy szczególnie tutaj przodowali. Także, wiesz, trzeba się na coś zdecydować, no. Jeśli będzie wszystko kontrolowane, to nic nie będzie wolne,
2: no. No dobra, problem. No ale słuchaj, no mamy taką wolność, jak choćby ludzie, którzy latają sobie dronami. I jak to się skończyło tak, że latali tymi dronami w pobliżach lotnisk i trzeba było ich ograniczyć, ponieważ przez swoją nieodpowiedzialność, ponieważ przez swój brak wyobraźni i zwyczajny brak obycia jako takiego intelektualnego spowodowali bardzo poważne zagrożenie dla życia innych ludzi. Więc sorry, świat nie jest z gumy i musimy tutaj tą wolnością się zwyczajnie trochę dzielić i nie ma żadnego problemu z tym. Zresztą tutaj sobie czytam jeszcze na blogu Prawo i Kosmos, który swoją drogą polecam i bardzo fajny fanpage na Facebooku, który właśnie dotyka tych kwestii prawnych związanych z eksploracją kosmosu, że no tutaj jeżeli musisz sobie mieć na samochód wykupione ubezpieczenie obrony cywilnej, że jeżeli coś zrobisz, tak, czy nieważne, czy to twoja wina, czy nie, żeby być po prostu ubezpieczonym, żeby komuś poszkodowanemu z tego ubezpieczenia zwyczajnie zapłacić, bo masz pod sobą, tam nie wiem, kilkuset, bardzo ciężką maszynę o bardzo konkretnym silniku, która potrafi się poruszać bardzo szybko i możesz jej zwyczajnie nie ogarnąć. Więc no, te zasady są po to, żeby nas chronić, tak? Żeby chronić czy to naszą wolność, czy to nasze bezpieczeństwo, a nie tutaj, że oj, nas tutaj uciskają, bo wprowadzają dodatkowe rzeczy. No wyobraź sobie, że ktoś startuje taką rakietą i ta rakieta ci się zbacza z kursu, wbija ci się przez okno i zabija twoją rodzinę i twoich sąsiadów i pół bloku.
1: Wielka no moc cóż, to wielka to, odpowiedzialność.
3: Mogą się zdarzyć na kierowanych lotach, tak?
1: Jak mawiał Spider.
2: No tak, tylko że też musisz mieć jakieś, masz dodatkowe uprawnienia, jeżeli chcesz sobie latać czymś innym, tak? Jakimś samolocikiem, który aż tyle paliwa nie zabiera, co jeżeli chcesz wystrzelić rakietę w kosmos.
3: No wiesz, rzeczywiście jeśli chodzi o drony, to nawet pewnie niewiele osób o tym wie, ale jeśli chodzi o latanie dronami, to są takie aplikacje, które pokazują nam, korzystając z GPS-u telefonu, czy na jaką wysokość w danym rejonie możemy sobie latać bez jakichś tam certyfikatów, tak? Natomiast są państwa, które w ogóle tego zabraniają. Natomiast rzeczywiście, jeśli się ma o lotniska chodzi, no to rzeczywiście wlatując w pobliżu takiego lądującego samolotu, może taki dron zostać zwyczajnie wessany w silnik turboodrzutowy i po samolocie, bo pilot będąc nisko nad ziemią nie opanuje już wtedy samolotu równowagi, bo można na jednym silniku lecieć, jeżeli to jest dwusilnikowiec, ale trzeba mieć chwilę czasu, żeby to, że tak powiem, wyrównać lot, tak? Także rzeczywiście taka sytuacja mogłaby mieć miejsce. No ale to się tyczy wielu rzeczy, nie tylko dronów. Na przykład też znane były przypadki jakichś oszołomów, którzy tam świecili laserami na przykład pilotom do kabin. Tak? Mamy dzisiaj na Allegro za 30 zł laser, który ma teoretyczny zasięg w atmosferze nawet do 150 km, jeśli świecimy do góry. Tak? I no, powiem wam szczerze, że naprawdę to może oślepić. Nie? To jest 10-watowy laserek, który się mieści w dłoni.
2: No i tak, no i pojawia się po prostu jakiś problem, wobec czego pojawiają się pewne obostrzenia. A przecież normalnie powinieneś móc jako wolny człowiek zakupić sobie laser do domu, do swojego laboratorium, bo może dzięki temu, że właśnie kupiłeś tak mocny laser i udało ci się to zrobić bez zezwolenia, to rozwiniesz swoją pasję. No tak naprawdę na wszystko możesz, jeżeli bardzo ci na tym zależy, to możesz sobie zrobić pozwolenie na broń, pozwolenie na to, na samto, na tamto, zapisać się do jakiejś organizacji właśnie zajmującej się lotami w kosmos i faktycznie coś takiego zrobić. Przecież w zeszłym roku czy dwa lata temu wystrzeliliśmy rakietę Bigos, my Polacy, nasi rdzenni Polacy z polskiej ziemi na polskie niebo, więc to nie jest niemożliwe, tak? To nie jest niemożliwe i tutaj nie rozumiem kompletnie, czemu tutaj w jakikolwiek sposób to demonizujesz.
3: Kurde, Bigosy są już 3, a ja tylko doszedłem do Deza 4. Zaraz mnie dościgną. Przypominam, budowałem rakiety z dezodorantu.
1: Byłaby fajna audycja, moim zdaniem, taka, w której by się przedstawiło jakąś kompilację aktualnej wiedzy na temat koronawirusa. Jakie filtry działają do maseczek, a jakie maseczki są bezużyteczne, czym w ogóle jest wirus, czym się charakteryzuje. No takie różne fajne informacje, nie? To by było
2: dobre. Ja bym nie chciał, wiesz co, kompilacja. Żaden z nas nie ma wystarczającego zaplecza wiedzy medycznej, żeby taki temat podejmować na poważnie. No, to by było po prostu zajebiście nieodpowiedzialne z naszej strony.
1: No jaki pan odpowiedzialny.
3: Ja wam powiem, że akurat posiadam w swoim na stanie dwie takie maski, które teoretycznie chronią, mają pochłaniacze, które chronią przed różnego rodzaju tego właśnie, tej wielkości, że tak powiem, cząsteczek, nazwijmy je cząsteczkami w tym przypadku wirusu. Natomiast, no, powiem tak, do tego jeszcze jest potrzebny porządny kombinezon, który bardzo szczelnie nas zamyka, no bo przecież skóra jeszcze jest, tak? Jest tak jak chodzenie z tymi maseczkami, zresztą jak mówiłeś o tej chmurze, która się unosi z kupy, tutaj się poczułem przywołany do tematu, to zadzwoniłem drugie. To mówiąc szczerze, to właśnie samo przysłonięcie nosa i twarzy niewiele daje, bo mamy jeszcze oczydła, tak? Które, że tak powiem, nasze oczodoły, a właściwie gruczoły łzowe są połączone z tym wszystkim. Także będąc w takiej chmurze, to również pada to na oko, tak? I tak na dobrą sprawę maseczka dopiero plus szczelne gogle dawałyby jakiś sensowny tutaj opór temu, nie?
1: Ale co, jest polska rakieta Bigos? Serio?
2: No tak.
3: Bigos 1-3 na razie zrobili. Ja zrobiłem DES 1-4, więc na razie jeszcze jestem do przodu.
1: A czemu taka debilna nazwa? Przecież to od razu śmiech jest, nie? Teraz sobie wyobrażasz się, najadł się Bigosu, się spierdział i frunie, nie? W kosmos. No, Bigos.
3: No śmiech nie śmiech, ale zobacz na logo Polskiej Agencji Kosmicznej za 12 tysięcy, no.
1: To jest może lepiej śmiech. Nie będę patrzył.
3: Dobra. Znaczy tak słyszałem, że 12 tysięcy, czy to jest prawda, to też nie wiem, bo nie zweryfikowałem w jednym źródle, tylko patrzyłem.
1: Jak na zamówienia dla państwowych spółek, to i tak grosze.
3: No to wiesz, no trójkąt z wyciętym kółeczkiem, no to wiesz, no to za takie grosze, to ja dziękuję. W każdym bądź razie ja tak się zastanawiam, co robi ta agencja. Kiedyś miałem zamiar nawet do niej zadzwonić i się popytać, bo w statucie, który czytałem, jest w tym pierwotnym, bo może coś się zmieniło w międzyczasie, jak została ona powołana, tam było między innymi właśnie wspieranie wszelkiego rodzaju inicjatyw prywatnych, związanych właśnie z technologią jakieś tam budowy typu łaziki takie, pomoc w wyjściu na zewnątrz z tym, czyli na przykład jak na uniwersytecie jakieś jest, powiedzmy, kółko, które coś tym się zajmuje, jakąś budową narzędzi, które mogły być użyte. Zresztą sporo takich poleciało w kosmos, jak na przykład słynny młoteczek, zdaje się, który nie wiertarka, czy młoteczek, to było do wbijania się w grunt marsjański, czy jakiegoś asteroidy. Teraz już
2: tak, ten słynny kret w zeszłym tygodniu w ogóle była dość ciekawa historia, ponieważ kret przestał działać i trzeba go było pierdolnąć łopatą, żeby zaczął działać. I się udało.
3: Mhm. No widzisz, no można wykorzystać tutaj różne specyficzne rzeczy. To tak jak ze słynnym łazikiem Opportunity, nie pamiętam, czy ze Spiritem, czy z Opportunity, była sytuacja, że zabrakło mu prądu, bo zwyczajnie pył marsjański osiadł, po czym te takie wiry, które są takie niewielkie piaskowe trąby powietrzne na Marsie, przeleciało akurat szczęśliwie nad bateriami i całkowicie je wyczyściło. Nie? Także można mieć też farta w takich misjach kosmicznych. Także tutaj to dużo zależy od kreatywności. Może się okazać na przykład, że ramię jakiegoś wysięgnika może właśnie posłużyć za jakiś młotek czy coś takiego, tak?
2: Ale wiesz, tam, że tutaj trzeba tak myśleć do przodu tak bardzo redundantnie, tak bardziej na 260% niż na 60%.
3: No zgadza się, dokładnie. No, przecież pamiętamy, jak misja się zaczęła, Spirit i Opportunity, i się okazało, że jakiś tam był błąd w programie czy w czymś takim, całkowicie musieli software przeładować, jeszcze przed lądowaniem to było, bo tam wykryli jakiś błąd w kodzie. Nie pamiętam dokładnie, o co chodziło, ale w każdym razie on powodował jakiś tam generalnie jakieś zwracanie jakiegoś błędu przez oprogramowanie. Coś podobnego miało zresztą miejsce podczas pierwszej misji Apollo, tej 11, gdzie był jakiś nieokreślony błąd i dopiero reset komputera spowodował po prostu wyczyszczenie danych. I
2: a wiesz co, ale tam jest taka gra komputerowa, Kerbal Space Program, gdzie możesz sobie zaprojektować, zbudować własną rakietę. Ja ci ją polecam tam, możesz tutaj puścić tam jakiegoś live'a, dużych wymagań sprzętowych pewnie nie ma, a więc jak nalutujesz te wszystkie swoje procesory na siebie, to może ci pójdzie. No i to, tak wiesz, nawet na poziomie, no nawet nie symulatora, tylko śmiesznej gry dla dzieci, zauważyć, że no, to nie są proste rzeczy, tak? To jest, no jakby na to nie spojrzeć, kosmiczna technologia.
1: Dzwoni Etam do agencji kosmicznej i pyta, jest Bigos? Taki dowcip się pojawił na czacie.
2: Już poleciał.
3: Znaczy nie, żebyśmy się nie śmiali z tego, ale Bigos 3 miał znacznie większe, chyba trzykrotnie większą możliwość, tylko chłopaki uzyskali zgodę od tam jakiegoś naczelnego ministerstwa lotów czy coś, tylko na 1/3 pułapu, jaki mogli nim osiągnąć. Także tam było 25 kilometrów, a ona już jest przystosowana do wyjścia na 75. Jeszcze 1/4 czy 1/4 ze 100, tak? I będziemy mieli ten pułap końca.
1: Końca. I powiedział końca i skończył. Przypadek?
2: Oj, zdecydowanie nie. Może
3: atmosfery.
2: Osiągnął pierwszą prędkość etamiczną i wyszedł z pokoju.
1: Ale tymczasem na ekranie widzicie to logo właśnie Polskiej Agencji Kosmicznej. No ja też, we mnie ono budzi pewien niepokój. No popatrzcie tylko, czy to może, czy to jest przypadek?
2: Po prostu
3: nie, pytanie.
2: Nie wolno używać trójkątów, bo iluminaci. Nie wolno używać kwadratów, bo masoni. Nie wolno używać czego tam jeszcze. Nie wolno używać znaku stopu, bo Jerzy Urban, tak? Nie wolno. Wszystkie kształty zostały już, kurwa, zarezerwowane i wszystko można pod wszystko podciągnąć.
1: No, nie wiem, a spójrzcie teraz, za momencik. Wystarczy dodać jeszcze jeden trójkąt, który się bardzo ładnie wpisuje w tamten. I co mamy? Proszę bardzo.
3: Odwrócony? Pewnie. Ja tego nie widzę, ale pewnie...
2: I tak myślałem. O Boże.
3: To samo pomyślałem. Potrzeba. Nie widząc tego, to samo pomyślałem. Że będziemy mieli gwiazdę taką piękną. Ale to jest to by było lepsze logo, bo znaczy, że lecimy do gwiazd. Co tam księżyc, co planety? My mamy większe ambicje. Tak jak Amerykanie, 68 miał być Księżyc, 80 Mars, 2000 Proxima Centauri, a my od razu do gwiazd. Co będziemy się ograniczać?
2: Wystrzelmy od razu całą Polskę.
3: Wiecie, co jest najlepsze? Że gdyby zabrać te 500+ i przeznaczyć na Polską Agencję Kosmiczną, to prawdopodobnie wysłalibyśmy człowieka na Księżyc. Polaka.
2: A po co? Chyba, że kogoś nie lubimy. No to nie wiem, ciebie może wyślemy.
1: Księża na Księżyc.
3: Znaczy, wiesz, ja ostatecznie bym chciał polecieć na Księżyc, tylko mówiąc szczerze, nie wiem właśnie też po co, nie?
2: No właśnie to nikt nie wie, dlatego nie wysyłamy ludzi na Księżyc.
3: No, w zasadzie co tam na tym Księżycu jest? No tylko piach, suchy piach, nie? Można
2: znaczy, było zaśpiewać. Wiesz, no aż tak bardzo nie wiemy, co do końca jest na tym Księżycu, bo się w niego nie wkopaliśmy, tak? No jakieś tam sejsmiczne eksperymenty przeprowadziliśmy, więc powiedzmy, jest tam czego się dowiadywać, jest wiele rzeczy, z których istnienia zwyczajnie sobie nie zdajemy sprawy, natomiast no pytanie, czy to będzie w jakiś sposób uzasadnione, przecież program Apollo i też radziecki program kosmiczny to były tak robione na pełnej kurwie, po prostu na sznurku, gumie do rzucia i drzwiach od stodoły, tylko byle szybciej właśnie tutaj przejść do historii jako ci, którzy skopali tych drugich, tak? No i w tym momencie, kiedy jednak bardziej od naukowej strony na to patrzymy, no to dwa razy się zastanawiamy, czy jest szansa się tam, czy jest po co tam się wybierać. No i też pamiętajmy, że no, ta technologia, bo to jest taka słynna foliarska teza, że nie mamy już technologii, która wyniosła ludzi na Księżyc. No oczywiście, że nie mamy, bo to było takie gówno, że dzisiaj nikt normalny by do tego nawet nie wsiadł.
3: No tak, jakby w konserwie posłać dzisiaj, dokładnie.
1: Kończymy audycję, już przekroczyliśmy czas, a tu jeszcze Grzesiek dzwoni, nie wiem, czy Grześka odbierasz, czy nie, jeszcze...
3: Zwolnić mam, czy zostać z Grześkiem? Bo ja lubię Grześka, nie wiem tylko, który to jest. Ale...
2: Ty wszystkich lubisz, tam.
1: Dobra, to szybciutko jeszcze tutaj dołączę. Coś mi ostatnio gardło boli i kaszle, tak.
2: No ładnie.
1: Cześć Grzesiek.
4: Siema, cześć.
1: Cześć.
4: O Marsie chciałem coś powiedzieć. Tak mówicie już o kosmosie, o Marsie też było. Widzieliście największą dotychczasową, nie musimy lecieć na Marsa, bo ma sobie patrzeć na piękną panoramę, największe zdjęcie Marsa, jakie mamy, największą panoramę. NASA udostępniło zdjęcie, które zajmuje 2,25 GB. Jest jednym zdjęciem i ja sobie pobrałem i wygląda niesamowicie. Polecam.
2: No tak, tylko... Nie no, lecieć zawsze trzeba, można się wkopać, zobaczyć co tam jest pod spodem, czy tutaj jakieś obce istoty, ewentualnie jakieś fajne paliwa kopalne czy inne rzeczy. No, także no po to latamy, tak? No bo mimo wszystko... roboty dużo lepiej sobie radzą w obcym środowisku, nie potrzebują zapasu tlenu, zapasu, całego life supportu. Więc, no kurde, po co w ogóle ten pomysł, żeby człowieka gdziekolwiek wysyłać? Jeżeli to człowiek... No, gdyby człowiek miał żyć na innych planetach, czy na Księżycu, to by, kurwa, tam żył już od dawna.
4: Żyć nie będzie, ale wydaje mi się, że to by jakby ludzkość przekonała, że wchodzą w następny etap, że już biją się maczugami po głowach, tak? Tylko następną planetę zdobyliśmy, czyli tak może by to zespoiło trochę ludzkość. Może, no, w niewielkim stopniu, ale zawsze.
2: A wiesz co, okazuje się, że zupa, jak Chińczyk opierdolił zupę z nietoperza, to się ludzkość spoiła jeszcze bardziej.
1: A na ekranie słynna rakieta Bigos 3, zdjęcie podesłane przez Alfreda, dzięki. No i tutaj się śmieje słuchacz, że tym etam chce podbijać kosmos taką malutką rakietką. No to malutka, no. Ale mały, ale wariat może.
2: Etam, a gdzie sobie tę rakietę wsadzisz? Gdzie jest tutaj przedział załogowy?
0: Wbrew pozorom.
1: Chwyci się rękami, nogami i poleci.
3: Wbrew pozorom w czubku tej rakiety mikrosonda by się zmieściła, bo ja myślę, że przyszłość jest... Ja w ogóle jednej rzeczy nie rozumiem, że na przykład... Czy nie rozumiem? Zastanawiam się nad tym, tak? Że na przykład wysyłając, powiedzmy, gdzieś w okolice, tam, nie wiem, Saturna, jakąś misję czy coś, to nie robimy czegoś takiego jak sondy kapsułkowe, żeby mieć ich 15 czy 20 i żeby ta misja zostawiała od razu tam taką mikrosondę, powiedzmy, opartą na jakimś małym urządzeniu takim mobilnym, które oczywiście byłoby odpowiednio zabezpieczone przed promieniowaniem kosmicznym i żeby zostawiać po prostu takim całym pakietem lecieć od razu tych sond, nie?
2: Ale robimy tak. Robimy tak. Ta misja InSight chociażby wykorzystuje takie, zostawiła na orbicie takie dwie bodajże małe satelitki, które właśnie pomagają między innymi w komunikacji, dzięki czemu jeżeli InSight jest po drugiej stronie Marsa, nie jest w zasięgu radiowym, to w dalszym ciągu jesteśmy w stanie się z nim komunikować i nie wiem, czy przy okazji właśnie nie robią czegoś tam jeszcze, więc sorry tam, ale już to robimy.
3: Tak,
4: robię, tak, tylko ta miniaturyzacja.
3: Żeby pobrać się na przykład, nie?
4: Ta miniaturyzacja jest na małą skalę dopiero, znaczy od niedawna, od kilku lat tak dobrze, ten chyba SpaceX zaczął maszynowo wywalać sondy i więc też naukowcy, ten cena się zmniejszyła, więc każdy tego cuba swojego mógł tam sobie już pokusić się, żeby stworzyć i tak dalej. A jak jest sonda teraz, która jest w okolicach Urana, no to ona już tam z 10 lat musiała sobie lecieć, więc 10 lat temu jeszcze my nie robiliśmy tego.
0: Leciała 15 nawet, nie?
1: Właśnie no. Tutaj na przykładzie tego zdjęcia widać, jak my Polacy jesteśmy zaawansowani, bo nasza rakieta jest pięknie zminiaturyzowana, nowoczesna, malutka, zgrabna, a na przykład te amerykańskie to takie wielkie, jak staroświeckie, wielkie, takie, jak wielkie komputery kiedyś były.
3: Gdyby to kupiło wojsko, to mamy mniej więcej to machołka takiej wielkości. Troszeczkę większy, jest grubszy taki bardziej, ale to już jest środek przenoszenia, tak? Bardzo dobry.
1: Tylko, że tylko jedną mamy taką.
4: Jeszcze, no. Jeszcze kilka satelitów na orbitę, żeby zrobić sobie alternatywną sieć GPS, bo Amerykanie nam nie udostępnią do tomahawka naszego namierzania. Niestety.
2: Ale panie, polski Tomahawk to nawet na drzwiach od stodoły poleci. To tutaj się nie przejmuj. Tak trochę wycelujemy, aby na Berlin szło, a to resztą się nie przejmuj.
1: Polski Tomahawk to musi być polska nazwa, jakiś, nie wiem, Pieron, Grzmot.
2: A to poprzednik Bigosa się nazywał Perun.
1: Tak?
3: Ja bym no. nazywał jakoś ostro, Muchomor na przykład nazwał. Sromotkowy jeszcze.
2: A ja jednak będę podtrzymywał, bo mam taką tradycję właśnie, żeby w No Man's Sky swoją flotę nazywać nazwiskami czy imionami wielkich Polaków ważnych dla historii. Jest na przykład ORP Józef Oleksy, ORP Jerzy Urban, ORP Jan Paweł II i tak powinniśmy nasze polskie kosmiczne okręty nazywać.
4: Popiełuszka.
2: Tak. Tylko trzeba uważać, żeby gdzieś nie zatopiła w jakimś
1: Światowid, no. Bolek, takie propozycje tutaj ORP Bombelek.
3: Jeśli powstanie włochata rakieta, to ORP Etam.
1: Włochata rakieta, fu.
3: No opakowana w taki włochaty ten futerko.
2: Po co ktoś miałby zrobić włochatą rakietę w ogóle? Znaczy, może wiesz, jak się świat już całkiem zglobalizuje i faktycznie będziemy mogli przenieść, nie wiem, produkcję na maszyny, będziemy mogli się zajmować tym, co nas naprawdę fascynuje, to może taką rakietę z czystego ekscentryzmu ktoś wyprodukuje. A także
4: trzeba, tam... żeby dolecieć na włochatą asteroidę, trzeba włochatą rakietę, nie znasz.
3: Niekoniecznie, słuchajcie, jakby taka rakieta mogła spadać, te włosy samortyzowały upadek i spowalniały ją w atmosferze, także to wie. Są włochaty, mikrofony.
4: Jeszcze chciałem was zapytać, czemu wyśmialiście poważnego newsa, że z jednego, że już tu czytam, naukowcy z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk opracowali urządzenie, które pomoże pacjentom w stanie ostrej niewydolności oddechowej, stan takim no chodzi o to, że właśnie z jednego respiratora mogą korzystać dwie osoby. No gdyby takie przejściówki mieli we Włoszech, no to by znacznie mniej osób umarło. To jest poważny news.
1: No. Nie, no fakt, masz rację. No ale to tak w pierwszym momencie to...
2: Ale dowcip z ludzką gąsienicą, kurde, ośmiornicą chciałem powiedzieć, wydał się tak jakby jakoś bardziej kuszący i pasujący do nocnego Marka. Jednak nocny Marek jest nocny Marek, to tutaj ciężko o powagę.
4: A skoro właśnie... z takich pozytywnych newsów na koniec, bo wiem, że na koniec zadzwoniłem, to F1 stoi. Ty potrzeba, tam bardziej się interesujesz i wiesz, jak bardzo zaawansowane oni mają swoje laboratoria i jak szybko potrafią coś wyprodukować na poczekaniu, co nie? Różne części bardzo skomplikowane i podobno Mercedes tam ponad 100 respiratorów dziennie produkuje właśnie w fabryce F1 i inne zespoły ponoć też się zajmują tam pomocą.
2: Mam nadzieję, że Williams nie będzie się brał za te respiratory, bo będą wysysać płuca z ludzi albo coś takiego. Ewentualnie w 80% leczenia postępów odłączą kolesie od respiratora, żeby nie zmarnować części na kolejnego.
4: Claire Williams przywiezie w reklamówce tę rureczkę. A, zapomnieliśmy rureczki wysłać.
3: Słuchajcie, gdyby na przykład udało się pacjentów położyć w równych odległościach, można by było nawet taki nie tylko rozgałęźnik, ale na zasadzie sieci, taki popiątny na przykład, pięć na przykład końcówek pompowujących. To jest tak, że pompowuje powietrze i ono jakoś wychodzi, nie? Tylko trzeba było ich oddzielić jakimś filtrem, żeby się wzajemnie, bo to mogą być różne rodzaje tej mutacji, nie?
4: Tak, myślę, że to jest ten szkopuł, żeby to właśnie jeden, żeby to powietrze się nie mieszało, a jednocześnie były na dwie osoby. Chyba to było najtrudniejsze. Nie wiem, nie znam się, ale tak zakładam w tym wszystkim.
1: Cały szpital na jednym respiratorze można by zrobić.
3: Nie, no to na jednym generatorze prądu tak może być, ale już nie przesadzajmy. Natomiast w ścianach szpitalu jest na przykład tak tlen rozwiązany, że tam macie takie, jakbyście kiedyś mieli okazję zobaczyć na izbie przyjęć, że są takie korki w ścianach. To nie są żadne hydranty, tylko to są właśnie, tam są różne rodzaje gazów, na przykład właśnie tlen, chyba azot jest też, tego co pamiętam, coś tam jeszcze. Także to jest w ten sposób rozwiązane, nie?
1: No, u nas będzie każdemu po równo, taką samą mieszankę, jeden respirator, Polak zaradny, zrobimy taką przejściówkę, cały szpital na jednym. Dobra, panowie, kończymy, bo to już pół godziny.
4: Tak, już sobie oszczędzę sprawozdanie z tego, co tu się dzieje, bo szkoda szczępić tego. Za 10 dni będziecie, 9-10 dni będziecie wiedzieć. To, no.
2: Czyli jebnie.
4: Za dwa nocne marki pogadam.
2: Czyli jebnie, zdecydowanie. Jebnie. Albo już jebło, tylko musimy poczekać, aż się dowiemy. No to dzięki wielkie, chłopaki.
4: No, jeszcze na razie, tutaj... trzymajcie się.
2: Cześć. Hej, na koniec. Furiat wrzucił linka do wypowiedzi księdza Tadeusza Guza, wykładowcy cool, właśnie tutaj, on jest cool, nie? On jest brawo temu księdzu.
1: Wykładowca cool. Dobry.
2: Wybitnemu teologowi. Msza święta nie jest miejscem i przestrzenią i czasem rozprzestrzeniania wirusów, tylko przychodzenia Pana Boga. I co? I kurwa, jak Bóg wejdzie, to już nikt się nie zmieści. Ha! Zaorał.
1: Cool.
2: Jak Polska będzie bogata Bogiem, to będzie też zwyciężczyną nad tym śmiertelnie niebezpiecznym patogenem. Ja pierdolę.
1: Nie chcę mi się śmiać już z takich rzeczy. Chyba? W sumie, bo to tak... Nie wiem, czy to się wolno śmiać, czy to warto się śmiać, czy to jest faktycznie śmieszne. Smutno mi się zrobiło. Smutno mi, Boże. Boże, czemu nie pilnujesz tych swoich urzędników tutaj na ziemi? Tylko tak dajesz im głupoty gadać i...
2: A może to jest właśnie taka kara boska na zasadzie, żeby sprawdzić tak jak... No bo tak Bóg od czasu do czasu lubił sobie potestować, nie? A to Abrahamowi kazał zarżnąć swojego syna, a tak w ogóle im starszy jestem, tym sobie coraz częściej wracam do tej historii, tak sobie wyobrażam. Pamiętam, jak byłem mały, miałem taką książeczkę, Biblia z obrazkami, i tam było właśnie scena jak ten z tym nożem, nie? To tak bardziej współcześnie, to Abraham tutaj, a pochyl się tutaj nad patelnią, zobacz, czy tutaj dobrze pachnie te przyprawy. No, w każdym razie to może być jedna taka właśnie wielka prowokacja. I ci, którzy popędzą, wykorzystają to, żeby się natychmiast spotkać z Bogiem, właśnie zostaną zbawieni. A my jak ostatnie cioty zostaniemy, kurde, w domu i zostaniemy na planecie Ziemi, zamiast sobie po prostu umrzeć, jak Pan Bóg przykazał.
1: Kto będzie miał krzyżyk na szyi, tego nie dotknie koronawirus. Kto będzie miał wymalowane kredą na drzwiach K plus M plus B, też go nie dotknie, może tak. Może się powtarza historia biblijna. No w Biblii jest na przykład napisane, że to jest jeden z takich nielicznych cudów, które gwarantuje Bóg swoim wiernym, że leczy od trucizn. No to jak od trucizn, to od wirusów pewnie też, no to takie pokrewne trochę, nie? Więc przypuszczam, że to się kwalifikuje też wirus. No, już kiedyś wspominałem, kiedyś takim uczestnikom jednego tam chrześcijańskiego kampu proponowałem, żeby wypili kreta. To nie chcieli, bo pierw mówiłem, żeby rozżarzoną podkowę wyjęli z ogniska, to wtedy się dowiedziałem, że Pan Bóg nie oferuje czegoś takiego, oferuje leczenie od trucizn. Jak cię ukąsi wąż, tak dalej, to mówię, to wypij kreta. O, ty głupku, ty weź tu spadaj, ty głupi, ty zwariowany wariacie, ty, nie gadam to.
2: No bo wiadomo, że Bóg jest, no, nie należy wystawiać na próbę Boga. I to jest chyba właśnie takie, no, a jednak Bóg teraz wystawia nas na próbę, więc może to jest, może tutaj właśnie ktoś tutaj popełnia błąd. No ale jakby na to nie spojrzeć, żadne wyznanie nie jest w żaden sposób jakoś tam szczególnie traktowane, to może w drugą stronę, może trzeba w jakiś znak bestii się zaopatrzyć, żeby się uchronić przed zarazą. Może robimy interes nie z tym kolesiem, nie z tym dziadkiem na chmurce.
1: No właśnie.
2: I tym optymistycznym akcentem zapraszam was wszystkich na czarną czarna msza jutro w TVN24 o północy.
1: Na małą czarną, bez mleczka, tak, zapraszam. Tak.
2: Właśnie latało ostatnio po internecie, że w pytaniu na śniadanie się odpowiadali na bardzo ważne pytanie, czy jak się ogląda mszę w telewizji, to trzeba klękać.
1: No, to ludzie to mają problemy, nie? My tu o to pierdołach, a ludzie mają poważne problemy. No. Tutaj jest taka wskazówka, że może trzeba sobie wysmarować drzwi krwią świnki Peppy, to wtedy cię nie dotknie koronawirus. No, to działa tylko na świńską grypę wtedy, świńska grypa jest blokowana. Takie dostałem informacje od Kasiopejan.
2: To jest znak czasów, ale słuchaj, jeżeli byśmy my jako rasa wyginęli i się potem okaże, że nie wiem, że jacyś kosmici nas tutaj znajdą i zobaczą te teletubisie, świnki Pepy i tak dalej, nie rozumiejąc konceptu kreskówki, a to kurde, to jest tak szeroka myśl, żebyśmy mogli przez godzinę jeszcze tutaj nadawać na ten temat.
1: No ale tylko jeden donajcik wpadł dzisiaj, dyszka, to nie będziemy się tutaj nadwyrężać.
2: Wykwarantannić. Ale może właśnie w przyszłym tygodniu zrobimy sobie taką pogadankę, co zostanie po naszej cywilizacji, jak zostanie to zinterpretowane.
1: Dobra. Dla mnie bomba.
2: To dla mnie dwie. I woreczek prochu poproszę. Na razie, cześć.
1: Hej. No, to trzymajcie się, do usłyszenia. Postaram się pojawić jakoś w tygodniu. Mam nadzieję, że będą bardziej szczodrzy słuchacze wtedy, bo trochę tak, szczerze mówiąc, nie domagam finansowo. Przydałaby się jakaś pomoc z waszej strony. Więc liczę na to, że się do mnie los uśmiechnie podczas luźno-gadkowych audycji. No, a tymczasem mówię wam już dobranoc i tak dalej, i chrum chrum, prawda, już następna w kolejności świnka Peppa do oglądania, to może tak po prostu YouTube stwierdził, że słuchacze Nocnego Radia to jest odpowiedni target właśnie, czy coś, nie wiem, idę sobie, pa pa.

Dzień doberek. Witam w kolejnym odcinku audycji Luźne Gadki. Dziś myślę wyjątkowo taka, no akurat dziś tak się złożyło, że będzie, myślę, nieco luźniejsza audycja. Prawda? Tak specjalnie się długo witam, żeby jeszcze się ludzie trochę poschodzili. Słyszałem, że podobno mlaskam strasznie. Mlaskam, sapię, prycham i wciągam zioło, cytuję tutaj, wciągam zioło. No, co do mlaskania, być może, co do sapania, okej, niech będzie, ale czy z tym wciąganiem zioła, tak, to nie. Żeby wciągać, trzeba mieć. Ani nie wciągam, ani nie wstrzykuję sobie. No, przypominam, że u Niemców już można sobie wciągać i nie kryć się po krzakach gdzieś, albo nie tłumaczyć się jakoś głupawo, nie uciekać, tylko można sobie normalnie pójść do tak zwanego konopnego klubu. Klub konopny, o. Nie ma coffee shopów, są kluby konopne. No ale to tam, gdzie cywilizacja jest, to takie są zwyczaje. No, adwokat to wyśmiewał jakoś, że o, wielka mi cywilizacja, pornole i narkotyki. A różańczyk to co? Nie, to chodzi bardziej może o to, że chcącemu nie dzieje się krzywda, żeby nie traktowało nas to zapyziałe państwo jak swoich wnusiów, których wychowuje, co wolno, co ładnie, a co nieładnie, a co grzech. No właśnie, grzech. Zmiany w kościele ponoć idą. Tak. Tu mi czołg jedzie. No. Zmiany i Kościół. To zawsze jest udawanie pewnych zmian. Ma być koniec epoki dziadów, tych takich charakterystycznych dziadów. Zauważyliście, że te dziady to mają zawsze takie dziwne gęby? Taka cienka szyjka? Te usteczka, te brewki, tak? No. Ja już nawet nie mówię o jakimś tam pociągu do małych chłopców, który jest nagminny jakoś dziwnym trafem w tych kręgach, ale taka właśnie taka buźka i tutaj ten głosik taki. Moje dziecko, to zwracanie się, moje dziecko. Nie wszyscy księża to pedofile, moje dziecko. No, i zawsze te takie usteczka, te oczka takie, te rączuchny. No, dla mnie to kryptogeje po prostu są i już, no, kryptogeje. I może Franca chce pozmieniać tych, no, mówię o Franciszku, ale to nawet Ziemkiewicz tak o nim chyba mówi, Franca, właśnie, Franca. A już nie będę mówił, jak ksiądz Woźnicki mówi o tej Francy, jeszcze gorzej chyba. Tak. W ogóle to plemię żmijowe i tak dalej. No, ale to tak, i tutaj coś zaczynają się wić jak piskorze i coś cwaniakować zaczynają, że faktycznie są potrzebne zmiany w nauce religii. Oczywiście, co oni powiedzieli, że nie można zrezygnować z religii w szkołach, bo co z katechetami? Co oni poczną? Przecież oni muszą pracować, czyli się martwią o miejsca pracy. Cyrk po prostu na kółkach. Uniwersum Beavisa i Buttheada. A tutaj ciekawostka za słynną kreskówkę. Odpowiedzialny jest ten sam człowiek, co za Idiokrację, Mike Judge. No, można było się domyślić w sumie, nie? Idiokracja, Beavis i Butthead. A ja sobie przypominałem ostatnio Rena i Stimpiego. To dopiero jest dobra rzecz.
Ren i Stimpy. Kurczę, no muszę koniecznie kiedyś o tym coś więcej wam powiedzieć, bo czuję, że nie zachęciłem. To, że ja mówię, że to najlepsza kreskówka na świecie, to animacja dla dorosłych, nie dla dzieci. Dla dorosłych. To nie przekonuje jakoś chyba. Nawet jak powiem, że John Crickfaluzzi, dziwne ma takie nazwisko, Crickfaluzzi, to drugi Walt Disney, jeśli chodzi o talent, no, może nawet lepszy. No, niesamowicie rysuje. Muszę się nauczyć tak rysować, kurczę. No, niesamowita kreskówka, sarkastyczna, dowcipna, humor po prostu jest czasami tak obrzydliwy tam i tak niespotykany. Tak nie... Można powiedzieć, że są tacy komicy albo takie grupy właśnie komików, że stworzyli swój własny humor, nie? No wszyscy znamy Monty Pythona przecież i czasami się mówi humor a la Monty Python i ciężko znaleźć właściwie tak na szybko naśladowców, kogoś, kto by się wpisywał w humor Monty Pythona. Więc można powiedzieć, że humor Monty Pythona to po prostu Monty Python, czyli są po prostu oryginalni i jedyni w swoim rodzaju. O. No i o Renie i Stimpim, można tak powiedzieć. Nie ma innych takich filmów animowanych jak Ren i Stimpy. No, dla mnie, dla kolegi Mapeta, czy dla kolegi księcia Edwarda, to zawsze była mega kultowa rzecz i wszyscy zawsze gdzieś tam w miarę wcześnie to wyczailiśmy i zawsze byliśmy wielkimi fanami Rena i Stimpiego. To jest po prostu pies i kot. Pies i kot. O zupełnie różnych charakterach. Ren to jest pies rasy Chihuahua i on jest taki... nerwus, jest taki neurotyczny, nerwowy, cyniczny, sarkastyczny. A Stimpy jest głupolem, głupolem nad głupole, idiotą patentowanym i ma zupełnie inny charakter. Jest taki bardzo prosty, bardzo prosty i... lubi się bawić, lubi kreskówki oglądać, lubi jeść, lubi się cieszyć, jest przylepą, ale jest

jakby krótkie fragmenty, to znaczy kilkuminutowe, to są właściwie fragmenty filmów i wydaje mi się, że znalazło się tam też trochę nowych, jakby na nowo zrobionych animacji. A tu wam pokażę coś w ogóle ciekawego. Retro Avengersi, zobaczcie. Tak wyglądaliby Avengersi, gdyby zostali nakręceni w latach 80. albo 90. w roli Ironmana, na przykład Burt Reynolds. Proszę bardzo. No, trochę ma za nowoczesną zbroję. To myślę, że to zrobiło AI. Da się poznać w sumie trochę to AI po takim lekkim wygładzeniu, jakby na przykład skóry, nie? To nie jest taki stuprocentowy realizm. To AI tworzy takie grafiki, jakby to robił grafik i bardzo się przyłożył do tego, żeby oddać wszystkie detale. Co powiecie na Arnolda Schwarzeneggera w roli Thora? No, moim zdaniem całkiem nieźle to wygląda. Ale czuć taki trochę retro smaczek, który trochę jest jakby zaburzany przez jakość kostiumów. Pamiętam, że właśnie te kostiumy zawsze były takie niedorobione mocno. Dawniej, to dzisiaj są takie piękne i wymuskane, ale dawniej to były takie paździerzowe bardziej. Rachel Welsh, chyba się czyta, nie? Rachel Welsh, jako czarna wdowa. Myślę, że mogłaby trochę więcej ciałka mieć. Kobiety, dawne aktorki miały trochę więcej ciałka. No, kiedyś ideałem kobiecej sylwetki przez jakiś czas była taka Marilyn Monroe na przykład, która dzisiaj by uchodziła za... Okej. Nie będę żadnych afer nakreślał. Nie będę. Co mnie obchodzi, to... Ludzie, czy wy nie macie, kurczę, takiej potrzeby czasami, żeby sobie o czymś innym posłuchać, tylko na przykład o tym, co ten tam temu nagadał, a ten miał tam się, był na kanale i powiedział i obraził tego i tamten go zbanował. Ludzie, przecież to jak w maglu, jak stare baby gdzieś na wsi, to serio? Ja tam wolę sobie na przykład popatrzeć na Roberta Redforda jako kapitana Amerykę. Pasowałby. Ale w ogóle te gęby są też takie jakby retro. Może po prostu mamy zakodowane, że kojarzymy tych aktorów z dawnymi czasami. Ale coś tutaj tak jakby trąci myszką. No, Clint Eastwood jako Nick Fury. No, można powiedzieć, że bardziej by pasował w sumie, bo Nick Fury oryginalnie był białasem, a został pomalowany pastą do butów czarną, nie wiedzieć czemu. Nie, no po prostu to taki race swapping, chyba tak to się nazywa. No dobra, Krawiec, to może opowiedz coś o eksploracji kosmosu. A dlaczego akurat taki temat miałbym? Ja się na tym nie znam za bardzo. To chodzi o to, że jak nie gadam o aferkach i nie robimy tutaj magla, to muszę od razu przejść na poziom eksploracja kosmosu, tak? Czy o to chodziło? No, ty Zenonie, chyba jesteś trochę aferkowiczem, bo tam... U Michała zadzwoniłeś i ciągnąłeś temacik, nie? I

wyjaśniałeś, jak to się mówi, typów, wyjaśniałeś. I ostra beka była, i dymy były, no to raz bierzesz na warsztat takie tematy jak eksploracja kosmosu, a raz gdzieś tam do magla zachodzisz, nie? No to różnie u ciebie bywa. No, w każdym razie bardziej by pasował tutaj biały Nick Fury. Starali się to jakoś w komiksie wytłumaczyć, że ten czarny Nick Fury to jest syn tamtego, tak, jakieś tak na siłę. No ale dzisiaj, czy kogoś dzisiaj w ogóle dziwi race swapping? Chyba raczej nie. Normalka, to już w ogóle przestało. To takie na porządku dziennym, że znany bohater występuje w kilku odmianach. Niedługo będzie występował też w roli Hindusa, Chińczyka i w ogóle. Bill Murray jako Ant-Man. No dobre, bo on w sumie jest komediowym aktorem, a Ant-Man jest taką zabawną postacią. Złodziejaszek, cwaniaczek, niewyparzona gęba trochę, pasowałby, nie? Bill Murray. No teraz też takie czasy, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić wirtualnego, młodego Eddiego Murphy'ego, młodego Bruce'a Lee na przykład, i żeby oni grali w filmach normalnie. Można zrobić albo model 3D, podrasować go może jeszcze filtrami AI jakoś, żeby zgubić całkiem to wrażenie sterylności jakiejś. Chociaż dzisiaj nie ma problemu już z taką zbytnią sterylnością. Wszystko się dzisiaj da, wszystko się da. To są te czasy ostateczne, gdzie wszystko jest możliwe i cuda się dzieją. Cuda niewidy. O, Lou, ja tu mam mały ekranik, Ferrigno, to nie znam nawet tego aktora jako Hulk, a dobra, Alan Alda, też nie kojarzę za bardzo, jako Hawkeye. No, tą twarz to chyba rozpoznają wszyscy, nie? Ale to też młody Chuck Norris właśnie, jako zimowy żołnierz, Winter Soldier. No, pasowałby nawet. A to też bardzo mocno ewoluowało. Ten cały Bucky właśnie, to był taki przydupas kapitana Ameryki, taki chłoptaś, odpowiednik Robina dla Batmana. To była taka maniera, żeby każdemu herosowi dawać takiego mniejszego trochę od niego przydupaska. Przydupaska chłoptaska, który za nim tam biegał i kapitanie Ameryko, uważaj! I tam gdzieś skakał, biegał, skakał. No ale to się troszkę pozmieniało. Dziś już nie ma takiego trendu. No, ale wtedy to jakoś nie śmieszyło za bardzo, nie? Czasy się zmieniły, moda się zmienia. Ludzie narzekają na modę często. Na przykład nie podoba się facetom, że kobitki chodzą tak samo ubrane, mają wszystkie wyprostowane włosy, ubierają się tak jakoś na czarno i na biało, i jakoś mało kolorowo i tak i podobne są do siebie. No, a słyszeliście o czymś takim jak moda? Ale tak między nami, Zenon, to ci powiem, że nawet fajnie wyjaśniłeś, nawet się śmiałem. No, dobra, słuchajcie, no czasem trzeba tutaj wspomnieć o różnych newsach. News jest też taki, że Marcin Chudzik żyje, okazało się. Co ciekawe, on cały czas był i słuchał nawet tych audycji, gdzie Michał dzwonił i rozpytywał się, czemu nie zareagował, czemu nic nie napisał. To już są takie rzeczy, że się fizjologom nie śniło i to ciężko to wytłumaczyć. To jest chyba nadal niewyjaśniona sprawa. W każdym razie potwierdza się chyba trochę ta zasada, że nadgorliwość gorsza od faszyzmu. Bo jeszcze był zły, że się szum wokół niego zrobił i tam zbeształ Michała. Także jajca.
od tej pory, jak gruchnie news, że ktoś nie żyje, to nie reagujmy. Kto tu następny? O, David Bowie jako Vision. Ale tutaj ma taki retro kostiumik. Niektórym dali właśnie retro kostiumy, a niektórym nie. No tutaj cała postać jest mocno retro. Dzisiaj jest inny trend. Dzisiaj każdy kostium musi się opinać na ciele, przylegać i podkreślać mięśnie. To trochę tak gejowsko się w sumie zrobiło, nie? Że wszyscy chodzą w leginsach i w tych... W leginsach, w rurkach i mają opięte muskułki, żeby się geje cieszyli właśnie chyba, nie wiem.

0: No właśnie.
1: Opowieści dziwnej treści. A opowiadałem wam, jak Mariusza Pudzianowskiego zawstydziłem. Kurde, nie wiem, czy wam opowiadałem, słuchajcie. Ale jaja były. No, bo kiedyś ćwiczyłem kulturystykę ostro, nie wiem, czy wam mówiłem. No i miałem niezłe osiągnięcia. I spotkałem kiedyś Mariusza. To jakieś takie tam zawody były i nie mógł takiej kuli wielkiej, kamiennej podnieść. Ja mówię, dawaj to Mariusz, odsuń się. No i tak chyc tą kulę, nie? Ale się czerwony zrobił. Kurde, nie wiem, czy wam opowiadałem. No, miałem też kiedyś chomika, który wyszło na to, że zna kung fu. To też tajemnicza sprawa z tym chomikiem. No. On chyba odnalazł moją świnkę morską i była taka dziura w akwarium, jakby wybita pięścią. Ale to, dobra, nie będę wam powiadał. No, miałem takiego, ale dobra była historia z kolegą moim, co kiedyś w lesie na rowerze jechał i się przewrócił. Nie mógł wstać, sparaliżowany był. W ogóle i tak po kilku dniach już przymierał głodem strasznie i słuchajcie, zjadł swój rower, nie? Ten kolega. Ja go znalazłem w końcu, bo poszedłem na grzyby i patrzę, a tu leży taki, nie? I tylko kierownica została w ogóle i szprychy. No, prawie cały rower zjadł. No i sparaliżowany cały, nie mógł się ruszać, ale ja mam znajomości w wojsku i załatwiłem mu, że go przerobili na cyborga. To był taki tajny projekt, ja nie mogę o tym za bardzo mówić, ale go przerobili na cyborga i normalnie śmigał potem i dziękował i mówił, krawiec, ty to masz znajomości, kurde. No, ale to zaraz będzie, że krawiec kręci, że mitoman... Chociaż wiem, że są tacy, którzy uwierzą. Dobra, kogo my tu mamy jeszcze? No kurde. No znakomicie, no Michael J. Fox idealnie by pasował na Spidermana, na Petera Parkera. Come on, Doc! Let me out of here! Come on! No i... On trochę przypomina tego, no... Holanda w sumie, nie? Ja ci, krawiec, wierzę. No, bo ty, Zenon, ty potrafisz zweryfikować informacje mądry chłopak, to wiedziałem, że ty akurat uwierzysz. Ale będą sceptole, wiesz, będą mówili, o, kręci. Pasowałby. No, idealny Peter Parker. Młody Michael J. Fox. Zanim stracił głos i dostał Parkinsona. Mr. T. War Machine. No, w sumie czemu nie? No, ale tutaj to kostium bardziej retro. Już taki blaszany, nie? Widać, że taka blaszanka troszeczkę. Ale pasowałby w sumie. Mr. T. Kultowa postać w sumie. Alan Rickman. Tego aktora to nie znam. Jamesa Brolina też nie znam. Tutaj w roli Thanosa.

No, a padło też pytanie, dlaczego ludzie opowiadają jakieś niestworzone rzeczy. No i chyba od razu ktoś podrzucił dobrą odpowiedź. No, opowiadają, żeby sobie dodać troszeczkę, nie? Żeby być kimś, żeby zabłysnąć. Tak po prostu, no i tyle. Albo mają taką chorobliwą potrzebę. Czyli są mitomanami, albo mają zespół barona Münchhausena. No. To baron Münchhausen opowiadał o sobie niestworzone też historie. A to jak się wystrzelił z armaty sam, a to jak się wyciągnął z bagna za włosy. A to też trzeba umieć opowiadać takie niestworzone historie, żeby one były ciekawe. A ponoć naprawdę żył człowiek, który był pierwowzorem tej postaci. Ale to jeszcze tam muszę wyszukać informacje na ten temat. No, Bruce Lee jako Shang-Chi. No, spoczko. No, AI jak zwykle ma trochę problemy, żeby wkomponować postać i zrobić odpowiedni cień na gruncie, w tym przypadku na kamieniach. Nie zawsze się to udaje. No, bo to nie jest takie proste. To sztuczna inteligencja musiałaby mieć jakiś model 3D na przykład, nie? Tego podłoża, żeby zrobić taki super realistyczny cień, powiedzmy, pod postacią. To nie zawsze się udaje. Gdzieś tam nogi na piasku źle wychodzą, no tak jak te paluchy, ale to są w zasadzie, jak się zastanawiam, to są trochę takie problemy, jakie mają początkujący rysownicy. Mówiłem wam kiedyś o koledze, który już nawet całkiem spoko rysował. Ćwiczył, taki domorosły samouk, no i ćwiczył to rysowanie i nauczył się rysować różnych rycerzyków, wojowników. To nam było trochę potrzebne czasami, żeby sobie swoją postać do RPG narysować, nie? Jakoś to trochę dopingowało. No ale kolega miał straszny problem z rysowaniem stóp. Nie wychodziły mu zupełnie stopy i nie mógł się tego nauczyć, to rysował zawsze po kostki w wodzie albo w jakiejś w trawie te swoje postacie. Taki se trik wymyślił. Jane Fonda, Captain Marvel. No w sumie. Trochę się zmieniły fryzury, nie? Od tamtego czasu. Makijaże, fryzury, moda. Widać, że trochę retro fryzurka. Carl Weathers jako Falcon. No, strój nieco retro tym razem. Afro musi być, nie? Oczywiście. Anne Margaret, to nie znam tej pani. Ale całkiem spoczko wygląda w roli tutaj szkarłatnej wiedźmy. Ale też jakoś tak czuć retro, czuć retro. Sydney Poitier, Black Panther. No, tak sobie tutaj ktoś imaginował, za pomocą AI stworzył różne takie wizje, ale właściwie to pozostaje zawsze jeszcze kwestia muskulatury, czy kwestia warunków fizycznych, sprawności, nie? To nie tak prosto, nie, to nie tak łatwo się wcielić w takiego superbohatera. Ci aktorzy są naprawdę często bardzo wysportowani. Taki Tom Holland, to on ćwiczy parkour na przykład. Do roli Spidermana się przygotowywał. On zawsze był sprawny. Grał jakiegoś tam baletmistrza wcześniej. Zawsze był zręczny, sprawny. No ale do roli Spidermana specjalnie trenował właśnie parkour, gimnastykę, skoki. Kiedyś żałowałem, że nie zacząłem ćwiczyć gimnastyki. To spoczko być tak wygimnastykowanym, nie? Umieć zrobić salto do tyłu na przykład.
No, ale Zenon tu właśnie zwraca uwagę na to, że kiedyś ci ludzie nie byli tak od jednej sztancy wszyscy. Dzisiaj mamy jakiś kanon urody i strasznie podobni są do siebie ci aktorzy często. A kiedyś byli bardziej różnorodni jakby. No bo dzisiaj chirurg plastyczny działa i są większe wymagania co do muskulatury. Już nie może być ktoś, kto nie ma wyrzeźbionych tych mięśni. No. Dustin Hoffman jako Bruce Banner. No, ten Mark Ruffalo jakoś tak, on też nie jest jakoś zbudowany, a Hulka gra, no tylko, że wiadomo, że Hulk jest zrobiony komputerowo. Więc nie zawsze jest to taki standard, że aktor musi mieć super sylwetkę, mięśnie i tak dalej. Różnie to bywa. Też wiecie, że mięśnie aktorowi się często maluje, to znaczy retuszuje się za pomocą takiego makijażu na ciało, prawda? Troszkę się po prostu eksponuje te mięśnie, cieniując je. Aktorzy mają cieniowane te mięśnie tak, żeby wyglądały na bardziej wydatne. No i też taki aktor przed wejściem na plan, on się też gimnastykuje, ćwiczy sobie, chwyta za jakieś hantle i jak tak sobie poćwiczy przez 10 minut, to potem wychodzi taki lekko bardziej przypakowany przez jakiś czas jest, nie? Są takie sposoby. Charlton Heston jako Odin. No w sumie może być, czemu nie? No ale Anthony Hopkins, myślę, się tutaj współcześnie całkiem nieźle spisał, naprawdę taka brawurowo zagrał tego Odina, trochę tak jakby grał w jakimś teatrze, można powiedzieć. A Kahir lubi fryzury z lat 80. u kobiet. No bo to taka egzotyka dzisiaj, nie? Jak dzisiaj się jakaś laska zrobi tak właśnie na dawne lata, to jest ciekawe, po prostu interesujące i na swój sposób takie atrakcyjne, bo i wyróżniające. Dziwię się, że więcej kobiet się nie decyduje na taki zabieg, tylko upodabnia się, chce być takim klonem. No bo czy klon jest... No bo kobiecie zależy chyba często na tym, żeby wyglądać interesująco, żeby wzbudzać zainteresowanie swoją urodą, swoim wyglądem, nie? No bo nie bez powodu się kobieta stroi, chce ładnie wyglądać. Żeby zadziwić, żeby zainteresować, no to jaki może być lepszy sposób na zainteresowanie mężczyzn, niż wyróżnić się właśnie. No, można właśnie sobie zrobić fryzurę stylizowaną na dawne lata. No, ale ogólnie zawsze wszyscy, i faceci, i kobiety najczęściej idą za tym trendem, żeby równać do tego, co stoi z boku, bo to jest takie bezpieczne, nie? Wyglądać tak jak wszyscy, robić to, co wszyscy. Instynkt stadny bierze górę, niestety, nad zdrowym rozsądkiem właściwie. Chociaż, no, nie wiem, czy to by zadziałało w przypadku facetów. Na przykład, jak facet by nagle zaczął chodzić w dzwonach i afro mieć na głowie, to raczej by wyglądał dziwacznie wtedy bardziej chyba. I nie wiem, czy podobałoby się to dziewczynom, ale myślę, że bardziej facetom może się spodobać taka trochę ucieczka w tył, nie? Znaczy taki trochę właśnie powrót do dawnej mody, do dawnych różnych trendów, jeśli chodzi o wygląd. Może dlatego, że w przypadku kobiet jest bardziej taka wolna amerykanka i po prostu, no, kobiety same z siebie lubią sobie trochę powydziwiać czasami, nie? Mieć jakieś właśnie nietypowe
ubiory, czy sobie kupić jakąś oryginalną torebkę, czy coś takiego. No, a u facetów nie ma czegoś takiego jak, chyba że u gejów być może, nie? Ale u zwykłych facetów to nie jest popularne coś takiego jak wydziwianie ze swoim wyglądem, że ja sobie tu rozjaśnię, a tu sobie coś tu nałożę, tu obcisłe takie, no to raczej będzie ku temu dążył taki gej, który lubi się stroić, no. A facet to, u niego to właśnie będzie prędzej efekt dziwaka chyba, nie? No, a wśród was są tacy jacyś dziwacy na przykład, którzy lubią wyglądać nietypowo. Ktoś sobie tam jakieś afro robi, albo chodzi w butach na koturnach i w dzwonach. No, ciekawi mnie, jaka by była reakcja u dziewczyn, czy by się to spodobało. Nie wiem sam. Sylwek. Sylwester Stallone jako Punisher. No, sam nie wiem, musiałby fryzurę mieć inną trochę, bo przecież to... No, powinien trochę wyglądem nawiązywać do Franka Castle. Szczenę ma, okej. Okay. Ma wydatną szczenę, zgadza się, mięśnie są. No ale fryzura, Frank zawsze miał inną fryzurę. Taką na krótko, tak bardziej żołniersko. A tutaj jakieś loczki mamy. No nie wiem. Ale strój już bardziej retro, bo tutaj tu zwisa, tu się nie opina, tu się marszczy i ta czacha taka troszeczkę tandetna, no bardziej taki halloweenowy strój. No tak to kiedyś było, że często kostiumy aktorów przypominały to, co dzisiaj kupicie sobie na Allegro normalnie jako strój na Halloween, co ja powiedziałem, Hollywood? Halloween. Luke Cage. Tak oryginalnie wyglądał Luke Cage w komiksach. A nie wyglądał tak jak normalny facet. Chyba ten. Michael J. White? Jak się nazywał? Nie, to jakiś Mike Colter. Mike Colter. Grał współcześnie. No i on już chodzi normalnie, w normalnym stroju, w normalnym ubranku, takim jak mają faceci, a tutaj no taki strój jak dla jakiegoś geja normalnie, nie? Ale tak wyglądał w komiksie. Też miał taką obręcz na głowie, też miał afro. No tak wyglądał. Tak faktycznie wyglądał Luke Cage, ten siłacz niezniszczalny. No i tu już z powrotem Iron Man, Burt Reynolds. Wąsik jest, loczki. Okej. To tyle, jeśli chodzi o retro Avengersów.

0: jakaś bardzo duża partia miodzio. Ponad 3 tony tego produktu zostały cofnięte, no, z Ukrainy. Przyszło i na Ukrainę wraca. Dosyć dużo, nie? 3 tony. A poszło o to, że nie zgadza się ilość gryki w gryce, jakby. No, miód miał być gryczany, a tu się okazało, że jakiś tutaj wymieszany z innym, tańszym, no to jest w sumie powszechna praktyka mieszanie miodów, żeby był tańszy, bo miód nie jest tani. W ogóle nie wiedziałem, że jest coś takiego jak miód homogenizowany. Miód homogenizowany. Przepraszam bardzo. No i mi się akurat to podoba. Właśnie często ludzie psioczą na Unię Europejską, że wprowadziła test. No, co wam się nie podoba, że wprowadziła właśnie standardy co do żywności i że już cwaniaczki nie mogą sobie oszukiwać co rusz, sprzedając wam wytanione żarcie. No, a tak, a z drugiej strony często tak dzisiaj narzekamy na wytanione jedzenie, byle jakie, że nas oszukują, że nam byle co dają. A właśnie Unia Europejska wprowadziła całą masę dyrektyw i standardów dotyczących tego, jakie ma być to jedzenie. I właśnie w związku z tym, że na Ukrainie, no, mówi się, że w Polsce jak kto chce, ale to, a Rusi, a musi to na Rusi, a właśnie jest odwrotnie, że na Rusi jak kto chce, a w Polsce musi. No tak to wygląda, słuchajcie, bo na Ukrainie tam nie ma takich standardów, jakichś prikazów, jak to żarcie, te produkty, jaki mają mieć skład, jakie spełniać normy. Jest taka wolna Amerykanka bardziej, a u nas już teraz, z racji tego, że jesteśmy członkiem Unii, są pewne standardy i mi się to podoba. No, a też wkurza mnie, jak przeciwnicy Unii gadają ciągle o tym, o, marchewka, owoc, a ślimak, ryba. He, he, he. No to was informuję, że to jest kolejny fake news trochę z tą marchewką, owocem. Konkretnie tam chodziło o to, że marchewka faktycznie się pojawiła, została opisana jako owoc, ale tylko na potrzeby jakiejś tam dyrektywy dotyczącej dżemów, bo można zrobić dżem z marchewki, jest coś takiego niby. I były wymienione po prostu różne dżemy, w tym też ten z marchewki i tylko w tym dokumencie. Marchewka dla uproszczenia, żeby tam nie mówić o jakichś wyjątkach, bo dżemy generalnie są z owoców, nie? Dżem z zasady jest z owoców, ale pojawiły się też takie produkty jak dżem z marchewki. I to nie jest tak, że Unia sobie każe nazywać teraz marchewkę owocem. To zostało totalnie przekłamane, jest to fake. To się pojawiło tylko w jednym dokumencie. A z tym ślimakiem jako rybą to już w ogóle jest bzdura totalna. Więc, a też wielka mi rzecz, że każą nazywać, nawet gdyby tak było, nawet gdyby faktycznie sobie wymyślili, że marchewka to jest owoc, to co takiego strasznego się stało? Biadolić to można nad jakimiś rzeczami, które faktycznie są dla nas problemem, nie? A nie nad jakąś bzdurą. Ja też się dałem temu fejkowi na tego fejka złapać, bo w kreskówce o dwóch takich i o jednym takim też tam się pojawia pan marchewka i mówi coś tam w stylu, że teraz jestem owocem, a owoce są drogie. My się lepiej tutaj zajmijmy naszymi tu oszustami jakimiś, przekręciarzami, kłamczuchami, a nie jakimiś bzdurami, że o, Unia zła, bo marchewka każą nazywać owocem. I to już się okazuje bzdurą. No ale komu dzisiaj zależy na weryfikowaniu informacji na prawdzie. Tutaj w naszym gronie to tak głównie to Zenonowi chyba, tak zauważam. Tak. Ewentualnie Kotkiewiczowi. Takich dwóch tu mamy, którzy lubią drążyć, sprawdzać i debankować, weryfikować. No i szukać prawdy. A ludzie dzisiaj to ogólnie w dupie mają prawdę, liczą się emocje i żeby mieć coś do powiedzenia i żeby coś pokrzyczeć. No. A mi się bardzo podoba to, że produkty, że jest ściśle uregulowane dzisiaj na przykład, co możemy nazywać sokiem, co możemy nazywać nektarem. No, rozłączyło. Ale chyba połączyło znowu. Dobra. No, więc to bardzo dobrze, że oscypek ma być oscypkiem. Dzięki temu, jak widzimy, że coś się nazywa przysmak podhalański albo jakiś sereks, no to wiemy już, że to jest właśnie to gorsze jedzenie, gorszej jakości, podrobione, nieprawdziwe, zakłamane. No. No tak. Zenon ma rację, trzeba w to włożyć sporo pracy, faktycznie. Dobrze, że są te różne serwisy. Polecam na przykład serwis demagog.org.pl. Na bieżąco jest tutaj... Są wyjaśniani różni politycy polscy na przykład, którzy są strasznymi demagogami, czyli po prostu manipulantami manipulują. Albo po prostu kłamią, albo można w sumie coś przejaskrawiać tak mocno, że staje się to fałszem, nieprawdą. Jak połączymy to jeszcze z lekką manipulacją, czasami wystarczy lekko zmanipulować, żeby odwrócić sens, nie? No. No, być może tak jest, jak mówisz, Zenon, że te serwisy też popełniają błędy, też nie są w 100% obiektywne. No, tym bardziej trzeba w to włożyć sporo pracy, sprawdzić różne źródła, czasem gdzieś sięgnąć na przykład poza internet. Dzisiaj takie sięgnięcie poza internet to już coś niewyobrażalnego dla... nawet dla kogoś takiego jak ja. No co, ja będę szedł do biblioteki, żeby coś... naprostować, wyjaśnić, będę wertował książki przez pół dnia, przyjdę, powiem wam, a ktoś powie, a tam krawiec pierdolisz, wiesz, się TVN-u nasłuchałeś. Ja słyszałem natomiast, no znowu tu OBS-a rozłączam, dziwne jakieś tu rzeczy. Chyba się internet powoli kiepści. Trzeba by w końcu zapłacić za ten internet, bo ja tak płacę zawsze za 2 miesiące i często mam nieopłacony po prostu, nie? Z racji braku płynności finansowej, o.
1: Znajomy, 20 zł. Jako oficer prowadzący przesłuchania muszę się przyznać do pierwszej porażki w karierze. Byłem zmuszony wypuścić pana Chudzika, bo nie byłem w stanie znieść tego pierdolenia. Teraz przyjrzymy się działalności Teresy O.
0: Teresy, o, no ciekawe, o kogo chodzi. tak? No proszę, a to ci dopiero. Nie wiem, co powiedzieć. Nie no, wesoło było. Ja się uśmiałem w sumie na tej audycji, gdzie się pojawił Marcin. Nawet wesoło było. No, Marcin ewidentnie był dziabnięty mocno i się zrobił trochę awanturniczy, no ale może dzięki temu właśnie było wesoło też.

No, a w sumie rozrywka zawsze dobrze nam tutaj robi, nie? Lubimy się pośmiać, rozweselić trochę, więc... No. I co z tym miodzikiem tutaj? No... Miód z Ukrainy. Rygor natychmiastowej wykonalności. No, w ogóle czytałem też dzisiaj o emeryturach i wygląda na to, że w ogóle nie będę miał żadnej emerytury. Zero, nul. Bo tutaj trzeba mieć tyle zaświadczeń. Większość, wiele firm, w których pracowałem, no tak, skąd mam zdobyć zaświadczenie, że pracowałem gdzieś z zagranicy? Zresztą, co to jest półtorej roku tam? Półtorej roku pracy, to nic nie zmienia, będę miał o 2 złote więcej, nie? Skąd mam zdobyć zaświadczenie, że pracowałem w firmach, których już dawno nie ma? Bo to było na przykład 10 lat temu, albo 20 lat temu. Poza tym tutaj musi być jakaś ciągłość też, jak się okazuje. Jest jakiś tam wzór, że okres niepracowania nie może być dłuższy niż tam 1/3 okresu ostatniego pracowania i podzielić to na 2 i razy 5 i przez liczbę miesięcy i przez liczbę dokumentów, które dostarczasz i razy... numer buta i tak dalej. A nawet czytam w artykule, że nawet jak macie te zaświadczenia, gdzie pracowaliście, no to potem się jeszcze mogą czegoś innego domagać. Na przykład jakichś potwierdzeń, że ubezpieczenie zdrowotne osobno było płacone i tak dalej. Jakieś takie... Tak robią pod górę, że ja się dziwię, że to się udaje. Znaczy, może kiedyś chyba było trochę inaczej, bo kiedyś był bardziej taki trend, że ktoś miał tą jedną pracę i tyrał w niej przez pół życia. No to było trochę łatwiej, prawda? No ale czasy się zmieniły. Dzisiaj się często trochę tu się popracuje, tu się przerwę zrobi, potem tam, tu za granicą i to w rezultacie człowiek tak na lodzie zostaje, więc ja będę miał zero emerytury prawdopodobnie. Więc muszę jakoś sam zadbać do czasu, aż będę zupełnie nieporadny i no bo może dojść do sytuacji, że już będę zupełnie nieporadnym dziadem jakimś i jedyne co wam tu do mikrofonu powiem to taki dźwięk będę z siebie wydawał. I tam coś, nawet jak skapnie to 5 zł dla żebraka, no to niewiele zmieni. No ale to najwyżej się ogłosi zbiórkę na czarnoprochowca i tyle. No one lives forever. Jak mawiali starożytni Lechici. Nie, no trzeba samemu o siebie coś zadbać, coś sobie wymyślić, jakiś dochód pasywny. Może sobie wezmę do serca te rady, żeby zacząć inwestować w nieruchomości, w złoto, w srebro, w krypto i coś tam się wymyśli. No tak, stare polskie powiedzonko, jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Zresztą i tak do takiego okresu, jaki jest wymagany, dla mężczyzny to jest 65 lat, nie? Dla kobiet 60. Właśnie, gdzie tu ta równość? Czemu te genderówy różne i femdomy nie postulują za zrównaniem wieku tutaj? No, a Sikorski też coś ostatnio, tak przygotowują nas. Sikorski tak, raz, że powiedział, że wojska NATO są już na Ukrainie, miał chyba na myśli w sumie takich żołnierzy z wojsk natowskich, którzy uczą, powiedzmy, Ukraińców, jak używać broni jakiejś, którą dostali, prawda? No. A dwa, coś właśnie było o... A dlaczego ograniczyć przymusowy pobór do wojska, do mężczyzn? I coś tam było, że no panie się chyba tu zgodzą, które są za równouprawnieniem, że to tak powinno być.
Gdybym był wierzący w Pana Bozie, to bym sobie dopowiedział tutaj, że Bóg zawsze o mnie zadba. Ptaszki nie orą, nie sieją, a żyją. Niektórzy chrześcijanie mają takie przekonanie, że Pan Bozia o nich zadba, żeby im chlebka nie brakowało po prostu. A ja bym się tutaj kłócił. Jakoś tak tego nie widzę. Myślę, że Pan Bozia, nawet jeśli jest, to ma nas w dupie raczej. On to tak ładniej powiedział, tak? No jak, ale jak, taki jakiś sens był właśnie, że no skoro takie równouprawnienie, to może i ten przymusowy pobór do wojska, bo przypominamy, że przymusowy pobór nie został zlikwidowany, tylko zawieszony, tak? Przypominamy też, że my jako politycy, właśnie ktoś by to mógł zweryfikować właśnie, czy to prawda, że my jako politycy zagwarantowaliśmy sobie odpowiednią ustawą to, że nie pójdziemy na front, tak? Więc sobie tu będziemy dyrygować tylko i przesuwać pionki na szachownicy, tak? No i te panie, jak są za równouprawnieniem, no to też wypadałoby, żeby szły do wojska, tak jak to w Izraelu na przykład jest. U naszych braci starszych i mądrzejszych, od których powinniśmy czerpać wzorce, panie redaktorze. Chyba nas trochę tak przygotowują cały czas do takiej ewentualności. A no i do tego woja to też tam do 60 roku życia. To ja się już cieszyłem, że mnie nie wezmą, a tu wezmą jak najbardziej. No to w kwiecie wieku. Jest siła jeszcze. Wezmą. A ja chyba nie pójdę i tak. No co, siłą mnie wezmą, no to pójdę, zastrzelę jednego czy drugiego, to wsadzą do pierdla i nie pójdę. No. Chociaż na wojnie to żadne prawo nie obowiązuje, to wtedy mnie mogą zastrzelić od razu. No i dobrze, w sumie.

Myślałem, że tu strony Prison Planet już nie ma, bo coś nie działała przez kilka dni. To jest taka strona, z której Michał Giereś, który jak się okazało żyje, no widzicie, sami tutaj nieżyjący. Też właśnie plotki o tym, że Michał Giereś jest mniej żywy niż był ostatnio, okazały się przesadzone. Żyje i ma się świetnie. Ja się cieszę, ja nikomu źle nie życzę. Bardzo dobrze, że żyje. No i on chyba czerpie wiadomości z tej strony Prison Planet. Prison Planet zresztą się powoływał na tą stronę, mu mówił, że świetna, zna tego człowieka, który ją prowadzi. I tam ciągle czytam straszne rzeczy o antychryście amerykańskim, o trujących szczepionkach amerykańskich, o bestii 666, o komputerze 666 amerykańskim, o okultyzmie, prawda, tutaj korzennym i takich rzeczach właśnie. Masonach różnych, reptilianach. Znaczy, generalnie serwis jest strasznie taki prorosyjski i antyzachodni. I tutaj są same takie teorie spiskowe właśnie, które atakują Zachód. No, związki tutaj Elona Muska z jezuitami, którzy wiadomo kim są. To są prawdziwi iluminaci. Odbudowa Imperium Rzymskiego na G7 planują. Odbudowę Imperium Rzymskiego. No, domyślam się, że to jest kompatybilne z teorią, że Ameryka zastąpiła Imperium Rzymskie w ogóle, jest tym samym i podbijają, wojny robią. O. Ale to ciekawe, takiego newsa bym się nie spodziewał. Niesamowicie okultystyczny i lucyferiański, zapowiadający nadejście antychrysta show w Pałacu Kremlowskim. Za przyzwoleniem władz radziecko-chazarskich w Moskwie się odbył. No to zaburza moją teorię tutaj. No ciekawe, ciekawe. No wiecie, drodzy państwo. No a też właśnie u konkurencji też było o złożach geotermalnych, jakie to w Polsce są niesamowite. No i padło... została przytoczona postać ojca Rydzyka, ojca dyrektora, Ojdyra, wspaniałego, no to wiecie, ta woda ma 60%. Wiercił, nasz wiercipięta. Woda ma 60%, co nawet nie jest czymś takim znowu strasznie szokującym. Słyszałem, że w jakimś tam skandynawskim kraju używa się nawet wód geotermalnych, które mają 20%. No ale wiadomo, trzeba taką wodę dogrzewać. Tyle, że u nas znów coś poszło dziwnym torem, dziwną drogą, bo to dogrzewanie tej wody od Ojdyra po zawiązaniu współpracy właśnie toruńskiej ciepłowni, elektrociepłowni z Rydzolem, no to się okazało, że spora część mieszkańców Torunia płaci teraz o 500% więcej za to ciepełko. I tam miliony idą na to ogrzewanie do Ojdyra. Grube miliony cały czas do niego idą i on tam musi to dogrzewać, tą wodę. Czy to jest sens jakiś? Czy było sens to robić? No pomijam już koszta, bo tam tu kilkanaście milionów, tu kilkanaście, no bo trzeba było mu dać pierw, żeby on się wiercił, potem żeby znowu mu dać, żeby się wiercił jeszcze głębiej, a potem mu jeszcze dać, żeby tą wodę, żeby stworzyć infrastrukturę do dogrzewania, żeby go wpiąć i tak dalej. I cały czas trzeba mu dawać te grube miliony, żeby tą wodę grzać, a mieszkańcy płacą o 500% więcej. No tutaj Jola kiedyś zachwalała, mówiła, krawcze,
Ojciec Rydzyk właśnie dobrze zrobił i właśnie mieszkańcy mają dzięki temu ciepło teraz, mieszkańcy Torunia. Toruń się ogrzewa dzięki ojcu dyrektorowi. No fajnie, że się ogrzewa, tylko dlaczego za to płacić 500% więcej teraz, no? Mógł sobie za swoje może zrobić i tam stare baby grzać. To akurat taka temperatura 60 stopni, to by tam się baby czerwone zrobiły, by się nagrzały, przyjechałyby sobie do Ojdyra i niech to on zrobi na swoje konto, niech tutaj nie świruje pawiana, no. O, ja tu mówię o 60 stopniach, a tu akurat 60 osób słucha, no. Ciekawe. Przypadek? No, to nie sądzę, nie sądzę.

0: wybory się w Rosji zbliżają, nie? Ciekawe, kto wygra. Jola mówiła inaczej, że tanio jest. No, to tak właśnie tanio. Tak tanio. Że 500%. Ale to jest taka dobra karma, dobra kara dla jełopów. Nie, jak mają tego swojego Rydzyka, dumę swoją, to no, Rydzyk kosztuje, że tak powiem. No, wszystko ma swój koszt. Rydzyk też kosztuje. No. Macie u siebie taką ikonę, torunianie. Już nie słynie Toruń z pierników, tylko właśnie z Ojdyra. No to trzeba też ponieść koszta. No ja myślę, że te 500% i płacenie tam za ciepło dwa koła na przykład co miesiąc, to jest taka dobry pstryczek w nos. Gotowanie żaby w 60 stopniach? No właśnie chyba się nie ugotuje w 60. Chociaż to już jest gorąco, to już tak parzy, nie? Ile może mieć woda taka napuszczona do wanny, ale taka mega gorąca kąpiel? Chcemy sobie taką mega gorącą kąpiel zrobić, żeby aż zasłabnąć, po prostu czerwony się zrobić, zasłabnąć. To ile to będzie stopni Celsjusza? Jakoś tak 40, 50? Nie wiem. Nie wiem, nie mam wanny. Nie sprawdzę tego. Cezary Pazura zdradził trochę, jeśli chodzi o stawki, które aktorzy zarabiali dawniej, i wyszło coś takiego, co mnie nie zaskakuje, bo jak to w Polsce? Okazało się, że grał w wielu filmach właściwie za darmo. Brali go tam po znajomości, kumple, mieli mu coś odpalić, bo wiesz, Czaruś, to takie niskobudżetowe, to nie wiadomo, czy to wyjdzie. Często się tej kasy nie doczekał i on mówi, że jakieś takie godziwe stawki dla aktorów to tak bardziej współcześnie, nie? Miałem taki okres w życiu, że wychowywałem sam dziecko. Musiałem czasami zarobić z dnia na dzień. Miałem przyjaciela. Cześć, Ola.
1: No cześć. Znów mówisz nieprawdę na antenie. No nie sprawdzasz tych swoich źródeł.
0: No to być może te trzy serwisy kłamały.
1: Wiesz, jeszcze wkładasz mi tego typu słowa.
0: A gdzie
1: ja
0: kłamałem?
1: Powiedziałam, że już ci mówię, nieprawdą jest, że ta woda, to znaczy to ogrzewanie z geotermii jest droższe i jest oświadczenie na stronach geotermii, że są to fake newsy, że miasto pogodziło, to znaczy zrobiło jedną ujednoliconą stawkę, czyli biorąc ciepło z geotermii, a także z dwóch pozostałych źródeł, które mają, i ujednoliciło. Czyli jakby jest to miks trzech stawek.
0: Bo tak zawsze się robi i to jest w prawie. Tak po prostu jest. I nie zmienia to faktu, że wszystkie serwisy, dzisiaj w trzech serwisach sprawdzałem, Money.pl, Wirtualne Media, jeszcze jakieś, i wszyscy tam piszą o tych 500 właśnie procent, no. Przepraszam, no może to jest fake, może to jest 499 i dlatego Fundacja Rydzyka wydała oświadczenie też, że to nieprawda, że nieprawdą jest. Oczywiście nie pokazali żadnych dokumentów, nic, tylko wściekłe ataki, to nieprawda.
1: Wiesz, ja ci coś powiem, z polską geotermią walczy się od lat. I to, że Rydzyk to zrobił, to pierwsze jak Tusk doszedł do władzy w 2000 tam którymś roku, pierwszy raz, znaczy jak doszedł wtedy do władzy na te 8 lat, to pierwsze co zrobił, to zamknął finansowanie geotermii. Również miasta, które miały mieć geotermię, między innymi Gostynin, obok którego mieszkam, zostały pozbawione. Już były plany, już były nawet przyjęte te plany do tego, żeby wybudować tutaj geotermię łącznie z basenami, z różnym i takim uzdrowiskiem dla ludzi, co było dla miasta Gostynin bardzo ważne, ponieważ wszystkie zakłady pracy się wyniosły albo zbankrutowały, w związku z czym nie ma nic w tej chwili, jest plaża całkowita i ludzie nie mają gdzie pracować oprócz Urzędu Miasta i sieci typu Kaufland, zostały po prostu wycofane. Dostało jedno miasto tylko fundusze na zrobienie geotermii i to takie, które tej geotermii nie ma. To znaczy te odwierty tam są zbyt zimna woda, żeby to miało w ogóle ręce i nogi, ponieważ jest mapa, gdzie się to opłaca, gdzie nie. Było to związane z wielką akcją, która była zrobiona przez duże fundusze. Między innymi wtedy powstawał gazociąg z Norwegii, więc było to absolutnie nie na rękę Norwegii. I notabene przez te fundusze, fundacje, które głosiły te wszystkie nieprawdy i pisały różne tego typu teksty, były finansowane. Ja ci nawet przesyłałam linki w swoim czasie, żebyś zobaczył, żebyś spojrzał, jak wygląda finansowanie tychże fundacji, które głosiły.

0: gazem, więc już nici z ekologii. Miała to być wyższa temperatura, a tu trzeba dogrzewać i to dogrzewanie kosztuje tyle, że Rydzyk dostaje tutaj przychody 2022, 9,4 miliona przychody, ale to jest kasa, którą on dostaje po prostu. My, obywatele, dopłacamy te 9,4 miliona, a on sobie notuje nierentowność i 400 tysięcy jest w plecy, no bidulek. Ciekawe, co tam nachachmęcił, pewnie se skupki na kubkę poprzerzucał, a jak zwykle bywa, księdza się nie sprawdza, bo przecież to jest ksiądz.
1: No dobrze, ale wiesz co, oprócz tego, że jesteś tak strasznie nastawiony źle, to pomyśl zdroworozsądkowo. Jeżeli masz wodę w temperaturze 60 stopni, to łatwiej jest do tych 75 ją dogrzać i mniej się zużyje energii, czy jak grzejesz od 4 stopni?
0: Ale czy, nie, wszystko spoko.
1: Się, ale powiedz
0: łatwiej,
1: ale
0: oczywiście, powiedz, super.
1: Mniejsze, słuchaj, koszty są?
0: Oczywiście.
1: Bardziej ekologiczne jest to?
0: No, ale to czemu to tyle to kosztuje, że tyle, że 500% więcej płacą?
1: Stawki płacą miksem. Przecież mówiłam, miksem. Za wszystkie stawki, wszystkie ogrzewania w Toruniu zostały wzięte do jednego koszyka i został z tego wyciągnięta średnia. I tak się płaci.
0: Miało być dobrze, a wyszło jak zwykle. No z tym, nie, no wiesz, z tym ojcem dyrektorem.
1: Słuchaj, sami bojkotujemy bidulek. Przez takie głupie gadanie, przepraszam, że tak powiem, ale tak niestety muszę powiedzieć, bojkotujemy rzecz, którą mamy. I moglibyśmy być krajem, w Mszczonowie udało im się zrobić geotermię, są fantastyczne baseny, słuchaj, do pływania, jest również głęboki basen 40-metrowy dla nurków i to wszystko jest geotermii. Więc można to zrobić i w Polsce mamy tą geotermię. I mamy bardzo dużą ilość odwiertów, które już można byłoby w pewien sposób zaadoptować. Ale było to, tak jak mówię, bardzo długo nie na rękę. Jeżeli ty uważasz, że nie ma spisków dużego kapitału, no to dla mnie to jest w ogóle, powiedziałabym delikatnie, nierozsądne. Nawet jak masz dwójkę dzieci w piaskownicy, to już jest jeden spisek. Więc
0: no,
1: nie
0: ale,
1: mów
0: Jolu,
1: mi,
0: ale
1: że
0: taki
1: nie ma w dużym
0: są
1: kapitale.
0: Spiski, ale to czemu ojciec Rydzyk nie jest odporny na spiski, skoro był przez tyle lat, rządził rząd, i wcześniej, bo on jeszcze dwa rządy w tył
1: ale
0: się brał.
1: Tą
0: I wiesz, i wszyscy mu tak robili na rękę i lizali mu jajka i proszę ojcze dyrektorze, masz pieniążki. To jakie spiski? Przecież to jest największa siła tutaj w tym kraju, ojciec Rydzyk.
1: Ale ty nie powtarzaj, bo tylko plujesz. Całą geotermię.
0: Przepraszam, że pluję.
1: Cały kompleks, który wybudował Rydzyk, ogrzewa swoją geotermią, a nadwyżki oddaje do miasta. Więc nie mów takich rzeczy,
0: siebie,
1: że nie działa.
0: Siebie ogrzewa. Tak, i my za to pewnie też te pieniądze, te prawie 10 baniek rocznie, to pewnie my też się...
1: 10 baniek wydajesz miesięcznie, nie rocznie. Miesięcznie wydajesz na utrzymanie Muzeum POLIN.
0: A na utrzymanie Muzeum Ojca Rydzyka, muzeum
1: nie
0: poświęcone
1: płacisz.
0: Jana Pawła. Oj,
1: nie płacisz miesięcznie.
0: Tyle pieniędzy
1: nie
0: poszło.
1: Nie płacisz miesięcznie.
0: Z pieniędzy podatników
1: poszło,
0: bardzo
1: tam
0: poszło.
1: Poszło
0: dużo,
1: na Muzeum
0: kilkadziesiąt
1: POLIN
0: milionów.
1: Poszło 350 milionów
0: a, to ty,
1: i 10
0: 300.
1: Milionów. Tak, poszło na POLIN. 350 milionów. I 10 milionów miesięcznie kosztuje utrzymanie tego muzeum. Więc o czym my mówimy? O czymś, co jest polskie, to po prostu chcemy za wszelką cenę, jesteśmy w stanie utrzymać tego typu muzeum, a nie jesteśmy w stanie utrzymać własnych instytucji mówiących o tym, co Polacy zrobili i świadczących o tym, że możemy coś w ogóle w tym kraju zrobić.
0: Ale to muzeum do dzisiaj nie działa.
1: Dlaczego sami bojkotujemy? Dlaczego przez to, że nienawidzisz katolików, bojkotujesz nawet dobre rzeczy?
0: Bo to do dzisiaj nie działa.
1: Bo
0: wszystko, co robią księża, się kończy jakimś wałem. To muzeum
1: na przykład to,
0: nie działa do dzisiaj.
1: Bojkotuj to, że na przykład w Niemczech wczoraj uchwalono ustawę, która znosi...

0: Brazylię jako, jako zbrodnię, jako i robi z tego tylko i wyłącznie wykroczenie.
1: Oj, to
0: bez...
1: poproszę o linka jakiegokolwiek.
0: To se poszukaj.
1: Nie wierzę.
0: Kurde,
1: troszkę.
0: Tylko pytacie o linki, a bazujecie
1: już szukam,
0: się na fejka.
1: Już szukam.
0: No to szukaj. W Hiszpanii zniesiono, to znaczy nie ma i nie jest karana pornografia dziecięca i w Niemczech. No dlaczego to o tym nie mówisz? O tym te pieprzone niemieckie media nie napiszą ci, więc nie szukaj w TVN24 i nie szukaj w Okopres i w innych niemieckich mediach, bo ci nie napiszą tego.
1: A gdzie szukać?
0: No poszukaj na niemieckich stronach.
1: Na gościu niedzielnym na pewno. Nie, to dobrze, to poszukam. Jakie są, słuchajcie, niemieckie, jakieś takie najbardziej znane portale? Coś podpowiedzcie. Szukajcie, ludzie, bo aż mi się wierzyć nie chcę, że...
0: Nie chcę mi się w tej chwili wchodzić. Jak będę miała wieczorem czas, to znajdę i ci prześlę, gdzie są informacje na ten temat. Więc to piętnuj, a nie piętnujesz cały czas głupoty, tylko i wyłącznie idąc za mainstreamem i cały czas wprowadzając Polaków i pokazując Polaków jako idiotów kompletnych.
1: Ja tu czytam, że...
0: Dlaczego
1: nie
0: to
1: mogę,
0: robisz?
1: Nie mogę nic znaleźć.
0: Wiem, czy tak, wiesz, jak będziesz mniej tej Gazety Wyborczej czytał i słuchał Tok FM, to będziesz mniej miał tego kompleksu wobec Zachodu.
1: Nie no,
0: Zachód bankrutuje, Ameryka bankrutuje. Jest w tej chwili walka o dolara. Mówimy o... nie mówimy o spiskach, a ta wojna na Ukrainie, która jest, to przez co jest? Wiktoria Nuland się podała przedwczoraj do dymisji. 12 baz natowskich zostało wzdłuż granicy rosyjskiej ustawionych na terenie Ukrainy. Co to znaczy? Podpisali pakt budapesztański, że przepraszam, że Ukraina pozostanie neutralna. Nikt by nie robił tam żadnych historii. Pomarańczowa rewolucja. Wiktoria Nuland w Kongresie Amerykańskim zeznała, że wydali 5 miliardów dolarów na to, żeby wywołać tam rewolucję pomarańczową i żeby obalić Janukowicza. Był spokój. Można było dalej żyć. Ludzie mogli w normalny sposób żyć. To teraz masz 500 000 ludzi, którzy zginęli w ciągu ostatnich 2 lat na Ukrainie. To tego chcieliśmy?
1: Słuchajcie, przepraszam Jolu, ale właśnie chyba mi zapłacili pieniądze, co byli mi winni, firma, i tak się podnieciłem, że aż się rozkojarzyłem. Jolu, nie denerwuj się. Joluś, w nocnym radio sama wiesz, że możemy o wszystkim rozmawiać i to, że ja mam jakieś swoje upodobania, że nie lubię kościoła, to nie zmienia faktu, że ty zawsze jesteś tu mile widziana, możesz coś naprostować, przedstawić swoje racje, swój punkt widzenia i wiesz...
0: Wiesz co, powiem ci tak, jesteśmy w bardzo trudnej w tej chwili sytuacji geopolitycznej. Dla mnie dzisiaj powinniśmy rozmawiać tylko i wyłącznie o wojnie, o tym, co nas czeka, bo będzie ta wojna. I dlatego, że dolar upada i muszą zrobić tą wojnę. Nie mają wyjścia. Albo tu, albo na Bliskim Wschodzie. Zobaczymy, gdzie pierwsze gruchnie. Muszą zrobić taką wojnę. Mhm. I ktoś, kto tego nie rozumie, nie podąża za pieniądzem, nie widzi, co się stało na rynkach, nie widzi, co się stało z Libią, dlaczego Libię zaatakowano, pomimo że ludzie żyli tam bardzo dostatnio. Dlaczego Syrię zaatakowano? Dlaczego wyjąć Rosję z BRICS-a? Ponieważ ponad pół świata konsumentów jest w BRICS-ie w tej chwili. Wszystkie zasoby mają.
1: Okay.
0: Przy całą produkcję mają.
1: Dobrze, Jolu, bo dołączył do nas najbardziej kulturalny człowiek w polskim internecie, Jacek z Australii. Jacek z Australii, to akurat nie było...
0: Jacek
1: nie było...
0: ostatnio też się w stosunku do mnie bardzo nieładnie zachował.
1: No co ty, tak?
2: Naprawdę?
1: Jak to? Jak to?
0: Tak, Jacku.
2: Cześć, siema się.
1: Cześć, Jacku.
2: Miło was słyszeć wszystkich. Kurde, oczywiście dokładnie w momencie, w którym... Sąsiad zaczął wiercić w ścianie. No przysięgam, dokładnie w tym momencie.
1: Spisek. Nie wiem, czy
2: wiesz, jeżeli słuchać klienta,
1: spisek. To spisek, on specjalnie.
2: Tak, słuchajcie, ja w ogóle chciałem powiedzieć, że fajnie was słuchać i sobie zrobiłem przerwę w pracy i dlatego słuchałem, czy zadzwonić, bo szybko sprawdziłem to, o czym Jola mówiła. I Jola ma rację, jeżeli chodzi o tą sprawę redukcji minimalnego wyroku dla ludzi, którzy dokonują child abuse images, czyli tak naprawdę zajmuje się to, chodzi o pedofilię dziecięcą. Wcześniej za pedofilię dziecięcą można było dostać od roku do 10 lat. Niemcy proponują, żeby to zmienić z 3 miesięcy do 5 lat, gdzie można dostać, co jest odwróceniem prawa, które zostało w 2020 roku, czyli zaostrzeniem wyroków za pornografię dziecięcą, i Niemcy chcą wrócić do poprzedniego z bardziej lekkich wyroków. Twierdzą, że dlatego, że nie można było, że było to zbyt mało elastyczne. No ja nie daję wiary temu tłumaczeniu, muszę przyznać. Ale tak mówią. Tak ja po prostu na szybko sprawdziłem to, co...
1: No proszę, czyli jednak, no, to grubo, grubo. No,
0: to chyba... jeszcze, Jacku, błagam cię, sprawdź jeszcze tą geotermię i też, bo widzisz, jak ja mówię, to kurde, wiesz, baba mówi i nie wierzy się jej. Jak ty sprawdzisz... Ja też,
2: przepraszam, ale nie wiem, o co chodzi z geotermią. To nie słuchałem, wcześniej, to nie wiem, o co chodzi z geotermią.
0: To potem, jak słuchasz, to...
1: tak, to... w skrócie, w skrócie...
2: Przepraszam, krawiec.
1: No, przepraszam. Nie, to ja przepraszam. Bo to trochę ci, Jacku, przerywa co chwilę, Jola, wiesz? Troszkę cię przerywa.
2: Jak dzwonię, to mnie nigdy nie przerywa. Dzwonię z Polski, to coś jak zwykle nie działa. No, pięknie.
1: No,
2: pięknie,
1: widzisz, brawo. No, z tą, to zaraz może wrócimy, kiedy się Jacek brzydko zachował, aż wypieków dostałem, jak to usłyszałem, nie dowierzam, przyznaję, ale z tą geotermią, faktycznie, słuchajcie, ludzie, weryfikujcie, bo nie chciałbym, żeby było coś takiego, że o, dzwoni Jola, he, nie, to tutaj, tylko sprawdzajmy, zależy nam na prawdzie, żeby dojść, ja przeproszę, jak się okaże, że szkalowałem ojca dyrektora, to ja na kolanach do Częstochowy pójdę, naprawdę, i no, czytam tutaj Business Insidera, czytam Money.pl, może to są te media, które knują przeciwko Ojdyrowi jednak zachodnie.
0: Wiesz co, ja zachodni ci kapitał. Wysyłałam, ja ci wysyłałam linki na, i na maila, i na Facebooka właśnie świadczące, kto finansuje i dane artykuły. Jak znajdziesz, to będziesz miał wszystko. Nie chcę mi się drugi raz robić takiej kompilacji.
1: Jasne. To poszukam tego, poszperam w skrzynce. Facebooka nie odbieram już od dawna, więc... ale na skrzynce poszperam. No w skrócie, Jacku, chodzi o to, to do was wszystkich, którzy macie w sobie żyłkę tutaj weryfikatora, detektywa, może sprawdzicie, czy jest tak, jak ja mówię, że mieszkańcy Torunia płacą 500% tego, co wcześniej płacili, dzięki Ojdyrowi za ciepło, czy jest tak, jak mówi Jola, że mają bardzo tanio właśnie, fajnie mają.
0: Nie mają tanio, bo mają zmiksowane stawki z trzech źródeł. Czyli to, co do tej pory miała to miejskie te zakłady ogrzewania brały z dwóch różnych elektrociepłowni, plus w tej chwili dołożono ojca Rydzyka w jakimś tam stopniu i zmieszano wszystkie trzy stawki, więc tutaj trudno jest mówić o tym, że jest to tylko i wyłącznie geotermia. Natomiast ja wiem, jak to działa Mszczonowie, to jest niedaleko Warszawy. My żeśmy bardzo kibicowali jeszcze pracując jako szkoła nurkowa, ponieważ marzyliśmy o basenie 40-metrowym, który byłby ciepły i można byłoby spokojnie szkolić tam ludzi przed pierwszym zejściem na 40 metrów. Chcę powiedzieć, że 40 metrów to jest ponad 10 pięter, więc jak staniesz na 10 piętrze, spójrz w dół, to tyle właśnie schodziliśmy pod wodę, a nawet więcej, bo do 100, nawet bez limitu, ale do 110 metrów bez problemu. I to wszystko, ten cały kompleks, jak również cały Mszczonów, jest ogrzewany geotermią. I wszyscy ludzie, jest cicho, jest spokojnie, wszyscy chwalą, basen działa. Basen właśnie, bo to jest ogromny kompleks uzdrowiskowy taki. Mhm. Więc...
1: No spoko, spoko. A, no okej, będziemy to sprawdzać. Skoro temat jest taki gorący, ma aż 60 stopni, to musimy to jakoś sprawdzić. Tutaj apel właśnie do mądrych głów, w tym także do ciebie, Jacku. Nie wiem, czy wiesz, masz nowy pseudonim, Biały Aborygen tutaj.
2: Ładnie, bardzo mi się podoba. Ładnie, nie, no. Fajne, no to spoko.
0: A ja mam pytanie do Jacka. Jacek, kiedy porozmawiamy na temat wolności, wolności handlu? No tak mi obiecywałeś.
2: Obiecywałem ci i prawda, że strasznie się z tym no niestety opóźniam, ale to dlatego, że wciąż za dużo życie mnie goni i nie mam czasu przygotować audycji. Także musisz mi uwierzyć, że to w końcu nastąpi, ale to nie dlatego, że cię boję, droga Jolu, albo nawet, że cię nie szanuję, po prostu ja cię bardzo szanuję. Niestety życie mnie dopadło i moje przemieszczanie się pomiędzy Polską a Australią, chyba już szóste w ciągu ostatnich 6 miesięcy, dodaje mi tutaj swoje zmiany projektów, różne nowe projekty, więc dlatego. Ale mówię tylko tak jak Terminator, mogę powiedzieć pod koniec filmu, I'll be back. To tylko tyle mogę powiedzieć tym, którzy czekają na mnie. A pozwoliłaś sobie sprawdzić coś innego, bo mówiłaś, Jolu, o państwach BRICS. Mhm. Państwach BRICS, czyli o tych głównych rdzeń, czyli Chiny, Indie, Brazylia, Rosja i Południowa Afryka. Mówiłaś o tym, że ile tam jest tych...
0: I Arabia Saudyjska.
2: Tak, i Arabia Saudyjska. Problem polega na tym, że jeżeli się doda, sprawdzi ekonomię tych państw, a już nie daj Boże ekonomię nawet taką per capita, to jest dramat, ale jeżeli się sprawdzi całą ekonomię, nominalne GDP, GDP, czyli produkt krajowy brutto, no to wszystkie te kraje mają mniej, wszystkie, mają mniej więcej takie PKB jak Stany Zjednoczone. Jeżeli do tego dodasz zachodnią całą sferę, czyli cywilizację, czyli powiedzmy Wielką Brytanię, Unię Europejską przede wszystkim, Australię i państwa, które są zdecydowanie przeciwko nim, na przykład Japonię, Koreę Południową, które są przeciwko państwom BRICS, no to BRICS jest karłem w porównaniu wciąż ze światem Zachodu, na szczęście. Także ja bym się takim BRICS-em jeszcze na razie tak bardzo nie zachwycał, chociaż istnieje potencjał oczywiście w tym miejscu. Ale na razie to wciąż jest straszny, dramatyczny karzeł gospodarczy.
0: No więc tutaj ja może powiem z innej strony, ponieważ ty patrzysz tylko i wyłącznie na PKB, które też jest w dużym stopniu nieprawdziwe, dlatego że pamiętaj, że inaczej rozliczają się Chińczycy u siebie. Oni wszystko kupują i sprzedają w juanach. Inaczej te inne kraje. No to jest tak samo jak w Polsce. W tej chwili dolar jest w bardzo trudnej sytuacji, no bo jeżeli ta połowa ludzkości wyjdzie z dolara transakcyjnego i zaczną się rozliczać właśnie w swoich walutach, albo utworzą nowy koszyk walutowy, to automatycznie ta ilość dolarów, która została wydrukowana i ciągle jest dodrukowywana, ponieważ cały czas jest ogromna inflacja w Stanach Zjednoczonych. Zobacz, co się dzieje na rynku nieruchomości, ile bankom grozi w tej chwili upadek w Stanach Zjednoczonych. To zobaczysz, co się dzieje z dolarem. I dolar jest w tej chwili...
2: Z tego, co ja się orientuję, to najwięcej...
0: Walutą upadającą. A zresztą nawet wszyscy nasi traderzy już zaczynają mówić o upadającym dolarze.
2: Jeżeli mówisz o traderach, mówisz takim jak Trader 21, jak on się nazywa, taki firmonger.
0: Nie tylko.
2: To ja z całym szacunkiem nie szanuję człowieka. No, patrzę właśnie na inflację w ubiegłym roku. Inflacja w Stanach to jest około 3%, między 3 a 4%, więc... Nie wygląda to dramatycznie źle. Natomiast najwięcej banków, które mają zbankrutować w tym momencie i najwięcej firm, gdzie jest największa bańka na rynku nieruchomości, no to niestety to są Chiny. W Chinach z nieruchomościami jest absolutny dramat, co zresztą potwierdzają ludzie, których znam w Australii. W Chinach oni tylko myślą, jakby tu zainwestować gdzieś na zachodzie swoje pieniądze, bo największa bańka w tym momencie pękająca na rynku nieruchomości, wynikająca również z kultury Chińczyków, właśnie pęka w Chinach. I mówiłeś, że ja patrzę tylko na GDP, czyli na PKB? Nie, nie tylko. Patrzę też na zarobki, na siłę nabywczą, na indeks Giniego, czyli indeks jak powiedzmy, jaka jest klasa średnia, na indeks rozwoju, czyli HDI, Human Development Index. Wszędzie w tych parametrach kraje BRICS to na razie jest dramat w porównaniu z Zachodem. No, zresztą ja bym nie chciał mieszkać ani w Chinach, ani w Indiach.
0: Wiesz, ja myślę, że tutaj nie chodzi o nasze preferencje, gdzie byśmy chcieli mieszkać, tylko chodzi o to, co się dzieje na rynku i co się dzieje z walutami, dlatego że to warunkuje nasze bezpieczeństwo. I ja uważam, że w tej chwili jest walka o to od lat, bo w 2015 roku Putin, ponieważ całe rządy Putina polegały na tym, że najpierw był Jelcyn, który robił dokładnie to, co Balcerowicz w Polsce, czyli wyprzedawał za grosze cały przemysł, złoża i wszystkie inne rzeczy. I jak doszedł Putin do władzy, to zatrzymał to. Nie dość, że zatrzymał, to w 2015 roku znacjonalizował bank rosyjski, który jest tylko, jest to jeden z pięciu banków na świecie, który nie podlega systemowi fedowskiemu. Jest całkowicie samodzielny. Wcześniej zrobił to Kaddafi, zrobił to Hussein. Wiemy, jak to się skończyło. Korea Północna ma również swój bank, nie podlega. Natomiast ci wszyscy, którzy próbowali się wymiksować z tego, to tak jak w Wenezuelę. W Wenezueli zrobiono przewrót wewnętrzny i odizolowano ją, narzucono na nią embargo. Całkowicie nikt nic nie może od Wenezueli kupić, żeby nie narazić się Amerykanom.
2: No, ale to było
0: i to się wszystko zmienia.
2: To było spowodowane nacjonalizacją, którą zrobił ten lewicowy prezydent już, który nie żyje.
0: Tak, tak, tak.
2: Ale szczerze, on tak naprawdę wprowadził tam rzeczy, które były niemalże, wprowadził prawie że komunizm w tym kraju. No co zresztą przeorało strasznie ekonomię Wenezueli, która była jednym z najbogatszych krajów wcześniej. Nawet Amerykanie nie
0: dali do... Tylko dla niektórych. Tylko wiesz, problem, że ty mówisz... tylko nie. Ale byłeś, ja byłam w Wenezueli, to dosyć długo, nawet chciałam się tam przeprowadzić, bo mój brat, a potem moja siostra byli tam konsulami.
2: I
0: byłam w Wenezueli i wiem, jak wygląda sprawa wewnątrz Wenezueli i ja na przykład chciałam się tam przeprowadzić. Faktycznie przed przewrotem, tak, już znów wróciło do normy, bo w związku z emigracją i otwartymi drzwiami w Stanach Zjednoczonych cała ta mafia, która była uruchomiona przez CIA, poszła do Stanów Zjednoczonych. W tej chwili Caracas zaczyna się robić bardzo spokojnym miastem. Więc wiesz, nie ma tego złego, co by na dobre. Wiesz, uruchomienie, wolne granice mają swoją dobrą stronę, ponieważ w pewnym momencie z Polski wszystkie pijaczki niepłacące alimentów, narkomani wyemigrowali do Niemiec, Londynu, gdzie siedzą na ulicach i żebrzą, co możesz pięknie oglądać u Jacka Kurządkowskiego na kanale i cała ta, słuchaj, stwór się wyniosła z Polski. Teraz to samo zrobili ludzie z Ameryki Północnej, znaczy południowej i środkowej. Całe błoto poszło do Stanów Zjednoczonych. Kraje trochę odetchną.
2: Część pojechała do Wielkiej Brytanii z Polski, część Meneli wyjechała do Australii, no tak to było. Żartuję. Natomiast to się powtarza wielokrotnie w tej Ameryce Południowej. Na Kubie, Kuba była krajem bardzo bogatym, wprowadzono rewolucję komunistyczną, wszystko się, nie chcę się wyrażać, zepsuło. Też wszyscy mówią, że to wina Amerykanów. To samo się stało w Wenezueli, bardzo bogaty kraj, bogaty w ropę. Wprowadzono sobie semikomunizm, wszystko się, no przepraszam, zesrało, tego się inaczej da określić. To samo stało się z Argentyną. Argentyna była tak bogatym krajem, że Amerykanie mieli powiedzenie na początku XX wieku, bogaty jak Argentyńczyk. Wprowadzono sobie peronizm, czyli de facto socjalizm. Dzisiaj ten kraj jest dramatem. No, rozmawiam, nie byłem co prawda nigdy w Ameryce.
0: Wiesz, ja nie jestem zwolenniczką komunizmu, nie jestem zwolenniczką socjalizmu i nie jestem zwolenniczką, tak jak ty, korporacjonizmu. Chciała, kurde, kapitalizmu. Ja bym zwyczajnie chciała kapitalizmu, rozumiesz, a nie korporacjonizmu.
2: Jola, ale to nieładnie teraz mówisz. To nieprawda, że jesteś zwolennikiem
0: korporacjonizmu. Ale jesteś, bo popierasz to.
2: I co popiera?
0: Dlatego, naszykujmy się na taką audycję i ci udowodnię, że popierasz korporacjonizm.
2: Ale tak
0: mnie... A ja popieram kapitalizm. Małe firmy z ingerencją państwa podatkową na całym świecie. Można byłoby to, gdyby państwa wreszcie przejrzały, można byłoby to naprawdę na całym świecie zlikwidować tak zwane raje podatkowe albo nie wpuszczać ich. I nastawić się na małe przedsiębiorstwa. I to oczywiście byłby wolniejszy rozwój byłby, ale zobacz, jaki byłby dobrostan.
2: Ja też popieram misie, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa i też uważam, że nie ma klasy średniej bez misiów i jestem wielkim przeciwnikiem korporacji, więc chyba masz o mnie... No, nie obraź się pewnego, wypaczony obraz mnie. No słuchaj, przepraszam, bo muszę wracać do pracy, bo ja pracuję, mam spotkanie, że 2 godziny.
0: No dobrze.
2: Powiedzmy tylko ostatnią rzecz. Powiedzmy tylko ostatnią rzecz na koniec. Co, jak... Kiedy się założył, zachowałem nieładnie w stosunku do ciebie? Kiedy to się stało?
0: No był taki dzień, kiedy żeś brzydko mnie nazwał. No, nieważne już.
1: Żabcią może?
0: Nie.
1: Nie żabcią?
0: Nie, wymyślałeś mi od idiotek głupoli.
2: No przepraszam, ja?
0: Tak. Ja też byłam bardzo zdziwiona po tej audycji. Nawet powiem ci, że do mojego męża powiedziałam, że się tego po tej nie spodziewałam.
2: No proszę. Nieładnie z mojej strony. Ty też nie pamiętam tego. Pozwól, że cię przeproszę za to, bo nie chciałem nigdy tak cię
0: nazwać. Ja wiem, że to w ferworze emocje przy dyskusji. Ale powiem ci tak. Czekam na tą rozmowę, bo przypuszczam, że nawet się okaże, że mamy podobną wizję i niepotrzebnie się spieramy, ale co do pewnych rzeczy będę musiała cię przekonać, na przykład do ceł.
2: Ale ja nie jestem wielkim przeciwnikiem zupełnie ceł, natomiast jestem przeciwnikiem, że one były zbyt wysokie. No dobrze, ja tylko na końcu powiem, że Jasiek Storąt jak zwykle próbuje mi tutaj dorzucić. Jaśku drogi, ja tylko się obawiam, że ty się tak znasz na ekonomii, jak się znasz na sam. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się i do usłyszenia samym razem. Pa.
0: No.
1: Na razie, hej. Jacku, hej. Myślę, Jolu, że to może być wina Zenona, że to Zenon mógł przekabacić Jacka i na złą drogę go wpuścić i dlatego Jacek uległ temu Zenonu. I myślę, że Kotkiewicz mógł też w tym maczać swoje palce.
0: Bo wiesz, niektórzy to tak myślą jak w piaskownicy, że jeżeli ja się z kimś nie lubię, to ty też się z nim nie baw, krawiec, pamiętaj.
1: No.
0: Coś w tym jest, nie?
1: A w sumie to dzisiaj łatwo kogoś nazwać korporacjonistą. Na przykład jest taka teoria, że Stany Zjednoczone to są jedne wielkie rządy korporacji, coś jak takie Night City z cyberpunka. No i to jak ktoś jest za Stanami Zjednoczonymi, to może od razu korporacjonista, bo tam jest korporacjokracja, no.
0: Ja ci coś powiem. Ja myślę, że w ogóle taką dyskusję właśnie z Jackiem, bo mówię, może się okazać, że myślimy o tym samym, tylko jakby emocje czasem w rozmowach biorą górę. Byłoby fajnie przeprowadzić i pokazać ludziom, że kapitalizm jest czymś innym od tego, co w tej chwili jest, a zmierzamy wszyscy do feudalizmu korporacyjnego. I tu się zgadzam absolutnie. Ktoś napisał, Gregor von Braun. Tak, zmierzamy do feudalizmu korporacyjnego. I z tego powinniśmy sobie wszyscy zdać sprawę, ponieważ i uważam, że w tej chwili wszystkie ręce na pokład, żeby zrozumieć te mechanizmy i nie dać się wciągnąć w wojny i żeby w ogóle przetrwać. No i to tyle na razie. Krawiec, życzę wszystkim i tobie miłego dnia.
1: Wzajemnie, Jolu, dziękuję, trzymaj się.

dzieci na rekolekcjach przybijały Jezusa do krzyża. Takich pomysłów nauczyciele mają wiele. No, a teraz Gondecki mówi, że no, być może trzeba zmienić sposób nauczania religii, żeby nie była to taka nauka katechizmu, czyli właściwie nauka katolicyzmu, bo u nas nazywamy to lekcja religii, a to powinno się nazywać lekcja katolicyzmu, nawet nie chrześcijaństwa. To dopiero teraz łaskawie arcybydle pierdolą, nie, co oznacza ten skrót, bo ja się ciągle gubię. ABP. No nieważne. W każdym razie on teraz łaskawie zauważa, że to nie jest nauka chrześcijaństwa, że trzeba by to bardziej przerobić na naukę chrześcijaństwa i uczyć, nie wiem, tego, co powiedział Pan Jezus na przykład, a mniej tego, co powiedział jakiś tam święty jemnięty, no. Także zmiany, rewolucja w Kościele. Będą uczyć chrześcijaństwa teraz na religii. Wow. Słuchałem sobie wywiadu z tym, jak mu tam było, nie Mefedron, tylko Psychotrop. O. Ciekawa postać na polskim YouTubie, Psychotrop. To jest taki raper, znaczy tego, trap metal. Nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle jest, trap metal. Wiedziałem, że jest trap, ten taki rap, w którym tak śpiewają, tak zawodzą, nie? Tam, wyszedłem z celi. Spotkałem cię, ziomeczku, mordo. To coś tak dziwnie śpiewają. Ja nie przepadam. No ale jest też jakiś trap metal niby. No to on coś takiego tam uskuteczniał. Satanista. To taki chyba jeden z niewielu celebrytów, którzy też zawalczą w klatkach, bo on też walczył w klatkach. Który się deklaruje, że kiedyś się interesował satanizmem i rytuały odprawiał i wymienia tam rytuał przyzwania pentagramu ochronnego, no takie różne tam rzeczy. Ma też takie czarne oczy jak popek i tylko twoje czarne oczy, te czarne oczy. Tylko, że to są soczewki, akurat się okazuje. No, jakieś próby samobójcze, żyły se podcinał, siedział w pierdlu też parę lat za usiłowanie zabójstwa. Ciekawa postać, trochę się z nią identyfikuje, bo to też trochę taki artysta. Na lekcjach rysował dużo, nie chciał się uczyć, taki leniwy. No. Ciekawa postać, ciekawa. Dobra, słuchajcie, ja tak dzisiaj wszedłem sobie na krótko, a tu już zbliżają się 2 godziny. Nie wiem, czy mi się chce siedzieć dzisiaj długo, mam jeszcze robotę. No, książka już właściwie poskładana. Piotra, Historia Francji bez mitów. Ale jeszcze, no bo... Słuchajcie, dziwne, też są takie różne, widzicie, przypadki ciekawe. Okazuje się, że drukarnia, że różne drukarnie różnie identyfikują sobie format B5, że w jednej drukarni ten format B5 to będzie tyle i tyle, w drugiej już troszkę tu więcej od góry dochodzi. Różnią się te formaty od siebie, nie? No i tak, drukarnia została zmieniona. Więc już te nowsze książki wydawnictwa Teatrum Illuminatum są w nieco innym formacie niż pierwsza, na przykład Historia Polski bez mitów. No i teraz ja tak w końcu zauważyłem, mówię, skała, kurczę, popatrz, będą stały obok siebie 2 książki z serii bez mitów. Historia Polski bez mitów, Historia Francji bez mitów i one będą miały różne rozmiary. I to tak głupio trochę wygląda. Cały tutaj efekt serii idzie, za przeproszeniem, w dupę, nie? Psu. No więc tak trochę słabo. No i Skała tam teraz załatwia właśnie, żeby to może by się dało w tym samym formacie zrobić. No więc muszę tam trochę jeszcze ten tekst spróbuję przygotować już w tym formacie starym, żeby już było. Zobaczę, czy to się szybko da jakoś zrobić, na szybko.
już pokasowałem wszystkie wdowy, bękarty, sierotki. Józef Stalin byłby dumny. Józef Stalin daje kciuka w górę. Ciekawe, jak tam, czy tam w Moskwie dalej kilkadziesiąt tysięcy dzieci bezdomnych na dworcu. W kanałach gdzieś tam, przy rurach ciepłowniczych. Polecam dokument dzieci z Leningradzkiego. Tam była mowa o 30 tysiącach dzieci w ogóle bezdomnych, wąchających klej. Ale co to obchodzi Putina, nie? On ma ważniejsze sprawy na głowie. Wojenki na przykład. Może to jest taka miara wielkości przywódcy. Czy bardziej się zajmuje takimi rzeczami, jak na przykład bezdomne dzieci wąchające klej, czy bardziej mu zależy na poszerzaniu terytorium swojego i mordowaniu, zabijaniu, napadaniu. Może to jest po prostu takie kłopotliwe i wymaga więcej pracy, nie? To trochę jak z tymi informacjami, żeby tu podawać jakieś właśnie wiarygodne informacje, sprawdzone, to trzeba te parę godzin przesiedzieć. A tak to sobie wejdę na antenkę. Siemanko, dziś taka luźniejsza audycja, słuchajcie, mam tu newsa. No, to zawsze trochę mniej się człowiek napoci. Może Putin też tak myśli właśnie. Może łatwiej wojenki robić, niż się zająć jakimiś takimi poważnymi sprawami. W USA wąchają flagkę i tym się Biden przejmuje, napisał nieskładnie nieco Erkat. No też powinni się tym zająć, jak najbardziej, tak. No ale tutaj wiesz, dzieci jednak, dzieci biedne. To zawsze tak trochę bardziej nas ruszają, te dzieci. To nawet takie śmieszne jest, bo jak są zawsze jakieś takie drastyczne, no takie tematy typu, że pieniądze poszły na coś, to każdy poseł, każda ta polityczna kurwa, a ile to by można dzieci nakarmić? To jest taka karta, nie? Taki joker wystawiasz z napisem dzieci i możesz zawsze wywołać, jak wrażenie zrobić, o, jak powiesz, a ile to dzieci? Dlaczego na tego ryzyka? A ile to dzieci można by nakarmić? A dlaczego na TVN pieniądze tutaj? Na TVN to akurat nie trzeba dawać, oni sami się finansują. Ja to tak w ogóle mam taki dziwny szacunek dla tych, co sami się finansują. A trochę mniejszy dla tych, na których trzeba się zrzucać cały czas i im dawać grube miliony. A oni potem, tak jak ojciec Rydzyk, robią, sobie zarabiają na tym. To, o co to w tym chodzi? Ja nie rozumiem tak właśnie. Czemu? To może mi coś ktoś da tutaj. Czemu mi na przykład nie da, tak jak Rydzykowi rząd, parę baniek? To ja bym takie media zrobił, sama prawda by tam była po prostu w tych mediach, jak ja bym zrobił. Panie, ja bym takie media zrobił, panie. TVN-y jakieś. O, Republika przestała działać. W internecie pewnie działa, ale oni są gdzieś tam retransmitowani na jakiejś platformie normalnej. No i przestało im to działać. Wcześniej była mowa o koparce, która przecięła kabel zasilający. Ruszyły im różne tam te, no jak to się nazywa, UPS-y, no to takie zasilanie, awaryjne, urządzenia takie, które awaryjnie zasilają. No, ale to też się wyczerpało szybko i padaka. No i oni już wietrzą spiski. Po tym można trochę poznać takie szurskie media, nie? Że jak coś się tylko przydarzy, to o, agenci, o, złe siły. O, specjalnie tutaj, no to przygotowana akcja. Chcą nas zniszczyć, ale my się nie damy. Pepsi odpowiada tu na moje pytanie, dlaczego ja nie dostanę, bo ja Boga nie głosi. Ja nie głosi? No nie głosi, no w sumie nie.

muszę kończyć i muszę zapłacić za internet. Akurat dostałem info, że pieniądze wysłane. Kurde, cieszę się jak głupi. Normalnie. W końcu się doprosiłem. Trzeba było tam interwencji pewnych. W sumie też kiedyś dostałem pieniądze z Unii Europejskiej na startupa, nie? No więc... Polskie państwo nic mi nie dało. Emerytury będę miał zero. Tylko problemy same. Ciąganie po sądach. Jak liczyłem na sądy, że mi pomogą, to mimo, że wysłałem dowody, nagrania, dokumenty, wszystko, to nie stwierdzono popełnienia czynu zabronionego. Do widzenia. Następny. No więc tak nie ma co liczyć na to państwo polskie. Więc to też mnie tak trochę nie zachęca do tego, żeby walczyć. O, a Bielsat został... Okrojone zostały fundusze dla Bielsatu, czyli dla takiej opozycyjnych mediów, telewizji, która serwuje informacje dla tych, którzy chcieliby obalenia Baćki, którym się nie podoba Baćka. Kończ, krawiec, bo nie ma kasy. Dzisiaj jacyś są niereformowalni, tak? No nie ma kasy, ale czy nie tylko kasa się liczy, panie Jaśku z Toronto. Panie Jaśku, pan nie myśl tak, jak plemię żmijowe myśli? Co pan do tej kasy tak wszystko sprowadzasz? Nie, bo to, przepraszam, nie, to tak w żartach, bo Jasiek się obrazi zaraz. On jest bardzo czuły. Jak ktoś go tam przyrówna do plemienia żmijowego, to on się wścieknie, bo może się wściec zaraz. Bo to jest dla niego najgorsza obelga. To jest gorsze niż ja bym go nazwał jakimś tam kurwi smokiem czy coś. On żarcik, Jaśku. No, ile za ten światłowód? Nie wiem, jakieś 80 zł czy coś. Mówisz o moim światłowodzie tutaj, tak? Zaraz tu ktoś powie, o, ja mam za darmo, krawiec, internet w Aero 2, ty frajerze. No i te fundusze zostały okrojone na Bielsat. Bielsat TV, tak. A pani dyrektorka, która o tym raczyła wspomnieć, to na drugi dzień wyleciała, przestała być dyrektorką. Niepodobna, niedobra o tym mówić, niedobra. No, ale wiecie co, tak patrzyłem na ich zasięgi, czy... Bo na to grube miliony idą. Jakieś tam 30 milionów znowu. No, grube miliony. No, przypuszczam, że jak Nocne Radio dostałoby takie pieniądze, to mielibyśmy trochę więcej odsłon niż na przykład tutaj 3 tysiące na YouTubie, 17 tysięcy, 7 tysięcy... 21 tysięcy, to trochę mniej niż Kononowicz. No a Kononowicz to jednak jest trochę... No nikt tam nie wpłaca takich aż grubych milionów, nie? Jakoś sami się finansują, ludzie dają, a tutaj trzeba pompować, kurczę, dziesiątki milionów. A takie zasięgi słabe? No tu niby jest czasami 44 tysiące się zdarzy. Ale to i tak troszkę mało, przymało tutaj. 6. Bardzo nierówne mają te odsłony, liczbę odsłon, bo tutaj inne starsze nagranie widzę 2900 już, nie? 8 tysięcy. Kononowicz ma równo. Zawsze jest to 20, 30, 40 tysięcy.
ale Baćka jest spoko prezydent. No bardzo spoko. To powiedz, a co myślisz o Polakach na przykład, którzy tam w obozach siedzą i torturują ich tam, męczą? Przypuszczam, że na Białorusi to więzienia i te obozy różne to taki mniej więcej jak w Rosji, nie? Że tortury, gnębienie, a jeszcze jak fikniesz, to ci wytną nerę. No więc to tak słabo trochę. Mogliby uwolnić na przykład Polaków, nie? Z tych obozów. Poza tym, wiesz, to, że go nagrali jak doi krowę, a ty od razu szuruburu, o, jaki spoko człowiek, pracowity. No nie dawajcie się tak łapać od razu na propagandę. No, to, że wydoił krowę przed kamerą, to nie znaczy od razu, że on to robi codziennie. Ale ja bym faktycznie ograniczył, bo to jest taka dobra kara. Słuchajcie, powinny tu działać takie zasady, uważam, jak działają na rynku, że jak po prostu masz słabe te zasięgi, jak nie masz efektów, no to proszę bardzo, no to ci obcinamy połowę kasy. No to takie wydaje się uczciwe, nie? Więc nie pomstować tutaj, nie biadolić. Ta pani, dyrektorka tego Bielsatu na zdjęciu, buzia w podkówkę, i tak szklane oczy, buzia w podkówkę i larum grają, gwałt, w ogóle tragedia. Chcą nas tutaj, nie przeżyjemy, już po nas, nie będzie nas. I takie, kurczę, z godnością przyjąć karę. Nie ma zasięgów, nie ma pieniędzy. No. Ja też, jak dzisiaj gówniana audycja, nieciekawa, to nie ma donate'ów. Ja to jakby rozumiem i szanuję. Nagram coś, w końcu coś przygotuję wartościowego, sensownego, albo chociaż zabawnego, to będą donate'y. Tak działa rynek. Kapitalizm. Głupcze. No.

U nas jest dużo takich newsów bożych. Tutaj znowu czytam, że Młodzież Wszechpolska napisała list do biskupów i oni chcą, słuchajcie, ekskomuniki dla polityków, którzy poparli liberalizację prawa aborcyjnego. Prezydent Fasola, zwany też prezydentem dupą albo budyniem, już oświadczył, że dla niego nawet pigułka dzień po to jest zabijanie niewinnych dzieci. Więc nie podpisze. I wygląda na to, że się koalicja rozpadnie w ogóle o takie Boże sprawy. Dziecko napoczęte. O dziecko napoczęte wszystko się tu rozbije. PiS zdobędzie większość i nam będzie nas ten mały karakan będzie ruchał nas. No niestety. No ale to tak w Polsce często jest, że o te Boże sprawy takie. No ja tam będę się upierał przy tym, że zygota to nie jest dziecko, a życie to macie do lasu. Pójście, to tam jest dużo życia. Na kamieniu jest życie i pod grzybem jest życie i glizda wam wyjdzie, to też jest życie. To tak nie, no, no życie. Tak, to niech się to życie urodzi niechciane i niech potem będą takie właśnie psychotropy, co się w domu, co albo się ktoś w domu dziecka wychował i ma problemy potem całe życie, albo był niechciany, cierpiał, bity, gwałcony w pupę i ale życie, nie? Pierdolcie się, kurwa, ze swoimi katolskimi jakimiś fanaberiami. Naprawdę. A jakieś takie to nawet inteligentne osoby jak wódz argumentują tak, że jak tą zygotę tam wyskrobiesz, to zabiłeś tego człowieka, on potem się nie urodzi, nie pójdzie do pracy, nie zwiąże się z piękną kobietą, nie zrobi sobie biznesu, nie wybuduje domu, nie posadzi drzewa, nie spłodzi dzieci, nie będzie przygód przeżywał, jak wyjedzie do Bangladeszu, no to... To jest taka retoryka trochę jak z Barei. A gdyby tu w przyszłości jechała pana córka, no to i tu by było przedszkole, no to tak weźcie się, nie wygłupiajcie. To filozofować to też sobie lubię, ale niekoniecznie w tym temacie no, jest potrzebne jakieś filozofowanie. Życie. Wszędzie jest życie. Wiecie, ile u mnie jest życia pod łóżkiem? Ile życia jest dookoła siebie? Ile tu życia mam? Muszę posprzątać. Kurczę, to już tutaj... Tu mam kebab stary. O, to dopiero życie. Muszę majtki zmienić, bo tam już nowa cywilizacja powstaje, nowe życie. No, nie żartujmy sobie. No. Trzeba tutaj pewnej odwagi, a takie bronienie właśnie zygoty i pochody jakieś i to jest takie trochę obsikiwanie w ogóle swojego terytorium tutaj przez katoli. Wszędzie chcą wbijać krzyże i te swoje zasady wprowadzać. I to nic nie kosztuje, bo tu nie potrzeba odwagi żadnej. To tak się tylko wydaje, że właśnie to jest ta odwaga, walka o życie napoczęte. Nie, właśnie odwagi wymaga przyznanie w końcu, że ten zlepek komórek to jest życie, ale to nie jest żadne dziecko, dzieciątko Boże. Poza tym ktoś musi tu podjąć decyzję. Niech to będzie właścicielka tegoż zarodka. I tyle. Co Krawcowi się pomyliło? Dry. Chyba gry, tak? Czy gry mi się z Realem pomyliły? No nie wiem.

Jest życie, ale to nie jest życie. No, jak to życie, życie jak w Madrycie. Jak to życie przeżyje, to może nie mieć życia potem, bo mu żyć nie dadzą potem. Przez całe życie. Też tak może być.

Jak ktoś chce zadzwonić, to zapraszam. Można rzucić jakiś temacik, nawet inny, z racji tego, że jest taki troszkę przegląd tutaj newsików i różne tematy, to proszę dzwonić. Tutaj można się pokłócić też z prowadzącym, na przykład o to, czym jest życie napoczęte. I czy mężczyzna... jak to było? Chłopak, dziewczyna, to tylko jest rodzina. O. Ale z tą pedofilią, widzicie, okazało się, że Niemcy faktycznie tutaj zmieniają prawo, że wyroki łagodniejsze dla pedofilców. Biedne pedofilce. To ciekawe, ciekawe. Bo to... Żaden praktycznie człowiek nie ma jakichś tutaj takich odruchów, nie? Żaden normalny człowiek nie ma takich odruchów, żeby, o, biedne pedofilki, trzeba ich tutaj jakoś, o, zbyt surowo, nie, to zbyt surowo, no. To czemu to tak? To dziwne, faktycznie dziwne. I okazało się to prawdą. Widzicie, musiał się Jacek tutaj pojawić, żeby niewierny Tomasz, niewierny krawiec uwierzył. No, miałem szczęście, znaczy, kurczę, no, gdyby mnie wyskrobano, albo użyto by pigułki antykrawiec dzień po, to by dzisiaj nikt nie zastanawiał się w ogóle nad takimi sprawami. Kim jest krawiec? Nad tym zjawiskiem pod tytułem krawiec. Czym jest krawiec? I czy krawiec byłby, czy by go nie było? Po prostu nie byłoby. Zróbmy taki eksperyment. Może sobie porozmawiamy o Bździchu Pierdziszewskim. Bździchu Pierdziszewski. Biedny Bździchu Pierdziszewski. Nigdy się nie narodził. Nie został znanym proktologiem. Nie poznał wspaniałej kobiety, która odmieniła jego życie. Nie zdobył Mont Everest, bo nigdy się nie narodził ten Bździchu Pierdziszewski. Szkoda mi tego Bździcha, naprawdę ubolewam. Kto jest winien? Naprawdę tragedia się stała. No, zniszczyli całe jego życie, bo on nigdy się nie narodził, ten Bździchu. A mógł się urodzić, mógł się uczyć, mógł zdobyć pierwsza praca, potem następna kariera, potem przeszedłby na swoje. Być może jakieś też by były nieciekawe chwile w jego życiu. No wiadomo, życie nie rozpieszcza, różnie to bywa. Raz na górze, raz na dole, raz na tarczy, raz z tarczą i... Raz na wozie, raz pod wozem. Różnie to mogłoby być w tym życiu tego Bździcha, gdyby się urodził, ale on nigdy nie powstał, ten Bździchu. Biedaczek. Właściwie to miliony jest takich Bździchów. Znaczy, ja rozumiem trochę myślenie religiantów, różnych osób wierzących, które sobie tam... Lubią takie bajki, że Pan Bóg już zaplanował dla tego Bździcha całe życie, a tu ktoś zrobił ciachu, machu i do piachu i nie ma Bździcha. No. A on zaplanował już całe życie i taki smutny ten Pan Bozia potem, nie ma Bździcha. No ale tak serio. No to jest właśnie taka hipotetyczna postać. Gdybym został wyskrobany, też byłbym zupełnie hipotetyczną postacią, o której moglibyście sobie rozmawiać. Dowoli, ale to by było bez sensu trochę. Żadna osoba na tym Bożym świecie nie zastanawiałaby się w ogóle nad żadnym krawcem. I tyle. Tak więc, krawiec, podziękuj, że jesteś. No to jest jakaś pułapka tutaj myślowa i jakiś absurd. Jestem, to jestem, a gdyby mnie nie było,
To, a gdyby nie było całej Ziemi, jakoś dziwnym trafem by się tutaj siły kosmiczne inaczej by zadziałały i w ogóle by nie powstała Ziemia. To czy ktoś tutaj byłby za to odpowiedzialny, czy w ogóle ktoś by o tym myślał, czy... No nie wiem, no to jest takie w ogóle abstrakcyjne jakieś myślenie, przekraczające moje możliwości.

Poza tym mam dziękować za to, że jestem. A nie ma za co dziękować. Akurat do dupy jest ten świat cały. A 90% wszystkiego to gówno. I za co ja mam dziękować? Do bani jest. A może są jakieś takie dziwne zjawiska we wszechświecie, które sprawiają, że gdybym się nie urodził jako krawiec, to urodziłbym się jako Bździchu Pierdziszewski na planecie Chujon, na przykład gdzieś tam na innej zupełnie. Ale to już, to znowu wkraczamy na takie właśnie rozkminy w stylu, no nie wiem, rozmawiamy sobie o jakimś czajniczku Russella. Bezsensowne zupełnie. Nieszczęśliwy zlepek. To ja? Nieszczęśliwy zlepek? No już dzisiaj nie jestem zlepkiem. Dawniej byłem zlepkiem. Każde z was było kiedyś zlepkiem przez jakiś czas. No. Nie jako krawiec, może kowal. No, albo szewc. Różnie mogło być. Znaczy w ogóle... To tak samo, jak mielibyśmy gadać o obrazie, którego nigdy nie namalowałem. I ten obraz nie wygrał konkursu. Swoją drogą wygrałem kiedyś konkurs. Drugie miejsce zająłem jeszcze jako dzieciak. W szkolnym konkursie polsko-japońskim. Gdzieś w Japonii mój obraz wygrał, drugie miejsce zdobył. I wisiał ten obraz na wystawie, ale dla mnie większą nagrodą było to, że ktoś ten obraz ukradł. Jezu, jak ja byłem szczęśliwy, ludzie. Po prostu ktoś, ten obraz, była taka wystawa za kratami i ktoś przez tą kratę jakoś przeszedł, bo tam były takie duże przestrzenie, że można się było przecisnąć ewentualnie. I ktoś się tam przecisnął i ukradł ten mój obraz i tylko mój. To było dla mnie... Największe wyróżnienie po prostu, że ktoś ukradł ten mój obraz pastelami namalowany. Takie bryły były. Ja to tak na szybko namalowałem w sumie. Takie bryły, jakieś tam sześcian, jakieś coś takie pastelami. No, jakąś jeszcze

mój autoportret, gdzie jako taki anioł stoję, skrzydła sobie domalowałem i ze szlugiem stoję i ze szluga odpalam. I też mu się to spodobało i mu sprzedałem. No.

Czy coś tu jeszcze ciekawego jest, kurczę? Coś jakieś takie nudne te newsy, ta wojna, to NATO, tutaj wojna, tam wojna. Tu Franciszek po stronie ruskich namawia Ukrainę, że to trzeba mieć odwagę, żeby się poddać. Trzeba mieć odwagę, żeby się poddać. Czasem warto się poddać, bo to jest odwaga. Pan Jezus nie wojował. Pan Jezus się nadstawiał drugi półdupek. Najman dopiero co przegrał, dostał w ciry, walka trwała tam 48 sekund, dostał w ciry, padł oczodół pęknięty i już ktoś inny chce walczyć z Najmanem. No Monty Python po prostu, już ktoś inny tam się pcha. Ja bym chciał być następny, chciałbym się zmierzyć z Marcinem Najmanem. No super, jest rozchwytywany. Się nie dziwię, bo to takiego Najmana to łatwo pokonać. Ostatnio doszliśmy nawet do tego, że Jan Wojtala by pokonał, być może nawet, bo Jan Wojtala chce, tak się nagle zapalił, żeby chciał w MMA walczyć tam w klatkach. To powiedziałem mu, że ewentualnie z Najmanem by wygrał. No, słuchajcie, Jan wziął na serio moją propozycję, żeby iść do tego, kto tam się podszywał pod niego i go zlać. I dzwonił do mnie potem w tej sprawie. No cóż. Myślałem, że to dosyć jasne będzie, że to takie żarty. No ale Jan wziął to na serio i tam chyba chciał ze mną iść i bić tego kogoś. No. On tak się rozkręcił, bo o tym MMA gadaliśmy, to po prostu się rozkręcił. No. No właśnie, miał być wczoraj My Light, znowu. Się cieszyłem, że będzie dwa razy pod rząd, a tu znowu dupa, nie?

Ja sobie pójdę kebaba jakiegoś znowu zjem. To się nigdy nie nudzi. Albo może... Może tosta. Mega tosta. Pieczary, dodatkowo gyrosik i podwójny serek. Coś takiego jest w tym stopionym serku, że można się w nim zatracić, nie? Jak jest dużo tego sera. Ja rozumiem tutaj książula, że on też kocha ten serek ciągnący się, dużo tego sera. No... Z jednej strony czytam, że Ukraińcy wyjeżdżają tam, gdzie lepiej płacą. Z Polski trochę ich wyjechało. A z drugiej strony Niemcy ograniczają dosyć mocno świadczenia tutaj dla migrantów, którzy przyjeżdżają do Niemiec. Że tu trzeba pracować, coś. No straszna tragedia. To jest bestialstwo. To są wściekłe ataki. Zmuszają ludzi, żeby do pracy szli. Jakiś okres trzeba przepracować, żeby coś dostać, żeby mieć tą służbę zdrowia. No, to jest znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Ciężkie czasy dla nierobów. A etat

Ziemniaki ze śledziem. Jak można takie rzeczy jeść? Śledzia z ziemniakami. To jest barbarzyństwo jakieś. To mi pachnie cywilizacją turańską. Swytwocia, nie wygłupiaj się. Serio? Ziemniaki ze śledziem? Z chlebkiem to rozumiem, ale z ziemniaki śledź. No dobra.

Polacy się cieszą, że są liderem NATO i teraz taka propaganda u nas, że my już tutaj awansowaliśmy wręcz oczywiście w wypowiedziach naszych tutaj posłów, polityków do lidera NATO, perły w koronie NATO. Zaraz nawet już padają jakieś takie pomysły, że a niech te Stany Zjednoczone wyjdą z tego NATO, my będziemy tu przywódcą, liderem NATO i największą siłą. Polska w ogóle tak urosła w moich oczach, jak się tego naczytałem. Ja się teraz już w ogóle nie boję tego Putina. Już się tam, kto się deklarował? Hołownia, że on pójdzie i Putina wgniecie w ziemię. No to dziennikarze zaczęli się dopytywać, a kiedy pan pójdzie i wgniecie tego Putina w ziemię? Panie redaktorze, akurat tak się składa, że moja żona jest pilotem myśliwca, więc ona pierwsza zginie. Tak powiedział, że on jak będzie wojna, to ona zginie. On już założył, że będzie wojna, to ona zginie. To tak dziwnie to powiedział jakoś, ale no to już wiadomo, kto w tym związku nosi spodnie. On taki mały, wesoły, taki Morty, nie? A jego żona pilot myśliwca. Może tam go musztruje tak po wojskowemu. Baczność! Do garów przystąp! A on tam sobie śmieszkuje tylko, ten nasz kabareciarz. On już mnie wkurza tymi swoimi nawet tymi tekstami, bo on może byłby dobry jako stand-uper, może gdzieś tam miałby szansę wylądować nawet na Comedy Central, ale no to jest jednak Sejm, no i takie ciągłe te jego dosrywki, powiedzonka i te jego jakieś bonmoty i te jego tam heheszki, to tak nie licuje jakoś, nie? Z powagą Sejmu. Dowcipas się znalazł. I zawsze ma coś do powiedzenia. A pan, panie pośle, to akurat nie powinien się wypowiadać w sprawach zdejmowania butów, biorąc pod uwagę stan pana obuwia. I tak cały czas coś... Każdemu coś musi dopierdolić, no. Morty. Laleczka Czaki. Śmieszek. Znaczy, nie jest to taki zły marszałek, bo lepszy już taki, niż taki, wiecie, ten co go w burdelach tam z nieletnimi ukraińskich gdzieś filmują, nie? Czy jakiś taki zapyziały, bogoojczyźniany, który ciągle tam wyłącza mikrofon, już koniec, a jak wejdzie prezes Kaczor, jak wejdzie, to 2 godziny może przemawiać, jak Fidel Castro, i on z wypiekami będzie słuchał. No to już wolę tego Mortiego w sumie. Ale zachęcam do pooglądania sobie tych komisji śledczych czy obrad Sejmu, bo przynajmniej jakoś tak wesoło się zrobiło teraz. Jak jest Morty, jak jest nasz pierwszy stand-uper Rzeczypospolitej, dyżurny stand-uper, no to coś tam się przynajmniej dzieje, taki trochę patostream czasami. Ma to taki patostreamerski sznycik. Więc jest wesoło. Facet jako trzecia głowa w państwie mówi, że w gniecie Putina nie jest to... Nie jest... To mi serduszko w sumie taki zły. No... No, świetny jest, świetny. Duża moc to duża odpowiedzialność, więc skorzystał ze swojej dużej tutaj siły, mocy i powagi i stanowiska ważnego i powiedział, że no, wgnieciemy Putina w ziemię, panie redaktorze. Myślę, że Władimir Putin, jak to usłyszał, to się zesrał ze strachu od razu po prostu i zastanawia się teraz, czy nie skapitulować po prostu, nie poddać się.

0: Ale dlaczego hierarchia kościelna trzyma nas w ciemności? Knesejmici w biedzie, a lichwiarze w niekończących długach finansowych, w niekończących się, tutaj bym dodał taki błąd troszkę stylistyczny. Chociaż błąd stylistyczny to w sumie trochę coś innego jest w zasadzie. Błędy stylistyczne to bardziej jest na przykład mieszanie ze sobą różnych stylów wypowiedzi, nie? Raz na przykład pierwsza część zdania to jakaś taka forma urzędowa, oficjalna, nie? Że w dniu dzisiejszym skazany osoba została skazana na 10 lat bezwzględnego więzienia, a potem i kij mu w nery, nie? No to tak, to jest na przykład, to jest typowy przykład błędu stylistycznego, że jedno nie pasuje do drugiego, no. Tu mamy oficjalny ton, a tu mamy jakieś takie potoczne śmieszki, heheszki. Z wgniatacza się śmieje się. Wgniatacz. A jak mówią na ten nowy rząd? Uśmiechnięty, tak? Rząd uśmiechu, czy jak oni tam mówią? No bo to tak trochę wygląda. Jedni tacy wiecznie nabzdyczeni, bogoojczyźniani, martyrologiczni, i dziady nasze, i dziateczki, i matuchna przenajświętsza, i proszę, proszę nie używać, proszę to, nie, pana zachowanie nie licuje, panie pośle, w tym momencie z powagą Sejmu, zwłaszcza gdy mówimy o żołnierzach wyklętych. A drudzy to, o, hura, Unia, Unio, moja Unio, bawmy się kolory, tęcza, tęcza. Wszyscy razem, razem i z uśmiechem. No, a tam gdzieś jedni okradają nas i drudzy. No. Ale jak można sobie zrobić logo z serduszkiem? To jest takie jakieś, nie wiem jak to określić, takie tandetne, takie bez pomysłu, takie jakieś biedne. Serduszko sobie w logo partii zrobić, nie? To trzeba być pustakiem troszeczkę. Znaczy, to jest piękny symbol, serduszko, taki uniwersalny symbol miłości i tak dalej, ale to jakoś znowu no, nie pasuje na logo partii, żeby mieć serduszko. Serduszko sobie dali, no. Przyszedł ktoś, proszę nam tu zrobić logo dla naszej partii. To ja bym zrobił serduszko. Będzie fajnie.
1: No. Dobrze, to będziemy mieli serduszko. Będziemy wszędzie to serduszko dawać. A czy nie będzie to, panie grafiku, trochę taka zżynka z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Tam też jest serduszko.
0: No to ja zrobię takie serduszko puste w środku. Takie.
1: No, dobrze. Dobrze. Tylko czerwone proszę zrobić. Nie czarne, bo to będzie się źle kojarzyło. Czarne serca, to wiemy, kto to jest. To jest kaczor. Czarne serce. Czarne słońce. Narodu.
0: Dobrze. A różowe może być?
1: Nie, zostańmy przy czerwonym może. Niech będzie to.
0: No, serduszko. No ludzie, no. Jakbym jakiemuś klientowi, przychodzi do mnie klient i mamy tu jakieś tam, nie wiem, poduszeczki, misie czy coś, to ja bym im zrobił serduszko. To powiedzieli, weź pan, iść pan w pizdu z takimi pomysłami. Serduszko, żeś się pan wysilił. To szkoda, że nie kwiatuszek. No, infantylne takie, no, infantylne, bez pomysłu, serduszko sobie dać. Ja musiałem to pieprzone serduszko wklejać, bo robiłem przecież dla posłanki PO nie tak dawno temu grafiki. Jakieś tam wizytówki, media społecznościowe i też no, już nie powiem kto mi mówił, żebym to serduszko tam jeszcze dał, bo może se skała nie życzy na przykład, nie? Ale no też musiałem to pieprzone serduszko też tam. I tu mi to pieprzone serduszko też zasłania czata. Zaraz je tu usunę. Serduszko, kurwa. Ciach, i nie ma serduszka. Partia Śpiwór? Piękne polskie słowo. Śpiwór, nie? Śpiwór. To takie słowo typu na przykład rajstopy, też piękne polskie słowo, rajstopy, że to jest raj dla stopy, albo śpiwór, hulaj noga. No właśnie, przyszedł był ornitolog nasz tutaj. Też słyszałem te fragmenty, no. Chłopcze malowany, mam pytanie do ciebie, co ja może mi odpowiesz. Co to za ptak, który robi tak? No i tam się dar. Ornitolog. Psia jego jucha. Krawiec, a czemu ty tatuaży nie robisz? Ja ci mówię, idź na kurs i rób tatuaże. Kasiorka taka, że hej. No, nie moja bajka chyba trochę, men. Przede wszystkim każdy, kto robi tatuaże, sam musi mieć dziary. I to w dużej ilości. Bo stajesz się trochę taką wizytówką samego siebie, nie? Jak ktoś przyjdzie i... Ja nie mam ani jednego tatuażu, nie wiem... Czy jest ktoś wśród was, kto nie ma żadnego tatuażu? Dzisiaj to jest takie masowe, tak popularne, że chyba wszyscy macie, nie? Gdzieś tam przynajmniej na pindolku jakąś, nie wiem, nutkę wytatuowaną, czy tam jakiegoś narciarza na dupie, czy gwiazdkę na czole albo swastykę, cokolwiek. No coś na pewno macie, a ja nie mam nic, autentycznie. No więc musiałbym się pierw porobić. A żeby porobić tatuaże, to trzeba... Boję się, że nabiorę masy i mi się rozejdą. Musiałbym pierw sobie zrobić masę, żeby już mi się nie rozeszło. Więc musiałbym pójść na siłkę i jakaś tam dieta odpowiednia, ćwiczyć i się wydzierać. Wydzierać sobie tak, jak wszyscy mają tam jedną rękę czy coś, bo na drugą nie starczyło. I... A żeby pójść na siłkę, to musiałbym pójść do fryzjera, bo tak jak pójdę z długimi włosami, to powiedzą, o, jakiś pedał czy metal, trzeba mu tam bęcki spuścić, więc musiałbym pójść do fryzjera. A żeby pójść do fryzjera, to musiałbym umyć głowę z kolei. A żeby umyć głowę, musiałbym kupić szampon. A żeby kupić szampon, to musiałbym pieniądze zarobić. A żeby zrobić pieniądze, to musiałbym... No właśnie, i taki jest ciąg cały właśnie. Taki łańcuszek. Furiat nic nie ma. No to niespodzianka. No proszę.

Ja też nie, ale zamierzam sobie zrobić niedługo. No właśnie. Nie robię. Nie chcę mi się. A po co mi to w sumie tatuaż? Żeby co? Żeby pokazać, że jestem jakiś kozak, że jestem, nie wiem, groźny, czy żeby jakąś historię swojego życia w tym zawrzeć, w jakimś obrazku. No, niepotrzebne mi to jakoś zupełnie.

Jasiek też nie ma. No czyli jest trochę tych osób, które nie mają. Co? To mnie zaskakuje. Zaskakuje nawet. Ciekawostka.

No właśnie, może się lepiej obrzezać, tak jak Czektul. Może to by miało więcej sensu. To ponoć taki zabieg higieniczny. Tylko, że żołądź twardnieje potem jakoś tak i się robi mniej czuły na bodźce. Taki się robi mniej wrażliwy żołądź. Obawiam się, że obcięcie kawałka skórki to jest 1000 razy mniejszy ból niż obcięcie łechtaczki, bo obcięcie łechtaczki to przyrównałbym, jak już mówiłem zresztą wielokrotnie, do obcięcia żołędzia właśnie, więc kobiety po prostu mdleją podczas tych zabiegów, mimo że tam jest jakieś chyba znieczulenie, to mdleją, żygają, to jest straszliwe cierpienie i to faceci tego nie rozumieją po prostu i to jest barbarzyństwo nakłaniać, zmuszać, wymuszać obcięcie łechtaczki. To jest straszne. Nie, ja nie Żyd. Ja Lechita. No dobra, pół Żyd, pół Lechita. No. Nie no, ani nohala nie ma, ani włosy nie są ciemne, chociaż są rudzi Żydzi też, nie? Znaczy, no, zależy, czy mówimy Żyd w sensie wyznanie, czy Żyd w sensie tak rasowo. Dzisiaj to chyba nie ma tak dużo takich semickich Żydów, nie? Więcej jest tych europejskich na przykład, Hazarów różnych.

pokaż. Nie, nie pokażę. To jest moja. Bez przesady. Nie, ja nie muszę nic udowadniać. Nie będę pokazywał napleta. Można było sobie kiedyś zamówić marynowane naplety właśnie w masońskim sklepie Cyrkielnia. Żałuję, że nie zamówiłem tych marynowanych napletów. No, normalny był słój, tam w środku było coś i ciekawi mnie, czego użyli jako no, atrapę, jak się domyślam, tych napletów, bo to chyba nie były prawdziwe naplety. Ale wyglądało jak naplety. Poza tym, gdybym był Żydem, to bym był bogaty i wpływowy, a nie jestem. Poza tym noszę czapkę, ale z daszkiem. Nie taką. W sumie czapeczka z daszkiem to taka mycka z daszkiem, nie? Gdyby tak obciąć ten daszek, to by została dosłownie mycka. Ja chyba sobie, jak pójdę coś załatwiać tutaj w Polsce, w urzędzie jakimś, to sobie ten daszek odczepię, wyrwę go i myślę, że wtedy bym szybko załatwił. A tak to się trzeba prosić, czekać. A tutaj byłoby, o już, prosimy, tak, proszę, proszę, proszę, tu. No, tak ponoć to działa właśnie, że można sobie kupić taką myckę i to wtedy szybciej się wszystko załatwia. No. Załóż czapkę, skinie, załóż czapkę, kiedy wicher wieje, gdy pogoda w kratkę, uszka się przeziębią, kark zlodowacieje, resztki myśli z mózgu wiaterek przewieje. Miałem taką wersję tej piosenki, nie wiem, czy w oryginale tak było, chyba nie. Miałem taką składankę największych hitów Big Cyca, gdzie w trakcie tej piosenki był nałożony jeszcze dźwięk taki ze stołówki, jak tam, że wiecie, jakieś talerze, sztućce, ludzie gadają. Tak jakby Big Cyc grał ten swój szlagier w jakimś barze mlecznym. No, dobra była jeszcze Miłość do babci klozetowej. Kapitan Żbik. Dużo było dobrych hitów. Można powiedzieć, że Big Cyc się trochę zepsuł później, bo już nie nagrywali takich super hiciorów jak wtedy.

Obetnij włosy i pejsy zostaw. Antoni Kleszcz. To jak widzę takie imię i nazwisko właśnie tego typu Antoni Kleszcz, to ja już wiem, co to za ludzie są. To jest takie typowo anonowe imię i nazwisko. Antoni Kleszcz. Właśnie. Albo jakaś tam Grażyna do ust bracka, nie? No to takie zawsze mają właśnie jakby... Jest jakaś taka prawidłowość w tym wymyślaniu sobie... Ale co on tu pisze? Żeby pejsy zostawić, aby obciąć włosy, chowaj pod czapkę, a jak ktoś ci podskoczy, to wyciągasz spod czapki i krzyczysz: o, antysemityzm. No w sumie.

Ja bym chciał coś zacząć rapować. Tak mnie cały czas już od dawna korci, żeby coś porapować. Tylko nie wiem co. Okazuje się, że nie jest tak prosto wymyślić jakiś dobry tekst. Na przykład Radosław Przylepa. No właśnie, są tak... tak... Kurczę, w PiSie mają takie jakieś dziwne nazwiska zawsze, jakieś takie... Też jest jakaś prawidłowość w tym. No wiecie, takie na maksa plebejskie. Jakiś tam właśnie, nie wiem, Stolec, Głąb, Stolec, Głąb, Pierdziuch. Takie jakieś takie koszmarne te nazwiska mają. No. Kiedyś się Janką Muzykanta zapytałem, bo się nad tym chyba zastanawialiśmy, jakie jest takie jakieś najbardziej zjebane, takie wstrętne, źle brzmiące nazwisko. On mówi Krawczyk.

No, jakieś takie mają w tym pisie. Czekajcie, nazwiska. PiS. Jakiś tam Ciemięga. Klocuch. No takie, kurczę, jakby ich wszystkich, nie wiem, od pługa dynamitem oderwali. I to z jakiejś takiej wsi zabitej dechami jeszcze. Muszę kiedyś zrobić o tym audycję i pośmiejemy się z nazwisk. Wiadomo, że to jest w dobrym tonie śmiać się z nazwisk. Bo oni tam pochodzą z jakichś tam wiosek. Psikuta. O, propozycja jest jeszcze. No takie właśnie tego typu mają nazwiska, jak Psikuta. Nie jakiś tam Malinowski czy Kowalski, tylko właśnie jakiś taki Głąb. A jeszcze, no właśnie, poseł Bąk, a obok siedzi poseł Wiatr, nie? Pytanie, czy to właśnie jest dobre, żeby tak siedzieli koło siebie. Jest Dolniak i jest Górniak. No właśnie. Dzięcioł. Dzięcioł to nawet nie jest takie straszne nazwisko. Dzięcioł. Kiedyś nazwiska to był taki przydomek, nie? Bardziej. Nie było czegoś takiego jak nazwisko, więc żeby odróżnić jednego Jędrzeja od drugiego Jędrzeja, no to się mu mówiło jakiś tam Jędrzej Kulas. Na przykład. Żeby było wiadomo, że to ten, co kuleje na jedną nogę, o tego Jędrzeja chodzi. No a potem to się przerodziło w nazwiska. Jak od zawodu często. I właśnie ten, kto pracował, proszę bardzo, Krawczyk, to wiadomo, że szył, coś robił, porządne nazwisko. A jakiś pierdziuch, no to wiadomo, kto to był. Łaził i pierdział. No tak, Smith to Kowal. Tak jak u nas odpowiednik naszego Kowalskiego. Też zacne. Widać, że coś robił przodek, nie? A jakiś tam Powsinoga, na przykład, Johan jakiś tam Powsinoga, no to wiadomo, że łaził tylko i tam sępił. Tu od kogoś, tu jakiś, tu se siedział, tu żebrał pod kościołem i taki Powsinoga. Więc jak widać dzisiaj takiego posła, który ma takie nazwisko, to widać, kim byli jego przodkowie trochę. Więc jak jest taki bąk, to wiadomo, że łaził i zbijał bąki, no. Albo jakiś tam, nie wiem, Jąkalski. No to był taki we wsi i jedyne, nie można było o nim powiedzieć, że kołodziej, że bednarz, że Krawczyk, że Szewczyk, tylko taki Jąkalski. No, bo jedyne, po czym się go dało rozpoznać, i tylko tak można było go opisać właśnie, że jakiś tam Jąkalski, no.

O, są tu posły. Cieślak na przykład. Cieślak, czyli Tesla. Bo właśnie to jest odpowiednik. Tesla to znaczy cieślak. Albo taki Czarnek. No to miał czarne włosy, nie? Też pewnie jakiś nierób. Nie wiedzieli, jak go opisać. No nic nie robi. Chodzi, tu coś ukradnie, tu kłamie, tu się zesrał. No ale ma czarny taki, ten, wiesz który, ten taki czarny, kędzierzawy. No to ten Czarnecki, Czarnecki. No. No to dzisiaj też tak się mówi. Te, mordziaty, nie? Bo ma jakąś tam mordę krzywą. No. Ty, mordziaty, ty, Czarnek. Czerniak, ale to z lewicy. Ale to, no, czyli jedyne co, to miał takiego jakiegoś czerniaka na skórze, nie? Dworczyk. No, ale to u posła PiS takie nazwisko, Dworczyk, takie dworskie? To jestem zaskoczony nieco. Dziambor. Coś tam... jakiś taki... Dziamdziak, nie? Był taki dziamdziak, dziambor. Dziamdział coś tam pod nosem. No taki. Duszek. O. Duszek też spis. Duszek. Taki, że nie było go widać cały czas. Gdzieś tam przemykał cichutko. Tu coś skubnął. Tu zachachmęcił. Taki duszek. Zając. No to miał takie zęby wystające, nie? Zając. Ono tu. Grzyb. Stary grzyb jakiś. Albo grzyby zbierał tylko. Gwóźdź. To może był gwóźdź do trumny. To spis, to by się zgadzało. Gwóźdź do trumny. To gwóźdź Marcin. No to tak już sytuacja w ogóle... choroba, tu epidemia, już wszystko i podatki podnieśli, to jeszcze tylko nam, jeszcze gwóźdź do trumny, jak ten Marcin tu przyjdzie, gwóźdź do trumny. Hoc. To lubił chocki klocki. Hok. Kaczyński Filip jest też w PiSie, ciekawe. To pewnie jakiś tam, no, jakieś kuzynostwo. Kaczyński. Może wypasał kaczki gdzieś tam to. Jak dzieci małe właśnie w chłopstwie, to jak były za małe, żeby jeszcze ciężkie prace wykonywać, to je się wysyłało, żeby jakieś tam... kaczki, kaczek pilnowały właśnie, gęsi wypasały, no to taka była najmniej odpowiedzialna, najprostsza robota dla najbardziej nieporadnego. Kamiński, to kamienie zbierał może, albo sprzedawał tak, może, panie, chcesz pan kupić kamień z Jeleniej Góry? Chyba z Jasnej. No, nieważne. No. Chcesz pan kupić tego kamienia? Panie, to jest księżycowy kamień. Kosztowniak. Andrzej. O, to bardzo drogo nas kosztują właśnie ci posłowie. Kosztowniak w szczególności. Ten kosztowniak to pewnie tam coś na tych... na benzynie chachmęci. Jakieś lewe kwity na kilometrówkach coś, jakieś wały i no i tak w rezultacie wychodzi taki kosztowniak. O.
O, jest nawet jeden Krawczyk. Krawczyk i do tego Michał jeszcze. No proszę. Ale mordy. To jakieś takie normalne w miarę te nazwiska widzę. A jak słucham tych, oglądam ten Sejm, to co jeden to głupiej się nazywa. Jakoś. Miller. Czy to jest polskie nazwisko? Miller? Mosiński. No, to wiadomo, co to za plemię. Prawda? Już nie będę mówił tutaj o korzennych. Mosiek Mosiński. Mularczyk. To bardziej Przymularczyk by tutaj pasowało w przypadku tego pana. Poseł Przymularczyk. A jest Miller i jest Müller. A Müller jest z PiS. Powinni go wywalić za samo takie nazwisko przez U-umlaut. Co on tu robi? Marycha. O, to trzeba by zobaczyć, czy on coś na boku nie dorabia sobie jeszcze.

Napieralski, napieraj! Ozdoba. Jacek Ozdoba. To był najpiękniejszy w całej wsi po prostu. Pieczarka. Anna Pieczarka. Polak Piotr. O, to dobrze, że w PiSie właśnie widać, że Polak prawdziwy. Polski Polak. Narodowy. Schmidt. Ja. A tak, kurczę, mają tutaj w tym PiSie i Schmidt, i Müller, a tak ciągle tu pomstują, że tu, ty nie Polaku, ty. Ale ich tu jest dużo. Cholera, a po co aż tylu? Przecież oni nic nie robią. Siedzą i tam zwykle ci sami wychodzą, nie? Na mównicę sejmową. A ci co, to po co tylu w sumie? Jest Polak, ale jest też Polaczek. O, proszę. Porzucek. Porzucek, to on chyba z innej partii przeszedł.

Selin Jarosław. To wszystko wyprzeda, wiadomo. Skwarek. Ale nie Marek, tylko Sławomir. Powinien się nazywać Marek Skwarek. To by pasowało. Marek Skwarek. Strzałka Beata. Strzałka Beata. No siema. Co tam? Chciałbym mieć na nazwisko Strzałka. Strzałeczka. Szlachta. W PiSie Szlachta? To przeczy mojej teorii, że to są buraki, chamy takie od pługa oderwane dynamitem. No tu Szlachta. Ściągaj, Agnieszka. Taka tu fajna dupa nawet. Ściągaj, Agnieszka. Założę się, że ci ludzie nie mieli łatwo w szkole. Tam rówieśnicy sobie musieli mieć używanie. W przypadku takiej ściągaj, Agnieszka. Ciekawe, czy ściągała na lekcjach. Może sam nauczyciel sobie dowcipkował, tak w żartach mówił: Agnieszka, nie ściągaj. Wszyscy się śmiali. Wałęsa Jarosław jest w KO. Proszę. A to który tam zmarł, się zachlał? Ten drugi jakiś. Retransmituj Eustachego. Kto to jest Eustachy?

klan Wałęsów, to podobno ktoś o tym książkę pisał. Kto to pisał? Nie wiem, czy nie Piątek też. No, że tak po zbadaniu to się okazuje, że te Wałęsy to były we wsi takie najgorsze zakapiory. Tam z nożami chodzili, wszyscy się ich bali. Było nawet coś o tym, że groby rozkopywali. Takie po prostu... najgorsze męty. Wilk jeży. Bardziej by pasowało jeż jeży, a nie wilk jeży. Pytanie, czy to jest dobry wilk, czy karmić tego wilka? Ja bym nie karmił, ja bym wywalił. Ale tu jest właśnie, że mandat wygasł w 2021. To dobrze. Ktoś nie nakarmił tego wilka i poszedł sobie. Wypij, Michał. No właśnie. Agnieszka, ściągaj. Wypij, Michał. Takie nazwiska, rozkazy. Wypij. No i taki ma taką mordę faktycznie. Taki... Wypij, Michał. Zagórski, Marek. Ciekawe, czy to jakieś pokrewieństwo tutaj z Zagórskim. Zyska Ireneusz. No zyska. Już zyskał. Pewnie go już w 5 spółkach Skarbu Państwa jest prezesem Rady Nadzorczej. Jacek Żalek. Ale Żalek. Ale Kurowskich tutaj. Jedna Kurowska, druga Kurowska, trzeci Kurowski. Obsiedli tą sejmową grzędę i srają na nas. I dziobią to ziarno. Lipiec Krzysztof. W sierpniu cię już nie będzie, Lipiec. Spierdalaj. Ławniczak. No, to z pokolenia na pokolenie tylko w tych ławach siedzą. Siedzą w ławach. Zasiadają, przepraszam. Poseł nie siedzi. Poseł zasiada w ławach. No. Moskal. To trzeba by usunąć takiego spisu na wszelki wypadek, bo to... Dlaczego tam mam Moskal siedzieć? Coś mi się to nie podoba.

0: Sonic jest. Ciekawe, czy szybko biega. No autentycznie. Sonic Bogusław. Ten to musi popierdalać po te swoje diety i uposażenia. Mimi! I nie ma go. Sonic Bogusław. Niezależny. Sowa. O, to musi mądry być. Sroka. O, muszę się... Spotkam kiedyś srokę, to się zapytam, czy to... Wolski. Z ziemi wolskiej do Polski. Wątor. Ciekawe, czy jakieś wąty ma. Na pewno ma cały czas wąty. Jakieś, o wszystko. Woźniak. Jakiś krewny Atora może. Ziobro to bym powiesił za pośrednie Ziobro. Hej. Dobra, nie mogę patrzeć na te mordy. Dobra, słuchajcie, to nie będę się tu rozsiadywał, mam trochę rzeczy jeszcze do zrobienia. Coś dzisiaj mnie nie rozpieszczacie telefonami ani donatami, ale różnie to bywa. Może nie macie nastroju po prostu. A co po niemiecku znaczy gier? Może giereś? Czyli taki, co lubi w gry grać. Takie malutkie gierki. I Klot często wspomina o grach właśnie, jakie kiedyś były. I on lubi te małe gry, takie giereśki, co na jednej dyskietce były, nie? Jak w Frontier na przykład, no. Po angielsku to jest Michael Little Gamer. To już kiedyś mówiłem. Czyli Michał Giereś. Michael Little Gamer. O proszę, Hello? A tu niespodziewanie już miałem kończyć, a tu Ewka jeszcze. Cześć Ewka.
1: No cześć. Tak sobie pomyślałam. Nazwiska były i sobie myślę, że jeszcze lipę dodam.
0: Ale lipka wyszła z tego wszystkiego, no. Straszna lipka, no.
1: Straszna lipka. A wczoraj chciałam opowiedzieć pewną kwestię, bo wczoraj była u mnie córcia, ta, co ratownikiem medycznym jest. Przepraszam, że się śmieję. To jest smutne właściwie, bo mówiłeś o obrzezywaniu też. I czy mogę troszeczkę na ten temat powiedzieć?
0: Dawaj.
1: W połączeniu z ratownictwem medycznym.
0: Niech zgadnę. Córka niechcący obrzezała. Miała założyć plaster, a niechcący obrzezała kogoś, tak?
1: Nie. Jeszcze jest w połączeniu z tym, że mi powiedziała, że są ludzie, którzy, tak jak ja, używają przeterminowanych produktów medycznych. Miała taką sytuację, że zostali wezwani jak karetka pogotowia. No. Się okazuje, że gościu był kiedyś weterynarzem i przeszedł na emeryturę, ale zanim przeszedł na emeryturę, to skubnął z weterynarii takie w zastrzykach, one są znieczulające chyba, te miejscowo znieczulające. Kojarzycie?
0: No są jakieś takie środki do miejscowego znieczulenia.
1: No i capnął skalpel. Nie wie, co się dalej wydarzy, no bo była tylko na ratowaniu życia komuś. Chodzi o to, że gościu tym skalpelem i tym przeciwznieczulającym zrobił sobie zabieg wieczorem, a rano karetkę wyzwali. Zabieg, a mianowicie odnośnie obrzezania, to znaczy obrzezania, znaczy no nie chcę tutaj nie wiadomo jak tłumaczyć, no mężczyźni wiedzą o co chodzi, może wytłumaczę, albo krawiec
0: No to
1: wytłumaczy.
0: nie jest jakaś taka strasznie wstydliwa rzecz. No, chodzi o obcięcie sobie kawałka skórki na penisku, tak żeby żołądź był, że tak powiem, odsłonięty.
1: No i chodzi o to, że jemu
0: Na
1: tam
0: pleta,
1: pozasychało.
0: na pleta. O właśnie, no.
1: Jemu pozasychało i jak to weterynarz i sobie przeterminowane jakieś tam znieczulające, no wziął sobie, wstrzyknął właśnie w tamto miejsce, żeby go nie bolało i sam sobie coś tam ponacinał. No i poszedł spać. Obudził się, a tu cały zalany krwią. Także no i akurat moja córa była w takiej akcji. No i powiedziała, że nie wie, co będzie za to, że sobie tam capnął. No bo powiedział, przyznał się do tego, że capnął, jak odchodził na emeryturę. No ale taki dziwny przypadek. No.
0: No proszę. No to ja nie, to jest taki troszkę temat drażliwy, ale tak naprawdę to jak małemu Żydkowi się obcina tą skórkę, to jest taki zwyczaj, że rabin to zsieje jakby, no. Ja tu nie bajeruję, tak jest po prostu, taki zwyczaj mają. I to się kończy często tragicznie, bo dziecko dostaje potem jakąś opryszczkę, jakiegoś parcha, ale tak mają, że on to tam po prostu, to okropne po prostu, jakieś taka pedofilia jakaś, nie? Jakby taka. I wiesz, ale oni tak robią, taki mają zwyczaj. I to nie wolno krytykować, bo to jest antysemityzm.
1: To znaczy, można krytykować tylko pod kątem higieny, a co oni tam robią, jeśli to jest jakaś ich wiara? No bo wszystko właściwie można wiarą zasłonić. No wiara też może powiedzieć, że no my możemy tylko, załóżmy, dziewicę i to, nie wiem, do 10 roku życia i powiedzą, to jest moja wiara i co? Krytyka. Także no jest problem.
0: Kiedyś ten zwyczaj obrzezania miał jeszcze jakiś sens, bo to faktycznie na pustyni, w ciepłym jakimś klimacie, to się nawet jakoś może sprawdzać, tak? Że jak nie masz dostępu do wody, jak się nie masz, nie możesz, nie masz jak myć codziennie, to powiedzmy, że to pomaga jakoś tam. Nic ci tam nie zapleśnieje, brzydko mówiąc, i tak dalej. No, ale dzisiaj, no to tak bardziej taka tradycja już tylko.
1: No nic nie obeschnie, a tutaj no starszy gościu może nie bardzo wiedział, jak się higienę trzyma w swoich, że tak powiem, klejnotach. Także
0: No,
1: no.
0: ja bym stawiał, że prędzej chciał się zapisać jakby do narodu wybranego sam po prostu, nie? Zrób to sam, to tak sobie chciał obciąć. Główny bohater filmu Medicus, bardzo dobry, polecam, o takim cyruliku, czyli takim dawnym specjaliście od różnych rzeczy, od leczenia, od strzyżenia włosów, prawda, od usuwania kurzajek, no, to był taki cyrulik, on różne rzeczy robił i on wyrusza z Anglii na Daleki Wschód, bo chce zostać prawdziwym medykiem i uczyć się od Arabów, którzy byli wtedy mistrzami w tym, i od Żydów, którzy też byli w tym nieźli w leczeniu, nawet myli ręce przed różnymi zabiegami, co było bardzo kontrowersyjne i uznawane za zabobon jakiś. No, oni to robili, dlatego mieli dobre wyniki. No i chciał się tam uczyć, i żeby, jako że był Anglikiem, a chciał uchodzić za Żyda, bo żeby go nie wzięli przypadkiem za chrześcijanina i nie zatłukli, no to sobie też dokonał takiego zabiegu autoobcięcia, autoobrzezania. O.
1: No, różne dziwadła są. A ja tutaj tylko tak na chwilkę wpadłam na koniec, żeby no, jeszcze troszeczkę na koniec rozruszać towarzystwo.
0: No, to fajnie, to miło, Ewka.
1: Także no i pod kątem też właśnie przeterminowanych leków, gdzie moja córcia ratownik wie, że ja też przeterminowane leki biorę. Nie tylko jedzenie przeterminowane jem, ale leki też.
0: No to chyba nie jest dobry pomysł, Ewa, tak, takie, no wiesz. Ja myślę, że Big Pharma to gdyby nie trzeba było, to by nie dawali takiego terminu ważności, tylko wiesz, to by sobie tam leżało i leżało, żeby, bo musi się sprzedać, a jak jest faktycznie przeterminowany, to może oznaczać, że faktycznie nie jest to dobrym pomysłem, żeby tego używać. Bo z jedzeniem jest trochę inaczej, tak słyszałem. Wiesz, że z jedzeniem to z kolei dają tak na wyrost, to znaczy dmuchają na zimne, bo się boją, że się ktoś zatruje, wiesz, więc na wszelki wypadek dają. To jeszcze można faktycznie zjeść, ale no, może to być niesmaczne na przykład, co też nie jest opłacalne dla firmy, że ktoś se kupi, a to będzie niedobre, bo już się lekko tam delikatnie nadpsuło, ale to często jest nieszkodliwe jedzenie, lekko przeterminowane na przykład, czy nawet mocnie przeterminowane, tylko traci jakieś swoje, czy wartości odżywcze trochę
1: Zależy co.
0: i zależy co dokładnie, a z lekami to bym tu nie ryzykował, czy z
1: No, u mnie w lodówce jeszcze
0: medykamentami.
1: leży przeterminowany ser. Kupiłam sobie kiedyś twaróg, miałam zrobić, ale ja za bardzo twarogów tam nie jem, ale tak sobie kupiłam, mówię, a może zjem. I rok czasu mam, będę któregoś razu testowała, czy jest dobry. To znaczy,
0: Przestań.
1: będę otwierała, ale nie wiem, czy spróbuję.

0: ciebie już to państwo, że cię nie stać na normalne jedzenie?
1: Stać mnie, tylko że ja lubię no, jakieś tam kontrowersje. Coś mi nie pasuje w tym świecie, więc się zabawiam inaczej.
0: Gdybyś to była Adam, a nie Ewka, bo mówi się, jestem Adam, wszystko zjadam. Ale Ewka? No, nie wiem, nie wiem.
1: No zjadam zakazane owoce. Tego nie można, więc Ewka zjada zakazane owoce.
0: A, w ten sposób. A widzisz.
1: No.
0: Zakazany owoc. To, wiesz, co się stało, jak Ewka zjadła zakazany owoc. Same nieszczęścia do dzisiaj z tym. A ty nadal uparcie zjadasz te zakazane owoce, no.
1: No bo zakazane owoce są najsmaczniejsze.
0: W tym przypadku to nie wiem, czy to ma sens jakiś, czy takie
1: no,
0: smaczne.
1: Pamiętam, jak mnie ostatnio ten zrugałeś, że jak jakieś inne tematy, to już chrześcijanie odchodzą. Czyli mnie potraktowałeś jako chrześcijanka i już uciekam od jakiegoś tematu, bo ten... Tak to było? Jakiś, jak to było? Te zwoje z nad Morza Martwego chyba, tak?
0: A coś takiego było, no?
1: A ja właśnie o to chodzi, że zjadam zakazane owoce, tylko że, czyli tutaj jakiś zwój zakazany, czyli no nie, bo to nie, bo to nie jest ten, jak to się mówi ładnie, dyplomatycznie, nie jest rekomendowane. O, nie jest rekomendowany przez, załóżmy, głowę chrześcijaństwa, czy jak tam. Tylko że no, nie chciałam wtedy akurat rozmawiać.
0: W sumie to zgodnie z Biblią nie powinniśmy jeść też wieprzowiny. Bo niektórzy twierdzą, że to jest prawo tylko dla Żydów, ale przepraszam, jeśli wieprzowina jest ogólnie uznawana za złe mięso, to co, Żydowi zaszkodzi, a Polakowi nie, tak? No bez sensu jakieś to jest.
1: No, nie... To znaczy, ja nie wiem, jak to jest... To może być różnie odnośnie czystości, też to, co troszeczkę chwilę wcześniej poruszałeś, tematykę, też mycie rąk. Tutaj czystość. No jeżeli świnie, załóżmy, ryją w ziemi, a w ziemi są jakieś no, jaja tych pasożytów różnych, to też może o to chodzić. Tam nie jest wytłumaczone dlaczego. Tam jest, że jednokopytnych nie można jeść zwierząt. Takie restrykcje są no, dziwne i chyba bardziej w takim kierunku, żebyśmy myśleli, a nie, że żeby wszystko przyjmować na wiarę.
0: Mhm. No właśnie, no jest w Biblii jest zakaz wieprzowiny, bo tu sprawdziłem, jest faktycznie.
1: Jednokopytnych też.
0: Tak, tak, tak, tylko parzystnokopytne. Krewetek nie wolno, robaków nie wolno. No właśnie, to specjalnie chcą, żebyśmy te robaki jedli, żeby Antychryst przyszedł, się cieszył.
1: Ale ja się tak zastanawiam odnośnie tych robaków, to czy czasem oni nie robią teraz wizji apostoła Piotra, bo tam w wizji apostoła Piotra było, że Jezus na płótnie spuścił z nieba i tam były robaki między innymi, szarańcza i tak się zastanawiam, że tam Jezus powiedział, że masz to jeść. A Piotr wtedy powiedział, że przenigdy. Także tak się zastanawiam, czy to oni troszeczkę pod takim kątem nie idą, że przecież Jezus powiedział, że masz to jeść. No Piotrze, apostoł Piotr jest głową jaką no, Kościoła katolickiego, to jest sukcesja ich. I tak się zastanawiam, czy to w takim kierunku nie idzie. No skoro Jezus powiedział, masz to jeść, no to jedz.
0: Chrześcijanie zaraz powiedzą, że Jezus wszystkie pokarmy oczyścił i już, no wiesz, oni mają zawsze wytłumaczenie. Jezus przyszedł i oczyścił. No w Biblii jest, że nie wolno jeść na przykład stworzeń wodnych, które nie mają płetw albo łusek. Czy węgorz ma płetwę jakąś? Jako taki wężowaty? Węgorz, a jest pyszny, no węgorz to jest rarytas. Nie ma płetw.

0: i nie ma łusek, z tego co widzę. No, to węgorza... Już widzę, jak Pan Jezus by takiego węgorzyka wędzonego nie zjadł. Już to widzę, no. Jadł, aż by mu się uszy trzęsły. I...
1: No, a tak poza tym, no to chyba będę musiała zakończyć tutaj rozmowę, bo miałam rozruszać towarzystwo, a tak naprawdę mózg mi nie działa, nie funkcjonuje, coraz gorzej jest ze mną. Także...
0: Chorujesz chyba coś, tak? Bo tam słyszałem na twojej audycji, że coś tam masz ze zdrowiem teraz, nie za...
1: Ale nie, mózg dobrze. Mi nawala. Mózg. Coraz bardziej mózg
0: Ale
1: mi
0: mózg
1: nawala.
0: To ci zawsze nawala, Ewka. Nie przejmuj.
1: Musisz być taki dogryzający mi jeszcze bardziej.
0: Żartuję, ojejku, droczę się, przepraszam.
1: No wiem, że się droczysz, no. Oby nie za bardzo.
0: Bo ja tak mówię, bo mój mózg nie pracuje za dobrze. To dlatego takie mam głupie teksty.
1: No i dwa niepracujące mózgi się teraz zdorwały i sobie coś tam gaworzą.
0: Przepraszam, ja czasem pracuję.
1: Pracujesz?
0: Zdarza się.
1: A ja też pracuję. Dzisiaj już bułki upiekłam.
0: Aha, no to w sumie to jest coś. O, bułeczki sama pieczesz. Mm.
1: Nie, kupiłam takie w sklepie, żeby do dopieczenia. Że są troszeczkę upieczone, ale ja dopiekłam w piekarniku.
0: To nie ma szacuna w takim razie. Jakbyś sama upiekła, to by było coś.
1: No, tam dla dwóch osób, ja z synem mieszkam, to dla dwóch to co to. A to jemu tylko do pracy upiekłam. Nawet nie dla siebie, nie skosztuję ich nawet. 4 bułeczki.
0: Ja tam nic nie piekę, nie uruchamiam nawet piekarnika. To jest w Polsce rarytas coś piec w piekarniku. Wiesz, ile prąd tu kosztuje? Ja mam na prąd to. Daj spokój. To bym upiekł takie bułeczki i by mnie to kosztowało, nie wiem, 100 zł taka. Te bułeczki by mnie kosztowały.
1: No ale można mieć jeszcze piec gazowy albo węglowy i piec. Ja mam na prąd, fakt.
0: Oj, gaz to też rarytas. Też, drogi pani. Prąd, gaz, wszystko tutaj. Bardzo, bardzo drogo. Drożej niż w Niemczech wiele rzeczy. No.
1: A zadzwoniłam specjalnie, żeby sobie ciśnienie podnieść, bo tabletki brałam, bo tutaj Szuruburu napisał, pani Pipka jest na skraju wyczerpania nerwowego. Ciśnienie miałam bardzo wysokie i chyba nawet nie zauważyłam, że mam bardzo wysokie. Jak mi jeszcze wyżej się nie podniosło, a teraz mi spadło na normalne, czyli 120 tam z czym, 120 chyba 8 czy 120 ileś na ten, na 85 chyba i się źle czuję i mówię, muszę sobie podwyższyć ciśnienie i zadzwoń, to tak no, dodatkowy jakiś tam bonusik tej mojej rozmowy, dla mnie bonusik. No.
0: Myślę, no to gdybym wiedział, to bym cię wkurzył jakoś bardziej tutaj. Ja taki zagrzeczny byłem. Trudno się mówić.
1: No i, ale już przed tym, zanim zadzwoniłam sobie pod... jeszcze raz zmierzyłam ciśnienie, już 133 tam z czymś. Także już się troszeczkę podniosło i już troszeczkę lepiej się czuję, więc no, może teraz jeszcze wyższe będę miała, to będę się lepiej, jeszcze lepiej czuła.
0: No dobra, Ewcia, to ja też już kończę audycję. Dzięki za telefonik na koniec. Zawsze to takie ożywcze trochę jeszcze, jak ktoś zadzwoni właśnie, jest z kim pogadać.
1: No, dobra. Dzięki, pozdrawiam wszystkich.
0: Pozdrówka, trzym się, hej, hej. No, Janie, spóźniłeś się, niestety. Już kończymy audycję. To trzymajcie się w takim razie, do usłyszenia się z wami za niebawem. Teraz to się chyba zjawię już czymś konkretnym, bo już nie mam siły na te luźno-gadkowe smrakloki. Przychodzę i coś pierdziakam 3 po 3. Już sam jestem sobą zniesmaczony i rozczarowany. A co dopiero inni. Bo tak to jest, jak już się jest samemu sobą jak już człowiek sam sobą jest rozczarowany, to inni to już muszą być całkiem machnęli ręką. Ze smrodem tak jest. Jak już nasz własny smród zaczyna nam doskwierać, to jest zły znak. To inni już muszą cierpieć w tym momencie. A Ewka powinna węża zjeść, uważam, a nie jabłko. Owoc konkretnie. Bo jabłko to Polak sobie wymyślił. O, jabłko to było. Gówno to był owoc niezidentyfikowany. Nie wiadomo, czy to mango, czy truskawka, czy co to był. Po prostu owoc. Czasami się pokazuje jako taki dziwny owoc po prostu. Taki dziwo, taki jeszcze w ogóle pulsujący. Jakiś taki jak z horroru. Taki... A tak naprawdę to chodzi o penisa, no. To Ewa dotknęła penisa, a nie wolno było. Dobra, idę sobie. Trzymajcie się, hej.

Witajcie. Witajcie gorąco i serdecznie, chciałoby się rzec. Tak nawiązując do powitania, które serwuję swoim słuchaczom. Jeden znany nadający audycję o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. Do dzisiaj nie mam pewności, czy ten zwrot witajcie gorąco i serdecznie jest poprawny, czy nie. Czy nie powinno się mówić przypadkiem witam gorąco i serdecznie, no bo witajcie gorąco i serdecznie. Coś mi się tu nie klei do końca. No bo to jest, to sugeruje, że mnie witajcie gorąco i serdecznie. Chyba nie jest to poprawne. No ale jeśli ktoś na przykład w ten sposób wita słuchaczy przez 10 lat, no to może być ciężko, żeby się przyznać, że przez ten cały czas się waliło babola, nie? Małego. Cześć, Zenon, cześć. Zenon mi dzisiaj doradził, żebym nie robił jednak audycji takiej, jaką planowałem. O Morfeuszu, Sandmanie, Władcy Snów. Żeby się trochę lepiej do tego przygotować, żeby... że niekoniecznie jest to temat, który pasuje do tej piątkowej audycji, do tych luźnych gatek piątkowych. No i przemyślałem sobie i chyba ma rację. Jestem właśnie w trakcie oglądania Sandmana serialowego na Netflixie. Czekałem dzisiaj naprawdę z zapartym tchem. O 5 rano jeszcze go nie było. O 6 rano nadal go nie było. Nawet jak sprawdziłem o 7 rano, to nadal go nie było. Windman mi tutaj chce zaoferować, ofiarować dostęp do Disney Plus. I może zaprosić do rodzinki. Wielka rodzina Windmana. I Krawculek w tym gronie. No, dziękuję bardzo, bardzo zacnie. Mógłbyś się do mnie odezwać na priwa w tej sprawie? Czy masz może Skype'a do mnie? Krawiec 2. Albo na maila byś napisał, bo jakoś musimy się skontaktować. Bardzo chętnie skorzystam. Przyznam, że na tej samej zasadzie korzystam, no właśnie, z czyjejś dobroci. Nie zdradzę, bo ta osoba prosiła, żeby może sobie darować jakieś tam dziękowanie na antenie imienne i tak dalej. Ale tak, też korzystam właśnie na tej zasadzie z Netflixa. Ja właściwie ze wszystkiego, co korzystam, to albo dostałem, albo ktoś mi użyczył, albo mi ktoś ofiarował, albo zasponsorował, albo dał. No, ciekawy żywot, nie? Taki żywot, którym by pewnie wielu pogardziło. No ja sobie cenię bardzo, to mi odpowiada nawet. Taka, co złego jest w korzystaniu z ludzkiej życzliwości? A jest tam w ogóle coś ciekawego na tym Disneyu? No na pewno marvelowskie rzeczy, nie? A kręcą jednak Deadpoola trójeczkę. Kategoria wiekowa 18+, to jest ta R, tak? Się mówi R. Cześć Bartłomiej Rybka, Kopelat. No, nie wiem, czy Netflix może czyścić buty, bo właśnie Sandman, który się ukazał, jest rewelacyjnym serialem. Przełknąłem nawet tą feministyczną, murzyńską, lesbijską, transowo, poprawnościową propagandę, bo trochę tego tam jest.
No, ale to nie jest w sumie najważniejsze. Najbardziej boli ta murzyńska śmierć, nie? I to naprawdę działa na szkodę, bo jak nigdy nie byłem i w sumie nie jestem rasistą, to a feministki sam broniłem tutaj, nie? I się wstawiałem i mówiłem, że tutaj bądźmy otwarci, szanujmy i tak dalej, to chyba nie działa na plus. Ktoś tam będzie zadowolony, tak, że te różne mniejszości i rasy i tak dalej są dopieszczone, ale ja zaczynam czuć złość po prostu. To chyba jest naturalne. Jak się gmera w taki sposób przy wielkim dziele, to jakim Sandman jest, to ciężko się nie wkurzyć, nie? Wyobraźmy sobie, że jest tu jakiś chrześcijanin i ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić ekranizację Biblii i Jezus jest lesbijką, łysą murzynką, na przykład transową, swujarką jakąś tam, no to no, nieelegancko tak się bawić czyimiś uczuciami w taki sposób, nie? Trochę. Na Discord poszły dane, na prywa. Dobra, dobra. Dzięki wielkie, Windmanie. Wiatrowy człowieku. No, dawno nie zaglądałem na Discorda. To jest chyba takie zjawisko, o którym ktoś wspominał, że unikamy po prostu w pewnym momencie myślenia o pewnych rzeczach. No, to chyba Etam mówił a propos swoich fobii. Na przykład fobii związanej z papieżyskami, wypełnianiem czegoś. No to ja być może czasem się obawiam. Miałem taki okres na przykład, że długo maili nie sprawdzałem, bo obawiałem się, że tam może przyjść jakaś wiadomość, nie? A nie, to raczej nie jest jakiś chyba strach. Po prostu jakoś się odzwyczaiłem od tego Discorda. Rzadko uruchamiam. Może sobie zrobię, żeby był uruchomiony cały czas. Zapomniałem się zalogować na Nocne Radio. Strasznie dzisiaj jakiś jestem apatyczny. Nie wiem, czy w ogóle będę długo siedział. Mam taki nastrój nieprzesiadalny. Jakiś. Dobra, loguję się. Ale zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy, co to będzie. Audycja lubi się zmieniać w te piątkowe wieczory i przybierać przeróżne formy. Pewnie ktoś zadzwoni ubzdręgolony, ktoś inny zadzwoni, zapyta, jaki dzisiaj temat. Ktoś inny będzie wiedział, że to najbardziej znienawidzone pytanie wśród nadających. Chociaż nie. Zapytajmy Zenona, może on lubi na przykład, jak ktoś dzwoni i pyta się, jaki temat. A by was pogonił tak, że po prostu ażby furczało, ażby kłaki latały, tak by was pogonił za takie pytanie. Jakbyście zadzwonili i zapytali, jaki temat. Czemu to pytanie właściwie tak denerwuje nadających? Z różnych powodów, bo to jest oznaka, że po pierwsze ktoś dzwoni z nudów, po drugie nie słuchał, po trzecie nie chce mu się wywiedzieć w inny jakikolwiek sposób, nawet zerknąć, bo czasem w tytule jest. Ja już wpisuję tutaj zwykle luźne gadki live, bo nie wiem w sumie już, jakie tematy dawać na te luźne audycje. Dzisiaj to zupełnie jestem ani nieprzygotowany. Mam trochę linków, no nie wiem, ale nie wiem nawet, o czym gadać, bo co, znowu o wojnie? Właściwie to oczekiwania ludzi są raczej takie, żeby było wesoło, przyjemnie, fajnie, nie? Więc gadanie o trudnych, o drastycznych sprawach, no przecież to porwanie 14-latki, którym żyje teraz Polska, no przeokropna sprawa, sytuacja w ogóle, nie? W pale się nie mieści w ogóle, że ktoś mógł w ten sposób się mścić właściwie na dziecku za, wiecie,
o co poszło? Dlaczego grupa ludzi wmieszana z dorosłymi jeszcze, jakaś patola totalna chyba, no bo to była zemsta za zniszczenie podgrzewaczki do e-papierosa. Naprawdę. Jeden dzieciak drugiemu uszkodził, zniszczył podgrzewaczkę do e-papierosa i nie chciał zwrócić pieniędzy. Stąd porwanie, gwałt, tortury. Znaczy, takie rzeczy się na pewno zwykle wymykają spod kontroli, bo jeden drugiego napędza i stymuluje, żeby coraz gorsze rzeczy robić, w coraz gorszy sposób się mścić. Ta grzałka do e-papierosa to chyba tylko przykrywka. No, czy ktoś by wymyślał taki głupi powód, jak już by coś zmyślał ktoś, nie? To wymyśliłby coś bardziej hardkorowego może. A może nic po prostu nie przyszło do głowy, no ale jakiś powód chyba był, nie? Niezwykły sadyzm, czy po prostu jakiś przypadek, czy nie wiadomo dlaczego, tak jakoś wyszło. No jakiś powód musiał być. No, jeśli powód byłby jakiś poważniejszy, to pewnie by go zdradzili, żeby jakoś się bronić, tak? Że mieli powód, żeby dręczyć drugiego człowieka w najgorszy sposób. To jest dobre pytanie, dlaczego ludzie się posuwają do takich rzeczy w ogóle? Co trzeba mieć w głowie? No cóż, wychowanie. Powracam tutaj do mojego postulatu, żeby jednak badać psychiatrycznie ludzi, którzy chcą mieć dzieci. A tych, którzy... Ja nie wiem, ja bym zmienił świat na bardziej taki bezwzględny w tym temacie. Na przykład tych, którzy dopuścili się jakichś największych okropieństw, to bym kastrował, żeby się już nie rozmnażali. No bo co, rozmnożą się i znowu wychowają na swoje podobieństwo jakieś bestie. Wychowanie ma fundamentalne znaczenie. No, wiemy, Windmanie, że ciężko uwierzyć. Mi ciężko uwierzyć we wszystko, co się dookoła dzieje, nie? Gdzie nie spojrzymy, to ciężko uwierzyć, że to się dzieje. Ciężko uwierzyć, że polski cukier jest nawet 3 razy tańszy za granicą niż w Polsce, na przykład, nie? No czemu niby tak miałoby być? Oczywiście zawsze się znajduje 100 tysięcy wytłumaczeń, że jakieś tam umowy dystrybucyjne, kontrakty, bla, bla, bla, ale to jest kłamstwo. Dzisiejszy świat jest tak podszyty kłamstwem, że właściwie kłamstwo stało się, jest częstsze niż prawda. Właściwie taką normą stało się ściemnianie. W Sandmanie też się pojawia taki wątek, ale faktycznie nie chcę spoilerować też. Zresztą Zenon ma trochę rację, że może warto chwilę odczekać, aż sobie też ludzie zobaczą, nie? No, kto chce, to sobie zobaczy. No, bo tak to musieliby ludzie powychodzić. No, wśród nas są tu na pewno zainteresowani tym serialem. I niech sobie obejrzą w spokoju, a potem sobie podyskutujemy na spokojnie. No, bo ciężko opowiedzieć treściwie, konkretnie o takim serialu, nie spoilerując, nie? Cześć, Furiat. Jandia był drugi. Myślę, że Etam może nie zadzwonić, bo chyba trochę się urażony czuję tym, co ostatnio powiedziałem. Może trochę przesadziłem. Znaczy, przesada czasami się pojawia jako taki wyraz lekkiej bezsilności. To wtedy pojawia się przesada i takie wyolbrzymianie może lekkie pewnych rzeczy, bo jak coś się zbiera i trzeba troszkę pięścią w stół trzepnąć, no to się popada już w taką przesadę i ulewa się trochę z człowieka. Ale jeśli jesteście fanami Etama, bo tacy ludzie też są, no to Etam zaczął coś publikować, nawet chyba 3 filmy wrzucił na kanał różne, więc macie oglądania. Nina uważa, że nie przesadziłem. No, wiesz, gdyby to była przypadkowa osoba, jakiś nowosłuchacz, nowociota, jak to się mówi, czy albo nowoszkolniak też się mówi, na tych wszystkich, którzy się szkolną zainteresowali niedawno i jeszcze nie wiedzą, kto jest kto,
Nowonocnik. No, nowonocników też na pewno przybywa. Już za moment, już za chwilkę pyknie 4000 subów. No, a to wszystko głównie na pewno, jeśli nie tylko dzięki Tomisiowi, który coś tam zaczarował. Nie do końca wiadomo, jak on to robi, ale przybywa subków. No i nowi ludzie też się chyba pojawiają, mam taką nadzieję. Znaczy, od czasu do czasu widać nowe osoby. I to na pewno są ludzie właśnie z tego napływu. No bo wcześniej to było marnie. Tu przybędą dwa suby, tu trzy, a tu znikną dwa dziwnym trafem, bo te suby też potrafią znikać jakoś dziwnie. I nie wydaje się zbyt prawdopodobne, aby ludzie tak cofali, bo ludziom się nie chce i za bardzo im to też nie przeszkadza, że mają tego suba. Po prostu raz na jakiś czas ktoś porządki sobie robi, nie? Na swojej liście subskrybentów, subskrybowanych kanałów i wywala co niepotrzebne, no ale to raz na jakiś czas, żeby tak posprzątać, tak jak się porządki robi. O, a mi się nawet porządku wokół siebie nie chcę zrobić, ale jutro obiecuję sobie, że się za to zabieram. Straszny burdel mam dookoła siebie, a taki burdel to jednak programuje człowieka. Pokaż mi, jak wygląda twoje biurko, jak wygląda twoje otoczenie, to powiem ci, kim jesteś i w jakim jesteś stanie psychicznym. A jutro będzie chyba jednak spotkanie ze Sradkiem. W ogóle nie zauważyłem, że Sradek potwierdził jakby termin. Mi się wydawało, że on nic nie odpisał, ale on dał takiego skajpowego kciuka w górę pod wypowiedzią. I wtedy przychodzi tylko powiadomienie, ale nie widać właściwie, że ktoś zabrał głos. Nie pojawia się cyferka symbolizująca liczbę nowych wpisów, tylko gdzieś tam się pojawia jedno powiadomienie nowe, że ktoś zareagował tak jakby tylko na twoją wypowiedź. No więc wszystko wskazuje na to, że Sławek się jednak zjawi jutro, 21. No, będzie ostro, bo przyznam, że nie zamierzam za bardzo Sławka oszczędzać w żaden sposób, bo niby czemu miałbym. Zresztą, skoro celem audycji jest to, żeby wyjaśnić pewne sprawy, to po co udawać, po co unikać pewnych tematów. No. Nie wiem, jak znaleźć dobre, jakieś dobre, pozytywne, śmieszne, fajne, wesołe rzeczy w świecie, który gnije. I jak jest tyle problemów dookoła, to z czego się pośmiać? Ze skeczu Neonówki może, która teraz jest na ustach Polaków też. Nazwa tego kabaretu. Przy okazji wypowiadają się też różni inni znani kabareciarze. Nie pamiętam z jakiego kabaretu, coś tam trzy pod wyrwi groszem. No nie pamiętam, który to kabaret był, ale też jakiś znany. No to człowiek z tego kabaretu opowiedział, jak to wygląda w praktyce, nie tylko w TVP, dogadywanie się co do występów. Wszystko musi być klepnięte. Nie ma miejsca na wolną amerykankę, na jakieś zaskoczenie, tak? Wszystko musi być ustalone wcześniej i ktoś z telewizji ogląda próby. Ogląda próby i akceptuje jakby dany sketch. I ta osoba twierdzi, że w tym przypadku, w przypadku tego sketchu słynnego Neonówki, gdzie pojechali po PiSie bardzo mocno, i odrobinkę po PO, no to, że musieli po prostu się wyłamać, że musiało to zaskoczyć samych jakichś tam redaktorków telewizyjnych, nie? Że to była samowolka po prostu, samowolka. No ale też częścią tego zakłamanego świata jest to, że się robi dobrą minę do złej gry, że się udaje, że się bajeruje, że się kogoś komplementuje, tak naprawdę go nie lubiąc, że się uśmiecha od ucha do ucha, a z tyłu ktoś trzyma nóż, nie? I tak dalej. Trochę o tym ten wątek też się pojawiał w Sandmanie, w restauracji, w której
A zresztą sami sobie zobaczcie, co ja będę wam tu opowiadał serial. Sam go jakby tak celebruję i dawkuję sobie i oglądam z namaszczeniem, że tak powiem, więc nie chcę odbierać tego innym, psuć zabawy. Chociaż jeśli ktoś zna komiks, no to z jednej strony serial jest bardzo wierny komiksowi, a z drugiej dodaje dużo nowych rzeczy. No ale dość dobrze, oprócz tych różnych wyjątków, gdzie coś zmieniono, to w zasadzie no często jest tak, że jest toczka w toczkę, nie? I po prostu bardzo wierna adaptacja. No ale zostawmy Sandmana. Pokaż mi swoje ręce, a powiem ci, kim jesteś, pisze Tomek. Tomek Dedek. Też prawda. Pokaż mi cokolwiek swojego, to powiem ci, kim jesteś. Pokaż mi swojego t-shirta. Właśnie, muszę sobie zdjąć koszulkę, bo jak zwykle duchota. Duchota przeplatana burzami. Taki klimat zwariowany. Dajcie mi sekundę sobie. Zdejmę słuchawki, zdejmę koszulkę. Koszulkę to trzeba by w końcu wyprać. Dobra, przyciszę trochę. No, tak, popatrzysz na ręce jednego człowieka i widzisz zniszczone, poharatane łapy kulfoniaste z czarnymi pazurami. I to może oznaczać, że ktoś albo bardzo dużo pracował w życiu, jest jakimś robotnikiem, rolnikiem, żadnej pracy się nie boi, niczym kobieta pracująca, słynna, Kwiatkowska, no, ale może to też oznaczać, że po prostu nie dba o siebie, jak Krzysztof Kononowicz. No, ciężko posądzić Krzysztofa Kononowicza, że ciężko pracuje. 25 lat na bezrobociu. Może to rekordzista w ogóle. No, Jan Diabeł II też napisał, pokaż mi swój dowód osobisty, a powiem ci, kim jesteś. Tak, też tak się czasami mówi. Pokaż mi swoje buty, a powiem ci, kim jesteś. Pokaż mi swój plecak i co w nim masz, powiem ci, kim jesteś. No, jak widzisz kogoś, kto dba o swój wygląd, to albo to jest bandyta, albo człowiek zaradny i taki, który se radzi raczej w życiu. I dopełnia pewnych formalności związanych z schodzeniem do pracy, kontaktuje się z innymi ludźmi często. Jeśli jest ładnie ostrzyżony, ładnie ubrany, to może jego praca polega trochę na tym, że kontaktuje się z innymi ludźmi, przekonuje ich do czegoś. Jak widzisz kogoś w łachmanach, to wiadomo, że to bezdomny, menel albo krawiec.

Tak mi się dzisiaj nic nie chce, że normalnie masakra. Tak, w ciągu tygodnia zbieram sobie różne informacje, często związane z tym, co się dzieje dookoła nas. I właściwie nie mam żadnych pozytywnych rzeczy tym razem. Same smutne, drastyczne, niepokojące rzeczy. Takie jak ten news, że na przykład Korea Północna zaoferuje Rosji 100 tysięcy żołnierzy w zamian za zboże. I będą szli z pieśnią na ustach mordować. Sami nie wiedząc do końca nawet, o co w tym wszystkim chodzi. Ale Dzingdzong kazał, Słońce Narodu kazało, jego rzeczą rozkazywać, naszą rzeczą słuchać. Ciekawe, czy Polacy na przykład by się najęli do, jako taka armia najemna, żeby gdzieś iść i mordować. No nie garniemy się za bardzo, jak Polacy gdzieś jeżdżą, to z misją raczej humanitarną. Na przykład. I to może odróżnia cywilizowany świat od świata barbarzyńskiego. Ale ktoś bardzo poprawny politycznie powie, że właściwie wszyscy jesteśmy tacy sami. Pokaż mi swój telefon, to powiem ci, ile zarabiasz. No ale słusznie tutaj zripostował Tomek, że telefon można mieć na raty, albo można kupić kradziony. Pewnie telefon sroki ktoś już sobie kupił. No, nie udało się jednak znaleźć telefonu tym razem. Raz ukradli, znaleziony. Drugi, chyba z 3 razy ten telefon był kradziony. Co pokazuje, jakie fajne są stosunki między ludźmi, bo to z bliskiego otoczenia zawsze ktoś kradł te telefony. Chińscy żołnierze będą walczyć na Ukrainie, a nie północno-koreańscy? No bo ja słyszałem, że północno-koreańscy, że z Kim Jong-unem się dogadał Putin. Nie pomyliłeś się przypadkiem, Janie Diable? Nie chodziło tutaj o koreańskich, czy o czymś nie wiem, czy coś przeoczyłem? Czy chińscy też, dodatkowo jeszcze? No to masakra troszkę. Tymczasem, jeśli chodzi o przybyszów, o uciekinierów z Ukrainy, których Polska tutaj gości, no to no, tak jak można było przewidzieć, było to dość oczywiste. Rośnie liczba różnych tak zwanych świadectw o tym, jak to jakaś rodzina okazała się nawet nie tyle niewdzięczna, co taka podła, tak? Jedna pisarka nawet udzieliła takiego wywiadu i powiedziała o swoich doświadczeniach z przygarnianiem ukraińskich przybyszów. Bardzo jej się to odbiło na zdrowiu wręcz i na finansach i na wszystkim. I oskarżona jeszcze jest o jakieś tam rzeczy, tak z zemsty trochę. No trafiła na ludzi przeokropnych, tak, roszczeniowych, w ogóle zero empatii jakiś tam do Polaków, takie wykorzystywanie totalne i na końcu jeszcze jak nie dostajesz jeszcze więcej tego, co chcesz, no i przede wszystkim, no to zemsta, tak, ale przede wszystkim w ogóle jakaś taka, to wszystko podszyte kłamstwem, bo się okazało, bo przyjechali jako biedni, bez niczego, niby potem się okazało, że wręcz przeciwnie, wcale nie tacy biedni, nie? Nawet jakiś woreczek ze złotem się znalazł, który pani oddała, no bo gdzieś tam za łóżko wpadł, tak dalej, oddała. No ale to też jest normalne. Gdyby sytuacja była odwrotna i my Polacy byśmy pojechali na Ukrainę, ile by było przypadków kradzieży, niewdzięczności i tak dalej. Myślę, że tyle samo. Ale no, dobra.
dla mnie to cały ten świat może zniknąć, co być może niebawem się wydarzy. Ruscy celują sobie do elektrowni atomowych, jakieś tam znowu niebezpieczeństwo, wycelowują swoje rakiety, swoją broń w elektrownie atomowe. Klimat, kryzys gospodarczy, ale też jakaś taka ludzka małość trochę też. Marność ludzka, którą obserwuję także u siebie w sumie. Jednak marnymi istotami jesteśmy. No, ale jednak różnimy się od siebie. Ci, którzy mieli styczność z Ukraińcami, twierdzą, że jednak jesteśmy inni kulturowo, dosyć mocno. Wcale nie jesteśmy jakimiś tam braćmi, Słowianami, którzy niewiele się różnią od siebie, jedna rodzina, tylko jesteśmy jednak dosyć różni. Mi się wydaje, że Ukraina to taka cofnięta Polska trochę, że mniej po prostu cywilizacyjnie jakoś to wyewoluowało, nie? Że my jakby przekroczyliśmy pewien etap, a oni dopiero w tym kierunku idą i jeszcze żyją trochę w starym porządku, w starym świecie, jakby to powiedzieć. No na przykład podobno u nich bicie dzieci, takie rzeczy, to jest normalka, tak? Jakieś takie rozwarstwienie u nich bardzo duże jest, nie? Jest trochę tych bogatych Ukraińców, ale tak też jest dużo biedaków. Podobno bardzo duże właśnie rozwarstwienie. U nas to się jakoś powolutku wyrównuje i przez dziesięciolecia się jakoś wyrównało pewnie trochę. No takie prostactwo może trochę, nie? Taka, jak Jan Diabeł II pisze, taka mała Rosja, nie? Taki wschodni człowiek, który myśli o pieniądzach bardzo dużo, jak tu coś wyrwać i zrobi to na przykład kosztem honoru swojego, kosztem przyzwoitości, nie? Taki zapatrzony w pieniądz bardzo i roszczeniowy w związku z tym. Gdzieś tam niknie w takim człowieku poczucie wstydu, poczucie przyzwoitości i patrzy. Jak taki prosty człowiek, taki w kaszkiecie, w sweterku, nie, w gumofilcach, bardzo taki nakręcony na hajs, żeby kogoś wykorzystać. Taki Kononowicz trochę, nie?

No, ale myślę, że w takich przypadkach jednak warto gdzieś tam bazować na swoich może doświadczeniach albo z najbliższego otoczenia, a nie teraz się wsłuchiwać wielce w świadectwa innych, bo to nie wiadomo do końca, czy ktoś mówi prawdę, czy ktoś nie wyolbrzymia, czy ktoś sam się nie zachowywał jakoś niefajnie. Chociaż ciężko też posądzać osoby, które ugościły takich ludzi o to, że są jakieś, że to są jacyś chujowi ludzie, nie? No bo jakby nie było, okazali serce, przyszło im to do głowy, żeby coś zrobić dla innych. I czemu oni mieliby, ci Polacy, którzy tak zrobili, kłamać, być oszustami, co, liczyli na 40 zł, czy coś? Wielu z tych, którzy opowiadają swoje doświadczenia z rodzinami z Ukrainy, to są ludzie, którzy gościli właśnie Ukraińców wtedy, kiedy jeszcze nie było żadnych dopłat. Wręcz przeciwnie, trzeba było z własnych pieniędzy. No i przede wszystkim, no ktoś, kto ma 40-metrowe mieszkanko i jeszcze kogoś tam zaprasza. Ale nie wiem, czy to jest dobry temat w sumie. Białorusini są też bardziej rodzinni, a Ukraińcy patrzą najczęściej tylko na siebie, nie licząc się z innymi i z moralnością. Ja mówię o swoich doświadczeniach. Ukraińcom też wynajmowaliśmy mieszkanie długi czas. No, słuchałem też opowieści człowieka, który opiekuje się mieszkaniami. Jest, no, jakieś biuro nieruchomości czy coś w tym stylu i wśród jego klientów jest dwie trzecie Ukraińców i on bardzo ich chwali z kolei, ale zaznacza, że bardzo starannie dobiera tych ludzi. Po prostu, no, rozmawia z różnymi kandydatami do wynajmu i wybiera sobie takich, którzy najlepiej rokują, którzy wydają mu się najporządniejsi. No i bardzo sobie chwali. Płacą na czas. Jak przychodzi na umówioną rozmowę, tak raz na pół roku, powiedzmy, żeby zobaczyć, czy mieszkanie nie jest zaniedbane, to mówi, że pięknie dbają, że wszystko jest w porządku. Ja myślę, że społeczeństwo ukraińskie może być tak samo rozwarstwione pod względem wychowania, przyzwoitości, jakiejś takiej klasy, nie, jaką człowiek sobą reprezentuje. Tak samo jak w przypadku finansów, pieniędzy, zarobków, majętności po prostu, nie? Tak samo może są rozwarstwieni. Cześć, Tomisiu. Nie wiem, czy strasznie brzmię. Jestem spokojny dzisiaj wyjątkowo bardzo. Nie pokrzykuję, nie dowcipkuję, mówię spokojnym głosem. Ale przyznam, że tak, faktycznie jestem trochę taki apatyczny dzisiaj i nic mi się nie chce za bardzo. Wszedłem trochę tak, nie tyle z musu, co po prostu, nie wiem, z przyzwyczajenia. Rytuał trzeba odbębnić. Wkluczone, że sobie pójdę za niedługo, bo jak to mówią, nic na siłę, wszystko młotkiem, nie? I nie wiem, czy będzie mi się chciało siedzieć tu i gadać. Jutro też jest audycja, jakby co. No nic nie poradzę, no. Nic nie poradzę. Ostatnio raczej dobry humorek był i tak dalej. No ale dzisiaj to wyjątkowo po prostu jest słabo, więc. Może być tak, że nawet tylko godzinkę posiedzę i pójdę sobie, będę sobie dalej oglądał Sandmana. Szkoda, że tylko 10 odcinków, a już jestem na siódmym. A to niespodzianka, Etam, że tobie się nic nie chce, to jesteśmy zaskoczeni. Co nas czeka na jesieni? Cześć, Bladek. Witam cię i pozdrawiam, ale jednocześnie proszę, abyś nie pisał z kapslokiem, wiesz, bo może o tym nie wiesz, ale jest taki zwyczaj, że tego się unika mocno. O tym mówi zapomniana już dzisiaj i rzadko stosowana netykieta.
No, pisanie dużymi literami jest traktowane jako krzyk, ale w zasadzie to nawet nie o to chodzi, no bo czemu ktoś miałby sobie nie pokrzyczeć na czacie, nie? Tylko to po prostu jest no, takie jakieś źle widziane. Więc proszę pisać małymi literami, to znaczy normalnie. No pogoda na pewno nie sprzyja dobremu samopoczuciu. W taką duchotę to nic się nie chce. A pomyślicie sobie, co czują jacyś Hiszpanie albo w ogóle mieszkańcy Afryki, nie? Tam to musi być fajnie. No, a potem się człowiek dziwi, że im się, powiedzmy, pracować nie chce, nie? Czarnoskórym, którzy mieszkają w ciepłych krajach. A komu by się chciało? Sam się włączył, co poradzę. No ja mam w ogóle nadpsutego caps locka. Ciężko mi go włączać i wyłączać, bo się klawisz zablokował. Jakiś brudek tam wpadł, czy coś. Muszę w ogóle klawiaturę wymienić. Wiecie, ile różnych brudów, syfów, bakterii się lęgnie pod klawiaturą? Słyszałem, że tam jest po prostu... że tam się tworzy cała cywilizacja mroczna, jak z horroru. Gdyby to zobaczyć pod lupą, to zobaczylibyśmy obrazy przypominające twórczość Hansa Gigera. Więc dobrze by było taką klawiaturę chociażby z tego powodu zmienić sobie raz na jakiś czas. Dlatego też nie kupuję drogich klawiatur. Zawsze kupuję najtańszą klawiaturę, jaka jest. W tym przypadku jest to Logitech K120. Mała, zwykła klawiaturka, bez żadnych podświetleń, bajerów, wypukłości, podkładek na nadgarstki i tak dalej. Kiedyś miałem klawiaturę bezprzewodową, myszkę bezprzewodową, ale już dzisiaj nie korzystam z takich wynalazków, bo co w tym fajnego wymieniać ciągle baterie? Albo w ogóle prowadzisz audycję, a tu się bateria wyczerpała w myszce i nawet się nie możesz rozłączyć. No, bez jaj, nie? Gluty do czyszczenia klawiatury. No to trzeba by ją naprawdę rozkręcić, przeczyścić. No, a pamięta ktoś czasy, kiedy się wyciągało kulkę z myszki kulkowej i szorowało się kulę, jak to Energik pięknie powiedział, szorowało się kulę pod zlewem. No, szorowało się kulę nad zlewem, bo... brudziła się ta kulka, trzeba było i się źle myszka zaczynała chodzić, jak ta kulka była zbyt zabrudzona, tłusta. Wałeczki trzeba było też przeczyścić, ponieważ ta kulka poruszała takie wałeczki dwa. X, oś X i oś Y, nie? No, domyślam się, że taka myszka to musiała być bardzo nieprecyzyjna. Nie pamiętam już swoich doświadczeń z używaniem takich myszki, bo to ostatnia taka myszka to była jeszcze za czasów Amigi. Ale domyślam się, że nie była tak precyzyjna jak dzisiejsze myszki, te, które mają różne sensory. I te wałeczki X, Y nie do końca potrafiły przenieść tak płynnie, fajnie ten ruch na wszystkie strony, tylko troszeczkę to takie toporne musiało być, nie? Wczoraj szorowałem kulę, pisze Etam. No właśnie...

patrzę na te różne newsy. O, Konrad Niewolski zapowiedział, że będzie tworzył nowy film Sapiens. No, twórca Symetrii. No to jedyny jego dobry film, bo już Asymetria jest nudna, przekombinowana i pseudointelektualna, że tak powiem. Sili się na bycie głębokim i poważnym filmem, ale widać, że Konradowi to tylko dresiarstwo w głowie i gangusy i tak dalej, i to trochę przebija znowu, nie? Taki prymitywizm jakiś dresiarski przez to wszystko. No Konrad, jeśli jakimś cudem słuchasz, to sorry, ale no rób może o więzieniu filmy bardziej, nie? To znasz, sam chyba byłeś w pierdelku, no to znasz te tematy dobrze. To jest twój świat. Gity, frajery, bardziej może tutaj, a nie jakieś pseudomądre dzieła tworzysz. Nudne. Gdyby chociaż jakieś efekty były fajne i pościgi tam, to może by to ożywiło trochę, a tak to się silisz na jakieś mądrości, wynajmujesz popka, który rzuci jakiś chujowy żart i to jest cała jego rola, jakiś seksistowski, chujowy, nieśmieszny. Idź pan w chuj z takim żartem, panie Drozda, naprawdę, bo to aż takie żenujące było. I pojawił się ten popek, rzucił jakiś tekst i to miało być co? Ta jakaś wisienka na torcie, czy co? Żenada generalnie. Także to, że Niewolski od 2 lat gada o Murańskim, że pedofil, że handlował ludźmi, gwałcił dzieci i tak dalej, a do tej pory nic w tym temacie nie ruszyło, żadne śledztwo. Zbiera dowody cały czas. Co, jeszcze 10 lat będziesz te dowody zbierał? To jest farmazoniarz. Jemu coś się w głowę stało, nie wiem. Upadł nieszczęśliwie czy coś. Chory człowiek po prostu. A nowy jego film Sapiens ma być filmem w zasadzie chyba science fiction, z tego co zrozumiałem, pokazującym przyszłość, w której lewactwo jest wszechobecne. Lewactwo, jak to wytłumaczył pięknie Niewolski, polega na tym, że chcesz być jednorożcem, to jesteś jednorożcem. I kupowanie dzieci w dzieciomatach, wpadł na taki pomysł, wielokrotnie to podkreślał, to taki patent, co wymyślił, dzieciomaty. No tak, tak, taki prawicowy wielce się zrobił i postrzega lewactwo jako właśnie coś takiego, że kupujesz sobie dzieci przez telefon, zamawiasz, jak pizzę. No tak, prawaki mają pierdolca na punkcie właśnie dzieci, rodzina i wymyślają sobie jakieś chore fantazje na ten temat. Ja nie widzę, żeby to w tym kierunku jakoś szło za bardzo. Trochę może idzie, ale zupełnie opacznie jest to jakoś rozumiane i straszliwie jakoś przesadzone, zdemonizowane. A to jest dłuższa dyskusja też. Nie spodziewam się po Konradzie czegoś, co będzie w ogóle strawne do oglądania. Chociaż no, Symetria była wybitnym filmem w zasadzie. Takie jakby nowe kino więzienne, nie? Zrobił coś nowego w tym temacie. Zrobił, wytrysnął ze wszystkiego, co miał, ze całego swojego potencjału, dorobku intelektualnego, doświadczeń swoich własnych, połączył to w jeden taki zlepek, który się okazał świetny. No, okej, Symetria jak najbardziej, dobry film, no, ale już nic raczej nie zrobisz, Konrad. Bez urazy, ale ja w ciebie nie wierzę za bardzo, że coś zrobisz wartościowego jeszcze. Zresztą czego się spodziewać w sumie wielkiego, wybitnego potwórcy, który co drugie słowo mówi kurwa i bluzga cały czas na wszystkich. Co on może stworzyć?

dziwne rzeczy się na świecie dzieją. Tak jakby ludziom zaczęło odpierdzielać trochę. Jakiś mężczyzna w USA strzelił do kogoś z obsługi McDonalda tylko dlatego, że jego matka dostała zimne frytki. Strzelił do niego. Zastrzelił człowieka. Świat wariuje. Coś się złego dzieje z ludźmi. Może faktycznie ktoś uwięził władcę snów w jakiejś magicznej pułapce, magicznym rytuałem i ludziom się same koszmary śnią. Mi się ostatnio niefajne same sny śnią. Jak już się coś śni, w ogóle rzadko się coś śni, a jak się śni, to jakieś popierdolone całkowicie rzeczy. A kiedyś miałem piękne sny, a dzisiaj mam beznadziejne jakieś. I rzadko w ogóle coś fajnego. Sen niby jest taką niezbadaną jeszcze trochę rzeczą, zjawiskiem, ale może nie ma co badać za bardzo w ogóle, nie? To jest po prostu stan, w którym mózg musi zachować jakiś rodzaj świadomości. Ta świadomość się oczywiście zmniejsza, czego dowodem może być to, że nie przerażają nas aż tak bardzo, nie cierpimy, nie doznajemy jakiejś traumy.

zasypiać snem. Może właśnie dlatego może to być trochę niebezpieczne, ponieważ to, co się wtedy wydarzy, może mieć większy wpływ na naszą psychikę. Może zostać lepiej zapamiętane. Sny lubią się ulatniać zaraz po przebudzeniu. Zanikać, ulatniać się. I nawet najstraszliwsze rzeczy szybko wyparowują zwyczajnie z głowy. No, mogą tu być wszystko, znaczy wiele rzeczy rodzi ze sobą, niesie ze sobą jakieś niebezpieczeństwo, nie? Które często bagatelizujemy. Na przykład moje doświadczenia z OB, Out of Body Experience, no to też mi rozregulowały po prostu mechanizm paraliżu sennego. Ewidentnie, dziś już od wielu lat tego nie mam, ale po prostu miałem przez, nie wiem, przez 3 lata, przez 2 lata, przez długi czas miałem coś takiego, że leżałem sobie potem normalnie na łóżku i ten moment, kiedy wpadamy w objęcia Morfeusza powoli, powoli nas ogarnia senność, tracimy trochę tej świadomości, wszystko tak się powoli rozmywa, to ja zamiast tego miałem włączający się paraliż senny. Paraliż senny powinien się włączyć bezboleśnie już po zaśnięciu. To taki mechanizm obronny, żeby człowiek nie zleciał z drzewa, na przykład jak se śpi na drzewie, bo tam tygrys się gdzieś czai, nie? No to paraliż senny. Bardzo przydatna rzecz. Tyle, że kiedy ten mechanizm się rozreguluje i włącza się jeszcze kiedy nie śpimy, to jest to bolesne. Czujemy ból, tak jak przy mocnym odrętwieniu, kiedy krew nam odpływa z nóg, nie wiem, zbyt długo siedzieliśmy na kiblu i no to tak czujemy ból, nie? No to coś w tym stylu, a dodatkowo pisk w uszach, taki pisk, nie pisk, coś dziwnego, tak jakby wymieszane ze sobą pisk, szum, jak coś dziwnego, coś, co ciężko opisać, ale to jest bardzo nieprzyjemne i to narasta. Narasta i trzeba walczyć z tym, przebudzając się, po prostu ruszając rękami, nogami, ja żyję, ja nie śpię, tylko że nie można tego zrobić, ponieważ już tracimy władzę nad rękami i nogami. Mnie coś takiego spotkało, więc mogę przestrzec. Uważajcie, to nie jest tak, że można się bawić czymkolwiek i nic nam nie grozi. To są poważne sprawy. No i przez takie różne ćwiczenia, zabawy, nabawiłem się czegoś takiego. Z czasem to zupełnie znikło. Dziś już w ogóle nie mam takich problemów, ale długo, długo miałem. I było to bardzo, bardzo uciążliwe. Wręcz czasami jak tortura trochę, bo pojawiał się ten pisk, szum, a ja nie mogłem ruszać już rękami i nogami, żeby się ożywić, żeby się przebudzić. Musiałem w to włożyć bardzo dużo sił i energii, żeby odzyskać władzę nad członkami i podnieść się na chwilę, przebudzić się, zlikwidować ten pisk, szum. No, domyślacie się, co może czuć taki człowiek, nie? No i to się właśnie wzięło od jakichś dziwnych praktyk. Domyślam się, że mogłem to robić po prostu niefachowo, nieumiejętnie. No więc jak już ktoś chce się bawić w to OB, to może niech poczyta pierw, może niech posłucha doświadczeń innych, a nie tak na czuja i intuicyjnie trochę, nie? Bladek pisze, 2 razy lunatykowałem, raz to gdzieś poszedłem i majtki przy kimś zdjąłem i się tu śmieje. Innym razem na obozie obudziłem się w koju kumpla. O! Ładne rzeczy. Może chciałeś urzeczywistnić podświadomie swoje marzenia jakieś.

wczoraj w nocy ściąłem, powinno być, kwiatostan wyśmienity, pierdolca cywilizacyjnego, polecam równoważyć naturą. No cóż, przyłączam się. Natura dobra rzecz. Natura nie jest ponura.

Gdzieś była taka teoria przedstawiona, że to chyba w Doctor Strange Universe of Madness, że kiedy śnimy, kiedy coś nam się śni, to tak naprawdę nie jest to jakiś wyimaginowany świat w naszej głowie, tylko przenosimy się do... przeżywamy alternatywne rzeczywistości jakby. Życie w alternatywnej rzeczywistości. Łączymy się w jakiś sposób z alternatywnym ja i doświadczamy jego życia. No ale to oczywiście bajeczka taka, to nie bardzo się to klei jakoś. No tak fajnie brzmi, nie? Jakiś tam pomysł jest, ale... No, zbyt abstrakcyjne są te sny, aby to było możliwe. No, chociaż ogrom wszechświata może nas, mógłby nas tu zaskoczyć, nie? I skala prawdopodobieństwa tego, że gdzieś jest taki alternatywny Luke Roy, czy Bladek, czy Extracted Slave, czy Waligura, którzy żyją wręcz w takim świecie, gdzie prawa fizyki działają inaczej. Chociaż tu ciężko sobie wyobrazić taką alternatywną rzeczywistość, czy takie krańce jakieś wszechświata, gdzie fizyka działa inaczej, prawa fizyki, nie? No, a jeszcze ciężej sobie wyobrazić świat, w którym prawa logiki działają inaczej. Ciężko sobie wyobrazić, że nawet sam wszechmogący Bóg może być ponad logiką i jednocześnie być i nie być, na przykład. Albo coś zrobić i nie zrobić. Albo być jednocześnie smutny i wesoły. Albo coś móc i nie móc jednocześnie. Chociaż bycie w dwóch miejscach jednocześnie to już nic wielkiego. Ojciec Pio robił takie rzeczy nagminnie. A tak naprawdę to ojciec Pio najprawdopodobniej był szarlatanem zwykłym. Przyłapano go, że kupował sobie jakiś kwas. I po co mu ten kwas był? Do robienia stygmatów może. Tyle jest dookoła nas szarlataństwa, różnych oszustów, naciągaczy, a ludziom się w głowie nie mieści, że zakonnik mógłby coś takiego zrobić, bo przecież to zakonnik, nie? Przecież to ksiądz, on nie może się zachowywać niemoralnie, to wszyscy wiemy, nie?

Co tam się jeszcze... A, ten kabareciarz, o którym wcześniej mówiłem, który komentował, że właściwie nawet nie tylko w TVP, ale i na Polsacie, na TVN-ie nie pozwolą wam zrobić żadnego numeru kabaretowego, dopóki nie zobaczą, co tam chcecie powiedzieć, nie? Nawet jeśli to będzie zgodne z jakąś tam misją tej telewizji, że no, taki TVP N to powinien z otwartymi rękami powitać kabareciarzy, którzy chcą jechać po PiSie. Ale nie, też nie, też się boją. Boją się, czegoś się boją, nie? Boją się dać wolną rękę artyście, żeby przedstawił swój jakiś numer. Muszą pierw wiedzieć. No, więc pan Rybarski z kabaretu Pod Wyrwi Groszem, to dobrze mówiłem, Pod Wyrwi Groszem, stwierdził, że musieli się goście z Neonówki wyłamać po prostu i zaskoczyć samych ludzi z telewizji swoim występem. Mi się ostatnio śniło, że molestowałem seksualnie osła, a potem jak szedłem przez wieś, to tego osła spotkałem po drodze i tak dziwnie mrugał do mnie okiem i się uśmiechał ukradkiem. No proszę, no proszę, jakie rzeczy się ludziom śnią. Ale to nie wstyd, mi też się jakieś okropne rzeczy śnią, takie, których bym nie zrobił w rzeczywistości. Zupełnie mi to do głowy nie przychodzi, a we śnie coś takiego się pojawia. Mi się wydaje, że sny są w dużej mierze losowe, to znaczy, że nie wynika to z żadnych naszych nawet przemyśleń, doświadczeń w ciągu dnia, niekoniecznie, czasem tak, ale bardzo często też jest to taki random, coś się generuje. Sny mają to do siebie, że pada sobie jakieś ziarenko malutkie na glebę i z tego ziarenka momentalnie wyrasta olbrzymie drzewo z rozłożystymi konarami, i cały fraktal tworzy się różnych zdarzeń, wydarzeń z tej jednej myśli. Sny, nie wiem, może to różnie u ludzi bywa. Moje sny to trochę często wyglądają tak, jakby ktoś złośliwy nimi sterował, jakiś złośliwy reżyser, który działa to na zasadzie, że myślę sobie, że żeby tylko się nie stało i to się staje właśnie, tak? Sama ta myśl, żeby coś się nie stało, sprawia, że coś się staje. No. Trochę to jest podobne do tej teorii. Był taki film, Największy Sekret, którego główny przekaz opierał się na tym, że jak o czymś myślimy, to przyciągamy takie rzeczy w życiu swoim. I to niekoniecznie dobre, nieważne, czy dobre, czy złe, po prostu samo myślenie o czymś to jak magnes przyciąga takie właśnie rzeczy tego typu. No i we śnie to akurat działa, ewidentnie to działa, przynajmniej w moim śnie. Sny są dziwne, ponieważ tak jakby ktoś świadomy czasami nimi sterował. No jak nazwać sytuację, w której w jednym śnie zauważyłem, że rzeczywistość, która powstała wokół mnie, jest, przypomina trochę taką z gier komputerowych, gdzie powtarzają się jakieś tekstury na przykład i patrzymy sobie na chodnik i widzimy, że pewne pęknięcia, pewne rysy dalej też są, nie? Ja myślę, że to zadziałało tak. Pomyślałem sobie o tym, czy przypadkiem w tym śnie nie mogłoby być tak, że są tekstury jak w grze komputerowej, że powtarzają się. I w tym momencie wygenerowały się właśnie te tekstury, jak o tym pomyślałem. I jak popatrzyłem już na ten chodnik, na tą ścianę, to zauważyłem to, co powstało. Ale potem przyszła mi taka myśl, o, mam cię, nie? Mamy cię. Mam cię, śnie. Rozgryzłem cię. I w tym momencie zaczęło się coś tam dziwnego dziać i się obudziłem w rezultacie. Tak jakby sen się bronił po prostu przed rozkminieniem go, nie? Myślę sobie, że
po prostu zwiększająca się świadomość wpływa tak na sen, ponieważ sen wiąże się z obniżeniem tej świadomości, powiedzmy tam do 1/3. Schodzimy trochę tak na poziom może, nie wiem, psa, kota, nie? Często, że działamy bardziej instynktownie, bardziej odruchowo, nie rozkminiamy tak wszystkiego, nie analizujemy, nie mamy takiej świadomości tego, co robimy. Po prostu to robimy bardziej. Nie do końca, bo pies też podejmuje pewne decyzje, też zdaje sobie sprawę z tego często, że coś źle zrobił. Jest dużo fajnych, śmiesznych filmów, gdzie pies zrobił w domu rozpierduchę, podarł jakieś kapcie, pióra latają, bo poduszki poprzegryzał i tak dalej, nie? Zrobił burdel w domu z nudów. I właściciel nawet nie krzyczy na tego psa, tylko mówi spokojnym głosem: i co zrobiłeś? Co zrobiłeś? A pies wie już, że źle zrobił, żałuje tego i bardzo taką smutną minę robi, tak się cofa, staje w pozycji dziwnej, nie? No widać, że strasznie mu jest wstyd tak jakby, że żałuje po prostu i jest zaniepokojony, wie, że coś strasznego w ogóle zrobił, nie? Dopiero sobie zaczyna zdawać sprawę. To są przekomiczne sytuacje, bo są na przykład dwa psy w domu i jeden pies na tle całej tej rozpierduchy stoi i drugi, i jeden merda ogonem, zadowolony taki, a drugi taki nawet się boi popatrzeć właścicielowi w oczy, spuszcza głowę, ogon pod siebie, nie? Łapa tak lekko uniesiona dziwnie. I już wiadomo, który tu nabroił, nie? Już doskonale wiadomo, który nabroił. No, i taki pies nie patrzy już właścicielowi w oczy, bo w tym przypadku u zwierząt jest bardzo często tak, że patrzenie w oczy to konfrontacja. Znaczy, u ludzi też tak jest, nie? Popatrzcie, jakiś twardziel, który idzie po ulicy, jakiś kozak, jak to się mówi dzisiaj, nie? Chojrak, kozak. No to on się wszystkim będzie patrzył w oczy, jak dojdzie do konfrontacji, też się będzie patrzył w oczy, a za słabeusza, za takiego cichego, grzecznego, to uważa się kogoś, kto patrzy się w ziemię właśnie, nie? Idzie wpatrzony w ziemię. U ludzi też to działa wszystko. Tomisiu, daj spokój, przecież wiesz, i się wykosztowałeś i dużo roboty włożyłeś tu, żeby radyjko podpompować, a ty jeszcze coś o donatach tu mówisz, daj spokój. Ja jestem ci bardzo wdzięczny za twoją super robotę, no już jest prawie 4 tysiące, jeszcze niedawno cieszyliśmy się, że mamy 3 tysiące, nie? I tu miała być celebracja wielka, świętowanie, a teraz nagle się zrobiło 4 tysiące prawie, już bardzo niewiele brakuje, już niewykluczone, że jutro będzie 4 tysiące, nie? No, fenomenalna robota. Już nawet gdyby to nie miało sprawić, że wielu nowych ludzi się pojawi, jeśli by się okazało jakimś cudem, ale niekoniecznie, nic na to nie wskazuje. No, że to jest jakiś fake trochę, tak? Jakieś takie kupne coś tam, suby, łapki czy coś, to nawet w tym najgorszym wypadku to wizerunkowo jest zajebiste, bo no, robi to już lepsze wrażenie, dużo, dwa z kawałkiem, a 4 tysiące, nie? Czy ja potrafię świadomie śnić? Zapytuje łowca głów. Wiesz co, kiedyś byłem w tym lepszy. Chyba utraciłem taką możliwość, taką umiejętność. To trzeba trenować, sądzę. I można stracić, tak jak się traci kondycję, nie? Tracisz muskulaturę, rośnie brzuszek, to myślę, że to się właśnie stało, to samo się stało z moimi umiejętnościami świadomego śnienia, bo był czas, że całkiem nieźle to wychodziło. A dziś praktycznie nie mam już świadomych snów. Zdarza się to raz na, nie wiem, na pół roku. Przypadkiem bardziej.
Więc trzeba to trenować i utrzymywać formę. Więc odpowiedź brzmi nie, teraz już nie potrafię. A żałuję, bo to przy odrobinie umiejętności to taki sen może się zamienić trochę w wirtualną rzeczywistość i to taką wypasioną, w której możemy robić co chcemy, rządzić światem, latać, poznawać piękne kobiety lub pięknych mężczyzn, jak kto woli.

0: dużo latałem. Pamiętam, że jak sterowałem snem, to niekoniecznie jakąś wielką frajdę sprawiało samo latanie, może bardziej wpływanie na inne istoty, kształtowanie rzeczywistości wokół siebie, nie? Można sobie wykreować rzeczywistość z dowolnej epoki, można zmienić sobie sen, tak jak wgrywamy inną grę nawet. Nagle zmienia się klimat, zasady gry, scenariusz, pyk, i coś innego się nagle dzieje. Bardzo fajna sprawa. Out of body experience OB wydaje mi się bardziej niebezpieczne niż świadome śnienie. Ponieważ pamiętam, że w tych świadomych snach nie wydarzały się jakieś straszne rzeczy. Nie było tam jakichś demonów, potworów za bardzo, a nawet gdyby były, to przecież mógłbym je zmieść z powierzchni ziemi, niczym władca snów. Zaczarować albo zupełnie się nimi nie przejmować, wyśmiać je. Najgorszy jest strach. Strach to jest grzech pierworodny. Patrzcie, ile rzeczy powoduje strach, nie? To przez strach jest lenistwo, brak szczerości. No, ktoś się może zapytać, jak to, co ma wspólnego lenistwo ze strachem? No to jest trochę taki strach, że coś zrobię i nic z tego nie będzie, nie? Że nie ma, że się mi nie opłaci, że to nie ma sensu. Albo że zrobieniem czegoś będzie się wiązał duży wysiłek, a więc takie trochę cierpienie lekkie. I siłowanie się, branie się z życiem za bary, nie? To jest podszyte strachem. Lenistwo jest podszyte strachem. Co myślicie? Ma to sens? Często nie jesteśmy z kimś szczerzy, bo boimy się wyłożyć kawę na ławę. Brak asertywności to też jest właśnie podszyty strachem. Boimy się twardo zareagować, śmiało, z dużą śmiałością wyłożyć swoje racje, sprzeciwić się w zasadzie komuś, nie? Odważnie. To też strach przed niewykonaniem rozkazu, strach, że nas skrzywdzą, będziemy cierpieć, strach, że umrzemy. Wszędzie ten strach, nie? Nasi rządzący też mają stracha, że ich ktoś rozliczy i ile zła z tego wynika. Zniszczą kraj nawet z tego strachu. Ten strach sprawi, że mogą zniszczyć kraj, będą go zadłużali, sfałszują wybory, wprowadzą jakiś zamordyzm, stan wojenny w końcu, nie? Bo ludzie wyjdą na ulicę. Już niektórzy wychodzą na ulicę, przedsiębiorcy różni, rolnicy. W końcu rząd podejmie decyzję, że może trzeba ich wziąć za ryj. Strach przed ośmieszeniem się, strach, ktoś z jednej partii nie poda ręki drugiemu, nie porozmawia z nim szczerze. Dlaczego? Bo się może boi, że gdyby to zrobił, to stałby się jakimś odszczepieńcem w swojej partii, wyrzuciliby go, straciłby stanowisko, nie byłoby go stać na spłatę kredytu. Takie myśli jakieś, nie? Strach. Niektórzy to się w ogóle boją na zapas. Są takie osoby, które się całe życie boją. Wszystkiego się boją, że się ośmieszą, że nie wyjdzie, że coś tam, nie? I całe życie się boją. Ja staram się z tym walczyć i być taki nie przejmujący się za bardzo. Często namawiam innych ludzi do tego, żeby się tak nie stresowali, nie bali, co będzie, to będzie. No ale cóż, ktoś poświęcił kawał życia, powiedzmy, na dorobienie się i pojawia się w nim strach, że nagle straci to wszystko i że zmarnuje właściwie to, co najcenniejsze, czyli czas, który poświęcił, wysiłek cały, którego nikt mu nie zwróci i tak dalej. A chcielibyście na przykład żyć wiecznie, być takim Żydem wiecznym tułaczem, mieć to ten dar i jednocześnie przekleństwo obserwowania świata wszystkimi tego konsekwencjami, obserwowania tego, jak się świat zmienia przez wieki. No, załóżmy, że mózg by się też nie starzał, że nie popadacie w jakąś demencję, w jakieś depresje z tym związane. Trzymacie się nieźle, wasz mózg też jest wieczny. Więc nie ma czegoś takiego, że po 200-300 latach już wam się nic nie chce, cierpicie. No, ale mogą się różne rzeczy wydarzyć. Przechodzicie, powiedzmy, przez epokę, w której modne jest polowanie na czarownice, kościółek katolicki, no i protestanci też. Protestanci podobno więcej tych czarownic palili na stosach niż katole, to oni byli podobno gorsi, tylko o tym się nie mówi za bardzo, bo tak się utarło, że protestantyzm to takie bardziej oświecone, cywilizowane chrześcijaństwo niż katolicyzm, który jest przaśny, durny, prymitywny, nie? Oparty na jeszcze na rytuałach niezgodnych właściwie z chrześcijaństwem zupełnie. Ale protestanci też mogą mieć za uszami bardzo dużo. Kiedyś Adama, protestanta, o to spytałem, to dyplomatycznie powiedział, że akurat w tym temacie to nie wiem. Jak na każdy temat ma coś do powiedzenia związany z chrześcijaństwem, to tu akurat, nie wiem akurat, to nie słyszałem, to nie wiem, trzeba by sprawdzić. Wygodne. No. Też smutne, że dla większości ludzi pierwsza jakaś myśl, która przyjdzie do głowy związana z tym wiecznym życiem, to pieniążki, nie? Tak jak Jan Diabeł II już tu, żyć wiecznie i zainwestować 1 złotych na procent na wieczność. Już to tak, no, w żartach, pół żartem czy w żartach, ale tak czy owak, no, coś o nas to mówi, że pierwsze, co nam przyjdzie do głowy, to to, żebym mógł się wzbogacić, nie? Bo bym robił, bo no, żyjąc przez tak długi czas, byśmy się doskonalili w robieniu interesów, w inwestowaniu, nawet w sztukach walki pewnie byśmy się mogli spokojnie nauczyć świetnie bić, więc nikt by nam nie podskoczył, na ulicy by nas napadło 3, to byśmy ich zaraz tam rozbroili. Zresztą, co by się stało, gdyby nas nożem ugodzili? Chyba nic, skoro możemy żyć wiecznie, nie? Rany by się zregenerowały niczym u Logana, czy coś w tym stylu, czy obudzilibyśmy się w kostnicy, wzbudzając panikę. Ja myślę, że wcześniej czy później by się to skończyło tak, że ktoś by się ważny nami zainteresował, ktoś ze służb, państwo i tak czy owak koniec jest zawsze ten sam. Lądujemy w jakimś laboratorium, nie? Przywiązani metalowymi obręczami i ktoś nas bada, bo jest bardzo ciekawy, jak to jest, że on wiecznie żyje. Zaczynają nas dręczyć, torturować, obcinać nam głowę, żeby sprawdzić, czy dalej będziemy żyli, nie? Krawiec, a wolałbyś żyć wiecznie? Być biedakiem. No musisz, bo nie wiem, co chodzi. O być biedakiem przez całe życie. Czy być biedakiem? I być biedakiem. Aha, bo i jest obok o, dobra, czyli i być biedakiem przez całe życie. No, nie chcę tu spoilerować, ale w Sandmanie jest taka właśnie karczma, w której się raz na 100 lat spotyka Morfeusz, władca snów, z człowiekiem, który dostał taki dar wiecznego życia. I spotykają się co 100 lat, żeby sobie porozmawiać o tym, jak się żyje. Sen jest bardzo ciekawy, wrażeń tego człowieka. A wszystko wynikło z tego, że ten człowiek zadrwił sobie właściwie ze śmierci i wyraził takie życzenie, że mógłby żyć, że on nie umrze, ja nie umrę nigdy, nie? Ale miał tego pecha, że usłyszało to właśnie rodzeństwo wiecznych, śmierć i sen, i jej młodszy brat Sen, usłyszeli to i rozbawiło ich. Rozbawił ich ten człowiek i śmierć obdarzyła tego jego mościa, Hoba, wiecznym życiem. No tak to jest, jak się spotka ze sobą, jak się spotka ze sobą sen i śmierć i sobie kogoś upatrzą, to różne rzeczy się mogą dziać. No, sen to marzenia, to pragnienia. Śmierć, wiadomo, łączymy jedno z drugim i coś takiego mogło się wydarzyć. Oczywiście w świecie wykreowanym przez Neila Gaimana. No, dzisiaj mi ktoś powiedział, pewna osoba, że Neil Gaiman to sprzedajna K jednak. W pewnym sensie tak, ale z drugiej strony no, serial mimo tych wszystkich ulepszeń w cudzysłowie feministyczno-gejowsko-lesbijsko-murzyńskich, poprawnościowo-polityczno-farmazoniarskich, to no i tak się okazuje świetnym, naprawdę doskonałym serialem, co pokazuje, jak wybitnym dziełem jest komiks, że ciężko go zepsuć, nawet jeśli się zrobi z męskiego bohatera, mam tu na myśli Johna Constantina. Nie sądzę, żeby to nazwisko się wymawiało Constantine, tak jak w tym serialu Konstantin raczej, prawda? No to John Constantine nagle staje się kobietą i to lesbijką. To jest straszne, to po prostu aż wyłączyłem, tak? Jak nic nie mam do lesbijek, nic nie mam do gejów, nic nie mam do czarnych z grubsza. Oczywiście staram się podchodzić do tego jakoś racjonalnie, a nie życzeniowo i marzycielsko i propagandowo. I pewne różnice są dość oczywiste dla myślącego człowieka między nami. Wytykanie pewnych głupich zachowań, wad, czy pewnych tendencji, które drzemią w jakiejś tam nacji, w jakiejś rasie, w jakiejś grupie społecznej, w mniejszości, to nie, moim zdaniem nie jest nic złego. Właśnie robienie tego to jest budowanie tego zakłamanego świata, gdzie wszystko jest iluzją i Matrixem, nie? Gdzie wszyscy udajemy nagle coś. Ale jeden z recenzentów, czy to była może recenzentka chyba, ktoś zauważył, że nie powinno się mieć takich obiekcji, nie powinno nas to aż tak bardzo uwierać w tym serialu, ponieważ twórczość Gaimana jest przesycona właśnie rzeczami, które można by uznać za genderowe dzisiaj, ponieważ kiedy ten komiks powstawał, to właściwie tych terminów nie było jeszcze za bardzo. Ale tam są, sam Lucyfer był taki hermafrodyczny, bezpłciowy. Tam jest wiele takich istot, które nie wiadomo właśnie, jak to jest z ich seksualnością. Jest dużo seksu. Znaczy to tak trochę właśnie jest takie w ten deseń, nie? To, co nas, niektórych z nas tutaj drażni trochę dzisiaj, denerwuje, no to jest to wszystko w twórczości Gaimana, więc nie jest to ciało obce, że tak powiem. Sen jest śmiercią, jest śmierci krewnym. Tak, jest młodszym bratem śmierci. No nie można mówić o różnicach dzisiaj. Dzisiejszy świat jest antyróżnicowy bardzo, antyróżnicowy. To jest takie głupkowate myślenie, to jest takie myślenie naiwne, myślenie dziecka trochę, że jesteśmy wszyscy tacy sami, wszyscy dobrzy, fajnie, a kwiatki w lufy powkładajmy, nie, i tak dalej. Człowiek rozsądny, który twardo stąpa po ziemi, który jest dobrym obserwatorem, trochę inaczej będzie do tego podchodził, no, nie jak małe dziecko, nie? Oczywiście uważam, że powinniśmy dążyć do tego, żeby zacierać pewne różnice w tym sensie, żeby nie piętnować drugiego człowieka na przykład ze względu na jego jakąś tam inność, która nam nie szkodzi wielce, bo to jest taki odruch zwierzęcy, walka z innością. Powiedzmy, że w stadzie jest jakiś zdeformowany lekko osobnik czy jakiś inny, inaczej się zachowujący, no to będzie on budził wrogość. Zwierzęta w stadzie odbiorą to jako zagrożenie. Będą to postrzegać może jako jakąś chorobę, którą trzeba odsunąć od siebie. Budzi to niepokój, jakiś intuicyjny niepokój odruchowy. Też oczywiście można z tym przesadzić, no co właśnie obserwujemy trochę, że jest nadmiar tego, jest to zbyt nachalne, to dążenie do zacierania, niwelowania różnic. Przybiera to często taką głupkowatą formę, irytujące się staje. I pojawia się tam, gdzie jest zupełnie niepotrzebne. Na przykład w takim serialu, nie? Chociaż z drugiej strony na przykład czasy się zmieniają. Bardzo dużo jest czarnoskórych w tym serialu i jakby są wkładani na siłę, nie? Lokaj Sandmana, taki jego właśnie Alfred, można powiedzieć. Jak on się nazywał? Lucien. Z białego, starszego mężczyzny, właśnie takiego alfredowatego, został zamieniony w łysą murzynkę znowu. Nie wiem, to jest taki teraz trend, zamieniać męskich, białych, starszych, znaczy starszych, białych mężczyzn na młodsze murzynki, lesbijki z fujarkami, czy coś. To taki trend, no, jest. Mimo to serial, jak mówię, się broni, ale o serialu będzie osobny odcinek, faktycznie. Przygotuję się, żeby to było też wartościowe dla kogoś, kto się takimi rzeczami interesuje, a nie tylko same jakieś przemyślenia filozoficzne. Albo poruszanie takich tematów, no, które są dość oczywiste i każdy to widzi, nie? Przydałoby się trochę informacji. Tak z szacunku też dla twórczości Gaimana. Ostatnio wchodzę do autobusu i patrzę na faceta z babską torebką. Patrzę się dłużej i zacząłem się zastanawiać, czy to faktycznie facet. To nie choroba, tylko przekleństwo od Boga, tak twierdzi Bladek. Albo może Bladek, może to taki mały Blade. Jak jest Blade, nie? Bohater, to jest taka mniejsza wersja. Bladek. No, w dzisiejszych czasach w ogóle o wielu rzeczach nie można mówić. No, są takie kraje, gdzie jest cała obszerna lista, taka, że można by wydać to w formie książki telefonicznej. Lista rzeczy, o których nie można mówić. Rosja, Chiny, nie? Korea Północna. Różne kraje muzułmańskie. A do czego prowadzi zbytnia polityczna poprawność i takie przekonanie, że wszyscy są dobrzy, wszyscy są równi, trzeba tylko dać szansę, podać rączkę, pomóc, to on się odwdzięczy. No, to widzimy, do czego to może doprowadzić. Na przykład, jak popatrzymy na to, co niektórzy emigranci z Afryki robią, nie? We Francji, w Niemczech, w Anglii. Jak się zachowują, jak żyją. No, niestety. Samym marzycielstwem i dobrymi chęciami to nie zmienimy znowu świata tak na lepsze chyba. To trochę jak z wychowaniem dziecka. Jak będziesz dziecko tylko głaskał po główce, spełniał wszystkie zachcianki, to w końcu cię to dziecko zabije. I zrobi to z nudów na przykład, albo żeby zaimponować koledze swojemu, że zabiło rodzica swojego.
1: Jokerek. 6 złotych.
0: Jokerek jeszcze.
1: Krawiec, mam pytanie. Czy dostałeś kiedyś od każdego słuchającego po 5 złotych od łebka? Straszna jest ta bieda umysłową Polaczków.
0: Ale to jakoś się wiąże, ma niby wiązać ze sobą, jedno z drugim, że nie wpłacanie po 5 zł to jest bieda umysłowa, czy co? Nie wiem, tak nie do końca rozumiem. Ale odpowiadając na pytanie, czy dostałem od wszystkich, to chyba odpowiedź jest oczywista, to chyba retoryczne pytanie. Nigdy tak nie będzie, że wszyscy się, nie wiem, zwołają i nagle wpłacą po 5 zł. Niby czemu też mieliby? Może ktoś uważa, że na przykład to nie jest warte tych 5 zł, ma do tego jak najbardziej prawo i często będzie miał rację nawet. Ale bieda umysłowa Polaczków, to tak brzydko mówisz, panie Jokerek, bo bieda umysłowa to jednak, ja już się wyleczyłem tutaj z krytykowania Polski, Polaków, bo widzę, że cały świat dzisiaj stanął na głowie, nie? Nie wiem, jak pojedziesz sobie gdzieś w świat, to nagle zobaczysz, że kwitnie złodziejstwo, brud, oszustwa, że jeszcze bardziej zakłamane wszystko i też mają swoje problemy i tak dalej. I może nagle się okaże, że ci Polacy to są nawet całkiem nieźle wypadają na tle reszty świata, a to, co obserwujemy u nas, zachowania różnych naszych ziomków, rodaków, to jest jakby efekt tego, że cały świat zgłupiał, nie? Trochę. Chociaż no, każdy naród pewnie ma swoje coś do przerobienia. My, o nas Polakach coraz częściej się mówi, że jesteśmy jednak trochę naiwni na przykład. No ja to na pewno, ale tak o ogóle społeczeństwa się mówi, że mamy tendencję do bycia naiwnymi, wykorzystywanymi, że i tacy marzyciele trochę, romantycy, że my myślimy, że jak my im pomożemy, to oni nam się odwdzięczą. Lewicowscy, chyba lewicowi trolle, to teraz mają tych orientacji 20 nowych. No, już ze 100. A czemu, Krawiec, masz taki zawód wyuczony? Ale o co chodzi? Mój zawód wyuczony to jest właściwie żaden na papierze, bo niby skończyłem liceum artystyczne, plastyczne, ale na ostatnim roku mnie przenieśli na profil ogólny, więc mam na dyplomie napisane autorskie liceum artystyczne, ale profil ogólny. Po prostu nauczyciele stwierdzili, że jestem za mało zdolny, to raczej za mało pracowity, bo nie chciało mi się po prostu, jak się robi wszystkie prace na zaliczenie za cały rok w dwa dni po nocach, przecinając te prace jeszcze na pół i tam szorując szczotą jedną, żeby... A już wam mówiłem, że jak zrobiłem tak, zrobiłem taki trik, wziąłem swoje jakieś stare prace, które już pokazywałem, pod prysznic, to wszystko się fajnie tak rozmazało, szczotką jeszcze tam... I wiecie co? I nauczycielka cmokała, no w końcu zaczynasz rozumieć, o co w tym chodzi. Ja sobie w głowie myślę, no tak, pani profesor, zaczynam rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, tak, to prawda. No ale ostatecznie zostałem, to zainicjowała moja nauczycielka od malarstwa, bo był nauczyciel od rysunku, od malarstwa, od typografii, od historii sztuki, od różnych, od wszystkiego był inny nauczyciel lub nauczycielka. No to nauczycielka od malarstwa, taka wiecznie smutna pani, której ani razu nie widziałem uśmiechniętej, poszła do dyrektora i powiedziała, że Krawiec nie rokuje za bardzo i dyrektor mnie przeniósł na profil ogólny. Miałem to w dupie, szczerze mówiąc. Powiedziałem, dobra, niech będzie. Nawet nie protestowałem nic, że nie, panie dyrektorze, ja proszę jeszcze jedną szansę ostatnią. Nie, mówię, dobra. Okej, do widzenia, to idę sobie. Marzyłem tylko, żeby skończyć tą szkołę i zająć się normalnie pracą, fajnymi projektami, zarabianiem. W zasadzie się tam za dużo nie nauczyłem, no. Ale też, wiadomo, głowa się gimnastykuje, poznaje się ludzi. Jakby co, to papier jest. Jednak tak trochę łyso mieć wykształcenie podstawowe, nie? Tutaj matula miała rację jednak, no, że trochę tak łyso mieć wykształcenie podstawowe. Chociaż może w dzisiejszych czasach to bym mógł powiedzieć, że proszę mnie nie dyskryminować. Pan jest anty... Jak to nazwać? Pan jest głupkofobem, proszę pana. Pan jest niewykształciuchofobem. Że ja jestem niewykształcony, to gorszy? Czym ja jestem gorszy od tego profesora? Mógłbym tak powiedzieć i zastraszyć go, że zadzwonię do wyborczej zaraz. Tu przyjadą. I proszę mnie teraz zatrudnić, bo się zemszczę, zadzwonię
1: Kasia,
0: do wyborczej.
1: 100 zł.
0: Łocie, pecie.
1: Hejka, coś na lepszy humorek, uśmiechnięta buźka.
0: Oj, Kasiu, na lepszy humorek, no. Wiesz co, ja bym chętnie wykrzesał z siebie lepszy humorek i cieszę się tak wewnętrznie, tylko żeby mi oko nie wypchnęło, bo nie można w sobie tłumić za bardzo. Ale jestem w strasznie melancholijnym i apatycznym dzisiaj nastroju. Ale wiesz co? Bardzo się cieszę z tych 100 zł, powiem ci, bo 100 zł to jest bardzo dużo pieniędzy. Dla mnie to jest fortuna wręcz. No, Kasia jak zwykle hojna. No, nawet bardziej hojna niż niektórym może się wydawać, bo Kasia pod różnymi pseudonimami sponsoruje. Dzięki, Kasia. Może się polepszy humorek, no troszkę się na pewno polepszył. Spróbuję wykrzesać z siebie trochę radości. Czekajcie. Uwaga. Nie wyszło. Płakać mi się chce. Nie, aż tak źle nie jest. Udaję. Aktorze. Czy ja bym mógł być aktorem? Czekajcie. Być albo nie być? Oto jest pytanie. Ja tak za bardzo teatralnie gram, nie? Jak z takiego taniego teatru. Często trzeba grać w naturalny sposób. Kasia, zadzwoniłabyś, ja bym chciał pogadać z tobą sobie. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy. Chyba raz zadzwoniłaś i bardzo fajnie było o różnych rzeczach, co rozmawialiśmy. O jedzonku, o różnych aktualnych tam sprawach, pamiętam, coś było, co nam tam do głowy przyszło. Fajnie się gadało, ale Kasia jakaś taka skryta jest. Skryto słuchaczka. Wiele osób by mogło zadzwonić, a nie dzwoni, tylko słucha w cichości, jak Pan Bóg radiowy przykazał.

Extracted Slave pisze o tym, że w naturze wszystko ma swoje miejsce, a jeśli nie ma, to jest taką anomalią trochę i jest to nienaturalne. No ciekawa myśl, że tak działa świat, nie? Że wszystko ma swoją funkcję. Kasia poluje na ciebie. No, ja myślę, że gdyby na mnie Kasia polowała, to by była... to by na przykład zadzwoniła tutaj i coś mnie tutaj podrywała, czy coś, no jakby polowała. Myślę, że to nie o to chodzi chyba. Mógłbym być aktorem, dałbym radę, twierdzi Gosia. No, to nie jest takie proste, jak się wydaje. Miałem właśnie profil aktorski też w szkole i tam przeróżne ćwiczenia były. To też są ćwiczenia na dykcję. Powiedzmy, że dykcja jakoś tam się w naturszczykowy taki sposób u mnie w miarę tam rozwija. Ale to, tego trzeba pilnować, to trzeba ćwiczyć, bo jakbym teraz na przykład nie nadawał przez 3 miesiące, to wróciłbym i bym dukał, seplenił, mówił niedbale, niechlujnie i musiałbym znowu jakby wyćwiczyć w sobie w miarę dobrą dykcję. Dykcję. Poza tym... Naturszczyk to zawsze naturszczyk, no. Mógłbym grać, ale pewnie jeden typ postaci, jakiegoś zaniedbanego hakera, na przykład geeka, coś takiego, nie? Albo jakiegoś menela, albo ewentualnie jakbym się zrobił na bóstwo, to jakiegoś innego. Ale to by była taka gra, taka, że zawsze gram tak samo trochę, nie? Że nie potrafię roli fajnie zinterpretować. A tak tutaj Jokerek mi wcześniej jeszcze przypomniał, że będzie Joker 2, który będzie musicalem tym razem. Ten sam reżyser, też ten Joaquin Phoenix, chyba dobrze, chyba to, jak się to ostatecznie mówi? Joaquin chyba, nie? Phoenix. Znowu zagra Jokera, ale będzie to musical, co ciekawe. I pojawi się Harley Quinn też w tej roli, uwaga, Lady Gaga. W tej roli, uwaga, sama Lady Gaga. Nawet nie czuję, że rymuje. No więc mam trochę mieszane uczucia. Nie wiem, czy ja chcę musical oglądać. Musicale trochę zdechły, to już nie jest czas na musicale, ale z drugiej strony coś nowego, nie? Może w końcu zobaczę Harlenę Quinzel w klasycznym stroju, nie? Tym bardziej, że może to trochę nawiązywać do animacji z Jokerem i Harley. Mad Love, szalona miłość, bo szaleństwo we dwoje, tak chyba się tłumaczy pod tytuł, który był po francusku bodajże. No, jakoś sobie to przetłumaczyłem i wyszło mi, że szaleństwo we dwoje. No więc będzie to pewnie historia miłości Jokera i Harley. No, ale to będzie znowu coś nowego, ponieważ Joker wykreowany przez Phoenixa, to jest taki inny Joker. To już nie jest Heath Ledger, to już nie jest Nicholson. Każdy Joker jest trochę inny, nie? No, a ten Joker jest taki trochę nieporadny, nieprzystojny, taki jakby no starszy pan troszeczkę, nie? No to Harley też będzie taka jakby... Ukazał się kiedyś jakiś taki komiks o właśnie takiej trochę Harley przechodzącej kryzys wieku średniego. Ona wyglądała już na trochę taką właśnie starszą panią niż zwykle. Miała też jakąś taką grzywkę inną, no ten kostium jakby tak nie pasował do niej wręcz, nie? Już też nie ta figura, wiecie, taka po prostu, myślę, że to będzie trochę Joker i Harley, ale już nie jacyś piękni, wysportowani. To może być ciekawe, to z chęcią obejrzę nawet, tylko że musical... To...

A właśnie, że zabiję go, zaprawdę wam powiadam. No zobaczymy, co to wyjdzie. Może nas to jakoś zaskoczy. Sraka, gaga, niby mafleta. No to tak nie wiadomo właśnie, czy Lady... Ale wiecie co, ta Lady Gaga to nie jest taka zła artystka. Ja też myślałem, że to takie byle co, ale potrzeba mi kiedyś mówić, ty se sprawdź, to nie jest taka znowu zła artystka. Posłuchałem i, no i takie Poker Face czy coś, to są dobre utwory, ciekawe utwory. Takie inne trochę, nie? I takie... Dobre. Tomisiu pisze, moja żona ostatnio wypełniła kwestionariusz w klinice w Kalifornii. W rubryce płeć, jak słowo daje, było do wyboru seks male, female, non-binary, gender natural, intersex i I don't know. Ale jaja. Jak to mawiał Bogdan Smoleń w roli Tadzia Listonosza.

My ludzie coś mamy taką tendencję do popadania ze skrajności w skrajność. Albo żyjemy w takim świecie, gdzie cały czas się doszukujemy odmieńca, żeby go zajebać odmieńca, albo popadamy w drugą przesadę, że nagle chcemy tworzyć rzeczywistość, w której nikt nie jest inny od drugiego. Nie ma różnic, żadnych granic, różnic, wszyscy tacy sami. Nie wolno mówić już nawet o niczym, co by nas w jakikolwiek sposób mogło poróżnić. Jak widzisz osobę czarnoskórą, to nie śmiej nawet zwrócić na to uwagę, że to jest osoba czarnoskóra. Nie odzywaj się do tej osoby w sposób, który mógłby zasugerować, że ty masz jakieś tu przemyślenia w tym temacie, bo zrobimy na ciebie nagonkę i zniszczymy twój sklep i zrobimy taką akcję, że pies z kulawą nogą do twojego sklepu nie przejdzie, jak powiesz na przykład do osoby czarnej, czarna osobo. Czarna osobo. To by jeszcze nie było takie złe, bo nie podkreślasz płci. Nie mówisz proszę pana, to może niedługo będzie zakazane. Proszę pana, proszę pani. Będziesz mówił witam osobo, bo witam to też takie neutralne. Witam osobo, co osoba sobie życzy. A osoba się zdenerwuje i powie, jak śmiesz do mnie mówić osobo? I to będzie taki pan z brodą w szpilkach, z fujarką na wierzchu, dildosami w kieszeni, zakolczykowany cały, wytatuowany, z irokezem i implantem ogona końskiego, bo marzy mu się, żeby być koniem. I ta osoba się bardzo zdenerwuje, że nazywasz ją osobą, bo skąd wiesz, że ja jestem osobą akurat? Może jestem bytem astralnym? Zrobi kupę na rękę i rzuci ci tam na półki, wysmaruje ściany i wszyscy przyklasną, powiedzą dobrze, dobrze, należało mu się temu sklepikarzowi. Jak on się zwraca? No, w zasadzie to już tak jest trochę w niektórych krajach podobno. U nas w Polsce walczymy z tym, ale my jesteśmy zapóźnieni. My jesteśmy wsiurami takimi, którzy nie rozumieją tej idei. Witam to, trzeba będzie mówić, twierdzi Evie Place. Osoba z macicą. Arek tu pisze. Osoba z macicą. Nie, to chyba jest niekulturalne mówić osoba z macicą. Płeć. I don't know. To mnie rozwaliło. Jeszcze nie zdecydowałem. Rozważam już na tym. Nie wiem. To środowisko jednak ma tego pierdolca na punkcie seksualności, seksu, ruchania i to widać też w Sandmanie. No, czemu z Johna Konstantina zrobić nagle nie dość, że kobietę, to jeszcze musi być to lesbijka, no. Już nie mogła być normalna, znaczy tego, hetero kobieta, tylko musi już być lesbijka. No, ja nie chcę teraz wszędzie lesbijek. Murzyńskie elfy lesbijskie z fujarkami. Proszę, proszę, dajcie już spokój. Ja nie chcę takiego świata. Nic do was nie mam. Bardzo was szanuję, lubię, no, ale fujarki nie wezmę do buzi na przykład czyjeś, bo mogę jeszcze, czy już to się tak przywitanie się zmieniło. Zamiast podawać rękę, to muszę od razu komuś loda zrobić, żeby szanować czyjeś upodobania tam seksualne, czy co, ja nie wiem. Jestem nie na bieżąco trochę, no to się wszystko tak szybko zmienia. Tak się to szybko zmienia. Czy moja fujarka nie uwłacza przypadkiem osobie, która tej fujarki nie ma? Jest taka prośba, żebym nie śpiewał. No, przepraszam, przepraszam. Zrobię coś dla sztuki i przestanę śpiewać. Żadnych granic. Żadnych flag. Nie ma głupich waśni. Nie ma lepszych ras. Żadnych... Nie, dobra, już nie będę śpiewał. Faktycznie. Ewentualnie ono.
Ono. Ono. Yoko Ono. Zwariowany świat. Wszystko na głowie. Wszystko popierniczone jakieś. Ale może to dlatego, że ludzie się zbyt rzadko sprzeciwiają. Dają się zastraszyć, nie? Może trzeba walczyć o jakąś normalność bardziej stanowczo. Najgorzej to jest, jak przestajemy walczyć i zaczynamy rozmawiać, bo to niby jest bardzo dobre, nie? Nie walczmy, tylko rozmawiajmy. Tylko że w niektórych przypadkach to powoduje właśnie, że się sprawa rozmywa i że nic nie wywalczymy, bo będziemy wiecznie dyskutować z osobą, z onym, który jeszcze I don't know co do swojego gender i będziemy z nim rozmawiać wiecznie. Czy osoba waginosceptyczna, horyzontalnie wyzwolona nie uważa przypadkiem, że posiadanie jednak tej waginy i tęczowe nasze społeczeństwo to jest coś,

go urażono. No to, przepraszam bardzo, no to bez przesady, nie? Coś się wielkiego stało, coś wielkiego się stanie, jak ktoś wywali się i głupi ryj się rozwali. Coś wielkiego się stanie, nie wiem, jak cię okradną, majątek życia ci odbiorą, to jest wielka sprawa faktycznie, no ale to, że się ono obraziło, to coś się stało wielkiego, no to się obraziło, no i co? Ugh.

No. Może jeszcze dożyjemy takich czasów. Znaczy, my to pewnie nie, ale za kilka pokoleń może być taka ziemia, na której przechadzają się po ulicy, powiedzmy, w jakimś mieście ludzie i tak patrzymy, a ci ludzie to tak, jeden z głową konia i wybielonym odbytem na wierzchu, bo jest dumny, że sobie wybielił odbyt, bardzo droga operacja. Drugi jakiś tam w stroju BDSM z dzieckiem na plecach i dziecko też w stroju BDSM, a trzeci to łysa murzynka z fujarką LGBT plus coupé gender I don't know. No wiecie, o co mi chodzi. Takie totalny chaos, nie? No i to by było piekło chyba, taki świat. To takie coś to sobie wyobrażam w jakichś otchłaniach piekielnych, do których idzie, do których się udaje Morfeusz, aby odzyskać swój hełm, który mu odebrano. Bo to może dalej iść. Wiecie, apetyt rośnie w trakcie jedzenia, nie? Poza tym ciężko mówić w sumie o homopropagandzie, że to jakoś jeden propagandę robi homo i innych to zaraża, ale nie jest to też bez efektu, zupełnie epatowanie tym ciągłe i nachalne wtrynianie ludziom w każdym filmie takich treści, bo filmy zmieniają obyczaje. Jak na przykład był czas, że promowano szlugi, fajki i palenie ogólnie i każdy bohater miał szluga w gębie, każdy kowboj miał szluga. No i ludzie palili na potęgę, bo się wzorowali. No, nie jest to bez wpływu, nie? W jakimś też celu to się robi. Gdyby to nie miało żadnego efektu z grubsza, to by tego tak nie wtryniano nachalnie teraz do każdej produkcji filmowej na przykład, nie? Gdyby to nie działało. Więc działa to na ludzi. Przyzwyczaja do czegoś, łamane są kolejne tabu. Może to, że coś jest tabu, jest jakimś takim naturalnym zabezpieczeniem. Po prostu natura nam coś daje. Jakieś takie zabezpieczenia, żebyśmy się właśnie nie obudzili w takiej rzeczywistości. Już wam kiedyś wspominałem o takim, czytałem jakieś opowiadanie science fiction, właśnie gdzie był świat przyszłości, to było w Nowej Fantastyce chyba, gdzie tam się natknąłem. No i było to tak trochę hardkorowo, bo facet se czytał gazetę, a tam był nagłówek, że jacyś tam ludzie protestują przeciwko temu, aby dzieci grały w filmach porno w scenach BDSM. No, tak. Tak był taki nagłówek w gazecie, że trwa dyskusja na ten temat, nie? I że to niektórym się nie podoba. No i co? I to nie idzie w tym kierunku? Trochę, może nie zupełnie, ale jesteśmy stopniowo przyzwyczajani, tak? Trochę gotowanie żaby znowu, nie? Krawiec, nie opieraj się. I tak nic z tym nie zrobisz i nie zmienisz. Tamci mają kasę, a my nie. No tak, niestety. No, robię się chyba niepoprawny politycznie, krytykując teraz, że nie podoba mi się, że śmierć jest murzynką nagle zamiast białą gotką i tak dalej, nie? To już jestem niepoprawny politycznie, żeby tylko kanał nie zniknął, bo wiecie, jakiego niektórzy mają pierdolca na tym punkcie, że to jest dla nich najważniejsze, nie? Nie rodzina, nie pasja, nie praca, nie dom, nie żywność, jedzenie, ceny, płace, tylko seks. Płciowość.

wolność seksualna i żyją takimi rzeczami, nie? Ja nie wiem, jak Neil Gaiman był konsultantem przy tym serialu, no to co, oni tam się zebrali w jakiejś sali konferencyjnej i pierwszy temat, jaki poruszono, to co robimy z czarnoskórymi, ponieważ no w pana twórczości, no nie ukrywajmy, to były trochę jednak inne czasy, ze świecą szukać czarnoskórych bohaterów. Neil tak popatrzył na swój stan konta sobie tam na smartfonie i zobaczył tam minus 100 dolarów. No to tak sobie tutaj w farmazonie trochę, bo nie sądzę, żeby taki mistrz komiksu, tak wybitny twórca miał minus 100 dolarów na koncie, ale może za mało miał i tak pomyślał, no to dobrze, to... No i rzucił tutaj na pożarcie kilku bohaterów, których można by pomalować na czarno. Mi to przypomina trochę stare filmy PRL-owskie, gdzie, no wiecie, ciężko kiedyś było o Murzyna, no to malowano po prostu na czarno, białego, kurwa, jakąś pastą do butów czy coś. I była taka Murzyna właśnie czarna, pomalowana pastą do butów. Ja przyjechać do Polanda, ja lubisz polska dziewczyna. No i taki wychodził właśnie pomalowany pastą do butów. No to trochę przypomina takie malowanie, nie? Białego pastą do butów, takie zamienianie białych bohaterów na czarnych. To przepraszam bardzo, to może niech czarnoskórzy, obywatele afroamerykanie, niech sobie stworzą własnych bohaterów, niech mają własnych twórców, niech tworzą własne uniwersa, gdzie nawet wszyscy będą czarni, a nie na siłę także zamieniać. Już kiedyś przedstawiałem swoją nową wizję genderową w pustyni i w puszczy, nie? Gdzie nie będzie Staś i Nel, tylko będzie Stasia i Nelson, bo oboje sobie zmienili płeć na przeciwną. Kali będzie najmądrzejszy i będzie najbardziej zaradny i tak dalej, bo to czarnoskóra osoba. Znaczy, Sienkiewicz był taki rasistowski trochę. W ogóle kiedyś wielu znanych pisarzy, jak się nazywał ten od Tomka Sawyera, Mark Twain? Jego też się posądza. No tak, Mark Twain. To też tam podobno dużo jest jakichś rasistowskich z dzisiejszego punktu widzenia. No to no wiecie, takie właśnie Kali ukrać dobrze, Kalemu ukrać źle. No to jest takie rasistowskie no dzisiaj, nie? I pokazywanie właśnie takich czarnych w sukienkach z palemki. U nas nasi rządzący są tacy staroświeccy właśnie, oni są jeszcze na poziomie trochę Sienkiewicza i Marka Twaina. I Duda podobno opowiadał dowcipy o ludożercach. Nie wiem, gdzie on to robił, może do Afryki pojechał i o ludożercach. Chciałbym opowiedzieć dowcip. Przychodzi biały profesor do murzyna ludożercy. To już jest brak wyczucia, nie? Taki. No ale to nasi rządzący są znani z tego. Jak nie pojadą do Japonii i tam wchodzą z butami na klęczniki, tam skaczą po krzesłach czy coś, to opowiadają dowcipy o ludożercach czarnoskórym. To też przesada jakaś. Ja bym tu szukał jakiegoś po prostu zdrowego rozsądku w tym wszystkim i jakiejś równowagi, ale żeby nie popadać w skrajność ani jedną, ani w drugą, no. Nie chcę absolutnie takiego świata, w którym są obywatele gorszej kategorii ze względu na rasę, ale też nie koloryzujmy i nie zmyślajmy i nie bądźmy na poziomie 5-letniego dziecka, nie, które sobie coś tam roi w główce, marzy, że wszyscy są równi, wszyscy fajni. Jak podasz komuś rączkę, to on ci się odwdzięczy, stanie się dobry. Albo jakieś ekoświrostwa, nie? Że nagle będziemy się przejmować, że marchewka czuje. Ta marchewka czuje. To jest marchewka lesbijska, marchewka homoseksualna, uszanuj marchewkę, daj jej rosnąć i umrzeć w naturalny sposób. Zwiędnąć, nie wyrywaj jej z ziemi.
To już tak pstrykam, ale mam popsute te zapalniczki i fajka mi gaśnie co chwilę. To nie jest tak, że ja odpalam ciągle nową, tylko mam ciągle tą samą, tylko mi gaśnie. O, jaki dobry papierosek. Nosem se wypuszczę dym. O, jak fajnie. Siedzę sobie w oparach dymu. Jaki ja jestem mroczny. Nasi rządzący się w ogóle nie potrafią często zachować. Gdzieś pojadą właśnie. I jak się nazywał ten ten pseudonim Rumcajs, ten z czerwonym nosem, taki gruby, Karwowski. Wybierz. Jak to było, ten. Kurwa. No widzicie, zapomniałem. Karski, o, Karski. Wybierz Karskiego. Jakaś taka piosenka była, disco polo wyborcza. To też takie zakłamane, że wszyscy nagle w rytm disco polo swoje spoty wyborcze robią, nie? No to ten Karski pojechał gdzieś i potem doniesienia, że polski poseł spowodował wypadek wózkiem golfowym, gdzieś w ścianę wjechał, pijany z czerwonym nosem. No wstyd jak nie powiem co. Mimo, że już jest od 2:00 po 23:00. No, nie potrafią się zachować. Ale z drugiej strony może ta Polska faktycznie trochę jest tak na straży jeszcze tych tradycyjnych wartości i takiego może przesadzonego konserwatyzmu, ale to dobrze, bo jak chcemy coś podkreślić i coś wywalczyć, to musimy trochę przesadzać, więc to dobrze, że oni są tacy zapyziali trochę. Ci nasi rządzący, no niech walczą z tym genderyzmem, z tym lesbijstwem, z tym ekologizmem i innymi głupimi izmami. Znaczy nie głupimi, tylko one się stają głupie, jeśli są przesadzone i stają się absurdalne, nie? Zbytnio. Bo ja jestem jak najbardziej za ekologią, za szanowaniem ziemi, za recyklingiem, za zmniejszaniem konsumpcji troszkę, za szanowaniem przede wszystkim naszych braci mniejszych, które też czują te istotki różne, często czują bardziej niż my i są bardziej empatyczne niż niektórzy ludzie. Szanujmy, nie bijmy też kogoś, nawet jeśli facet szpilki ubrał, to po co go bić? Jak on nas zacznie tam obmacywać, czy torebką bić, bo mu nie ustąpiliśmy miejsca w kolejce, to skopa w ryja od razu, nie? Ale dopóki on nie zacznie, jest spokojny, grzeczny, to po co zaczepiać człowieka? O wielu rzeczach nie można dzisiaj mówić. Pewnie jakbym wspomniał o tym, że bardzo popularny teraz scam, przekręt, polegający na tym, że ktoś się podszywa pod sprzedawców akcji Orlenu, coś takiego, że można w Orlen, nasz polski narodowy Orlen, zainwestować jakieś pieniądze i to się bardzo opłaci i dzwonią tacy różni nagabywacze, namawiają do tego, a to są oszuści, których celem jest tylko albo po prostu tych trefnych inwestycji, żeby nabrać od ludzi, a w skrajnych przypadkach nawet przejmują całe konta bankowe, czyszczą konta ludziom, bo no, niektórzy dadzą się przekonać, że trzeba zainstalować jakiegoś team viewera, nie? Czy inną jakąś aplikację do zdalnego zarządzania naszym komputerem. O co się posądza Sławka też, że on z tego korzysta. Znaczy, w tym przypadku ja myślę, że to jest trochę usprawiedliwione, bo w przypadku Sławka, bo słuchajcie, no Knur czy Major, oni nie ustawią sobie sami OBS-a na kanale, nic nie zrobią. No, to oni ledwo co czytają, ledwo co dukają. Komputer to jest dla nich jakaś machina piekielna, nie? No to musi im ten sradek ustawiać zdalnie pewne rzeczy. Ja nie rozumiem tak jakby tych strasznych pretensji, które niektórzy mają, bo ludzie najczęściej zakładają złą wolę drugiej osoby, że sradek ich tam ogląda po nocach, jak oni śpią i marszczy Freda sobie, nie? Że on jest taki pierdolnięty.
No, nie można tak zakładać. No, Sławek im robi zdalnie różne rzeczy, bo nie będzie do nich przyjeżdżał z każdą pierdołą, jak im się coś zacięło albo nie, im tam, o, bo ja tu włączyłem i o, to nie na ekranie całe te, no to wiecie, no trzeba im tam zdalnie coś poustawiać, nie? No więc też Janko Muzykant, któremu tu przyklasnęliście, miał tam parę komentarzy, że brawo Janko, dobrze gada, mądry człowiek. Może i tak, no ale tu się akurat z nim w niektórych sprawach nie zgodzę, że to takie straszne, że on tam zdalnie im ustawia różne rzeczy. Ustawia, bo tak trzeba, no. Natomiast strasznie mi się nie spodobało co innego, ale o tym może już jutro o 21:00 zapytam Sławka o pewne rzeczy, które mi się bardzo nie spodobały. Każdy jest za ekologią, jak długo nic go to nie kosztuje. No jest w tym trochę prawdy, faktycznie taki jest człowiek. Tu w środzie na przykład cały plan segregacji śmieci zupełnie jakoś nie wypalił, bo obserwuję te kosze i widzę, jak ludzie segregują, a raczej jak nie segregują. Wszystko, większość, 90% i idzie do kosza takiego, w którym jest wszystko, nie? Wrzucone na kupę. Nie chce się ludziom... To ja autentycznie miałbym z tym olbrzymi problem, bo jak miałbym... przebierać tutaj te śmieci. Człowiek tyle śmieci w ogóle generuje, straszne ilości. Nie wiem, może wy nie, może tylko ja. Ale jak miałbym to wszystko przebierać, zdejmować tu folijkę, tutaj mieć na wszystko worki osobne, to ja bym pół mieszkania zagracił workami na śmieci i pół dnia przeznaczał na przebieranie tych śmieci, nie? No i nie wyszło to jakoś. Tutaj władze środy nawet specjalne worki przygotowali, dali ludziom jakieś instrukcje, jak wszystko robić, ale jakoś to nie wypaliło, nie? Ludzie nie chcą za bardzo, nie garną się do tego. Wszędzie są problemy z tym, pisze Wódz. Wow, pisze, no craft. Culku, właśnie kończę Sandmana, no i niestety wielki pokłon w stronę LGBT i innych dewiacji, w tym pedofilii też. Jaka pedofilia? No tam nie było nic pedofilolubnego chyba. Ja jestem dopiero na 7 odcinku. Mimo wszystko lepszy od Wiedźmina, jeśli to jakieś pocieszenie. No i chyba... o kilka klas wyższy niż Lucyfer, serial Lucyfer, który był dla mnie totalnym w ogóle zepsuciem wybitnego komiksu też. A to ten sam świat. No zresztą Sandman spotyka się dokładnie z tym samym Lucyferem. Dokładnie z tym samym. Przynajmniej jeśli bierzemy pod uwagę uniwersa komiksowe. No ale widzimy, jakie są różnice, nie? Chociaż... jak powiedziałem, moje zdanie jest takie, panie Wow, że mimo wszystko jest to świetny serial i nie udało się tego zepsuć nawet z zamienianiem męskich hetero bohaterów w kobiece postacie lesbijskie. I nawet to, że śmierć jest czarna, trudno, ale i tak serial jest świetny po prostu, nie?

I dobrze zrobiony jest, bo są dobre, dobre efekty. Dobre są efekty. Bardzo mi się też podoba odtwórca głównej, odtwórca roli głównej postaci, pan Tom Sturridge, jako Sen, bardzo dobrze zagrał, dobrze. Znaczy, to jest trochę inny Sen, to jest trochę inny Sen niż komiksowy, on jest bardziej człowieczy, jest bardziej ludzki. Ma, daje się czasami strofować, daje się przekonać nawet do czegoś, ktoś mu tam zwraca uwagę, on więcej się jakby martwi czymś, przejmuje, ma jakieś przemyślenia, ale to też nie jest taki zły ruch, ponieważ no, nie można było zrobić takiej posągowej postaci jak w komiksie. Komiks to jest trochę inne medium. W filmie po prostu byłaby to troszkę mniej ciekawa postać, gdyby on był